0: z nadchodzącym długim weekendem. Od czwartku, 4 czerwca, bezpieczeństwa na polskich drogach będzie pilnować 5 tysięcy funkcjonariuszy, mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej.
1: Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.
0: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że wiosną i latem dochodzi do większej liczby wypadków niż w sezonie jesienno-zimowym, mówi rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński.
2: Podczas dobrej, słonecznej, ciepłej aury kierowcy są bardziej rozluźnieni, zbyt ochoczo wciskają pedał gazu. Jak wiemy, to prędkość w największym stopniu determinuje powstawanie wypadków drogowych. To właśnie w miesiącach letnich, czerwiec, lipiec, sierpień, dochodzi do największej liczby zdarzeń wypadków drogowych, a nie w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy te warunki drogowe są najtrudniejsze. A zatem ta dobra, słoneczna pogoda bardzo często usypia naszą czujność.
0: Rok temu w długi czerwcowy weekend doszło do prawie 500 wypadków, w których zginęło 27 osób. 1300 kierowców prowadziło samochody pod wpływem alkoholu. Dziś ceny paliwa będą niższe. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Litr benzyny 98-oktanowej 6 zł i 54 grosze, czyli o 9 groszy mniej, a oleju napędowego 6 zł i 26 groszy, czyli taniej o 8 groszy. Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane na wniosek premiera Donalda Tuska. To konsekwencja przegranego przez prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego referendum na temat jego odwołania. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że strukturami partii w Małopolsce będzie kierować zarząd komisaryczny.
3: To się w historii wcześniej Platformy Obywatelskiej zdarzało, tak? Bo ja pamiętam lata temu, to chyba nad Warszawie był zarząd komisaryczny. Wiele, wiele lat temu, więc to co jakiś czas się zdarza, niezbyt często, ale dziś podjęliśmy taką decyzję, jeśli chodzi o Małopolskę. Do czasu wyboru nowych władz regionalnych, taką funkcję de facto całego zarządu regionu pełni komisarz.
0: Funkcję komisarza powierzono wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Na dożywocie skazał brytyjski sąd zabójcę polskiego studenta Henry'ego Nowaka w południowej Anglii. Sprawa od miesięcy wywołuje poruszenie w Wielkiej Brytanii. Umierający 18-letni Polak został potraktowany przez policję jak podejrzany, a nie ofiara.
4: Skazany Vikram Digba spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Ogłaszając wyrok, sędzia podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, by Henry Nowak kierował pod adresem napastnika rasistowskie słowa. Jak zaznaczył, to właśnie fałszywe oskarżenia skazanego sprawiły, że tragedia młodego Polaka odbiła się szerokim echem w całym królestwie. Brytyjskie media zwracają uwagę, że jednym z najbardziej poruszających elementów procesu było zachowanie sprawcy już po ataku. Z ustaleń sądu wynika, że zamiast ratować ciężko rannego 18-latka, nagrywał telefonem miejsce zdarzenia i próbował przekonać policjantów, że sam padł ofiarą napaści. To właśnie przebieg interwencji do dziś budzi ogromne emocje. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, początkowo uwierzyli w wersję przedstawioną przez napastnika i założyli kajdanki ciężko rannemu Henry'emu. Dopiero po chwili okazało się, że młody Polak walczy o życie po zadanych mu ciosach nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze, lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach przeważnie od 9 do 13 stopni, a w dzień na wschodzie kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura przeważnie od 20 do 25 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.

0: A naszym gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Adam Wojdyło, Fundacja Trampki na giełdzie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Trampki na giełdzie. Po giełdzie można w trampkach chodzić? Warszawskiej chyba nie ma jakiegoś dress code'u specjalnego.
1: Absolutnie można, a powiem więcej, odkąd działamy, a mocno działamy z giełdą

0: Boże, poważni menadżerowie przychodzą też w trampkach. Także to idzie w tą stronę.
1: Nowa moda. Kiedyś czerwone szelki, teraz trampki, ale zacznijmy od podstaw. Kiedy powinniśmy z dziećmi w jakiś sposób zacząć rozmawiać o pieniądzach? Bo to jest często taki temat tabu. Wiadomo, że te pieniądze są, czasami ich brakuje, czasami mamy pieniądze na swoje zachcianki. A zatem jak rozpocząć taką rozmowę z dziećmi o finansach?
0: To jest idealne pytanie do tego, żeby rozpocząć, ale to jest pytanie, które zadają sobie wszyscy świadomi rodzice, którzy planują dziecka, a potem mają go. Kiedy zacząć? To możemy też zapytać, a kiedy zacząć rozmawiać o sporcie? Mhm. Albo w ogóle uprawiać sport z dzieckiem? Albo kiedy zacząć uczyć go albo namawiać do języków? I z niewiadomego mi powodu o pieniądzach z dziećmi generalnie się nie rozmawia. I my widzimy tę niszę i widzimy ten brak i tę potrzebę. Jeżeli od urodzenia rozmawiamy o edukacji dziecka, tak jak powiedziałem, językową, sportową, sportowej edukacji, każdej innej, to tak samo powinno się rozmawiać z dziećmi o pieniądzach od urodzenia. Bo już dzisiaj wiemy na wielu, wielu przeprowadzonych warsztatach, dziesiątkach, setkach, nawet już tysiącach, że te dzieci w przedszkolu i te we wczesnej podstawówce są najbardziej chłonne. Tam nie mówimy o tym oczywiście i o procencie składanym, bo o takich rzeczach rozmawiamy z dziećmi raczej w drugiej części podstawówki czy z nastolatkami. Ale jeśli zaczniemy myśleć o tym, a skąd się biorą pieniądze, a historia pieniądza, a co to jest barter, a może ja tam mam coś, a wymienimy się na coś innego, to nagle dzieci odkrywają, że do nich się podchodzi poważnie, że traktuje się ich jakby na nowym obszarze w fajny sposób. I te właśnie dzieci, czyli już od przedszkola, rysują fantastyczne skarbonki, wymieniają się, budują między sobą sklepiki, wymieniają się barterowo, tworzą pieniądze na kartkach z plasteliny i wracają do domu. I to one tworzą tę edukację rodzinną, pytając rodziców o rzeczy, o których się dowiedzieli na warsztatach.
1: Bo nie oszukujmy się, nam dorosłym również takie podstawy ekonomii często by się przydały, ale zacznijmy może od takiego pierwszego tematu, który się pojawia. Ja się tak zastanawiałem, jak to zazwyczaj wygląda. I najczęściej to jest to pytanie. No, mama, tata idą do pracy. A po co idą do pracy? No po to, żeby przynieść pieniądze. A po co te pieniądze? No żeby kupić coś. I to jest taki pierwszy wstęp i od tego wszystko się gdzieś tam zaczyna.
0: To prawda. Od tego wszystko się zaczyna, a najlepiej, jak już zaczęliśmy rozmowę, żeby zaczęło się im wcześniej, tym lepiej. Mhm. Bo my w Trampkach, Fundacji Trampki na Giełdzie, wiemy, że robimy dobro. Czynimy dobro i mamy misję tej edukacji, której no, brakuje wokół. Czy nas dorosłych ktoś uczył, jak edukować dzieci z edukacji finansowej, jak ich prowadzić? No nie. No po prostu sami jakoś dajemy sobie radę, łączymy te kropki i idziemy. Mhm. Pytanie to, dlaczego nie ma tego otoczenia w szkole? Dlaczego nie ma wystarczającego otoczenia w innych miejscach? I nagle, jeśli się zaczyna rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, to one bardzo chętnie chcą o tych pieniądzach mówić. Bardzo często pada pytanie, ale no ja nie mam pieniędzy, to jak mam inwestować? Ale przecież ja mam dopiero 10, 12, 13, 15 lat, no to chyba nie moja teraz w ogóle odpowiedzialność. To przecież rodzice są. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby budować przyzwyczajenia, żeby budować postawy, żeby uczyć się tego, że pieniądze nie biorą się znikąd. Jeżeli my, dorośli, potrafimy zadbać o naszą finansową przyszłość, czyli na przykład odkładać z każdej pensji, odkładać z każdego przychodu, który pozyskujemy, jakąś część na inwestycje, nawet na konto oszczędnościowe, to dlaczego mamy się uczyć tego dopiero w wieku 20, 25 czy 30 lat? A może nigdy się tego nie nauczymy? Jeżeli nauczymy takich przyzwyczajeń, zmiany postaw dzieci w wieku 5, 10, 15 lat, to one w wieku 10 lat, kiedy kończą maturę i wychodzą i idą na rynek pracy bądź na studia, one to wszystko mają już przepracowane. I to byłby pan bardzo zaskoczony, czy państwo, jeżeli byście widzieli, jak 10, 12, 13-latkowie pytają nas na warsztatach w szkołach, to jak ja mogę dzisiaj zadbać o swoją przyszłość i dają przykłady tego, że coś sprzedali, coś kupili. Pieniądze, które pozyskują na urodziny czy na

0: czy z komunii, czy z jakichś innych uroczystości, nagle okazuje się, że oni chcą to zainwestować, oni chcą pomnażać te środki, ale nie mają pojęcia jak.
1: Nie chciałbym wyjść na takiego człowieka, który wszystko zgania na system edukacji, ale niech będzie. Zrobię wyjątek teraz i tak się zastanawiam. Skoro jest matematyka ważna, język polski ważny, geografia ważna, biologia ważna, fizyka też, to może wśród tych wszystkich ważnych przedmiotów powinna pojawić się ekonomia, podstawy ekonomii. Taki przedmiot, który, nie wiem, powiedzmy sobie od czwartej klasy szkoły podstawowej, by wdrażał dzieci w świat finansów, na których, no wiadomo, że nie przerabiałyby skomplikowanych systemów giełdowych czy skomplikowanych pojęć gospodarczych, ale chociaż mogłyby się dowiedzieć, czym jest podatek VAT, czyli podatek, który również one płacą w sklepiku szkolnym.
0: Dokładnie tak. Powiem więcej. Jeśli my tą edukację zaczniemy tak wcześnie, to dzieci szukają i znajdują często też i nieprawdziwe informacje, manipulacyjne informacje w internecie, bo dzisiaj nie jest problemem podaż informacji i popyt tych informacji przez dzieci, jest problemem, żeby te informacje były prawdziwe i żeby znaleźć te, które są wartościowe dla nich. W związku z tym, czy przedmioty powinny być wprowadzone takie edukacje ekonomiczne już wczesnej, na przykład klasach podstawówki? Ależ absolutnie tak. Dzisiaj takim poważnym przedmiotem jest biznes i zarządzanie w średniej szkole.
1: Dopiero w średniej szkole,
0: w pierwszej i drugiej klasie. I wtedy okazuje się, że z tych ponad 1000 przeprowadzonych warsztatów w szkołach w całej Polsce, dwoje, troje, może czwórka, piątka uczniów maksymalnie na 25 osób mówi, że miało do czynienia z jakąś formą inwestowania czy zarabiania. Ale potem jak się wejdzie w rozmowę głębiej, to okazuje się, że no jednak umyłem tam samochód, a może tutaj gdzieś kupiłem i sprzedałem jakąś walutę, jakiś rynek, a niektórzy już mają pozakładane, oczywiście wszyscy w tym wieku już mają konta w banku, bo dzisiaj to jest oczywiste. Na pierwsze hasło, czy kto ma konto w wieku 7-8 klasie, to oczywiście jest last song. Mniej więcej nawet i 100% często.
1: Przypomnijmy, 13 rok życia. Ukończenie 13 lat pozwala w Polsce na założenie konta. Oczywiście z pomocą rodziców, ale takie konto może zostać założone. I co ciekawe, to jest konto bardzo często z kartą płatniczą, z aplikacją, z różnymi udogodnieniami.
0: Ma swój numer, to konto.
1: I jeszcze dodatkowo, no, są tam też takie walory edukacyjne, no bo oczywiście wiadomo, że to konto jest jakoś oprocentowane, można się przyglądać, co z tymi pieniędzmi się dzieje. I tak się zastanawiam, czy to konto na 13 urodziny na przykład jako prezent nie jest też takim dobrym wstępem do tego, aby na niewielkich sumach na początku nauczyć się zarządzać swoim mikro, ale jakże ważnym budżetem.
0: To jest kapitalny pomysł i muszę powiedzieć, że prowadzimy takie badania przed warsztatami, po warsztatach, po jakimś okresie, na przykład kilku tygodni, jak zostawiamy naszym dzieciom, nastolatkom jakieś karty pracy bądź jakieś zadania do wykonania, bo mamy dobry kontakt też z nauczycielami, dyrekcjami szkół, w których te warsztaty prowadzimy. I okazuje się, że dzieci, nastolatki wracają do nas z informacjami, że oni, ich świadomość na tyle wzrosła, że jest to dla nich oczywiste, że jak zaczynają rozmawiać po tych warsztatach z rodzicami o pieniądzach, to nagle ten element przeznaczenia części tych pieniędzy na konto oszczędnościowe bądź sama rozmowa o kontach oszczędnościowych, o formach inwestowania i wykorzystanie tych kont, o których tutaj mówimy, jest oczywiste wtedy dla nich. 13 lat to już ich konto indywidualne. Ale tak naprawdę można dziecko założyć konto, czy konto oszczędnościowe, już od urodzenia. Tylko tyle, że to jest konto rodzica. To jest takie subkonto dla dziecka. 13 lat to już ten wiek, kiedy, i to działa dzisiaj, dzieci same dysponują tymi pieniędzmi i wiedzą, co z nimi zrobić. Ale najfajniej jest wtedy, kiedy rodzice rozmawiają z dziećmi, a dzieci z rodzicami. I dlatego też my produkujemy wiele materiałów edukacyjnych dodatkowych, takich, które pomagają im zrozumieć ten świat. Zapytał pan też wcześniej, czy edukacja finansowa jako przedmiot bądź wpleciona w inne przedmioty. Muszę powiedzieć, w innych krajach, w Stanach na przykład, bardzo często jest tak, że te elementy edukacji finansowej są nie tylko na matematyce, ale też w geografii, biologii, chemii i nawet w przedmiotach humanistycznych, żeby to było taka nauka o przyzwyczajeniach, o wykorzystaniu środków finansowych we wszystkich tych dziedzinach. Bo jeżeli robimy jakieś

0: Na przykład konkursy, gry edukacyjne, takie spotkania z większą ilością dzieci, konferencje nad 150-200 dzieci i na przykład robimy tam takie pizze inwestycyjne, takie zawody dla nich. Mhm. To jeżeli się potraktuje dziecko tak poważnie, w wieku 12, 13, 14, 15 lat i mówi, i zada mu się takie zadanie, czy takim teamowi, zbudujcie teraz jakiś projekt, macie na to godzinę, pół godziny, to nagle oni wchodzą w ten świat jak po prostu z całą euforią i potem prezentują. I okazuje się, że w wielu dziedzinach oni tworzą te projekty. Nie tylko ekonomiczne, tylko to wykorzystują te elementy ekonomii. I to jest ten narybek nasz, że oni dalej będą tworzyć tą naszą rzeczywistość. Dodatkowo za każdym razem wykorzystują informacje z telefonu, wykorzystają dzisiaj już czaty, wykorzystają inne modele, wykorzystują również do tego, żeby zbudować te swoje projekty, również jak zainwestować, też wykorzystując wszystkie aplikacje. Także pytanie też jest takie, czy w ogóle korzystać, czy nie korzystać w tej edukacji z takich narzędzi.
1: Czy te warsztaty to jest domena przede wszystkim dużych miast, bo tutaj oczywiście w tych dużych miastach też większa możliwość spotkania się ze specjalistami, też potężna społeczność szkolna, czy także w mniejszych miejscowościach takie warsztaty są prowadzone przez trampki na giełdzie?
0: My bardzo często robimy warsztaty przy współpracy, czy z Ministerstwem Edukacji, czy z jakimiś innymi instytucjami, samorządami miejskimi. W Warszawie też dzielnice mają swoje budżety takie edukacyjne. W związku z tym jest to cała Polska. Zaczęliśmy oczywiście prawie 4 lata temu, ale głównie 3 lata temu i ostatnie 2 lata były takie mocno rozwojowe w dużych miastach. Od czegoś trzeba było zacząć, więc przeprowadziliśmy mnóstwo warsztatów w Gdańsku, w Łodzi, w Krakowie, Bielsku-Białej, w Katowicach, we Wrocławiu, w Warszawie oczywiście, ale też schodzimy coraz niżej. To znaczy, że szukamy też chętnych, kto by chciał, a chce bardzo dużo szkół i miejsc z nami przeprowadzić te warsztaty, czy żebyśmy do nich przyszli. W związku z tym mieliśmy też mniejsze miejscowości, w których jesteśmy, a teraz nasza mapa to jest cała Polska. My współpracujemy. Nasza fundacja to jest kilkanaście osób takich, które pracują na stałe, ale współpracujemy z ponad 120 mentorami z rynku finansowego w całej Polsce. Takimi, którzy właśnie na 1-2 dni zrzucają te swoje garnitury, wskakują w trampki i idą robić to dobro, tą edukację dla młodzieży. I wtedy bardzo chętnie wykorzystujemy również tych lokalnych menedżerów, firmy, samorządy, instytucje finansowe. W związku z tym Jarosław i Siedlce, i Nasielsk, i Białystok, i tak dalej. Także cała Polska to są te same dzieci.
1: Fantastycznie. To w takim razie jeszcze jedno pytanie z kategorii moich ulubionych, ale zawsze przy okazji tego typu tematów je zadaję. Czy my dorośli nie popełniamy bardzo ciężkiego błędu, na przykład opowiadając o swojej pracy albo działalności gospodarczej, kiedy na przykład zbliża się 20 dzień miesiąca i mówimy: popatrz, tyle muszę oddać skarbówce, tyle muszę zapłacić na ZUS, zobacz, niewiele mi z tego wszystkiego zostanie. To takie narzekanie, ono wpływa destrukcyjnie bardzo często na samo postrzeganie biznesu, bo nagle się okazuje, że taki młody człowiek widzi: tata ciężko pracuje, mama ciężko pracuje, a tyle im zabiera państwo. No i się kształtują przeróżne tutaj poglądy, no a brakuje takiego wyjaśnienia, na co te pieniądze tak naprawdę idą.
0: I to wyjaśnienie byłoby idealnie, żeby było tworzone i o tym były rozmowy już od urodzenia. To znaczy, a gdzie jest to pierwsze miejsce? To jest rodzina. Mhm. To jest szkoła. Potem dochodzą jakieś dodatkowe warsztaty, zajęcia. Więc oczywiście dlatego też fundacja nasza, to edukacja nie tylko do dzieci, ale rozszerzamy to na rodziców. Współpracujemy oczywiście z nauczycielami. Robimy kursy obecnie dla rodziców, ale nie dla rodziców, tylko dla rodziców, jak mają rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Bo jeśli rodzic wie, bo jest tego rynku, ma prowadzić działalność gospodarczą i to on wytłumaczy temu dziecku. Pytanie, czy chce i czy nie widzi tego jako temat tabu. Natomiast jeśli te rozmowy, tak jak rozmawiamy o polityce, o sporcie, o wszystkim od zawsze i z dziećmi też bardzo często, to dlaczego nie rozmawiamy o pieniądzach? Więc my zachęcamy też do zmiany postaw w domach. U rodziców rozmawiajcie z dziećmi o pieniądzach. Zresztą jest to bardzo ciekawe i trochę takie kuriozalne, że te pieniądze są z nami już do końca życia. To dlaczego nie przygotować tego swojego dziecka albo swojego ucznia w szkole na tyle dobrze, żeby to nie był temat tabu, tylko żeby znaleźć wszelkie możliwe sposoby,

0: do tego nie, żeby go wystraszyć, że będzie ciężko, że będzie musiał ciężko pracować, tylko jak dobrze żyć, jak odkładać od urodzenia, jak zrobić, żeby ten procent składany za 5-10 lat umożliwił takie normalne, godne życie. W związku z tym my zmieniamy postawy. My szukamy tego świętego grala, czyli tych rozmów w domach, rozmów w szkole od wczesnych lat.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Adam Wojdyło, Fundacja Trampki na Giełdzie, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A z okazji Dnia Dziecka życzymy oczywiście wszystkim naszym najmłodszym słuchaczom, ale także rodzicom wielu udanych rozmów, także o pieniądzach. Rozmawiajmy ze sobą, to jest bardzo ważne. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szochowska.
2: Komentarz.
3: A z nami Ołech Biłecki, dziennikarz ukraińskiego Radia NV. Dzień dobry Panie Redaktorze.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Dziękujemy, że Pan z niego skorzystał. Chcę zacząć od zamieszania wokół decyzji Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z jednostek nazwy UPA. Jest taka zasada, szczególnie w relacjach z państwem postsowieckim. My zakładamy, że jak ktoś jest antyrosyjski i walczy z Rosją, to nie jest Sowietem w duchu. A jednak może być. Ukraińcy są sowieccy w duchu i Zełenski też. To znaczy, że rozumieją język siły, a nie rozumieją języka gestów. Tak mówi Witold Jurasz w rozmowie Onetu z Magdaleną Rigamonti. Witold Jurasz to jest dziennikarz, który specjalizuje się w tych relacjach. Bardzo wiele wie o miejscu na mapie, z którego pan pochodzi, panie redaktorze. Ktoś czegoś nie przemyślał? Czy Wołodymyr Zełenski mógł wziąć pod uwagę element prowokacji niecelowej, ale zamieszania, które ta decyzja wywoła?
4: Nie myślę, że to jest kwestia nieprzemyślenia, czyli niezrozumienia kontekstu. Raczej ten kontekst był i jest nadal tak naprawdę zrozumiały i dla samego prezydenta, i jestem przekonany, że dla jego otoczenia. Z całą pewnością o tym mówię. Jeżeli patrzymy w ogóle na tą sytuację i na to zamieszanie, to tutaj no, mamy teraz tak naprawdę różne podejścia, tak? No bo Ukraina patrzy na to ze swojej perspektywy, Polska ze swojej i każdego razu, kiedy podejmuje się ta czy inna decyzja, nie zależy, czy to kwestia historyczna, czy to kwestia gospodarki, czy jakakolwiek inna, no to zawsze taka kwestia w tej czy innej stolicy podejmuje się ze względu przede wszystkim na te swoje interesy. To nie oznacza, że należy lekceważyć interesem państw partnerskich, po prostu partnerów. To nie oznacza, że nie warto modelować, że tak powiem, tak, tą reakcję, która powstanie, ale jednak każde takie państwo orientuje się na swoje interesy. Polska też, tak samo jak i Ukraina, jak i każdy inny kraj, i tutaj mamy do czynienia, moim zdaniem, dosłownie z taką sytuacją, no bo nie wchodząc w kwestie historyczne, ja w to nie wchodzę po prostu dlatego, że nie jestem historykiem i rozumiem, o ile to jest sensytywna dla Polaków i też dla Ukraińców oczywiście historia, o ile jest to sensytywny temat, ale jednak powiem, że w Ukrainie dominuje inna perspektywa, inna opinia jest mainstreamowa. Rozumiem, że w Polsce dla wielu ludzi to jest nie do przyjęcia. Rozumiem jednocześnie, że no sporo ludzi nawet mnie pytają, piszą do mnie, dlaczego, czy mógł Zełenski nie podejmować takiej decyzji, ale motywacja jego nie była taka, żeby doprowadzić do obrażenia Polaków, żeby doprowadzić do zamieszania na linii Kijów-Warszawa, tylko dlatego, że ta jednostka, ludzie, które walczą o niepodległość Ukrainy, o stabilność w Europie, jednak potrzebowali tego tytułu. To już kwestia historyczna, dlaczego, ale potrzebowali i dlatego Wołodymyr Zełenski, moim zdaniem, i to, co ja czytam na przykład w oficjalnym komunikacie od MSZ-u, właśnie to dlatego podjął taką nieprzyjemną dla Polaków decyzję. Tak jest.
3: Czy w relacjach międzypaństwowych, zwłaszcza między Polską a Ukrainą, która od pierwszych dni wojny Ukrainie pomaga, obowiązuje słowo szacunek dla historii?
4: Myślę, że tak.
3: Ja myślę, że i pan, nie wiem, dobrze, nie chcę za pana decydować, ale ja uważam, że nawet jeśli, bo mamy, różnie rozumiemy te wydarzenia. Dla polskiej strony wydarzenia na Wołyniu były bez dwóch zdań zbrodnią ludobójstwa, nawet 100 tysięcy osób mogło zginąć. A dla Ukraińców

0: to pewien efekt, użyję określenia, symetrycznego konfliktu zbrojnego. Ukraińcy do tego wszystkiego postrzegają UPA przeważnie jako organizację antysowiecką przede wszystkim, a nie antypolską. Ale ja jestem przekonana, że nie tu i nie teraz. Myślę o tej nazwie.
1: Rozumiem. Mhm. Rozumiem te intencje, absolutnie, tak. I jeżeli chodzi o to, czy obowiązuje ten szacunek, bo pytanie było tak. Właśnie takie, dlaczego mówię, że tak i dlaczego uważam, że tak? No bo mimo tego, że taka decyzja była podjęta, jednak widzimy to, że strona ukraińska próbuje to negocjować, to tłumaczyć i donosić tę informację, którą po prostu, no, z tego co ja czytam na przykład w oficjalnej wypowiedzi MSZ, bardzo dobrze byłoby, gdyby w Warszawie zrozumieli. To nie znaczy, że stanęli na to stanowisko, które obejmuje Ukraina. W żaden sposób. Absolutnie.
0: Nie, ale wie pan, w Warszawie nie zrozumieją. To jeśli tak ma być, bo nawet Lech Wałęsa mówił, że ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego mu ubliżyła. Myślę sobie, że w takim momencie historii, w jakim jesteśmy, w którym Polska jest jednym z orędowników pomocy Ukrainie w Europie i na świecie, no, argument musicie zrozumieć, to nas nie trafi. Będzie coraz trudniej, bo wie pan, na szczytach władzy pewnie te elementy dyplomacji będą obowiązywać, ale jak będziemy mieli kolejny mecz Polska-Ukraina w piłkę nożną, to będą takie reakcje jak ostatnio i takie decyzje nie będą budowały, próbuję być ostrożna, tak, też w tym, co mówię, ale nie będą budowały takiej atmosfery sprzyjającej decyzjom na przykład rządu czy prezydenta.
1: Mi się wydaje, że w Kijowie to rozumieją i tutaj ja tylko jedyną rzecz powiem, bo właśnie takie określenie musicie zrozumieć, no chyba nie. Chyba to nie jest na miejscu i nie ma tak ze strony Ukrainy, że musicie, a ja raczej mówię o tym, że bardzo by chcieliśmy i zależałoby Ukrainie na tym, żeby była próba tego zrozumienia. Tylko o to chodzi. Ale to, czy musicie, czy nie musicie, oczywiście nie mamy prawa tak mówić, rzecz jasna. I no, widzę tak, jak ta polityka się szykuje. Tak? I bo może ja wrócę do tej kwestii szacunku. Ja z całą pewnością teraz powiem, że no, nie są łatwe takie rozmowy dla mnie, ale zgadzam się na takie rozmowy dlatego, że szacuję Polaków i mam szacunek i kocham Polskę. Tylko dlatego wychodzę i rozumiem, że sporo ludzi na przykład mówiących po polsku, mieszkających w Polsce, często występujących w polskich mediach, po prostu nic nie mówią teraz w tym momencie. Tak? Dlaczego? Moim zdaniem często dlatego, żeby no, po prostu nie tracić tej sympatii ze strony Polaków, a tak naprawdę nie mówić do końca, co myślą. Ja
0: Dokładnie o to chodzi,
1: robię panie inaczej
0: redaktorze.
1: I dlatego jest ten szacunek, o którym właśnie mówię.
0: Znaczy, absolutnie nie są to uwagi do pana, tak? Bo tak trochę jest pan... Znaczy, jest pan w ogóle w trudnej sytuacji, prawda? Bo też jakoś delikatnie i dyplomatycznie próbuje pan tłumaczyć, nie przekonywać nas wszystkich, ale tłumaczyć tę decyzję. Ale ja myślę, że pan prezydent teraz będzie bardzo konsekwentny w próbie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Chociaż Radosław Sikorski, szef naszego MSZ-u, przypomina, że ten order ma również Caryca Katarzyna i nikt nie próbuje nam jej odebrać tego orderu. Ja myślę, że jeszcze nie jesteśmy do końca w stanie sobie wyobrazić konsekwencji tej decyzji. I to, powtórzę się, nie na szczytach władzy, ale w naszym powszechnym rozumieniu i akceptacji takiej codziennej, nas wszystkich. Wie pan, że może być ciężko.
1: Jasne, jasne. Ja w pełni z tym się zgadzam i może zwrócę uwagę na jeszcze jeden element. Jak tylko się pojawiła ta decyzja Karola Nawrockiego, bo teraz mówi właśnie o jego wypowiedzi, tak, jeszcze z końca ubiegłego tygodnia, o tym, że będzie właśnie zabiegał, żeby kapituła odebrała ten order. Właśnie w te pierwsze chwile zobaczyłem reakcję Rosjan, może nieoficjalne jeszcze, tak, tylko no takie raczej publicystyczne, a ja bym raczej powiedział, że to nawet nie publicystyka, tylko propaganda. O czym mówią te Rosjanie, których ja przynajmniej widziałem przez ekran oczywiście, tak? Oni mówią, że no, nie przeszkadzajmy Polsce i nie przeszkadzajmy Ukrainie niszczyć te
0: dokładnie
1: swoje
0: tylko
1: relacje. Tak,
0: jasne.
1: Po prostu. To
0: tylko
1: słyszałem od Rosjan.
0: I my to wiemy i Wołodymyr Zełenski, jak sądzę, też to wiedział.
1: Mi się wydaje, że tak. Tak samo jak i Karol Nawrocki. Tutaj nie próbuje jakby usprawiedliwiać, czyli może stawić znak równa się, tak? Ta pierwsza decyzja, ta druga decyzja.

0: decyzja, co było pierwsze, co jest powodem i tak dalej. Chodzi tylko o to, że no może tak samo zaapeluję do słów i szefa MSZ-u polskiego i też do tego zresztą, o czym mówi szef rządu Donald Tusk, bo to też jest kwestia polityczna, a ja nie chcę w polską politykę wchodzić, bo Polacy sami sobie poradzą beze mnie w tej swojej polityce, ale no widzimy, że to będzie wykorzystywane i w sytuacji wewnętrznej, tej politycznej, tak, i na zewnątrz, i no, wie pani, że emocjami w tych sytuacjach to raczej się nie posługuje, tak, i no, czy możemy się wycofać z tego, czy możemy po prostu zrobić tak, żeby Ukraińcy nie zwracali uwagi na decyzję Nawrockiego, a Polacy nie zwracali uwagi na decyzję Zełenskiego? Nie, nie możemy. A nie, oczywiście, nie że nie możliwe. Możemy, no to już się zdarzyło. Ale tak jak mówię, że nie kierujmy się tymi emocjami. To tyle, co mogę powiedzieć w tym temacie.
1: No tak. I ile by rozwagi nie było w naszej rozmowie, panie redaktorze, to ja emocje Polaków, którzy są oburzeni tą decyzją, rozumiem.
0: I ja też. I ja też, tak naprawdę. Ja, to jest ważne.
1: Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Tak, tak, absolutnie. Wołodymyr Zełenski mówi w CBS, że Rosja szykuje silny atak z użyciem dronów, pocisków manewrujących, balistycznych. I to może się stać no właściwie na dniach. Wczoraj, dzisiaj, jutro. O co może chodzić?
0: No, to był taki duży wywiad tak naprawdę w tym CBS News i sporo było powiedziane, ale jeżeli chodzi o kolejne ofensywy, no to nie tylko Zełenski, nawet to, co słyszę od rzeczników różnych jednostek, a rozmawiam z nimi na północy Ukrainy, na przykład znajdujących się na wschodzie, tak samo, oni mówią, że sytuacja może się zmieniać po prostu dlatego, że teraz mamy lato. Opcjonalnie to dodaje tych opcji, że tak powiem, tak, każdej ze strony i polskiej, i ukraińskiej, i to z kilku powodów. No, najpierw to tak zwana zielonka. Żołnierze mówią o tej zielonce, to jest po prostu liście na drzewach i zawsze w takim lesie da się ukryć jakiś sprzęt bojowy, da się przemieścić i tak dalej. To zmienia sytuację, tak jak zresztą i to każdego roku. Rzecz druga, teraz Rosjanie próbują przesuwać się na tak zwanym łatwym sprzęcie. Co to znaczy? No wykorzystywują dosłownie cokolwiek. Hulajnogi, kwadrocykle, motocykle i tak dalej, to też zmienia sytuację taktyczną, ale ta strategia, ona wywodzi się z taktyki. To też jest ten drugi wątek i mi się wydaje, że prezydent o tym też mówi w tym swoim wywiadzie, ale tutaj może najważniejsze to, o czym on mówił wczoraj, to okno czasu, ta przestrzeń, którą mamy, żeby negocjować z Rosjanami. Prezydent mówi o tym, że to jest okres do najbliższej zimy, no bo teraz Rosjanie nie są w silnej pozycji na froncie, tak? Czyli nie mają jakichś postępów, mają ogromne problemy z logistyką i stąd właśnie ta ocena, że jest to okres przynajmniej do najbliższej zimy.
1: Stawką naszej wojny z Rosją jest przyszły globalny porządek, też mówił w tym wywiadzie Wołodymyr Zełenski, co do tego nie masz żadnych wątpliwości. Na jakim etapie jest teraz konflikt? Czy rzeczywiście mamy pierwszy raz od wybuchu tej wojny do czynienia z sytuacją, w której Ukraina zyskuje przewagę? Nie tylko militarną, ale też, to znaczy militarną, ale także w kontekście tego, co za tym stoi, liczebną, technologiczną.
0: Ja bym tutaj może zaczął od logistyki, proszę pani, bo to jest ważne, tak jak mówiłem, te postępy, które próbuje Rosja odzyskać, ale nie ma. To, co się dzieje teraz na przykład na terenach już od dawnego czasu okupowanych, czyli to znaczy od roku 2014 i na przykład wczoraj Wojsko Ukraińskie poinformowało o tym, że teraz oni mają kontrolę nad logistyką w obwodzie Ługańskim, a nawet 200 kilometrów od linii frontu. Co to znaczy? Oczywiście, że nie ma fizycznie tam na tych terenach żołnierzy ukraińskich i wojska ukraińskiego. Absolutnie. Ale to, że drony mogą kontrolować te drogi, przez które Rosjanie zawożą sprzęt, przewożą żywą siłę tak zwaną, czyli żołnierzy, to już jest wielki postęp. I jeżeli ostatnio to jest obwód Ługański, który no, może w 95% jest okupowany, tak? Czyli no, po prostu tam jest paru wiosek, które w tak zwanej strefie szarej, ale cały obwód jest okupowany. I to, że teraz ukraińskie drony kontrolują drogi tam, to jest bardzo ważne, ale jest też i drugi kierunek. To okolice Mariupola okupowanego, okolice Berdiańska, a te miasta, przypomnę, leżą na wybrzeżu Morza

0: Azowskiego. W ubiegłym tygodniu doszło do takiej komicznej tak naprawdę sytuacji, kiedy Rosjanie na te drogi, które kontrolowane przez ukraińskie drony, przywieźli po prostu przedstawicieli cerkwi, żeby tam robili jakieś obrzędy i tak dalej, żeby te drony tam nie uderzały. Oczywiście to, tak jak mówiłem, to jest komiczne, bo to nie wpływa na sytuację wojskową, ale to też wskazuje na to, że kontrolę tej logistyki, ono będzie odbijały się na froncie i bezpośrednio na tym, jak Rosjanie czują się na tych okupowanych terenach. To w tym momencie to chyba jest najważniejsze, jeżeli chodzi o front.
1: Ale też Ukraińcy przeprowadzili w sobotnią noc no, taką solidną operację wymierzoną w rosyjskie cele wojskowe, paliwowe. Nad Morzem Azowskim są filmy z tego. Czegoś brakuje Rosjanom, żeby się skutecznie bronić? Od internetu po pociski?
0: No chyba tak. Tego wszystkiego tak naprawdę, ale to, co oni mają problemy, na przykład to, że oni mają problemy z obroną przeciwlotniczą, to jak najmocniej widać, na przykład na terenach okupowanego Krymu, też w głębi Rosji, no bo jeżeli na przykład oni mają te wyrzutni przeciwrakietowe, takie, to wczorajszy dzień wojny, no to nie mogą sobie poradzić z dronami, bo dron jest mobilny, dron jest mały, dronów może być dużo. W jakimś stopniu próbowali też kopiować faktycznie ukraińską praktykę, bo między innymi warto też pamiętać, że Ukraina na przykład przeciwdziała rosyjskim dronom w kilka sposobów. Ten pierwszy sposób to jest walka radiolokacyjna, kiedy ten dron po prostu leci gdziekolwiek, ale no rozumiemy gdzieś tam w polu, ale nie w na przykład w jakiejś obiekt infrastruktury, to jest rzecz pierwsza, ale i to, co Rosjanie próbują teraz kopiować, to mobilne grupy, czyli żołnierze siedzące na takich samochodach dużych z karabinami, które fizycznie zestrzeliwują te rosyjskie drony. Tego też oni nie mają, a kiedy próbują powstawać takie grupy, no to widać, że to do końca jeszcze nieskutecznie u nich działa. Z jakiego powodu trudno mi odpowiedzieć, ale no, na linii frontu i właśnie w bliskiej odległości do frontu to jest dla nich ogromny problem, bo Ukraina uderza dronami nie tak w samo wojsko, powiedzmy, tak, chociaż często bywa tak, że jakiś sztab zostaje zaatakowany, jak w obiekty, gdzie Rosjanie magazynują tą broń. I to jest ważne, tak? I no właśnie to jest moim zdaniem chyba jeden z największych problemów dla Rosji teraz na froncie i w bliskiej odległości, jakieś tam paręset kilometrów od linii frontu.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Ołech Biłecki,
0: ja też dziękuję.
1: Z państwem w Polskim Radiu 24. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami Klara Klinger, redaktorka naczelna serwisu Rynek Zdrowia. Dzień dobry, pani redaktor.
3: Dzień dobry.
1: No, uśmiechamy się pewnie obie i do tych dźwięków w tle, i do szczęścia rodziców, którzy mają swoje dzieci dzięki programowi in vitro. No ja sobie nie wyobrażałam sytuacji, w której program nie zostanie przedłużony, nie będzie dalszego wsparcia, ale przecież wszystko jest możliwe. Pewnie się pani ze mną zgodzi.
3: No niestety wszystko jest możliwe, tym bardziej, że mamy takie doświadczenie w poprzednich czasach, kiedy ten program był finansowany, potem przestał być finansowany. Powstało takie wsparcie, które jakby w ogóle nie zastępowało in vitro. No było potrzebne.
1: Mówi pani o naprotechnologii, tak? O takich naturalnych metodach wspomagania dzietności.
3: Nie do końca, bo to zostało trochę medialnie, moim zdaniem, przekrzywione, w sensie, że się tam to wybiła ta naprotechnologia, ale tak naprawdę były ruchy ku temu, żeby tą diagnostykę, wszystko, co się zanim zacznie in vitro, bo in vitro jest w momencie, kiedy jakby wszystkie inne metody, prawda, zawiodą, no to była taka kwestia tego, żeby to zrobić specjalne miejsce, gdzie będą i mogli mężczyźni, i kobiety się przebadać, a nie, że w jednej klinice to, w jednym gdzieś różnych miejscach. No i to, tylko że to jedno nie zastępuje drugiego, więc w ogóle rozmowa o tym, to było jakieś pomylenie pojęć, w takim sensie, że no to nie zastąpi in vitro. Oczywiście ta naprotechnologia, która gdzieś się pojawiała, wiadomo, że już kompletnie nie zastępuje. Natomiast no fajnie by było jakby obie rzeczy, tak, taka pełna możliwość diagnostyki i wsparcia oraz tego in vitro została na, no właściwie na stałe w systemie. Ale wydaje mi się, że przy tych problemach z dzietnością, no to myślę, że już żaden rząd się raczej nie będzie tego wycofywał. Natomiast tu są pewne jeszcze problemy. No,

0: Zobaczymy, miejmy nadzieję, że jednak tu...
1: Bo przecież no, poprzednio też... z dużą łatwością przyszło im wycofanie się z takiego pomysłu.
0: Nie było, ale proszę zobaczyć, na tempo spadku urodzeń jest tak drastyczne w tym momencie i naprawdę... Te
1: jasne, ale może nam wmówić
0: dzieci...
1: wszystko, przecież i teraz padają takie argumenty, przecież jest na protechnologię, dlatego ja o niej... wspomniałam, tak?
0: Będziemy... ale tu zależy na skuteczności. Myślę, że powoli każdemu rządzącemu zależy na skuteczności, bo proszę zobaczyć statystykę. 15 tysięcy dzieci, 15 tysięcy dzieci to jest niemal jakby przez miesiąc wziąć, bo się rodzi tam 250 tysięcy coś, no to miesięcznie to jest około, tak mówiąc, czysto dzieląc, tak, bo to w różnych miesiącach różnie, około 20 tysięcy. Więc to jest prawie niemal jeden miesiąc, tak, narodzin dziecięcych. To jest prawie 6% w ogóle wszystkich narodzin. Więc wydaje mi się, że w tym kontekście to też będzie inna sytuacja. Ale ja tylko chcę powiedzieć, że owszem, to jest super i absolutnie trzeba to docenić. Natomiast są nadal pewne problemy, które nie zostały rozwiązane również z in vitro. I naprawdę trzeba, myślę, że warto o tym mówić, warto to zmieniać, no chociażby dostęp do zarodków, które dla osób, które no z jakiegoś powodu nie są już z partnerem, te zarodki są i na przykład, nie wiem, ktoś zmarł, ojciec albo ta druga partner, albo rodzice się rozwiedli i teraz ta kobieta nie może skorzystać z dostępu do własnych potencjalnie tak przyszłych dzieci. I takich sytuacji paradoksalnie jest całkiem sporo, to nie jest masowo, no ale to dotyczy konkretnych kobiet, konkretnych rodzin, więc to nadal nie zostało rozwiązane. I no i też tutaj też się pojawiły, myśmy w Rynku Zdrowia pisali o tym, o finansowaniu leczenia tych onkologicznego, tych kobiet onkologicznych, co trzeba szybko robić. I to jest, są poza kolejnością, mają obecnie dostęp do finansowania in vitro, ale powstał problem, właśnie dzisiaj jakby opisywaliśmy to, że około 100 kobiet było przyjętych przez kliniki jakby dodatkowo, to jest około 600 tysięcy złotych i jest jakiś spór o finansowanie. I teraz kliniki się zaczynają trochę wstrzymywać, nie wiedzą, ile będzie pieniędzy i tak dalej. Więc to są takie kwestie, które nadal warto już ulepszyć, doprecyzować, bo wiadomo, jak jest dobrze, ale też trzeba dbać o szczegóły.
1: A na jakim etapie jest projekt, pomysł pomocy kobietom i zdaje się mężczyznom też, które, czy osobom, które czeka terapia onkologiczna i chodzi o to, żeby te komórki jajowe i plemniki na przykład, żeby pobierać wcześniej, jeszcze przed przeprowadzeniem chemioterapii, żeby je przechowywać.
0: To obecnie tak. mają dostęp i są poza kolejnością. Tylko tutaj jakby nie do końca ewidentnie, sądząc z dialogu pomiędzy klinikami in vitro a Ministerstwem Zdrowia, nie do końca zostały doprecyzowane jasno reguły, jak to ma wyglądać, a przynajmniej praktyka pokazuje coś innego. Tak mają i to jest bardzo dobre też rozwiązanie, że pary, które jeżeli kobieta dowie się, że niestety zachorowała na raka, czeka ją chemioterapia, no to żeby jak najszybciej móc podjąć te pierwsze działania dotyczące, prawda, procedury in vitro, to jest zapisane, więc to też jest jakby dobra wiadomość. Ale...
1: A na jakim jesteśmy etapie z dawstwem na przykład komórek jajowych albo zarodków? Myślę o takiej sytuacji, w której para może skorzystać z jajeczka albo zarodka innej pary. To jest w ogóle możliwe u nas w kraju?
0: Tak. To jak najbardziej. To jest możliwe, żeby móc jak najbardziej, no bo większość jakby, nie wiem, teraz nie chcę procentowo powiedzieć, no ale to nie jest tak, że można korzystać tylko z własnego materiału genetycznego, dlatego że właśnie to jest no, często problem. Dlatego tutaj nie ma problemu. Często no, in vitro opiera się właśnie na dawstwie i nie zawsze ten zarodek w pełni jest genetycznie tożsamy z biologicznymi rodzicami, znaczy tymi rodzicami, którzy urodzą to dziecko.
1: Wspomniała Pani, mówiąc o problemach, tak, związanych z in vitro, o sytuacjach, w których partner umiera albo powstaje na pewnym etapie niezgoda między rodzicami. Najłagodniej rzecz ujmując. A pozostałe?
0: No i rozumiem...
1: Takie wątpliwości, tak? czy problemy związane z samym programem?
0: No to te wątpliwości są też, no ale to już jest bardziej technicznie dotyczące, no wiadomo, ma to znaczenie jakby podziału środków na kliniki. Wiadomo, że te kliniki wcześniej korzystały z, no, z prywatnych, tak, z to, że rodzice przychodzili i płacili, a teraz no to dla takiej kliniki to jest być albo nie być, jeżeli dostanie finansowanie z Ministerstwa Zdrowia, co też pokazuje,

0: jak bardzo to się stało powszechne, znaczy, że jest ta opieka jest naprawdę bardzo szeroka dla Polek i Polaków, ponieważ już nie, no, jest bardzo niski odsetek tych osób, które komercyjnie korzystają. W związku z tym te kliniki, które istnieją w Polsce, no, bardzo się też mocno domagają o to, żeby ten podział, te kryteria podziału środków finansowania były... No oni mówią, że chcą, żeby były transparentne. Dopiero niedawno opublikowano, jakie są kryteria, czy mierzymy skuteczność, czy liczbę procedur, czy no i tu się też zaczynają dyskusje, czy powinny być publiczne, czy prywatne, czy powinny być takie ośrodki, w których z kolei jest ta rozszerzona opieka również w innych obszarach właśnie na NFZ, czy jednak to powinny być te kliniki, które od dawien dawna i tylko tym się zajmują. No i tutaj te dyskusje się toczą i wiadomo, że no, że nie ma jednej łatwej, jasnej odpowiedzi.
1: Komu przysługuje, jakim parom, jakim osobom przysługuje w naszym kraju dofinansowanie do in vitro?
0: Żebym tutaj nie skłamała, bo ja z pamięci tego nie wiem. Mamy bardzo, na pewno jest tak, że na pewno mamy dosyć daleko, znaczy daleko, grupę wiekową, tak? Jest... ta grupa wiekowa...
1: Nie chciałam pani stawiać w takiej sytuacji tak, trudnej, ja, więc może...
0: Tak, powiem jasne. Tak, na stronach, ja powiem tak, bo to nie ma co, bo tutaj wiadomo, że na stronach Ministerstwa Zdrowia, na stronach na pewno jest dokładny opis tego, kto komu przysługuje ten program in vitro. Natomiast no, nie chcę tutaj, wiem mniej więcej, natomiast tutaj nie chciałabym po prostu wprowadzić żadnego słuchaczy w błąd. Natomiast na pewno jest to, co powiedziałam, że u nas jakby była dyskusja dotycząca wieku, i ona została bardzo jakby dosyć wysoka, ponieważ tam jest chyba jest granica 45 lat dla procedur z własnymi komórkami, 49 lat z komórkami dawczyni, więc to jest, no tak można powiedzieć, hojnie i szeroko, no bo wiadomo, że ta skuteczność tego in vitro wraz z wiekiem maleje i jest coraz trudniejsza.
1: A jeszcze też znowu nie chcę postawić pani w trudnej sytuacji, ale nie spotkałam się z taką informacją, a singielka na przykład może się ubiegać o in vitro?
0: No,
1: w
0: właśnie,
1: ramach...
0: no właśnie nie, no właśnie to o tym dokładnie tak. Jakby mówiąc, mówiąc już moment, bo sobie w międzyczasie sprawdziłam, żeby tutaj nie wprowadzać nikogo, może zaraz...
1: Bo myślę o tym rządowym programie dla singli i singielek raczej, tak? Bo prywatnie, jeśli staramy się o in vitro, nie, to pewnie wszystko jest możliwe.
0: Nie, tutaj jeżeli single i singielki są, właśnie tu jest ten problem, że no nie, no właśnie nie ma dostępu ani przy odbiorze już tak naprawdę istniejącego zarodka, natomiast również nie mogą przystępować. No tutaj jakby taka motywacja jest taka, żeby jakby dziecko miało oboje rodziców już na starcie.
1: No dobrze, to trzymamy kciuki za te dzieci w drodze, dla rodziców, dla par, które podejmują się tego działania, bo to bardzo często jest ogromne obciążenie psychiczne. Potrzebne jest wsparcie, bo jak się włoży do... jak się złoży do... Oj, brakuje mi słowa. No dobrze, jak weźmiemy pod uwagę oczekiwania, ale też taką hormonalną ingerencję w organizm, to często para potrzebuje wsparcia. No to trzymamy za wszystkich
0: kciuki. Ja
1: jeszcze,
0: przepraszam,
1: tak?
0: doprecyzuję, bo wprowadziłabym Państwa w błąd, dlatego mówię, tutaj była dyskusja, jeżeli chodzi o ten wiek. I ten wiek, początkowo były te dyskusje, żeby było 45-49. Teraz weszłam na pacjent.gov.pl, bo tutaj w tym miejscu są informacje między innymi dotyczące programu wsparcia in vitro i jest napisane, że kryterium wieku to są kobiety do 42 życia, jeżeli korzystają z własnych komórek jajowych, a do 45 roku, jeżeli korzystają z dawstwa, natomiast mężczyźni do 55 roku życia. Więc tutaj precyzuję i też odsyłam od razu na stronę pacjent.gov.pl i tam są pełne informacje dotyczące tego, kto może korzystać.
1: 9 czerwca do Ministerstwa Zdrowia mają trafić wyliczenia dotyczące lipcowych podwyżek dla medyków. I jak wynika z informacji rynku zdrowia, Bazowa kwota to 3 miliardy 300 milionów złotych, tyle według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyniosłoby podniesienie pensji etatowych pracowników do ustawowego.

0: minimum. Jednak to mogłoby nie wystarczyć do sfinansowania podwyżek, dlatego ostateczna propozycja będzie wyższa. Ale to jest zamknięte koło, pani redaktor, bo przy okazji czarnego protestu szpitali powiatowych usłyszeliśmy o skali potrzeb i sytuacji, w której na przykład niektóre z tych placówek wszystko, co mają, w największym skrócie wydają na pensję. Nie chciałabym zabrzmieć jako osoba, która jest przeciwko tym podwyżkom, bo nie jestem przeciwko podwyżkom, tylko czy pani minister ma jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
1: No właśnie, bo tutaj to jest dobre pytanie. To jest kwestia, która wymaga jakiegoś uporządkowania, tak? Dlatego, że wiadomo, że wszyscy medycy powinni zarabiać godnie i na pewno te rozwiązania, wprowadzenie podwyżek takich minimalna, tego minimum, tak, które jest określone ustawowo dla pracowników medycznych, było na pewno dobrym posunięciem, żeby zatrzymać, żeby też jakby dać jakieś taką motywację do pracy w Polsce. Natomiast kwestia jest taka, że po prostu wprowadzając te rozwiązania, też nie pomyślano o tym, jakie ma być źródło finansowania tych rozwiązań. I też jest dynamika wzrostu nakładów na NFZ jest mniejsza, z którego to budżetu pochodzi to finansowanie, jest mniejsza dynamika niż to tempo tych zmian, niż podwyżek na wynagrodzenia dla medyków. Ponieważ te pieniądze nie są przeznaczone tylko na zapewnienie tego minimum, a to minimum to jest tam w zależności od różnej grupy, jest jakby konkretnie określone, natomiast także przy okazji tego, jakby inni pracownicy medyczni, ci co zarabiają więcej, też przechodzą po podwyżkę, a poza tym również część płatności jest w ramach kontraktu, jest procent od tak zwanej procedury. Jeżeli te pieniądze, które dostają szpitale, one nie idą per PESEL, czyli nie idą na konkretną podwyżkę dla konkretnego Kowalskiego czy pielęgniarki, czy fizjoterapeuty, czy kogoś, kto pracuje w tym systemie, ale są tak zwane zaszyte w wycenie tych świadczeń, procedur, czyli to, co otrzymują szpitale, no to jeżeli zarobki są od jako procent od procedury, no to one też automatycznie rosną i wtedy jakby to obciążenie dla szpitala rośnie. W związku z tym jakby trzeba, a różnice pomiędzy wynagrodzeniami są bardzo duże. To pokazały też ostatnie dane Agencji Oceny Technologii Medycznej, która liczy te zarobki. No i patrząc faktycznie, ile zarabiają, to potrafią być wśród lekarzy. Ta grupa, która zarabia te mityczne 100 tysięcy, jest bardzo niewielka, bo to jest 1%, czyli tam to jest około 1200 czy ponad 1000 lekarzy, no ale są tacy, co zarabiają średnio tam około 20 paru tysięcy miesięcznie. Więc tutaj trzeba rozwiązać z jednej strony problem tego, żeby to było jakoś przejrzyście, transparentnie uszeregowane, jak mają wyglądać te zarobki w placówkach medycznych, a z drugiej strony, żeby było jasno zapewnione, jakie ma być źródło finansowania tych podwyżek, bo to nadal nie zostało jakoś też precyzyjnie określone i to jest to, z czym się boryka obecnie NFZ i Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów de facto, skąd te pieniądze mają pochodzić.
0: No tak, tylko od lat słyszymy, że jest źle, ale przy okazji znowu wrócę do czarnego protestu. Słyszeliśmy i od dyrektorów szpitali i od ekspertów, że rzeczywiście tak źle jeszcze nie było. I że zmierzamy do, że jesteśmy już nawet nie na równi pochyłej, tylko sytuacja jest tragiczna. No to co, znowu zostanie, że tak powiem, dosypane z budżetu na chwilowe załagodzenie nastroju i sytuacji, bo przecież w przyszłym roku wybory i to będzie argument jak choćby badania, tak, dostęp do tych badań podstawowych, że będzie po prostu katastrofa.
1: Znaczy na pewno jest to prawdą, że od lat się mówi, że jest kłopot z finansowaniem, natomiast faktycznie wydaje mi się, że my już w tym momencie jesteśmy. Nie było jeszcze takiej sytuacji, w której by aż tylu pieniędzy brakowało w budżecie NFZ-u, z którego pochodzi jakby finansowanie takiego naszego leczenia. I faktycznie ta kwestia polityczna wyborów jest tutaj, jest takim blokerem pewnych zmian, no bo z jednej strony pewnie

0: zostaną dosypane te pieniądze, no ale ten system musi być reformowany, musi być zmieniany, a po prostu jest strach polityczny nadal przed tym, żeby jakieś takie bardziej radykalne posunięcia, jeżeli chodzi nawet o samą organizację systemu, zostały wprowadzone. No a z kolei jak nie zostaną dosypane pieniądze, no to się to odbije na pacjentach. Po prostu będą mieli ograniczony dostęp do pewnie do jakiegoś leczenia, jeżeli szpitale nie otrzymają dodatkowych pieniędzy. No,
1: jak ale sądzę, jest ja się prawda, powołam
0: że
1: na
0: trzeba
1: ten,
0: zmienić
1: jasne,
0: te
1: na ten polityczny czas, że jeśli nie teraz, to tak tuż przed wyborami w przyszłym roku, prawda? No przed wyborami, no bo kiedy? Wie pani, że to jest taki czas, kiedy politycy każdej opcji wszystko obiecują i nie wiem, uchylają nieba wszystkim,
0: ale
1: tym, którzy są w potrzebie.
0: Brakuje. Tylko że w tym roku już brakuje, więc jakby Ministerstwo Finansów ma potężny problem, dlatego że po prostu wcześniej jakoś to się finansowało, nie jakoś, tylko rzeczywiście się finansowało ze składki zdrowotnej. Obecnie jakby te pieniądze muszą częściowo pochodzić z budżetu. To było zapisane, przewidziane, więc jakby to nie jest zaskoczenie, ale jakby w tej sytuacji budżetowej jest to na pewno trudne i no to jest trudny orzech do zgryzienia, jak z jednej strony dodać te pieniądze, a z drugiej strony co zrobić z reformami, no bo samo, tak jak pani zresztą słusznie powiedziała, że samo dosypanie tych pieniędzy nie zmieni sytuacji, ponieważ ich znowu będzie w kolejnym roku będą potrzebne i w kolejnym roku będą potrzebne i nie może to tak wiecznie trwać, tak? Trzeba w końcu sobie powiedzieć jasno, jak to ma wyglądać, na co nas stać, ile tych pieniędzy będzie i w ten sposób jakby też uszeregować, uporządkować cały system.
1: Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Klara Klinger, redaktorka naczelna serwisu Rynek Zdrowia, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Poderwano samoloty wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że działania mają związek z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Siły rosyjskie prowadzą zmasowany atak na cele na Ukrainie. Działania polskiego i sojuszniczego lotnictwa mają charakter prewencyjny. A dziś zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Stary w dowództwie odpowiedzialnym m.in. za wysyłanie żołnierzy na zagraniczne misje przejmie generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot F-16. Oficer w ostatnich latach był inspektorem sił powietrznych, a przez ostatnie miesiące zastępcą dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych.
1: Nominację wręczy oficerowi zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki. Generał Ireneusz Nowak to znany i doświadczony pilot. To on siedział 22 maja za sterami jednego z myśliwców F-16, które eskortowały 3 F-35 do bazy w Łasku. Wcześniej nadzorował cały program wdrażania do armii nowych samolotów piątej generacji. Generał Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpi innego doświadczonego oficera, generała Macieja Klisza. Ten z kolei już w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu w dowództwie NATO w Brunsum. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Przedstawiciel USA przy ONZ potępił w Radzie Bezpieczeństwa niedawne wtargnięcie rosyjskiego drona na terytorium Rumunii i zapewnił, że Stany Zjednoczone będą broniły każdego centymetra terytorium NATO. Amerykański dyplomata dodał, że incydent ten dodatkowo pokazuje, dlaczego wojna rosyjsko-ukraińska musi się natychmiast zakończyć. Stany Zjednoczone ponawiają apel o natychmiastowe i kompleksowe zawieszenie broni jako krok w kierunku trwałego, wynegocjowanego zakończenia wojny, oświadczył. To bolesna dla nas decyzja. W ten sposób minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskiej armii. Szef MON powiedział, że Polska nie zgadza się na takie traktowanie.

0: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
1: Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje, że prezydent Ukrainy wycofa się ze swojej decyzji.
2: Wycofanie nadania imienia, trudno mi to przychodzi przez usta w cudzysłowie bohaterów UPA dla tej jednostki, któremu to imię nadano. Po prostu takie rzeczy są możliwe do zrobienia i tego bym po prezydencie Zełenskim, który kiedyś przyjął order, najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom, tego bym od prezydenta Zełenskiego oczekiwał.
1: Wołodymyr Zełenski został odznaczony przez prezydenta Dudę orderem Orła Białego 3 lata temu. Teraz order chce mu odebrać prezydent Nawrocki. Według szacunków historyków, ukraińska powstańcza armia mogła zamordować w czasie II wojny światowej nawet 120 tysięcy Polaków, w tym kobiety i dzieci. Tymczasem były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił odznaczenie nadane mu przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W opublikowanym oświadczeniu napisał, że ma to związek z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów. Dziś Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie rozpozna wniosek o zawieszenie w czynnościach mecenasa Macieja Z. Adwokat usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby, mówi mecenas Anna Mika Kozak.
3: W sprawie Macieja Z. prezes Sądu Dyscyplinarnego pani mecenas Agnieszka Helsztyńska ekspresowo wyznaczyła posiedzenie na jutro, czyli na 2 czerwca, w ramach którego zostaje rozpoznany wniosek z urzędu o zastosowanie zawieszenia. Mamy materiały z prokuratury, która poinformowała nas, czyli pion dyscyplinarny i dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Warszawie o tym, że zostały przedstawione zarzuty, jakie to są zarzuty, oraz poinformowano nas o tym, że sąd zastosował areszt na 3 miesiące.
1: Mecenas został aresztowany, policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W całej Warszawie zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Między 22 a 6 nie można handlować alkoholem w sklepach i na stacjach benzynowych. Część całodobowych sklepów spożywczych i monopolowych skraca godziny pracy.
4: Pan teraz zdążył jeszcze przed tym zakazem.
5: Zdążyłem akurat, no bo mówię, wyjdę, zostawię akurat. Może się kiedyś przyda. Po prostu zawsze trzeba mieć coś w domu, czy alkohol, czy jakieś jedzenie, czy cokolwiek i tyle.
6: Jak właśnie pan widzi przed ciszą alkoholową po Pieguski. Dla mnie osobiście, jako osoby niepijącej, to jest żal, bo ja sobie w nocy nie pójdę, nie kupię. No, tak jak teraz na przykład. Przyjechałem, a zdarza się, że i o 2 w nocy. Jak wracam z pracy, to zaopatrzenie.
7: No jest to potrzebne, no bo ludzie może przestaną szaleć na tych dzielnicach pod sklepami, także część sklepów nocnych wymyśliła sobie praktykę robienia gastronomii. Postawiam stoliki i są jako restauracja.
8: Wydaje mi się, że do 22 jest dość czasu, żeby zrobić zakupy. Po 22 można iść spać już.
1: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie dotyczy restauracji, pubów i barów oraz strefy wolnocłowej na lotnisku Chopina. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: Na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze, lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 9 do 13 stopni, a w dzień przeważnie od 20 do 25.
9: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
10: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 gość, pan dr Janusz Sibora, historyk, badacz dziejów protokołu dyplomatycznego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry państwu i dziękuję za zaproszenie.
10: Panie doktorze, zapewne dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeżeli w tej rozmowie odwołamy się do ostatnich, no, bardzo emocjonalnych wypowiedzi, bardzo emocjonalnych wpisów, które dotyczą decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych.

imienia bohaterów UPA. W Polsce zostało to przyjęte w sposób, co chyba nie powinno zaskakiwać, w sposób bardzo negatywny, bardzo właśnie emocjonalny.

0: Bardzo rzadkiej sytuacji. Ja pisałem, pisząc protokół dyplomatyczny, czy wydając nasz przedwojenny protokół dyplomatyczny, to był obszerny dokument, znalazłem kilka w archiwach, kilka informacji o tym, jak rzetelną, jak staranną politykę orderową prowadziliśmy w momencie, kiedy chcieliśmy wręczyć komuś order, więc to była korespondencja poufna dyrektora protokołu dyplomatycznego z szefem placówki i bardzo długo ta procedura trwała i czyniono to nadzwyczaj ostrożnie. My jesteśmy świadkami sytuacji rzadkiej, ale dlatego, że ja nie znam przypadku, aby głowa państwa odbierała order drugiej głowie państwa i to jest w sumie ewenement, bo znamy takie przypadki, kiedy na skutek sytuacji wewnętrznych, czyli na przykład kiedy odebrano Petenowi w 1945 roku Legię Honorową, a niedawno Sarkoziemu. I nawet, ale to była decyzja sądu. W Polsce w przypadku Orderu Orła Białego mieliśmy ten przypadek Witosa, ale to jest sytuacja wewnętrzna. Natomiast tu jesteśmy świadkami, kiedy takiej dyplomacji orderowej widzimy, że ordery przekraczają granice i oczywiście można powiedzieć, ordery służą polityce, bo to jest element zwyczaju międzynarodowego, kurtuazji międzynarodowej, ale rzecz z punktu widzenia dyplomacji, stosunków międzynarodowych, protokołu dyplomatycznego niesłychanie rzadka.
1: No bo pojawiają się takie argumenty, że te zapowiedzi prezydenta, bo na razie to jest rozważane, nie ma jeszcze decyzji jako takiej, że to nie ma większego sensu, jeżeli wśród tych, którzy otrzymali order Orła Białego, są na przykład Benito Mussolini, rok 1923, czy też chwilę wcześniej cesarz Hirohito. No i tu oczywiście są odniesienia do tego, co działo się już wiele lat po tej chwili, kiedy nadano im te ordery, czyli do czasów II wojny światowej, no i do tego, po której stronie barykady podczas tej wojny byliśmy my, po której stronie były Włochy Mussoliniego i Japonia Hirohito. Tylko pytanie, czy takie odniesienia mają sens?
0: No właśnie dlatego one mogą służyć jako taki element uprawiania polityki historycznej, ale nawet z obecnych, bardziej już na współczesnych nazwisk mogę wymienić kanclerza Schrödera. O ile kanclerz Kohl otrzymał order Orła Białego, co nie budziło chyba wątpliwości po zjednoczeniu, obaleniu muru, o tyle z punktu widzenia późniejszych działań ocenianie polityków w danym kontekście właśnie to jest taki grzech prezentyzmu. Czy wolno nam przenosić? Niemniej jest też pytanie o pewne jakby o troska o jakby to moralne przesłanie tego orderu. W tym przypadku ta procedura jest, tu warto to uściślić, bo ja słyszałem nawet dzisiaj wypowiedź zastępcy szefa kancelarii premiera, który mówił, poczekajmy na decyzję kapituły. Zgodnie z zapisem ustawy, artykuł 36 w punkcie 2 mówi bardzo wyraźnie, że prezydent jest zobowiązany do tego, aby otrzymać opinię kapituły. Natomiast decyzja prezydenta może być zgodna z opinią, ale jest to tylko opinia, ale może być też odmienna. Więc decyzję podejmuje prezydent. Natomiast ponieważ ten akt prawny nie jest, o ile nadawanie orderów przez prezydenta nie wymaga kontrasygnaty premiera, to o tyle z uwagi na to, że tu mamy jakby procedurę nieopisaną w Konstytucji, to wymagana jest kontrasygnata premiera. Czyli w bardzo trudnej sytuacji, jeśli decyzja prezydenta Nawrockiego będzie taka, iż odbieramy Orła Białego prezydentowi Ukrainy, to w trudnym położeniu będzie premier Tusk, bo z jednej strony musi uwzględniać nastroje opinii publicznej w Polsce, te reakcje, których byliśmy świadkami, a z drugiej strony no, musi baczyć na geopolitykę, na strategiczne

0: interesy Polski i wznieść się czasami ponad to. My jesteśmy trochę świadkami takiej sytuacji, kiedy historia została spuszczona z łańcucha. To był taki tytuł w kulturze paryskiej w 1997 roku. Ja znalazłem tekst Pomianowskiego i ona właśnie pisała o polityce wschodniej w innym kontekście, ale właśnie tak to jest, kiedy mamy nieuporządkowane, zaległe sprawy historyczne, które w sposób zbyt mocny, czy no mocny wpływają na bieżącą politykę. A ja bym jeszcze powiedział, no właśnie... To jest naprawdę trudna sytuacja, jeśli chodzi o decyzję, bo jeśli ja słyszę, że należy wykorzystać kanały dyplomatyczne, chyba mi najbardziej odpowiadała postawa wicepremiera, który mówił, żeby zatelefonować do prezydenta Ukrainy, żeby prezydenci porozmawiali osobiście. To jest bardzo dobra propozycja. I wprost zażądał, bo tam został wezwany atasze do ministerstwa naszego, zażądał, czy wystąpił o to, aby odwołać tę decyzję, aby prezydent Ukrainy odwołał tę decyzję. I to jest bardzo, to jest wskazana jakaś ścieżka, bo nie jest tylko powiedziane dialog tak bardzo ogólnie. Bo dlaczego ja tu właśnie widzę, że trzeba jakby też zarysować, powiedzieć opinii publicznej, jakie są nasze oczekiwania. Myśmy już mieli taki niedobry przykład, bo ten dialog ze stroną z Ukrainą toczy się od lat. Proszę przypomnieć sobie, kiedy w 2000, kiedy po wyborach w Ukrainie, to było 2010 rok, kiedy Juszczenko przegrał wybory i zaraz po przegranych wyborach nadał order bohatera Ukrainy Banderze. Wówczas to był styczeń, wówczas kancelaria prezydenta 2 tygodnie czekała z oświadczeniem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych miesiąc odpowiadało na interpelację jednego z posłów i w sumie poza słowami nie stało się nic. Dokładnie jakbyśmy te dokumenty no sprzed już 15 lat przeczytali, to właśnie tam były nasze protesty. Można było się z odpowiedzi MSZ-u, mogliśmy się dowiedzieć, że nasze placówki dyplomatyczne absolutnie nie były informowane o tym ruchu Juszczenki.
1: No tak, panie doktorze,
0: więc
1: tylko jest...
0: Ten dialog jest bardzo trudny.
1: Tylko jest jeszcze jedna rzecz, która mam wrażenie powinna być uwzględniona. To znaczy polityka w roku 2010, a polityka w roku 2026, albo inaczej. Komunikacja polityczna, jak wyglądała wtedy i jak wygląda dziś. I to ta komunikacja polityczna na szczeblu dyplomatycznym. Wystarczy zobaczyć, jaką dyplomację, w jaki sposób dyplomację uprawia chociażby Donald Trump. Ale również ta komunikacja na szczeblu politycy, społeczeństwo, wyborcy. To wygląda kompletnie inaczej.
0: Tu się z tym zgadzam, więc a to tylko świadczy o tym, iż my mamy, to znaczy z jednej strony żyjemy w czasach, kiedyś to tak nazywano już od wielu lat, dyplomacji twitterowej, a ta właściwa robota dyplomatyczna jest cicha i poufna, ale w tej chwili też jakby społeczeństwo oczekuje efektu, bo nie można kolejny raz apelować, mówić, że będzie jakiś dialog, ale powinniśmy jednoznacznie zarysować, jako mówię, ze strony naszych władz, ze strony rządu, sformułować nasze oczekiwania.
1: Uważa pan, że to nie wybrzmiało, że nazbyt duży chaos panuje po naszej stronie? Znaczy jest oburzenie, tylko że poza oburzeniem nic konkretnego się nie pojawiło?
0: A tu się zgadzam całkowicie, panie redaktorze, no bo mamy w zasadzie dwie polityki zagraniczne. Okazało się, że o ile jak mantrę powtarza minister Sikorski, że politykę zagraniczną realizuje rząd, a za jego pośrednictwem Ministerstwo Spraw Zagranicznych i aparat służby dyplomatycznej, no o tyle pałac pokazał, że nie jest bezzębny i że te decyzje prezydenta, no zapowiedzi prezydenta Nawrockiego stają się istotnym elementem polityki zagranicznej, bo to są fakty. I tu jakby tam jeszcze była ta druga część wypowiedzi prezydenta Nawrockiego, bo w zasadzie powiedział, my mówimy o tym symbolicznym, to jest niesłychanie ważne, takim wizualnym elemencie odebranie orderu Orła Białego, ale tam padło w drugiej części wypowiedzi prezydenta Nawrockiego jeszcze w czasie wizyty w Szwajcarii. Mówił o tym, że nie ma, jeśli Ukraina nie zmieni swojego stosunku do nacjonalistów ukraińskich, do Bandery, to nie ma dla niej miejsca w Unii Europejskiej.

0: NATO. Więc tu mamy bardzo daleko idącą jakby restrykcję, nie chcę użyć słowa groźbę, ale wskazanie pewnych negatywnych skutków dla Ukrainy. A z naszej strony dwie polityki zagraniczne, niestety.
1: No ale jest jeszcze jedna rzecz, bo skoro tego typu sygnały dotyczące traktowania UPA przez stronę polską i przez stronę ukraińską, tak jak pan sam powiedział, tego typu sygnały na tym szczeblu dyplomatycznym już były bardzo mocno artykułowane w roku 2010, no to trudno wierzyć w to, że po stronie ukraińskiej, mówię tu oczywiście o tych elitach politycznych, nadal nie ma świadomości tego, w jaki sposób my odbieramy tego typu gesty i tego typu decyzje. Więc ta świadomość, i mówię to z pełnym przekonaniem, na pewno wśród ukraińskich polityków jest i na pewno ta świadomość była również przy podejmowaniu tej decyzji dotyczącej nadania imienia bohaterów UPA tej jednostce wojskowej, to myślę, że tutaj nawet no, nie ma co się oszukiwać, że mogło być inaczej. Te nasze obawy, czy też to nasze spojrzenie zostało absolutnie zignorowane. No więc pytanie brzmi, czy w tej sytuacji po tylu latach, no jakiś jednak działań ze strony polskiej, kolejne takie same kroki dyplomatyczne mogą cokolwiek zmienić?
0: Tu się całkowicie zgadzam z tym. To znaczy można bardziej ogólnie powiedzieć, gdybym przywołał też kawalera Orła Białego Osadczuka, on pisał o tym, że Ukraina ma ciągle jako młode państwo problem z ustaleniem swojej tożsamości, czy nawiązywać do Petlury, czy nawiązywać do, no właśnie do Bandery i tego nacjonalnego
1: nurtu. To już chyba zostało rozstrzygnięte.
0: Teraz nawiązano, Kuleba nawiązał do Waregów po tych 16 Gripenach ze Szwecji. Ze strony polskiej widziałem koledzy Kuleby, nasi szefowie think tanków, mocno protestowali. Ja się obawiam, że Ukraina zignoruje, nie wycofa się, to znaczy to jest tylko opinia moja, że nie cofnie tej decyzji ze względu na prestiż swój własny, na sytuację wewnętrzną i raczej poza takimi no, uspokajającymi słowami ministra spraw zagranicznych Ukrainy nie usłyszymy nic więcej.
1: No to jeżeli chodzi o opinie, które pojawiają się właśnie po stronie ukraińskiej, ale nie tylko, bo niektórzy polscy politycy również w ten sposób no, próbują jakoś odnosić się do tej sytuacji, bo bardzo często, i znów powtórzę to z naciskiem, głównie ze strony ukraińskich polityków, przedstawicieli ukraińskiej władzy możemy usłyszeć taki komentarz, że mieszanie historii do polityki, czy też polityki do historii nie ma sensu i na pewno nie przysłuży się naszym relacjom. Tylko nie ukrywam, że mam tu pewien problem z odbiorem takiej narracji, no, ponieważ jeżeli ktoś decyduje się na takie wprost odwołanie do historii, no to można powiedzieć, że to nie tyle my mamy problem z mieszaniem polityki z historią, co raczej ten pierwszy krok został wykonany jednak w tym przypadku przez stronę ukraińską, która sięgnęła w bieżącej polityce do symbole bardzo historyczne, a teraz jak gdyby poucza nas, że my tego nie powinniśmy robić.
0: No tak, dlatego w jakiejś mierze, czy w dużej mierze ten krok, ja uważam, to jest właśnie, sytuacja jest niebywała, bo jednak będzie ten wniosek o odebranie Orła Białego, nawet jeśli premier Tusk to zablokuje, to jakby moralnie pokazujemy, co to znaczy imponderabilia, co to znaczy troska o honor, o dumę narodową, to było ulubione słowo Piłsudskiego i to już zostało bardzo dobrze odebrane przez opinię publiczną w Polsce. Widziałem taki sondaż dla jednej z telewizji, gdzie 72%, prawie 73% na 6 tysięcy chyba respondentów popierało decyzję prezydenta Nawrockiego. I z uwagi na to, tu mamy problem w ogóle z, ja wielokrotnie to komentowałem, mam problem komentowaniem, ja rozumiem, że Ukraina prowadzi dyplomację czasów wojny, ale dyplomację bardzo ofensywną, ale przekracza też te zwyczaje międzynarodowe przyjęte w dyplomacji. Pamiętajmy, poseł, ambasador Ukrainy w Berlinie musiał opuszczać placówkę po skandalicznych wywiadach udzielanych w rozgłośniach radiowych, nie tylko po kilku takich zachowaniach i my mamy, to jest bardzo, to jest taka szkoła dyplomacji, której nie można usprawiedliwiać. My bardzo często usprawiedliwiamy te działania Ukrainy toczącą się.

0: wojną, to jest zrozumiałe, teraz geopolityką, czy jakby naszym interesem geopolitycznym, ale bardzo chyba trafne jest oddzielenie osobistej decyzji prezydenta Ukrainy od naszego stosunku do społeczeństwa Ukrainy. I to jest i do też wskazanie ponadto, bo tu powinno się pojawić słowo racja stanu. Nasza racja stanu nakazuje nam dalsze kontynuowanie tej europejskiej polityki w stosunku do działań, które prowadzi obecnie Ukraina.
1: No tak, panie doktorze, ale to...
0: Ta decyzja może będzie, bo to jest niebywa. To jest, ja naprawdę nie znam przypadku, nie znalazłem, jeśli ktoś znajdzie, to proszę mnie poprawić, w przypadku, kiedy głowa państwa odbiera głowie państwa na dany order. I więc ten moralny wymiar, ale i polityczny jest duży. I w zasadzie może to będzie taki już mówiąc kolokwialnie, zimny prysznic dla prezydenta Ukrainy.
1: Powiedział pan o tym, że nie powinniśmy teraz mieszać tych politycznych emocji z racją stanu, ale z drugiej strony trudno od takich emocji uciec i myślę sobie na przykład o kwestii traktowania czy też postrzegania Ukraińców w Polsce, że to w jakimś stopniu na pewno się przełoży na, no właśnie, na zmianę nastrojów po raz kolejny i to niestety w tę negatywną stronę. I znów pytanie, dlaczego na przykład z takimi reakcjami strona ukraińska, podejmując tę decyzję, w ogóle się nie liczyła? A musiałem mieć tego świadomość.
0: To już chyba takie pytanie o jakby widocznie te wewnętrzne. Też się zastanawiam nad tym. Nie mam jakby klucza, bo de facto nawet ja bym przypomniał ten prezent podczas wizyty Zeleńskiego w Warszawie. Prezydent Nawrocki wręczył mu, co też dyskutowano, czy to było stosowne, książkę czy kilka książek o Wołyniu. I mówił, uważa, że tak, że to stosowne, chociaż smutne i tragiczne, ale to jest nasz przekaz. I to jest ciągle ignorowane. W związku z tym może nawet, to znaczy, ja myślę, że wewnętrzny kryzys polityczny nawet, który ma prezydent w związku z tą falą korupcji, która tam niedawno, kolejną już, która niedawno była, i może to jest taka próba pozyskania tej części swojego elektoratu, wzmocnienia swojej pozycji z całkowitym ignorowaniem naszej wrażliwości. Bo to jest tutaj oczywiste, że my jesteśmy ignorowani w tej sytuacji.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Janusz Sibora, historyk, badacz dziejów protokołu dyplomatycznego, był naszym gościem.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A naszym gościem jest już pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka, Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
1: To pani profesor, chciałem w takim razie zacząć od tego, o czym mówiła moja koleżanka, czyli rok prezydentury Karola Nawrockiego. Dziś pojawił się dosyć ciekawy sondaż dotyczący oceny prezydentów III RP przez Polaków. To jest sondaż zamieszczony, przepraszam, sięgnę. Zamieszczony na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. No i pytanie, czy te wyniki powinny zaskakiwać. Na pierwszym miejscu prawie 41% wskazań Aleksander Kwaśniewski. Na drugim miejscu 23,5% Lech Kaczyński. Na trzecim miejscu Karol Nawrocki 21%. To jest pierwsza trójka. I teraz uwaga, na czwartym miejscu Lech Wałęsa niecałe 4%, Andrzej Duda na miejscu piątym niecałych 2,5% wskazań, później Bronisław Komorowski 1,7% i Wojciech Jaruzelski 0,1%, czyli 0,1%. Jak pani ocenia te nasze wybory, czy też te nasze prezydenckie sympatie? Są zaskoczenia, czy nie?
3: No myślę, że nie mogą być zaskoczeniem, ale widzimy taką, wydaje mi się, pewną prawidłowość. Zanim jeszcze to skomentuję, dodałabym jeszcze wyniki sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, które cyklicznie co miesiąc ocenia zaufanie do osób z polityki, właśnie w tym do prezydenta. I też takie nastroje społeczne wobec właśnie

0: instytucji publicznych i to zaufanie do prezydenta obecnego Nawrockiego spada od 2 miesięcy i przekroczyło, obniżyła się ten odsetek deklarujących zaufanie do wartości poniżej 50%. Drugi miesiąc rzędu jest to 48% i oczywiście wtedy też zwiększa się liczba osób, które deklarują brak zaufania. I to na pewno ma skutki też na postrzeganie całego okresu właśnie prezydentury tegorocznego, który sprzyja podsumowaniom. Na pewno te nadzieje na prezydenturę, która będzie wpisywała się w rządy koabitacyjne, oparte na racjonalnej argumentacji i podejmowaniu takich racjonalnych decyzji, zostały zawiedzione. Chociażby właśnie świadczy o tym ta liczba wet, które są po prostu interpretowane jako wetowanie dla wetowania, pokazania swojej władzy. Nie podoba się też opinii publicznej to rozpychanie się prezydenta, przypisywanie sobie takich mocy sprawczych, które w rezultacie mu nie przysługują. I patrząc szerzej na te oceny wszystkich prezydentów, bo do tej pory mieliśmy jedynie mężczyzn pełniących tę funkcję, widzimy, że w takim obrazku już z oddali, kiedy prezydenci kończą swoje kadencje, najlepiej oceniani są ci, którzy po pierwsze zostają na scenie publicznej jako recenzenci, obserwatorzy, trochę tacy publiczni też intelektualiści. Taką rolę pełni Aleksander Kwaśniewski, który cały czas jest obecny w roli takiego aktywnego komentatora i to nie tylko na scenie politycznej polskiej, ale też jest rozpoznanym i docenionym komentatorem, jeśli chodzi o zagranicę, jest zapraszany na wykłady, korzysta się z jego doświadczenia, no powiedzmy takiej mądrości i też jego opinie są takie bardziej zachowawcze, nawołujące do rozsądku, do takiego chłodniejszego spojrzenia, a gorzej zdecydowanie ci prezydenci, którzy słyną ze swoistego języka, często takiego ostrego, szybko formułują swoje sądy i mimo tego, że mogą być przecież laureatami Nagrody Nobla, to jest przykład Lecha Wałęsy, który słynie z tego, że właściwie nikt nie ma wpływu na jego opinię, a często jego opinie są mocne, często formułowane za szybko. I też nie potrafił, myślę, się odnaleźć w tej roli, ale też nie znaleziono sposobu na to, aby ten kapitał i rozpoznawalność Lecha Wałęsy, bo trzeba przyznać, że Lech Wałęsa jest swoistą marką jako noblista, jako osoba kojarzona z przemianami politycznymi w Polsce, marką na świecie, której niestety, z której rozpoznawalności nie potrafimy korzystać. Ani Instytut Lecha Wałęsy nie potrafi zagospodarować tego kapitału, ani też wpłynąć na taki może bardziej też spokojny język wyważony, który już przysługuje prezydentowi po zakończeniu jego funkcji.
1: To jeżeli pani pozwoli, kontynuując ten wątek prezydentury Karola Nawrockiego, co pani zdaniem można jednak traktować w takich kategoriach pewnego rodzaju zaskoczenia. No bo dziś spoglądając na Newsweek, znajdziemy tam między innymi taki artykuł, zacytuję tytuł. W PiS nie dowierzają, że prezydent może tak traktować Kaczyńskiego. To jest już wstęp do walki. To jest pewnego rodzaju zaskoczenie, że w ciągu tych 12 miesięcy rzeczywiście zauważyliśmy co najmniej kilka takich poważnych tąpnięć na linii Prawo i Sprawiedliwość prezydent Nawrocki, albo inaczej, na linii prezydent Nawrocki prezes Kaczyński?
0: Myślę, że prezydent przede wszystkim chce pokazać, że jest osobą, politykiem, przede wszystkim prezydentem niezależnym od ugrupowań politycznych, to znaczy był wysunięty przez Prawo i Sprawiedliwość, ale jako kandydat obywatelski i chce pokazać, że ma inną wizję też kształtowania polityki. Po pierwsze, obu polityków, Kaczyński

0: Wrockiego i Nawrockiego różni generacja, z której pochodzą, i doświadczenia historyczne, bagaż tych doświadczeń. I widzimy, że spory, które formułuje Jarosław Kaczyński, często mają odniesienie do historii, która dla młodszego pokolenia wyborców jest już kompletnie zapomniana albo niezrozumiana, czy nawet jeśli zrozumiana, to wydaje mi się, że nie ma to wpływu na obecną scenę polityczną. I prezydent Nawrocki lepiej to rozumie, bo sam jest człowiekiem młodszym i z drugiej strony sam jest historykiem, więc do wiedzy historycznej, którą często instrumentalizuje, pewno do tego też wrócimy, stara się odwołać tylko po to, aby pokazać, że ma ona wpływ na przyszłą politykę, czyli jest bardziej zorientowany na przyszłość. I druga różnica, którą bym wskazała, no prezydent Nawrocki z racji też tych swoich generacyjnej różnicy o wiele lepiej zdaje sobie sprawę z wagi komunikowania. Jarosław Kaczyński funkcjonuje jeszcze w polityce, która oparta jest na ścisłej hierarchii, na mocnym jednoosobowym przywództwie i na podporządkowaniu. Nawrocki zdaje sobie sprawę, że bez tłumaczenia swoich decyzji nie uzyska większego poparcia i proszę zwrócić uwagę, że wprowadził swoiste nowum, bo każde weto jest opatrzony filmikiem komunikującym do szerokiej opinii publicznej, czyli w sposób prosty, jego decyzje. To nieważne, że te decyzje są nieoparte o faktach, nieoparte o argumenty racjonalne, często nie mają podstaw właśnie merytorycznych, mówiąc w skrócie, ale podejmuje wysiłek tłumaczenia w prostych słowach, formułowania przekazu, który jest, myślę, postrzegany i z tego bierze się to też duże zaufanie do prezydenta, że prezydent chce być zrozumiany, że pochyla się i mówi do zwykłego, prostego człowieka, jego wyborcy.
1: A jeżeli chodzi o ten rozbrat z Prawem i Sprawiedliwością, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość może się czuć co nieco rozczarowane, albo inaczej, no, pojawiły się takie komentarze. Teraz jeszcze jeden wątek dotyczący, no właśnie, sytuacji Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiły się takie komentarze chociażby po ostatnim takim, no, apelu, chyba możemy użyć tego słowa, profesora Czarnka do Konfederacji w sprawie wystawienia wspólnego kandydata w Krakowie. Pojawiły się komentarze mówiące o tym, że ten apel, jakby go nie oceniać, no to jest dowód na to, że PiS nie jest już hegemonem na polskiej prawicy, że PiS, no, wchodzi trochę już w rolę wręcz takiego petenta, jeżeli chodzi o relacje z Konfederacją. Jeżeli spojrzymy, no, z jednej strony na te relacje z prezydentem, z drugiej strony chociażby właśnie na tą sytuację z kandydatem w Krakowie, no to rzeczywiście chyba coś jest na rzeczy.
0: Znaczy, no, prezydent tak naprawdę właśnie cały czas dba o to, a i myślę, że jeszcze wspomagane jest przez otoczenie prezydenta, które też ma pewno swoje, jego przedstawiciele mają, no, też swoje indywidualne strategie na bycie w polityce i chcą realizować przy okazji te swoje interesy, wybijać się na niezależność właśnie. Niezależność jest nieprzewidywalna.
1: Przepraszam, często niezależność czy rozdawać karty? Bo to jednak są dwie różne rzeczy.
0: Myślę, że to jest stopniowalne. Znaczy, najpierw jeśli jesteśmy trochę niezależni, czy zbudujemy ten wizerunek niezależności, to potem możemy przystąpić do sprawczości i rozdawania kart. Tylko właśnie przecież nie wszystkie te, to też dzieje się poza procedurami, bo przypomnijmy jednak, że prezydent powinien współdziałać z rządem, ale przede wszystkim powinien, no, łączyć i być tą figurą spajającą, czyli wyciszającą konflikty, a tutaj widzimy, że prezydent pełni, teraz wybrał taką formułę, że stara się, czy sam pewne konflikty prowokuje.
1: To idąc dalej, chciałbym też spojrzeć na kolejne sondaże, które się właśnie pojawiły. To są dwa bardzo ciekawe sondaże. Jeden, pierwszy, to Rzeczpospolita, to jeszcze weekend najnowszy dla Super Expressu. No i dosyć ciekawe i chyba trochę niepokojące mimo wszystko wyniki dla obecnej koalicji rządzącej, a głównie dla Koalicji Obywatelskiej. No bo z jednej strony Koalicja Obywatelska, bez względu na to, na jaki sondaż spojrzymy, cały czas w takim bezpiecznym bezpiecznym miejscu i w bezpiecznej odległości od konkurencji jest na miejscu.

0: miejscu pierwszym, na miejscu drugim cały czas niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość. No i potem właściwie ta układanka też się za bardzo nie zmienia, bo mamy Konfederację, mamy Lewicę albo Konfederację Grzegorza Brauna, albo odwrotnie, Konfederację Grzegorza Brauna albo Lewicę. Natomiast problemem są kolejne miejsca i kolejne partie, które już nie są w stanie przekroczyć progu wyborczego. I ten problem dotyczy zarówno PSL-u, jak i, no tu być może już zaskoczenia nie będzie, Polski 2050. A to oznacza, że właściwie bez względu na to, na który sondaż z ostatnich dni spojrzymy, przy takim rozkładzie sił Koalicja Obywatelska, nawet wsparta przez Lewicę, nie ma szans na uzyskanie większości.
1: No rzeczywiście myślę, że wyniki tych sondaży trzeba brać pod uwagę i na pewno jakaś analiza jest robiona, ale właśnie jakie wnioski są wyciągnięte i jakie decyzje podejmowane. Koalicja Obywatelska cały czas ma duży problem właśnie ze skutecznym przebiciem się czy ze skutecznym komunikowaniem nawet swoich sukcesów, bo z jednej strony myślę, że ta narracja nie jest spójna i właśnie tą niespójność chcę pokazać. Z jednej strony mamy ten przekaz taki w skali makro, że jesteśmy 20. gospodarką świata, że jesteśmy w 6. właśnie państwem też w Unii Europejskiej, że ta nasza sprawczość jest wielka. No przypomnijmy, że mamy w Unii Europejskiej polskiego komisarza do spraw budżetu, a przecież zazwyczaj no, kwestia pieniędzy, wpływu na budżet jest kwestią najważniejszą, bo jeśli mamy na coś środki, to potem możemy realizować swoje polityczne priorytety. A z drugiej strony nie mamy w ogóle przełożenia na to, jak wytłumaczyć ten sukces i trafić właśnie do tego zwykłego Polaka. Jak trafić, jakim językiem o tym mówić?
0: A czy to nie jest pewnego rodzaju pułapka, o czym pani mówi? No właśnie, pewnego rodzaju paradoks, no bo z jednej strony mamy te komunikaty 20 gospodarka świata, G20 i tak dalej, ale z drugiej strony pytanie, na ile to, jeżeli chodzi o wyborców obecnego rządu, może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego, no bo mogą się pojawić pytania, no ale zaraz, no jeżeli jesteśmy 20 potęgą świata, no to dlaczego ja tego nie czuję na przykład w portfelu, tak?
1: No właśnie to się pojawia i może nieskutecznie, ale właśnie dokładnie to chciałam powiedzieć i pokazać też, w jaki sposób mogę być dumny jako Polak, Polka, ale też czuć się, że czy rząd, czy właśnie no rządzący powinni mieć tą świadomość, że to, że jesteśmy tą 20 gospodarką świata, nie zrobiło się samo. To jest praca każdej Polki i każdego Polaka. Podkreślić sprawczość na najniższym właśnie poziomie i też myślę, tutaj trzeba znaleźć ten sposób dotarcia i powiedzieć właśnie, że no, rząd jest tego świadomy, tak, rząd tylko realizuje politykę, ale właśnie ten dobrobyt, ta wysoka pozycja Polski została wypracowana przez nas wszystkich. Dlatego zwróciłam uwagę też na tą politykę komunikacyjną prezydenta Nawrockiego, bo uważam, że to jest swoiste nowum, ale też w budowaniu i w dotarciu do tego zwykłego Polaka. Prezydent od razu widzi, że to jest kapitał polityczny, z którego będzie mógł skorzystać. I niestety w dzisiejszej komunikacji politycznej, jak w ogóle w dzisiejszej polityce, ta sfera komunikacyjna, budowania narracji jest bardzo ważna. Sfera języka, jakim się posługujemy. I warto o tym powiedzieć, bo widzimy... Przepraszam, posłużę się przykładem z kultury popularnej, ale niedawno Stadion Narodowy wypełnił Taco Hemingway. Mówi się, że młodzi politycy właśnie teraz też mogą odejść i nie pójść na wybory, bo są zawiedzeni, że ich postulaty nie są realizowane. Wszyscy znowu o nich zapomnieli. Taco Hemingway wyśpiewuje, że jestem dumny, że jestem Polakiem i 60 tysięcy, czy może nawet trochę więcej młodych ludzi, bo to oni przychodzą na te koncerty, wpisuje się, podejmuje ten głos. Chcemy być dumni, więc właśnie nie trzeba podkreślać, że jesteśmy tylko Europejczykami, czy jesteśmy w masie właśnie jakichś państw, które są w Unii Europejskiej, ale pokazać, że jest miejsce też na tą polskość, na dumę z bycia Polką, Polakiem. I wszystko się jest pewną spójną całością, Bo pamiętajmy też o tym kontekście zewnętrznym jednak naszych zagrożenia.

0: no właśnie spowodowanego wojną Rosji w Ukrainie, przeciągającą się. I właśnie tutaj te decyzje jednak polityków powinny być odpowiedzialne.
1: No, ale to skoro...
0: nakierowane na porozumienie, tak, właśnie w ramach tych rządów koabitacyjnych, które są trudne, jak widzimy w przypadku teraz tego dzisiejszego współczesnego układu, bardzo trudne.
1: No ale to skoro powiedziała Pani o dumie narodowej i wspomniała Pani również o Ukrainie, no to nie sposób w takim razie nie sięgnąć po kolejny wątek, po kolejny temat, bardzo gorący i bardzo emocjonalny, czyli zapowiedź prezydenta dotyczącą odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To oczywiście konsekwencja wcześniejszej decyzji prezydenta Ukrainy o tym, aby jeden z oddziałów wojskowych nazywać imieniem bohaterów UPA, było do przewidzenia. I to chyba tutaj nie możemy mieć wątpliwości, że taka decyzja ukraińskiego prezydenta będzie miała swoje reperkusje, jeżeli chodzi o polską politykę, i te reperkusje w tej chwili obserwujemy. Co z tego może wyniknąć, Pani zdaniem, jeżeli chodzi o polską politykę? Ja już nawet nie pytam o relacje międzynarodowe i o te kwestie dyplomatyczne, ale o naszą wewnętrzną politykę, no bo to jest ewidentnie prezent dla wszystkich frakcji, dla wszystkich polityków, którzy krytykują pomoc Ukrainie, którzy krytykują polskie relacje z Ukrainą, którzy krytykują wsparcie dla Ukrainy i którzy chcieliby innych relacji z Rosją.
0: To bardzo niebezpieczna wypowiedź, na co zwracają już uwagę właśnie tutaj komentatorzy i wspomniany prezydent Aleksander Kwaśniewski. Mówi nawet o granacie, który trzeba rozbroić tak metaforycznie. Niestety polityka historyczna czy stosunek do historii, do wydarzeń historycznych zawsze jest czymś bardzo względnym też i często historia zostaje instrumentalizowana, bo z jednej strony mamy tutaj tą w polskie spojrzenie rzeź wołyńska, z drugiej strony ukraińskie spojrzenie jest częściowo inne, bo...
1: No ono jest bardzo wybiórcze, znaczy możemy powiedzieć, że nasze jest wybiórcze, ale tym bardziej ukraińskie jest wybiórcze.
0: Tak, tylko zobaczmy, że zarówno prezydent Zełenski, jak i prezydent Nawrocki formują te, prezydent Zełenski poprzez taką decyzję, robi to na potrzeby polityki wewnętrznej, ale prezydent Nawrocki robi to również na potrzeby podgrzewania politycznego sporu, gdzie właśnie to paliwo, kwestie ukraińskie właśnie stały się tym paliwem i są podstawą tworzenia tego, co w narracjach nazywamy taką paniką moralną. Bo już jest to czysto na potrzeby właśnie, myślę, kampanii politycznych. Z jednej strony, jak spojrzymy na to tak bardziej chłodno, rzeczywiście ustawa ordera daje taką możliwość, żeby odebrać order temu, kto dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaczenia. Ale jeśli spojrzymy na długą historię tego orderu Orła Białego, to jedynie też w wyniku politycznego sporu Józef Piłsudski odebrał go Wincentowi Witosowi.
1: No tak, ale to czyli był spór wewnętrzny, a nie międzynarodowy.
0: Był wewnętrzny, no więc właśnie, ale tak jak mówię, że celem prezydenta Nawrockiego jest tylko wpisanie się w ten spór wewnętrzny, bo przecież sam jest historykiem. To przypomnę zasadę starego historyka rzymskiego, starożytnego Tacyta, który mówił, że powinniśmy patrzeć na te spory czy na historię bez gniewu i stronniczości, sine ira et studio. I właśnie tego wymaga też ten spór. Czyli prezydent miał jeszcze inne możliwości, bo oczywiście może pokazać swoją sprawczość najpierw na drodze dyplomatycznej, czy nieformalnie dzwoniąc do prezydenta Zełenskiego, tłumacząc swoje stanowisko. I tutaj
1: no tak,
0: prosząc,
1: ale decyzja prezydenta Zełenskiego już zapadła, ona została ogłoszona, ona poszła w świat. I jeszcze jedna rzecz, czy my jednak nie możemy oczekiwać podobnej wrażliwości, jaką sami jednak również wykazujemy, bo w ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawił się bardzo ciekawy przykład. No, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład jednostka wojskowa GROM, ja wiem, że ona ma inne imię, no, ale na potrzeby naszej dyskusji, zostaje nazwana jednostką imienia generała Żeligowskiego albo jednostką imienia Burego. To są politycy. Żeligowski w Polsce absolutnie nie ma w żaden sposób ciemnej czy też czarnej narracji. Jest raczej politykiem czy też wojskowym, który jest dobrze

0: wspominamy. Okay. Natomiast z racji naszych relacji z Litwą, no, nikt na taki pomysł do tej pory nie wpadł.
1: Ja rozumiem, ale tym bardziej właśnie zwracam uwagę, że no, w dyplomacji mamy inne metody, które nie powinny doprowadzić do tego typu sytuacji. I to też pokazuje, że ta komunikacja z prezydentem Żeleńskim nie jest najlepsza, a on jest prezydentem państwa, które, no, na którego terenach jest wojna i przedłuża się ta wojna i szuka poparcia przecież ciągle po całym świecie. Więc tutaj myślę, że ten rodzaj dialogu polsko-ukraińskiego właśnie w wymiarze polityki historycznej jest bardzo niedobrym, znaczy jest bardzo pozostawiony właśnie instrumentalnym takim celom.
0: To pani profesor, polityków. Musimy kończyć, natomiast oczywiście na koniec można zadać pytanie, czy to jest dobra metoda na poszukiwanie sojuszników na całym świecie. Można mieć wątpliwości. Pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka, Katedra Studiów Politycznych SGH. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A w naszym studiu pani Ewa Abart. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No i zastanawiam się, od czego zacząć przedstawienie pani. Czy od słowa, czy określenia lektorka, czy raczej aktywistka społeczna, autorka projektu Hejt nie jest okej?
3: Chyba myślę, że jednak lektorka, bo gdybym nie pracowała głosem i w świecie audio, to może nie powstałby pierwszy element kampanii 3 lata temu, czyli słuchowisko, które napisałam i nagrałam wspólnie z dziećmi, ich głosami. I to był pierwszy punkt kampanii, który trochę skręcił, a właściwie nawet bardzo skręcił moim życiem zawodowym, bo lektorką będę, mam nadzieję, już na zawsze. Ale teraz połowę czasu zawodowego spędzam właśnie na akcji społecznej Hejt nie jest okej, którą prowadzę 3 lata i najpierw było słuchowisko, jak mówiłam, potem podcast, potem zrobiłam konkurs, żeby dzieci napisały opowiadania wzajemnie dla siebie, takie antyhejtowe. Ale cały czas prowadziłam w Polsce, już mogę powiedzieć szeroko w Polsce, bo najpierw była Warszawa, a teraz już w całej Polsce warsztaty antyhejtowe, które dały mi 100% pewność, że skala wiedzy na temat hejtu, tego czym jest i tego jak z nim walczyć, jest żadna. Po prostu nie ma tej wiedzy. Ona po prostu nie istnieje. Nawet nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dobrze definicyjnie określić tego słowa hejt. I postanowiłam zrobić...
0: Przepraszam, a to jest problem, że bardzo często to słowo hejt, określenie tego słowa, ono się nam tak rozlewa i mam też takie wrażenie, bardzo chętnie go w pewnych sytuacjach nadużywamy, sprawiając, no, że potem ono jednak traci swoją siłę.
3: Co do zasady, słowo hejt zostało przypisane działaniom nienawistnym w sieci za pomocą wszystkich urządzeń elektronicznych i to jest generowanie nienawistnych przekazów zawsze mających na celu skrzywdzenie drugiej strony właśnie w sieci. Natomiast oczywiście to fluktuuje na nasze życie w realu i przenosi się na nienawiść taką w życiu codziennym, którą znamy. Słowo za często używane w kontekście różnego rodzaju relacji i bardzo często nieuświadamiane są jego różne odmiany. Fakt, że nie wiemy, z czym mamy walczyć, powoduje, że nie walczymy z tym skutecznie. I właśnie dlatego postanowiłam zrobić takie narzędzie, konkretne narzędzie, taką tarczę obronną do walki z hejtem dla dzieci właśnie na Dzień Dziecka. Dzisiaj mamy dzień wesoły, mówimy o przyjemnościach, uśmiechamy się do naszych pociech, ale to, co jest najistotniejsze oprócz prezentów, to poczucie bezpieczeństwa, które możemy im dać. Oczywiście o bezwarunkowej miłości nie mówię, bo to podobno tautologia, aczkolwiek pewnie nie we wszystkich domach. Natomiast oprócz bezwarunkowej miłości i poczucia bezpieczeństwa musimy nasze dzieci wyposażyć w narzędzia, konkretne instrumenty, jak mają działać. I my, jako ich rodzice, bo jesteśmy totalnie pogubieni. Chyba nawet bardziej niż oni. I wydaje mi się, że dopiero zapoznawszy się z tym, z czym walczymy, możemy skutecznie przeciwdziałać.
0: Czy to oznacza, że tak naprawdę ta edukacja bardziej powinna dotyczyć nas, rodziców, niż samych dzieci? I nie mówię o tym, że dzieci nie powinny być tym zainteresowane, ale że to jest ten pierwszy krok, czyli my sami?
3: Nie wiem, czy bardziej, ale najpierw. Czyli najpierw rodzice powinni zorientować się, jakiego rodzaju zjawiskiem jest hejt i po pierwsze zrozumieć, że nasza rzeczywistość jest

0: wirtualna. To znaczy, jest rzeczywistością postrzeganą za pomocą zmysłów. Widzimy się, słyszymy, możemy dotknąć, poczuć temperaturę ciała i w tym samym momencie nasze życie toczy się w cyberprzestrzeni. Wpada nam mandat do MO Obywatela, oby nie. Wpada nam ocena do jednego z dzienników elektronicznych. Wpada nam kod do recepty. Czyli nasze życie toczy się w dwóch warstwach. W realu i w cyberprzestrzeni. I musimy zrozumieć, nawet jeżeli jesteśmy rodzicami tak zwanej starej daty. Ja jestem bardzo młodej daty oczywiście, ale urodziłam się w tamtym wieku, wiem jak to brzmi. I wychowywałam się w świecie analogowym. Tak jak pewnie większość rodziców dzisiejszych nastolatków. Dzisiejsze dzieci mają kompletnie inny świat przed sobą. Dla nich ten dualizm rzeczywistości jest czymś absolutnie naturalnym.
1: No właśnie to ja chciałem zapytać, czy rzeczywiście możemy mówić o dualizmie? Czy nie jest tak, że nie ma już dwóch warstw? Że jeżeli chodzi o to najmłodsze pokolenie, to te dwie warstwy są już jedną warstwą. To wszystko się zlewa. To jest jedno i to samo. Tu nie widać różnicy. Znaczy one nie widzą różnicy.
0: One nie widzą różnicy, ale warstwy są dwie. I my musimy robić wszystko, i to jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych, żeby to życie w realu nadal podtrzymywać jako życie jednostek, które czują, myślą i żyją w świecie, w którym bycie w tak zwanym socjalnej otoczce jest szalenie istotne. Jesteśmy istotami społecznymi. I dlatego na przykład hejt, jego jedną z najczęstszych odmian, jaką jest wykluczenie, uderza właśnie w ten lęk, w osamotnienie. Bo czym innym jest wyrzucenie z grupy WhatsAppowej, czy ghostowanie, prawda? Znikanie jak duch. Utrzymuję z tobą kontakt, utrzymuję, nagle przerywam. To jest tak zwane agresywne milczenie. To wszystko uderza w tak zwane FOMO. Z angielskiego fear of missing out. Lęk przed odrzuceniem. Lęk, że będę sam, sama. I ten lęk powoduje bardzo często depresję u naszych dzieci, ale nie jest do końca postrzegany przez nas, przez dorosłych, jako coś poważnego. Ach, to nic takiego, to minie. No wiesz, dzieci się nie lubią. Uwaga, szanowni państwo, hejt nigdy nie mija. Nigdy nie mija sam. Musimy mu pomóc minąć.
1: Ale to jeszcze jedna rzecz. Na ile być może też błędem jest to, że my znów tego typu zagrożenia, hejt i tak dalej, jeżeli chodzi o nasze dzieci, zaczynamy głównie kojarzyć właśnie z tym wymiarem mediów społecznościowych, internetu, zapominając, że ten hejt w takim starym, przepraszam za określenie, starym, dobrym wydaniu, on też nadal funkcjonuje. W tych relacjach bezpośrednich.
0: Oczywiście, bo on się w sposób zero-jedynkowy przekłada. No bo jak może się nie przełożyć przerobione zdjęcie kolegi z klasy, które ląduje na grupie WhatsAppowej, on jest z niej wykluczony, więc nie wie tego, ale przychodzi do szkoły i wszyscy mają tak zwaną bekę. Przecież to jest oczywiste, że to nie jest tak, że to się dzieje tylko w sieci, a lubimy się w realu. Oczywiście, że nie. Tylko, że mówię to cały czas, mam nadzieję, że właśnie nie wyświechta się szybko to moje powiedzenie, ale uważam, że hejt jest najniebezpieczniejszą bronią XXI wieku, bo sprawcy jego są niewidzialni i tym samym hejt staje się niewidzialny, bezpłatny, a skala jego rażenia trudna do wyobrażenia. Czyli on się może dziać anytime, anywhere, wszystkie chwyty dozwolone. I hejt rozjeżdża nas w sposób niewiarygodnie szybki, a ponieważ my nie do końca właśnie postrzegamy jego siłę rażenia, my jako dorośli, to bagatelizując te pewne symptomy, że o właśnie tutaj dziecko przychodzi, sygnalizuje, zobacz, nie zaprosili mnie jako jedynego z klasy, a tutaj nie było mnie w tej grupie, nie wiedziałem, że trzeba przynieść coś na jakieś zajęcia, bo nie dali mi znać, a tutaj zobacz, jest moje przerobione zdjęcie. My jako dorośli powinniśmy reagować natychmiast, ponieważ to nie jest tak jak w realu tak zwanym, że się nabudowują sytuacje konfliktowe. W sieci wystarczą dwa dni i dziecko jest po prostu porozkładane na łopatki, a zbieranie go trwa parę miesięcy albo nawet lat.
1: No to teraz trochę wracając do rodziców, no to na ile my rzeczywiście jesteśmy w stanie dobrze reagować, na ile jesteśmy w stanie dobrze wychwytywać tego typu kwestie, skoro tak jak pani powiedziała, my byliśmy wychowywani w zupełnie innej rzeczywistości. I nawet jeżeli wiemy, że ta rzeczywistość jest teraz inna, no to są tylko nasze wyobrażenia. A dzieciaki w tym żyją.
0: Dlatego Jest takie powiedzenie, że człowiek uczy się całe życie.

0: dokładnie tak jest. Musimy się doedukować w kontekście hejtu i cyberprzestrzeni. Bo w cyberprzestrzeni występuje cyberprzemoc. Dlatego, szanowni państwo, bardzo proszę, żebyście zobaczyli to raptem 23 minuty bezpłatnego filmu dla wszystkich, który już jutro w YouTubie szeroko, dla wszystkich rodziców i dzieci, gdzie są krok po kroku wspomniane nie tylko warstwy definicyjne, czym jest hejt, ale również przede wszystkim narzędzia zwalczania tego hejtu i właśnie rozpoznawania, kiedy nasze dziecko się z nim boryka. Ja mogę tylko tak powiedzieć, takie najbardziej powszechne elementy wyłapywania, że z naszym dzieckiem coś się dzieje, kiedy wraca do domu i każde piknięcie telefonu, a ono nerwowo leci, sprawdza, kiedy na co dzień radosne, pogodne, pełne energii przesypia połowę dnia, albo w drugą stronę, kiedy apatyczne nagle staje się nerwowe, jakoś tak niezdrowo pobudzone, często płaczliwe. Wiemy, że coś się dzieje. I to się na 100% dzieje w cyberprzestrzeni.
1: Ewa Abart, aktywistka społeczna, autorka tego projektu, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również za waszą empatię, bo przykład musi iść z góry. Także dzięki serdeczne.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina czwarta, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów, oświadczył komendant główny policji Marek Boroń. Chodzi o serię fałszywych wezwań, do których doszło w połowie maja. Do tej pory w sprawie zatrzymano 5 osób. Policja analizuje każdy z przypadków, mówił w TVP Info Marek Boroń.
1: Częściowo się te osoby przyznają do tych przestępstw. One są w różnych prokuraturach, bo dotyczy to przestępstw nie tylko tych obecnie popełnionych, ale też wcześniejszych przestępstw, więc dzisiaj musimy popracować nad materiałem dowodowym.
0: Z powodu fałszywych zawiadomień, do których dochodziło w ubiegłym miesiącu, ratownicy, policjanci czy strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń, między innymi w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa PiS. Jest śledztwo prokuratury w sprawie 46-latka, który zmarł w trakcie policyjnej interwencji w Płocku. Śledczy wyjaśniają, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski i dodaje, że wstępne badania potwierdziły obecność marihuany i anabolików u zmarłego.
2: To wymaga oczywiście badań fizykochemicznych, natomiast wstępnie policja używa testerów i wykazano, że zabezpieczone substancje to środki odurzające. W postaci marihuany tam było kilka gram i mnóstwo leków czy też sterydów anabolicznych, czyli substancji, które są używane do zwiększania masy mięśniowej.
0: Mężczyzna w sobotę nad ranem biegał nagi i krwawiący po Płocku. Policja interweniowała po zgłoszeniach mieszkańców. Przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. To będzie najnowocześniejsze centrum leczenia dzieci w Polsce. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci. Powstanie przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1. Będą się tam znajdować kliniki chirurgii, ortopedii i oddział intensywnej terapii. Wszystko dla dzieci, mówi dyrektor szpitala dr Konrad Jarosz.
3: Jest tym ucieleśnieniem naszych marzeń, tego, żeby móc rozdzielić strumień pacjentów dziecięcych od dorosłych, po to, żeby móc w jednym miejscu kompleksowo leczyć dzieci wymagające leczenia operacyjnego, tak? Zarówno chirurgicznego, ortopedycznego, ale też laryngologicznego i w razie czego, bo tu też jest neurochirurgia dziecięca, przypominam, i czasami te urazy się zdarzają. My w razie czego przy urazach wielonarządowych też chcielibyśmy to kompleksowo leczyć w tym miejscu.
0: Centrum ma być gotowe za 2 lata. Peter Madziar po Warszawie

0: i Wiedniu wybrał Berlin na kolejną europejską stolicę, w której składa powitalną wizytę w roli premiera Węgier. Głównym punktem będzie rozmowa z kanclerzem Friedrichem Mercem.
1: Wizyta węgierskiego lidera nie jest w Niemczech tak wyczekiwana, jak była w Polsce i Austrii. W zapowiedziach zauważany jest fakt, że priorytetem dla Petera Modziora były stolice dwóch sąsiadów Niemiec. Berlin znalazł się jednak w terminarzu zaraz za dwoma strategicznymi partnerami Węgier, co oznacza, że i Niemcy do takich będą należeć, komentują eksperci. W czasie władzy Viktora Orbana kolejne rządy w Berlinie mocno ścierały się na unijnej arenie z Budapesztem. Teraz Friedrich Merz i Peter Modzior w bezpośredniej rozmowie sprawdzą, ile ich łączy, a gdzie trzeba się dotrzeć. Oficjalna agenda wskazuje, że po przywitaniu z wojskowymi honorami, szefowie rządów w cztery oczy porozmawiają najpierw o nowym otwarciu w relacjach niemiecko-węgierskich, a potem o wsparciu dla Ukrainy oraz bezpieczeństwie euroatlantyckim. W tym ostatnim temacie nie zabraknie nazwiska Donalda Trumpa. W kwietniu Modzior wygrał na Węgrzech wybory, choć amerykańska administracja mocno wsparła jego rywala. W maju pojawiło się duże napięcie między Mercem a prezydentem USA. Europejscy politycy nie chcą osłabiać sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Spektakularny sukces, tak o awansie Mai Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open, mówi ekspert i komentator tenisa Marek Furian. Jego zdaniem to przełomowy moment w jej karierze.
2: Mówiono o tym, że Maja jest czarodziejką tenisa, że jest tenisistą, która może pójść do góry, ale chyba niewielu myślało, że to stanie się w tak zawrotnym tempie, czyli podczas dwóch tygodni grania w Paryżu. Przyleciała tutaj jako kwalifikantka, a on jeszcze wygrywa mecz za meczem i znajduje się w najlepszej ósemce.
0: O półfinał Polka powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Marek Furian mówi, że Chwalińska może jeszcze w tym turnieju zaskoczyć bardziej doświadczone tenisistki.
2: Ten turniej pokazuje, jak tenis Mai oparty na sprycie, na inteligencji, na takim tenisowym wyrachowaniu, na takim błysku, jak ten tenis jest zaskakujący. Maja już od dobrych kilku dni w Paryżu nie jest faworytką żadnego ze spotkań, a wszystkie te mecze wygrała.
0: Dzięki świetnej grze na turnieju Rolanda Garrosa Maja Chwalińska awansuje w rankingu i bez kwalifikacji będzie mogła uczestniczyć w wielkoszlemowych turniejach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Na wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz i lokalne burze, lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 9 do 13 stopni, a w dzień od 20 do 25.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: A naszym gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Adam Wojdyło, Fundacja Trumpki na giełdzie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
4: Trumpki na giełdzie. Po giełdzie można w Trumpkach chodzić? Warszawskiej chyba nie ma jakiegoś dress code'u specjalnego.
5: Absolutnie można, a powiem więcej, odkąd działamy, a mocno działamy z giełdą i mamy wiele eventów na giełdzie, to muszę powiedzieć, że wielu poważnych ludzi bierze z nas przykład, bo nastolatki, dzieci przychodzą na giełdę, żeby zobaczyć, jak ten świat wygląda, ten rynek kapitałowy, gdzie jest to centrum. I nagle okazuje się, że wszyscy, którzy z nami, mentorzy, poważni menadżerowie, przychodzą też w trampkach. Także to idzie w tą stronę.
4: Nowa moda. Kiedyś czerwone szelki, teraz trampki, ale zacznijmy od podstaw. Kiedy powinniśmy z dziećmi w jakiś sposób zacząć rozmawiać o pieniądzach? Bo to jest często taki temat tabu. Wiadomo, że te pieniądze są, czasami ich brakuje, czasami mamy pieniądze na swoje zachcianki. A zatem jak rozpocząć taką rozmowę z dziećmi o finansach?
5: To jest idealne pytanie do tego, żeby rozpocząć, ale to jest pytanie, które zadają sobie wszyscy świadomi rodzice, którzy planują dziecka, a potem mają go. Kiedy zacząć? To możemy też zapytać, a kiedy zacząć rozmawiać o sporcie, albo w ogóle uprawiać sport z dzieckiem, albo kiedy zacząć uczyć go, albo namawiać do języków. I z niewiadomego mi powodu o pieniądzach z dziećmi generalnie

się nie rozmawia. I my widzimy to niszę i widzimy to, ten brak i tę potrzebę. Jeżeli od urodzenia rozmawiamy o edukacji dziecka, tak jak powiedziałem, językową, sportową, sportowej edukacji, każdej innej, to tak samo powinno się rozmawiać z dziećmi o pieniądzach od urodzenia. Bo już dzisiaj wiemy na wielu, wielu przeprowadzonych warsztatach

0: mieć na coś innego, to nagle dzieci odkrywają, że do nich się podchodzi poważnie, że traktuje się ich jakby na nowym obszarze w fajny sposób. I te właśnie dzieci, czyli już od przedszkola, rysują fantastyczne skarbonki, wymieniają się, budują między sobą sklepiki, wymieniają się barterowo, tworzą pieniądze na kartkach z plasteliny i wracają do domu. I to one tworzą tę edukację rodzinną, pytając rodziców o rzeczy, o których się dowiedzieli na warsztatach.
1: Bo nie oszukujmy się, nam dorosłym również takie podstawy ekonomii często by się przydały, ale to zacznijmy może od takiego pierwszego tematu, który się pojawia. Ja się tak zastanawiałem, jak to zazwyczaj wygląda. I najczęściej to jest to pytanie. No, mama, tata idą do pracy. A po co idą do pracy? No po to, żeby przynieść pieniądze. A po co te pieniądze? No żeby kupić coś. I to jest taki pierwszy wstęp i od tego wszystko się gdzieś tam zaczyna.
0: To prawda. Od tego wszystko się zaczyna, a najlepiej, jak już zaczęliśmy rozmowę, żeby zaczęło się im wcześniej, tym lepiej. Bo my w Trampkach, Fundacji Trampki na Giełdzie, wiemy, że robimy dobro. Czynimy dobro i mamy misję tej edukacji, której no, brakuje wokół. Czy nas dorosłych ktoś uczył, jak edukować dzieci z edukacji finansowej, jak ich prowadzić? No nie. No po prostu sami jakoś dajemy sobie radę, łączymy te kropki i idziemy. Pytanie to, dlaczego nie ma tego otoczenia w szkole? Dlaczego nie ma wystarczającego otoczenia w innych miejscach? I nagle, jeśli się zaczyna rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, to one bardzo chętnie chcą o tych pieniądzach mówić. Bardzo często pada pytanie, ale no ja nie mam pieniędzy, to jak mam inwestować? Ale przecież ja mam dopiero 10, 12, 13, 15 lat, no to chyba nie moja teraz w ogóle odpowiedzialność. To przecież rodzice są. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby budować przyzwyczajenia, żeby budować postawy, żeby uczyć się tego, że pieniądze nie biorą się znikąd. Jeżeli my, dorośli, potrafimy zadbać o naszą finansową przyszłość, czyli na przykład odkładać z każdej pensji, odkładać z każdego przychodu, który pozyskujemy, jakąś część na inwestycje, nawet na konto oszczędnościowe, to dlaczego mamy się uczyć tego dopiero w wieku 20, 25 czy 30 lat? A może nigdy się tego nie nauczymy? Jeżeli nauczymy takich przyzwyczajeń, zmiany postaw dzieci w wieku 5, 10, 15 lat, to one w wieku 10 lat, kiedy kończą maturę i wychodzą i idą na rynek pracy bądź na studia, one to wszystko mają już przepracowane. I to byłby pan bardzo zaskoczony, czy państwo, jeżeli byście widzieli, jak 10, 12, 13-latkowie pytają nas na warsztatach w szkołach, to jak ja mogę dzisiaj zadbać o swoją przyszłość? I dają przykłady tego, że coś sprzedali, coś kupili, pieniądze, które pozyskują na urodziny, czy z komunii, czy z jakichś innych uroczystości, nagle okazuje się, że oni chcą to zainwestować, oni chcą pomnażać te środki, ale nie mają pojęcia jak.
1: Nie chciałbym wyjść na takiego człowieka, który wszystko zgania na system edukacji, ale niech będzie. Zrobię wyjątek teraz i tak się zastanawiam. Skoro jest matematyka ważna, język polski ważny, geografia ważna, biologia ważna, fizyka też, to może wśród tych wszystkich ważnych przedmiotów powinna pojawić się ekonomia, podstawy ekonomii. Taki przedmiot, który, nie wiem, powiedzmy sobie od czwartej klasy szkoły podstawowej by wdrażał dzieci w świat finansów, na których, to wiadomo, że nie przerabiałyby skomplikowanych systemów giełdowych czy skomplikowanych pojęć gospodarczych, ale chociaż mogłyby się dowiedzieć, czym jest podatek VAT, czyli podatek, który również one płacą w sklepiku szkolnym.
0: Dokładnie tak. Powiem więcej. Jeśli my tą edukację zaczniemy tak wcześnie, to dzieci szukają i znajdują często też i nieprawdziwe informacje, manipulacyjne informacje w internecie, bo dzisiaj nie jest problemem podaż informacji i popyt tych informacji przez dzieci, jest problemem, żeby te informacje były prawdziwe i żeby znaleźć te, które są wartościowe dla nich. W związku z tym, czy przedmioty powinny być wprowadzone takie edukacje ekonomiczne już w wczesnych, na przykład klasach podstawówki? Ależ absolutnie tak. Dzisiaj takim poważnym przedmiotem jest biznes i zarządzanie w średniej szkole.
1: Dopiero w średniej szkole.
0: W średniej szkole, w pierwszej i drugiej klasie. I wtedy okazuje się, że z tych ponad 1000

0: przeprowadzonych warsztatów w szkołach w całej Polsce dwoje, troje, może czwórka, piątka uczniów, maksymalnie na 25 osób, mówi, że miało do czynienia z jakąś formą inwestowania czy zarabiania. Ale potem jak się wejdzie w rozmowę głębiej, to okazuje się, że no jednak umyłem tam samochód, a może tutaj gdzieś kupiłem i sprzedałem jakąś walutę, jakiś rynek, a niektórzy już mają pozakładane, oczywiście wszyscy w tym wieku już mają konta w banku, bo dzisiaj to jest oczywiste. Na pierwsze hasło, czy kto ma konto w wieku 7-8 klasie, to oczywiście jest Lasong. Mniej więcej nawet i 100% często.
1: Przypomnijmy, 13 rok życia. Ukończenie 13 lat pozwala w Polsce na założenie konta. Oczywiście z pomocą rodziców, ale takie konto może zostać założone. I co ciekawe, to jest konto bardzo często z kartą płatniczą, z aplikacją, tak, z różnymi udogodnieniami. Ma swój numer to konto. I jeszcze dodatkowo, no, są tam też takie walory edukacyjne, no bo oczywiście wiadomo, że to konto jest jakoś oprocentowane, można się przyglądać, co z tymi pieniędzmi się dzieje. I tak się zastanawiam, czy to konto na 13 urodziny na przykład jako prezent nie jest też takim dobrym wstępem do tego, aby na niewielkich sumach na początku nauczyć się zarządzać swoim mikro, ale jakże ważnym budżetem.
0: To jest kapitalny pomysł i muszę powiedzieć, że prowadzimy takie badania przed warsztatami, po warsztatach, po jakimś okresie, na przykład kilku tygodni, jak zostawiamy naszym dzieciom, nastolatkom jakieś karty pracy bądź jakieś zadania do wykonania, bo mamy dobry kontakt też z nauczycielami, dyrekcjami szkół, w których te warsztaty prowadzimy. I okazuje się, że dzieci, nastolatki wracają do nas z informacjami, że oni, ich świadomość na tyle wzrosła, że jest to dla nich oczywiste, że jak zaczynają rozmawiać po tych warsztatach z rodzicami o pieniądzach, to nagle ten element przeznaczenia części tych pieniędzy na konto oszczędnościowe bądź sama rozmowa o kontach oszczędnościowych, o formach inwestowania i wykorzystanie tych kont, o których tutaj mówimy, jest oczywiste wtedy dla nich. 13 lat to już ich konto indywidualne. Ale tak naprawdę można dziecko założyć konto, czy konto oszczędnościowe, już od urodzenia. Tylko tyle, że to jest konto rodzica. To jest takie subkonto dla dziecka. 13 lat to już ten wiek, kiedy, i to działa dzisiaj, dzieci same dysponują tymi pieniędzmi i wiedzą, co z nimi zrobić. Ale najfajniej jest wtedy, kiedy rodzice rozmawiają z dziećmi, a dzieci z rodzicami. I dlatego też my produkujemy wiele materiałów edukacyjnych dodatkowych, takich, które pomagają im zrozumieć ten świat. Zapytał pan też wcześniej, czy edukacja finansowa jako przedmiot bądź wplecione w inne przedmioty. Muszę powiedzieć, w innych krajach, w Stanach na przykład, bardzo często jest tak, że te elementy edukacji finansowej są nie tylko na matematyce, ale też w geografii, biologii, chemii i nawet w przedmiotach humanistycznych, żeby to było taka nauka o przyzwyczajeniach, o wykorzystaniu środków finansowych we wszystkich tych dziedzinach. Bo jeżeli robimy jakieś na przykład konkursy, gry edukacyjne, takie spotkania z większą ilością dzieci, konferencje nad 150-200 dzieci i na przykład robimy tam takie picze inwestycyjne, takie zawody dla nich, to jeżeli się potraktuje dziecko tak poważnie w wieku 12, 13, 14, 15 lat i mówi, i zada mu się takie zadanie, czy takim teamowi, zbudujcie teraz jakiś projekt, macie na to godzinę, pół godziny, to nagle oni wchodzą w ten świat jak po prostu z całą euforią i potem prezentują. I okazuje się, że w wielu dziedzinach oni tworzą te projekty. Nie tylko ekonomiczne, tylko to wykorzystują te elementy ekonomii. I to jest ten narybek nasz, że oni dalej będą tworzyć tą naszą rzeczywistość. Dodatkowo za każdym razem wykorzystują informacje z telefonu, wykorzystają dzisiaj już czaty, wykorzystają inne modele, wykorzystują również do tego, żeby zbudować te swoje projekty, również jak zainwestować, też wykorzystując wszystkie aplikacje. Także pytanie też jest takie, czy w ogóle korzystać, czy nie korzystać w tej edukacji z takich narzędzi.
1: Czy te warsztaty to jest domena przede wszystkim dużych miast, bo tutaj oczywiście w tych dużych miastach też większa możliwość spotkania się ze specjalistami, też potężna społeczność szkolna, czy także w mniejszych miejscowościach takie warsztaty są prowadzone przez trampki na giełdzie?
0: My bardzo często robimy warsztaty przy współpracy, czy z Ministerstwem Edukacji, czy z jakimiś innymi instytucjami, samorządami miejskimi. W Warszawie też dzielnice mają swoje budżety takie edukacyjne. W związku z tym jest to cała Polska. Zaczęliśmy oczywiście prawie 4 lata temu, ale głównie 3 lata temu i ostatnie 2 lata były takie mocno rozwojowe w dużych miastach.

0: od czegoś trzeba było zacząć, więc przeprowadziliśmy mnóstwo warsztatów w Gdańsku, w Łodzi, w Krakowie, Bielsku-Białej, w Katowicach, we Wrocławiu, w Warszawie oczywiście, ale też schodzimy coraz niżej, to znaczy, że szukamy też chętnych, kto by chciał, a chce bardzo dużo szkół i miejsc z nami przeprowadzić te warsztaty, czy żebyśmy do nich przyszli. W związku z tym mieliśmy też mniejsze miejscowości, w których jesteśmy, a teraz nasza mapa to jest cała Polska. My współpracujemy, nasza fundacja to jest kilkanaście osób takich, które pracują na stałe, ale współpracujemy z ponad 120 mentorami z rynku finansowego w całej Polsce. Takimi, którzy właśnie na jeden, dwa dni zrzucają te swoje garnitury, wskakują w trampki i idą robić to dobro, tą edukację dla młodzieży. I wtedy bardzo chętnie wykorzystujemy również tych lokalnych menedżerów, firmy, samorządy, instytucje finansowe. W związku z tym Jarosław i Siedlce, i Nasielsk, i Białystok, i tak dalej. Także cała Polska to są te same dzieci.
1: Fantastycznie. To w takim razie jeszcze jedno pytanie z kategorii moich ulubionych, ale zawsze przy okazji tego typu tematów je zadaję. Czy my dorośli nie popełniamy bardzo ciężkiego błędu, na przykład opowiadając o swojej pracy albo działalności gospodarczej, kiedy na przykład zbliża się 20 dzień miesiąca i mówimy: popatrz, tyle muszę oddać skarbówce, tyle muszę zapłacić na ZUS, zobacz, niewiele mi z tego wszystkiego zostanie. To takie narzekanie, ono wpływa destrukcyjnie bardzo często na samo postrzeganie biznesu, bo nagle się okazuje, że taki młody człowiek widzi: tata ciężko pracuje, mama ciężko pracuje, a tyle im zabiera państwo. No i się kształtują no, przeróżne tutaj poglądy, no a brakuje takiego wyjaśnienia, na co te pieniądze tak naprawdę idą.
0: I to wyjaśnienie byłoby idealnie, żeby było tworzone i o tym były rozmowy już od urodzenia. To znaczy, a gdzie jest to pierwsze miejsce? To jest rodzina. Mhm. To jest szkoła. Potem dochodzą jakieś dodatkowe warsztaty, zajęcia. Więc oczywiście dlatego też fundacja nasza, to edukacja nie tylko do dzieci, ale rozszerzamy to na rodziców. Współpracujemy oczywiście z nauczycielami. Robimy kursy obecnie dla rodziców, ale nie dla rodziców, tylko dla rodziców, jak mają rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Bo jeśli rodzic wie, bo jest tego rynku, ma prowadzić działalność gospodarczą i to on wytłumaczy temu dziecku. Pytanie, czy chce i czy nie widzi tego jako temat tabu. Natomiast jeśli te rozmowy, tak jak rozmawiamy o polityce, o sporcie, o wszystkim od zawsze to, i z dziećmi też bardzo często, to dlaczego nie rozmawiamy o pieniądzach? Więc my zachęcamy też do zmiany postaw w domach. U rodziców rozmawiajcie z dziećmi o pieniądzach. Zresztą jest to bardzo ciekawe i trochę takie kuriozalne, że te pieniądze są z nami już do końca życia. To dlaczego nie przygotować tego swojego dziecka albo swojego ucznia w szkole na tyle dobrze, żeby to nie był temat tabu, tylko żeby znaleźć wszelkie możliwe sposoby do tego, nie żeby go wystraszyć, że będzie ciężko, że będzie musiał ciężko pracować, tylko jak dobrze żyć, jak odkładać od urodzenia, jak zrobić, żeby ten procent składany za 5-10 lat umożliwił takie normalne, godne życie. W związku z tym my zmieniamy postawy. My szukamy tego świętego grala, czyli tych rozmów w domach, rozmów w szkole od wczesnych lat.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Adam Wojdyło, Fundacja Trampki na Giełdzie, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A z okazji Dnia Dziecka życzymy oczywiście wszystkim naszym najmłodszym słuchaczom, ale także rodzicom wielu udanych rozmów, także o pieniądzach. Rozmawiajmy ze sobą, to jest bardzo ważne. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szochowska.
2: Komentarz.
3: A z nami Ołech Biłecki, dziennikarz ukraińskiego Radia NV. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Dziękujemy, że pan z niego skorzystał. Chcę zacząć od zamieszania wokół decyzji Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z jednostek nazwy UPA. Jest taka zasada, szczególnie w relacjach z państwem postsowieckim. My zakładamy, że jak ktoś jest antyrosyjski i walczy z Rosją, to nie jest Sowietem w duchu. A jednak może być. Ukraińcy są sowieccy w duchu i Zełenski też. To znaczy, że rozumieją język siły, a nie rozumieją...

0: Języka gestów. Tak mówi Witold Jurasz w rozmowie Onetu z Magdaleną Rigamonti. Witold Jurasz to jest dziennikarz, który specjalizuje się w tych relacjach. Bardzo wiele wie o miejscu na mapie, z którego pan pochodzi, panie redaktorze. Ktoś czegoś nie przemyślał? Czy Wołodymyr Zełenski mógł wziąć pod uwagę element prowokacji niecelowej, ale zamieszania, które ta decyzja wywoła?
1: Nie myślę, że to jest kwestia nieprzemyślenia, czyli niezrozumienia kontekstu. Raczej ten kontekst był i jest nadal tak naprawdę zrozumiały i dla samego prezydenta, i jestem przekonany, że dla jego otoczenia. Z całą pewnością o tym mówię. Jeżeli patrzymy w ogóle na tą sytuację i na to zamieszanie, to tutaj no, mamy teraz tak naprawdę różne podejścia, tak, no bo Ukraina patrzy na to ze swojej perspektywy, Polska ze swojej i każdego razu, kiedy podejmuje się ta czy inna decyzja, nie zależy, czy to kwestia historyczna, czy to kwestia gospodarki, czy jakakolwiek inna, no to zawsze taka kwestia w tej czy innej stolicy podejmuje się ze względu przede wszystkim na te swoje interesy. To nie oznacza, że należy lekceważyć interesem państw partnerskich, po prostu partnerów. To nie oznacza, że nie warto, no może modelować, że tak powiem, tak, tą reakcję, która powstanie, ale jednak każde takie państwo orientuje się na swoje interesy. Polska też, tak samo jak i Ukraina, jak i każdy inny kraj, i tutaj mamy do czynienia, moim zdaniem, dosłownie z taką sytuacją, no bo nie wchodząc w kwestie historyczne, ja w to nie wchodzę po prostu dlatego, że nie jestem historykiem i rozumiem, o ile to jest sensytywna dla Polaków i też dla Ukraińców oczywiście historia, o ile jest to sensytywny temat, ale jednak powiem, że w Ukrainie dominuje inna perspektywa, inna opinia jest mainstreamowa. Rozumiem, że w Polsce dla wielu ludzi to jest nie do przyjęcia. Rozumiem jednocześnie, że no, sporo ludzi nawet mnie pytają, piszą do mnie, dlaczego, czy mógł Zełenski nie podejmować takiej decyzji, ale motywacja jego nie była taka, żeby doprowadzić do obrażenia Polaków, żeby doprowadzić do zamieszania na linii Kijów-Warszawa, tylko dlatego, że ta jednostka, ludzie, które walczą o niepodległość Ukrainy, o stabilność w Europie, jednak potrzebowali tego tytułu. To już kwestia historyczna, dlaczego, ale potrzebowali i dlatego Wołodymyr Zełenski, moim zdaniem, i to, co ja czytam na przykład w oficjalnym komunikacie od MSZ-u, właśnie to dlatego podjął taką nieprzyjemną dla Polaków decyzję. Tak jest.
0: Czy w relacjach międzypaństwowych, zwłaszcza między Polską a Ukrainą, która od pierwszych dni wojny Ukrainie pomaga, obowiązuje słowo szacunek dla historii?
1: Myślę, że tak.
0: Wie pan,
1: myślę,
0: bo,
1: że tak, bo
0: ja myślę, że i pan, nie wiem, dobrze, nie chcę za pana decydować, ale ja uważam, że nawet jeśli, bo mamy, różnie rozumiemy te wydarzenia. Dla polskiej strony wydarzenia na Wołyniu były bez dwóch zdań zbrodnią ludobójstwa, nawet 100 tysięcy osób mogło zginąć. A dla Ukraińców to pewien efekt, użyję określenia, symetrycznego konfliktu zbrojnego. Ukraińcy do tego wszystkiego postrzegają UPA przeważnie jako organizację antysowiecką, przede wszystkim, a nie antypolską. Ale ja jestem przekonana, że nie tu i nie teraz. Myślę o tej nazwie.
1: Rozumiem. Rozumiem te intencje, absolutnie, tak. I jeżeli chodzi o to, czy obowiązuje ten szacunek, bo pytanie było tak, właśnie takie, dlaczego mówię, że tak i dlaczego uważam, że tak? No bo mimo tego, że taka decyzja była podjęta, jednak widzimy to, że strona ukraińska próbuje to negocjować, to tłumaczyć i donosić tę informację, którą po prostu, no, z tego, co ja czytam na przykład w oficjalnej wypowiedzi MSZ, bardzo dobrze byłoby, gdyby w Warszawie zrozumieli. To nie znaczy, że stanęli na to stanowisko, które obejmuje Ukraina. W żaden sposób. Absolutnie.
0: Nie, ale wie pan, w Warszawie nie zrozumieją. To jeśli tak ma być, bo nawet Lech Wałęsa mówił, że ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego mu ubliżyła. Myślę sobie, że w takim momencie historii, w jakim jesteśmy, w którym Polska jest jednym z orędowników pomocy Ukrainie w Europie i na świecie, no, argument musicie zrozumieć, to nas nie trafi. Będzie coraz trudniej, bo wie pan, na szczytach władzy pewnie te elementy dyplomacji będą obowiązywać, ale jak będziemy mieli kolejny mecz Polska-Ukraina w piłkę nożną, to będą takie reakcje jak ostatnio i takie decyzje nie będą budowały, próbuję być ostrożna, tak, też

0: w tym, co mówię, ale nie będą budowały takiej atmosfery sprzyjającej decyzjom na przykład rządu czy prezydenta.
1: Mi się wydaje, że w Kijowie to rozumieją i tutaj ja tylko jedyną rzecz powiem, bo właśnie takie określenie musicie zrozumieć, no chyba nie. Chyba to nie jest na miejscu i nie ma tak ze strony Ukrainy, że musicie, a ja raczej mówię o tym, że bardzo by chcieliśmy i zależałoby Ukrainie na tym, żeby była próba tego zrozumienia. Tylko o to chodzi. Ale to, czy musicie, czy nie musicie, oczywiście nie mamy prawa tak mówić, rzecz jasna. I no, widzę tak, jak ta polityka się szykuje. Tak? I bo może ja wrócę do tej kwestii szacunku. Ja z całą pewnością teraz powiem, że no, nie są łatwe takie rozmowy dla mnie, ale zgadzam się na takie rozmowy dlatego, że szacuję Polaków i mam szacunek i kocham Polskę. Tylko dlatego wychodzę i rozumiem, że sporo ludzi na przykład mówiących po polsku, mieszkających w Polsce, często występujących w polskich mediach, po prostu nic nie mówią teraz w tym momencie. Tak? Dlaczego? Moim zdaniem często dlatego, żeby no, po prostu nie tracić tej sympatii ze strony Polaków, a tak naprawdę nie mówić do końca, co myślą. Ja
0: Dokładnie o to chodzi, robię panie inaczej, redaktorze.
1: Dlatego jest ten szacunek, tak, o którym właśnie mówię.
0: Znaczy absolutnie nie są to uwagi do pana, tak? Bo tak trochę jest pan, znaczy jest pan w ogóle w trudnej sytuacji, prawda? Bo też jakoś delikatnie i dyplomatycznie próbuje pan tłumaczyć, nie przekonywać nas wszystkich, ale tłumaczyć tę decyzję. Ale ja myślę, że pan prezydent teraz będzie bardzo konsekwentny w próbie odebrania Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Chociaż Radosław Sikorski, szef naszego MSZ-u, przypomina, że ten order ma również caryca Katarzyna i nikt nie próbuje nam jej odebrać tego orderu. Ja myślę, że jeszcze nie jesteśmy do końca w stanie sobie wyobrazić konsekwencji tej decyzji i to, powtórzę się, nie na szczytach władzy, ale w naszym powszechnym rozumieniu i akceptacji takiej codziennej, nas wszystkich. Wie pan, że może być ciężko.
1: Jasne, jasne. Ja w pełni z tym się zgadzam i może zwrócę uwagę na jeszcze jeden element. Jak tylko się pojawiła ta decyzja Karola Nawrockiego, bo teraz mówi właśnie o jego wypowiedzi, tak, jeszcze z końca ubiegłego tygodnia, o tym, że będzie właśnie zabiegał, żeby kapituła odebrała ten order. Właśnie w te pierwsze chwile zobaczyłem reakcję Rosjan, może nieoficjalne jeszcze, tak, tylko no takie raczej publicystyczne, a ja bym raczej powiedział, że to nawet nie publicystyka, tylko propaganda. O czym mówią te Rosjanie, których ja przynajmniej widziałem przez ekran oczywiście, tak? Oni mówią, że no, nie przeszkadzajmy Polsce i nie przeszkadzajmy Ukrainie niszczyć te dokładnie swoje tylko relacje. Tak, jasne, po prostu. To tylko słyszałem od Rosjan.
0: I my to wiemy i Władimir Zełenski, jak sądzę, też to wiedział.
1: Mi się wydaje, że tak. Tak samo jak i Karol Nawrocki. Tutaj nie próbuję jakby usprawiedliwiać, czyli może stawić znak równa się, tak? Ta pierwsza decyzja, ta druga decyzja, co było pierwsze, co jest powodem i tak dalej. Chodzi tylko o to, że no może tak samo zaapeluję do słów i szefa MSZ-u polskiego i też do tego zresztą, o czym mówi szef rządu Donald Tusk, bo to też jest kwestia polityczna, a ja nie chcę w polską politykę wchodzić, bo Polacy sami sobie poradzą beze mnie w tej swojej polityce, ale no widzimy, że to będzie wykorzystywane i w sytuacji wewnętrznej, tej politycznej, tak, i na zewnątrz. I no, wie pani, że emocjami w tych sytuacjach to raczej się nie posługuje, tak? I no, czy możemy się wycofać z tego? Czy możemy po prostu zrobić tak, żeby Ukraińcy nie zwracali uwagi na decyzję Nawrockiego, a Polacy nie zwracali uwagi na decyzję Zełenskiego? Nie możemy. A nie, oczywiście, że nie możemy, no to już się zdarzyło. Ale tak jak mówię, że nie kierujmy się tymi emocjami. To tyle, co mogę powiedzieć w tym temacie.
0: No tak. I ile by rozwagi nie było w naszej rozmowie, panie redaktorze, to ja emocje Polaków, którzy są oburzeni tą decyzją, rozumiem.
1: I ja też. I ja też, tak naprawdę. To jest ważne.
0: Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Tak, tak, absolutnie. Władimir Zełenski mówi w CBS, że Rosja szykuje silny atak z użyciem dronów, pocisków manewrujących, balistycznych. I to może się stać no właściwie na dniach. Wczoraj, dzisiaj, jutro. O co może chodzić?
1: No, to był taki duży wywiad tak naprawdę w tym CBS News i sporo było powiedziane, ale jeżeli chodzi o kolejne ofensywy, no to nie tylko Zełenski, nawet to, co słyszę od rzeczników różnych jednostek, a rozmawiam z nimi na północy,

0: pomocy Ukrainy, na przykład znajdujących się na wschodzie, tak samo. Oni mówią, że sytuacja może się zmieniać po prostu dlatego, że teraz mamy lato. Opcjonalnie to dodaje tych opcji, że tak powiem, tak, każdej ze stron, i polskiej, i ukraińskiej, i to z kilku powodów. No, najpierw to tak zwana zielonka. Żołnierze mówią o tej zielonce, to jest po prostu liście na drzewach, i zawsze w takim lesie da się ukryć jakiś sprzęt bojowy, da się przemieścić i tak dalej. To zmienia sytuację, tak jak zresztą i to każdego roku. Rzecz druga, teraz Rosjanie próbują przesuwać się na tak zwanym łatwym sprzęcie. Co to znaczy? No, wykorzystują dosłownie cokolwiek. Hulajnogi, kwadrocykle, motocykle i tak dalej. To też zmienia sytuację taktyczną, ale ta strategia, ona wywodzi się z taktyki. To też jest ten drugi wątek i mi się wydaje, że prezydent o tym też mówi w tym swoim wywiadzie. Ale tutaj może najważniejsze to, o czym on mówił wczoraj, to okno czasu, ta przestrzeń, którą mamy, żeby negocjować z Rosjanami. Prezydent mówi o tym, że to jest okres do najbliższej zimy, no bo teraz Rosjanie nie są w silnej pozycji na froncie, tak? Czyli nie mają jakichś postępów, mają ogromne problemy z logistyką i stąd właśnie ta ocena, że jest to okres przynajmniej do najbliższej zimy.
1: Stawką naszej wojny z Rosją jest przyszły globalny porządek, też mówił w tym wywiadzie Wołodymyr Zełenski, co do tego nie masz żadnych wątpliwości. Na jakim etapie jest teraz konflikt? Czy rzeczywiście mamy pierwszy raz od wybuchu tej wojny do czynienia z sytuacją, w której Ukraina zyskuje przewagę? Nie tylko militarną, ale też, to znaczy militarną, ale także w kontekście tego, co za tym stoi, liczebną, technologiczną.
0: Ja bym tutaj może zaczął od logistyki, proszę pani, bo to jest ważne, tak jak mówiłem, te postępy, które próbuje Rosja odzyskać, ale nie ma. To, co się dzieje teraz na przykład na terenach już od dawnego czasu okupowanych, czyli to znaczy od roku 2014, i na przykład wczoraj Wojsko Ukraińskie poinformowało o tym, że teraz oni mają kontrolę nad logistyką w obwodzie Ługańskim, a nawet 200 kilometrów od linii frontu. Co to znaczy? Oczywiście, że nie ma fizycznie tam na tych terenach żołnierzy ukraińskich i wojska ukraińskiego. Absolutnie. Ale to, że drony mogą kontrolować te drogi, przez które Rosjanie zawożą sprzęt, przywożą żywą siłę tak zwaną, czyli żołnierzy, to już jest wielki postęp. I jeżeli ostatnio to jest obwód Ługański, który no, może w 95% jest okupowany, tak? Czyli no, po prostu tam jest paru wiosek, które w tak zwanej strefie szarej, ale cały obwód jest okupowany. I to, że teraz ukraińskie drony kontrolują drogi tam, to jest bardzo ważne, ale jest też i drugi kierunek. To okolice Mariupola okupowanego, okolice Berdiańska, a te miasta, przypomnę, leżą na wybrzeżu Morza Azowskiego. W ubiegłym tygodniu doszło do takiej komicznej tak naprawdę sytuacji, kiedy Rosjanie na te drogi, które kontrolowane przez ukraińskie drony, przywieźli po prostu przedstawicieli cerkwi, żeby tam robili jakieś obrzędy i tak dalej, żeby te drony tam nie uderzały. Oczywiście to, tak jak mówiłem, to jest komiczne, bo to nie wpływa na sytuację wojskową, ale to też wskazuje na to, że kontrolę tej logistyki, ono będzie odbijały się na froncie i bezpośrednio na tym, jak Rosjanie czują się na tych okupowanych terenach. To w tym momencie to chyba jest najważniejsze, jeżeli chodzi o front.
1: Mhm, ale też Ukraińcy przeprowadzili w sobotnią noc no taką solidną operację wymierzoną w rosyjskie cele wojskowe, paliwowe. Nad Morzem Azowskim są filmy z tego. Czegoś brakuje Rosjanom, żeby się skutecznie bronić? Od internetu po pociski?
0: No chyba tak. Tego wszystkiego tak naprawdę, ale to, co oni mają problemy, na przykład to, że oni mają problemy z obroną przeciwlotniczą, to jak najmocniej widać na przykład na terenach okupowanego Krymu, też w głębi Rosji, no bo jeżeli na przykład oni mają te wyrzutni przeciwrakietowe, takie To wczorajszy dzień wojny, no to nie mogą sobie poradzić z dronami, bo dron jest mobilny, dron jest mały, dron może być dużo. W jakimś stopniu próbowali też kopiować faktycznie ukraińską praktykę, bo między innymi warto też pamiętać, że Ukraina na przykład przeciwdziała rosyjskim dronom w kilka sposobów. Ten pierwszy sposób to jest walka radiolokacyjna, kiedy ten dron po prostu leci gdziekolwiek, ale no, rozumiemy, gdzieś tam w polu, ale nie

0: na przykład w jakiś obiekt infrastruktury. To jest rzecz pierwsza, ale i to, co Rosjanie próbują teraz kopiować, to mobilne grupy, czyli żołnierze siedzące na takich samochodach dużych z karabinami, które fizycznie zestrzeliwują te rosyjskie drony. Tego też oni nie mają, a kiedy próbują powstawać takie grupy, no to widać, że to do końca jeszcze nieskutecznie u nich działa. Z jakiego powodu trudno mi odpowiedzieć, ale no, na linii frontu i właśnie w bliskiej odległości do frontu to jest dla nich ogromny problem, bo Ukraina uderza dronami nie tak w samo wojsko, powiedzmy, tak, chociaż często bywa tak, że jakiś sztab zostaje zaatakowany, jak w obiekty, gdzie Rosjanie magazynują tą broń. I to jest ważne, tak? I no właśnie to jest moim zdaniem chyba jeden z największych problemów dla Rosji teraz na froncie i w bliskiej odległości, jakieś tam parę set kilometrów od linii frontu.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Ołech Biłęcki,
0: ja też dziękuję.
1: Z państwem w Polskim Radiu 24. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami Klara Klinger, redaktorka naczelna serwisu Rynek Zdrowia. Dzień dobry, pani redaktor.
3: Dzień dobry.
1: No, uśmiechamy się pewnie obie i do tych dźwięków w tle, i do szczęścia rodziców, którzy mają swoje dzieci dzięki programowi in vitro. No ja sobie nie wyobrażałam sytuacji, w której program nie zostanie przedłużony, nie będzie dalszego wsparcia, ale przecież wszystko jest możliwe. Pewnie się pani ze mną zgodzi.
3: No niestety wszystko jest możliwe, tym bardziej, że mamy takie doświadczenie w poprzednich czasach, kiedy ten program był finansowany, potem przestał być finansowany. Powstało takie wsparcie, które jakby w ogóle nie zastępowało in vitro. No było potrzebne.
1: Mówi pani o neprotechnologii, powinno... tak? O takich naturalnych metodach wspomagania dzietności.
3: Nie do końca, nie? Bo to zostało trochę medialnie, moim zdaniem, przekrzywione w sensie, że się tam to wybiła ta neprotechnologia, ale tak naprawdę były ruchy ku temu, żeby tą diagnostykę, wszystko, co się zanim zacznie in vitro, bo in vitro jest w momencie, kiedy jakby wszystkie inne metody, prawda, zawiodą, no to była taka kwestia tego, żeby to zrobić specjalne miejsce, gdzie będą i mogli mężczyźni, i kobiety się przebadać, a nie, że w jednej klinice to, w jednym gdzieś różnych miejscach. No i to, tylko że to jedno nie zastępuje drugiego, więc w ogóle rozmowa o tym, to było jakieś pomylenie pojęć, w takim sensie, że no to nie zastąpi in vitro. Oczywiście ta naprotechnologia, która gdzieś się pojawiała, wiadomo, że już kompletnie nie zastępuje. Natomiast no fajnie by było jakby obie rzeczy, tak, taka pełna możliwość diagnostyki i wsparcia oraz tego in vitro została na, no właściwie na stałe w systemie. Ale wydaje mi się, że przy tych problemach z dzietnością, no to myślę, że już żaden rząd się raczej nie będzie tego wycofywał. Natomiast
1: nie
3: są pewne
1: pewna.
3: Jeszcze problemy. No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jednak tu...
1: Bo przecież poprzednio też... z dużą łatwością przyszło im wycofanie się z takiego
3: wydaje,
1: pomysłu.
3: Nie było, ale proszę zobaczyć na tempo spadku urodzeń. Jest tak drastyczne w tym momencie i naprawdę te
1: jasne, ale można nam wmówić
3: dzieci...
1: wszystko. Przecież i teraz padają takie argumenty. Przecież jest naprotechnologia, dlatego ja o niej wspomniałam, tak?
3: Ale tu zależy na skuteczności. Myślę, że powoli każdemu rządzącemu zależy na skuteczności, bo proszę zobaczyć statystykę. 15 tysięcy dzieci to jest niemal jakby przez miesiąc wziąć, bo się rodzi tam 250 tysięcy coś, no to miesięcznie to jest około, tak mówiąc, czysto dzieląc, tak, bo to w różnych miesiącach różnie, około 20 tysięcy. Więc to jest prawie niemal jeden miesiąc, tak, narodzin dziecięcych. To jest prawie 6% w ogóle wszystkich narodzin, więc wydaje mi się, że w tym kontekście to też będzie inna sytuacja, ale ja tylko chcę powiedzieć, że owszem, to jest super i absolutnie trzeba to docenić, natomiast są nadal pewne problemy, które nie zostały rozwiązane również z in vitro. I naprawdę trzeba, myślę, że warto o tym mówić, warto to zmieniać, no chociażby dostęp do zarodków, które dla osób, które no z jakiegoś powodu nie są już z partnerem, te zarodki są i na przykład, nie wiem, ktoś zmarł, ojciec albo ta druga partner, albo rodzice się rozwiedli i teraz ta kobieta nie może skorzystać z dostępu do własnych potencjalnie tak przyszłych dzieci. I takich sytuacji paradoksalnie jest całkiem sporo, to nie jest masowo, no ale to dotyczy konkretnych kobiet, konkretnych rodzin, więc to nadal nie zostało rozwiązane. I

0: No i też tutaj też się pojawiły, myśmy w rynku zdrowia pisali o tym, o finansowaniu leczenia tych onkologicznego, tych kobiet onkologicznych, co trzeba szybko robić i to jest, są poza kolejnością, mają obecnie dostęp do finansowania in vitro, ale powstał problem, właśnie dzisiaj jakby opisywaliśmy to, że około 100 kobiet było przyjętych przez kliniki jakby dodatkowo, to jest około 600 tysięcy złotych i jest jakiś spór o finansowanie. I teraz kliniki się zaczynają trochę wstrzymywać, nie wiedzą, ile będzie pieniędzy i tak dalej. Więc to są takie kwestie, które nadal warto już ulepszyć, doprecyzować, bo wiadomo, jak jest dobrze, to jest dobrze, ale też trzeba dbać o szczegóły.
1: A na jakim etapie jest projekt, pomysł pomocy kobietom i zdaje się mężczyznom też, które, czy osobom, które czeka terapia onkologiczna i chodzi o to, żeby te
0: jeżeli
1: komórki
0: chodzi o in
1: jajowe i
0: vitro.
1: plemniki, na przykład, żeby pobierać wcześniej, jeszcze przed przeprowadzeniem chemioterapii, żeby je
0: To
1: przechowywać.
0: obecnie
1: Tak.
0: mają, to mają dostęp i są poza kolejnością. Tylko tutaj jakby nie do końca ewidentnie, sądząc z dialogu pomiędzy klinikami in vitro a Ministerstwem Zdrowia, nie do końca zostały doprecyzowane jasno reguły, jak to ma wyglądać, a przynajmniej praktyka pokazuje coś innego. Tak mają i to jest bardzo dobre też rozwiązanie, że pary, które jeżeli kobieta dowie się, że niestety zachorowała na raka, czekają chemioterapia, no to żeby jak najszybciej móc podjąć te pierwsze działania dotyczące, prawda, procedury in vitro, to jest zapisane, więc to też jest jakby dobra wiadomość.
1: Na
0: Ale
1: jakim jesteśmy etapie z dawstwem na przykład komórek jajowych albo zarodków? Myślę o takiej sytuacji, w której para może skorzystać z jajeczka albo zarodka innej pary. To jest w ogóle możliwe u
0: to
1: nas w kraju?
0: tak, tak, tak, tak. To jak najbardziej. To jest możliwe, żeby móc jak najbardziej, no bo większość jakby, nie wiem, teraz nie chcę procentowo powiedzieć, no ale to nie jest tak, że można korzystać tylko z własnego materiału genetycznego, dlatego że właśnie to jest no, często problem. Dlatego tutaj nie, jakby nie ma problemu. Często no, in vitro opiera się właśnie na dawstwie i nie zawsze ten zarodek w pełni jest genetycznie tożsamy z biologicznymi rodzicami, na przykład tymi rodzicami, którzy urodzą to dziecko.
1: Wspomniała Pani, mówiąc o problemach, tak, związanych z in vitro, o sytuacjach, w których partner umiera albo powstaje na pewnym etapie niezgoda między rodzicami. Najłagodniej rzecz ujmując.
0: A pozostałe, no i rozumiem,
1: takie
0: tak?
1: wątpliwości, czy problemy związane z samym programem.
0: No to te wątpliwości są też, no ale to już jest bardziej technicznie dotyczące, no wiadomo, ma to znaczenie jakby podziału środków na kliniki. Wiadomo, że te kliniki wcześniej korzystały z, no, z prywatnych, tak, z to, że rodzice przychodzili i płacili, a teraz no to dla takiej kliniki to jest być albo nie być, jeżeli dostanie finansowanie z Ministerstwa Zdrowia, co też pokazuje, jak bardzo to się stało powszechne, znaczy, że jest ta opieka jest naprawdę bardzo szeroka dla Polek i Polaków, ponieważ już nie, no, jest bardzo niski odsetek tych osób, które komercyjnie korzystają. W związku z tym te kliniki, które istnieją w Polsce, no, bardzo się też mocno domagają o to, żeby ten podział, te kryteria podziału środków finansowania były. No oni mówią, że chcą, żeby były transparentne. Dopiero niedawno opublikowano, jakie są kryteria, czy mierzymy skuteczność, czy liczbę procedur, czy no i tu się też zaczynają dyskusje, czy powinny być publiczne, czy prywatne, czy powinny być takie ośrodki, w których z kolei jest ta rozszerzona opieka również w innych obszarach właśnie na NFZ, czy jednak to powinny być te kliniki, które od dawien dawna i tylko tym się zajmują. No i tutaj te dyskusje się toczą i wiadomo, że no, że nie ma jednej łatwej, jasnej odpowiedzi.
1: Komu przysługuje, jakim parom, jakim osobom przysługuje w naszym kraju dofinansowanie do in vitro?
0: Żebym tutaj nie skłamała, bo ja z pamięci tego nie wiem. Mamy bardzo, na pewno jest tak, że na pewno mamy dosyć daleko, znaczy daleko, jakby grupę wiekową, tak? Jest ta grupa wiekowa.
1: Nie chciałam pani stawiać w takiej sytuacji
0: tak,
1: trudnej,
0: ja
1: więc
0: bym nie
1: może
0: chcę, znaczy
1: tak,
0: powiem tak,
1: jasne.
0: na stronach ja powiem tak, bo to nie ma co, bo tutaj wiadomo, że na stronach Ministerstwa Zdrowia, na stronach na pewno jest dokładny opis tego, kto komu przysługuje ten program in vitro.

0: Natomiast no nie chcę tutaj, wiem mniej więcej, natomiast tutaj nie chciałabym po prostu wprowadzić żadnego słuchacza w błąd. Natomiast na pewno jest to, co powiedziałam, że u nas jakby była dyskusja dotycząca wieku i ona została bardzo jakby dosyć wysoka, ponieważ tam jest chyba jest granica 45 lat. Dla procedur z własnymi komórkami, 49 lat z komórkami dawczyni, więc to jest, no tak można powiedzieć, hojnie i szeroko, no bo wiadomo, że ta skuteczność tego in vitro wraz z wiekiem maleje i jest coraz trudniejsza.
1: A jeszcze też znowu nie chcę postawić pani w trudnej sytuacji, ale nie spotkałam się z taką informacją, a singielka na przykład może się ubiegać o in vitro?
0: No,
1: w
0: właśnie,
1: ramach...
0: no właśnie nie, no właśnie to o tym dokładnie jakby mówiąc, już moment, bo sobie w międzyczasie sprawdziłam, żeby tutaj nie wprowadzać nikogo, może zaraz...
1: Bo myślę o tym rządowym programie dla singli, singielek raczej, tak? Bo prywatnie, jeśli staramy się o in vitro, nie, to pewnie wszystko jest możliwe.
0: Nie, tutaj jeżeli single i singielki są, właśnie tu jest ten problem, że nie ma dostępu ani przy odbiorze już tak naprawdę istniejącego zarodka, natomiast również nie mogą przystępować. No tutaj jakby taka motywacja jest taka, żeby jakby dziecko miało oboje rodziców już na starcie.
1: No dobrze, to trzymamy kciuki za te dzieci w drodze, dla rodziców, dla par, które podejmują się tego działania, bo to bardzo często jest ogromne obciążenie psychiczne. Potrzebne jest wsparcie, bo jak się włoży do... jak się złoży do... Oj, brakuje mi słowa. No dobrze, jak weźmiemy pod uwagę oczekiwania, ale też taką hormonalną ingerencję w organizm, to często para potrzebuje wsparcia. No to trzymamy za wszystkich
0: kciuki. Ja jeszcze
1: kciuki,
0: przepraszam,
1: tak?
0: doprecyzuję, bo wprowadziłabym Państwa w błąd, dlatego mówię, tutaj była dyskusja, jeżeli chodzi o ten wiek i ten wiek początkowo były te dyskusje, żeby było 45-49, teraz weszłam na pacjent.gov.pl, bo tutaj w tym miejscu są informacje między innymi dotyczące programu wsparcia in vitro i jest napisane, że kryterium wieku to są kobiety do 42 życia, jeżeli korzystają z własnych komórek jajowych, a do 45 roku, jeżeli korzystają z dawstwa, natomiast mężczyźni do 55 roku życia. Więc tutaj precyzuję i też odsyłam od razu na stronę pacjent.gov.pl i tam są pełne informacje dotyczące tego, kto może korzystać.
1: 9 czerwca do Ministerstwa Zdrowia mają trafić wyliczenia dotyczące lipcowych podwyżek dla medyków. I jak wynika z informacji rynku zdrowia, bazowa kwota to 3 miliardy 300 milionów złotych. Tyle według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyniosłoby podniesienie pensji etatowych pracowników do ustawowego minimum. Jednak to mogłoby nie wystarczyć do sfinansowania podwyżek, dlatego ostateczna propozycja będzie wyższa. Ale to jest zamknięte koło, pani redaktor, bo przy okazji czarnego protestu szpitali powiatowych usłyszeliśmy o skali potrzeb i sytuacji, w której na przykład niektóre z tych placówek wszystko, co mają, w największym skrócie, wydają na pensję. Nie chciałabym zabrzmieć jako osoba, która jest przeciwko tym podwyżkom, bo nie jestem przeciwko podwyżkom, tylko czy pani minister ma jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
0: No właśnie, bo tutaj to jest dobre pytanie. To jest kwestia, która wymaga jakiegoś uporządkowania, tak? Dlatego, że wiadomo, że wszyscy medycy powinni zarabiać godnie i na pewno te rozwiązania, wprowadzenie podwyżek takich minimum, tak, które jest określone ustawowo dla pracowników medycznych, było na pewno dobrym posunięciem, żeby zatrzymać, żeby też jakby dać jakieś taką motywację do pracy w Polsce. Natomiast kwestia jest taka, że po prostu wprowadzając te rozwiązania, też nie pomyślano o tym, jakie ma być źródło finansowania tych rozwiązań. I też jest dynamika wzrostu nakładów na NFZ jest mniejsza, z którego to budżetu pochodzi to finansowanie, jest mniejsza dynamika niż to tempo tych zmian, niż podwyżek na wynagrodzenia dla medyków. Ponieważ te pieniądze nie są przeznaczone tylko na zapewnienie tego

0: Minimum, a to minimum to jest tam w zależności od różnej grupy, jest jakby konkretnie określone. Natomiast także przy okazji tego, jakby inni pracownicy medyczni, ci co zarabiają więcej, też przechodzą po podwyżkę, a poza tym również część płatności jest w ramach kontraktu, jest procent od tak zwanej procedury. Jeżeli te pieniądze, które dostają szpitale, one nie idą per PESEL, czyli nie idą na konkretną podwyżkę dla konkretnego Kowalskiego, czy pielęgniarki, czy fizjoterapeuty, czy kogoś, kto pracuje w tym systemie, ale są tak zwane zaszyte w wycenie tych świadczeń, procedur, czyli to, co otrzymują szpitale, no to jeżeli zarobki są od jako procent od procedury, no to one też automatycznie rosną i wtedy jakby to obciążenie dla szpitala rośnie. W związku z tym jakby trzeba, a różnice pomiędzy wynagrodzeniami są bardzo duże. To pokazały też ostatnie dane Agencji Oceny Technologii Medycznej, która liczy te zarobki. No i patrząc faktycznie, ile zarabiają, to potrafią być wśród lekarzy. Ta grupa, która zarabia te mityczne 100 tysięcy, jest bardzo niewielka, bo to jest 1%, czyli tam to jest około 1200 czy ponad 1000 lekarzy, no ale są tacy, co zarabiają średnio tam około 20 paru tysięcy miesięcznie. Więc tutaj trzeba rozwiązać z jednej strony problem tego, żeby to było jakoś przejrzyście, transparentnie uszeregowane, jak mają wyglądać te zarobki w placówkach medycznych, a z drugiej strony, żeby było jasno zapewnione, jakie ma być źródło finansowania tych podwyżek, bo to nadal nie zostało jakoś też precyzyjnie określone i to jest to, z czym się boryka obecnie NFZ i Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów de facto, skąd te pieniądze mają pochodzić.
1: No tak, tylko od lat słyszymy, że jest źle, ale przy okazji znowu wrócę do czarnego protestu. Słyszeliśmy i od dyrektorów szpitali i od ekspertów, że rzeczywiście tak źle jeszcze nie było. I że zmierzamy do, że jesteśmy już nawet nie na równi pochyłej, tylko sytuacja jest tragiczna. No to co, znowu zostanie, że tak powiem, dosypane z budżetu na chwilowe załagodzenie nastroju i sytuacji, bo przecież w przyszłym roku wybory i to będzie argument jak choćby badania, tak, dostęp do tych badań podstawowych, że będzie po prostu katastrofa.
0: Znaczy, na pewno jest to prawdą, że od lat się mówi, że jest kłopot z finansowaniem, natomiast faktycznie wydaje mi się, że my już w tym momencie jesteśmy. Nie było jeszcze takiej sytuacji, w której by aż tylu pieniędzy brakowało w budżecie NFZ-u, z którego pochodzi jakby finansowanie takiego naszego leczenia. I faktycznie ta kwestia polityczna wyborów jest tutaj, jest takim blokerem pewnych zmian, no bo z jednej strony pewnie staną dosypane te pieniądze, no ale ten system musi być reformowany, musi być zmieniany, a po prostu jest strach polityczny nadal przed tym, żeby jakieś takie bardziej radykalne posunięcia, jeżeli chodzi nawet o samą organizację systemu, zostały wprowadzone. No a z kolei jak nie zostaną dosypane pieniądze, no to się to odbije na pacjentach. Po prostu będą mieli ograniczony dostęp do pewnie do jakiegoś leczenia, jeżeli szpitale nie otrzymają dodatkowych pieniędzy. No
1: jak
0: ale
1: sądzę,
0: jest
1: ja
0: prawda,
1: się powołam
0: trzeba
1: na ten,
0: zmienić
1: jasne,
0: te
1: na ten
0: polityczny
1: tak? czas, że jeśli nie teraz, to tak tuż przed
0: no właśnie,
1: wyborami
0: to
1: w przyszłym roku, prawda? No przed wyborami, no bo kiedy? Wie pani, że to jest taki czas, kiedy politycy każdej opcji wszystko obiecują i nie wiem, uchylają nieba wszystkim,
0: ale
1: tym, którzy są w potrzebie.
0: Tylko że w tym roku już brakuje, więc jakby Ministerstwo Finansów ma potężny problem, dlatego że po prostu wcześniej jakoś to się finansowało, nie jakoś, tylko rzeczywiście się finansowało ze składki zdrowotnej. Obecnie jakby te pieniądze muszą częściowo pochodzić z budżetu. To było zapisane, przewidziane, więc jakby to nie jest zaskoczenie, ale jakby w tej sytuacji budżetowej jest to na pewno trudne i no, to jest trudny orzech do zgryzienia, jak z jednej strony dodać te pieniądze, a z drugiej strony co zrobić z reformami, no bo samo, tak jak pani zresztą słusznie powiedziała, że samo dosypanie tych pieniędzy nie zmieni sytuacji, ponieważ ich znowu będzie w kolejnym roku będą potrzebne i w kolejnym roku będą potrzebne i nie może to tak wiecznie trwać, tak? Trzeba w końcu

0: chcą sobie powiedzieć jasno, jak to ma wyglądać, na co nas stać, ile tych pieniędzy będzie i w ten sposób jakby też uszeregować, uporządkować cały system.
1: Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Klara Klinger, redaktorka naczelna serwisu Rynek Zdrowia, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polska Grupa Zbrojeniowa szuka podwykonawców i współpracowników do realizacji zamówień w ramach programu SAFE. Zapotrzebowanie jest wszechstronne, mówi prezes PZG Adam Leszkiewicz.
1: W zakresie merytorycznym, branżowym to w zasadzie każdy się może zgłosić, ponieważ te kompetencje są potrzebne w różnym zakresie, w dostawcy różnego rodzaju części i tych metalowych, i tych plastikowych, i jakieś usługi spawalnicze i sprzęty do tego potrzebny. W zakresie produkcji usług serwisowych, przeglądowych, bo to też warto zwrócić uwagę, ile tego także jest, bo ten sprzęt, który trafia do wojska, no musi potem być podtrzymywany w tym cyklu życia. To na każdym tym etapie potrzebujemy partnerów z zewnątrz, bo na PGZ-cie jest tylko niecałe 23 tysiące i wszystkiego nie zrobimy.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała 38 umów na realizację zamówień za środki z programu SAFE. To oznacza 4 lata intensywnej pracy, mówi prezes Leszkiewicz.
1: W każdej spółce powinno w związku z tym wzrosnąć zatrudnienie, zwłaszcza w tych spółkach, w których bezpośrednio są zamówienia. Dobrym przykładem jest spółka z Czernicy, który mogę podać, uczestniczy dawne wojskowe zakłady łączności. Numer 2 uczestniczy ta spółka w projekcie związanym z ochroną antydronową. No i tutaj obliczamy, że nawet do 100 osób tam pod Wrocławiem trzeba będzie dozatrudnić, żeby zrealizować w ciągu 2 najbliższych lat te zadania, które przed nami zostały postawione.
0: Do tej pory zakontraktowano 120 miliardów złotych. Za te pieniądze zamówiono m.in. armatochaubice Krab, wozy piechoty Borsuk oraz samobieżne moździerze Rak. Będzie wsparcie dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie. Rząd uruchamia pomoc na odbudowę lub remont domów zniszczonych w wyniku sobotniej trąby powietrznej. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 domów. To nie była zwykła burza, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
2: Wstępna analiza wskazuje, że mogła ona osiągnąć siłę około IF2 w międzynarodowej skali intensywności. I z meteorologicznego punktu widzenia nie była to zwykła burza, bo do rozwoju takich zjawisk potrzebne jest jednocześnie wystąpienie kilku czynników, czyli ciepłego i wilgotnego powietrza przy powierzchni Ziemi.
0: Poszkodowani mogą liczyć na zasiłek do 8 tysięcy złotych, do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont domów i do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. Nie ma informacji o poszkodowanych w trzęsieniu ziemi, jakie w nocy nawiedziło Kalabrię w południowych Włoszech. Epicentrum o magnitudzie 6,2 znajdowało się na głębokości 250 km na Morzu Tyreńskim. Wstrząsy były odczuwalne również w Neapolu i sąsiednich miastach. Rząd będzie dalej wspierał program in vitro, deklaruje premier Donald Tusk w drugą rocznicę wdrożenia programu. Dzięki temu wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci.
3: Życie jest warte każdej ceny. Tak o programie mówił Donald Tusk, który podkreślił, że w Polsce dzieci rodzi się mało. Dlatego rząd cieszy się z każdej pary, która się na nie decyduje.
4: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce i na świecie, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję.
3: Anita i Michał dzięki procedurze in vitro doczekali się bliźniaczek. Na początku mieli co do niej obawy, ale teraz polecają

0: ją każdemu, kto ma problem z niepłodnością.
1: Powiem szczerze, na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciążę, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
2: No to po prostu trzeba być gotowym.
0: Szacuje się, że w Polsce jest około 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Prawie 250 przypadków śmiertelnych i prawie 800 osób zakażonych. To bilans epidemii wirusa eboli w Demokratycznej Republice Konga. Wirus może być przeniesiony na inne sąsiednie kraje. Powinni o tym pamiętać Polacy. Planujący wakacyjne podróże, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: Polacy lubią jeździć do Tanzanii, do Kenii, do też Ugandy, a tu mówimy o jednak bardzo dużej bliskości. Akurat Demokratyczna Republika Konga ma 11 krajów wokół siebie i wiele z nich to są raczej takie kraje, które Polacy lubią, prawda? W związku z tym też musimy to bardzo mocno podkreślić. Jeśli się jedzie w drugi koniec danego kraju, na przykład Tanzanii, to nie ma przeciwwskazań, ale jeżeli jesteśmy w Tanzanii tej zachodniej, tej północno-zachodniej, to to już może być niebezpieczne.
3: Polacy, którzy planują powrót do kraju z regionu epidemii, powinni to zgłosić. Dotychczas zrobiły to 2 osoby. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Na wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz i lokalnie burze, do tego mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień na wschodzie kraju też przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura w dzień od 20 do 25 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Światopogląd.
6: A w naszym studiu Ernest Zozuń. Erneście, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Przenosimy się na samym początku na Węgry. Tam dość ciekawa politycznie sytuacja, bowiem rządząca partia Tisza będzie dążyła prawdopodobnie do znowelizowania węgierskiej konstytucji. No chyba, że prezydent tego kraju dobrowolnie zrezygnuje ze stanowiska.
7: Już ci przerwę, nie zrezygnuje. Dzisiaj tak, premier Madziar spotkał się z prezydentem Szujokiem i ten jasno powiedział, że nie zamierza rezygnować ze swojego urzędu. No i w takim układzie Peter Madziar po spotkaniu z prezydentem jasno wygłosił oświadczenie, w którym powiedział, że urzędu pana prezydenta pozbawiać nie będziemy, ale ponieważ posiadamy odpowiednią większość w parlamencie, posłużymy się ewentualnie tą większością do zmian w konstytucji, tak aby jeszcze raz wybrać prezydenta. I tutaj jest taka kwestia, o której rozmawia się między Węgrami, węgierskimi deputowanymi i oczywiście Węgrami, czy nie stwierdzić, że w tej poprawce do konstytucji dotyczącej wyboru prezydenta, że na przykład prezydent będzie wybierany w wyborach powszechnych. Ja przypomnę, w tej chwili na Węgrzech prezydent wybierany jest przez parlament. Ten prezydent jest od marca 2024 roku. On został wybrany przez parlament w okolicznościach dosyć szczególnych, bo jego poprzedniczka Katarina Nowak musiała z urzędu zrezygnować, dlatego że ułaskawiła człowieka, który tuszował przypadki pedofilii. I wówczas wybuchła bardzo duża afera. Fidesz, który no, przestraszył się tego wszystkiego, marzec 2024 rok, no to już do wyborów trochę niedługo i niedaleko, w związku z czym utrzymanie pani Katariny Nowak jeszcze przez kolejne lata na urzędzie prezydenta powodowałoby, że wytykano by i Fideszowi, i pani Nowak właśnie tę aferę. Więc postanowiono ją usunąć w cień, w to miejsce posadzić na urzędzie prezydenta Tomasza Szujoka. No i parlament, wtedy większość była w nim Fideszu, właśnie tego prezydenta wybrał. Peter Madżar od początku, właściwie już w kampanii wyborczej, mówił, że będzie zwracał się do prezydenta o to, żeby zrezygnował ze swojego urzędu. Wtedy, kiedy wybory wygrał, takie sugestie się pojawiały. Kiedy objął urząd premiera, po prostu położył na stole ultimatum i powiedział: albo pan do 1 czerwca zrezygnuje, no

0: Albo będziemy podejmowali inne kroki. No
1: czyli
0: to pora na inne kroki.
1: Tak, od słów do czynów tutaj się wszystko potoczyło, ale zastanawia mnie też to i pewnie część naszych słuchaczy, dlaczego? To znaczy powodem jest tylko to,

0: Trzeba również wymieniać prezydenta. Prezydent na Węgrzech nie ma zbyt dużo prerogatyw, jest raczej taką funkcją dekoracyjną, ale mimo wszystko ta dekoracja dobrze by było, by była gustowna i taka, jaka być powinna.
1: Tutaj te zarzuty, które się pojawiają ze strony premiera Węgier, Petera Modziora, nadszarpnięta reputacja prezydenta milczeniem, biernością, niedopuszczalnymi decyzjami w ostatnich latach.
0: Więc tutaj to jest wszystko, co wynikało właśnie z tego politycznego rodowodu Tomasza Sulyoka. Tak jak mówię, prezydent na Węgrzech nie ma zbyt wielu prerogatyw, w związku z czym on przyjął taką pozycję, jaka do niego należało. Nie za dużo mógł zdziałać od strony prawnej, w związku z czym w rządzenie się praktycznie nie wtrącał, piastował sobie urząd tylko i wyłącznie go piastując.
1: I teraz jakie możliwe są scenariusze tej sytuacji? Ile to wszystko, ten konflikt taki między rządem węgierskim a prezydentem może potrwać?
0: To może trwać od miesiąca do kilku miesięcy, w zależności od tego, jakie kroki podejmie Peter Madziar w parlamencie i TISA. Ale myślę, że tutaj akurat to będzie taka sprawa pryncypialna i priorytetowa dla Petera Madziara, żeby Sulyoka jednak z tego urzędu zdjąć jak najszybciej, i myślę, że na pierwszej sesji parlamentu, która się będzie niebawem odbywała, takie decyzje zostaną przed parlamentowi przedłożone, by zmienić prawo na tyle, by Sulyok z urzędu musiał ustąpić i odejść. I wtedy albo rozpisane będą nowe wybory powszechne, w zależności od tego, co w tym projekcie zmian będzie zapisane, albo parlament wybierze innego, kolejnego prezydenta Węgier.
1: To z Węgier przenosimy się na Bliski Wschód. Dotykamy kwestii konfliktu, wojny między Izraelem a Libanem. W tle oczywiście proirański, libański Hezbollah. W ostatnich dniach Izrael nasilił swoją ofensywę przeciwko Libanowi, ale to też chyba oznacza w takim razie, że to ogłoszone niedawno przecież zawieszenie broni w dużej mierze jednak przestało obowiązywać.
0: No już za chwilę będzie ponad miesiąc od tego, bo to 16 kwietnia było to zawieszenie broni, prawda? Natomiast to zawieszenie broni dotyczy głównie Iranu i relacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście ono w pełni nie jest przestrzegane, bo od czasu do czasu słyszymy takie doniesienia, że Amerykanie coś tam ostrzelali, że Iran nie pozostał bierny i odpowiedział na ten ostrzał, ale w porównaniu z tym, co było po 28 lutego i przez pierwszy miesiąc tego konfliktu, no to jest, można powiedzieć, na linii Iran-Stany Zjednoczone względna cisza. Jest zablokowana oczywiście cieśnina Ormus, ale tam też do wielkich konfliktów nie dochodzi. Amerykanie czasem, na przykład dzisiaj, przymknęli oko, by Irańczycy mogli przepuścić przez cieśninę kilka statków. Amerykanie ich też nie zatrzymywali, więc okręty sobie popłynęły. Natomiast Liban to jest osobna sprawa. I można odnieść takie wrażenie, że w Libanie sytuacja wygląda w ten sposób, że Amerykanie, chcąc załatwić jak najszybciej sprawę z Iranem, dogadali się z Izraelem, którego premier właściwie bez wojny żyć nie może, i troszkę wynika to z tego, że jeśli nie prowadzi wojny, no to życie w kraju musiałoby wrócić do normalności, a wówczas jego pozycja na stanowisku premiera byłaby poważnie zagrożona. Więc Donald Trump z premierem Izraela zawarli taki, to jak gdybam, ale wszystkie okoliczności na niebie i ziemi oczywiście na to wskazują, taki układ, że wy nam nie wtrącacie się do Iranu, nie strzelacie w kierunku Iranu, a w tym Libanie róbcie sobie, co chcecie. No i robią, co chcą, posuwają się, zdobywają kolejne tereny. Oczywiście to wszystko pod pretekstem walki z Hezbollahem. Ten pretekst nie do końca jest fałszywy, bo rzeczywiście Hezbollah stanowi zagrożenie dla Izraela. Wtedy, kiedy Donald Trump rozpoczął konflikt z Iranem, natychmiast Hezbollah się ożywił i wszelkie wcześniejsze deklaracje o tym, że został rozbrojony, okazały się nieprawdziwe, bo okazało się, że ma rakiety, ma broń, no i atakuje Izrael w odpowiedzi na to, co dzieje się w Iranie, ponieważ Hezbollah przez długie lata utrzymywany był przez reżim Iranu i dostawał stamtąd pieniądze, jak i uzbrojenie. W związku z czym ten Hezbollah jest cały czas dla Izraela i dla regionu mocno niebezpieczny. Izrael postawił sobie za cel, zlikwidowanie Hezbollahu, no i go likwiduje.
1: Przekraczając granice humanitarne?
0: Tak, oczywiście, że tak, bo wygania oczywiście mieszkańców, tysiące ludzi jest bez...

0: dachu nad głową. No i nie respektuje w ogóle zdania państwa Liban. No ale państwo Liban jest słabe, ma słabą armię, no i żadnej siły przebicia na forum międzynarodowym, w związku z czym nikt na zdanie Libanu nie zwraca uwagi w tej sytuacji.
1: To jeszcze jeden temat. Na koniec zdecydowanie bardziej pozytywny niż to, o czym rozmawialiśmy. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, z jednej strony Dzień Dziecka, ale dzisiaj też przypada setna rocznica urodzin Marilyn Monroe.
0: No właśnie, gwiazda 50. i 60. lat, okrzyknięta jako seksbomba, zajmuje 6. miejsce na liście aktorek wszechczasów. Taką listę sporządził Hollywood. 3 razy rozwiedziona. No, wiele romansów przeżywała, a wiele też jeszcze legend na temat jej romansów krążyło, no bo przecież mówiono o tym, że z prezydentem Kennedym nawiązała romans, a wszystkich upewniła w tym romansie, gdy zaśpiewała mu Happy Birthday to You. Wszyscy mówili wówczas, że obcemu mężczyźnie w taki sposób się życzeń nie składa i na pewno nie śpiewa piosenki urodzinowej. W związku z czym utwierdzili wszyscy całą Amerykę i cały świat, że ten romans miał miejsce. Czy miał? No, trudno jest powiedzieć. Żadne dokumenty tego nie wskazują. To bardziej domysły i te domysły w różnych kierunkach idą i różne źródła potwierdzają lub zaprzeczają, więc pozostańmy w sferze tych legend, bo Marilyn Monroe była po prostu legendą i jak się patrzy na nią, to rzeczywiście można odnieść wrażenie, ja dzisiaj oglądałem takie stare zdjęcia, stare filmy z nią, to ona rzeczywiście jest taką osobą trochę nie z tego świata. No i niestety okazało się, że jest tragicznie nie z tego świata, ponieważ wokół tego szumu była szalenie samotna, szalenie rozbita, uzależniona od alkoholu i środków uspokajających, no i 4 sierpnia 62 roku, mając 36 lat, popełniła samobójstwo. No i została jako ta legenda w pamięci całego świata.
1: I rzeczywiście cały świat dzisiaj też wspomina. Marilyn Monroe, przypada setna rocznica. Urodzin, te wszystkie tematy przedstawił państwu Ernest Zazuń. Bardzo ci dziękuję, Erneście.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Powtórka programu.
3: Samozdrowie.
4: Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami profesor Sergiusz Jóźwiak, neurolog, epileptolog, koordynator do spraw chorób rzadkich Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
4: Będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o chorobie rzadkiej, ale o chorobie, która może mieć bardzo groźne konsekwencje, ale jednocześnie o tym, jak wielki wysiłek i olbrzymią wiedzę włożył pan profesor w to, żeby opiekę nad osobami chorymi na stwardnienie guzowate, bo o nim będziemy dzisiaj rozmawiać, uczynić nowocześniejszą i uczynić wszystko, żeby opieka i leczenie odbywały się z korzyścią dla pacjentów, małych pacjentów. Panie profesorze, gdy mówimy o jakiejś chorobie, która ma w nazwie stwardnienie, to pierwsze skojarzenie wszystkich to oczywiście stwardnienie rozsiane, stwardnienie guzowate. Co to za choroba? Rozumiem, że dotyczy przede wszystkim dzieci w tym wieku dziecięcym, a nawet w wieku płodowym jest diagnozowana.
5: Rzeczywiście często te pierwsze objawy występują w wieku dziecięcym, ale staramy się w tej chwili zwrócić uwagę, że również te dzieci stają się dorosłymi. I to choroba nie dotyczy tylko i wyłącznie dzieci, również dotyczy dorosłych. Poszukujemy nawet ośrodków, które będą tym się zajmować u dorosłych, bo rzeczywiście takich nie ma. Natomiast choroba stwardnienie guzowate jest chorobą genetycznie uwarunkowaną. Dziedziczy się ona w sposób autosomalny, dominujący, to znaczy, że rodzic, który jest chory na tą chorobę, ma ryzyko posiadania dziecka 50-procentowe. Każdej ciąży. Stąd rzeczywiście jest istotne, ażeby tą diagnostykę tej choroby przeprowadzać jak najdokładniej i przeprowadzać również, jeśli chodzi o badania genetyczne, ażebyśmy potrafili właściwie stosować poradnictwo genetyczne w tych często młodych rodzinach, które już mają jedno dziecko ze stwardnieniem guzowatym.
4: Stwardnienie guzowate, czyli co? W organizmie pojawiają się guzy, guzki?
5: Znaczy, historycznie nazwa tej choroby pochodzi stąd, że została ona zdiagnozowana pod koniec XIX wieku i na badaniach sekcyjnych

0: stwierdzano guzy w obrębie mózgu. Obszary, które były takie twardsze niż otaczająca tkanka. Stąd powstała ta nazwa, stwardnienie guzowate. Natomiast ta choroba cechuje się również powstawaniem nowotworów. Nowotworów najczęściej łagodnych w różnych narządach. Nie tylko w mózgu, ale również są nowotwory w nerkach, nowotwory w wątrobie, nowotwory w sercu u najmłodszych dzieci, płodów, które teraz często są przez nas wykorzystywane do właśnie wczesnej diagnostyki tego schorzenia, ponieważ w okresie pierwszych 20-22 tygodniach życia już pojawiają się one na badaniach ultrasonograficznych. Stwierdzenie zmian w sercu, guzów serca u płodów, a zwłaszcza mnogich guzów serca, jest w blisko 100% równoznaczne z możliwością rozpoznania tej choroby w okresie późniejszym. Często wykonujemy jeszcze w okresie ciążowym badanie mózgu, rezonans magnetyczny płodu w łonie matki. I jeśli również stwierdzamy cechy tej choroby, to mamy rozpoznanie przed urodzeniem.
1: To zapytam, po co ta diagnostyka, dlaczego się ją wykonuje, co nas doprowadzi też do odpowiedzi na pytanie, na czym ta choroba polega, bo nie mówimy o, chociaż mówimy o nowotworze łagodnym i używamy sformułowania guzy guzki, to mówimy o chorobie, która ma bardzo poważne konsekwencje dla osób, które chorują, łącznie z tym, że z upośledzeniem wszelkich funkcji życiowych.
0: Choroba ta ma wiele swoich oblicz, tak? Także pierwsze objawy zazwyczaj pojawiały się u pacjentów małych w pierwszym, czwartym, piątym, szóstym miesiącu życia. Te dzieci były kierowane do ośrodków medycznych z powodu padaczki. Taki był scenariusz 30 lat temu. Najczęściej te dzieci właśnie trafiały z powodu padaczki, która powodowała u nich zahamowanie rozwoju psychoruchowego, a później również rozwoju takiego intelektualnego. Te dzieci przestawały mówić, przestawały się porozumiewać z rodzicami, stawały się autystyczne. I w dużym stopniu było to spowodowane wystąpieniem pierwszych napadów padaczkowych. Tak było kiedyś i stąd ten zwrócenie uwagi na tą padaczkę jest niezwykle istotne dla dalszego funkcjonowania nie tylko tego dziecka, ale w ogóle całej rodziny, ponieważ posiadanie dziecka z niepełnosprawnością, które potem staje się osobą dorosłą, wymaga zapewnienia opieki przez całe życie.
1: A ilu osób dotyczy ta choroba?
0: Ta choroba należy do chorób rzadkich. Występuje z częstością 1 na 6 tysięcy w populacji ogólnej. Także nie jest znowu aż tak bardzo rzadka.
1: Mamy w chciałam powiedzieć, że nie tak myślałam, że rzadsza niż 1 na 6 tysięcy.
0: 1 na 6 tysięcy. No, chorobę rzadką rozpoznajemy, kiedy jest 1 na 2 tysiące albo rzadziej. No, 1 na 6 tysięcy to już jest mniej niż 1 na 2 tysiące, ale jednak nie jest to 1 na 50 tysięcy, czy nie jest to choroba ultra rzadka. Tacy pacjenci są wśród nas. Wczoraj miałem pacjenta, który był pacjentem dorosłym i przyszedł z pewnymi objawami tej choroby, bo nie u wszystkich ta choroba tak samo występuje. Także guzy serca, mnogie guzy nerek mogą być też objawem tej choroby, ale to guzy nerek są szczególnie jakimś dominującym objawem u osób dorosłych.
1: Przyszedł jako osoba dorosła, czyli co? Nie miał ataków padaczki?
0: Nie miał ataków padaczki. Trochę skomplikujemy, bo są tacy pacjenci, którzy są mozaikami. To jest szczególny rodzaj takiego zaburzenia genetycznego, kiedy mutacja zachodzi nie we wszystkich komórkach organizmu, a tylko w części komórek, a zatem nie cały organizm jest jakby chory, tylko jest część organizmu chora i stąd ten skąpoobjawowy przebieg choroby. I bywają pacjenci do tego stopnia, tych komórek jest mało chorych, że nie potrafimy rozpoznać tej choroby za pomocą badania genetycznego, takiego zwykłego badania sekwencjonowania genów. U tych pacjentów nie stwierdzamy istnienia tej mutacji, bo ona jest obecna w niewielkiej grupie tylko tych komórek i tego się nie da wykryć. Natomiast oni mogą mieć objawy skąpoobjawowe.
1: Wspominał pan profesor, że jednym z objawów jest padaczka, która może prowadzić do ciężkiego upośledzenia. Dlaczego tak się dzieje?
0: wystąpienie padaczki w pierwszych miesiącach

0: życia, to wystąpienie padaczki w tym w okresie, kiedy mózg rozwija się najszybciej. W tym czasie małe dziecko nabywa nowych umiejętności, zaczyna mówić, sylabizuje, później zaczyna się poruszać. Jeżeli wystąpią napady padaczkowe, jest dużo wyładowań w zapisie EEG, to mózg jest, ta praca mózgu jest zaburzona. I ten czas na rozwój jest po części stracony. W momencie, kiedy nawet opanujemy napady padaczkowe po trzecim roku życia na przykład, to już dziecko nie nadrobi tych swoich zaległości rozwoju. Ten czas, to okno na rozwój się zamknęło i no, pozostanie na tym niższym etapie rozwoju. Nie będzie mogło już tam funkcjonować w pełni.
1: Rozmawialiśmy jeszcze przed naszym dzisiejszym nagraniem o tym, jak diagnozować stwardnienie guzowate, jak to się robi. Pan profesor wspominał o tym, że zdarzało się, że mali pacjenci trafiali pod opiekę lekarzy później niż można by nawet było zacząć działać, no bo rodzicom trudno jest dosyć samemu stwierdzić, że to padaczka. Nam padaczka zazwyczaj kojarzy się z drgawkami, a to wcale nie musi tak wyglądać, zwłaszcza u małego dziecka.
0: Tak, no zwłaszcza teraz mamy raczej rodziny z jednym dzieckiem częściej niż z wieloma dziećmi i w związku z tym to są najczęściej młode rodziny, które mają pierwsze swoje dziecko i trudno im jest rozpoznać, czy różne zachowania dziwne u dziecka, które obserwują, czy to jest norma, czy też to jest coś nieprawidłowego. I te pierwsze objawy padaczki są naprawdę bardzo trudne do rozpoznania, nawet dla specjalistów. To są czasami kilkunastosekundowe znieruchomienie, brak reakcji dziecka na zaczepienie przez rodziców, jakiś nierówny oddech, niewielki dyskretny oczopląs, ale to wszystko szybko mija. Z czasem w następnych dniach i tygodniach pojawiają się takie momenty częściej, potem coraz mocniejsze i później dopiero występują wyraźne drgawki, występują napady tak zwane zgięciowe, z przygięciem głowy do tułowia, z rozrzuceniem rączek. No to już jest coś, co łatwo można zobaczyć i stwierdzić, że to jest nieprawidłowe.
1: Ale to już wtedy czasami oznacza, że to spustoszenie w ośrodkowym układzie nerwowym już się dokonało.
0: Tak, niestety tak to oznacza, ponieważ no, ta padaczka już jest bardzo trudna do leczenia. Przyjmuje się, że w przypadku wystąpienia już na tym etapie, jeżeli zaczynamy leczyć tych napadów zgięciowych, no to 60% tych padaczek to są padaczki lekooporne. Takie padaczki, które będą musiały być leczone kilkoma lekami i też będzie możliwe zmniejszenie liczby napadów, ale niekoniecznie całkowite ich ustąpienie. Także tu to energiczne i zdecydowane leczenie jest niezwykle, niezwykle istotne.
1: Pan profesor był jednym z prekursorów leczenia w ogóle stwardnienia guzowatego. Wiem, że ten schemat w pewnym sensie nawet został powielony przez inne kraje. Na czym to polega? Chodzi o wyłapanie jak najwcześniej w takim razie osoby ze stwardnieniem guzowatym i co można zaproponować? Jaki rodzaj leczenia?
0: Czy oczywiście leczyliśmy padaczkę w stwardnieniu guzowatym od wielu lat. Natomiast to, czego my żeśmy tutaj dokonali, ta zmiana w postępowaniu leczniczym polegała na tym, że w pewnym momencie, pomimo tego, że rozpoznawaliśmy u tych dzieci tą chorobę, stwardnienie guzowate, już u noworodków, w pierwszych miesiącach życia, to zgodnie z obowiązującymi w ówczesnym czasie zasadami, kiedy prosiliśmy rodziców, żeby przyszli do nas dopiero wtedy, kiedy będą napady. Ponieważ nic wcześniej nie mogliśmy im zaproponować. Nie było czegoś takiego jak prewencja padaczki. W związku z tym ci rodzice przychodzili do nas właśnie wtedy, kiedy te napady już były dla nich widoczne, czyli no, zazwyczaj kilka ładnych tygodni już po tak naprawdę rozpoczęciu się tej padaczki.
1: Dlaczego to wczesne rozpoczęcie leczenia jest takie ważne?
0: To leczenie, żeby rozpocząć wcześniej, no musimy rozpocząć, ponieważ jeżeli zahamujemy tą rozwijającą się padaczkę, my to nazywamy epileptogenezą, czyli ten okres rozwoju padaczki, to nie doprowadzimy do lekooporności. Mało tego, ta padaczka powodowała również i to opóźnienie rozwoju i cechy autystyczne u tych dzieci. Natomiast to nasze postępowanie, które wprowadziliśmy przed kilkunastu laty, polegało na tym, że wykonywaliśmy badania EEG u tych noworodków i niemowląt co 4 do 6 tygodni przez całe 2 lata życia w oczekiwaniu, że może rzeczywiście

0: znajdziemy zmiany, które będą prowadziły do padaczki, jeżeli takie się pojawiały, a pojawiały się te zmiany u około 70% dzieci, które obserwowaliśmy w taki sposób prospektywny, czyli właśnie od okresu noworodkowego aż po 24 miesiąc życia. Jeżeli się pojawiały te zmiany, to włączaliśmy leczenie. Jeżeli nie, jeżeli się one nie pojawiły, to te dzieci nie wymagały leczenia, ale te, które nie wymagały leczenia, to było tylko 30%. W związku z tym to włączaliśmy leczenie jakby niejako przed napadami klinicznymi. To była ta zmiana, nie czekając na te napady, na ich pojawienie się, tylko żeby włączyć wcześniej. To jest zazwyczaj kilka tygodni przed faktycznym pojawieniem się napadów padaczkowych. I takie postępowanie w naszych badaniach, które żeśmy po raz pierwszy opublikowali, to w 2011 roku, no, spowodowało, że nie mieliśmy żadnego pacjenta w tej grupie badanej w ten sposób z cięższymi formami upośledzenia rozwoju w porównaniu z, podczas gdy w tej grupie leczonej poprzednio, tym takim tradycyjnym sposobem, około 33% chorych miało te ciężkie formy upośledzenia właśnie bez kontaktu z rodzicami, bez rozwoju mowy, no, którzy absolutnie wymagaliby całkowicie opieki drugiej osoby, jeżeli to tak się utrzyma, a wtedy się raczej utrzymywało ten rozwój na tym poziomie, no to właściwie przez całe życie.
1: Stwardnienie guzowate, to jak sama nazwa wskazuje i o czym pan profesor mówił, także guzy, chociażby guzy w sercu. Wiem, że dziś sukurs lekarzom w diagnostyce stwardnienia guzowatego, no przychodzi też diagnostyka prenatalna i badania genetyczne. To można wyłapać już na bardzo, bardzo wczesnym etapie.
0: Tak, te badania genetyczne mogą wybadać, ale trzeba wiedzieć, u kogo badać. I generalnie o wiele lepszym tutaj dla nas akurat w tej chorobie takim wskaźnikiem, kogo poddawać temu badaniu, kogo obserwować, są guzy serca, mnogie guzy serca, które są wykrywane u wszystkich ciężarnych w Polsce. Mamy badania przesiewowe oceniające strukturę serca, budowę serca w 20-22 tygodniu ciąży. I w tych badaniach zazwyczaj, jeżeli płód ma stwardnienie guzowate, wykrywane są właśnie te pierwsze objawy, te guzy serca. To jest, no, znacznie okazał się bardziej skuteczniejszym takim wykładnikiem niż poszukiwanie, oczekiwanie i badanie rodzin, powiedzmy, ze stwardnieniem guzowatym. Oczywiście tam to ryzyko znalezienia innych osób czy dzieci ze stwardnieniem jest też duże, ale tu chodzi o to, żebyśmy mogli też również znaleźć wcześniej u tych, którzy nie podejrzewają u siebie w ogóle choroby, w tych rodzinach, które nigdy nie miały takiej choroby i po raz pierwszy właśnie mają dziecko ze stwardnieniem guzowatym. I żebyśmy w tych rodzinach potrafili rozpoznawać, zanim to dziecko się urodzi, żeby włączyć to leczenie przeciwpadaczkowe jak najwcześniej i zapobiec zarówno padaczce, ale przede wszystkim właściwie nawet temu opóźnieniu rozwoju. Tak naprawdę to nie padaczka była naszym celem, żebyśmy chcieli leczyć, żeby ona się nie pojawiła, tylko żeby dziecko nie miało opóźnienia rozwoju.
1: Widzi pan na przestrzeni tych lat badań, zajmowania się stwardnieniem guzowatym, ten właśnie postęp i to, jak pacjenci wyglądali kiedyś, a jak funkcjonują dzisiaj przy odpowiedniej prewencji, przy wczesnej diagnostyce i takim właśnie wsparciu?
0: Tak, no to widać. No oczywiście nie u wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec padaczce. Czasem występują pojedyncze napady padaczkowe, czasem występuje też i opóźnienie rozwoju w stopniu lekkim, ale w zdecydowanej większości chorych, tych naszych pacjentów, rozwój jest znacznie lepszy. Także no, to, że to jest słuszna idea, to również przekonujemy się z tego, że w wielu krajach to po prostu się przyjmuje.
1: Ten model, który tutaj zastosowano u nas,
0: także w tej chwili i w Europie mamy zalecenia właśnie wykonywania badań EEG. To pierwszy krok jakby, żeby się przekonać i żeby lekarze się również przekonali, że trzeba to leczyć. Ale zanim ośrodki się przekonały o tym, że trzeba leczyć, to najpierw musiały się przekonać w ogóle, że trzeba robić badanie EEG u tych dzieci. I to nastąpiło i to już mówię teraz w czasie przeszłym, ponieważ rzeczywiście wiele ośrodków na świecie wykonuje w tej chwili te badania EEG i również ponad 50% w takiej ankiecie, którą żeśmy przeprowadzali, tych ośrodków na świecie zajmujących się stwardnieniem rzeczywiście leczą prewencyjnie.
1: No to ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że wszyscy słuchacze audycji Samozdrowie również te kciuki będą trzymać, bo choć choroba rzadka, to tak jak słyszeliśmy,

0: No, wcale nie tak rzadko wykrywana. 1 na 6 tysięcy przypadków. Stwardnienie guzowate, o którym dziś będziemy już wiedzieć więcej. Choroba, która powodowała jeszcze kilkanaście lat temu olbrzymie perturbacje zdrowotne, dziś wcześnie diagnozowana i odpowiednio prowadzona, ma te dramatyczne i destrukcyjne skutki dla organizmu, no właściwie zminimalizowane. No przede wszystkim, tak jak słyszeliśmy, chodzi o to, żeby zapobiec niedorozwojowi umysłowemu, atakom padaczki, które niszczą organizm młodych ludzi. Choć jak słyszeliśmy, są nawet osoby, które dopiero w wieku dorosłym, dojrzałym dowiadują się o tej chorobie. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Sergiusz Jóźwiak, neurolog, epileptolog, koordynator do spraw chorób rzadkich z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Serdecznie dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. Operacja Czysta Rzeka 2026 zakończona. W miniony weekend odbył się finał tegorocznej 8 już akcji. Ostatnie kilka ton śmieci nad Odrą w Nowej Soli posprzątane. A więc czas i podsumować całą tegoroczną akcję w naszej audycji. I ze mną rzeczniczka operacji Czysta Rzeka Izabela Sałamacha. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: To jak było w Nowej Soli?
5: W Nowej Soli było fantastycznie. Była piękna pogoda. Odra, która była bardzo czysta, patrząc z brzegu, gdzie odbywało się nasze święto, można powiedzieć, nad rzeką. Także nasze miasteczko, które tam zaparkowało. Ponad 150 wolontariuszy wyruszyło, żeby posprzątać brzegi Odry właśnie tutaj w pobliżu nad w Nowej Soli. Natomiast atmosfera była gorąca, bo to byli ludzie, którzy są z nami w tych sztabach lokalnych właśnie tam w Nowej Soli, ale też przyjechali do nas ludzie, którzy są z nami w innych okolicznych sztabach i chcą z nami być także podczas różnych wydarzeń, które robimy dla społeczności w innych lokalizacjach. Nasz sztab główny jest rozproszony, więc przyjechaliśmy do tej Nowej Soli często z zupełnie innych zakątków, z drugiej strony Polski, można powiedzieć. Także Nowa Sól tętniła życiem, tętniła dobrą energią, pozytywnymi ludźmi, którzy chcą sprzątać po innych. Więc to jest niesamowite, że ciągle my od 8 lat gromadzimy ludzi, którym zależy na tym, żeby różne zakątki w naszym kraju były czyste, wolne od śmieci, żeby ta przyroda była wciąż piękna, żebyśmy mogli wychodzić bez klapek na oczach, jak ja to nazywam, żebyśmy mogli spokojnie usiąść na trawie, pobrodzić w wodzie i nie myśleć o tym, że jest czysto, że jest brudno właśnie wokół nas.
4: Tak było na finale, ale akcja jest oczywiście ogólnopolska. Trwała 3 miesiące, rozpoczęła się na początku marca, potrwała do końca maja. No to czas ją podsumować. Jak te 3 miesiące akcji przebiegły?
5: Muszę powiedzieć, że znowu było rekordowo. No niestety tak od lat się dzieje, że nasza akcja się rozrasta, więc jakby w związku z tym, że jest coraz więcej uczestników, to mamy więcej ton śmieci, więcej akcji się odbywa i w liczbach wygląda to tak. Mamy na liczniku ponad 800 ton odpadów. To jest po prostu ogromna liczba tego, co zebraliśmy z różnych zakątków.
4: No i to taki smutny rekord, można powiedzieć, niestety.
5: No zdecydowanie smutne, chociaż tak jak wspomniałam, jest to związane też z tym, że tych miejsc, do których docieramy, jest więcej, coraz więcej ludzi z nami sprząta, bo mamy w tym roku ponad 42 tysiące uczestników. To jest znowu rekord, jeśli chodzi o zaangażowanie. Sprzątali z nami ludzie dorośli, ale też dzieci i są akcje szkolne. Wychodzimy w grupach na te akcje sprzątania. No i w zależności od tego, jakie miejsce sprzątamy, to też można powiedzieć te liczby worków, tony odpadów, które zbieramy w danych miejscach, są większe lub mniejsze, bo czasami zdarza się, że to jest kilka worków, jak na przykład ja robiłam akcję szkolną w Olsztynie, no to wyszliśmy z małą grupką, więc to było na przykład 5 worków z takiej akcji. Natomiast są takie akcje rzeczywiście, że mówimy o tonach, czyli mamy kilka ton odpadów, wielkich gabarytów. Nawet w Nowej Soli wczoraj, kiedy tam społeczność sprzątała też na wiosnę nad Odrą, wyciągnęliśmy wielkie gabaryty, na przykład 2 lodówki, telewizor, głośnik, siedzenie fotelowe, całą zestawę talerzy. bardzo różne odpady, mimo tego, że te miejsca są sprzątane. Także to jest tak, jeśli chodzi o te liczby, w tym roku ponad 1300 akcji. Znowu

0: ogrom akcji. W każdym województwie akcja odbyła się pod brandem Operacji Czysta Rzeka, także dotarliśmy wszędzie. Oczywiście to też zaangażowanie jest różne, też są akcje, które się toczą od lat albo gdzieś miejscowe, inspirowane, więc jakby tutaj różne rzeczy mają wpływ na to, które województwa są bardziej aktywne lub mniej. No, rekordowe województwo to jest województwo mazowieckie. Tutaj odbywa się zawsze co roku najwięcej akcji. Tutaj odbyło się 177 akcji. Na drugim miejscu jest województwo lubelskie 133 i na trzecim warmińsko-mazurskie 116. To są takie nasze rekordowe województwa. Jeśli chodzi o odpady, no to znowu mazowieckie, ponad 145 ton odpadów. Wielkopolskie, tutaj mamy, mimo tego, że tych akcji było mniej, to mamy ponad 90 ton odpadów. I na trzecim miejscu łódzkie, to jest ponad 64 tony odpadów. Także to jest, są też liczby, tak jak mówię, w zależności od tego różne okoliczności mają wpływ na to, że te akcje, mimo tego, że jest akcji więcej, to mamy mniej odpadów, ale ludzie są zaangażowani w całej Polsce, bo uczestników z kolei, jeśli mówimy o liczbie uczestników, to najwięcej znowu tych uczestników mieliśmy w Mazowieckim. To było ponad 2000 uczestników. Na drugim miejscu warmińsko-mazurskie 1927 osób. Tutaj młodsi też także mocno tutaj podbili ten wynik. I na trzecim miejscu województwo łódzkie 1731 uczestników. Bardzo się cieszę, że ci ludzie wyszli z nami na wiosnę i posprzątali. W tym roku mieliśmy tak, że znowu nie mogli się doczekać, kiedy ten 1 marca i ten nasz system rejestracyjny ruszy. Można powiedzieć, ludzie byli w blokach startowych, już chcieli wyjść na łono natury, sprzątać i potem odpoczywać w tych miejscach, które są piękne i które są dla nich ważne pewnie z punktu widzenia odpoczynku i gdzieś przebywania. Ale to też są miejsca społeczności i to jest też bardzo ważne, że społeczności coraz częściej, zwłaszcza te mniejsze wioski, sołectwa, biorą odpowiedzialność na siebie i czują odpowiedzialność za te miejsca, w których żyją, funkcjonują, że to są ważne dla nich miejsca i chcą, żeby one były one czyste i tam sprzątają. Więc w tej edycji wyjątkowo, jeśli chodzi o obszar sprzątania, nie było najwięcej akcji nad rzekami, bo zwykle to była prawie połowa akcji, tam się odbywała. W tym roku na pierwsze miejsce wysuwają się wioski i sołectwa właśnie. Tam
1: To
0: było
1: z kolei
0: najwięcej
1: właśnie
0: akcji.
1: taka bardzo pozytywna informacja, bardzo pozytywny aspekt.
0: Tak, bardzo pozytywny aspekt. No i też muszę powiedzieć, że jakby akcja, tak jak zawsze mówię o tym, że narodziła się nad rzeką, ale docieramy wszędzie tam, gdzie potrzeba jest sprzątania. Także miejscowości i oczywiście rzeki i jeziora, to też bardzo duża rzesza ludzi tam wyszła i sprzątała tak jak co roku, można powiedzieć, wychodzimy nad wodę i tam sprzątamy. Natomiast cieszy nas to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją i że te miejsca są dla nich ważne, no i że te śmieci nie powinny się znaleźć na łonie natury, nawet na jakimś najmniejszym skrawku, skwerku czy parku, który jest obok nich.
1: Czy 8 lat temu, kiedy startowaliście Państwo z tą akcją, to też taki cel Wam przyświecał, żeby oprócz korzyści dla środowiska, to była także korzyść w postaci integracji lokalnych społeczności, wzbudzenia takiego poczucia odpowiedzialności za tę najbliższą okolicę?
0: Myślę, po pierwsze, akcja miała być tylko akcją lokalną, więc narodziła się nad Bugiem i tam miała być właśnie tą akcją sprzątania tej jednej rzeki i właśnie narodziła się z tej integracji, ponieważ społeczność zgromadzona wokół magazynu Kraina Bugu, bo wydawca Kraina Bugu jest inicjatorem tej inicjatywy, miał społeczność na mediach społecznościowych dosyć dużo, 20 tysięcy osób i pomyślał sobie, że skoro ci ludzie tam są, dzielą się pięknymi fotografiami, korzystają z tych miejsc i tym pięknej przyrody się dzielą, no to żeby po prostu oprócz tych zdjęć oddali tej rzece coś więcej, posprzątali nie po sobie znowu, często po turystach, po wędkarzach, którzy tam nad tą rzeką funkcjonują. No i redakcja zaprosiła do wspólnej akcji sprzątania. Miało się odbyć tylko nad Bugiem, ale po ogłoszeniu tego właśnie na mediach społecznościowych, dzisiaj mamy ten świat, który dzięki takim mediom dociera bardzo szeroko, okazało się, że chętnych do sprzątania jest więcej, bo ktoś się odezwał nad wieprzem, nad jakąś zielonką, jakimiś małymi rzekami z zupełnie innych zakątków Polski, to wtedy jako organizatorzy powiedzieliśmy, no dobrze,
1: trzeba za tym
0: sprzątajcie,
1: iść.
0: my zrobimy wszystko, żeby dostarczyć wam worki i rękawice. Czasem jest potrzebna taka mała iskierka, która gdzieś na wschodzie Polski, że tak powiem, zaiskrzy i rozlewa się na całą Polskę. No dzisiaj po prostu jesteśmy największą akcją sprzątania, jak mówię, rzek i terenów zielonych, wszelkich tych zakątków. Myśleliśmy tylko o rzece Bug, jednym regionie, a urośliśmy na całą Polskę i nie tylko nad rzekę, ale wyszliśmy wszędzie tam, gdzie potrzeba.
1: No i to chyba właśnie tak.

0: Taki bardzo pozytywny efekt tych 8 lat pracy, jak pani teraz właśnie patrzy po zakończeniu tej 8 akcji, tak trochę z perspektywy na to wszystko.
1: Zdecydowanie tak, no bo to jest tak, że na pewno świadomość urosła, tak? Jak zaczynaliśmy akcję, to rzeczywiście niektórzy łapali się za głowę i myślą sobie, ja będę sprzątał po kimś, dlaczego ja mam się schylać po czyjś, po śmieci, które są brudne. No generalnie sprzątanie, nikt nie lubi sprzątać w domu nawet pewnie. Jest tak, natomiast mamy wyjść na łono natury i brać rzeczy, które są brudne, leżą tam od lat, wygrzebywać gdzieś z zakamarków, wyciągać z krzaków.
0: Myślę, że tutaj no, gdzieś dotykamy też jakiegoś takiego poczucia wstydu trochę, że muszę z tym workiem wyjść i pokazać się, że no właśnie ja sprzątam po innych, więc no to jest takie słabe, można by powiedzieć kolokwialnie.
1: Tak, no i trochę można powiedzieć, że my zmieniliśmy trochę to myślenie o tym, tak, że wyjście na spacer z workiem, czy spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi właśnie w taki sposób, a nie w inny, czyli poświęcając swój wolny czas na to, żeby oczyścić ważną dla mnie okolicę, to miejsce, z którego korzystam, albo czasem pojechać w inne miejsce zupełnie i dać temu miejscu, które na przykład dla mnie jest ważne pod kątem rekreacyjnym, bo zdarza się tak, że turystycznie gdzieś wyjeżdżamy na przykład i chcemy, żeby to miejsce dalej było czyste i żebyśmy mogli tam przyjeżdżać i z niego korzystać. I tam właśnie w taki sposób też ludzie biorą udział w naszych akcjach, więc my trochę odczarowaliśmy, można powiedzieć, tak na taką większą skalę, bo oczywiście odbywały się akcje sprzątania w szkołach, pamiętamy jeszcze z okazji sprzątania świata były takie akcje, natomiast zwykle one się odbywały właśnie i te dzieci wychodziły i tak wszyscy mówili, a te dzieci biedne muszą wyjść sprzątać po kimś i że to gdzieś tam w ten sposób się działo, a dzisiaj te rzesze ludzi wychodzą z nami, są w koszulkach operacji Czysta Rzeka i się cieszą, są uśmiechnięci i lubią, jak się spotkają gdzieś w ogóle, nie wiem, na wakacjach albo gdzieś na ulicy i widzą ten znak i się poznają. Na naszych akcjach mamy już takich społeczność liderów, którzy są z nami od 8 lat, niektórzy od kilku lat, więc oni w tych społecznościach szerzą tę informację nie tylko na temat sprzątania, ale w ogóle tego podejścia do przyrody, do dbania o nasze środowisko, bo dzieje się mnóstwo innych potem pozytywnych rzeczy właśnie takich ekologicznych, gdzie ludzie są wciągani w tę kwestię, dlaczego ważna jest przyroda, dlaczego ważna jest woda, dlaczego musimy o nią dbać, dlaczego w ogóle mamy cokolwiek robić, tak? Że my żyjemy na jednej planecie, że jesteśmy ludźmi, ale powinniśmy szanować to całe środowisko, które jest wokół nas, że jesteśmy elementem natury, czego jest bardziej złożonego i że wszystkie gdzieś tutaj łączymy kropki, tak? Bo często my gdzieś odłączamy pewne elementy, zdrowie od ekologii, a tak naprawdę to wszystko ma wiele wspólnego i jak o tym wiemy, to zupełnie inaczej podchodzimy do kwestii potem segregacji odpadów, do tego, czy myślimy, czy coś może mieć drugi obieg, w ogóle do zakupów codziennych, tak? Czy potrzebujemy czegoś w opakowaniu. Ja zawsze mówię, że ta nasza decyzja zaczyna się już przy półce sklepowej. Czy na pewno czegoś potrzebuję po pierwsze, a po drugie, czy potrzebuję w opakowaniu, a jeśli już w opakowaniu, to w jakim? A może ja przyniosę to opakowanie ze sobą, a może w ogóle czegoś nie potrzebuję. Może mogę coś kupić w drugim obiegu, albo z czegoś w ogóle zrezygnować, żeby tych opakowań odpadów nie generować, no bo tak naprawdę to my decydujemy o tym, czy używam czegoś więcej, jak wyglądają nasze potem te worki do segregacji i jak tutaj czasem obserwuję sąsiadów, to widać, kto ma bardziej świadome podejście do tego, jak funkcjonować na co dzień, a kto mniej, bo rzeczywiście po liczbie tych odpadów, które mamy w tych workach zgromadzonych, jakości tych odpadów i surowców, które są potem albo do przetworzenia, albo nie, widać, czy ktoś jest świadomy i w taki sposób funkcjonuje na co dzień. I my na tych akcjach przemycamy ten komunikat, że no nie tylko chodzi o to sprzątanie na wiosnę i sprzątanie w ogóle, tylko chodzi o to, żebyśmy na co dzień funkcjonowali tak, żeby tych odpadów nie generować, bo jak ich nie generujemy, to potem nie ma tego problemu, że one trafiają właśnie na łono natury, albo że możemy odpowiedzialnie funkcjonować w taki sposób, że odpoczywamy odpowiedzialnie, czyli jak przygotowujemy się na przykład na piknik, na wycieczkę rowerową, jak zabieramy, czy używamy tych naczyń, czy opakowań wielokrotnego użytku, czy możemy sami coś zrobić w domu, czy właśnie zabieramy chociażby worek ze śmieci ze sobą na takie wypady.
0: No ja mam niestety takie przykre doświadczenie, bo akurat w tym roku pierwszy raz też wziąłem udział w operacji Czysta Rzeka. Tutaj się pochwalę, mój znajomy zorganizował taką akcję nad Wisłą w Warszawie w rezerwacie Ławice Kiełpińskiej i w takich miejscach, które były wyznaczone do grillowania, do robienia ognisk. No tych odpadów właśnie takich po piknikach było niestety bardzo, bardzo dużo i wszystkie je posprzątaliśmy ze znajomymi. Ale chciałem zapytać o to, no bo to jest pierwsza akcja, która odbywa się po wejściu w życie systemu kaucyjnego w Polsce. Czy zauważyliście państwo, że trochę zmieniło się to, co nad rzekami ląduje, że puszek i plastikowych butelek jest mniej, bo ja znów wrócę do tego doświadczenia z tego sprzątania rezerwatu Ławice Kiełpińskie. Zdecydowanie najwięcej było butelek szklanych, a plastikowych i puszek w zasadzie nie znajdowali.

0: Tak, to pod tym kątem rzeczywiście możemy zaobserwować taką zmianę, że tych szklanych jest więcej niż tych plastikowych, a wcześniej mówiliśmy o tym, że tych odpadów właśnie takich opakowaniowych i plastikowych i szklanych jest podobnie, tak? Podobna liczba. Natomiast też mogę zaobserwować, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy sprzątają z nami. Ja mam takie obserwacje z akcji szkolnych, których przeprowadziłam kilka, że ludzie młodzi, jak idą z nami na taką akcję sprzątania, to oni najchętniej tylko są odpowiedzialni za frakcję kaucyjną. To znaczy oni zbierają tylko na kaucję, bo potem oczywiście mogą z tego uzyskać. Natomiast inne odpady nie mają dla nich znaczenia, one dalej mogą pozostać w krzakach. Więc jakby tutaj, jeśli chodzi o edukację taką, no to oczywiście fajnie jest to mieć tą dodatkową motywację. Zabieramy to, z czego możemy mieć jakąś korzyść, potem wrócić. I to dobrze, że gdzieś tam ktoś, jeśli ma przejść obok tego obojętnie, to i tak weźmie tę butelkę, to weźmie tę butelkę właśnie z tego powodu. Natomiast no, trzeba tych młodych ludzi uświadamiać, że jakby nie tylko korzyści finansowe są ważnymi korzyściami, ale to, że po prostu żyjemy w czystym środowisku, że nie szkodzimy innym organizmom w ten sposób, no bo rzeczywiście tych innych odpadów ciągle jest dużo, no bo jak znajdziemy jakieś kable na przykład, albo opakowania takie jednorazowe nie wiem, po papierosach, chipsach i tak dalej, no to one też nie powinny się znaleźć na łonie natury, ale nikt ich nie zbiera z powodów kaucyjnych, czy właśnie butelek, które ktoś bierze na przykład butelkę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tam jest zwrot kaucji, a jeżeli już nie ma, to już się nie opłaca jej wziąć. I takie sytuacje też niestety obserwowałam wśród naszych wolontariuszy, że nie byli zainteresowani tego rodzaju odpadami i taka pani jak ja, to niech ona sobie tam zbierze do tego swojego worka, że tak powiem. Więc to są niefajne zachowania, więc mamy znowu sporo do zrobienia i do edukacji na ten temat.
1: No właśnie, to skoro przy edukacji jesteśmy, to akcja za nami, ale Fundacja Czysta Rzeka absolutnie nie przerywa teraz działania na kilka miesięcy do kolejnej operacji w przyszłym roku, tylko startuje z kolejnym takim właśnie projektem edukacyjnym. Ekolekcje. Cóż to takiego?
0: Tak jest. My te ekolekcje robimy już od jakiegoś czasu. To są takie lekcje, gdzie my edukujemy właśnie temat wody, przychodzimy do placówek szkolnych i zabieramy te dzieci na zewnątrz. I naszym pomysłem właśnie też z okazji Dnia Dziecka mówimy o tym na przykład, że najlepszym prezentem jest ufundowanie dziecku lekcji przyrody nie w murach szkolnych, nie w ławce szkolnej, ale właśnie na łonie natury, żeby można było tej przyrody doświadczyć, bo dzisiaj dzieci mają trudności z otwarciem zmysłów na to, jak wygląda przyroda, bo często nawet jak idą na spacer, to z tym smartfonem i z oczami przed ekranem, że chcą słuchać muzyki na przykład, a nie tego, co się dzieje wokół i często nie znają odgłosów w ogóle, czy przyrody, czy w ogóle takiego otoczenia, można powiedzieć, bo potem mówimy o tych osobach, które gdzieś jadą rowerem, czy hulajnogą na przykład i nie słyszą, że ktoś coś się zbliża, że w ogóle taka orientacja przestrzenna też kuleje, że tak powiem. Więc my zabieramy te dzieci, pokazujemy im, że można dotknąć mchu, że nie trzeba się tego bać, bo dzisiaj też dzieci boją się wychodzić na przykład do lasu, bo las się mi kojarzy z jakąś czarną, okropną krainą, z tym, że przyroda z kleszczami, z jeszcze jakimiś innymi niebezpiecznymi historiami. Więc dzisiaj pokazujemy, że my naprawdę możemy się tam czuć dobrze i że nie tylko tam odpoczywamy, ale że to ma pozytywny wpływ na nasz dobrostan, że dzięki temu się uspokajamy, bo dzisiaj dzieci są bardzo mocno przebodźcowane właśnie w związku z ekranami. One patrzą tylko i wyłącznie w ekran, więc to widzenie takie przestrzenne też jest ograniczone. Trudno im usiedzieć w ławce na przykład, skoncentrować się na czymś i te wyjścia wyciszają te dzieci, trochę skupiają ich zmysły na zupełnie innych rzeczach niż normalnie. Trudno jest z tymi dziećmi pracować w taki sposób, przyznam, że to nie jest łatwe zadanie dla edukatorów. Natomiast gdzieś próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, że one też nagle odkrywają, że mogą się tam bawić, że tam może być ciekawie, że gdzieś tam mogą gdzieś zajrzeć, zerknąć przez lupę, że nagle pierwszy raz czegoś dotykają ręką, gołą stopą na przykład, bo dzisiaj też dzieci mają opór przed tym, że one są ciągle ubrane od góry do dołu, że po prostu wszystko musi być sterylne, że my po prostu żyjemy w takich zamkniętych pomieszczeniach, gdzie wszystko musi być czyste, wszystko po prostu musi być idealne. A potem dzieci też nie mogą się pobrudzić, często dostają takie instrukcje od rodziców, a kiedyś dzieci były brudne i były szczęśliwe i
1: To
0: tak się mówi, że
1: prawda.
0: brudne dziecko szczęśliwe dziecko. I coś w tym jest, że jak one mogą i jak na jednych zajęciach, pamiętam, ja też prowadzę zajęcia z elementami kąpieli leśnych i pracowaliśmy z takimi kartami, dziecko wylosowało właśnie stopy i ono pyta się, co ono ma zrobić, bo jakby nie umiała zinterpretować w ogóle tej karty. A ja mówię, no co możesz zrobić? Masz ochotę, możesz zdjąć buty, możesz spróbować tutaj doświadczyć. On naprawdę mogę? No i wyskoczył ten chłopiec z tych butów, jakby po prostu to była jakaś fantastyczna historia, że jakbym mu powiedziała, żeby, nie wiem, nawet trudno sobie mi wyobrazić.

0: z czym to porównać, ale był przeszczęśliwy, że on może w liściach po prostu pobiegać. Także to są takie momenty, kiedy wiemy, że warto tych ludzi powrotem jakby nauczyć powrotu do natury, no, że dla nas kiedyś było naturalne, że my idziemy na spacer i że chce nam się butami po na przykład jesienią w tych liściach tak poszurać, że tak
1: Poszurać.
0: powiem. Że gdzieś chcemy w kałuży czymś podłubać, że chcemy zerknąć, co tam jest pod mchem, albo w ogóle co to jest mech na przykład, albo porost. I my dzisiaj chcemy właśnie wrócić nad rzekę i do lasu i pokazać, że to jest naturalne nasze środowisko, że warto tam być i że warto dbać o to środowisko, żeby te dzieci nie szły tam potem sprzątać po nas te odpady, tylko żeby szły i tych odpadów tam nie było, żeby one same tych odpadów tam nie wyrzucały. Chciały tam odpoczywać, ale w odpowiedzialny sposób. Więc w Fundacji Czysta Rzeka zapraszamy na takie ekolekcje, żeby te ekolekcje fundować, bo jesteśmy fundacją i dzięki tym środkom, które od Państwa zbierzemy pod hasłem ekolekcje, jeśli takie wpłaty się pojawią, zorganizujemy akcję, zorganizujemy ekolekcje tam, gdzie do takiej potrzeby, kiedy ktoś zechce, to tam dotrzemy, w zależności od tego, ile tych środków zgromadzimy, będziemy takie akcje z tymi ekolekcjami organizować. Także bardzo zachęcam, bo dzisiaj tego świat potrzebuje. Tak? Musimy dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne i wychodzić właśnie na łono natury, bo jak nie wiemy, czym ta natura jest, no to też trudno potem ludziom tłumaczyć, że warto o to dbać.
1: Tak, tracimy jakąś cząstkę siebie, brzmi to świetnie, więc nawet takie kolekcje pewnie w środku wakacji będą świetnym doświadczeniem. Pani Izabelo, a tak na koniec już na podsumowanie w dwóch zdaniach, czego potrzeba, żeby wolontariusze Operacji Czysta Rzeka nie musieli wracać co roku w te same miejsca, żeby akcja, jakkolwiek jest wspaniała, nie była potrzebna paradoksalnie.
0: To ja tak jak powiedziałam wcześniej, to edukacja i ta świadomość, tak? No to wciąż jest najważniejsza rzecz, która pozwala nam funkcjonować w odpowiedzialny sposób w ogóle na planecie, tak? Wobec ludzi, wobec wszystkich organizmów żyjących, więc powinniśmy być otwarci i trochę bardziej pytać i łączyć kropki, dlaczego, co i jak, że nieważne jest tylko to, że ja tu i teraz. I że jestem człowiekiem, potrzebuję ciągle lepszych, większych przestrzeni, że potrzebuję wszystko ujarzmiać, tylko zastanowić się nad tym, czy ja nie mogę z tym współgrać, czy nie mogę służyć z tym naszym otoczeniem. Więc myślę, że trzeba trochę wyjść z tej pogoni za wszystkim szybkim, lepszym i też mieć z tyłu głowy to, że nie wszystko, co jest szybkie, na przykład jak fast fashion, czy w ogóle ten przemysł, który dostarcza nam, nie wiem, zabawki za 3 zł, za 5 zł i chcemy to kupić, bo po prostu chcemy coś mieć i ten konsumpcjonizm, który nas napędza, bo za chwilę to staje się odpadem, a dzisiaj odpady są problemem naszego świata i już nie mówimy o tych odpadach pokonsumpcyjnych, które gdzieś tam znajdujemy w lasach, ale potem właśnie z tym wszystkim innym, które trafia tam i jesteśmy zdziwieni na przykład, dlaczego tam są zabawki, dlaczego tam są krzesełka dla dzieci. Podobnie z przemysłem modowym, tak? Dlaczego kupujemy to tanie? Bo jest nam łatwiej, bo nie kosztuje to naszego portfela, ale z drugiej strony nie zastanawiamy się, co z tym dalej się dzieje. Czy to ubranie nadaje się do recyklingu, a przecież z recyklingiem teksturów mamy bardzo duży problem. To jest tylko 1% recyklingowalny. Nie wiemy, czym są naturalne materiały, które są zdrowe dla nas, dla naszego ciała, blisko skóry. Nie ma tej edukacji, nie ma świadomości i ludzie postępują w taki bardzo łatwy sposób, prosty i potem taki sam marny stosunek do tego mamy i się pozbywamy tego w szybki sposób. Nawet jeśli to jest ławka w parku i zostawimy tam bluzę, to dla nas to nie ma znaczenia.
1: Cieszę się, że w trakcie tej rozmowy mogliśmy połączyć te wszystkie kropki i powiedzieć o tym, że Operacja Czysta Rzeka to coś więcej niż tylko sprzątanie śmieci nad pobliską rzeką. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Trzymam kciuki za powodzenie ekolekcji. No i mam nadzieję, to znaczy mam nadzieję, pewnie do usłyszenia za rok podczas kolejnej Operacji Czysta Rzeka. Moją gościnią była rzeczniczka Operacji Izabela Sałamacha.
0: Dziękuję bardzo i już zapraszam na 9. edycję 1 marca Start Systemu.
1: Będziemy na pewno o tym informować. Dzięki za rozmowę i również dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Umowy w Polsce podpisane, czas na wspólne zakupy z innymi krajami. Rząd rusza z drugim etapem programu SAFE. Niespokojna noc na Ukrainie, Rosjanie zaatakowali Kijów, są ofiary i ogromne zniszczenia. Będą też gratulacje dla Mai Chwalińskiej. Polka zagrał półfinał wielkoszlemowego French Open. Minęła szósta, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek drugi etap programu SAFE to wspólne zakupy zbrojeniowe z innymi krajami. Zgodnie z zasadami unijnego programu pożyczkowego zamówienie u jednego producenta muszą złożyć co najmniej dwa kraje. Z kim zrobi to Polska? Rozmawiamy z kilkoma partnerami, wskazuje szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Bałtowie, Szwecja, Hiszpania to są te państwa, z którymi jesteśmy. Francja, jesteśmy gotowi kontrakty zawierać bardzo szybko. Na przykład z Kanadą. Kanada jest polskimi dronami zainteresowana i chce kupować polskie drony. Piorun to jest produkt, który kupi każde państwo w ramach procedury SAFE.
1: Wcześniej rząd zakończył narodowy etap programu SAFE. W ciągu trzech dni resort obrony podpisał prawie 60 umów zbrojeniowych wartych ponad 120 miliardów złotych. Pieniądze w całości trafią do polskich firm. Nocne wybuchy nie dały zasnąć mieszkańcom Kijowa. W kierunku ukraińskiej stolicy poleciały rosyjskie rakiety i drony. Zginęły co najmniej 4 osoby, kilkanaście jest rannych. W mieście wybuchło kilka pożarów. Jak informuje mer Kijowa Witalij Kliczko, jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. Pod gruzami budynku wciąż mogą znajdować się ludzie. W reakcji na zmasowany rosyjski atak na Ukrainie Polska i sojusznicy prewencyjnie poderwali myśliwce. Maszyny wróciły już do baz, nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Iran zawiesza rozmowy pokojowe z Amerykanami. W ten sposób Teheran protestuje przeciwko izraelskim atakom na Hezbollah w Libanie. Z Białego Domu płyną sprzeczne komunikaty. Relacja Marka Wałkuskiego.
3: Jeszcze kilka dni temu prezydent Donald Trump wyrażał optymizm co do szans na porozumienie z Iranem. W poniedziałek wysyłał jednak sprzeczne sygnały. Na portalu Truth Social zapewniał, że rozmowy z Teheranem toczą się w szybkim tempie. Jednak w wywiadzie dla CNBC mówił, że nie obchodzi go, czy negocjacje zakończą się fiaskiem i że jest już zmęczony próbami zakończenia trwającej od 3 miesięcy wojny. Trump powiedział, że nie miał informacji o zawieszeniu rozmów przez Iran, ale stwierdził, że go to nie dziwi. Zapowiedział jednocześnie utrzymanie blokady cieśniny Ormus. Iran odpowiedział, że pozostawi strategiczny szlak morski zamknięty, co podtrzymuje obawy o przedłużający się kryzys energetyczny i dalszy wzrost cen ropy naftowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, rozejm w wojnie Izraela i USA przeciwko Iranowi obowiązuje od 8 kwietnia. Mimo to między stronami konfliktu wciąż dochodzi do sporadycznych wzajemnych ataków. Wracamy do kraju i pytamy, czy będzie ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu nocą. To propozycja Lewicy, którą po wakacjach może zająć się Sejm. W Radiu dla Ciebie mówiła o tym posłanka Lewicy Joanna Wicha.
4: Uznaliśmy, że lepiej będzie przeprocedować tą ustawę w taki sposób, że nie od razu punkt po punkcie wszystkie zapisy ustawy, tylko obszarami. Do końca naszego tego okresu roboczego sejmowego, czyli do sierpnia, przeprocedujemy najprawdopodobniej już w podkomisji, natomiast już samo głosowanie na sali plenarnej i przyjęcie będzie we wrześniu.
1: Nowa Lewica postuluje całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu, a także zakaz sprzedaży trunków z procentami na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz nocą od 22 do 6 rano. W projekcie zapisano też obowiązek weryfikacji wieku przy zakupie alkoholu, a od wczoraj nocna prohibicja obowiązuje w Warszawie. To oznacza, że za nami pierwsza noc z nowym zakazem w stolicy. Więcej powiemy o tym w informacjach o 7. Na koniec Paryż i wspaniałe wieści z kortów Filipa Chatier. Maja Chwalińska zagra.

0: W ćwierćfinale French Open w 1/8 finału Polka pokonała wyżej rozstawioną Francuzkę Diane Parry 6-3, 6-2. To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. Do głównego turnieju Maja dostała się z kwalifikacji. Nawet o tym nie marzyłam, mówi tenisistka z Dąbrowy Górniczej.
1: Ostatnim razem zakwalifikowałam się w Australii. Tam przegrałam w pierwszej rundzie. W Australii w tym roku byłam w trzeciej, więc się tak obijałam troszeczkę o ten main draw. Więc raczej nie marzyłam o tym, tylko bardziej próbowałam się skupić na tym, co jest teraz po prostu. I realia były takie, rzeczywistość była taka, że po prostu byłam w tych eliminacjach, więc jakichś takich większych marzeń nie było.
0: Maja jest naszą ostatnią singlistką w Paryżu. O półfinał jutro zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Trzymamy kciuki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wtorkowy poranek wita nas słońcem, ale są wyjątki. Podlasie i Lubelszczyzna, tu przydadzą się parasole. W ciągu dnia popada i zagrzmi także w centrum. Termometry pokażą od 19 stopni na Podkarpaciu do 27 na zachodzie. W czasie burz silniejszy wiatr, poza tym słaby i umiarkowany.
2: Klimat.
0: Mimo słabego wiatru jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Krakowie umiarkowana. 2% prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Według prognoz do końca dnia sieć nie będzie przeciążona. Susza hydrologiczna utrzymuje się w centrum i na wschodzie, a także miejscami na Pomorzu i Kujawach. Na ziemi lubuskiej jest duże zagrożenie pożarowe w lasach.
2: Klimat.
3: 6:06 na zegarach. Dzień dobry.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry we wtorek, 2 dnia czerwca 2026 roku, a wraz ze mną na porannym pokładzie Polskiego Radia 24 są Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Dawid Twardziak, a po stronie informacji Łukasz Jakubowski i Aleksandra Augustyniak. Witam Was bardzo serdecznie. Przed nami 153 dzień roku i Państwa oczywiście witamy serdecznie. Będzie z nami słońce aż do godziny 20:48, bo wzeszło o godzinie 4:19. Dzień potrwa 16 godzin i 28 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Marianna, Marzanna, Eugeniusz, Piotr, Maria i Mikołaj. Państwu także przesyłamy najlepsze życzenia. Będą z nami goście, jak zawsze o poranku po 7:07, wiceminister Sebastian Gajewski z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Lewicy. Po 8:07 Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej, a po 8:30 Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej i profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No to zaczynamy.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 2 czerwca, 135 lat temu, położono kamień węgielny pod budowę gmachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Okolicznościowe dokumenty pod kamieniem złożyły Helena Modrzejewska i Antonina Hoffman.
13: Pierwszym jego dyrektorem został Tadeusz Pawlikowski, arystokrata z pochodzenia, pasjonujący się teatrem. On nadał teatrowi rangę europejską.
12: Uroczystego otwarcia nowego teatru dokonano zaledwie 2 lata później. W roku 1897 Guglielmo Marconi otrzymał patent na swój wynalazek, czyli radio.
14: Wówczas o patent ubiegał się także serbski inżynier i wynalazca Nikola Tesla. Dopiero w 1943 roku Sąd Najwyższy USA przyznał prawa patentowe Tesli. Powszechnie za twórcę radia uznaje się Marconiego, mimo iż przyznał się on do wykorzystania wcześniejszych prac Tesli w zbudowaniu radia.
12: Przypomniała redaktor Dorota Truszczak. Tego dnia, lecz w roku 1920 w Olsztynie po raz pierwszy wykonano pieśń O Warmio Moja Miła, utwór, który powstał jako polska pieśń plebiscytowa.

0: W czwartym miejscu listy 50 najlepszych perkusistów rockowych. 75 lat kończy dziś saksofonista i klarnecista Henryk Miśkiewicz. Jest czterokrotnym laureatem Fryderyka. Został także odznaczony złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 2 czerwca w roku 1953 Elżbieta II została koronowana na królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ceremonia koronacyjna z katedry Westminsterskiej w Londynie była po raz pierwszy w historii transmitowana przez Polskie Radio.
1: Odbywa się ceremonia osadzenia królowej na tronie. Ceremonia licząca przeszło 1000 lat. W tym momencie wyniesiona na majestat Elżbieta II bierze niejako symbolicznie posiadanie swoich poddanych i swoje królestwo.
0: Obecnie na brytyjskim tronie zasiada następca i syn Elżbiety II, Karol III. 60 lat temu amerykańska sonda Surveyor 1 wylądowała na Księżycu, stając się pierwszym amerykańskim statkiem kosmicznym, który wylądował na innym ciele niebieskim. W roku 1979 rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Za najważniejsze jej wydarzenie uważa się słowa wypowiedziane przez papieża Polaka na Placu Zwycięstwa w Warszawie.
2: Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
0: W czasie tej wizyty papież odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. 30 lat temu wystartował portal internetowy onet.pl. Jest najczęściej cytowanym medium w Polsce, jest uważany również za jedną z najsilniejszych polskich marek. Obecnie redaktorem naczelnym portalu jest Bartosz Węglarczyk. Tego dnia, lecz 20 lat temu w zakładach w Ursusie wyprodukowano 1,5-milionowy ciągnik rolniczy, którym był Ursus 1654. Z taśm montażowych jubileuszowym ciągnikiem zjechał ówczesny wicepremier, minister rolnictwa Andrzej Lepper. 10 lat temu zmarł Andrzej Niemczyk, wieloletni trener reprezentacji polskich siatkarek.
3: Jeżeli ja miałbym doradzać, to na pierwsze zgrupowanie powinno być zaproszonych 40-45 dziewcząt. Jeżeli chcemy grać o medal, to musimy wszystkie nasze zawodniczki, które były w reprezentacji, które w międzyczasie troszkę gorszą formę miały, namówić do grania w reprezentacji, żeby stworzyć coś w rodzaju takiego kręgosłupa. Ale trzeba zacząć od tych dziewczyn, które już zostały sprawdzone w reprezentacji, które już coś zrobiły dla tej reprezentacji.
0: Tak Andrzej Niemczyk zwracał się w kronice sportowej do swoich następców. Po zakończeniu kariery trenerskiej był ekspertem i komentatorem sportowym w telewizji.
4: Kalendarium historyczne.
5: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
4: Przegląd prasy.
5: A w prasie nadal reminiscencje decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o uhonorowaniu UPA patronem dla dowództwa jednego z oddziałów ukraińskiej armii. Na pierwszej stronie Superekspresu: odbierzcie Zełenskiemu order Orła Białego. Konflikt wokół odznaczenia prezydenta Ukrainy i politycy wzywają do zdecydowanej reakcji. A w Rzeczpospolitej na drugiej stronie tekst na ten temat Artura Bartkiewicza, który patrzy także pod kątem naszej sceny politycznej na ten wątek. Wołodymyr Zełenski, pisze Artur Bartkiewicz, szkodzi relacjom polsko-ukraińskim i zachowuje się niesprawiedliwie wobec jednego z najbliższych sojuszników Ukrainy, gloryfikując sprawców ludobójstwa z UPA, a jednocześnie pozwala Karolowi Nawrockiemu wystąpić w roli lidera nowej, już trochę postpisowskiej prawicy. Tak pisze Artur Bartkiewicz. Karol Nawrocki pokazał właśnie, że rozumie emocje wyborców prawicowych i że je podziela. Symboliczne jest to, że chce odebrać Zełenskiemu order, który nadał mu jego poprzednik, Andrzej Duda, który w odróżnieniu od Nawrockiego naprawdę był prezydentem PiSu. Nawrocki wykorzystuje całą sprawę, żeby pokazać, że jest prezydentem całej, ale prawicy. To, że jest autonomiczny wobec Jarosława Kaczyńskiego, zademonstrował już wcześniej, wskazując wbrew prezesowi PiSu nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Teraz, tak jednoznacznie odpowiadając na apel szef szefa klubu Konfederacji,

0: pokazał, że uważnie słucha głosu płynącego od tych, którzy widzą życie na prawicy poza prawem i sprawiedliwością. Tak pisze Artur Bartkiewicz i odsyłam Państwa do jego komentarza w Rzeczpospolitej Papierowej i na stronach internetowych. A teraz nieco porozmawiamy o wątkach międzynarodowych, o tym, co dzieje się poza granicami Polski. Bo Gazeta Wyborcza dzisiaj na czwartej i piątej stronie z olbrzymim raportem, co się dzieje z amerykańskim rajem. Przed dzisiejszymi prawyborami na gubernatora Kalifornii wszyscy kandydaci obiecują, że zaradzą chronicznej drożyźnie i innym bolączkom tego prawie 40-milionowego stanu, czyli pod względem populacji to prawie tak jak Polska, prawie bo nieco więcej. Wyborcza pisze, że drożyzna wywołana wojną Trumpa z Iranem daje się we znaki całemu krajowi, ale Kalifornii szczególnie, bo już wcześniej było tu drogo. Za wynajęcie dwupokojowego mieszkania w Los Angeles trzeba zapłacić ponad 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie, a w San Francisco już ponad 3,6 tysiąca dolarów, nie wliczając w to mediów i parkingu. Pytanie, kogo na to stać i w jakim kierunku zmierza Ameryka, a odpowiedzi, przynajmniej próby odpowiedzi na czwartej i piątej stronie Gazety Wyborczej. To teraz jeszcze, jeśli nadal pozostajemy w wątkach międzynarodowych, także o polityce, która odbija się na życiu zwykłych obywateli. Tym razem przenosimy się na Krym. Ukraińskie uderzenia w rosyjską infrastrukturę i szlaki dostaw są coraz mocniej odczuwalne na stacjach benzynowych na okupowanym Krymie. Władze wprowadziły tam znany w naszym kraju także system po prostu kupna paliwa na kartki. 20 litrów na osobę dziennie przypada. Jak podaje Kyiv Independent, powołując się na komunikat udostępniony przez polityków, od 30 maja obowiązuje to ograniczenie. Mieszkańcy Krymu będą mogli zatankować do 20 litrów benzyny na osobę dziennie z zastrzeżeniem braku możliwości tankowania do kanistrów. Gazeta Wyborcza, dokładnie Jakub Jessa, pisze o tym, że braki benzyny to nie tylko problem kierowców na Krymie, ale także mieszkańców innych regionów Rosji. Meduza, czyli portal, przywołuje przykład Riazania, gdzie niedobory paliwa pojawiły się 21 maja po ataku ukraińskich dronów na lokalną rafinerię. Jak wynika z informacji przedstawianych przez anonimowe źródła, 20 maja z kolei w największych centrach zaopatrzenia paliwowego dostawy były dostępne wyłącznie na zamówienie. O tym, jak Ukraińcy skutecznie destabilizują sytuację na rynku paliwowym w Rosji, o tym na stronie 9 Gazety Wyborczej w Rosji i na okupowanym Krymie. I na koniec jeszcze tylko wspomnienie z Rzeczpospolitej. Znowu wrócimy do tego dziennika. Na 7 i 1 stronie analiza sytuacji politycznej w Niemczech. Pewnie Państwo pamiętają, mówiliśmy także o tym w porankach. Adam Dąbrowski o tym opowiadał w swoich relacjach, że wybór Friedricha Merca na nowego kanclerza Niemiec miał być odbiciem dla jego partii, szansą na odbicie dla jego partii, a także nową nadzieją dla Niemiec. Okazuje się, że płonna była ta nadzieja. Pisze Piotr Jędroszczyk dzisiaj w Rzeczpospolitej, że zaledwie nieco ponad rok od odpięcia władzy notowania Friedricha Merca są na dnie. Podobnie zresztą jak kondycja niemieckiej gospodarki. Poprawić sytuację miały reformy w postaci cięć w świadczeniach socjalnych. Są niepopularne, ale konieczne. Podobne rozwiązanie zastosował przed laty Gerhard Schröder. Pomogły gospodarce, lecz miały odczuwalny do dzisiaj wpływ na popularność socjaldemokratów. To samo dzieje się właśnie teraz z CDU-CSU, obozem kanclerza Merca, który w sondażach wyprzedziła już AfD i to przed jesiennymi wyborami w trzech landach. W CDU narodził się pomysł zastąpienia kanclerza przez innego polityka. I do tych wątków także będziemy wracać w kolejnych częściach naszego poranka. A z tej podróży nieco dookoła świata wracamy do Polski i lądujemy w Warszawie, która budzi się po pierwszej nocy z nocną prohibicją. Stolica właśnie dołączyła do miast, w którym alkoholu nie kupimy między godziną 22 a 6 rano. Zakaz ten mógłby obowiązywać w całym kraju, gdyby nie powolne tempo prac posłów, o czym teraz Michał Fabisiak.
1: W Sejmie po pierwszym czytaniu są projekty Lewicy i Polski 2050. Zakazują one sprzedaży alkoholu nocą na terenie całego kraju. Przewidują też, że napojów wysokoprocentowych nie kupimy na stacjach paliw niezależnie od pory dnia. Zakazują również reklamy oraz promocji alkoholu. Utknęły jednak w sejmowej podkomisji, która od pół roku nie potrafi ich rozpatrzyć. posłowie.

0: Wie jak Andrzej Szejna z Lewicy, nie wiedzą, czym podyktowana jest ta zwłoka.
1: Trudno mi powiedzieć, dlaczego się nic nie dzieje, ale ta sprawa wydaje mi się być przesądzoną, że te projekty, ich skutki mają po prostu być zrealizowane, a gdzieś tam pewnie jakiś może lobbying trwa, czy cokolwiek się dzieje, to nie mam takiej wiedzy. Sprawa miała być i jest w mojej ocenie przesądzona. To jest według mnie kwestia czasu, a nie woli.
0: Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk uważa, że to kolejna ze spraw, z którą koalicja sobie nie radzi, choć mogłaby ją szybko załatwić, bo ma przecież większość.
2: Panie redaktorze, no przecież ta koalicja ma wyraźną większość, 246 chyba głosów. No jeżeli ta koalicja nie jest w stanie, przetrzymuje w komisjach swoje projekty, no to trzeba pytać koalicjantów, dlaczego tak właśnie się dzieje.
0: Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej zauważa, że te regulacje pojawiają się w kolejnych dużych miastach, w których rządzi jej ugrupowanie, dlatego spodziewa się, że wkrótce obejmą cały kraj.
3: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicje. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie i to wkrótce.
0: Oprócz Warszawy nocną prohibicję wprowadziły już także Kraków, Gdańsk czy Bydgoszcz. Nocna prohibicja istotnie zwiększyła bezpieczeństwo. Mówią o tym statystyki policji, z których wynika, że liczba interwencji spadła. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy zauważa jednak, że nie wszystkie samorządy ją wprowadzają, dlatego konieczne są rozwiązania ogólnopolskie.
4: Stąd projekt Lewicy, stąd ograniczenie nie tylko sprzedaży alkoholu, ale także kwestii związanych z reklamami, z sprzedażą na stacjach benzynowych, bo jest w naszym wspólnym interesie, żeby alkohol, który oczywiście jest legalną używką, ale żeby nie był tak masowo dostępny, żeby nie był biznesem, na którym się bez żadnych ograniczeń i bez oglądania się na dobro i zdrowie obywateli zarabia.
0: Najbliższe posiedzenie Sejmu, na którym mogłoby odbyć się drugie czytanie projektów, odbędzie się w przyszłym tygodniu. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak.
5: W Krakowie, przypominamy, ponad tydzień temu odbyło się referendum, w wyniku którego prezydent Aleksander Miszalski, szef lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej, to ważne dla tej informacji, stracił swoje stanowisko. W tym samym referendum nie udało się odwołać Rady Miasta, ale w związku z wynikiem Miszalskiego, szef Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk, zawnioskował o rozwiązanie struktur wojewódzkich partii w Małopolsce. Teraz władzę ma przejąć zarząd komisaryczny. Tak więc Aleksander Miszalski traci dwie funkcje. I prezydenta Krakowa, i szefa małopolskich struktur. Obecną sytuację komentował na naszej antenie dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego, z którym rozmawiał w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek.
6: Koalicja Obywatelska ma problem w Krakowie. Nie tak dawno ogłoszono decyzją pana premiera, że rozwiązano struktury Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Proszę posłuchać, jak to komentował polityk Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński na antenie Polskiego Radia 24.
7: Nazwałbym to naturalną konsekwencją wydarzeń, które miały miejsce podczas referendum. Uważam, że ruch pana premiera ucina w pewien sposób spekulacje, co dalej z przyszłością polityczną Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, co dalej z samym byłym panem prezydentem. Klaruje tą sytuację, jest stanowcza, jest naturalna dla okoliczności i jednocześnie stanowi wyzwanie zbudowania nowej struktury w oparciu o dotychczasowy zarząd komisaryczny sprawowany przez panią wicemarszałek Dorotę Niedzielę.
6: Panie doktorze, powrócił trochę taki stary premier Donald Tusk, który no, za przewiny się płaci?
8: Ja myślę, że tak, natomiast tutaj podstawowy problem, myślę, że i wyzwanie, które stoi przed Koalicją Obywatelską w Krakowie, polega na tym, żeby wskazać takiego kandydata czy kandydatkę, która wygra wybory, bo to jest klucz. I myślę, że oczywiście też strona, która doprowadziła do odwołania prezydenta Miszalskiego, też ma, on ma poczucie takiego na razie zrealizowania planu w 50%, bo ci wyborcy, którzy poszli na referendum i zagłosowali przeciw prezydentowi Miszalskiemu, to oni myślą o tym, zrobili to po to, żeby w tych nowych wyborach no, wybrać polityka czy polityczkę, którzy będą ze strony opozycyjnej wobec dzisiaj Koalicji Obywatelskiej. Wtedy będą mieli poczucie jakby pełnionego tego takiego sukcesu. Natomiast z drugiej strony no, Koalicja Obywatelska w tej chwili no, podjęła i premier podjął takie nadzwyczajne działania,

0: to, aby, rozumiem, skonstruować zarząd komisaryczny, który w sposób taki, nazwijmy to, ekstraordynaryjny doprowadzi do tego, że jednak kandydat Koalicji Obywatelskiej wygra wybory w Krakowie i Koalicja Obywatelska w Krakowie się utrzyma. Także można powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa rozgrywka polityczna, bardzo ciekawa. Ona może mieć konsekwencje, już ma pewne konsekwencje na ten szczebel krajowy polityki, ale może mieć bardzo poważne konsekwencje w zależności od tego, co tam się wydarzy na jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, bo przy scenariuszu, gdyby jednak doszło do tego, że Koalicja Obywatelska straci Kraków, że prezydentem zostanie osoba z dzisiejszej opozycji, powiedzmy, czy no dzisiaj myślę, że takim faworytem jest pan Łukasz Gibała, gdyby on został prezydentem, to będzie bardzo duży cios taki polityczny, który na pewno będzie Koalicję Obywatelską osłabiał. Także
1: a myśli pan, że Łukasz Gibała z poparcie...
0: Proszę.
1: To ja przepraszam, ale czy myśli pan, że Łukasz Gibała z poparciem Prawa i Sprawiedliwości mógłby wygrać te wybory, czy będzie kandydatem po prostu Łukaszem Gibałą?
0: Ja myślę, że w pierwszej turze będzie kandydatem Łukaszem Gibałą, ale i przejdzie do drugiej tury, bo jest osobą, no przypomnijmy, że dwa lata temu on niewielką ilością głosów przegrał z Miszalskim, także z kandydatem, który był prezydentem.
1: No i zaangażował ogromne środki w tę kampanię.
0: Tak, ogromne środki, on jest bardzo zdeterminowany, w związku z tym wydaje mi się, że Gibała dzisiaj jest zdecydowanym faworytem i sądzę, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w drugiej turze będą się domagali, żeby Prawo i Sprawiedliwość poparła Gibałę, dlatego że oni chcą zmiany w Krakowie. I oni już nie będą wchodzić w rozważania, czy to będzie kandydat z PiS-u, bo myślę, że kandydat z PiS-u do drugiej tury nie przejdzie, tak jak było w poprzednich wyborach dwa lata temu. Bo w Krakowie z tego punktu widzenia niewiele się zmieniło, myślę. Natomiast ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, oni będą w moim przekonaniu chcieli, żeby dokonała się zmiana i oni poprą Gibałę i będą oczekiwali, żeby Prawo i Sprawiedliwość też poparło oficjalnie Łukasza Gibałę. Także to będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rozgrywka.
1: No to w ogóle będą bardzo ciekawe wybory, jak już patrzę na listę kandydatów, Marian Banaś, Marianna Schreiber, więc czuję, że tam naprawdę ta kampania może być niezwykle ciekawa, przynajmniej z punktu widzenia medialnego. Można by powiedzieć, że wręcz takie samorządowe freak fighty. Natomiast, panie doktorze, już tak całkiem poważnie, Przemysław Czarnek wystosował taką gałązkę oliwną w stronę Konfederacji, żeby wystawić wspólnego kandydata. No i ta gałązka oliwna została wręcz w mediach społecznościowych nie tyle odrzucona, to co wręcz wdeptane.
0: Ta koalicja ewentualna powyborcza między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją to będzie trudna koalicja. No i widać, że w tych działaniach tutaj rzeczywiście potencjalni partnerzy, oni bardzo dbają w tej chwili o swoją podmiotowość. Natomiast ja myślę, że w drugiej turze, jeśli by Łukasz Gibała przeszedł do drugiej tury, to ja jednak oczekuję w dużym stopniu, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja w taki czy inny sposób poparliby tego kandydata, bo by mieli udział w sukcesie w odsunięciu Koalicji Obywatelskiej od władzy w Krakowie. Także myślę, że wyborcy ich na to czekają. Natomiast pytanie jest, czy być może jakieś ambicje, jakieś małe partykularne interesy spowodują, że do takiego poparcia nie dojdzie. Ale to właśnie to będą bardzo ciekawe tygodnie przed nami, bo one będą też rzeczywiście taką prefiguracją tego, co możemy oczekiwać już przed tymi wyborami w przyszłym roku.
2: Z doktorem Andrzejem Anuszem rozmawiał Jarema Jamrożek. Za chwilę informacje i Łukasz Jakubowski.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika.

0: Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Rząd rozpoczyna drugi etap programu SAFE. Chodzi o wspólne zakupy z innymi państwami. Zgodnie z zasadami programu zamówienie u jednego producenta muszą złożyć co najmniej dwa kraje. Wcześniej zakończył się pierwszy etap unijnego mechanizmu. W ramach niemal 60 umów do polskich zakładów zbrojeniowych trafi ponad 120 miliardów złotych. Zadowolony jest Andrzej Szejna z Lewicy.
3: Cieszę się z sukcesu Polski, przede wszystkim z możliwości modernizacji polskich sił zbrojnych, ale co najważniejsze, rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, tworzenia nowych linii produkcyjnych i nowych miejsc pracy. I to się będzie działo na naszych oczach przez najbliższe lata.
2: Tego optymizmu nie podziela opozycja. Według Pawła Szrota z PiS-u unijny program jest niekorzystny dla Polski.
4: Nieznane oprocentowanie. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze w tym momencie, jaki będzie faktyczny udział przemysłu polskiego. Nie wiadomo tak naprawdę, ile finalnie z tego pójdzie na dozbrojenie armii ukraińskiej.
5: Na papierze jest 120 miliardów złotych.
4: A w rzeczywistości zobaczymy, ile z tego pójdzie.
2: Polska jest największym beneficjentem SAFE. W ramach nisko oprocentowanych pożyczek na obronność otrzymamy niemal 44 miliardy euro. Żołnierz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zatrzymany. Prokuratura podejrzewa go o oblanie benzyną i podpalenie młodego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w niedzielę na posesji w powiecie łęczyńskim, gdy dwóch mężczyzn naprawiało samochód. Relacjonuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
6: W pewnym momencie, w godzinach wieczornych, na tą posesję przyjechał ojciec jednego z tych mężczyzn, 47-letni mężczyzna, który w trakcie sprzeczki z kolegą swojego syna oblał go benzyną, a następnie podpalił. Gdy postronne osoby próbowały udzielić pomocy, to utrudniał udzielenie tej pomocy. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia, schronił się na jednej z posesji w powiecie łęczyńskim, gdzie został ujęty przez policjantów.
2: Żołnierz został wydalony ze służby, a dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Nie ma i w najbliższym czasie nie będzie obowiązku wożenia apteczek w samochodach. Spekulacje na ten temat ucina Ministerstwo Infrastruktury. To odpowiedź na medialne doniesienie, jakoby taki obowiązek miał wejść w życie 1 czerwca. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec mówi, że dopiero rozpoczęły się prace nad odpowiednim rozporządzeniem. Zaznaczył, że apteczki nie będzie trzeba wozić we wszystkich autach.
7: Pracujemy nad tym, aby wprowadzić taki obowiązek co do nowych pojazdów, które są po raz pierwszy rejestrowane w Polsce. Myślę, że to jest jednak melodia przyszłości, jeśli chodzi o wejście w życie tego rozporządzenia. Na pewno ono nie wejdzie ani w czerwcu, ani w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
2: Mimo to resort rekomenduje posiadanie apteczki w samochodzie, bo to pomoże szybciej udzielić pomocy.

0: 5,5 stopnia wskazują termometry w Lęborku, a 14,5 w Terespolu. Tak wygląda teraz najchłodniejsze i najcieplejsze miasto w kraju. W ciągu dnia temperatura od 21 stopni nad wybrzeżem do 25 stopni na Dolnym Śląsku, 23-24 stopnie w centrum. Wszędzie pochmurno, ale przelotne opady deszczu, a nawet burze możliwe na wschodzie i w centrum kraju. Filip Jastrzębski. Cześć Filipie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co słychać?
1: Dobrze, zimno jest.
0: Jak jest zimno?
1: No jeszcze jest
0: zimno. Do 24 stopni to jest zimno?
1: Teraz 24 są? Czy będą dopiero 24?
0: No przepraszam cię, no w Warszawie jest jakieś 11 stopni, to źle?
1: No, źle. Jest czerwiec, powinno być cieplutko.
0: No przecież zaraz będzie 70 stopni, to jeszcze dwa tygodnie poczekaj.
1: Ja czekam.
0: Dobrze. Paryż?
1: Paryż, stolica Francji.
0: Tak, nad Sekwaną miasto
1: nad
0: leżące.
1: Sekwaną, piękne miasto.
0: Byłeś?
1: Byłem, widziałem nieraz.
0: Okej.
1: Okay.
0: I
1: ładnie.
0: Co tam w Paryżu?
1: I tam są korty.
0: Rolanda Garrosa.
1: Rolanda Garrosa, który, wiesz kim był?
0: No pewnie tenisistą.
1: Aha, nie, lotnikiem.
0: Naprawdę?

0: Tak.
1: I ktoś tu nie uważał na lekcji historii w liceum. Bardzo nieładnie. A pan się doedukuje, a ja poinformuję państwa, że Maja Chwalińska jest już w ćwierćfinale French Open. Fantastyczny występ. Polka, która przecież szła od eliminacji i tak przechodzi kolejne rundy. Jest już w najlepszej ósemce. Wczoraj pokonała w dwóch setach reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. No i zameldowała się w ćwierćfinale. O szczegółach Cezary Gurjew.
2: Maja Chwalińska odebrała marzenia kolejnej rywalce. Wczoraj w meczu czwartej rundy pokonała francuska Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. Maja na korcie Philippa Chatrier pokazała bajeczną technikę.
3: To znaczy też uważam, że Diane akurat jakby też to ma. Spodziewałam się, że właśnie w tych takich gierkach też będzie ciężko z nią, bo ona też no, ma ogromny talent i świetne ręce. Wydaje mi się, że po prostu dużo też oglądam tenisa i zawsze dużo oglądałam tenisa i wydaje mi się, że to też bardzo mi pomogło właśnie w obserwacji, w takiej analizie, co się dzieje na korcie.
2: Szczęśliwy prezes klubu Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka.
4: Wygląda to pięknie, cudownie, fantastycznie, jakby po prostu nie chce się obudzić i to jest jedna strona medalu, natomiast druga, tak jak mówiłem, wierzyłem w nią zawsze i tak może brzmieć dziwnie, ale wierzyłem, że dojdzie do takiego momentu, bo po prostu znam bardzo dużo sportowców, tenisistów i nie znam nikogo tak profesjonalnego, tak bardzo pracującego na ten sukces jak ona.
2: Za przygotowanie fizyczne Mai odpowiada Maciej Ryszczuk.
5: Prawda jest taka, że każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność i dzięki temu myślę, że Maja też ma duży przegląd pola i to IQ tenisowy jest na bardzo wysokim poziomie. Jest to też myślę, że dosyć niespotykane teraz w topie, jeżeli chodzi o żeński tenis i myślę, że tutaj dzięki temu sprawia tyle niespodzianek i miłych chwil.
2: Jutro w ćwierćfinale Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską.
1: To kim był Roland Garros?
6: Lotnikiem.
1: A nie lutnikiem?
6: Ja usłyszałem, że powiedziałeś lutnikiem, dlatego byłem zupełnie zaskoczony.
1: A wiesz, kim jest lutnik?
6: Wiem, no ten, który lutuje, no już bez przesady.
1: No, zajmuje się lutnictwem, ale co to jest to lutnictwo?
6: No, ale lutnictwo czy tak. Lotnictwo?
1: Lutnictwo.
6: Nie, no lutnictwo to jest wtedy, jak się lutuje ze sobą rzeczy, łączy
1: to
6: się
1: jest,
6: je ze
1: proszę
6: sobą.
1: Proszę ciebie, lutnictwo to jest, to dotyczy instrumentów strunowych. Jak grasz na gitarze, na przykład to wybierasz się do lutnika.
6: Nie, bo już
1: i
6: nie
1: on
6: ci
1: naprostowuje
6: w
1: gitarę.
6: Strasznie. No tak.
1: No?
6: No poczekaj, no tak.
1: No tak, no tak.
6: No tak.
1: To jeszcze jedno pytanie. Czy wiesz, kto został ostatnią ćwierćfinalistką French Open? Tego też nie wiesz?
6: Kto? Już.
1: Też nie wiesz? To ja państwa poinformuję, że to Białorusinka Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu, pokonała Japonkę Naomi Osakę 7-5 i 6-3. Teraz powinieneś powiedzieć, że zmieniamy dyscyplinę. I tu miałbyś wyjątkowo rację, bo będziemy jeszcze mówić o koszykówce.
6: Lutownik
1: wydaniu...
6: to ten, kto zajmuje się lutowaniem. Lutownik albo lutowacz.
1: Lutowacz?
6: Lutowacz albo lutownik.
1: Lutowacz to brzmi jak jakaś słowacka miejscowość. Lutowacz.
6: Lutnik zajmuje się budową i naprawą instrumentów
1: no,
6: muzycznych.
1: No to o tym mówiłem.
6: A lutowacz albo lutownik zajmuje się...
1: A ja cię pytałem o lutnika.
6: A ja teraz próbuję wyedukować siebie i wszystkich, którzy się skompromitowali tak jak ja.
1: A Roland Garros był lotnikiem.
6: Lotnikiem, tak. Czyli sterował samolotami.
1: Nie grał w tenisa. Znaczy może grał, nie wiem.
6: Filipie, nie chciał, żebyś tu przychodził.
1: Może też,
6: proszę.
1: Może też w koszykówkę grał, taką uliczną, bo w Warszawie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 na placu Defilad. Wspaniała atmosfera, choć pogoda nie dopisała, bo padał deszcz, ale i w takich okolicznościach z kibicami i z trybunami wypełnionymi po brzegi zaprezentowały się polskie koszykarki. Nastroje niestety mieszane. Zaczęło się świetnie od pewnego zwycięstwa nad Madagaskarem. Później jednak Klaudia Gertchen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga i Aleksandra Ziemborska musiały uznać wyższość reprezentacji Czech. Telenga tak mówi o przyczynach porażki.
7: Wiedziałyśmy, że będą rzucać za dwa, te rzuty im wpadały. Po prostu wydaje mi się, że trochę chaosu w naszej grze. Chciałyśmy bardzo szybko je dogonić, doprowadzić do remisu albo nawet po prostu przewagi, kiedy było 13-12 dla zespołu Czeszek. My trochę tak niedokładnie zaczęłyśmy grać i ta końcówka po prostu. Tam bodajże było 50 parę sekund, był jeden punkt dla Czeszek. I od tego momentu my się po prostu też zacięłyśmy. Nie zdobyłyśmy punktu, nie wykreowałyśmy akcji.
1: I w ten sposób zakończył się pierwszy dzień rywalizacji. Polki zagrają zatem jutro o wyjście z grupy, a dziś do rywalizacji przystąpi drużyna mężczyzn. Biało-czerwoni zagrają z Mongolią oraz Łotwą. I miejmy nadzieję, że zaczną od dwóch zwycięstw.
6: To strasznie nie jest wstyd, Filipie. Nadal.
1: A ilu zawodników gra w koszykówce?
6: Bardzo
1: 3x3.
6: Serdecznie dziękuję. 6:40 jest na zegarach, proszę państwa. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej wróci do nas chyba.
1: Dziękuję.
6: Tak,
1: z garścią ciekawostek i pytań
6: nie
1: do ciebie.
6: Nie wątpię. Dzięki wielkie, Filipie.
1: Dziękuję bardzo.

0: usłyszenia. Szósta 40 na zegarach. Rok temu Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. W drugiej turze otrzymał niespełna 51% głosów. Pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, a politycy wystawiają teraz prezydentowi oceny. Opozycja podkreślała, że Karol Nawrocki udowadnia, iż prezydent nie jest jedynie strażnikiem żyrandola. Koalicja rządząca wyliczała z kolei ustawy, które zawetował Karol Nawrocki właśnie. A komentarze w tej sprawie zebrała Sylwia Białek.
1: 211 ustaw podpisanych, 33 zawetowane, 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. To bilans Karola Nawrockiego rok po wygranych przez niego wyborach prezydenckich. Prezydent mianował 37 oficerów na stopnie generalskie, wręczył 226 nominacji sędziowskich, blisko 300 profesorskich i 70 tysięcy odznaczeń państwowych. Najważniejsze zdaniem doradcy prezydenta Błażeja Pobożego jest jednak to, że dzięki wygranej Karola Nawrockiego koalicja rządząca nie ma monopolu na władzę.
2: W przypadku zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego mielibyśmy absolutny monopol w Koalicji Obywatelskiej, gdzie jej przewodniczący i wiceprzewodniczący trzymaliby ster dwóch najważniejszych instytucji w państwie. Prezydent Karol Nawrocki nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie jest członkiem Konfederacji, jest wybrany głosami ponad 10 milionów Polaków i to jest jego główne zaplecze.
1: Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości wystawia Karolowi Nawrockiemu ocenę bardzo dobrą.
3: Można powiedzieć, nawet trochę przedefiniował, pozostając w ramach konstytucyjnych, to jak postrzega w praktyce politycznej. Ten urząd uzmysłowił to, co było pewnym sporem w doktrynie naukopolityce, czy w Polsce mamy system parlamentarno-gabinetowy, czy semiprezydencki. No okazuje się wyraźnie, że semiprezydencki, także oby tak dalej i jeszcze więcej.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka uważa jednak, że znakiem rozpoznawczym prezydentury Karola Nawrockiego jest jego zamiłowanie do wetowania ustaw.
4: Dobrym przykładem jest program SAFE. Wszyscy rozumieją, zdecydowana większość Polaków, że to jest program, który wzmacnia polską obronność, który przyspiesza polską gospodarkę, a jednak pan prezydent ten program blokował. Nie jest dobrą oceną to, że to, z czego prezydent jest najbardziej zapamiętany, to jest te kilkadziesiąt wet, w tym takich ważnych programów jak programu SAFE, czy na przykład przyspieszenia rozwoju polskiej energetyki. Mimo sypania piachu w szprychy da się spokojnie jechać i jedziemy dalej, nie będziemy się tym przejmować.
1: Mamy wrażenie, że prezydent tych ustaw nawet nie przeczytał, tak mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.
5: Wiele spraw nie jest uregulowanych, chociażby sprawa kryptowalut, afery z Zonda Krypto i tymi oszustwami, które w tej sferze się zadziały, więc no ten rok by, można powiedzieć, w jakimś sensie zmarnowany, bo można było dużo dobrego we współpracy z rządem zrobić. Po stronie rządu ta gotowość była. Po stronie prezydenta o tym świadczy chociażby ostatni ten spór o traktat z Wielką Brytanią. No, tej dobrej woli, gotowości do współpracy, ale przede wszystkim takiego konstruktywnego działania, tego wszystkiego po prostu brakuje.
1: Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska jest rozczarowana prezydenturą Karola Nawrockiego. Liczyła bowiem, że nie będzie się kierował tylko interesem ludzi, którzy na niego zagłosowali.
6: Mimo wszystko liczyłam, że pan prezydent będzie chciał unieść się poza interesy jednej opcji politycznej i będzie chciał reprezentować wszystkich Polaków. Ja wiem, że miał bardzo dobry wynik, ale wyniki były pół na pół i zakładałam, że będzie potrafił przynajmniej w jakiejś części obszarów szukać porozumienia i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś tak będzie. Na razie ten rok to jest rok zmarnowanej szansy na wspólny dialog.
1: Ten rok potwierdza, że dokonałem dobrego wyboru, tak mówi z kolei Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk przypomniał, że wspierał Karola Nawrockiego w czasie kampanii prezydenckiej.
7: Pan prezydent Nawrocki robi to, czego oczekują od niego Polacy, jego wyborcy, miliony Polaków, którzy na niego zagłosowali, w tym i ja. Blokuje najgorsze rzeczy, które funduje nam rząd Donalda Tuska, tak jak teraz w przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej, która, jak mi powiedziano ostatnio, kiedy debatowałem z przedstawicielami koalicji rządowej, jest tak naprawdę ustawą o związkach partnerskich.
1: Andrzej Szejna z Lewicy zaznaczył, że prezydentura Karola Nawrockiego od pierwszych dni była konfrontacyjna.
8: No i przynosi to negatywne skutki, a więc brak nominacji ambasadorskich, jakieś ociąganie się z nominacjami sędziowskimi, dalsze konserwowanie układu pisowskiego w Trybunale Konstytucyjnym, wetowanie SAFE, jakieś pomruki dotyczące ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego, historycznego i ogromnie ważnego dla bezpieczeństwa i Polski, i Wielkiej Brytanii, i całej Europy. No to wszystko, krótko mówiąc, źle świadczy o jego intencjach.
1: Karol Nawrocki wygrał wybory 1 czerwca ubiegłego roku. Na urząd prezydenta został zaprzysiężony ponad 2 miesiące później. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Rok prezydentury Karola Nawrockiego komentował na naszej antenie także profesor Kamil Marcinkiewicz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym rozmawiała Małgorzata Żochowska.
9: Czym uwiódł Karol Nawrocki młodych ludzi? Darmowym prawem jazdy?

0: Nawet nie zauważyłem, że to był jakiś element jego kampanii. Wiem,
1: Tak,
0: że tam
1: tak.
0: dużo rzeczy było obiecywanych, tani prąd i tak dalej. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to jest największy sukces Karola Nawrockiego. Rzeczywiście on zdołał zbudować przewagę przede wszystkim w tej młodej grupie wyborców i cały czas tę przewagę utrzymuje. W jaki sposób ich uwiódł? Myślę, że ja bym zwrócił uwagę tutaj na siłę przede wszystkim jego środowiska w mediach społecznościowych, na to, że rzeczywiście młodzi ludzie coraz częściej informują się z tak zwanych mediów społecznościowych, social mediów. Mamy wiele osób działających w tej sferze, na przykład na YouTubie, TikToku i w innych takich dziedzinach, gdzie mam wrażenie, że ta kampania Karola Nawrockiego rzeczywiście prowadzona była bardzo dobrze i dużo było środowisk nie wprost popierających Karola Nawrockiego, ale w pewnym sensie bliskich jemu i także Sławomir Mentzen, który rzeczywiście zdobył około 15%, o ile dobrze pamiętam, także miał też trzeci wynik. On też był bardzo mocny wśród młodych wyborców i zdecydowanie jednak, no może nie wprost, ale przerzucił to swoje poparcie na Karola Nawrockiego, więc to jest moim zdaniem największy sukces Karola Nawrockiego i sukces w pewnym sensie marketingowy jego prezydentury, że utrzymuje wsparcie tej młodej części elektoratu.
2: No tak, bo pomysł PSL-u miał być taki, że będą zarzucać pana prezydenta projektami ustaw, zwłaszcza tymi, których na pewno nie podpisze, które zawetuje i w ten sposób rząd będzie pokazywał rzeczywisty plan pana prezydenta na zablokowanie prac rządu. To się nie do końca udaje. Takie są głosy z wnętrza koalicji, że ten koalicyjny plan nie jest realizowany na taką skalę, jak planowano. Jak pan sądzi, panie profesorze, którym wetem pan prezydent najwięcej ryzykował?
0: Moim zdaniem wetem w przypadku odnośnie Safe. To było rzeczywiście trochę przekroczenie czerwonej linii. Jeżeli chodzi o inne kwestie, kwestie niezwiązane z bezpieczeństwem, to myślę, że realizuje swój program. Tutaj nie powinniśmy się dziwić. Jeżeli chodzi o ustawę o osobie najbliższej, czy tak zwaną właśnie tą okrojoną ustawę wprowadzającą związki partnerskie, to tutaj myślę, że to nas nie powinno dziwić. Pan prezydent od początku deklarował bardzo jasne stanowisko w tej sprawie i w innych kwestiach też nie widzę, żeby tutaj było jakieś zdziwienie. Może rzeczywiście skala tych wet i rzeczywiście liczba jest dużo, dużo wyższa niż to, czego moglibyśmy się spodziewać. Ale jeżeli chodzi o właśnie tą pożyczkę Safe, pożyczkę proobronnościową, to tutaj rzeczywiście wykonano jakiś dla mnie niezrozumiały zwrot. Chyba taki też mocno pod wpływem tego, co się działo jednak w Sejmie, czy w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Przecież Prawo i Sprawiedliwość na początku dopingowało w pewnym sensie tę pożyczkę i było zainteresowane. A później jednak pod wpływem głosów z wnętrza partii jednak Pałac Prezydencki zawrócił. Więc tutaj to był taki moment, kiedy rzeczywiście mam wrażenie, po pierwsze przekroczono pewną czerwoną linię, jeżeli chodzi o konsensus w sprawach zagranicznych i bezpieczeństwa. Po drugie był to taki moment, kiedy rzeczywiście no, prezydent pokazał, że jednak jest silnie związany ze swoim środowiskiem. Tutaj te wszelkie próby przejawiania czy demonstrowania w jakiś sposób niezależności trochę zostały takie postawione pod znakiem zapytania w obliczu tej całej dyskusji wokół Sejmu. Więc myślę, że tutaj też bardzo długo zwlekał, starając się rzeczywiście rozpoznać, czy znaleźć okazję do tego, czy sposób przekazania tej swojej decyzji, ale jednak decyzja była jednoznaczna i myślę, że dość zaskakująca w pewnym sensie.
3: Z profesorem Kamilem Marcinkiewiczem rozmawiała Małgorzata Żochowska. Rząd będzie dalej wspierał program in vitro, tak deklaruje premier Donald Tusk w drugą rocznicę wdrożenia programu. Dzięki temu wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci. Rząd rocznie przeznacza 600 milionów złotych na dofinansowanie in vitro. Dagmara Kędzior.
4: Obecnie programem jest objętych ponad 40 tysięcy par, które starają się o upragnione dziecko. Premier Donald Tusk podkreślił, że in vitro jest skomplikowaną procedurą, a zadaniem państwa jest wspieranie obywateli po to, by tych dzieci rodziło się w Polsce jak najwięcej.
5: Chcę podkreślić, jak ważne jest to, żebyśmy wszyscy, i państwo, instytucje, ludzie, żebyśmy wszyscy mobilizowali wszystkie nasze siły, żeby dzieci było w Polsce jak najwięcej. Żeby były bezpieczne, żeby rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa materialnego. No, żeby znowu to było coś, o czym wszyscy marzą i coś, czego wszyscy chcą.
4: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że rząd będzie dalej wspierał program in vitro, z którego już teraz korzysta wiele par.
6: To jest naprawdę szczęście największe, które może nas spotkać. Państwo mówi się o latach oczekiwań, o tym, że już się też poddawaliście czasami, więc cieszymy się, że dzisiaj możemy was zobaczyć, możemy złapać za rękę i ten dotyk dziecka, ten zapach, który towarzyszy rodzicom, jest najpiękniejszy i na

0: na długie, długie lata.
1: Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska z kolei podkreśliła, że rząd wspiera też rodziców w powrocie na rynek pracy.
2: Czujemy nie tylko odpowiedzialność, ale też obowiązek, żeby państwu takie możliwości stwarzać. Właśnie dlatego mamy babciowe, to 1500 zł miesięcznie. Już wydaliśmy na to 9 miliardów złotych po to, żeby zmieniać państwa codzienność, ułatwiać ją, żeby było lżej, żeby powrót do pracy oznaczał bezpieczeństwo i stabilizację rodziny, żeby miejsce opieki oznaczało rozwój dla dziecka.
1: Dzieci to wielkie szczęście, tak mówiła w rozmowie z Polskim Radiem para, która dzięki procedurze in vitro doczekała się dwóch córeczek.
3: Powiem szczerze, że na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciążę, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
4: No to po prostu trzeba być gotowym.
3: Ale co dodam, to szykujemy się na trzecie i prawdopodobnie skorzystamy z zarodków, które na nas czekają jeszcze.
1: Szacuje się, że w Polsce jest około 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością. To właśnie im przysługuje rządowy program, który jest bezpłatny.
5: Tematem zajęła się Dagmara Kędzior. Szósta 51 na zegarach. Z nami Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia na Litwie. Cześć Kamilu, dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć, witam ciebie.
5: Co tam u was na Litwie słychać? Czuć już nadchodzące wakacje?
6: Czuć nadchodzące wakacje, tym bardziej, że na Litwie lato kalendarzowe zaczyna się 1 czerwca, więc zaczęło się wczoraj w zasadzie. Większość szkół skończyła, tych podstawowych szkół, skończyła rok szkolny.
5: A, czyli już naprawdę wakacje,
6: wakacje. Tak, tak, dokładnie, wakacje. Jeszcze niektóre starsze roczniki oczywiście mają przed sobą jakieś egzaminy, ale to trochę inaczej wygląda niż w Polsce do połowy czerwca zazwyczaj.
5: A tak z ciekawości, gdzie odpoczywają Litwini? Nad Bałtykiem? To jest jakaś kłajpeda, czy rozjeżdżają się po Europie?
6: Połąga. Jeżeli już to Połąga, niedaleko Kłajpedy, to jest takie miejsce, które może trochę przypominać Sopot, które może trochę przypominać inne polskie miejscowości. Jest tam molo największe na Litwie oczywiście i to jest, jak to się mówi na Litwie, taka imprezowa miejscowość, bo jest też Nida na Mierzei Kurońskiej, gdzie trzeba dostać się promem.
5: I takie polskie Mielno.
6: Mniej więcej. Ciężko znaleźć porównanie, ale powiedzmy, że tak.
5: Kamil, to przechodzimy do właściwych tematów, bo Europa, jak twierdzi prezydent litewski Gintanas Nauseda, nie powinna wracać do normalnych relacji z Rosją, zanim ta nie zostanie powstrzymana na Ukrainie. Tak mówił właśnie Nauseda podczas otwarcia plenarnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. To wydarzenie odbywało się w Wilnie. Co jeszcze mówiono?
6: No ja zacznę tylko od tego, że to zgromadzenie, jak zapowiadali jeszcze w zeszłym tygodniu organizatorzy, poświęcone było problemom z ostatnich miesięcy w krajach bałtyckich. Problemom. Chodzi o wzmacnianie obrony kolektywnej, czy odporność na zagrożenia hybrydowe, w tym na zagrożenia z powietrza. To spotkanie to także wyraźny sygnał, że parlamentarna dyplomacja NATO odbywa się blisko regionu, dla którego kwestie bezpieczeństwa nie są tylko teorią. To także okazja, by oczywiście zwrócić uwagę świata na inne kwestie. To, co wspomniałaś, to właśnie to zwrócenie uwagi świata na inne kwestie. Przemawiając podczas otwarcia plenerowej sesji zgromadzenia, prezydent Litwy zaznaczył, że długoterminowym celem sojuszu jest po prostu wzmacnianie relacji transatlantyckich, a nie szukanie dla nich alternatywy.
7: A stronger Europe and a sustained American commitment.
8: Silniejsza Europa i trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych nie wykluczają się wzajemnie. Tylko silniejsza Europa stanie się bardziej zdolnym i wiarygodnym sojusznikiem USA. I tylko silna więź transatlantycka zapewni fundament trwałego pokoju i stabilności w całej przestrzeni euroatlantyckiej.
6: Gintanas Nauseda przypomniał też, że przyszłość europejskiego bezpieczeństwa rozstrzyga się dzisiaj na Ukrainie.
8: Recent incidents. Niedawne incydenty związane z naruszeniami przestrzeni powietrznej NATO pokazują, jak pilne jest zwiększenie inwestycji w obronę powietrzną. Konieczna jest również silniejsza obecność NATO w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich i całej wschodniej flanki.
6: Litewski przywódca wyraził też nadzieję właśnie, tak jak słyszeliśmy, że jednym z najważniejszych rezultatów zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze będzie przyjęcie nowego planu rozwoju zintegrowanego systemu obrony powietrznej sojuszu i to właśnie do kwestii naruszania przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich przez drony nawiązał też przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Marcos Perestrello, który podkreślił, że zdarzenia te są bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej wojny, agresji i rosyjskiej wojny, agresji, oczywiście na Ukrainę.
9: Russia's war of aggression against Ukraine continues.
8: Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie trwa nadal.

0: podobnie jak destabilizujące działania Rosji wobec państw sojuszu. Widzieliśmy to szczególnie wyraźnie podczas ostatnich incydentów z dronami na Litwie oraz kilka dni temu w Rumunii. Incydenty te są bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, niezależnie od tego, czy były skutkiem celowego naruszenia nieodpowiedzialnej działalności wojskowej w pobliżu granic państw NATO, czy też ubocznym skutkiem rosyjskich działań. Odpowiedzialność spoczywa na Rosji.
1: Marcos Perestrello zaznaczył, że odpowiedź na te incydenty musi być jednoznaczna, czyli silna solidarność, niezachwiane zobowiązanie do obrony zbiorowej oraz utrzymanie siły NATO. Ale kwestie obrony w kontekście wojny na Ukrainie poruszone były też podczas wczorajszego litewsko-ukraińskiego spotkania, podczas litewsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych. Do Wilna przyjechała bowiem premier Ukrainy Julia Świrydenko. Szefowa litewskiego rządu Inga Ruginienie zapewniała najpierw podczas konferencji prasowej, że Litwa nadal będzie wspierać oczywiście Ukrainę, ale zaznaczyła, że Ukraina już teraz przyczynia się do wzmacniania bezpieczeństwa Litwy i pewnie nie tylko Litwy, dzieląc się swoją wiedzą. Chodzi o to, że doświadczenie, jakie Ukraina zdobyła w zapewnianiu bezpieczeństwa, na przykład cywilnego, czy też utrzymywaniu funkcjonowania instytucji państwowych w warunkach wojny, jest bezcenne. Jeśli chodzi o te doświadczenia w zapewnianiu bezpieczeństwa cywilnego, no to ostatnie przypadki wlatywania dronów w przestrzeń powietrzną Litwy czy Łotwy uświadomiły Litwinom, Łotyszom, że jeszcze mają wiele do zrobienia właśnie na tym polu. Podczas konsultacji międzyrządowych Wilno i Kijów porozumiały się też w dosyć istotnej kwestii dostaw gazu LNG, ogłosiła z kolei szefowa ukraińskiego rządu.
0: Osiągnęliśmy porozumienie w sprawie długoterminowych dostaw skroplonego gazu ziemnego do Ukrainy przez port w Kłajpedzie. Zaproponowaliśmy również wykorzystanie naszych podziemnych magazynów gazu, które są największe w Europie, do przechowywania surowca jako strategicznej rezerwy. Uważamy, że powinien to być strategiczny zapas dla całej Europy, ponieważ są to największe magazyny gazu na kontynencie, oferujące obecnie najkorzystniejsze warunki magazynowania.
1: Julia Świrydenko zaznaczyła, że gaz może pochodzić zarówno od producentów ze Stanów Zjednoczonych, jak też z Bliskiego Wschodu.
2: Kamilu, 30 sekund, a bardzo chciałbym, żebyś jeszcze wspomniał o Estonii, bo tam uruchomiono pierwsze systemy wykrywania i monitorowania dronów. Do końca roku mają się pojawić wzdłuż całej granicy z Rosją.
1: Tak, to ważne. Pierwsze systemy zainstalowano na razie na południowym wschodzie, tam gdzie jeden z dronów uderzył kilka miesięcy temu w komin. To jest pobliże trójstyku granic. Na razie te systemy powstają do końca czerwca w przygranicznej Narwie. Na północnym wschodzie kraju też mają powstać. Do tego służby dysponują też mobilnymi systemami radarowymi, czyli będą mogły interweniować tam, gdzie nie będzie pokryta w całości ta właśnie granica z Rosją. Te systemy do końca tego roku mają pokryć całą właśnie granicę estońsko-rosyjską.
2: Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia na Litwie. Kamilu, bardzo dziękuję. Złóż wszystkim najlepsze wakacyjne życzenia tam na Litwie.
1: Dziękuję.
2: Dzięki, do usłyszenia.
1: Na pewno złożę.
2: Do usłyszenia. Dwie minuty do godziny siódmej. Za chwilę informacje Łukasz Jakubowski, a po nich nasz pierwszy polityczny gość Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy.
3: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Klimat jaki jest, każdy widzi.
9: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
10: Ale my nie załamujemy rąk.
11: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
12: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
13: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
12: I o tym rozmawiamy w audycji.
13: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
12: I na stronie polskieradio.pl.
13: Zapraszamy.
12: Marta Hoppe
13: i Patryk Michalski.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukraina pod zmasowanym rosyjskim atakiem. Na początek u nas relacja z Kijowa. Nocna walka z ogniem w Płocku. Płonęła hala pełna sklepów i magazynów. To była pierwsza taka noc w stolicy Warszawa z nocną prohibicją. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Cztery ofiary i 50 rannych cywilów to najnowsze dane z Kijowa po nocnym zmasowanym ataku Rosji. W kierunku ukraińskiej stolicy Rosjanie wystrzelili rakiety i drony. Szczegóły zna Paweł Buszko.
2: Władze Kijowa przekazały, że w całym mieście wybuchły pożary, głównie w wyniku spadania odłamków strącanych rakiet. Nad ukraińską stolicą unoszą się kłęby dymu. Rosyjskie pociski bądź ich odłamki uszkodziły co najmniej dwa wielopiętrowe bloki. Rosjanie celowali też w obiekty infrastruktury energetycznej, bo po ostrzałach w kilku dzielnicach brak jest prądu. Cztery osoby zabite i kilkanaście rannych to z kolei bilans nocnych ataków na Dniepr. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście Charkowie w wyniku ataków rosyjskich bezzałogowców i rakiet rannych zostało co najmniej 10 osób, w tym dziecko. Kreml już od ponad tygodnia zastraszał Ukraińców zapowiedziami zmasowanych ataków powietrznych, które miały być wycelowane głównie w ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Ofiar nocnego ataku Rosji może być więcej. W Kijowie nadal prowadzone są akcje ratunkowe. Teraz polska inwestycja w bezpieczeństwo. Tak wojskowi mówią o programie SAFE i podsumowują dotychczasowe kontrakty finansowane z unijnej pożyczki. O wsparciu dla wojsk lądowych mówi zastępca dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał Sławomir Owczarek.
3: Cztery komplety Reginy, Kraba, 155-mm armatohaubic to potężna siła i to mamy mieć do 2030 roku. To je otrzyma. Przede wszystkim te pododdziały, które nie są jeszcze wyposażone. Z chwilą otrzymania tego sprzętu praktycznie po dwóch latach pododdziały będą gotowe do podjęcia działań zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Wyszkolone, gotowe do obrony Rzeczpospolitej.
1: W ramach podpisanych niemal 60 umów z programu SAFE do polskich firm trafi łącznie 120 miliardów euro. Kolejnym etapem będą wspólne zakupy z innymi krajami. 2 lata i 15 tysięcy urodzonych dzieci. Rząd świętuje dwulecie programu refundacji in vitro. Życie jest warte każdej ceny, podkreśla premier Donald Tusk.
4: Żeby dzieci było w Polsce jak najwięcej, żeby były bezpieczne, żeby rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa materialnego, no żeby znowu to było coś, o czym wszyscy marzą i coś, czego wszyscy chcą.
1: Marzenia się spełniają, wiedzą coś o tym rodzice urodzonych dzieci dzięki procedurze in vitro.
5: Laurka ma 5 miesięcy, Anielcia też.
6: Szczęście zdecydowanie i zdecydowanie podwójne i jesteśmy najszczęśliwsi na świecie, no.
5: Cała walka trwała ponad 2 lata. Na początku staraliśmy się hormonalnie wyprostować wszystko, co tam było potrzebne. W którymś momencie doszło do tego, że musieliśmy podejść do procedury in vitro.
6: Ale udało nam się za pierwszym razem.
1: W ciągu 2 lat rządowego programu in vitro do tego programu zakwalifikowano prawie 50 tysięcy par dotkniętych niepłodnością. A tuż po informacjach naszym gościem będzie wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Do późnych godzin nocnych strażacy dogaszali pożar hali w Płocku. Ewakuowali też mieszkańców sąsiednich budynków. W płonącej hali znajdowały się sklepy, magazyny i sala ćwiczeń. Strażacy pozostają na miejscu. Musimy mieć pewność, że ogień nie pojawi się ponownie, wyjaśnia Wojciech Pietrzak ze Straży Pożarnej w Płocku.
7: Cały czas działamy. Dogaszono pożar blisko spalonej hali. Ciężko mi powiedzieć dokładnie, kiedy ono się dokończy, czy do końca dziś, czy dopiero jutro. Musimy wszystko dokładnie dogasić.
1: Na razie nie wiadomo, dlaczego hala zajęła się ogniem. Dobra informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Jeszcze Warszawa i pierwsza noc z zakazem sprzedaży alkoholu. Trunków z procentami od 22 do 6 rano nie można było kupować w sklepach i na stacjach benzynowych. W reakcji na nowy zakaz część sklepów skróciło godziny pracy.
8: Pan teraz zdążył jeszcze przed tym zakazem.
9: Zdążyłem akurat, no bo mówię, wyjdę, zostawię akurat. Może się kiedyś przyda. Po prostu zawsze trzeba mieć coś w domu, czy alkohol, czy jakieś jedzenie, czy cokolwiek i tyle.
10: Jak właśnie pan widzi przed ciszą alkoholową, po

0: Pieguski.
1: Dla mnie osobiście, jako osoby niepijącej, to jest żal, bo ja sobie w nocy nie pójdę, nie kupię. No, tak jak teraz na przykład.
2: No jest to potrzebne, bo ludzie może przestaną szaleć na tych dzielnicach pod sklepami, także... Część sklepów nocnych wymyśliła sobie praktykę robienia gastronomii. Postawiam stoliki i są jako restauracja.
3: Wydaje mi się, że do 22 jest dość czasu, żeby zrobić zakupy.
4: Teraz czekamy na pierwsze dane policji i Straży Miejskiej. Stołeczny ratusz liczy, że za sprawą 8-godzinnej prohibicji zmniejszy się liczba nocnych interwencji w stolicy.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Wtorek suchy i słoneczny na zachodzie kraju, deszcz i burze w centrum i na wschodzie. Popada i zagrzmi głównie w drugiej części dnia. W burzach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Będzie cieplej niż wczoraj, przeważnie od 24 do 26 stopni. Chłodniej na Podkarpaciu i Podhalu, tam 19.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24, drugi dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na kolejną część naszego porannego spotkania. Przed nami 153 dzień roku. Słońce wzeszło 19 minut po czwartej, a zajdzie 12 minut przed godziną 21. Imieniny obchodzą dzisiaj Marianna, Marzanna, Eugeniusz, Piotr, Maria i Mikołaj. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Jeszcze chwila dla fotoreporterów. Z nami w studiu profesor Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: To zacznijmy od ostatniej informacji, która pojawiła się w serwisie, czyli od nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie. Kiedy takie rozwiązanie w całej Polsce?
8: Po pierwsze, to ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie to bardzo duży sukces warszawskiej lewicy, naszego klubu radnych. Myśmy od wielu miesięcy walczyli o wprowadzenie takiego zakazu wzorem innych miast, w których on się sprawdził, bo z kilkudziesięciu miast, które w Polsce takie rozwiązanie wprowadziły, bodaj jedno się z niego wycofało. Przekonywaliśmy naszych partnerów z Koalicji Obywatelskiej, którzy początkowo byli bardzo niechętni temu rozwiązaniu. Przekonywaliśmy prezydenta Trzaskowskiego. Było fiasko pierwszej uchwały w tej sprawie, potem pojawił się pilotaż. Rezultaty pilotażu w Śródmieściu i na Pradze Północ okazały się zadowalające, zgodne z założeniami, to znaczy spada liczba interwencji policji. Mieszkańcy w tych kryzysowych punktach, w których są takie większe punkty sprzedaży alkoholu, są bardzo zadowoleni. No i tak udało się, taki zakaz będzie obowiązywał w całej Warszawie. To jest bardzo dobra informacja. Druga sprawa to takie rozwiązanie w całej Polsce. To już nie sprawa samorządu, nie rad miast czy sejmików, ale sprawa Sejmu i Senatu. Tutaj złożyliśmy projekt ustawy, który nazywamy Stop Alko Lobby. To jest projekt, który obejmuje szereg rozwiązań mających cywilizować, bo trudno mówić o ograniczeniu, ale cywilizować rynek sprzedaży alkoholu. Jednym z takich rozwiązań jest zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.
7: I co z tym projektem?
8: On jest w tej chwili procedowany w Sejmie. Liczymy na to, że znajdziemy dla niego poparcie wśród partii koalicyjnych, to na pewno, ale jesteśmy też otwarci na dialog z opozycją. Rozmawiamy też z interesariuszami, z różnymi środowiskami. Liczę na to, że ten projekt ma... No, nie ma innego wyjścia, po to składamy projekty ustaw, żeby były uchwalone w tej kadencji, w której się je składa. Zasada prosta, jak się kończy kadencja, projekt nie jest uchwalony, to mamy dyskontynuację. Więc tak, zdecydowanie chcemy ten projekt uchwalić w tej kadencji. Pytanie o vacatio legis, czyli moment wejścia w życie tych rozwiązań. Musimy pamiętać, że to są rozwiązania, które mają wpływ na gospodarkę, na rynek, na działalność różnych firm, sklepów, dystrybucji, hurtu. Trzeba dostosować do momentu uchwalenia i tu też na taką dyskusję jesteśmy otwarci.
7: Chociaż jako osoba, która była częścią pilotażu na Pradze Północ, z doświadczenia powiem, że żaden sklep nie upadł z tego powodu, że ograniczono nocną sprzedaż alkoholu. Dobrze, panie ministrze, to porozmawiajmy jeszcze o jednej kwestii. Wczoraj, Dzień Dziecka, na naszym stole jeszcze miś. Z tej okazji rząd chwalił się i premier przypominał o

0: tym, że 15 tysięcy dzieci urodziło się z rządowego programu in vitro, może należałoby zwiększyć kwotę dofinansowania?
1: Dwie rzeczy. Po pierwsze, rządowy program in vitro jest bardzo dużym sukcesem. Te 15 tysięcy dzieci, które urodziło się dzięki temu programowi, to powód do dumy, powód do szczęścia, nie tylko dla rodziców tych dzieci, ale

0: dzieci, którzy mierzą się z niepłodnością i że powinni oni to robić samodzielnie z własnych środków finansowych albo korzystać z programów samorządowych. Tylko nie każdy ma szczęście mieszkać w mieście, które jest rządzone jak Częstochowa czy Świdnica przez prezydentów z lewicy. Tam takie programy samorządowe były, że ze środków samorządowych można było otrzymać dofinansowanie skorzystania z metody in vitro. W większości miast, gmin takich programów nie było. I my teraz przywracamy normalność i równość, bo po pierwsze program in vitro ma rządowe finansowanie, a po drugie jest dostępny dla wszystkich na terenie całej Polski, a nie tylko w niektórych miastach, w niektórych gminach.
1: A co do tego zwiększenia finansowania, bo teraz to jest poniżej miliarda złotych, można dokonać takiego prostego przełożenia, że gdyby na przykład zwiększyć dwukrotnie kwotę tego finansowania, to mielibyśmy 30 tysięcy nowych urodzeń?
0: Myślę, że takiej prostej prawidłowości nie można zbudować, dlatego że metoda in vitro jest metodą leczenia niepłodności, w związku z czym dostępność tej metody, ona
1: nie
0: musi
1: algorytmem
0: być
1: urodzeń, rozumiem,
0: skorelowana z liczbą osób, które mierzą się z tym problemem, które chcą skorzystać z tej metody i które rokują co do tego, że ta metoda skończy się w ich przypadku powodzeniem. Ja taką ocenę z jednej strony zostawiam lekarzom, z drugiej strony zostawiam Ministerstwu Zdrowia, bo wydaje się, że tutaj prosta metoda mnożenia lub dzielenia przez dwa nie działa.
1: To jeszcze z takich rzeczy bieżących. Program SAFE, pierwsze umowy podpisane. Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje do prezesa NBP-u Adama Glapińskiego, żeby ten prezydencki SAFE odblokował, żeby znalazł te pieniądze.
0: Po pierwsze 24 miliardy złotych w ramach zaliczki trafiło już do Polski. Po drugie podpisaliśmy umowy na 120 miliardów złotych. Te 120 miliardów złotych trafi do polskiego sektora zbrojeniowego, do kilkudziesięciu firm zbrojeniowych w całej Polsce. Oczywiście najwięcej do Huty Stalowa Wola, ale w zasadzie jak zobaczymy mapę z rozmieszczeniem firm, które otrzymują pieniądze z programu SAFE, które będą produkować dla polskiego wojska i okolic, to widzimy całą mapę od zachodu, zaczynając od chociażby od Cegielskiego w Poznaniu, kończąc na wschodzie. Widać te pieniądze już widać, to po pierwsze. Po drugie, widać jak wiele zyska polska gospodarka i jak wiele zyska polskie wojsko. Wbrew temu, co sugerowało Prawo i Sprawiedliwość, to nie są wirtualne pieniądze, to są pieniądze, które trafiają do Polski, to są pieniądze, które w Polsce zostają i to są dobre informacje.
1: A ten prezydencki SAFE, pan jeszcze liczy na to, że
0: nie,
1: w ogóle...
0: Znaczy, ustawa pana prezydenta, ona przewiduje, że te zakupy zbrojeniowe, które my realizujemy dzisiaj w programie SAFE, one powinny być realizowane z zysku Narodowego Banku Polskiego, a jeżeli
1: to zysku nie ma.
0: Nie ma zysku Narodowego Banku Polskiego, to wtedy z pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku, na warunkach znacznie gorszych niż te, które oferuje nam Unia Europejska w programie SAFE, bo to jest naprawdę prosta matematyka i prosta ekonomia. Koszty kredytu są uzależnione od ratingu. Polska ma niższy niż Unia Europejska, w związku z czym Unia Europejska może zaoferować tańszy kredyt. Nie ma tutaj jakiejś wiedzy tajemnej. I teraz, jeżeli projekt pana prezydenta opiera się na zysku Narodowego Banku Polskiego, a zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim zysk NBP jest przedstawiany przez Narodowy Bank Polski w kwietniu każdego roku w sprawozdaniu i tam tego zysku nie ma, to znaczy, że nie ma możliwości realizacji projektu prezydenckiego z podstawowego źródła, czyli z zysku Narodowego Banku Polskiego. Gdybyśmy chcieli podążać projektem ustawy zgłoszonym przez Karola Nawrockiego, no to należałoby zaciągać na rynku, Polska miałaby zaciągać na rynku kredyty i pożyczki na gorszych warunkach niż te, które ma.
1: Ja już teraz nie chcę wchodzić ponownie w tę dyskusję, bo Adam Glapiński trochę inaczej to prezentował, że on sprzeda to złoto, które jest w rezerwach, potem je odkupi i różnica pomiędzy tym wszystkim.
0: Teraz, to jest dosyć istotne. My te pieniądze, my zakontraktowaliśmy w tym miesiącu 120 miliardów złotych, zaliczka w kwocie 6 miliardów euro, czyli jakieś 24 miliardów złotych, trafiła już do Polski. Gdyby prezes Glapiński chciał sprzedawać złoto, żeby uzyskać takie kwoty, musiałby to robić natychmiast i prawdopodobnie doprowadziłby do tego, że cena tego złota byłaby znacznie niższa niż w rzeczywistości, bo jeżeli sprzedajemy dużo na gwałt, to zawsze sprzedajemy taniej. I to chyba nie jest mądre, naprawdę.
1: Nie, a poza tym to już chyba to jest projekt zombie, no jakiś projekt widmo. Adam Glapiński twierdzi, że on mógłby sprzedać to złoto, gdyby był projekt ustawy kwadratura koła. Nie ma się tym, co tym dalej zajmować. Ale jest...

0: problem w relacjach polsko-ukraińskich i to problem poważny. Problem związany z decyzją prezydenta Ukrainy o upamiętnieniu bohaterów UPA poprzez nadanie jednej z jednostek ich patrona. Czy pan popiera tę inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, żeby odebrać Order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
1: Dwie rzeczy. Stało się bardzo źle, że Wołodymyr Zełenski podjął decyzję, aby nadawać jednostce wojskowej na Ukrainie nazwę patrona w postaci ukraińskiej powstańczej armii. Z polskiego punktu widzenia naszej wrażliwości historycznej, która jest doskonale znana partnerom ukraińskim, ukraińska powstańcza armia jest formacją zbrodniczą, antypolską i jej gloryfikowanie jest czymś bardzo trudnym dla strony polskiej. Źle się stało, że strona ukraińska tego nie uszanowała. Dobrze się stało, że zareagowaliśmy za pomocą środków dyplomatycznych w postaci wezwania ambasadora Zwarycza do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam minister Bosacki w imieniu rządu wyraził stanowczy protest wobec takich praktyk ze strony ukraińskiej. I zrobiliśmy to, co należy zrobić, to znaczy za pomocą środków adekwatnych, czyli środków dyplomatycznych, wyraziliśmy swoje jednoznaczne stanowisko stronie ukraińskiej. Druga sprawa to jest, bo my mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek reagować w takich przypadkach, to w jaki sposób reagujemy. Można reagować adekwatnie i za pomocą właściwych środków, jakimi są środki dyplomatyczne. To jest też cała miękka praca dyplomatyczna, którą wykonuje się wtedy, kiedy mamy kontakty dwustronne z przedstawicielami tego drugiego państwa. A można reagować w sposób taki, jak proponuje pan prezydent. To znaczy za pomocą tupania nogą, za pomocą takich symbolicznych, bardzo widocznych gestów. I teraz tu nie chodzi o to, że ten gest pana prezydenta w postaci ewentualnego pozbawienia orderu Orła Białego, pamiętajmy, że te kwestie są regulowane przez ustawę o orderach i odznaczeniach i to nie jest takie wcale proste, że sobie zawsze można pozbawić kogoś jakiegoś orderu, ale oczywiście taki gest zostanie zauważony. I być może nawet ktoś się nim przejmie na Ukrainie, chociaż polityka symboliczna państwa i rządu ukraińskiego się nie zmieni. To jakby trzeba sobie przyjąć. Tak będzie to. Znaczy, to jest państwo z trochę krótszą historią niż Polska. Tam jest silna potrzeba budowania tożsamości narodowej. Można ją, niestety Ukraińcy budują ją wokół jakiejś legendy ukraińskiej powstańczej armii. Mniej lub bardziej intensywnie ta polityka tak będzie wyglądać. Natomiast jest tak naprawdę pytanie o to, czy to, co zrobi Polska, reakcje, które my zastosujemy, na przykład takie umowne pozbawienie Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, nie zostanie wykorzystane przez narrację państw Polsce i Ukrainie nieprzyjaznych, jak na przykład Rosja. Bo najgłupsza rzecz, którą można zrobić, rzecz zła, to stosować w relacjach polsko-ukraińskich takie środki rozwiązywania kryzysów czy napięć, z których najbardziej będzie cieszył się Kreml i gdzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w którym ktoś będzie najbardziej klaskał, to będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w którym pracuje Siergiej Ławrow.
0: Tylko wie pan, że ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego naprawdę pobudziła bardzo wiele społecznych emocji, wręcz społecznego gniewu po prostu na to, co się wydarzyło. I obawiam się, że dla wielu wyborców, dla wielu obywateli po prostu pewnego rodzaju rutynowe działanie, czyli zwrócenie uwagi na poziomie dyplomatycznym, no jest niewystarczające w tej sytuacji.
1: My mamy prawo jako społeczeństwo, jako naród do tych emocji. I jeśli te emocje się pojawiają w sposób naturalny, one są zrozumiałe, jest to część naszej debaty publicznej. My mamy do tego prawo, nie mamy powodu do wstydu, nie mamy też powodu, żeby te emocje ukrywać. Ale to jest reakcja, która jest w naszym społeczeństwie, w naszej debacie publicznej. Natomiast my reagujemy jako państwo w relacjach z drugim państwem w określonym kontekście międzynarodowym. I nie możemy pozwolić sobie na to, żeby te reakcje stały się wodą na młyn kremlowskiej propagandy. Żeby na przykład minister czy wiceminister spraw zagranicznych Rosji na forach międzynarodowych, na przykład w Narodach Zjednoczonych, opowiedział taką historię, że przecież to nie jest żadna inwazja Rosji na Ukrainę, tylko specjalna antyfaszystowska operacja, a o tym, że ona ma walor antyfaszystowski, świadczy fakt, że nawet Polska odebrała Zełenskiemu Order Orła Białego, ponieważ gloryfikuje faszystowską organizację.
0: To jest
1: narracja, na którą my jako państwo, które ma określone interesy w dziedzinie bezpieczeństwa powiązane z Ukrainą, nie możemy sobie pozwolić.
0: Ja doskonale rozumiem pańską argumentację. To jest bardzo grząski grunt, ale z drugiej strony, to nie my zaczęliśmy tę dyskusję historyczną. To nie my ją sprowokowaliśmy. I nadal wrócę do swojej tezy. To znaczy, jak wstrząsnąć albo dotrzeć do Ukraińców na tyle, żeby to było skuteczne. Chociaż sam pan przyznaje, że oni będą budować na tym micie swoją dalszą historię.
1: Oczywiście to nie my

0: Zaczęliśmy, ale chodzi o to, żeby tej historii, tej dyskusji nie skończyli przedstawiciele Kremla. O to właśnie chodzi. I żeby tej narracji, wątków, które się w niej pojawiają, nie przejęła Federacja Rosyjska dla swoich, celów.
1: To nie będzie dowód słabości Polski, jeśli nie będziemy umieli stanowczo zareagować na tego typu stwierdzenia. Właśnie nawet jeśli nasza intencja będzie jak najbardziej czysta, to znaczy, żeby nie wykorzystała tego Moskwa, to Kijów pomyśli, że nie zareagowaliśmy odpowiednio.
0: Po pierwsze, środek dyplomatyczny w postaci wezwania ambasadora do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, on nie jest stosowany codziennie. To nie jest, to oczywiście są bardziej intensywne czy represyjne środki dyplomatyczne, on do takich się nie zalicza, ale nie stosuje się go codziennie. To jest zawsze sygnał, że coś złego dzieje się w relacjach między dwoma państwami i w taki sposób jest ten środek odbierany. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że myślę, że i ambasador Zwary, czy ambasada Ukrainy, i rząd ukraiński doskonale monitoruje to, co dzieje się w Polsce. Doskonale monitorują nastroje w klasie politycznej i doskonale monitorują nastroje w naszym społeczeństwie. Zresztą jest tak wielu Ukraińców w Polsce, że myślę, że oni także są takim przekaźnikiem tego, co my czujemy i co mówimy. Jestem przekonany, że Kijów doskonale wie, jaka jest nasza reakcja. I oczywiście musi się nad tym zastanowić, czy na różnych płaszczyznach, wyłączając stąd dziedzinę bezpieczeństwa, bo my mamy tutaj naprawdę wspólne interesy, to się w rzeczywistości opłaca. Czy mądre i dobre jest tworzenie takiej sytuacji, w której Ukraina czy polityka rządu ukraińskiego w dziedzinie polityki historycznej czy symbolicznej jest źródłem napięcia społecznego wobec Ukrainy i Ukraińców? Myślę, że liczę na to, że Kijów i sam prezydent Wołodymyr Zełenski zaczną myśleć o tym w takich kategoriach. Natomiast od odbierania orderu Orła Białego, który dostał Zełenski nie za prowadzenie takiej czy innej polityki historycznej, tylko dostał od Andrzeja Dudy za bohaterski opór wobec bezprecedensowej inwazji Rosji na Ukrainę. I wszyscy pamiętamy, że byliśmy wtedy po stronie Ukrainy, uważaliśmy Zełenskiego za bohatera w tym znaczeniu, że bohatersko tej inwazji się opierał i byliśmy wtedy za Ukrainą i z Ukrainą. I on, wydaje mi się, że odbieranie orderu Orła Białego Zełenskiemu, który dostał w określonym momencie historycznym za udział w określonym wydarzeniu, za pewną postawę tego orderu, też w dłuższej perspektywie i w kontekście, w którym dzisiaj jesteśmy, międzynarodowym kontekście, nie jest za mądre.
1: To ostatnie pytanie w tym wątku, bo rozumiem, że dojdzie także do potyczki u nas na naszym polu wewnętrznym, krajowym. Jeśli do premiera trafi wniosek prezydenta z prośbą o kontrasygnatę dla odebrania tego orderu Orła Białego, to co powinien zrobić Donald Tusk?
0: Kontrasygnata jest aktem wzięcia politycznej odpowiedzialności za działalność prezydenta. To jest oczywiście osobista decyzja pana premiera, natomiast ja, jeżeli miałbym jako przedstawiciel lewicy cokolwiek rekomendować czy radzić, to jak w przypadku kontrasygnaty każdego aktu pana prezydenta trzeba trzy razy się zastanowić, czy warto. Bo to jest wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej za akt podejmowany przez prezydenta. Temu służy kontrasygnata.
1: To jeśli przy prezydencie jesteśmy, ostatnie dwie minuty na podsumowanie pierwszego roku od wyboru prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj minął rok, odkąd Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie. Jaki to był rok dla koalicji rządzącej, jaki to był rok dla Polski?
0: To był bardzo dobry rok dla koalicji rządzącej. Realizujemy punkt po punkcie ten program, z którym szliśmy do wyborów w 2023 roku. Z mojej perspektywy to są tego obszaru, za który ja odpowiadam, w którym biorę udział, to są dowiezione kolejne zobowiązania, jak na przykład reforma Państwowej Inspekcji Pracy, jak reforma zasiłku pogrzebowego, jak wypłata renty wdowie. I to są miliardy złotych, które trafiają do portfeli Polek i Polaków, polskich seniorów. Do tego się zobowiązaliśmy w 2023 roku. To także jest realna, mam nadzieję, zmiana na rynku pracy. Chyba reforma Państwowej Inspekcji Pracy wchodzi
1: taką listą pochwalić.
0: Lipca tego roku. Natomiast to jest, jeżeli pyta pan o prezydenturę, to to jest zła prezydentura. Dlaczego? Dlatego, że pan prezydent Karol Nawrocki usiłuje, rozpychając się łokciami, przekonać nas wszystkich, że w Polsce mamy ustrój prezydencki, a nie parlamentarno-gabinetowy. Problem polega jednak na tym, że jeżeli nawet się weźmie lupę i popatrzy się na konstytucję z 97 roku, to tam się nie da znaleźć żadnego wątku, który pozwalałby przyjąć, że w Polsce mamy ustrój prezydencki. A to usiłuje robić Karol Nawrocki, albo konstytucję łamiąc, albo korzystając z niej w sposób, który odbiega od utrwalonej i szanowanej także przez poprzednich

0: zawodników z jego środowiska politycznego, jak przez Lecha Kaczyńskiego, praktyki ustrojowej.
1: Ja tylko polemicznie zauważę dwa wątki, bo też chciałem pana zapytać o jakieś może pozytywy tej prezydentury, to żeby pomóc, to ja na wymienię dwa. Że myślę, że zwycięstwo Karola Nawrockiego sprawiło, że koalicja rządząca wyszła z tych wzajemnych kłótni i wzięła się do roboty. A po drugie, to decyzje podejmowane przez Karola Nawrockiego często są nieoczywiste. Plusy tej prezydentury.
0: Na pewno bardzo szanuję pana prezydenta za podpis pod reformą Państwowej Inspekcji Pracy, dlatego że to był podpis wbrew przynajmniej deklarowanemu w Sejmie i w Senacie decyzji jego środowiska politycznego, bo Prawo i Sprawiedliwość było przeciwne lub wstrzymywało się od głosu, jeśli chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy. To była dobra decyzja. Każdy podpis pod ustawą wychodzącą z rządu cieszy. Pan prezydent rzeczywiście podpisuje większość ustaw, które dotyczą spraw społecznych i rynku pracy, ale wydaje się, że jest to coś zupełnie normalnego, czego należy oczekiwać od każdego prezydenta, bo w Polsce mamy taką praktykę ustrojową, mieliśmy do tej pory, że prezydenci korzystali z weta, rzadko traktując je jako instrument ekstraordynaryjny, a nie instrument, podstawowy instrument swojej prezydentury. Tymczasem pan prezydent Karol Nawrocki bawi się w wetomat. Mam nadzieję, że pójdzie po rozum do głowy, bo weta nie są sprawcze. Weta szkodzą i nie szkodzą koalicji 15 października, tylko szkodzą ludziom, bo te ustawy mają rozwiązywać ludzkie problemy.
1: Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję panie redaktorze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
12: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
13: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 7.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Drony i rakiety spadły w Kijowie, Dnieprze i Charkowie. Władze ukraińskiej stolicy informują o pożarach w wielu dzielnicach. Zginęły co najmniej 4 osoby, rannych jest 50 cywilów. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście, Charkowie, ucierpiało co najmniej 10 osób, w tym

0: dziecko. W reakcji na zmasowany rosyjski atak na Ukrainie Polska prewencyjnie poderwała myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. To będzie rewolucja w szkołach podstawowych. Rząd planuje zakazać używania telefonów nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach i to już od września. Ministrowie zajmą się dziś także projektem ustawy o ochronie dzieci przed dostępem do pornografii w sieci. Dostawcy stron z takimi treściami będą zobowiązani do wdrożenia skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku. To wyczekiwany projekt, podkreśla rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
1: Mam nadzieję, że zostanie przyjęty ponad podziałami i że to będzie projekt, który w jakikolwiek sposób uporządkuje funkcjonowanie polskich dzieci w internecie.
0: Początek posiedzenia rządu o 11. Drugi dzień spotkania świata finansów w Sopocie. Główne tematy tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego to bezpieczeństwo i konkurencyjność, a także między innymi sztuczna inteligencja i biznes. Przewodniczący Krajowego Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zaznacza, że polska gospodarka znalazła się w miejscu szczególnym.
2: Z jednej strony jesteśmy tak blisko gospodarczego jądra Zachodu, jak jeszcze nigdy nie byliśmy. Mamy szansę na trwałe wejść do grupy G20. Z drugiej strony wiemy, że dotychczasowe źródła wzrostu naszej gospodarki się wyczerpują, żeby wspomnieć chociażby o negatywnych tendencjach demograficznych. Konieczna jest transformacja od gospodarki opartej o niskie koszty pracy do gospodarki bardziej innowacyjnej i opartej o znacznie wyższy poziom inwestycji.
0: W trzydniowym spotkaniu biorą udział przedstawiciele rządu i biznesu, także ekonomiści, doradcy i działacze społeczni oraz eksperci. Najpierw kask na głowę, później przejażdżka. Od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, trzeba będzie mieć na głowie kask. Jak zaznacza Antoni Rzeczkowski z policyjnej drogówki, mundurowi zyskają nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo.
3: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
0: Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie.

0: Jest rześko, tak powiedziała Iza Bajda, wchodząc dzisiaj do redakcji, nasza redakcyjna koleżanka, więc tak jest ponoć na zewnątrz w Warszawie, a w ciągu dnia temperatura nie przekroczy 26 stopni, ale takie wskazanie będzie tylko na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim, w centrum od 23 do 24, najchłodniej nad Bałtykiem i na wschodnich krańcach, tam 21-20 stopni. Wszędzie pochmurno, przelotne opady deszczu możliwe w pasie wschodnim i centralnej Polski, a na Podkarpaciu prognozowane są burze. Siódma 34 na zegarach. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Dzień dobry, Filip.
1: Dzień dobry ponownie, aż rękawy podwinąłeś.
0: No bo spodziewam się najgorszego,
1: prawda? Rześko podobno jest.
0: Rześko jest, więc zobaczymy, czy Rześko jest też w Paryżu?
1: Tak, zobaczymy.
0: Paryż, Francja, stolica Francji.
1: Stolica Hiszpanii. I tak się zastanawialiśmy, czy jakieś pytania zadam ci w tym serwisie, ale już przedstawiłeś
0: nie.
1: się pięknie przed milionami
0: Bardzo
1: słuchaczy.
0: Dziękuję.
1: Paryż, Francja.
0: Stolica Francji.
1: Korty Rolanda Garrosa, lotnika, a nie lutnika. I tam gra Maja Chwalińska. I gra przepięknie, bo nie dość, że przeszła eliminację, to później eliminuje kolejne rywalki i jest już w najlepszej ósemce, czyli w ćwierćfinale. Życiowy sukces naszej tenisistki, która miejmy nadzieję nie powiedziała ostatniego słowa. Wczoraj pokonała pewnie reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. Z Mają Chwalińską rozmawiał Cezary Guriew.
2: Maja, wielkie gratulacje. 15 tysięcy osób na korcie Filipa Chatrier. Ty czułaś się jak u siebie w domu. Jakie to wrażenie? Opisz to.
3: No, nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogło być inaczej, gdyby wynik był inny, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
2: Masz piękny czas, bo są rodzice, są najbliżsi.

0: i spełnia swoje marzenia. Ćwierćfinał turnieju na kortach w Paryżu. No i te twoje magiczne ręce. Powiedz mi, jak ty to robisz, że to widzisz, co się dzieje po drugiej stronie kortu, bo jesteś jedną z nielicznych tenisistek, które obserwują, jak Nowak Dżokowicz zawsze widzi, co robi rywal. Ty masz sposób. Dzisiaj też, no, odgrywałaś rywalce takiej piłki, że się nie spodziewała.
1: To znaczy, też uważam, że Dajan akurat jakby też to ma. Spodziewałam się, że właśnie w tych takich gierkach też będzie ciężko z nią, bo ona też ma ogromny talent i świetne ręce. Wydaje mi się, że po prostu dużo też oglądam tenisa i zawsze dużo oglądałam tenisa i wydaje mi się, że to też bardzo mi pomogło właśnie w obserwacji, w takiej analizie, co się dzieje na korcie.
0: Miałaś takie marzenia w tych trudnych czasach, kiedy nie przebijałaś się do turniejów wielkoszlemowych, że będziesz na takim etapie, że turniej w Paryżu, główna arena i ty w roli głównej, można powiedzieć.
1: Okej, ostatnim razem zakwalifikowałam się w Australii. Tam przegrałam w pierwszej rundzie. W Australii w tym roku byłam w trzeciej, więc się tak obijałam troszeczkę o ten main draw, więc raczej nie marzyłam o tym, tylko bardziej próbowałam się skupić na tym, co jest teraz po prostu. I realia były takie, rzeczywistość była taka, że po prostu byłam w tych eliminacjach, więc jakichś takich większych marzeń nie było.
2: Ostatnią ćwierćfinalistką French Open została Białorusinka Aryna Sabalenka, która pokonała Japonkę Naomi Osakę. Dziś o półfinał zagrają Rosjanka Maria Andrejewa z Rumunką Soraną Kirsteą oraz Ukrainki Elina Svitolina z Martą Kostiuk. W turnieju mężczyzn Niemiec Aleksander Zwieriew zmierzy się z Hiszpanem Rafaelem Żodarem, a Czech Jakub Mężik z Brazylijczykiem João Fonseką.
3: Zmieniamy dyscyplinę.
2: O, ale znasz chórek piękny. Byłeś może?
3: Gdzie?
2: Pod Pałacem Kultury i Nauki zobaczyć koszykarskie miasteczko?
3: Jeszcze nie.
2: No, to do niedzieli masz czas.
3: Okej. Okay.
2: Wstęp jest wolny i ludzi było wczoraj bardzo dużo, mimo że pogoda nie rozpieszczała. Bo...
3: A ty byłeś?
2: No, a byłem, oczywiście. Dzisiaj też będę. Jutro będę.
3: A co ty tam robisz?
2: No, rozmawiam z koszykarkami, z koszykarzami, oglądam ich mecze.
3: A to tam są mecze po prostu.
2: No, a myślałeś, że tak sobie zbudowali? Tak sobie po prostu
3: myślałem, że jest
2: powstało.
3: Tam strefa kibica po prostu.
2: Nie, no, strefa też jest, ale przede wszystkim jest arena koszykarska. 2500 ludzi może na niej zasiąść. Atmosfera jest nieprawdopodobna.
3: Z której strony Pałacu Kultury?
2: Od strony Marszałkowskiej.
3: Okay.
2: Na placu defilat.
3: Boże, byłem tam wczoraj, nie zwróciłem uwagi.
2: No byłeś tam wczoraj i tego nie zauważyłeś.
3: Na tramwaj czekałem.
2: To ja się nie dziwię, że prohibicję wprowadził prezydent Warszawy. I Polki zaczęły od zwycięstwa nad Madagaskarem, ale później niestety musiały uznać wyższość Czeszek. Posłuchajmy jednej z naszych koszykarek, Anny Pawłowskiej.
4: W koszykówce 3-3 nie możemy długo rozpamiętywać meczy, bo za chwilę mamy następne. To był tak naprawdę dopiero drugi mecz w grupie. My mamy dzień odpoczynku, przygotowujemy się na kolejnych rywali i będziemy walczyć tak samo.
2: W środę Polki powalczą o wyjście z grupy, a dziś do rywalizacji przystąpią panowie w składzie Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski. Zmierzą się dzisiaj z Mongołami i Łotyszami. Lider polskiej drużyny Przemysław Zamojski ma nadzieję, że te pierwsze spotkania pozwolą zbudować pewność siebie.
5: Dobrze jest rozpocząć turniej od zwycięstwa, ale też zdarzały nam się takie turnieje jak na przykład turniej kwalifikacyjny do igrzysk, gdzie z Mongolią na dzień dobry przegraliśmy, a później ostatni mecz o bilet musieliśmy ich pokonać, żeby pojechać do Paryża. Także my będziemy chcieli, żeby ci kibice nas ponieśli. Mamy dobry terminarz, ta Mongolia na sam początek to jest dobry rywal i myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie i kolejne mecze przystępować właśnie z większą pewnością.
2: O tym, jak istotny jest dobry początek turnieju, mówi także Adam Waczyński.
6: Pierwszy mecz jest zawsze na wszystkich turniejach jest bardzo, bardzo ważny, więc będziemy dawali się sobie wszystko. Pierwszy mecz mamy przeciwko Mongolii i trzeba sobie po prostu tą grupę ustawić w taki sposób, jaki my chcemy.
2: Mecz z Mongolią o 19.45, spotkanie z Łotwą o 21.35, a ja tylko jeszcze dodam, że również w Warszawie rozstrzygnęła się już kwestia awansu do finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski koszykarzy. W półfinale spotkały się dwie drużyny ze stolicy, czyli Legia i Dziki. Warszawa lepsza okazała się bardziej utytułowana Legia, która wygrała 3 spotkania. Wczoraj na parkiecie rywali 91-78. W finale broniący tytułu legioniści zmierzą się z Zastalem Zielona Góra.
3: Filip Jastrzębski. Filipie, dziękuję ci za oba te dzisiejsze poranne
2: spotkania. Dziękuję bardzo,
3: spotkanie.
2: To było wielkie przeżycie. I
3: to było wielkie
2: mam
3: przeżycie.
2: Mam nadzieję, że będzie mi jeszcze kiedyś dane wrócić do was.
3: Nie, no na pewno chyba.
2: Nigdy nie wiesz, co
3: dzięki, Filipie,
2: czeka
3: dobrego dnia. Siódma 40, sparafrazuję taką jedną piosenkę. Halo, halo, tu Londyn. Agnieszka Drążkiewicz. Halo, halo, Rembertów.
7: Halo, halo.

0: Oczywiście.
1: Zgłaszam się.
0: Cześć, Agnieszka Drążkiewicz, dziennikarka, reporterka Polskiego Radia, zajmująca się oczywiście sprawami obronnościowymi i wojskowymi. A skoro o tym mowa, to program SAFE. Rozmawialiśmy o tym już w poranku niejednokrotnie. Ta część narodowa unijnego mechanizmu, jak wiemy, jest już zakończona i podsumowana przez rząd i Ministerstwo Obrony. Podpisano w 3 dni niemal 60 umów na łączną sumę ponad 120 miliardów złotych, ale resort obrony, jak twierdzisz, nie zwalnia, bo szykuje się do zawierania kolejnych umów.
1: Zgadza się, bo teraz jest czas na tak zwany SAFE wersji 2.0, tak zapowiadał wczoraj wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który spotkał się z kadrą dowódczą polskiej armii i właśnie no tak podsumował ten SAFE w wersji narodowej i też oczywiście zapowiedział to, co będzie teraz po 31 maja rząd i resort obrony robił, bo właśnie minister obrony chce realizować te kontrakty zbrojeniowe i inwestować w modernizację wojsk w trochę inny sposób. Szukając wspólników do projektów za granicą. I ja pytałam ministra wczoraj obrony narodowej, z jakimi zagranicznymi partnerami najszybciej jego zdaniem możemy podpisać takie umowy i wskazał na kilka państw.
2: Bałtowie, Szwecja, Hiszpania to są te państwa, z którymi jesteśmy. Francja, jesteśmy gotowi kontrakty zawierać bardzo szybko. Na przykład z Kanadą Flywire, Warmate, Gladiusy. Kanada jest polskimi dronami zainteresowana i chce kupować polskie drony. Piorun to jest produkt, który kupi każde państwo w ramach procedury SAFE.
1: Przygotowania do tych wspólnych zakupów w ramach właśnie tego mechanizmu SAFE 2.0 będzie nadzorować m.in. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw unijnego instrumentu właśnie tego finansowego. I minister zapowiada objazd po tych państwach, które już wcześniej wyrażały taką wstępną gotowość i zainteresowanie polskim uzbrojeniem. I też przypomina przy tej okazji, że filozofia przy umowach z zagranicznymi partnerami jest bardzo prosta, bo do konkretnego danego projektu muszą się zgłosić po prostu dwa kraje.
3: Naszym założeniem od początku było to, że tam, gdzie my mamy zdolności produkcyjne, chcemy, żeby ten producent, u którego dwa kraje członkowskie się spotykają, był producentem polskim. Ale każdy kontrakt, który jest zgłoszony do mechanizmu SAFE, z definicji może być rozszerzony na zakupy wspólne. Więc właściwie jak skończymy ten tydzień podsumowań zakupów pojedynczych, ja z powrotem wracam na trasę po Europie i będziemy finalizować te wspólne zakupy.
1: Zawieranie tych umów, jeszcze powiem króciutko, zbrojeniowych w ramach tego SAFE 2.0 nie ma takich rygorystycznych ram czasowych, jak było to w tej części narodowej, czyli że do końca maja trzeba było tę procedurę single procurement zakończyć. Tutaj mamy trochę więcej czasu, od kilkunastu do tygodni, nawet do kilkunastu miesięcy. Ważne jest tylko to, aby te dostawy uzbrojenia w ramach tych kontraktów podpisanych w przyszłości były zrealizowane, czyli dostarczone do wojska do 2030 roku.
0: Mhm, czyli ten termin 3-letni właściwie, 3,5-letni.
1: No tak, tak, trochę dłużej.
0: Do 2030 roku.
1: Tak, no więc mówię, trochę dłużej niż było teraz. Mieliśmy
0: oczywiście,
1: mało
0: myślałem,
1: czasu,
0: że trochę dłużej niż do 30 roku, mówisz w tym kontekście.
1: Nie, nie.
0: Ale chciałem, żebyśmy jeszcze nadmienili, że to nie jest tylko tak, że my kupujemy sprzęt poza naszymi granicami, w tej drugiej
1: oczywiście
0: części, ale także, że inni mogą kupować sprzęt od nas.
1: Absolutnie na tym polega w ogóle filozofia tych właśnie przyszłych kontraktów, żeby ściągać zagranicznych partnerów do naszych polskich spółek zbrojeniowych.
0: Mhm. Czyli nie dość, że spółki zbrojeniowe w Polsce zarobią z polskich zamówień, to jeszcze mogą liczyć na zamówienia zagraniczne.
1: Tak. Tak. Oczywiście, Ruch, ale ja słyszałam, że ty masz jeszcze jedno pytanie do mnie.
0: Ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie.
1: Nie,
0: nie krępuję się, nie krępuję. Absolutnie, no co ty. To właściwie nie pytanie, to stwierdzenie, bo dzisiaj uroczystość wręczenia przez prezydenta aktu mianowania nowemu dowódcy operacyjnemu rodzaju sił zbrojnych, generałowi dywizji Ireneuszowi Nowakowi. Już mam taki jeszcze jeden skrót tutaj, ale nie umiem go rozszyfrować. PIL?
1: PIL? Pilot.
0: Pilot.
1: Pilot.
0: Pilot. Pilot, rozumiem.
1: Tak,
0: dobrze, to opowiedz,
1: jest
0: czemu w ogóle mamy nowego dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych?
1: A dlatego, że ten, który jest no jeszcze do dziś, do godziny 11, bo na 11 zaplanowano w Pałacu Prezydenckim takie oficjalne przekazanie tych dokumentów, które właśnie będą generała Ireneusza Nowaka wskazywać i będą mu dawały te nowe zadanie, czyli dowodzenie dowództwem operacyjnym rodzaju sił zbrojnych. Zaraz powiem, dlaczego to jest takie ważne, to dowództwo. To jest jeszcze generał Maciej Klisz. I ten generał dostał bardzo ważne zadanie już w lipcu, a jutro będzie oficjalnie odbierał to zadanie. Będzie szefem sztabu dowództwa połączonego sił całych natowskich w holenderskim Brunsum.

0: się wybiera ten oficer. Stąd jest ta zmiana. Zmiana jest bardzo bliska mojemu sercu, bo przyznam się, że i jednego, i drugiego oficera znam od wielu, wielu lat. Obaj są naprawdę doskonale wyszkolonymi żołnierzami po wszystkich zagranicznych szkołach, po współpracy z Amerykanami. Generał Klisz, który pójdzie do Brunsum, jest też byłym żołnierzem wojsk specjalnych, a z kolei właśnie Ireneusz Nowak jest pilotem. Uwaga, może ktoś już pokojarzy z naszych słuchaczy, cóż to jest za oficer i cóż to jest za pilot, bo to jest pilot F-16, tego F-16, jednego z dwóch, które eskortowały 22 maja do bazy w Łasku pierwsze trzy myśliwce piątej generacji F-35, więc rzeczywiście no człowiek, można powiedzieć, teraz te stery tej bardzo ważnej struktury wojskowej przejmie człowiek, który umie kierować tym wszystkim, co w powietrzu.
1: Agnieszka Drążkiewicz, tak się zastanawiam, ty masz jakiś urlop? Kiedy wylatujesz gdzieś, jedziesz na wakajki?
0: Nie mam jeszcze urlopu na razie. Dopiero w sierpniu, po święcie wojska oczywiście.
1: Matko Boska.
0: Czyli w drugiej połowie.
1: No to jeszcze, tak. To jeszcze się napracujesz w te wakacje.
0: Oczywiście.
1: No dobrze.
0: Oczywiście.
1: Bardzo ci dziękujemy, Agnieszko. Wszystkiego dobrego. Ślemy pozdrowienia
0: wzajemnie
1: do warszawskiego Rembertowa.
0: Oczywiście.
1: A teraz w naszym...
0: A ja ślę do centrum.
1: Na Wierzbno.
0: I nie
1: na Wierzbno. Jakie ceny? Mokotów, Górny Mokotów.
0: Dobrze, całuski. Dobrze, masz rację.
1: Proszę, jak to zrobił Justyna Golonko w naszym studiu.
2: Ja tak zawsze chciałabym.
0: Czy Justyna ma przepiękny kolor? Witam serdecznie.
1: Róż,
0: czy ty masz na sobie piękny?
1: Róż.
2: To malina jest, ale jesteś kochany.
1: Wspaniale.
0: Ja tak kładę, słuchajcie, dzisiaj buty różowe.
1: Słuchajcie, to nasze fashionistki odsyłam do podcastów Polskiego Radia o modzie, a teraz Justyna, dzięki Agnieszko, do usłyszenia. Justyna Golonko z redakcji gospodarczej.
2: Tak, musiałam się tak trochę wtrącić.
1: Nie, no ale pewnie, no
2: lubię
1: o to chodzi.
2: Tak,
1: przecież jesteśmy
2: tak
1: tu
2: chcę
1: jedną wielką radiową rodziną. Chyba.
2: Dobrze to zabrzmiało.
1: Nie wiem, czy dobrze.
2: Mnie się podoba.
1: Ale że się lubimy.
2: Lubimy się bardzo.
1: 7:48 na zegarach, to teraz sprawdzimy, co w naszej gospodarce.
2: Tak będzie właśnie w tym momencie.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: A mamy bardzo dobre wiadomości dla kierowców. Tak właśnie.
1: Poniżej szóstki.
2: Tak, stało się to w końcu. Na to czekaliśmy, można by powiedzieć. Ostatnie dni przed długim weekendem dają kierowcom w Polsce podstawę do optymizmu, czyli możemy się cieszyć. Ale tak naprawdę, jak mówimy o kierowcach, to przecież mówimy o całej gospodarce. Ceny paliw w Polsce zauważalnie spadają, podążają w ślad za globalnymi notowaniami ropy naftowej, tak mówią eksperci. No i tak, w hurtowych cennikach producentów paliw w ostatnich dniach dominowały obniżki, a taka skala tygodniowej przeceny robi duże wrażenie. Największa obniżka dotyczyła oleju napędowego. No i mamy najniższą cenę od początku marca tego roku. Na to czekaliśmy, o tym mówi Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl.
4: Notowaliśmy od dłuższego czasu obniżki maksymalnych cen paliw publikowanych przez Ministerstwo Energii. Na przestrzeni 2 tygodni ten spadek cen na stacjach, który jest pochodną tych maksymalnych cen, był naprawdę duży. To jest ponad 50 groszy dla 95-oktanowej benzyny, ponad 70 groszy dla oleju napędowego. A te spadki na stacjach są efektem tego, co działo się na rynkach światowych. Notowania ropy naftowej, w przypadku ropy Brent widzieliśmy mocną przecenę. Cena ropy zbliżyła się do $90.
2: Tymczasem na Bliskim Wschodzie ciągle coś się dzieje. Donald Trump zażądał kolejnych zmian w negocjowanym porozumieniu z Iranem dotyczącym m.in. programu nuklearnego i ponownego otwarcia ciśniny Ormus. Sytuacja, tak jak wiemy, jest dynamiczna i bardzo niestabilna, co może wpłynąć na cenę paliw na świecie, a później także w Polsce. Na razie jest jeszcze tanio, z tego się cieszymy. Cieszymy się tymi cenami i tankujmy do pełna, tak mówią eksperci. Obecnie ceny detaliczne na stacjach paliw wyglądają bardzo korzystnie, mówił Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
5: Benzyna potaniała poniżej 6 zł za litr. Olej napędowy kosztuje około 6,25 zł. Uwzględniając jeszcze zróżnicowanie na poszczególnych stacjach, promocje, które z całą pewnością podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała będziemy obserwować, pozwolą rzeczywiście zatankować taniej. Natomiast finalnie, ile taniej zatankujemy i czy przez cały długi weekend te niższe ceny się utrzymają, będzie niestety zależało od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
2: Jeśli planujemy tankować na stacjach premium, to jeszcze taka rada. Sprawdzajmy aplikacje stacji, te aplikacje mobilne, bo wiele sieci często oferuje w weekendy rabaty rzędu nawet 40 groszy na litrze lub różnego rodzaju promocje, których paliwo premium na przykład można kupić w cenie zwykłego. Także te aplikacje przed wyjazdem są tu bardzo ważne.

0: A teraz do Sopotu się przenosimy, bo dziś drugi dzień spotkania świata finansów tam właśnie. Głównymi tematami tegorocznego 16. już Europejskiego Kongresu Finansowego są bezpieczeństwo i konkurencyjność. Poruszane będą też kwestie związane m.in. z powstrzymaniem odpływu naukowców z Polski oraz możliwości, jakie daje połączenie sztucznej inteligencji i biznesu. Przewodniczący Krajowego Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski powiedział, że polska gospodarka znalazła się dziś w szczególnym miejscu.
1: Z jednej strony jesteśmy tak blisko gospodarczego jądra Zachodu, jak jeszcze nigdy nie byliśmy. Mamy szansę na trwałe wejść do grupy G20. Z drugiej strony wiemy, że dotychczasowe źródła wzrostu naszej gospodarki się wyczerpują, żeby wspomnieć chociażby o negatywnych tendencjach demograficznych. Konieczna jest transformacja od gospodarki opartej o niskie koszty pracy do gospodarki bardziej innowacyjnej i opartej o znacznie wyższy poziom inwestycji. To z kolei wymaga refleksji, jakie miejsce w nowym modelu rozwoju powinien znaleźć rynek finansowy, a z naszego punktu widzenia jest to pytanie, co może zrobić nadzór finansowy, aby budowanie rynku w tych nowych realiach wspierać.
0: No i Polska ma szansę, by w ciągu najbliższych 10 lat znaleźć się w grupie 3 najbardziej wpływowych gospodarek w Europie. Tak w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego właśnie w Sobocie powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zdaniem ministra znajdziemy się w tej trójce, ponieważ po raz pierwszy od wielu dekad pojawiają się jednocześnie warunki gospodarcze, polityczne i okazje technologiczne i musimy je wspólnie wykorzystać, tak powiedział Andrzej Domański.
2: Już dziś jesteśmy w grupie 6 największych gospodarek Unii Europejskiej. Uczestniczymy w pracach grupy G20. Budujemy nasz soft power. Zaledwie kilkanaście dni temu Komisja Europejska przedstawiła nowe prognozy. Prognozy na rok 2026. Tylko 3 kraje, pomimo tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, rosnących rentowności obligacji, tylko 3 kraje, prognozowany wzrost gospodarczy dla tych państw nie został obniżony. I w tej grupie znajduje się oczywiście Polska.
0: Także takie dobre informacje. Minister Domański dodał także, że polska gospodarka cechuje się ponadprzeciętną odpornością i tak właściwie mówią wszyscy eksperci. No i zgodnie z prognozami w tym roku polska gospodarka będzie rosnąć 3-krotnie szybciej niż średnia Unii Europejskiej. Tutaj warto dodać, że przecież w wielu krajach Unii Europejskiej nie mamy wzrostu gospodarczego. A jeśli chodzi o Sopot, to w tym 3-dniowym spotkaniu w Sopocie biorą udział przedstawiciele rządu, biznesu, ekonomiści, doradcy i działacze społeczni, eksperci oczywiście. Ten Europejski Kongres Finansowy w Sopocie zaliczany jest do jednych z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Centralnej. Saldo. A teraz o stopach procentowych powiemy więcej, czyli o tym, na co mogą liczyć kredytobiorcy, ale także osoby, które mają lokaty. Wzrost inflacji związany z wojną na Bliskim Wschodzie oznacza, że obniżka stóp procentowych w czerwcu jest mało prawdopodobna. Tak uważa ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Ja przypomnę, że trwa dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie. Dziś poznamy decyzję, ale jednak zdaniem eksperta, zdaniem Piotra Bujaka z banku PKO BP, Rada nie zdecyduje się jednak na podwyżkę stóp właśnie ze względu na spadek inflacji w maju.
3: Na szczęście wstępne dane inflacyjne za maj znacznie lepsze od oczekiwań, bo pokazały spadek inflacji do 3,1% zamiast oczekiwanego przyspieszenia do blisko 4%, dają Radzie Polityki Pieniężnej pewien komfort. Nie musi się ona spieszyć z podwyżkami stóp.
0: Zdaniem eksperta może się okazać, że pierwsze obniżki stóp procentowych możliwe będą nie wcześniej niż w przyszłym roku. No i mamy to. W Warszawie obowiązuje już nocna prohibicja od godziny 22 do 6 rano. We wszystkich 18 dzielnicach stolicy obowiązywał bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, kioskach oraz na stacjach benzynowych. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście wyjaśnia, że w namierzeniu punktów łamiących nowe prawo kluczową rolę odgrywają sygnały od samych warszawiaków.
4: Dochodzą do nas różne sygnały. Mieszkańcy niekiedy informują nas o tym, że być może w jakimś danym punkcie sprzedawany jest alkohol o danej godzinie, gdzie do tej sprzedaży dochodzić nie powinno i policjanci przyjeżdżają na miejsce i to weryfikują.
0: Ale co ważne, z tych policyjnych obserwacji wynika także, że warszawscy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości respektują nowe przepisy. Jak podkreślają mundurowi, ryzyko związane ze sprzedażą napojów procentowych pod ladą w zakazanych godzinach całkowicie mija się z ekonomicznym sensem.
4: Jeżeli mówimy o przedsiębiorcach głównie, to w takim przypadku

0: taki podmiot może się liczyć z odebraniem koncesji bardzo srogą karą, kilkutysięczną grzywną. Także no tutaj to jest dość dotkliwe. Nie odnotowaliśmy do tej pory takiego przypadku, abyśmy musieli wdrażać tego typu czynności.
1: Wszystkie ujawnione naruszenia policjanci będą na bieżąco przekazywać do Urzędu Miasta, który posiada uprawnienia do cofnięcia zgody na handel alkoholem. Także tak jak powiedzieliśmy, te kary są dotkliwe. Przypomnijmy, nocne ograniczenia nie dotyczą restauracji, pubów oraz barów, w których alkohol jest spożywany na miejscu. A po wakacjach Sejm może się zająć ogólnopolskim zakazem sprzedaży alkoholu nocą. Lewica zakłada, że stosowny projekt ogólnopolskich przepisów posłowie przyjmą we wrześniu. Posłanka Joanna Wicha mówiła o tym w Polskim Radiu dla Ciebie.
2: Uznaliśmy, że lepiej będzie przeprocedować tą ustawę w taki sposób, że nie od razu punkt po punkcie wszystkie zapisy ustawy, tylko obszarami. Do końca naszego tego okresu roboczego sejmowego, czyli do sierpnia, przeprocedujemy najprawdopodobniej już w podkomisji, natomiast już samo głosowanie na sali plenarnej i przyjęcie będzie we wrześniu.
1: No i tak, nowa lewica postuluje całkowity zakaz reklamy i promocji wyrobów alkoholowych, a także zakaz ich sprzedaży na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz nocą od 22 do 6 rano. W projekcie zapisano też obowiązek weryfikacji wieku przy zakupie alkoholu. Zakaz tej nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów. Sporo, prawda? 200.
3: Co oznacza, że jest chyba potrzeba wprowadzenia tej regulacji ogólnokrajową.
1: Tym bardziej, że też i badania pokazują faktycznie, nawet jeżeli przestrzelone są trochę te pilotażowe różne akcje, to jednak ten spadek różnych akcji jest widoczny. O 10-30%.
3: Tak, i zgłoszeń od mieszkańców.
1: Tak. Ja przypomnę tylko, nocna prohibicja obowiązuje na przykład w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie. Część miast, takich jak Bydgoszczy.
3: Bydgoszczy. To oczywiście, że Bydgoszczy.
1: Weź mnie tutaj, nie denerwuj z tym odliczaniem. Ale wczoraj sobie obejrzałam, do Bydgoszczy będę jeździć. Ten urywek filmu bardzo mnie zawsze bawi.
3: To ja Państwu też, jeśli jesteśmy przy poleceniach, to ja bardzo Państwu polecam wczorajszy teatr telewizji, który był teatrem telewizji dla dzieci, skonstruowany z wierszy Jana Brzechwy.
1: O.
3: Te wszystkie wiersze zostały po prostu ożywione.
1: Piękne to musiało być.
3: Dwie minuty,
1: jak zakończyliśmy ładnie, poetycko.
3: Dwie minuty do godziny 8. Łukasz Jakubowski, informacja już za chwilę, a po nich Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
1: Dziękuję.
3: Justyna Golonko, dzięki wielkie.
1: Pożegnamy.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jak się zbroić, gdy za rogiem czai się Rosja? Na początek polityczny spór o program SAFE. Weryfikacja wieku i surowe kary. Rząd bierze się za pornografię w internecie. Cel: ochrona najmłodszych. Idzie jak burza, wygrywa z najlepszymi. Maja Chwalińska, sensacją French Open. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Putin spełnił obietnicę. Na Ukrainie płoną domy i samochody.

0: Wody po zmasowanym ataku Kremla. Aktualny bilans ofiar to 10 zabitych i prawie setka rannych cywilów. Rosyjskie rakiety i drony spadły m.in. w Kijowie. W ogniu stanęło tam kilka budynków mieszkalnych i stacja benzynowa. Akcje ratunkowe są też prowadzone w Dnieprze. Tam pod gruzami zawalonego budynku uwięzieni są ludzie. Wcześniej Moskwa ostrzegała przed możliwą eskalacją. Jak Polska powinna reagować na agresję Rosji? Politycy są zgodni, musimy się zbroić, ale zgody co do tego, jak to robić, już nie ma. Prawo i Sprawiedliwość odrzuca unijny program SAFE. To unijna, niskooprocentowana pożyczka na projekty zbrojeniowe. Polska otrzyma z niej 44 miliardy euro. Zamiast pożyczać, powinniśmy wykorzystać własne zasoby zgromadzone w NBP. Tak mówi szef klubu PiS, były minister obrony Mariusz Błaszczak i przypomina o propozycji prezydenta.
1: Projekt prezydenta Karola Nawrockiego leży w Sejmie. Chodzi o pieniądze, które można wygospodarować z operacji na złocie zgromadzonym przez profesora Adama Glapińskiego. Francuzi tak zrobili.
0: Problem w tym, że NBP nie generuje zysku, odpowiada wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
2: Zysk NBP jest przedstawiany przez Narodowy Bank Polski w kwietniu każdego roku w sprawozdaniu i tam tego zysku nie ma. To znaczy, że nie ma możliwości realizacji projektu prezydenckiego z podstawowego źródła, czyli z zysku Narodowego Banku Polskiego.
0: Resort obrony zakończył już podpisywanie umów w ramach unijnego SAFE. Na mocy tych kontraktów do polskich firm trafi 120 miliardów złotych. Rząd rozpoczyna walkę z pornografią w internecie. Dostawcy stron z takimi treściami będą zobowiązani do wdrożenia skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku. Szczegóły zna Tomasz Zielenkiewicz.
3: W projekcie ustawy nie ma konkretnych metod, które operatorzy stron muszą zastosować, natomiast są określone warunki, które trzeba spełnić.
4: W pewny sposób musi weryfikować wiek i że musi honorować prywatność użytkownika. Są takie metody, za chwilę pojawi się tak zwany europejski portfel tożsamości cyfrowej. Wspominamy o tym, ale to po stronie platformy jest wybór takiej technologii.
3: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. W konsultacjach ustawy brała udział m.in. rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
5: Bardzo oczekujemy tego projektu. Mam nadzieję, że zostanie przyjęty ponad podziałami i że to będzie projekt, który w jakikolwiek sposób uporządkuje funkcjonowanie polskich dzieci w internecie.
3: Jak wynika z badań NASK, średni wiek pierwszego kontaktu z treściami pornograficznymi to 11 lat. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie posiadał narzędzie umożliwiające zablokowanie domen, które nie wprowadzą weryfikacji wieku. Prowadzeniem rejestru zajmie się Instytut Badawczy NASK. Początek posiedzenia rządu o 11. Spokojnie minęła pierwsza noc prohibicji w Warszawie. Policja nie odnotowała żadnych incydentów ani naruszeń zakazu sprzedaży alkoholu. Wszystkie sklepy i stacje benzynowe zgodnie z nowymi przepisami nie sprzedawały napojów z procentami. Od wczoraj nocna prohibicja obowiązuje w całej stolicy w godzinach 22-6 rano. Wcześniej władze miasta pilotażowo wprowadziły zakaz w dwóch dzielnicach w Śródmieściu i na Pradze Północ. Na koniec tenisowy French Open i narodziny gwiazdy. Maja Chwalińska pokonała kolejną wyżej rozstawioną rywalkę. Tym razem Polka ograła w Paryżu francuskę Diane Paris 6-3, 6-2. To zapewniło jej pierwszy w karierze awans do ćwierćfinału Wielkiego Szlema. Tenisowy ekspert i komentator Marek Furian nie ma wątpliwości. To przełomowy moment w karierze polskiej tenisistki.
6: Mówiono o tym, że Maja jest czarodziejką tenisa, że jest tenisistką, która może pójść do góry, ale chyba niewielu myślało, że to stanie się w tak zawrotnym tempie, czyli podczas tygodni grania w Paryżu. Przyleciała tutaj jako kwalifikantka, a on jeszcze wygrywa mecz za meczem i znajduje się w najlepszej ósemce.
0: Przypomnijmy, w Paryżu 24-latka musiała przejść 3-stopniowe kwalifikacje. W walce o półfinał Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz jutro Maji. Życzymy powodzenia.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ciepło, miejscami gorąco, ale burzowo. To w skrócie pogodowy scenariusz na wtorek. W szczegółach popada i zagrzmi na wschodzie, miejscami także w centrum. Po rześkiej nocy temperatura powoli rośnie. Po południu od 19 stopni na Podkarpaciu do 25 na Mazowszu i nawet 27 na ziemi lubuskiej. Zachód dziś suchy i słoneczny.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Dzień dobry ponownie. 8:06 na zegarach. Wtorek, drugi dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnią godzinę poranka. Przed nami 153 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:19, a zajdzie o 20:48. Dzień potrwa 16 godzin i 28 minut. Imieniny obchodzą Marianna, Marzanna, Eugeniusz, Piotr, Maria i Mikołaj.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: W drodze pana gdzieś złapaliśmy.
2: No, jesteśmy w Solcu Kujawskim razem z moją drużyną. Rozdajemy informatory na temat KPO, wykorzystania pieniędzy w Kujawsko-Pomorskim, unijnych, również o programie SAFE. Rozmawiamy od godziny 6 z mieszkańcami Solca Kujawskiego dzisiaj. Taki mamy plan. Co tydzień rozmawiać.
1: Drużyna polityczna. Myślałem, że pan gdzieś na rozgrywki sportowe może ze swoją drużyną pojechał.
2: Nie no, nie, drużyna polityka polityczna. Jest jak sport.
1: Okej. Okay.
2: Drużyna, tak, no wszyscy jesteśmy drużyną proeuropejską.
1: Dobrze,
2: tak.
1: to zacznijmy od tych drużyn. A co z drużyną krakowską Koalicji Obywatelskiej? Czemu jej struktury musiały zostać rozwiązane?
2: No taka jest decyzja szefa Koalicji Obywatelskiej, taka jest decyzja zarządu krajowego. Jestem przekonany, że ta decyzja w związku z tą sytuacją, jaka miała miejsce w Krakowie, czyli problemami komunikacyjnymi ostatnich miesięcy, też krakowskich struktur Koalicji Obywatelskiej, ta decyzja wpłynie na dobre przygotowanie, zwłaszcza do wyborów przyspieszonych, które będą miały miejsce.
1: Przepraszam, także to nie jest żadna... Struktury nawaliły w sprawie referendum krakowskiego?
2: Panie redaktorze, potrzebny jest tam reset. Potrzebny jest reset, który wywoła troszkę inną, nową energię w samym Krakowie i reset, który pozwoli lepiej komunikować dokonania nie tylko rządu proeuropejskiego, ale też pracy samorządowej. Wielu samorządowców wspaniałych z województwa małopolskiego. Taka jest decyzja zarządu krajowego. Jest to potrzebne. Nie wszystkie struktury zostały rozwiązane. To nie jest rozwiązanie struktur powiatowych, to nie jest rozwiązanie wszystkich kół. Jest to rozwiązanie struktury regionalnej, wyznaczenie na pełnomocnika pani wicemarszałek, pani poseł wiceprzewodniczącej Doroty Niedzieli, która jest osobą niezwykle pracowitą i niezwykle osobą z niezwykłym słuchem społecznym. I będzie... w Małopolsce teraz, zwłaszcza w Krakowie, jest to potrzebne.
1: I będzie kandydatką na prezydentkę Krakowa?
2: Nie mam takich informacji. Wiem, że Dorota Niedziela ma bardzo dobry słuch społeczny, jest osobą bardzo merytoryczną, niezwykle wrażliwą społecznie i osobą, która w polityce wnosi nie tylko dużo empatii, ale również pracy takiej bardzo ważnej w segmencie, w którym pracuję, czyli chodziło mi przez lata też oczywiście obszar rolnictwa i polityki społecznej.
1: Nie martwi was w Koalicji Obywatelskiej, że w Krakowie dojdzie do pewnego rodzaju kanibalistycznej walki pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi dzisiaj koalicję rządzącą?
2: Dlaczego kanibalistycznej? W 2023 roku również poszliśmy jako szeroka koalicja demokratyczna w kilku wariantach, tak żeby maksymalnie zmobilizować swój elektorat. Jestem przekonany, że podobnie jak w 2024 roku kandydatka Koalicji Obywatelskiej popierana przez Koalicję Obywatelską wejdzie do pierwszej tury i program, który zaprezentuje mieszkańcom Krakowa, zyska na poparciu, ponieważ mieszkańcy Krakowa nie są ludźmi, którzy ulegają populizmowi, nie są ludźmi, którzy ulegają rusopopulizmowi. Mieszkańcy Krakowa są Europejczykami z krwi i kości.
1: Pytam o to, trochę bym wszedł z panem, panie pośle, w polemikę. Inne są okoliczności z wyborów parlamentarnych, kiedy właściwie wynik pozostałych ugrupowań przekładał się na dobry wynik koalicji w ogóle, a inne wyborów prezydenckich, kiedy ostatecznie wygrywa tylko jeden. I pytanie, czy to nie jest przedsmak tego, co czeka nas w przyszłym roku przy okazji

0: tworzenia konstrukcji koalicji rządzącej na wybory parlamentarne?
1: Kraków rządzi się swoimi prawami, też trzeba zwrócić uwagę.

0: Chodzi oczywiście o strefę czystego transportu, pewne wpadki medialne, wytworzenie takiej atmosfery lekkiego może oderwania też od mieszkańców, za co poprzednia ekipa poniosła konsekwencje w tym referendum, to należy zmienić i Koalicja Obywatelska w Małopolsce, zwłaszcza Koalicja Obywatelska, struktury Koalicji Obywatelskiej w Krakowie muszą powrócić do źródeł, czyli do dobrej komunikacji, do słuchania i do rozmów nieustannych z mieszkańcami Krakowa o problemach dla Krakowa najważniejszych. Ja nie widzę takiej możliwości, żeby Kraków stał się taką areną teraz przedwyborczą dla całej Polski, ponieważ problemy, z którymi boryka się Kraków jako duże, wielkie miasto Polski, są problemami typowymi dla wielkiego miasta i o referendum, skuteczności referendum zdecydowały czynniki lokalne, bardzo, bardzo specjalistyczne dla Krakowa.
1: To żeby niech to pytanie zwieńczy ten wątek, czy wie pan, kiedy wybierzecie i przedstawicie kandydata bądź kandydatkę na prezydenta, prezydentkę Krakowa?
0: To będzie decyzja oczywiście władz Koalicji Obywatelskiej. Nie chcę wchodzić w kompetencje odpowiednich organów. Natomiast będzie to osoba z doświadczeniem, osoba, która będzie umiała słuchać, rozmawiać i być w stałym kontakcie z mieszkańcami Krakowa.
1: Zaraz porozmawiamy o kwestiach relacji polsko-ukraińskich, a także podsumujemy rok prezydentury albo rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, ale jeszcze kwestia in vitro, bo wczoraj Dzień Dziecka premier bardzo chwalił się tym programem, mówiąc, że urodziło się z niego 15 tysięcy dzieci, a tak sobie myślę, może gdyby dało się więcej przeznaczyć na dofinansowanie in vitro, to urodziłoby się jeszcze więcej dzieci.
0: Panie redaktorze, przywróciliśmy program rządowy. Jest to duży sukces. Urodziło się 15 tysięcy dzieci, to jest 15 tysięcy wielkich szczęść, ale przede wszystkim zakończyliśmy falę hejtu, nienawiści w Polsce, która przeciwko tym dzieciom, przeciwko ich rodzicom była rozbudzana przez populistów. Cieszymy się z tego, co jest. To jest drastyczna zmiana w komunikacji, można powiedzieć, w polityce też państwa, jeśli chodzi o in vitro. Zmiana, która była potrzebna, ponieważ ona pokazuje, że państwo musi stać po stronie ludzkiego szczęścia i państwo nie może być okrutne i struktury państwa nie mogą czerpać jakiejś takiej dzikiej, złej satysfakcji z tego, że znęcają się niemalże nad swoimi obywatelami, tak jak to było przez 8 lat rządów PiS, nie tylko wobec rodziców, którzy chcieli skorzystać z tej metody powszechnie stosowanej w cywilizowanym świecie, a słyszeli różnego rodzaju bzdury od przedstawicieli partii populistycznej PiS, bzdury o jakichś bliznach, jakichś ułomnościach, rzeczy po prostu obrzydliwe, stygmatyzowanie tych dzieci. Wprowadziliśmy normalne standardy, które obowiązują w cywilizowanym świecie, w zachodniej Europie. Standardy, które dają szczęście. Szczęście bliskim, szczęście dzieciom. Po prostu.
1: Ale i tak wrócę, bo wie pan, apetyt rośnie zawsze w miarę jedzenia. Skoro to 15 tysięcy małych, wielkich szczęść, to chcielibyśmy ich jeszcze więcej. Zresztą Zakład Ubezpieczeń Społecznych też by chciał.
0: Panie doktorze, na pewno rząd podejmuje wszystkie działania, żeby zwiększyć dzietność Polek, Polaków. Nawet słuchałem wczoraj przedstawiciela, jednego z dziennikarzy sympatyzujących z Konfederacją, który przyznał, że rok do roku nastąpił wzrost urodzeń w Polsce i on wyrażał zadowolenie z tej przyczyny. W związku z tym, że borykamy się z kryzysem demograficznym, wszelkie wsparcie przez struktury państwa, przez organy państwa i stosowanie mądrej polityki, która będzie wspierać rodzicielstwo, rodziny, jest ważne. Proszę, zobaczymy, jaka będzie ocena tego programu. Cieszmy się z tego, że jest 15 tysięcy istnień, 15 tysięcy szczęść. Nie byłoby ich, gdyby rządzili rusopopuliści. To jest bardzo zero-jedynkowe i warto o tym mówić.
1: Pan europoseł Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej jest naszym gościem. To zmieniamy wątek, panie pośle. W jaki sposób skutecznie odpowiedzieć na decyzję Wołodymyra Zełenskiego tak, aby Ukraińcy szanowali naszą wrażliwość na kwestie rzezi wołyńskiej i działalności UPA?
0: Spóźno się jest potrzebna reakcja i ta reakcja następuje. Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest zdecydowane stanowisko różnych instytucji państwa, różnych organów państwa.

0: państwa nie ma zgody na to, żeby podnosić do rangi dużych symboli organizacji, które dopuszczały się zbrodni na Polakach. I tu jest zgoda. Zgoda między nami. Ale tylko chciałbym powiedzieć taką rzecz, że dzisiaj miejsce zbrodniarzy z UPA występują zbrodniarze rosyjscy. I dziś, w tym momencie, zdajmy sobie też sprawę z tego, że to nie Ukraina, nie Ukraińcy są wrogiem Rzeczpospolitej, ale informacje o tym, że zbombardowana ma być Warszawa, zbombardowane mają być polskie miasta i ma być Polska podbita i zwasylizowana, to są informacje, które sączy Kreml. I Kreml poprzez politykę zbrodniczą Władimira Putina taką politykę wobec nie tylko Ukrainy, ale wobec sąsiadów chce stosować.
1: No, jasne, panie pośle.
0: I miejmy tą świadomość, że w miejscu UPA dzisiaj są po prostu wojska rosyjskie. Bo żyjemy tu i teraz. I polityka symboli oczywiście jest bardzo ważna, ale ta polityka symboli na gruncie już polityki zagranicznej wymaga czasami też umiaru.
1: Wie pan, badania dotyczące internetu prowadzone m.in. przez kolektyw analityczny Res Futura wskazują, że 98% polskich użytkowników sieci, tych, którzy są badani, wyraziło zdecydowany gniew i potępienie i wsparcie dla inicjatywy odebrania Orderu Orła Białego. Ja nie wiem, czy argument pod tytułem przeszłość przeszłością, ale w teraźniejszości to Rosjanie są zagrożeniem, naprawdę trafia do obywateli, którzy chyba poczuli się, znaczy chyba nawet nie na pewno, bo ja też się poczułem po prostu obrażony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, szczególnie po czteroletniej pomocy, jaką Polska udziela Ukrainie.
0: Jest to decyzja niezrozumiała dla mnie również, wynikająca być może z jakichś wewnętrznych rozgrywek środowisk ukraińskich. Decyzja, która wymaga potępienia i takie potępienie ze strony wszystkich ugrupowań w Polsce wobec takiego kroku jest kierowane. UPA była organizacją zbrodniczą, natomiast od lat następuje proces bardzo ważny, pojednania. Chodzi mi oczywiście o te historyczne decyzje, które dotyczą prac związanych z pochówkami na Wołyniu, z tym, czego nie udało się od kilkudziesięciu lat osiągnąć. I wielka szkoda, że pan Zełenski, prezydent Zełenski, jednym takim ruchem niweczy to i uderza w to, co udało się przez lata wszystkim mądrym politykom i na Ukrainie, którzy za tę politykę byli krytykowani, i w Polsce wypracować na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. Znajmy też miarę rzeczy. Dzisiejszym UPA jest po prostu wojsko rosyjskie.
1: Tylko to żeby...
0: Halo, przepraszam, coś
1: nas
0: rozłączyło.
1: Słyszymy się, panie pośle? Czy pan mnie słyszy? Panie pośle? Chyba nie słyszymy się z panem europosłem Krzysztofem Brejzą. Próbujemy...
0: Halo?
1: Halo, halo.
0: Halo?
1: Próbujemy... Słyszymy się,
0: tak,
1: panie
0: tak,
1: pośle?
0: Jestem.
1: Słyszy mnie
0: tak,
1: pan, tak?
0: Tak,
1: dobrze,
0: słyszę pana.
1: Super, okej, okay. Czyli mamy połączenie.
0: Tak, słyszymy się,
1: dobrze.
0: Tak,
1: to żeby powiedziawszy to wszystko, co pan powiedział na temat pojednania polsko-ukraińskiego i... Ja bym poprosił, żebyśmy może upewnili się, czy mamy łączność dobrą z panem posłem, a ja w tym czasie powiem, że rozmawiamy o kwestiach polsko-ukraińskich i spróbuję sformułować pytanie, mam nadzieję, że pan poseł mnie usłyszy w pełni, to znaczy, czy premier Donald Tusk powinien kontrasygnować ewentualną decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego?
0: Przepraszam, połączę się raz jeszcze, bo
1: dobrze, proszę państwa, to będziemy w takim razie chyba kończyć naszą rozmowę. Pana posła europosła Krzysztofa Brejzę serdecznie pożegnamy, bo i tak już powoli kończył nam się czas. Mam nadzieję, że wrócimy do tej rozmowy przy kolejnej okazji, a my za chwilę postaramy się połączyć z Pawłem Buszką, naszym korespondentem w Kijowie, który opowie o właśnie nocnych, zmasowanych atakach rosyjskich na ukraińską stolicę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.

0: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
0: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
3: 8:21 na zegarach, a z nami obiecana rozmowa z Pawłem Buszką, dziennikarzem Polskiego Radia. Dzień dobry, Pawle.
4: Dzień dobry.
3: 4 cywilów zabitych i niemal 60 rannych w Kijowie, 6 ofiar śmiertelnych i ponad 30 rannych w Dnieprze. To wciąż jedynie wstępny bilans po nocnych atakach Rosjan. Na miejscu wybuchów trwają akcje ratunkowe, a według ukraińskich sił powietrznych Rosjanie w nocy atakowali 73 rakietami i 656 dronami. Jak wygląda sytuacja teraz w samym Kijowie i w pozostałych regionach Ukrainy?
4: No według relacji mieszkańców Kijowa nad miastem wciąż unoszą się kłęby dymu, trwa dogaszanie pożarów, poszukiwanie ofiar pod gruzami. W Kijowie te akcje poszukiwawcze są utrudnione, no bo wciąż ogłaszane są alarmy bombowe, no i istnieje niebezpieczeństwo powtórnych uderzeń. Wiadomo, że w kierunku ukraińskiej stolicy rano leciały jeszcze kolejne rakiety Cyrkon. Najprawdopodobniej udało się je strącić ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. Strażacy, ratownicy wciąż pracują obecnie między innymi w dzielnicy Padu, to taka historyczna dzielnica w centrum miasta. Tam rakiety bądź odłamki, różne są wersje, poważnie uszkodziły blok mieszkalny. Jeżeli to była rakieta, która uderzyła bezpośrednio, no to ofiar może być dużo, dużo więcej. No i chociaż nie ma takich dokładnych danych co do Kijowa, mówi się, że jedynie tam, oprócz bezzałogowców typu Szachid, Rosjanie użyli około 20 rakiet, no w tym rakiet balistycznych, tych takich najtrudniejszych do strącenia. I chociaż ukraińskie władze też o tym oficjalnie nie mówią, też władze Kijowa nie mówią, no to właśnie te rakiety prawdopodobnie uszkodziły infrastrukturę energetyczną, czyli coś, co znamy z tych zimowych ataków. Świadczyć o tym może to, że obecnie w kilku dzielnicach ukraińskiej stolicy są poważne braki w dostawach prądu. Podobna sytuacja panuje w Dnieprze, to kolejne duże ukraińskie miasto. Tam liczba ofiar śmiertelnych i rannych także może się zwiększać. Teraz wiadomo o 6 zabitych. Ucierpiały też inne ukraińskie miasta, między innymi Charków, Sumy, Czernichow. Stamtąd też napływają doniesienia o zniszczeniach i rannych cywilach. Ukraińskie siły powietrzne w tym bilansie nocnych ostrzałów podały, że spośród 33 balistycznych rakiet Iskander udało się strącić 11. No i to jest bardzo istotna informacja, no bo wskazuje na taki nieustający i pogłębiający się problem Ukraińców, problem deficytu, który dotyka ukraińską obronę przeciwlotniczą. No chodzi tu przede wszystkim o właściwie jedynie o pociski do wyrzutni Patriot, no które są jako jedyne zdolne do strącania tych rosyjskich rakiet balistycznych, tych najbardziej niebezpiecznych, tych, które lecą najszybciej. No a problem może być spory, no bo z tego bilansu wynika, że jedynie dziś w nocy aż 22 Iskandery dosięgły swoich celów.
3: Paweł Buszko, dziennikarz Polskiego Radia. Pawle, bardzo dziękujemy za twoją relację.
2: Przegląd prasy.
3: Polacy chcą status quo w sprawie wieku emerytalnego. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS na zlecenie DGP-u 53% ankietowanych nie wyraziło poparcia dla ustawowego podwyższenia wieku emerytalnego. Po odwróceniu reformy emerytalnej zainicjowanej 14 lat temu przez rząd Platformy i PSL-u, wiek przejścia na emeryturę w 2017 roku wrócił do wcześniejszych limitów, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednocześnie dane ZUS-u pokazują, że Polacy i tak coraz później zaczynają pobierać świadczenie emerytalne. Średni wiek przejścia na emeryturę zwiększył się z 56 roku życia w 2004 roku do 62 w 2 lata temu. I dla kobiet, i dla mężczyzn nieznacznie przekracza on granicę wyznaczoną przepisami prawa. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że świadczenia mogą nie wystarczyć do zaspokojenia ich potrzeb, stąd stały wzrost liczby osób dobrowolnie oszczędzających na emeryturę. To pierwsza strona dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, a Rzeczpospolita także na swojej jedynce pyta, czy Polska traci cyfrową suwerenność. Rodzime talenty rozwijają firmy za granicą. Państwo

0: Oczekuje rozwiązania od globalnych gigantów, a eksperci ostrzegają, że bez własnej infrastruktury i technologii Polska będzie tracić kontrolę nad kluczowymi obszarami gospodarki. Jak poradzić sobie z państwowym cyfrowym wykluczeniem w dobie inwestycji w nowe technologie? O tym przeczytają Państwo na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przed nami jeszcze pół godziny porannego programu. Chwilę po informacjach będzie z nami Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej. To będzie komentarz do polskich wydarzeń politycznych. A po 8.48 profesor Przemysław Osiewicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym porozmawiamy, co dzieje się w wojnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem i co z działaniami Izraela w samym Libanie i walką z Hezbollahem. Polecamy się do godziny 9, a już za 3 minuty 8.30 informacje i Łukasz Jakubowski.
1: Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Jest 8.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Czy nocna prohibicja obejmie całą Polskę? Pytamy o to po wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie. Podobnego zakazu w całym kraju chce Lewica. Na naszej antenie mówił o tym przedstawiciel tej partii, wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.
16: Złożyliśmy projekt ustawy, który nazywamy Stop Alko Lobby. To jest projekt, który obejmuje szereg rozwiązań mających cywilizować rynek sprzedaży alkoholu. Jednym z takich rozwiązań jest zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.
17: I co z tym projektem?
16: On jest w tej chwili procedowany w Sejmie. Liczymy na to, że znajdziemy dla niego poparcie wśród partii koalicyjnych, to na pewno, ale jesteśmy też otwarci na dialog z opozycją.
15: W projekcie Lewicy jest także m.in. zakaz reklamy alkoholu, jak mówił Sebastian.

0: Gajewski, Lewica, chce, by ustawa weszła w życie jeszcze w tej kadencji. Teraz Poznań i protest przed tamtejszym Urzędem Stanu Cywilnego. Chodzi o sprawę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Trzech przedstawicieli organizacji Homo Commando stanęło przed budynkiem z hasłem Małżeństwa Teraz. Naprzeciwko nich ustawili się przedstawiciele środowiska Pro-Life ze swoimi banerami. Obie grupy wzajemnie się przekrzykiwały i tak to wyglądało przez pół godziny. Przed protestem przedstawiciele Homo Commando spotkali się z kierownictwem Urzędu Stanu Cywilnego. Tam usłyszeli, że na wejście w życie czeka rozporządzenie w sprawie transkrypcji. Nas to nie przekonuje, mówi Linus Lewandowski.
1: Rozporządzenie to nie jest akt, który stanowi o prawach i obowiązkach obywateli, to jest tylko akt jakby techniczny. Wyroki NSA też mówią, że urzędy mają nie przejmować się tym, co jest w formularzach dostępne, tylko mają dokonywać tej transkrypcji.
0: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak apeluje o cierpliwość.
2: To są bardzo ważne akty i my nie możemy sobie pozwolić na ryzyko wydawania takich aktów w układzie możliwości ich unieważnienia czy podważenia ważności. Stąd tutaj apeluję o trochę cierpliwości.
0: Rozporządzenie umożliwiające transkrypcję wejdzie w życie w sierpniu. Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości czy zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty. Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorant z Instytutu Transportu Samochodowego, takie zmiany to krok w kierunku realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.
3: Niezależne analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
0: Przypomnijmy, od jutra wchodzi też w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy rolkach, trzeba będzie zakładać kask.

0: Strefa opadów tylko we wschodniej i centralnej Polsce, a prognozowane burze tylko na Podkarpaciu. Temperatura od 21 stopni nad Bałtykiem i we wschodnich częściach kraju, 23-24 stopnie w centrum, do nawet 26 stopni na zachodzie. Komentarz. Marzena Taboruszewska, Olsztabor-Olszewska, przepraszam najmocniej, Rzeczpospolitej. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zaczniemy od kwestii polsko-ukraińskich relacji w kontekście oczywiście decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i zapowiedzi Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Czy to bardziej kryzys w relacjach międzynarodowych, czy to bardziej działania na użytek wewnętrzny w obu krajach, a może jedno i drugie?
1: No zdecydowanie jedno i drugie. Ten ruch z polskiej strony wydaje się co najmniej niezrozumiały. Postaram się tutaj dyplomatycznego języka użyć. No a oczywiście każda taka sytuacja, w ostatnim czasie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no jest wykorzystywana politycznie. Myślę, że postawił nas w bardzo trudnej sytuacji prezydent Zełenski. Reakcja polityków polskich wydaje się być dość adekwatna, to znaczy nie dziwi oburzenie, nie dziwi krytyka. Myślę, że dobrze, że reakcja jest, była i no, wszystkich zelektryzowała tak propozycja odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Zobaczymy, czy do tego dojdzie, bo na razie jest to po prostu zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Chociaż jak patrzę na badania, między innymi badania przeprowadzane przez Res Futura, to zasięgi i też emocje, które są w mediach, w platformach społecznościowych, czy w ogóle w internecie, bardzo sprzyjają prezydentowi Nawrockiemu i chęci takiej, no nie chcę użyć słowa zemsty, ale odpowiedzi za tę zniewagę.
1: No, myślę, że wielu Polaków spodziewa się bardzo stanowczej reakcji. Karol Nawrocki przyzwyczaił nas też do tego, że tę stanowczą reakcję jest w stanie...

0: po prostu podjąć. Zobaczymy. Na razie mamy decyzję o tym, że będzie zwołana, że będą konsultacje z osobami, które zasiadają w kapitule Orderu Orła Białego i też zobaczymy, w jaki sposób oni podpowiedzą panu prezydentowi, jak zadziałać w tej sytuacji. Natomiast wydaje się, że ta decyzja już jest po prostu podjęta i że prezydent będzie szukał tylko argumentów, żeby po prostu ostatecznie tę pieczątkę przybić.
1: Tak, tylko że potrzebna jest jeszcze druga pieczątka, pieczątka premiera Donalda Tuska i myślę sobie, że no to kolejny taki temat, który wywoła z pewnością polaryzację pomiędzy obozem prezydenckim a obozem premiera, bo jak się słucha przedstawicieli koalicji rządzącej, to można wywnioskować, że no nie są zwolennikami, dyplomatycznie teraz ja rzecz ujmę, nie są zwolennikami tego pomysłu Nawrockiego.
0: No tak, łagodzą. Ten obóz rządowy zdecydowanie łagodzi tę sytuację. Nie można abstrahować od tego, że w Ukrainie trwa wojna, że Ukraina jest takim buforem pomiędzy Rosją a Polską. Nie można abstrahować, że Polska pomaga Ukrainie i dbamy o te relacje, żeby one były jak najlepsze, żeby też za sprawą pomocy Ukrainie zabezpieczyć nasz kraj i tutaj jakby to jest dla nas priorytetem. Dlatego nie dziwię się temu, że te zabiegi dyplomatyczne po stronie rządowej też mają miejsce.
1: Koniec końców chodzi o to, kto wygra, rozumiem, walkę o duszę.
0: No koniec końców polityka to jest taka walka o duszę, zdecydowanie tak jak pan redaktor powiedział, a ta walka o duszę zaostrza się w sytuacji, w której już za rok z niewielkim hakiem będziemy mieli do czynienia z wyborami parlamentarnymi, wydaje się dość newralgicznymi w sytuacji polskiej polityki obecnie.
1: Ale zanim przyszłoroczne wybory parlamentarne, to najpierw przyspieszone wybory prezydenta Krakowa. Wczoraj premier Donald Tusk, a właściwie otoczenie premiera Donalda Tuska poinformowało, że szef Platformy Obywatelskiej rozwiązał małopolskie struktury partii, tym samym pozbawił Aleksandra Miszalskiego funkcji przewodniczącego regionu Platformy Obywatelskiej. Moje pytanie, czy w pani ocenie Koalicja Obywatelska, ale także Prawo i Sprawiedliwość, czy one są gotowe na wybory krakowskie?
0: Muszą być gotowe, nie mają wyboru. Myślę, że nie były gotowe do końca na to referendum, no ale to jest sytuacja, która już za nami. Referendum przegrane niespodziewanie, myślę, dla Koalicji Obywatelskiej Krakowskiej w tym mieście. Ja myślę, że ta decyzja, no, publicyści piszą wprost, że to kara od premiera w stronę struktur małopolskiej i Koalicji Obywatelskiej. Trochę się z tym zgadzam, też jako rodowita krakowianka leży mi na sercu los tego miasta i przede wszystkim jego mieszkańców. Więc myślę, że taki reset jest potrzebny. Działacze krakowskiej Koalicji Obywatelskiej w poprzednim układzie z prezydentem Jackiem Majchrowskim byli bardzo dobrze poukładani, aż za dobrze, szczerze powiedziawszy, i przyzwyczaili się do tego układu. Ten układ sprzyjał samemu układowi, mogę powiedzieć, ale nie zawsze sprzyjał mieszkańcom. Myślę, że taki reset jest potrzebny, a jednocześnie jest to też pewne ostrzeżenie jednak w kontekście tych przyszłorocznych wyborów parlamentarnych dla pozostałych struktur lokalnych w innych miastach.
1: Ale to bardzo ciekawe i proszę wybaczyć pani redaktor, ja nie wiedziałem, że pani jest urodzona pod Wawelem, ale bo pojawiają się i takie głosy, słyszałem i takie opinie, że Aleksandra Miszalskiego odwołał właśnie ten układ, o którym pani wspomniała. To znaczy, że wcale nie o strefę czystego transportu do końca chodziło, tylko i czytałem takie analizy, że chodziło o to, że po prostu krakowski establishment do tej pory powiązany z Jackiem Majchrowskim był przez Miszalskiego odsuwany od urzędów i od spółek.
0: Tutaj nie ma jednej odpowiedzi tak naprawdę. Prezydenta Miszalskiego odwołali przede wszystkim mieszkańcy, którzy poszli do urn w referendum i to nie są ludzie z establishmentu tylko i wyłącznie. To są ludzie po prostu niezadowoleni z tych decyzji, które dotyczyłyby ich bezpośrednio, czy dotyczyły ich bezpośrednio. Rzeczywiście ta strefa czystego transportu i złe komunikacje, ale także muszę powiedzieć, że ceny biletów na przykład i no taki brak perspektyw rozwoju dla

0: mieszkańców. Rosnąca turystyfikacja, można powiedzieć, tego miasta. Oczywiście Kraków zawsze był miastem licznie odwiedzanym przez turystów, ale w ostatnim czasie to już jest bardzo dotkliwe dla mieszkańców, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie tych historycznych na Starym Mieście. No krakowianie w piątek po zmroku tak naprawdę nie korzystają z miasta. Korzystają z niego turyści, korzystają nie zawsze w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, nie zawsze szanując tą historyczną tkankę miasta. Więc myślę, że to jest jedna odpowiedź. Druga odpowiedź, ten establishment być może jednak inaczej wyobrażał sobie współpracę z Aleksandrem Miszalskim. Tutaj nie były, też postaram się dyplomatycznie to powiedzieć, nie zagrały dobrze głosy płynące z otoczenia prezydenta Aleksandra Miszalskiego. No, byli ludzie, którzy wręcz kłócili się tak naprawdę publicznie, używając ostrych słów. To jest absolutnie zawsze niepotrzebne i to trochę świadczyło o bucie tego środowiska. No i w końcu trzecia, chyba najważniejsza sprawa i najważniejszy człowiek, który zagrał, czyli złośliwie nazywany przez niektórych wiecznym kandydatem Łukasz Gibała, który po prostu wyłożył pieniądze na to, żeby to referendum mogło się odbyć im, żeby i zostały uzbierane podpisy pod wnioskiem o referendum.
1: Te ceny biletów to bardzo ciekawa kwestia. Akurat Warszawa nie jest najlepszym punktem odniesienia, bo tu z kolei ceny są skandalicznie niskie, bo właśnie prezydent Trzaskowski od lat boi się podwyżki cen biletów, ale w Krakowie...
0: Wie, co robi najwyraźniej.
1: Najwyraźniej tak. W Krakowie 15-minutowy przejazd tramwajem bądź autobusem kosztuje 4 zł, a w Warszawie za 4,40 jeździmy 75 minut. To takie tylko porównanie.
0: Tak, i to są ceny także dla mieszkańców. To nie jest tak, że to są ceny tylko dla turystów, którzy przez chwilę są, muszą się liczyć z jakimiś opłatami. Tylko mieszkańcy Krakowa na co dzień też muszą tyle płacić.
1: Bilet miesięczny 99 zł w Krakowie, bilet miesięczny w Warszawie 110, a oferta komunikacyjna nieporównywalna. Pani redaktor Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej jest naszą rozmówczynią, a chciałem jeszcze panią zapytać o kwestię, bo jesteśmy w takim okresie podsumowania roku od wyboru prezydenta Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. I chciałem panią tak przekrojowo, jak prezydent Nawrocki układa się w roli prezydenta? Czy on już osiadł w tej roli?
0: Myślę, że tak. To jeżeli tak pan redaktor stawia to pytanie, to myślę, że zdecydowanie prezydent osiadł w tej roli. Myślę, że gra na siebie. To wszyscy widzimy bardzo mocno. Ostatnie decyzje, które no wprost sprzeciwiają się woli Jarosława Kaczyńskiego, wskazują na to, że Karol Nawrocki ma taki pomysł na siebie, żeby nie być tylko i wyłącznie prezydentem zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak, zdecydowanie Karol Nawrocki gra na siebie i powiedziałabym na wyborców szeroko konserwatywnych, to znaczy nie tylko tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale też obu konfederacji. Myślę, że Karol Nawrocki też dość ze swojej perspektywy oczywiście sprawnie posługuje się tymi wetami. Wczoraj rozmawiałam z Ewą Szatkowską, szefową działu prawa w podcaście Rzeczpospolitej. I Ewa wskazywała na to, że te weta, one nie wszyscy wskazujemy, że są liczne, ale też one są nieprzewidywalne. Tak naprawdę w tych przypadkach ustaw, które czasami wydają nam się, że przejdą, że prezydent je podpisze, on je wetuje i odwrotnie. Także myślę, że mamy od roku...
1: Pani redaktor? A coś, nie mamy dzisiaj szczęścia do połączeń zdalnych. Pani redaktor Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej jest i chyba była naszą rozmówczynią w poranku Polskiego Radia 24. Jak państwo słyszeli, rozmawialiśmy m.in. o prezydencie Krakowa odwołanym, o prezydencie polskim rok temu wybranym, a także o kwestiach relacji polsko-ukraińskich. Już za chwilę będę chciał, żebyśmy porozmawiali o Bliskim Wschodzie i o sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo stamtąd płyną bardzo sprzeczne doniesienia. Z jednej strony Donald Trump informował wczoraj o zatrzymaniu, czy też o prozejmie pomiędzy Izraelem a

0: Hezbollahem. Działania Izraela wobec Libanu, w którym to Hezbollah przebywa, ma swoje komórki, w ostatnich tygodniach znacząco się nasilały. Izrael od wielu miesięcy prowadzi, jeśli nie od wielu lat, prowadzi operacje przeciwko Hezbollahowi, zajmując południowe tereny Libanu i ostatnio przesunął tę linię demarkacyjną, jeśli można ją tak nazwać, linię okupacyjną, za którą nie będzie prowadzić, za którą będzie prowadzić działania, co oczywiście wywołało kolejne kontrowersje na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie prezydent Donald Trump próbuje załatwić porozumienie pokojowe z Iranem. A czy mu się udaje, to już pytanie do profesora Przemysława Osiewicza, eksperta do spraw Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od tego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo ja już nawet przestałem tak bardzo to szczegółowo śledzić, jak drzewiej to bywało, bo Donald Trump, mam wrażenie, wpadł w jakiś stupor, w którym nieustannie tylko albo grozi, że zniszczy irańską cywilizację, albo zapowiada, że już jest o krok od porozumienia pokojowego. To jak jest w rzeczywistości?
1: No tu, panie redaktorze, już spieszę z pomocą, bo nawet już są takie pierwsze analizy sumujące te obietnice zawarcia porozumienia pokojowego przez, no i przez prezydenta Trumpa i przez osoby z jego otoczenia, jak chociażby sekretarza stanu Marco Rubio. Także do wczoraj wieczora czasu amerykańskiego doliczono się 41 takich deklaracji, w których no, oświadczenie brzmiało już za kilka godzin, już za kilka dni dojdzie do zawarcia porozumienia. No w tej chwili wersja oficjalna jest taka, jak pan redaktor przed chwilą wspomniał, czyli jesteśmy o krok od zawarcia porozumienia. No problem tylko polega na tym, że to, co się dzieje równolegle w Zatoce Perskiej, no nie ma nic wspólnego tak naprawdę z pokojem, a wręcz można to odczytywać, te różne działania podejmowane, czy to przez stronę amerykańską, czy w odpowiedzi przez stronę irańską, no można odczytywać jako kroki, które odciągają, czy uniemożliwiają, czy powinny uniemożliwiać zawarcie porozumienia, a nie kontynuowanie tych rozmów. Także no to jest taka sytuacja, w której no, śmiem twierdzić, będziemy trwali jeszcze przez co najmniej kilka tygodni, jeżeli nie miesięcy.
0: A dlaczego Donaldowi Trumpowi tak zależy na osiągnięciu tego porozumienia? Tu cały czas mówimy o obchodach 250-lecia niepodległości amerykańskiej i o nadchodzącym mundialu. To jest ten nóż na gardle metaforyczny?
1: No myślę, że to akurat zbieg okoliczności, prawda, jest taka, że, że liczono i to chyba też nie jest zaskoczeniem ani dla naszych słuchaczy, ani dla pana redaktora, że no, strona amerykańska liczyła, że przyłączając się do tych działań Izraela na początku marca, no uda się tak naprawdę dokonać takiego chirurgicznego uderzenia i na tym się wszystko skończy, tak, że ta wojna będzie trwała kilka dni, może tydzień, może dwa i będzie, mówiąc kolokwialnie, po wszystkim. Natomiast tu się okazało, że jednak Iran był bardzo dobrze przygotowany do takiego asymetrycznego konfliktu. Co więcej, to Iran kontroluje w tej chwili eskalację i to, no, to jest coś, do czego nie może się przyznać strona amerykańska, ale tak jest, że Iran tak naprawdę dyktuje warunki, chociaż jest stroną wojskowo, tak militarnie słabszą, a jednak politycznie ma lepsze przełożenia i to kontroluje, tak jak wspomniałem, tą eskalację. Także no, to jest bardzo trudna sytuacja politycznie teraz, jak wyjść z twarzą. Tak? Dla administracji amerykańskiej to jest trudne, jak wyjść z twarzą, no bo jednak opinia publiczna będzie się domagała i domaga się już jasnych wskazań, jasnych dowodów na to, że ta wojna z amerykańskiego punktu widzenia była opłacalna, bo póki co Amerykanie widzą rosnące ceny paliw na stacjach benzynowych, widzą w ogóle rosnące koszty życia i no, to też no, nie bez znaczenia jest to, że w tej chwili ten tak zwany rating, czyli wskaźnik poparcia dla administracji Donalda Trumpa jest najniższy w historii. To jest bodajże ostatni, według tych ostatnich badań z zeszłego tygodnia, to jest ledwie 37%.
0: A czy Iran też chce zakończyć tę wojnę?
1: Oczywiście, że tak, bo to oczywiście strona irańska też się do tego nie może publicznie przyznać i to jest element negocjacji. Natomiast no, gospodarczo dla tego państwa każdy dzień dodatkowy konfliktu to są wielomiliardowe straty, co przy już i tak dużych problemach gospodarczych Iranu jest tylko dodatkowym czynnikiem, który no, wpływa jeszcze na pogorszenie sytuacji życiowej Irańczyków. No oczywiście były takie

0: były takie, czy pojawiały się takie głosy, no, że przeciąganie zawarcie tego porozumienia gra na czas są korzystne dla strony amerykańskiej, zwłaszcza, no bo im dłużej będzie trwał kryzys w Zatoce Perskiej, tym bardziej Irańczycy będą elastyczni w negocjacjach, bo będą musieli, tak? Bo będą musieli przede wszystkim ze względów gospodarczych zawrzeć jakiekolwiek porozumienie. No, życie pokazuje, że jest zupełnie inaczej, że jest dokładnie na odwrót. Irańczycy są świetnie przygotowani nawet do blokady swoich portów przez stronę amerykańską, już sobie zaczęli radzić, tak? Czy na przykład z eksportem ropy drogami lądowymi.
1: Panie profesorze, to jeszcze porozmawiajmy o Libanie, bo Donald Trump ogłaszał wczoraj rozejm pomiędzy Izraelem a Hezbollahem, ale chyba zdaje się, Izrael tego nie potwierdza.
0: No absolutnie nie. Zresztą te działania, które, jak rozumiem, strona izraelska podejmuje, no nie mają nic wspólnego z rozejmem. I oczywiście
1: wręcz
0: mówiono
1: przeciwnie, to chyba jest eskalacja.
0: Tak. Tak, i no, to, co obserwujemy, no nie jak się ma do różnych deklaracji politycznych. I tutaj też są rozgrywki wewnętrzne już wewnątrz samego rządu izraelskiego. No przypomnijmy, Izrael czekają wybory. Już tak naprawdę prawie że lada chwila, więc jakby myślę, że to też ma bardzo duże znaczenie. Jest teraz, no, premier Netanyahu już politycznie rozgrywa też swoich sojuszników, czy koalicjantów tak naprawdę w rządzie. No bardzo mocne naciski na takich osób jak chociażby Ben-Gwir na to, żeby kontynuować tę ofensywę, no praktycznie do ostatniego bojownika Hezbollahu, no co jest oczywiście... No niemożliwe i to tak naprawdę grozi wojną totalną i totalnym zniszczeniem Libanu przy okazji. No także jest to bardzo niepokojąca sytuacja. To jest też oczywiście czynnik...
1: Przepraszam panie profesorze, jaki jest w ogóle cel, tylko realny, nie ten deklarowany, cel Izraela w Libanie? To jest okupacja całego kraju, połowy kraju? No bo to już trochę nie wygląda jak tylko i wyłącznie walka z Hezbollahem, z komórkami Hezbollahu w Libanie.
0: Moim zdaniem celem nadrzędnym jest wyeliminowanie Hezbollahu. Oczywiście tylko, że nie można tego zrobić tylko i wyłącznie na bazie działań wojskowych. To jest wykonalne i zresztą Strefa Gazy i walka przeciwko Hamasowi już to pokazała, a przecież Hamas jest organizacją nieporównanie mniejszą i słabszą aniżeli Hezbollah w Libanie. Myślę, że to jest przede wszystkim, te działania są skierowane na to, żeby wywierać maksymalną presję na rządzie, na władzach Libanu i na społeczności międzynarodowej, żeby ta, no, krótko mówiąc, doprowadziła do sytuacji, w której bojownicy Hezbollahu musieliby się rozbroić, tak? Czy tak jak w przypadku Hamasu, na przykład część z nich dostałaby propozycję nie do odrzucenia, żeby opuścić terytorium Libanu.
1: To realne jest w ogóle?
0: Moim zdaniem jest to absolutnie nierealne. No
1: więc
0: w tym
1: właśnie
0: momencie...
1: Strefa Gazy pokazała, że nawet zniszczenie i wymordowanie tysięcy ludzi nie oznacza unicestwienia komórek czy organizacji, na których Izraelowi zależy, żeby je unicestwić.
0: To prawda, jest to absolutnie nierealne. Z drugiej strony jest to, no, już nawet nie wchodzę, panie redaktorze, w moralną czy humanitarną stronę Jasne. Oceny, bo jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której dla zabicia jednego dowódcy niszczony jest cały blok mieszkalny, w którym przy okazji ginie kilkudziesięciu cywili, no to naprawdę to jest to szaleństwo. I jest to po prostu, no, no, tak naprawdę operacja skazana na porażkę i militarnie, i politycznie przede wszystkim. Natomiast, no, co jest tutaj istotne, Izraelowi udało się powiązać tę ofensywę w Libanie z sytuacją w Zatoce Perskiej. I to jest bardzo niepokojące, ponieważ tym sposobem i Iran, i Stany Zjednoczone stają się niejako zakładnikami polityki izraelskiej. To jest moim zdaniem nawet bardziej niepokojące, aniżeli oczywiście same działania na terytorium Libanu.
1: Czyli to jest to powiedzenie o ogornie, który merda psem.
0: Nie wiem, czy aż tak bym to opisał, panie redaktorze.
1: Mówię teraz o relacjach Izrael-Stany Zjednoczone w tym kontekście.
0: Tak, absolutnie domyśliłem się. Natomiast no, wiem, że bo o tym się oczywiście mówi co najmniej od początku wojny w Zatoce, czyli od końca lutego. Natomiast no, to prawda, że Amerykanie chcąc nie chcąc stali się zakładnikami bliskowschodniej polityki Benjamina Netanyahu. I myślę, że w tej chwili zadaniem numer jeden dla administracji amerykańskiej jest to, jak oddzielić swoje interesy i swoje cele od celów i interesów izraelskich. To jest zadanie numer jeden, moim zdaniem, dla administracji amerykańskiej. Dopiero w drugim kroku ustalanie jakichś parametrów porozumienia z Iranem. Myślę, że wbrew pozorom, paradoksalnie, to zadanie drugie jest prostsze niż pierwsze.
1: Profesor,

0: Przemysław Osiewicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Do następnego. Do usłyszenia.
1: Bardzo
0: miłego
1: dziękuję,
0: dnia.
1: Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.
0: Państwu dziękuję za wspólny poranek w Polskim Radiu 24 i z Polskim Radiem 24. Ewa Wasążnik już za chwilę przejmuje antenę w ekipie z Izą Bajdą, a za poranek dziękuję i żegnają się z państwem Roch Kowalski, a wraz ze mną Justyna Bońska, Szczepan Pawłosek i Dawid Twardziak. Miłego dnia. Do usłyszenia. Jutro rano.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam!
11: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
10: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
11: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
10: Mamo!
12: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzęsienie ziemi w krakowskiej Koalicji Obywatelskiej to reset, słyszymy od naszego gościa. Setki rakiet i dronów, dziesiątki poszkodowanych. Rosja zaatakowała Ukrainę w ogniu, m.in. Kijów. Rażąco przekroczysz prędkość, nie zredukujesz punktów karnych. Od jutra duże zmiany dla kierowców. Minęła dziewiąta, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Najpierw jednak pilna informacja z prokuratury. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego. Chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną jako wiceministra sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Odpowiedni wniosek do Parlamentu Europejskiego skierował prokurator generalny Waldemar Żurek. W Krakowie potrzebny jest reset, słyszymy od Krzysztofa Brejzy z Koalicji Obywatelskiej. Szef partii, premier Donald Tusk, rozwiązał krakowskie struktury KO. To reakcja na przegrane referendum w stolicy Małopolski i odwołanie prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.

0: Kaczyńskiego.
1: Potrzebny jest tam reset, który wywoła troszkę inną, nową energię w samym Krakowie i reset, który pozwoli lepiej komunikować dokonania nie tylko rządu proeuropejskiego, ale też pracy samorządowej. Taka jest decyzja zarządu krajowego. Jest to potrzebne.
2: Mówił europoseł Brejza. Decyzją Donalda Tuska komisarzem w małopolskiej koalicji została wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Jej zadaniem będzie przygotowanie wyborów nowego kierownictwa regionu. Napięcia też w Prawie i Sprawiedliwości. Chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jak ustaliła Wirtualna Polska, między innymi w tej sprawie zbierze się dziś Komitet Polityczny PiS. Inicjatywa Morawieckiego budzi duży sprzeciw konserwatywnej części partii. Współpracownicy byłego premiera przekonują, że to nowe forum programowe dla prawicy. Przeciwnicy wskazują, że inicjatywa stoi w kontrze do partii. Do tej pory do stowarzyszenia dołączyło kilkudziesięciu parlamentarzystów. Ukraina w ogniu. Po nocnym zmasowanym ataku Rosji nie żyje co najmniej 10 cywilów. Ponad 90 jest rannych. Rosjanie atakowali Ukrainę setkami rakiet i dronów. Trudna sytuacja jest między innymi w Kijowie. Relacja Pawła Buszki.
3: W Kijowie akcje poszukiwawcze są utrudnione, bo wciąż ogłaszane są alarmy bombowe. Istnieje niebezpieczeństwo powtórnych uderzeń. Wiadomo, że w kierunku ukraińskiej stolicy rano leciały rakiety Cyrkon. Nad miastem wciąż unoszą się kłęby dymu. Trwa dogaszanie pożarów i poszukiwania ofiar pod gruzami. Rakiety bądź odłamki poważnie uszkodziły co najmniej dwa bloki mieszkalne. Podobna sytuacja panuje w Dnieprze. Tam liczba ofiar śmiertelnych i rannych także może się zwiększać. Ucierpiały również inne ukraińskie miasta, m.in. Charków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że Rosja Putina od kilku dni ostrzegała przed możliwą eskalacją wojny. Formalnego końca tej wojny nie widać. Chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie. Iran zawiesił rozmowy pokojowe z Amerykanami. W ten sposób Teheran protestuje przeciwko izraelskim atakom na cele Hezbollahu w Libanie. Izrael nie przerywa tych bombardowań mimo nacisków Donalda Trumpa. W rozmowie telefonicznej z premierem Izraela, jak donoszą amerykańskie media, Trump miał nazwać Netanyahu szaleńcem i zażądał natychmiastowego przerwania ataków w Libanie. Od jutra duże zmiany dla kierowców. Nie będą oni mogli zredukować punktów karnych, m.in. za rażące przekroczenie prędkości. Według ekspertów to krok w kierunku realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach. Inne zdanie mają ci, którym zdarzyło się korzystać z takiej możliwości. Rozmawiał z nimi Maciej Szefer.
4: Są kierowcy, którzy dobrze znają kursy redukujące punkty karne w obecnej formie i nie chcą zmian.
5: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem.
4: Większość kierowców na naszych drogach nie ma punktów lub ma ich niewiele i stara się jeździć zgodnie z przepisami.
6: I się pilnuję i przestrzegam przepisów.
7: Staram się przestrzegać, a jeżeli nawet przekraczam, to przekraczam w bardzo, bardzo niewielki sposób. 5% przekroczenia prędkości, tak dalej, raczej powyżej tego rzadko.
4: Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach.
8: System oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
4: W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Od jutra jeszcze jedna zmiana w kodeksie drogowym to obowiązkowe zakładanie kasku na rowerze czy hulajnodze dla osób poniżej 16 lat. Na koniec u nas misja Arktyka. Statek Horyzont 2 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wyruszył w rejs na Spitsbergen. Na pokładzie są praktykanci wraz z opiekunami, a także 15 polarników Polskiej Akademii Nauk.
9: W tym roku mamy nowy, całkowicie nowy sprzęt nawigacyjny, który został zasponsorowany przez ministerstwo. Pływamy teraz praktycznie już tylko i wyłącznie na mapach elektronicznych. Mapy papierowe, że tak powiem, przeszły do lamusa już i tylko mapy elektroniczne, więc można powiedzieć, na tą chwilę jesteśmy dobrze wyposażeni w pomocy nawigacyjne.
2: Mówił drugi oficer Tadeusz Zabrocki. Na pokładzie statku znajdują się m.in. żywność, paliwo i sprzęt niezbędny do funkcjonowania stacji polarnych. Podczas rejsu dojdzie też do wymiany ekip naukowców pracujących w Arktyce.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Burze nie dają za wygraną. Po południu zagrzmi na wschodzie kraju, miejscami także w centrum. Im dalej na zachód, tym więcej błędów.

0: błękitnego nieba i znacznie cieplej. Na ziemi lubuskiej nawet 27 stopni, w centrum 25, na Podkarpaciu 19. Wiatr z wyjątkiem burz przeważnie słaby i umiarkowany. A na kolejne informacje, także te pogodowe o 9.30, zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Dziękuję za wspólny poranek i do usłyszenia.
1: Klimat.
0: Ode mnie jeszcze serwis klimatyczny. Jakość powietrza przeważnie jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Katowicach umiarkowana. 33% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z prądu.
1: Klimat. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 8 minut temu minęła godzina 9. Razem spędzimy to wtorkowe przedpołudnie. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Stan dnia.
9: A zaczniemy od zmian na stanowisku dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych. Stery w jednej z najważniejszych struktur polskiej armii przejmie generał dywizji Ireneusz Nowak. Zastąpi na tym stanowisku generała broni Macieja Klisza. Z nami jest Agnieszka Drążkiewicz, która zajmuje się wojskowością. Dzień dobry, Agnieszko.
10: Dzień dobry.
9: Powiedz proszę, skąd ta zmiana i kim jest nowy dowódca operacyjny?
10: No, ta zmiana wynika z tego, że dotychczasowy dowódca, generał Maciej Klisz, wybiera się do Brunsum. To jest jedno z ważniejszych dowództw sił połączonych NATO i tam będzie od lipca pełnił to nowe stanowisko. Z moich informacji wynika, że generał Maciej Klisz oficjalne wyznaczenie właśnie do tej nowej funkcji, natowskiej funkcji, odbierze jutro wczesnym popołudniem z rąk ministra obrony narodowej. No ale dziś, tak jak mówiłaś, ta zmiana będzie nowy dowódca. To się rozpocznie o godzinie 11 w Pałacu Prezydenckim, bo każdy oficer wyznaczany na takie stanowisko odbiera taki akt mianowania z rąk zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezydenta Karola Nawrockiego. Generał przez ostatnie lata może być kojarzony szerszej opinii publicznej z faktu, że jest po prostu pilotem myśliwców, między innymi myśliwców F-16. Wcześniej oczywiście na tych innych myśliwcach również generał Nowak latał, a ostatnio można było go zobaczyć na przekazach medialnych, bo 22 maja to on eskortował 3 myśliwce 5. generacji F-35, które wylądowały w bazie w Łasku. Ta uroczystość była po południu i właśnie 2 F-16, te 3 nowe samoloty eskortowały. W jednym właśnie siedział generał Ireneusz Nowak. I rzeczywiście dzisiaj to taka duża uroczystość, wszystko w takiej ceremonialnej, wojskowej oprawie, a potem już będzie ta codzienna praca. Ty mówiłaś, Ewo, że dowództwo operacyjne jest jedną z ważniejszych struktur w polskim wojsku, w armii. Rzeczywiście tak jest, bo dowództwo operacyjne odpowiada po pierwsze, i to pewnie szerszej opinii publicznej,

publiczny jest znany za to, że wysyła chociażby naszych żołnierzy na misje zagraniczne i zajmuje się obsługą tych kontyngentów właśnie poza granicami państwa, ale to jest też ta bieżąca działalność polskiej armii, czyli to, żeby nasze granice były nienaruszalne i to również w ostatnich miesiącach, latach tak naprawdę od wybuchu tego pełnoskalowego konfliktu za naszą wschodnią granicą.

0: wzmożoną aktywność rakietową czy lotnictwa dalekiego zasięgu właśnie na terenie Ukrainy. Stąd natychmiast właśnie dowództwo operacyjne działa. Więc bardzo ważne stanowisko, bardzo istotne wyznaczenie. No i też generał Maciej Klisz, który będzie się żegnał z tym stanowiskiem, idzie na równie ważne stanowisko do struktur natowskich. No to jest jedno z ważniejszych takich wyznaczeń w ostatnich latach dla polskiego oficera.
1: Agnieszka Drążkiewicz z tymi szczegółami dla Państwa. Spodziewamy się relacji, Agnieszko, z tego dzisiejszego wydarzenia.
0: Oczywiście, postaram się.
1: Do usłyszenia zatem, Agnieszka Drążkiewicz.
0: Do usłyszenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Z nami połączony pan profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Akademia Pożarnicza. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panie generale.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Zanim porozmawiamy o tym, co dzieje się w polskiej armii w związku z tą zmianą, o której mówiła Agnieszka Drążkiewicz, no i w związku z tymi umowami, które były podpisywane tak szybko, dynamicznie i licznie w ostatnich dniach, to muszę zapytać pana, panie profesorze, o to, co się dzieje w Ukrainie. Wiemy o tym, że cyrkony spadły na Kijów i inne ukraińskie miasta, niosąc spustoszenie i śmiercionośne zagrożenie. Rosja atakuje w zmasowany sposób Kijów i inne ukraińskie miasta. Czego to jest dowodem i jakie mogą być tego konsekwencje?
3: No, powody są przede wszystkim dwa. Pierwszy to jest odwet. W ostatnich tygodniach strona ukraińska miała wiele wojennych sukcesów, czyli uderzeń na terenie Federacji Rosyjskiej. W wyniku tych uderzeń Rosjanie pokazali, że mają słabą stronę i to są właśnie te elementy związane z ich obroną powietrzną, a Ukraińcy przekonują, że radzą sobie coraz lepiej i że w tym ostatnim etapie, na tym etapie kilku tygodni przynajmniej ostatnich, Ukraińcy rzeczywiście przekonują, że sami produkując coraz bardziej nowoczesną broń stają się skuteczni i stanowią istotną przeciwwagę dla Federacji Rosyjskiej. To jest pierwszy powód. Drugi powód to jest jednak próba podniesienia tego poziomu skuteczności rosyjskiej przez Władimira Putina, który no, poprzez wojnę w Iranie, poprzez to, co się dzieje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to dostał pewien czas, okno możliwości, które bezwzględnie wykorzystuje i stara się jak najwięcej uzyskać przed, według mnie, przewidywanymi jakimiś rozmowami pokojowymi. Rosja też jest to wojną zmęczona. Jest gospodarka, która pokazuje, że Rosja zbliża się do recesji. Wydaje bardzo dużo na wojnę. Dzisiaj wszystkie pozostałe poza resortem obrony obszary działalności rosyjskiej są krojone, jeżeli chodzi o finanse. Minister finansów rosyjski boi się i troi, żeby ten budżet jakoś utrzymać do końca roku. W związku z powyższym Putin, rzucając się trochę na taśmę, próbuje wygrać jak najwięcej i atakuje przede wszystkim Kijów w ostatnim czasie. To już nie jest tylko straszenie Zachodu tym, co może być, bo to mieliśmy na terenie Rumunii, mieliśmy w innych państwach różne działania. Teraz to jest etap, próba zakończenia, czy na tym przedostatnim etapie wojny, przygotowania warunków do tego, żeby Rosja jak najwięcej uzyskała na etapie finalnym.
1: Czyli spodziewa się pan, panie profesorze, jakiegoś przełomu, bo czytam doniesienia medialne dzisiaj o tym, że jeden z byłych ambasadorów amerykańskich w Kijowie spodziewa się, że latem jest możliwe zawieszenie broni w wojnie w Ukrainie. Z kolei generał Budanow mówi, że zakończenie działań wojennych przed zimą jest bardzo realnym scenariuszem.
3: Tak mówią wszyscy komentatorzy, eksperci, zarówno po stronie rosyjskiej, ukraińskiej, amerykańskiej, tutaj w Europie również, bo na to wskazuje przede wszystkim gospodarka rosyjska, ale także pewien marazm wojenny ze strony Rosji, bo Rosja niezależnie od tego, że napina muskuły i próbuje jak najwięcej, no to trzeba sobie jednak bardzo mocno podkreślić, że no nie osiąga tych celów, które pierwotnie głosiła.
1: No tak, ale też czytam o tym, że Rosja ostrzelała w maju Ukrainę ponad 8 tysiącami dronów, co oznacza prawie 1/5 więcej niż miesiąc wcześniej.
3: Tak, to jest rzucenie wszystkiego i teraz zarówno oriesznik,

0: wszystkie inne rakiety balistyczne, pociski manewrujące. Rosja tego używa bardzo dużo. To są kosztowne bardzo wydatki, jeżeli chodzi o koszty tej wojny i dlatego upatruję w tym takiego przedostatniego już działania, w czasie którego Rosja stara się uzyskać jak najwięcej po to, żeby jej pozycja przetargowa była maksymalna, maksymalnie korzystna.
1: Zapytam, chociaż może w tych okolicznościach no, jest to niezbyt może taktowne, bo tam rzeczywiście bardzo na Ukrainie cierpią ludzie, giną ludzie, słyszymy o kolejnych ofiarach, o kolejnych rannych. No ale patrzymy na tę sytuację wojenną u naszego wschodniego sąsiada też jako na lekcję tego, jak przygotować się na takie ewentualne zagrożenia na przyszłość. Pytam w kontekście tych umów podpisywanych na realizację unijnego programu SAFE, panie profesorze.
0: To jest słuszne pytanie i trzeba je sobie zadawać, obserwować wojnę z Ukrainą i Rosji, bo w podobny sposób może ona być prowadzona z innymi państwami. Dzisiaj to przygotowanie jest przygotowaniem według mnie właściwym, to ono jest na miarę potrzeb, ale też możliwości, bo pamiętajmy, że chcemy bardzo wzmocnić własny przemysł obronny. To jest gro wydatków w Polsce, słusznie. Natomiast przed nami drugi etap wydatków razem z partnerami z innych państw. Jeszcze mniej więcej 1/3 co najmniej pieniędzy jest przed zakontraktowaniem. W związku z powyższym ja rekomenduję wszystkim, którzy te decyzje podejmują, aby to były środki w maksymalnym stopniu średniego i dalekiego zasięgu, bo na te jest wrażliwa Federacja Rosyjska. Dzisiaj sama obrona na terytorium własnego państwa jest działaniem właściwym. My mamy doktrynę obronną jako obowiązującą. To jest wszystko robione zgodnie z logiką i potrzebami państwa. Ale istnieje nowa potrzeba, której do tej pory tak bardzo nie pokazywaliśmy, a mianowicie potrzeba też atakowania państwa, bo czasami po to, żeby się bronić, trzeba atakować. Atakowania państwa, które nas chce zdławić na jego terytorium, czyli dokładnie to, co robi Ukraina dzisiaj. My mamy stosowne siły i środki. To nie jest tak, że to jest nowy temat zupełnie, bo już nasze HIMARSy w momencie, kiedy były kupowane, mają dwa rodzaje pocisków. Mają pocisk atakujący na 70 kilometrów, ale te HIMARSy mogą także strzelać z pocisków na kilkaset kilometrów i takie też mamy. To jest kwestia oczywiście ceny, to jest kwestia nie tylko HIMARSów, to jest kwestia zarówno sił powietrznych, to jest kwestia wszystkich domen, ale to trzeba przewidywać i patrzeć nie tylko, gdzie my mamy być silni, ale gdzie jest pięta Achillesa, gdzie jest to miękkie podbrzusze potencjalnego przeciwnika.
1: Czy sprzęt wystarczy, panie profesorze, i dobre uzbrojenie, i dobrze wyszkoleni żołnierze? Bo zastanawiam się nad tym, kto ma podejmować decyzje w sytuacji, kiedy wystąpiłoby zagrożenie, a kiedy z drugiej strony obserwujemy no, słabnące jednak, albo pojawiające się coraz więcej znaków zapytania o wydolność Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Unii Europejskiej podobno rośnie zainteresowanie utworzeniem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Czegoś, co miałoby być rodzajem, no właśnie, instytucji, która miałaby mieć i sprawować taki nadzór i decydować o tym, w jaki sposób te siły w krajach unijnych, europejskich, należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego byłyby używane?
0: To jest działanie słuszne, ponieważ z jednej strony wiemy, że nic lepszego na razie nikt nie wymyślił jak Sojusz Północnoatlantycki i podtrzymujmy NATO. Ono jest potrzebne, ale to NATO może występować w różnej formule. Dzisiaj gdzieś na horyzoncie widoczna jest formuła lekko zmodyfikowana albo nawet bardzo zmodyfikowana, czyli taka formuła, gdzie sojusz trwa, sojusz nadal zabezpiecza to, co powinien, czyli daje bezpieczeństwo swoim członkom, ale rola Stanów Zjednoczonych i należy się z tym liczyć, ogranicza się do odstraszania nuklearnego albo do działania, gdyby zaszła taka potrzeba, ale powiedzmy do odstraszania nuklearnego, do współdziałania w dowodzeniu, w dużych operacjach i w to, co jest bardzo istotne, rozpoznanie wywiadowcze, satelitarne jako elementy najważniejsze. Na pewno do tego doszłoby jeszcze kilka innych, natomiast w tej formule potrzebny jest nie tylko większy potencjał państw europejskich, bo to już jest robione i to idzie w dobrym kierunku, ale także wspólne zdolności, bo o tym, czy się Europa obroni czy nie, decydują nie tylko sami żołnierze, liczba rakiet, liczba wyrzutni, prawda, dział, czołgów i tak dalej. To są zdolności. Słusznie pani rozpoczęła na te zdolności.

0: zdolności do dowodzenia, zdolności do atakowania, do obrony, zdolności do zabezpieczenia logistycznego, do rozpoznania. Tych zdolności jest więcej. Na te zdolności składa się suma tego, co nazywamy z jednej strony siłą ognia, czyli te rakiety, pociski, amunicja, czy jest w odpowiednim wyszkolenie żołnierzy, ich przygotowanie, wola społeczeństwa, przygotowanie zaplecza cywilnego, bo dzisiaj samo wojsko niewiele by zrobiło bez państwa, bo broni czy na wojnie działa całe państwo, a nie tylko wojsko. I na te zdolności wojskowe europejskie też składają się te same elementy. Dzisiaj potrzebujemy konsolidacji rozproszonych zdolności poszczególnych państw w Europie. One są konsolidowane pod parasolem dzisiaj Stanów Zjednoczonych w ramach NATO, no ale ten nowy horyzont, o którym mówię, stwarza nowe sytuacje. Nie należy od razu rewolucyjnie do tego przechodzić, ale być gotowym na ewentualny scenariusz, gdyby Stany Zjednoczone jednak zrealizowały to, co zapowiadają i że nie skończy się tylko na oczekiwaniu, że Europa będzie bardziej gotowa samodzielnie się bronić, ale że przejdzie to w jakieś decyzje. W związku z tym, to działanie, które w tej chwili, te próby w zasadzie, bo to są różne próby, są według mnie działaniem właściwym i tutaj główne państwa, czyli Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Polska, według mnie idą we właściwym kierunku. Ważne, żeby to się skończyło konkretnymi decyzjami, ale uzgodnionymi ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie ma powodu ani żadnej logiki w tym, żeby się odwracać od Ameryki plecami.
1: I tworzyć takie konkurencyjne do tych natowskich struktury dowódcze. Panie profesorze, Financial Times pisze dzisiaj o tym, że Stany Zjednoczone dyskutują o rozmieszczeniu broni jądrowej w kolejnych krajach NATO w Europie i podobno Polska, a także niektóre kraje bałtyckie wyraziły zainteresowanie goszczeniem tych baz jądrowych wojskowych amerykańskich. Czy to jest dobry kierunek?
0: Kierunek jest dobry, ale temat trudny i trzeba zliczyć się z tym, że może być nierealny, jeżeli chodzi o te wnioski niektórych państw. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, aby było to łatwe do zrealizowania na przykład w krajach bałtyckich. Natomiast samo dążenie do rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Polski w moim przekonaniu jest właściwe. No i nic lepszego jak na razie i realnego nie ma, jak właśnie to rozpowszechnienie broni amerykańskiej w innych państwach. To dzisiaj już mamy w Niemczech, Holandii, we Włoszech, bo nie Europa nie jest, że tak powiem, tym zaskoczona. Europa już to realizuje. I realizuje właśnie w takiej formule rozmieszczenia broni innego państwa, czyli Stanów Zjednoczonych, na terytorium Europy. Gdyby to okazało się możliwe i skuteczne, należy oceniać to jako zwiększenie polskiego bezpieczeństwa, chociaż łączą się z tym oczywiście i wrogie zamiary Rosji, która z całą pewnością w tej sytuacji podejmie również jakieś działania zastraszające wobec nas, wobec sojuszu.
1: Bo w tym konkretnym przypadku chodzi o rozmieszczenie na terenie kolejnych krajów europejskich baz samolotów o podwójnym przeznaczeniu, które są w stanie przeprowadzić ataki nuklearne. Taka jest forma rozmieszczenia tej broni i ewentualnego poszerzenia tego katalogu krajów, które ze Stanami Zjednoczonymi w tym zakresie współpracują.
0: Dokładnie tak. Tego typu działanie blokuje, hamuje i blokuje zamiary wojenne przeciwnika. I dzisiaj te państwa, które posiadają na swoim terytorium, nawet jeżeli się nawzajem okładają od czasu do czasu na jakimś tam małym poziomie, to jednak nie chodzi do wielkiej wojny. Popatrzmy na Pakistan i Indie, które są w stanie konfliktu już od dekad całych, ale jednak nie dochodzi do jakiejś wielkiej wojny, potężnego mocarstwa pod względem możliwości wojskowych też Indii wobec dużo mniejszego Pakistanu, czy też przepełnionego od czasu do czasu zamiarami terrorystycznymi Pakistanu wobec Indii. Ponieważ jedno i drugie państwo ma broń nuklearną i takich więcej jest obrazów na świecie, gdzie posiadanie tej broni nuklearnej skutecznie hamuje potencjalnych przeciwników przed poważnym atakiem.
1: Takie rozmowy to także sygnał od Amerykanów, że oni rzeczywiście na serio traktują te zmiany w realizacji strategii bezpieczeństwa. Konwencjonalne siły redukujemy. No, pamiętamy te dyskusje o ograniczeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Europie. Za to stawiamy na to, żeby rozszerzać właśnie te niekonwencjonalne metody ochrony tych europejskich sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Tak, to jest PTSD.

0: jest pełna logika i ja rozumiem też stronę amerykańską, ale to, że są priorytety na Dalekim Wschodzie, powiedzmy, czy teraz i na Bliskim Wschodzie, jak się okazało, bo jednak ten Iran stworzył taką sytuację. Ale niezależnie od tych priorytetów, ważnym celem jest także działanie wspólne w Europie, no w imię interesów europejskich, ale też amerykańskich, ponieważ Stany Zjednoczone, które mają ambicje i chcą być nadal tym pierwszym państwem, z pierwszym supermocarstwem świata, które to kreuje bezpieczeństwo nie tylko amerykańskie, ale kreuje pewne zasady bezpieczeństwa na świecie. I żeby to mieć, to nie da się wyjść z Europy i powiedzieć, róbcie sobie tam co chcecie, nas to nie obchodzi. Ameryka nie zrezygnowała z ambicji posiadania wpływu w Europie. A jeżeli tak, to w Waszyngtonie dobrze wiedzą i prezydent Stanów Zjednoczonych i jego współpracownicy, że nie ma możliwości zupełnego wyjścia i jednocześnie posiadania wpływów w Europie. W związku z powyższym tego typu rozwiązanie, ono byłoby satysfakcjonujące dla wszystkich, ponieważ Europa mogłaby no jednak się w dużym stopniu usamodzielnić i na wypadek jakichś różnych podobnych kryzysów jak ten w tej dyskusji amerykańsko-europejskiej, no być bardziej samodzielna, żeby nie trzeba było biegać, że tak powiem, po wodę, jak już las płonie. To ta lekcja być może Europie wyjdzie na dobre. Natomiast nie ma też powodu ani dla Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia interesów Waszyngtonu, ani tym bardziej z punktu widzenia Europy, żeby się rozwodzić, żeby tutaj czy żeby wprowadzać jakąś separację, ponieważ to jest dobre funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych i Europy wspólne i należy to kontynuować.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za to przedpołudniowe, poranne jeszcze prawie spotkanie w Polskim Radiu 24. Pan profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Akademia Pożarnicza był z nami. Jeszcze raz dziękuję. Życzę dobrego dnia, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo nawzajem. Dobrego dnia, panie redaktor, i dobrego dnia państwu.
1: U nas za chwilę informacje, a po godzinie 9:30 wrócimy do tematów związanych z tym, co dzieje się w Ukrainie.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest 9:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu Patryka Jakiego. Przekazał go szefowej Parlamentu Europejskiego prokurator generalny Waldemar Żurek. Sprawa dotyczy nadzoru Patryka Jakiego nad służbą więzienną w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Śledczy chcą także zatrzymania i przymusowego doprowadzenia europosła PiSu. Wrócimy do tego tematu w kolejnych informacjach. Zakaz używania smartfonów w szkołach coraz bliżej. Dziś projektem ustawy zajmie się rząd. Nowe przepisy mają odgórnie wprowadzić zakaz i pomóc nauczycielom go egzekwować. Dziś każda szkoła samodzielnie wyznacza uczniom granice korzystania z urządzeń elektronicznych. Projekt przewiduje sytuacje, w których użycie przez uczniów smartfonu będzie dozwolone. Uspokaja szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
6: Na przykład, kiedy nauczyciel zadysponuje, że idą w ramach lekcji przyrody do parku i na przykład robią zdjęcia, filmiki, czy na jakiejś innej lekcji potrzebują czegoś w internecie sprawdzić, no to tu oczywiście za zgodą nauczyciela ten telefon może być użyty.
5: Jeśli projekt zostanie przyjęty przez rząd, a później przez parlament i podpisany przez prezydenta, to zakaz używania smartfonów w szkołach zacznie obowiązywać od nowego roku szkolnego. Pierwsza noc prohibicji w całej Warszawie minęła spokojnie, informuje Komenda Stołeczna Policji. Nie odnotowano żadnych incydentów ani naruszeń zakazu sprzedaży alkoholu. Od 22 do 6 rano we wszystkich dzielnicach stolicy obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, kioskach, a także na stacjach benzynowych. Jakub Pacyniak z warszawskiej policji podkreśla, że w namierzaniu punktów łamiących nowe prawo kluczową rolę odgrywają sygnały od mieszkańców.
7: Dochodzą do nas różne sygnały. Mieszkańcy niekiedy informują.

0: Za tym, że być może w jakimś danym punkcie sprzedawany jest alkohol o danej godzinie, gdzie do tej sprzedaży dochodzić nie powinno i policjanci przyjeżdżają na miejsce i to weryfikują.
1: Przypomnijmy, nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu nie dotyczy restauracji, pubów oraz barów, w których alkohol jest spożywany na miejscu. Około 250 przypadków śmiertelnych i około 800 zakażonych. To bilans epidemii wirusa eboli w Demokratycznej Republice Konga. Wirus może zostać przeniesiony na inne, sąsiednie kraje. Powinni o tym pamiętać Polacy planujący wakacyjne podróże, ostrzega główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Polacy lubią jeździć do Tanzanii, do Kenii, do też Ugandy, a tu mówimy o jednak bardzo dużej bliskości. Akurat Demokratyczna Republika Konga ma 11 krajów wokół siebie, w związku z tym też musimy to bardzo mocno podkreślić. Jeśli się jedzie w drugi koniec danego kraju, na przykład Tanzanii, to nie ma przeciwwskazań, ale jeżeli jesteśmy w Tanzanii tej zachodniej, tej północno-zachodniej, to już może być niebezpieczne.
1: Dotychczas tylko dwie osoby zgłosiły do MSZ-u powrót do Polski z rejonu epidemii. Na koniec jeszcze ostrzeżenie przed burzami. IMGW wydał je dla wschodniej Polski. Burzom będą towarzyszyć silny deszcz, wiatr w porywach do 60 km na godzinę, a lokalnie także grad. Alerty obowiązują od 11 do 20.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 9:33.
3: Stan dnia.
4: Czterech cywilów nie żyje, niemal 60 osób jest rannych w Kijowie, 6 ofiar śmiertelnych i ponad 30 rannych w Dnieprze. To wciąż jedynie wstępny bilans. Po nocnych atakach Rosjan na miejscu wybuchów wciąż trwają akcje ratunkowe. Według ukraińskich sił powietrznych Rosjanie w nocy atakowali 73 rakietami i ponad 600 dronami. Nocne rosyjskie ostrzały na Ukrainę śledzi Paweł Buszko. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jak sytuacja wygląda w Kijowie?
5: No niestety ten tragiczny bilans rosyjskich uderzeń wciąż może się zwiększać. Na miejscu uderzeń w Kijowie, na miejscu uderzeń rosyjskich rakiet, ale też dronów pracują strażacy, ratownicy. Trwa dogaszanie pożarów, no i poszukiwanie ofiar pod gruzami. Część rannych osób jest niestety w stanie ciężkim. W Kijowie ratownicy pracują między innymi w dzielnicy Padu, to centrum miasta. Tam rakiety albo odłamki rakiet poważnie uszkodziły blok mieszkalny. Informacje o pożarach i zniszczeniach bądź uszkodzeniach budynków dochodzą z kilku dzielnic Kijowa. Wcześnie rano nad miastem unosiły się kłęby dymu, a rakiety mogły uszkodzić infrastrukturę energetyczną. Coś, co znamy z zimowych ataków. Obecnie w kilku dzielnicach istnieją braki w dostawach prądu. Ogółem około 130 tysięcy mieszkańców nie ma prądu. W nocy rakiety i drony spadały także na przedwojną niemal milionowy Dniepr. No i tam liczba ofiar śmiertelnych, ten bilans wciąż się zwiększa, jest większy niż w Kijowie. Dosłownie kilka minut temu przyszły informacje o kolejnych zabitych. Już wiadomo o 8 ofiarach śmiertelnych w Dnieprze. Ucierpiały też inne ukraińskie miasta, Charków, Sumy, Czernichów. No, co ważne, istnieje takie spore niebezpieczeństwo, że Rosjanie mogą wznawiać swoje ataki. A pamiętamy majowy ten zmasowany ostrzał, który trwał ponad 2 doby. Objął wtedy niemal wszystkie ukraińskie obwody, od południa po północ i od wschodu aż po zachodnie, po te graniczące z Polską ukraińskie obwody. A tutaj przy tym dzisiejszym nocnym ataku no istotny jest też duży udział rakiet balistycznych wysłanych przez Rosję, a więc tych najtrudniejszych do strącenia. Niemal połowa wszystkich rakiet to właśnie balistyczne Iskandery, bo to Iskanderów tej nocy używali Rosjanie. No i spośród tych 33 Iskanderów Ukraińcom udało się strącić 11, czyli 22 trafiły w cele. No mamy więc do czynienia chyba z czymś, o czym Ukraińcy mówią już od dawna. mianowicie z tym, że nad Dnieprem narastać może deficyt pocisków do rakiet Patriot, czyli właśnie tych amerykańskich wyrzutni, które jako jedyne mogą strącać rosyjską balistykę. Oprócz bilansu dzisiejszego rosyjskiego ataku warto też przypomnieć jego kontekst. Otóż Kreml już od ponad tygodnia zastraszał Ukraińców, bo to chyba najlepsze słowo, zastraszał, a konkretnie mieszkańców Kijowa, tym, że szykuje się takie super zmasowane uderzenie.

0: zdarzenie, no, przy czym zastraszał nie tylko Kijowian, no, ale także między innymi ambasady innych krajów, no, po to, aby dyplomaci opuścili ukraińską stolicę. Kilka europejskich, zachodnich stolic wezwało w związku z tym rosyjskich dyplomatów pracujących, czy to w Warszawie, czy w innych europejskich stolicach. Rosja otrzymała bardzo jasny komunikat, no, nie damy się zastraszyć. No i właściwie to jest odpowiedź na pytanie, po co Putin masowo atakuje obiekty cywilne? No właściwie po to, żeby zastraszać. A co ciekawe, że mimo tych rosyjskich gróźb, które trwają już od ponad tygodnia, ci światowi dyplomaci nie wyjechali z Kijowa. No i co istotne, nie wyjechali z Kijowa dyplomaci z Chin, czyli z tego państwa, czyli z tej stolicy, na którą Putin na pewno się ogląda w tym, co robi.
1: Paweł Buszko, dziękuję Pawle za to podsumowanie. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. Połączył się z nami pan dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich, redakcja międzynarodowa Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Czy to, że Władimir Putin z taką zajadłością, taką brutalnością atakuje cele cywilne w Ukrainie, to jest dowód na to, że nie idzie mu na froncie, tym konwencjonalnym?
2: No w jakimś sensie na pewno tak, jest jakaś forma, no, jakby to nie zabrzmiało źle, no, zrekompensowania sobie tych, no trzeba to powiedzieć chyba wprost, porażek, które rosyjska armia ponosi na froncie wojny z Ukrainą, bo przecież tak naprawdę od, no w zasadzie 3,5 roku już minęło od tego momentu, kiedy ostatnie jakieś takie widoczne sukcesy, widoczne postępy Rosjanie zanotowali na linii frontu, bo od tego czasu ten front tak naprawdę stoi i nie widać, żeby się cokolwiek tam miało zmienić na korzyść Rosjan, a nawet w drugą stronę to zaczyna działać, bo coraz bardziej aktywne są ukraińskie siły systemu bezzałogowych, coraz bardziej działają w kierunku tego, żeby pozbawić siły rosyjskie zaopatrzenie i zwiększyć te straty, przede wszystkim straty osobowe, które ponosi armia rosyjska w wojnie z Ukrainą. To jak tuż po swojej nominacji w zeszłym roku stwierdził minister obrony Ukrainy, celem jest, żeby Rosjanie co miesiąc stracili do 50 tysięcy zabitych. Obecnie to jest około 35 tysięcy, ten bilans rośnie z każdym miesiącem, no więc wszystko wskazuje na to, że ten cel się może w niedługim czasie faktycznie udać zrealizować w stronie ukraińskiej.
1: Przed chwilą naszym gościem był generał Bogusław Pacek, który mówił o tym, że to, co robi w tej chwili Putin, to, co robi w tej chwili putinowska Rosja, to jest próba wypracowania jak najlepszego stanowiska negocjacyjnego w tych zbliżających się, tak twierdzi i przewiduje generał Pacek, ale nie tylko on, zbliżających się negocjacji dotyczących ewentualnego zawieszenia broni, a być może nawet zakończenia jeszcze przed zimą wojny w Ukrainie. Pan również podobnie to interpretuje?
2: Być może tak, ale trzeba też mieć na uwadze to, że te negocjacje tak naprawdę trwają już dobrze od ponad roku, bo one się zaczęły mniej więcej w marcu zeszłego roku, kiedy prezydentem USA został Donald Trump, kiedy tak naprawdę zainicjował ten proces rozmów pomiędzy Rosją a Ukrainą. Czy rzeczywiście to się przełoży na zakończenie wojny? Nie wydaje mi się, żeby to mogło nastąpić w tej formie, przynajmniej nie w formie podpisania jakiegoś porozumienia, traktatu, który by realnie kończył tę wojnę. Jedyne, na co możemy liczyć, albo tylko tyle, albo aż tyle, można powiedzieć, to jest podpisanie jakiegoś zawieszenia broni, jakiegoś rozejmu, który będzie w miarę stabilnie będzie obowiązywał przez miesiące, miejmy nadzieję lata, no ale to powiedzmy sobie będzie forma raczej zamrożenia konfliktu, tak naprawdę niż jego zakończenia.
1: Bardzo boleśnie, bardzo dotkliwie i jak na dłoni widać efekty tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, na to, co dzieje się na tym naszym najbliższym wschodzie, czyli tuż za naszą wschodnią granicą, bo z jednej strony docierają do nas sygnały i mówią o tym Ukraińcy, ale to widać również po tym, co wydarzyło się dzisiaj, że brakuje im pocisków do zestrzeliwania rosyjskiej balistyki. To może być skutek tego, że wszystko poszło, mówiąc kolokwialnie, do Iranu na Bliski Wschód, w rejon Zatoki Perskiej i tam jest wykorzystywane przez siły amerykańskie. No a z drugiej strony te negocjacje, o których pan powiedział, które trwają teoretycznie od roku, ale wiemy, że zaangażowani po stronie amerykańskiej są głównie Steve Witkoff i zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner. To są ci sami ludzie, którzy również uczestniczą, a właściwie prowadzą i decydują o tym, w jaki sposób przebiega proces pokojowy, czy to w Strefie Gazy, czy teraz na Bliskim Wschodzie. No nie da się ogarnąć wszystkiego, nie da się być wszędzie, załatwiać skupiać wszystkich ważnych spraw.

0: Ukraina zeszła na plan dalszy.
1: Tak, zdecydowanie tak. I znaczy to, w jaki sposób spełniają się te nasze obawy z początku tego roku, że jeżeli wybuchnie wojna na Bliskim Wschodzie, no to jednak te sprawy ukraińskie no, zwyczajnie stracą na znaczeniu w optyce amerykańskiej, która tutaj jest bardzo ważna, no bo jednak Amerykanie są tym głównym negocjatorem, ale też, jak słusznie pani zauważyła, też głównym dostawcą, w zasadzie jedynym dostawcą pocisków przechwytujących do zestawów Patriot. A wiemy, że zużycie tych pocisków przez amerykańskie i krajów na Bliskim Wschodzie w czasie wojny z Iranem było naprawdę znaczne. To było według różnych szacunków nawet być może 2,5 tysiąca pocisków, które zużyto, żeby zestrzeliwać irańskie rakiety. I niestety w związku z powyższym, tak jak pani powiedziała, nie ma tych pocisków dostępnych na tyle dużo, żeby mogły też trafiać na Ukrainę. I faktycznie zwracają na to uwagę też przedstawiciele administracji amerykańskiej, że ci negocjatorzy, czyli Witkow i Kushner, no oni, to w zasadzie padło wprost chyba wczoraj czy przedwczoraj, że oni są na tyle zajęci w tym momencie rozmowami z Iranem, które mają z punktu widzenia Ameryki priorytet, że zwyczajnie fizycznie nie mają czasu, nie mają możliwości wzięcia udziału w kolejnych rozmowach dotyczących zawieszenia broni czy zakończenia wojny na Ukrainie. Więc niestety, ale wcześniej niż pod koniec tego roku, ja bym się niestety nie spodziewał tego, żeby się coś miało zmienić, żeby doszło do jakiegoś przełomu, który dałby nam rozejm. Nie wcześniej niż jesienią, być może wczesną zimą tego roku.
0: Panie doktorze, to skoro Ukraina, ukraińska administracja, ukraiński prezydent nie może liczyć na wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, to proszę mi pomóc zrozumieć i naszym słuchaczom zrozumieć te działania ukraińskiego prezydenta. Mam na myśli to nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Dlaczego decydując się na coś takiego, naraża się również na krytykę ze strony no, swojego najbliższego europejskiego sojusznika, przyjaciela, czyli Polski? Jaki w tym jest cel? Dlaczego robi to ukraiński prezydent?
1: Znaczy cel tutaj jest dość jasny, to znaczy to jest z tym wnioskiem wystąpiła konkretna jednostka wojskowa, wystąpili żołnierze. Ten wniosek to podejrzewam, no bo oczywiście nie wiem jak to wyglądało, ale sądzę, że tak właśnie się to odbyło. Wystąpiła z tym wnioskiem jedna z jednostek wojskowych. Taki wniosek trafił po prostu na biurko prezydenta, on go zwyczajnie podpisał. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie zabrakło trochę, jak to się mówi czasami, tak zwanej wrażliwości na te kwestie historyczne. Problem polega na tym, że to, co dla nas jest oczywiste, to w jaki sposób my w Polsce interpretujemy rolę organizacji takiej jak Ukraińska Powstańcza Armia czy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, to jest zupełnie inna interpretacja tego w przypadku Ukrainy i także niestety wśród przedstawicieli kół rządzących, czy prezydenta, czy innych ukraińskich polityków. Bo oni zwyczajnie prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z tego, na ile to jest dla Polski kwestia drażliwa, na ile to jest dla Polaków kwestia bolesna. I stąd mamy niestety co jakiś czas z taką regularnością, co kilka lat, co rok, dwa, trzy, czasem częściej, czasem trochę rzadziej takie sytuacje właśnie, że po stronie ukraińskiej coś takiego się wydarza, ze strony polskiej jest bardzo silny protest, no a czasami Ukraińcy po prostu wzruszają ramionami i pytają zapewne ze szczerym zdziwieniem, o co nam tak naprawdę chodzi. To niestety pokazuje, że jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o tą właśnie przekonanie, przedstawienie tej naszej perspektywy i tego, żeby ona rzeczywiście dotarła do ukraińskich elit politycznych, żeby pokazać, na ile ten temat rzeczywiście jest po prostu dla nas nadal bolesny.
0: Tym razem spotkało się to z bardzo ostrą reakcją, szczególnie jeśli chodzi o tę zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, możliwości odebrania nawet Wołodymirowi Zełenskiemu, ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego, największego polskiego odznaczenia. Jakie to by przyniosło konsekwencje, gdyby do tego doszło? Konsekwencje w relacjach polsko-ukraińskich i na tym najwyższym szczeblu, ale także na poziomie takim ludzkim, bo przecież wiemy, że w Ukraińcy w Polsce, no powiedzieć, że jest mnóstwo i że jest bardzo wielu, to nic nie powiedzieć. Już ci ludzie są, żyją obok nas, razem z nami. Jaki to mogłoby też przynieść skutek w takich relacjach międzyludzkich?
1: To znaczy na poziomie takim, powiedzmy sobie, politycznym, dyplomatycznym, to oczywiście jest pewnego rodzaju sygnał. Zawsze tego typu wydarzenie, tego typu sytuacja zawsze jest pewnego rodzaju sygnałem.
0: Ale jeszcze sygnał, czy już skandal?
1: Skandal może, znaczy ciężko to w zasadzie stwierdzić, czy można to nazwać skandalem. No, na

0: pewno jest to sygnał, który by pokazał stronie ukraińskiej, na ile, ale tak symbolicznie oczywiście, na ile to jest sprawa istotna, sprawa ważna z naszego punktu widzenia, na ile jakby wpłynęło to w tym momencie na nasze stosunki. No, na tym polega dyplomacja, że pewne rzeczy się komunikuje takimi właśnie tak zwanymi gestami dyplomatycznymi. To jest niezależnie od tego, co się wydarzy, czy nie. Te właśnie gesty, o których my mówimy, to jest tylko komunikat, tylko niestety, ale samymi komunikatami my nie jesteśmy w stanie jakby załatwić niczego, nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, to znaczy od tego na pewno niespecjalnie przybędzie nam możliwości rozmawiania ze stroną ukraińską i wpływania na stanowisko strony ukraińskiej, bo w tym momencie Ukraina trochę funkcjonuje, trzeba powiedzieć, na zasadzie trochę takiej oblężonej twierdzy, to znaczy są cały czas atakowani przez Rosję, a w tym momencie prawdopodobnie zostanie to uznane przez ukraińskie elity, ukraińskich polityków, pewnie też część społeczeństwa, za po prostu jakby no kolejny trochę atak, taki oczywiście nie bezpośredni, ale symboliczny właśnie w tych no dość ciężkich, powiedzmy sobie, momentach, jakie w tym momencie przychodzi Ukraina, więc będzie to komunikat, ale prawdopodobnie nie będzie niósł ze sobą jakichś większych pozytywnych skutków. Na takim poziomie międzyludzkim, no mam nadzieję, że nie wpłynie to po prostu na jakoś szczególnie na relacje takie osobiste, międzyludzkie między Polakami a Ukraińcami, w tym wypadku funkcjonującymi tutaj w Polsce od kilku, czasem nawet więcej lat.
1: Panie doktorze, czy słyszał pan, czytał o sprawie polskiej firmy Control Proces, która działała we Lwowie?
0: No tak, gdzieś się zastanawiam się z tym tematem. Z tego, co, znaczy nie znam szczegółów, ale tam to się już toczy przynajmniej od kilku lat.
1: No jest konflikt z władzami miasta Lwów, które wyrzuciło tego polskiego wykonawcę, choć ten podobno robił wszystko zgodnie z kontraktem i wygrał wszystkie sprawy przed międzynarodowymi sądami. Teraz miasto nie dopuszcza go do pozostawionego na terenie budowy sprzętu o wartości bagatela 10 milionów euro i blokuje przedstawiciela polskiej ambasady. Kolejny taki incydent, kolejna sprawa, która kładzie się cieniem na polsko-ukraińskich relacjach, tym razem w tym wymiarze gospodarczym i w kontekście powojennej odbudowy Ukrainy.
0: Na pewno tak, niestety, ale tutaj o ile jakby nie znam dokładnie szczegółów tej konkretnej sprawy, więc nie jestem w stanie stwierdzić, kto tutaj rzeczywiście ma rację, jedna czy druga strona. Natomiast niestety, ale trzeba się przygotować na to, że takich spraw po prostu będzie więcej. To znaczy, kiedy dojdzie do podpisania rozejmu, kiedy się rozpocznie już rzeczywiście ten proces odbudowy Ukrainy, z pewnością będą w nim brały udział aktywnie także polskie firmy. I tych firm pewnie będzie sporo, a rynek ukraiński, no jakby nie patrzył, jest rynkiem trudnym. To znaczy zdarzały się już wcześniej wielokrotnie różne takie niejasne sytuacje i na pewno one się będą zdarzać. Im więcej będzie zaangażowanych firm na tym trudnym rynku, na pewno więcej będzie takich sytuacji, więc na pewno tutaj co jest ważne z punktu widzenia i naszego, i strony ukraińskiej, to jest to, żeby wypracować tutaj możliwości rozmowy, negocjacji, arbitrażu, rozsądzania w sposób, nazwijmy to, polubowny takich właśnie sporów, które się na pewno będą pojawiać. No i co jest ważne, to jest to, żeby się właśnie na te kwestie gospodarcze jak najmniej nakładały właśnie te z kolei spory polityczne czy historyczne, no bo to nam nie będzie pomagać, a jeśli już rozmawiamy o odbudowie, to na pewno jedno jest ważne, że ta odbudowa Ukrainy będzie w interesie i Ukrainy, i także Polski.
1: No i jeszcze jest jeden ważny aspekt, żeby nie dawać w ten sposób no, pożywki kremlowskiej, rosyjskiej propagandzie, która czeka tylko na podobne wydarzenia, na podobne informacje, żeby wykorzystać i przemielić to przez swoje młyny i na swoją modłę to wykorzystać.
0: No cały czas tak, cały czas to jest istotny problem i niestety, ale to, co się odbywa, zwłaszcza te dyskusje dotyczące spraw historycznych, o ile one wykraczają poza ramy dyskusji na poziomie ekspertów, specjalistów, a zaczynają się rozmowami, no chociaż czasami trudno to nazwać rozmowami, ale przerzucaniem się, nazwijmy to sobie, argumentami gdzieś w internecie, w komentarzach, na Facebooku czy na Twitterze, no to jeżeli zaczyna to być na tym poziomie, no to niestety to już jest pełne pole no, aktywności dla właśnie rosyjskiej propagandy, dla działań dezinformacyjnych. Niestety, dlatego i to z kolei w jakimś sensie można powiedzieć, jeśli można mówić o winie, to niestety, ale jest wina

0: elit politycznych i ukraińskich, i polskich. No bo z jednej i drugiej strony zdarzają się sytuacje, które po prostu prowokują takie burze internetowe, można, jeśli można tak to nazwać, i coraz więcej z tego potem jest problemów i wzajemnych pretensji, wzajemnego obrażania się po prostu. Więc to też warto byłoby mieć na uwadze. Warto byłoby, żeby właśnie przedstawiciele elit politycznych mieli na uwadze tę sytuację i ten właśnie wymiar, powiedzmy sobie, tej wojny informacyjnej, która trwa, a która niestety już zaczyna nam, już wyszła dawno poza ramy czysto internetowe, a coraz bardziej zaczyna nam wpływać właśnie na te realne, faktyczne, codzienne stosunki polsko-ukraińskie.
1: Panie doktorze, a skoro Rosji mowa, to jak ta wojna, która trwa za naszą wschodnią granicą, wygląda z perspektywy właśnie rosyjskiej? Na ile te doniesienia o słabnącej rosyjskiej gospodarce, o tym, że coraz trudniej jest Kremlowi tę wojnę prowadzić, bo po prostu zaczyna brakować jej na to pieniędzy i też zaczyna to odczuwać rosyjskie społeczeństwo. Na ile one te sygnały są prawdziwe, na ile możemy je rzeczywiście interpretować?
0: One są prawdziwe, na pewno te informacje są w dużej części odpowiadają temu, co się dzieje, no bo konsekwencje są. To widać po wskaźnikach, to widać po liczbie strat, które po prostu ponosi, nawet tych strat czysto fizycznych, zabitych, rannych, które ponosi Federacja Rosyjska. Natomiast trzeba pamiętać, że Federacja Rosyjska jest w tym momencie krajem de facto totalitarnym. I o bardzo rozbudowanym i sprawnie działającym aparacie propagandowym, dezinformacyjnym, także skierowanym w kierunku własnego społeczeństwa. I akurat ten element Rosjanie mają opracowany bardzo dobrze i wykorzystują go cały czas, wykorzystują go skutecznie, no bo większość ludzi, większość odbiorców po stronie rosyjskiej jest po prostu przekonana, że wojna, która się toczy, jest tak naprawdę wojną, w której to nie Rosja zaatakowała Ukrainę, ale wojną, w której Rosja walczy i to nie tylko z Ukrainą, ale też ze Stanami Zjednoczonymi, Polską, Wielką Brytanią, z całym NATO. No praktycznie z całym światem. Więc dla Rosjan to jest no forma niemalże świętej wojny ojczyźnianej, tak samo jak to było w czasie II wojny światowej. I te konsekwencje, które są, które spadają na rosyjskie społeczeństwo, no one są w dalszym ciągu zbyt słabe, zbyt mało poważne, mało istotne, żeby mogły wpłynąć w jakikolwiek sposób na podejście mieszkańców Rosji do tej sytuacji, żeby mogły sprowokować jakiś ruch społeczny czy cokolwiek podobnego, który mógłby doprowadzić do tego, że ta wojna się zakończy.
1: No ale z drugiej strony,
0: do tego jeszcze jest bardzo daleko.
1: Czytamy w ukraińskich statystykach głównie o tym, że cały czas rośnie liczba rakiet, po które sięga Rosja i które wystrzeliwuje w stronę Ukrainy. 8 tysięcy dronów tylko w maju wystrzeliła Rosja na Ukrainę. To jest wzrost o ponad 1/5 w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mieliśmy atak z użyciem oriesznika, prawdopodobnie wystrzelonego z terytorium Białorusi. Białoruska opozycja miała wytropić miejsce, skąd oriesznik miał być wystrzeliwany w stronę Ukrainy. No to są wszystko bardzo kosztowne środki, po które Rosja sięga.
0: To są bardzo kosztowne środki i też odpowiednio wysokie środki budżetowe są przeznaczane na to. To jest w tym momencie chyba 40% budżetu państwa jest przeznaczane na cele wojenne. I to po prostu nie ma mowy. Nie liczyłbym na to, że z tych przyczyn czysto finansowych Rosja będzie skłonna zrezygnować po prostu z wydawania tych olbrzymich pieniędzy na te działania agresywne przeciwko Ukrainie. Tam cały czas jest tak, że te wydatki wojskowe, wydatki na tego typu cele mają priorytet i odbywa się to jednak za dość powszechną społeczną akceptacją, powszechną zgodą na to, a przynajmniej nie, a nawet jeśli nie jest to powszechna akceptacja, to nie ma potencjału, który mógłby spowodować jakikolwiek protest, który doprowadziłby do zakończenia tej wojny inaczej niż po prostu przez negocjacje z tą elitą, która w tym momencie rządziła się.
1: No to też jest z punktu widzenia władz rosyjskich bardzo wygodny pretekst, żeby tłumaczyć rosyjskiemu społeczeństwu te trudności i ten kryzys gospodarczy, który w codziennym życiu Rosjan dotyka. No nie byłoby tak źle, gdyby nie trzeba było wojować z Ukrainą.
0: Jak najbardziej to jest ta narracja, która jest zbudowana o nas z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy w Rosji, który po pierwsze nie ma zwykle dostępu do innych źródeł informacji, tym bardziej w dobie ograniczenia jeszcze nawet komunikatorów społecznościowych, takich jak chociażby Telegram, który po pierwsze nie ma dostępu do

0: tych informacji, a po drugie, co jeszcze chyba istotniejsze, nawet nie ma potrzeby poszukiwania tych informacji po prostu gdzieś indziej, no bo w tym świecie, w którym funkcjonuje, jakby powiedzmy sobie, w jakimś sensie jest mu dobrze, więc nie potrzebuje wychodzić z tej swojej banki informacyjnej i tak to się toczy i nie oczekiwałbym tutaj, żeby miało się zmienić w najbliższym czasie.
1: Panie doktorze, bardzo ciekawy jest także wątek tego wciągania Białorusi do tej wojny. Mam na myśli ten Oriesznik i miejscowość, miasto Krzyczew, skąd te Oriesniki miałyby być, zdaniem białoruskiej opozycji, wystrzeliwane, gdzie miała być ta baza pocisków. Ale to jest wątek już na osobną rozmowę, inną, następną. Następnym razem na pewno ten wątek poruszymy. Pan dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich z redakcji Międzynarodowej Polskiej Agencji Prasowej, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo wzajemnie. Do widzenia.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Patryk Jaki, na celowniku śledczych jest wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie europosła PiSu. Ostre i niecenzuralne słowa w rozmowie Trump-Netanyahu. Kulisy awantury ujawnia portal Axios. Będzie też relacja z Paryża. Maja Chwalińska szykuje się do ćwierćfinału tenisowego French Open. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prokurator generalny chce uchylenia immunitetu, zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na przesłuchanie europosła PiSu Patryka Jakiego. Oficjalny wniosek trafił już do szefowej Parlamentu Europejskiego. Sprawa dotyczy nadzoru nad służbą więzienną, który sprawował Patryk Jaki w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Podejrzenia śledczych budzą jego decyzje personalne. Jest mowa o możliwym przekroczeniu uprawnień. Szczegóły poznamy za niecały kwadrans. O 10.15 konferencja rzeczniczki prokuratora generalnego. Ruszyło śledztwo w sprawie gigantycznego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Prokuratura bada, w jaki sposób ogień pojawił się na terenie lasu oraz czy było to celowe działanie. Zgromadzono już pierwsze dowody i przesłuchano świadków.
2: Przesłuchano już kilkanaście osób w charakterze świadka. Zgromadzone są dokumentacje dotyczące przede wszystkim czynności po stronie straży pożarnej, informacje, dokumentacja dotycząca zawiadomień o tym zdarzeniu.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. Pożar wybuchł w miniony czwartek. W szczytowym momencie ogień objął ponad 300 hektarów terenu. Z pożarem walczyło ponad 1200 strażaków.

0: Strażakom udało się opanować pożar hali magazynowej w Płocku. Teraz dogaszają pogorzelisko. Akcja była szczególnie trudna ze względu na skalę pożaru i małą odległość od stacji benzynowej. Na razie nie ma informacji wskazujących na celowe podpalenie, jednak sprawa zostanie dokładnie zbadana, mówi Polskiemu Radiu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Będzie to przedmiotem badania. Proszę mi wierzyć, że każdy teraz pożar, duży pożar, w ogóle każdy tego typu pożar jest badany ze szczególną wnikliwością pod kątem ewentualnych aktów terrorystycznych czy aktów dywersyjnych z jednego powodu, no bo to zawsze jest też wiedza dla służb, jaki jest modus operandi przeciwnika w tym zakresie. Jeżeli mamy tylko takie przesłanki, to te wątki są bardzo, bardzo głęboko badane.
0: Przypomnijmy, 2 lata temu w Warszawie spłonęła hala przy ulicy Marewilskiej. Zdaniem śledczych za podpalenie odpowiada grupa przestępcza działająca na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. W informacjach Ukraina służby przeczesują gruzy budynków ostrzelanych przez Rosjan. W Kijowie zginęło 4 cywilów, w Dnieprze 6. W sumie ponad 100 osób jest rannych. Według ukraińskich władz w nocnym zmasowanym ataku wojska Putina wykorzystały ponad 70 rakiet i blisko 700 dronów. Trwa dogaszanie pożarów i poszukiwanie ofiar pod gruzami. Liczba ofiar śmiertelnych i osób rannych może jeszcze wzrosnąć. Portal Axios ujawnia kulisy rozmowy Donalda Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Miało paść wiele ostrych słów, w tym oskarżenia o szaleństwo. Szczegóły ma dla nas Milena Rashid-Shahab.
2: Według doniesień prezydent USA Donald Trump zaatakował wczoraj podczas rozmowy telefonicznej Benjamina Netanyahu, używając inwektyw i nazywając izraelskiego premiera szaleńcem. Trump zażądał, aby Izrael zgodził się na zawieszenie broni z libańskim Hezbollahem, twierdząc, że premier jest mu winien przysługę za to, że dzięki jego działaniom Netanyahu, przeciwko któremu toczy się proces o korupcję, nie siedzi jeszcze w więzieniu. Axios cytuje amerykańskiego urzędnika, który streścił słowa skierowane przez Trumpa do Netanyahu w następujący sposób. Jesteś szaleńcem, siedziałbyś w więzieniu, gdyby nie ja. Ratuję ci tyłek. Wszyscy cię teraz nienawidzą. Wszyscy nienawidzą Izraela z tego powodu. Koniec cytatu. Według amerykańskich urzędników cytowanych przez portal, Trump uważa, że wojsko izraelskie odpowiedziało w ostatnich dniach w sposób nieproporcjonalny na ataki Hezbollahu i że naraża to na szwank wysiłki Waszyngtonu zmierzające do przedłużenia zawieszenia broni z Iranem.
0: Bo Iran uzależnia zawarcie porozumienia od zaprzestania ataków na Liban. Na koniec francuski sen Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Wczoraj Chwalińska wygrała w 2 setach z francuską Diane Perry. Wcześniej pokonała tak utytułowane zawodniczki jak Maria Sakkari czy Qiwen Zheng. Mimo ogromnych sukcesów 24-latka nie daje się ponieść euforii.
3: Nie wiem, jakoś jestem dość spokojna na tym turnieju. Myślę, że może mi to pomaga. Też wydaje mi się, że po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni. Nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię. Zdaję z siebie absolutnie wszystko, więc tak, na tym się skupiam.
0: Ćwierćfinałowe starcie Mai Chwalińskiej. Jutro rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalińska, numer 24 w światowym rankingu. Czekamy na ustalenie godziny spotkania.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca jest teraz na zachodzie i w centrum. Niestety w drugiej części dnia zacznie się tam chmurzyć. W centrum i na wschodzie pojawią się burze i ulewy. Alerty IMGW obowiązują od Podlasia aż po Podkarpacie, a także w części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 w centrum, do 27 na zachodzie.
5: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd

0: zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 8 minut po godzinie 10. Witam się z Państwem ponownie. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: Połączył się z nami pan Cezary Łazarewicz, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry.
6: Zacznijmy
7: Witam
6: od...
7: państwa bardzo serdecznie.
6: Zacznijmy od tematu związanego z Patrykiem Jakim. Waldemar Żurek przekazał dzisiaj do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego właśnie do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. W internecie burza, gwałtowna reakcja głównie polityków prawicy, co zrozumiałe, którzy twierdzą, że ten wniosek i w ogóle ta sprawa to jest próba odwrócenia uwagi wyborców od nieudolnych rządów obecnej koalicji. Dlaczego tak bardzo trudno jest politykom dzisiaj oddzielić właśnie tę bieżącą politykę, bieżącą rywalizację polityczną od działań wymiaru sprawiedliwości?
7: No, powodów jest kilka. Pierwszy to jest taki, że politycy zawsze stoją murem za swoimi kolegami, dlatego że kiedy im się noga powinie, to ci ich koledzy też staną murem za nimi. I tak było od pewnego czasu.
6: Taka
7: tak właśnie
6: korporacyjna
7: jest.
6: Solidarność.
7: Ja jeszcze pamiętam z lat 90. to były takie dwie zasady, że po pierwsze, milczało się wokół takich przypadków, kiedy prokuratura zajmowała się politykami. Pierwszy, który chyba zerwał z taką tradycją, to był Andrzej Leper, który, ja przypomnę państwu, Leper pierwszy raz trafił do więzienia za to, że wychłostał pod Słupskiem w Kobylnicy zarządcę komisarycznego. Jego koledzy twierdzili, że to było działanie polityczne. Upokorzyli tego człowieka, bo z tego co pamiętam, to go rozebrali, ściągnęli mu spodnie i na goły tyłek tłukli za jakieś domniemane przestępstwa. Więc ja myślę, że to jest trochę tak, że trochę się później zmieniły obyczaje polityczne i te obyczaje dzisiaj jakby powodują, że politycy prawicy, PiS-u, którzy zniszczyli wymiar sprawiedliwości, z którym obecna władza nie może sobie poradzić. Dziś mówią, że sądy, prokuratury są upolitycznione. No jeśli są upolitycznione, no to właśnie z tego powodu, że w latach 2015-2023 na czele tego resortu stał minister sprawiedliwości,

który się dzisiaj ukrywa najpierw na Węgrzech, a później w Stanach Zjednoczonych. To on zniszczył taki konsensus, który panował wokół wymiaru sprawiedliwości. To znaczy taki, że wymiar sprawiedliwości był trzecią władzą, oddalony od sporów politycznych.

0: to nie podoba dzisiejszej opozycji, a w skrócie mówiąc PiS-owi.
1: W przypadku tej konkretnej sprawy Patryka Jakiego chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w sprawie personalnej, no, jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. Tak domyślam się z tego dość na razie lakonicznego komunikatu, który wysyła prokuratura. Więcej mamy się dowiedzieć na konferencji prasowej, która jest zapowiadana jeszcze w tej pół godzinie, panie redaktorze. Będziemy pewnie wiedzieć więcej na ten temat, no ale no, nie możemy...
0: No, wydaje mi się, że wie pani, no, uczciwi nie mają się czego obawiać.
1: Jak mówił bardzo bliski współpracownik Patryka Jakiego, z którego kręgu politycznego Patryk Jaki się wywodzi, czyli Zbigniew Ziobro.
0: Właśnie.
1: Ale Patryk Jaki to także jest ważna osoba, kiedy obserwujemy to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości obecnie, bo to jest człowiek, który bardzo mocno się po jednej ze stron, jednej z frakcji, która w Prawie i Sprawiedliwości rywalizują ze sobą, się opowiada, czyli po stronie maślarzy. Czy jakoś to może na to, co się wewnątrz PiS-u dzieje, wpłynąć, ten wniosek, o którym dzisiaj mówimy?
0: No, nie wydaje mi się. To znaczy, jeśli nastąpi dezintegracja PiS-u, to na pewno koledzy, poszczególne frakcje... To jest trochę... Adam Michnik kiedyś mówił, że to przypomina takie zachowanie, ja to od niego zżynam, walkę buldogów pod dywanem. Że na zewnątrz PiS pokazuje twarz Zjednoczonej Prawicy, stara się mówić jednym głosem, a z drugiej strony tam następuje taki proces dezintegracji. Pomysł na to, żeby minister Czarnek pociągnął notowania partii, nie wypalił, to wie pani, to jest ciekawe, bo to jeszcze Jacek Kurski kiedyś powiedział, że nie trzeba nic robić. Wystarczy tylko powiedzieć, że ktoś jest kandydatem na premiera i już od tygodni, od dni zaczynają się dyskusje. I w zasadzie z tym Czarnkiem jest podobnie, bo przecież PiS nawet nie ma zdolności wystawienia kandydata, bo będzie musiał się dogadać z Braunem prawdopodobnie i z Konfederacją, czyli z dwoma konfederacjami. Więc mówienie, że to jest kandydat na premiera, jest niepoważne. To jest taki zając, którego się wypuszcza w czasie gonitw psów i te psy za nim biegną. I mam wrażenie, że dziennikarze dzisiaj są jak na tych wyścigach psów. Czarnek jest takim zającem, który wyskakuje, a wszyscy inni biegną i relacjonują, co przyszły premier Czarnek ma do powiedzenia, chociaż to jest, nie ma żadnych podstaw, żeby, a nawet są podstawy, bo przecież Konfederacja mówi o tym wprost, że nie poprze tego kandydata, że o kandydacie będziemy rozmawiać dopiero po wyborach. A z sondaży wynika, że nic nie wskazuje na to, że PiS będzie, tak jak dawniej, miał samodzielną większość w parlamencie.
1: Panie redaktorze, to zostawmy w takim razie tego hipotetycznego przyszłego premiera, a zajmijmy się byłym premierem, Mateuszem Morawieckim, bo dzisiaj o sprawie stowarzyszenia założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego ma rozmawiać Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Przy Nowogrodzkiej podobno panuje nerwowa atmosfera. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że stowarzyszenie się rozwija. Przeciwnicy krytykują, że stoi w kontrze do partii i robi więcej złego niż dobrego. Jak ta sprawa się zakończy? Bo już jakiś czas temu mieliśmy ogłoszony pokój i mieliśmy ogłoszone, że ta sprawa została w Prawie i Sprawiedliwości rozwiązana i panuje no, przyjaźń i pojednanie między prezesem Kaczyńskim a byłym premierem Mateuszem Morawieckim. To tylko pozory.
0: No tak, no te sztylety są schowane w kieszeniach albo za plecami. To, co się dzieje, jest wypadkową w PiS-ie, jest wypadkową tego notowań. No, notowania spadają. zależy, jak one nisko spadną. Już od dawna komentatorzy wróżyli, że jeśli notowania PiS-u spadną poniżej 20%, to zacznie się dezintegracja tej całej partii. Dzisiaj PiS nie jest jedyną partią na prawej

0: stronie. Jarosław Kaczyński dbał o to, żeby za nim była już tylko ściana, ale między PiS a ściany wcisnęły się dwie konfederacje, które łącznie mają mniej więcej tyle, co PiS. No i przez najbliższy rok będziemy obserwować, co się będzie działo z tymi partiami. Jak się patrzy na dwie takie grupy najważniejsze w PiS-ie, no to ta grupa, czy to stowarzyszenie, czy nie wiem, krąg osób wokół byłego premiera, no to jednak są eurosceptycy, ale ludzie, którzy widzą przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Ale też jest, do takich się zalicza Patryk Jaki, który uważa, że... Kiedyś Janusz Kowalski też się zaliczał, który mówił wprost. On chyba wróżył, że do 2027 Polska wystąpi z Unii Europejskiej. I to jest grupa antyeuropejskich posłów. No i dzisiaj mam wrażenie, że trwa w PiS-ie taki spór cywilizacyjny. Czy Morawiecki reprezentuje liberalną demokrację i jakby chęć bycia w Europie. Oczywiście oni chcą zweryfikować te zasady bycia w tej Europie. Nie wiem w jaki sposób, ale są mocno krytyczni. A druga grupa jest antyeuropejska. Myślę, że to jest taki europejski ruch MAGA, którego liderem był Orban na Węgrzech. Antyeuropejski, antyliberalny, mówię tutaj o takiej demokracji liberalnej, w którą do tej pory wszyscy wierzyli. Nie wiem, która grupa zwycięży i nie wiem, jak to się zakończy. Szansą PiS-u, żeby przetrwać, jest przetrwanie jako jedna grupa. Ale nie wiem, czy się to uda przy takich różnicach ideologicznych, które są w tej partii. I co tą partię miałoby spajać?
1: To przyjrzyjmy się temu, co dzieje się po drugiej stronie nie politycznej barykady, bo koalicja też boryka się ze swoimi problemami. Kraków to jeden z tych problemów, a drugi to czarne chmury, które zbierają się nad głową ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jest wniosek o odwołanie ministra złożony przez Prawo i Sprawiedliwość. To pokłosie tej sprawy fałszywych alarmów, ale to także sprawa z pogranicza życia prywatnego pana ministra, o której donoszą dzisiaj media, czyli sprawa zatrudnienia jego żony w Kolejach Mazowieckich, w spółce, która podlega marszałkowi Adamowi Struzikowi, który wywodzi się, jak dobrze wiemy, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z tego samego stronnictwa, które jest koalicjantem Koalicji Obywatelskiej w rządzie. No i pojawiają się tutaj wątpliwości również dotyczące tego, no według jakiego klucza żona pana ministra te prace w spółce samorządowej dostała, utrzymuje ją, no i pobiera za to wysoką pensję, bo jak piszą media, zarabia więcej nawet niż prezydent Warszawy.
0: No, zwykle w komercyjnych spółkach zarabia się więcej niż na stanowiskach państwowych i samorządowych, ale wie pani, nie wiem, no bo jak jest, ja czytałem jednak, że pani Kierwińska pracowała w tej spółce znacznie wcześniej i to jest tylko awans w ramach tej samej firmy. Nikt jej nie zatrudnił tam na kierowniczym stanowisku, tylko po prostu ona awansowała, była tam od lat i to również wcześniej. Nie wiem, niech to badają dziennikarze, jeśli są zarzuty wobec Kierwińskiego, no to nie wiem, premier na pewno wyciągnie wobec niego jakieś konsekwencje. Jeśli nie wyciągnie, no to stracą w sondażach wyborczych, a być może w wyborach. A ten zarzut, który ma spowodować, bo rozumiem, że wniosek został złożony, że Kierwiński, minister Kierwiński nie zareagował.
1: No chaos, opóźniona reakcja, no wszystko źle.
0: No jak, no tak, a jaka było, tak, też słyszałem, że powinni sprawdzić, do jakiego mieszkania jeżdżą. No, Mieliśmy do czynienia z jakąś zorganizacją.

0: zorganizowaną akcją wszczynania alarmów. No i ja nie mam pomysłu, jak to rozwiązać. Nie widzę w tym jakiejś winy ministra spraw wewnętrznych. Według mnie oni, czyli organa ścigania, dość szybko się uporały z tymi fałszywymi telefonami. Złapali osoby, które są za to odpowiedzialne. Z tego, co pamiętam, te dwie osoby są aresztowane. No i według mnie to była dość sprawna i błyskawiczna akcja.
1: Czyli ten wniosek takie rytualne działanie, pana zdaniem, ze strony opozycji.
0: Ale wie pani, jeśli opozycja składa takie wnioski, a ma mniejszość, no to i nic nie wskazuje na to, że może ten wniosek przeforsować, to są takie rytualne działania, które mają wskazać, że oni by to zrobili lepiej. Ale jak pamiętamy sprawę byłego szefa CBA Wojtunika, któremu to było wydarzenie, bo przecież z telefonu córki, on odebrał telefon od córki, numer telefonu od córki. Nie, przepraszam.
1: To było odwrotnie. Córka odbierała te telefony.
0: Zadzwoniono z telefonu ojca, który informował o jego śmierci. Do dzisiaj się nie udało znaleźć tej osoby, która tego dokonała. A ta manipulacja była jednak większa, no bo jednak ktoś się podszył pod numer, który faktycznie istnieje, czyli musiał sklonować kartę SIM. I wie pani, no pytanie tak, jak świat światem, opozycja będzie próbowała negować wszystko, co robi rządząca koalicja. Tylko wie pani, no jest jakaś granica rozsądku. Ja się zgadzam, że no, jeśli minister zawodzi, to należy go zawiesić, odwołać ze stanowiska. Przepraszam, zawiesić to nie, odwołać ze stanowiska. Tylko że no, jakieś poważne, merytoryczne zarzuty. No, zarzut wobec Kierwińskiego, że za wolno łapał ludzi, którzy wszczynali alarmy, no, jest, wydaje mi się, niepoważny. No, jednak udało się tych ludzi namierzyć, zatrzymać, aresztować i sprawić, że mam nadzieję, że
1: pewnie staną przed sądem. Tak, panie redaktorze, 3 minuty nam zostały jeszcze do końca rozmowy, a o Kraków jeszcze chciałam pana zapytać i reakcję premiera Donalda Tuska, który rozwiązuje małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej w reakcji za karę za to, co się stało w Krakowie, czyli za odwołanie w referendum prezydenta tego miasta?
0: Nie, no ja myślę, że za jakiś rodzaj nieudolności, no bo jeśli szef lokalnych struktur zostaje prezydentem drugiego co do wielkości miasta w Polsce i w referendum mieszkańcy tego miasta odwołują tego prezydenta, jednocześnie szefa lokalnych struktur partii, no to jest z jednej strony wotum nieufności wobec prezydenta, a z drugiej strony wotum nieufności wobec partii. Więc to jest dość trudna sytuacja. Chyba nie można było przymykać oka na to. Nie wiem, jak to się zakończy, ale ja nie pamiętam podobnych działań w tak dużym okręgu. No, przecież to jest jakby rozwiązanie wszystkich struktur w całej Małopolsce. No, to jest trochę no, dość poważny okręg wyborczy, dość poważna struktura partyjna. Nie wiem, jak to przyjmą ci lokalni działacze. Nie wiem, jak to przyjmą. Oni przecież reprezentują tą partię w samorządach. Wielu posłów jest z Małopolski. No, to z uwagą będę obserwował, co będzie dalej.
1: Być może strzelił sobie premier, szef Koalicji Obywatelskiej w kolano tą decyzją? To pan sugeruje, że ona jest ponadwymiarowa?
0: Nie, nie sądzę. Raczej uważam, że coś partia powinna zrobić. Nie wiem co. Nigdy nie byłem działaczem partyjnym, ale

0: To jest pokazanie, dobra, robimy coś, żeby powstrzymać gniew ludzi. Albo być może chodzi tylko, żeby jakby tą decyzję odwołującą prezydenta Krakowa jakby skleić z nim, a nie z partią.
1: To, co dzieje się w Krakowie, to, co się już wydarzyło, dzieje się teraz i dziać się jeszcze będzie, jeśli chodzi o kampanię przed tymi wcześniejszymi wyborami. Powie
0: Ale
1: nam coś o tym, co się dzieje w całym kraju również? Może być takim poligonem doświadczalnym?
0: Ja myślę, że to poszedł jasny sygnał, że przy odrobinie jakby takiej sprawności organizacyjnej możemy odwoływać prezydentów, a być może nawet rady miejskie, że to jest w miarę skuteczna akcja. To jest z punktu widzenia opozycji jest to bardzo dobre zagranie, ponieważ tak, działacze lokalni, kiedy trwa takie przygotowanie do referendum, muszą zebrać podpisy, wykazują się
1: No tak,
0: aktywnością,
1: to jest taki
0: muszą
1: czynnik mobilizacyjny, panie redaktorze. Niestety
0: mobilizują.
1: musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję dzisiaj. Nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, bo jeszcze pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Wczoraj minął rok od wyborów, które wygrał obecny prezydent, ale to już umawiamy się na następny raz. Pan Cezary Łazarewicz, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego, był z nami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie europosła PiSu Patryka Jakiego. Prośba od polskich śledczych trafiła do szefowej Parlamentu Europejskiego. Według prokuratury, Jaki będąc wiceministrem sprawiedliwości, miał wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie w sprawie awansu jednego z pracowników mimo prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Możliwe zarzuty dla europosła PiSu to przekroczenie uprawnień. Sam zainteresowany bagatelizuje sprawę. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami, napisał Jaki w mediach społecznościowych. Za pół godziny początek posiedzenia rządu. Ministrowie zajmą się projektem ustawy o ochronie dzieci przed dostępem do pornografii w internecie. Dostawcy stron z takimi treściami będą zobowiązani do wdrożenia skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku, wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
12: Przede wszystkim zniknie taka sytuacja, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, że wchodząc na strony pornograficzne wystarczy zaznaczyć krzyżyk mam 18 lat, wchodzę dalej. Każda platforma, która dostarcza takie treści, będzie musiała weryfikować wiek swoich użytkowników. I to będzie musiała być weryfikacja, która jest pewna, ale która zachowuje prywatność.
11: Według raportu NASK średnia wieku, w którym dzieci pierwszy raz widzą treści pornograficzne, wynosi niespełna 11 lat. Kurier i nielegalni migranci w rękach Straży Granicznej. Funkcjonariusze z Olsztyna zatrzymali obywatela Azerbejdżanu, który przewoził 5 Pakistańczyków.
13: Zatrzymanych cudzoziemców w ramach readmisji przekazano stronie litewskiej, natomiast kuriera, obywatela Azerbejdżanu, doprowadzono do prokuratury rejonowej w Grudziądzu, gdzie usłyszał zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.
11: Mówiła Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kuriera.

0: Rekordowe 800 ton. Tyle odpadów zebrali wolontariusze w tegorocznej operacji Czysta Rzeka. W sumie w ciągu 3 miesięcy w akcję zaangażowało się 40 tysięcy osób. Coraz więcej chętnych do sprzątania to mieszkańcy mniejszych miejscowości, mówi nam rzeczniczka akcji Iza Sałamacha.
1: Cieszy nas to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją i że te miejsca są dla nich ważne. No i że te śmieci nie powinny się znaleźć na łonie natury, nawet na jakimś najmniejszym skrawku, skwerku czy parku, który jest obok nich.
0: Tegoroczna akcja Czysta Rzeka była jedną z największych tego typu akcji społecznych w kraju.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest godzina 10.33. Z informacji Polskiego Radia 24 wiedzą Państwo, że Waldemar Żurek, prokurator generalny i minister sprawiedliwości, przekazał dzisiaj do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Według ustaleń śledczych zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, że Patryk Jaki, pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i zastępując ministra sprawiedliwości w sprawach dotyczących służby więziennej, dopuścił się przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków. Więcej szczegółów już teraz od Anny Adamiak, rzeczniczki Prokuratury Krajowej.
4: Proszę Państwa, zgromadzony w tym postępowaniu materiał dowodowy, który został następnie oceniony przez prokuratora, a te dowody to zeznania świadków, czyli jak my to nazywamy dowodowe źródła osobowe, ale przede wszystkim dokumentacja, ale także analiza prawna aktów prawnych i rangi ustawowej, a także niższego rzędu, pozwoliły na przyjęcie przez prokuratora dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez europosła Patryka Jakiego przestępstwa tak zwanego urzędniczego, a również nazywanego przestępstwem nadużycia władzy. A polegać ono miało na tym, że pan Patryk Jaki jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i z tego tytułu będąc funkcjonariuszem publicznym i wykonującym również stałe zastępstwo ministra sprawiedliwości wobec służby więziennej, to wynikało z zarządzenia o podziale czynności kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, z naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza służby więziennej, które w efekcie doprowadziły do jego awansu, a również doprowadziły do uzyskania z tego tytułu wyższego uposażenia. I może nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, że podejmuje się decyzje kadrowe, aby osoba została pozostająca w służbie, funkcjonariusz służby więziennej, aby zmieniała miejsce pełnienia służby, jak również uzyskiwała awans. Ale w tym przypadku nastąpiło to absolutnie z naruszeniem przepisów prawa, także nie było ani podstaw faktycznych, ani podstaw prawnych do podejmowania tych decyzji kadrowych. Po pierwsze, ustawa o służbie więziennej wprost określa, w jakich sytuacjach może dojść do zmiany miejsca wykonywania służby przez funkcjonariusza służby więziennej. Mówi się o tak zwanych ważnych powodach. One nie są definiowane w ustawie, ale z ukształtowanego orzecznictwa, szczególnie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wynika, że te ważne powody służby to są okoliczności związane z obciążeniem pracą, z liczbą pracowników, z dodatkowymi zadaniami. Żadna taka sytuacja nie miała miejsca, aby ustalony funkcjonariusz służby więziennej, informatyk z wykształcenia i wykonujący swoje obowiązki w jednym z takich, powiedziałabym, regionalnych ośrodków szkoleniowych służby więziennej, nagle został przeniesiony do biura kwatermistrzowsko-inwestycyjnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, nie mając ani kompetencji w zakresie wykształcenia, ani doświadczenia. Tym bardziej, że dyrektor tego biura takiego wniosku o jego oddelegowanie do pełnienia obowiązków w tym biurze nie złożył, co jest wymagane, aby do takiego aktu i podjęcia decyzji personalnej.

0: doszło. Kolejna sprawa to przez okres 3 miesięcy pan funkcjonariusz służby więziennej zmieniał miejsce pełnienia służby. Ustawa o służbie więziennej formułuje takie określenia jak delegowania, oddelegowanie, przeniesienie z urzędu. Niemniej, aby to upraszczając, to chcę państwa poinformować, że to wiązało się z tym, że właśnie zmieniał miejsce, zmieniał strukturę, a nawet podejmował czynności poza strukturą służby więziennej w Departamencie Orzecznictwa i Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przez okres 3 miesięcy. Kilka decyzji podejmowanych w związku z tym funkcjonariuszem, aby finalnie w lipcu 2017 roku, a te pierwotne decyzje zapadły w marcu 2017 roku, aby finalnie w lipcu 2017 roku funkcjonariusz został mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Ale może sam fakt również nie można by było mówić, nie jest niczym nadzwyczajnym, aczkolwiek musimy mieć na uwadze tę bardzo szybką ścieżkę awansową. Ale po pierwsze, w momencie, że w 2017 roku dyrektor tego biura, obejmując urząd dyrektora, złożył wniosek o likwidację stanowiska zastępcy dyrektora tego biura, oceniając, iż zakres zadań, a także liczebność kadry w tym biurze jest wystarczająca do należytego wykonywania zadań tego biura. I to stanowisko zostało zlikwidowane. I ponownie zostało utworzone właśnie dla tego funkcjonariusza służby więziennej. Tak prokurator prowadzący postępowanie ocenił kolejne decyzje i motywację tych decyzji. Dodatkowo, proszę państwa, struktura awansowa. W każdej instytucji określone są przesłanki do tego, aby określony pracownik mógł być awansowany. Tak również jest w ustawie o służbie więziennej, czyli ustawa ta precyzuje przesłanki, jakie powinny wystąpić, aby funkcjonariusz służby więziennej mógł być awansowany, bo w tym przypadku właśnie z taką okolicznością mamy miejsce. I po pierwsze, wymagane jest wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie, a także podnoszenie kwalifikacji prawnych. Natomiast w momencie, kiedy były podejmowane decyzje kadrowe wobec tego ustalonego funkcjonariusza służby więziennej na przestrzeni marca i lipca 2017 roku, wobec tego funkcjonariusza toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Trudno zatem powiedzieć, że wystąpiła ta przesłanka wzorowego wykonywania obowiązków służbowych. Oczywiście to postępowanie się toczyło, no niemniej w takich sytuacjach naturalnym jest, że każdy przełożony powstrzymuje się przed podejmowaniem decyzji awansowych do momentu rozstrzygnięcia, nie przesądzając oczywiście jego treści.
1: Prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej o szczegółach wniosku o uchylenie immunitetu dla europosła Patryka Jakiego. W tym wniosku jest także mowa o możliwości zatrzymania i przymusowego doprowadzenia.
2: Komentarz.
1: I to w sprawach nie dotyczących bieżącej polskiej polityki, a w sprawach bliskowschodnich. Pan doktor Jakub Gajda, orientalista z Akademii WSB, połączył się z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Docierają do nas informacje również za pośrednictwem naszego waszyngtońskiego korespondenta, że Iran zawiesił rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz. Teheran protestuje w ten sposób przeciwko izraelskim atakom na Hezbollah w Libanie. Czy to oznacza nowy początek tej ostrej fazy konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem?
3: Trudno powiedzieć, no na razie cały czas można mówić o tym zawieszeniu broni, dodając mu tu taki przymiotnik, że jest bardzo kruche, choć te incydenty, które też się zdarzają, są niepokojące, a jeśli chodzi o same warunki, to bardzo silnie wybrzmiewa obecnie w irańskich mediach z ust irańskich polityków, zarówno tych twardogłowych, powiedzmy, negocjatorów z Mohamedem Bakerem Kalibafem na czele, jak i z obozu prezydenta Pezeszkiana, że kwestia tego, co

0: dzieje się w Libanie, że kwestia tych ataków izraelskich to jest jeden w tym momencie z warunków, które będą stawiane przez Iran, jeśli chodzi o szansę tego procesu pokojowego. Jest to sprawa, jak tutaj mówią irańscy politycy, nierozerwalnie związana, sprawa libańska jest nierozerwalnie związana w tej chwili z tym, co będzie się działo, jeśli chodzi o negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób chcą oczywiście presję pewną na Stany Zjednoczone tutaj położyć, aby Stany Zjednoczone wywarły tę presję właśnie na Izrael i zakończyły działania względem Libanu.
1: Czy to mimo militarnej przewagi Stanów Zjednoczonych i Izraela w tym konflikcie inicjatywa jest po stronie Teheranu w tej chwili?
0: Nie można też jednoznacznie powiedzieć, że inicjatywa jest tutaj po stronie Teheranu.
1: No, ale, wygląda na to, jakby to właśnie Irańczycy, irański reżim dyktował warunki, skoro to oni ogłaszają zerwanie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Właśnie nie dyktują. Oni bardziej, można powiedzieć, że w tej sytuacji próbują dyktować. Ja bym raczej tutaj przy takim sformułowaniu pozostał, bo tutaj z dwóch stron te czerwone linie cały czas są wyznaczone i one stanowią problem, bo to nie jest jedyny w tym momencie problem, jeśli chodzi o negocjacje. Pamiętajmy o tym, że Donald Trump nie potwierdził nawet do dzisiaj tego, że będzie trwało przez kolejne 60 dni to rzekomo negocjowane zawieszenie broni, więc tutaj z dwóch stron są bardzo podobne sygnały. Natomiast faktem jest, że Iran rzeczywiście ma pewne instrumenty nacisku. No, jest cieśnina Ormus, która, jak wiemy, ma ogromny wpływ nie tylko na subregion Zatoki Perskiej, na państwa arabskie w Zatoce Perskiej, ale także na całą gospodarkę światową. I tutaj jest bardzo mocna karta rzeczywiście w rękach Teheranu. Natomiast nie należy też zapominać, że taki czas, w którym nie wiemy, na czym stoimy, który się przedłuża, też nie wpływa negatywnie na sam Iran. Bo jeśli chodzi o te kwestie gospodarcze, o ten kryzys, który w Iranie, podkreślam, wciąż jest, on nie został złagodzony tą wojną, wprost przeciwnie. Sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza. To też jest ogromna presja z kolei na Iran, prawda? Więc nie można też jednoznacznie powiedzieć, że Iranowi nie zależałoby tutaj na zakończeniu tego konfliktu, ale cały czas próbuje utrzymać status tej regionalnej potęgi i dotrzymywać tych sojuszniczych, powiedzmy, swoich zobowiązań, swoich ideologicznych zobowiązań względem państw otaczających obecnie Izrael, z którymi Izrael w sposób bardzo zdecydowany walczy w tej chwili.
1: Myślę, że za dużo rozmawialiśmy. Myślę, że cisza byłaby bardzo dobra i mogłaby to być przez długi czas, tak mówił prezydent Donald Trump wczoraj w rozmowie telefonicznej z NBC News. Dobra mina do złej gry, czy rzeczywiście coś może być na rzeczy? I skoro nie eskalacja, to może zamrożenie tego konfliktu wobec tych zapowiedzi Teheranu o zawieszeniu rozmów z Amerykanami?
0: No właśnie zamrożenie paradoksalnie byłoby przede wszystkim możliwością dalszej przedłużenia tej presji na Iran, która była już stosowana według polityki Donalda Trumpa związanej z tą maksymalną presją od dłuższego czasu i ona działała, więc na pewno byłaby to sytuacja, która by była przede wszystkim korzystna dla samego Donalda Trumpa, bo wejście w tą wojnę pokazało tutaj, że wcale w Iranie nie jest bardzo blisko tego przełomu, tego obalenia władz, którego życzyliby sobie Netanyahu i Trump. Więc widać, że teraz poszedł Donald Trump po rozum do głowy, mówiąc kolokwialnie, i widzi, że ta presja jednak była lepszym instrumentem niż wejście tutaj w pełnoskalową wojnę. Natomiast w momencie, kiedy mielibyśmy tutaj rzeczywiście porozumienie, na mocy którego, jak donoszą źródła, Stany Zjednoczone miałyby uznać suwerenność Iranu, jeśli chodzi o kontrolę nad cieśniną Ormus. USA miałoby też zaakceptować prawo Iranu do wzbogacania uranu, bo tego sobie Irańczycy życzą, żeby to prawo oczywiście pozostało. No i ostatecznie miałoby też zapłacić rekompensaty za zniszczenia w kwocie tam bodajże

0: 12 miliardów dolarów, no to to byłoby zwycięstwo Iranu. Natomiast zamrożenie i taka sytuacja, w której nie wiadomo, co się będzie działo, ta presja, która bardzo silnie się tutaj koncentruje nad Bliskim Wschodem, Iranem w szczególności, no będzie sprawiała, że wcześniej czy później w samym Iranie też może dojść do powtórki z tego czasu, kiedy mieliśmy na przełomie roku wystąpienia i bardzo silne protesty ze strony społeczeństwa irańskiego. No i myślę, że na to po cichu władze amerykańskie z Donaldem Trumpem na czele w tym momencie liczą.
1: No to coś się zmieniło, panie doktorze, na Bliskim Wschodzie, skoro pan tak mówi, bo jeszcze do niedawna mieliśmy takie wrażenie i takie stwierdzenia dominowały w komentarzach ekspertów, że ta gra na czas Iranu to jest właśnie po to, żeby zmęczyć przeciwnika, żeby utrzymać status quo i to już dla władz w Teheranie był sukces. Dla Stanów Zjednoczonych nie, bo gra toczyła się o zupełnie coś innego z ich perspektywy.
0: Jednoznacznie tutaj nie mówię, że to jest tylko i wyłącznie problem Iranu, bo problem związany z gospodarką światową oczywiście też istnieje. Jest tutaj swego rodzaju takie zwarcie, które może zaowocować również tym, że no, sytuacja, w której nie ma porozumienia, też bardzo niekorzystnie działa na wizerunek Donalda Trumpa. Jeśli w perspektywie rzeczywiście udałoby się Donaldowi Trumpowi doprowadzić do tego, że w Iranie wróciłyby te nastroje antyreżimowe czy przeciwne Republice Islamskiej, no to rzeczywiście byłby to sukces. Ale to też, tutaj też nie ma gwarancji, bo jednak Cieśnina Ormus jest tym choke pointem strategicznym, jeśli chodzi o gospodarkę całego świata. Jest też oczywiście ogromnie skomplikowana w tej chwili sytuacja państw arabskich Zatoki Perskiej, gdzie sytuacja całkowicie się zmieniła. Z mlekiem i miodem płynących stały się państwami położonymi w regionie wojny bezpośrednio zagrożonymi. Więc tutaj jakby jest to miecz obosieczny, tak bym to raczej nazwał w obecnej sytuacji.
1: Jak przedłużanie tej sytuacji, ta zimna faza tego konfliktu albo chłodna jej faza wpływa na wzmacnianie albo wręcz przeciwnie frontu oporu albo osi oporu, czyli tych organizacji satelickich albo klientelistycznych wobec Teheranu, Huti, Hezbollah, Hamas, szyickie ugrupowania w Iraku. To wszystko nazywamy frontem oporu, osią oporu i może być wykorzystane także w tej wojnie.
0: Ideologicznie oczywiście te wszystkie grupy teraz można powiedzieć, że się wzmocniły, jeśli chodzi o tą propagandę też irańskich władz, która no, ma tutaj pewne podstawy, bo jednak nie ugiął się Iran pod presją największego światowego mocarstwa Stanów Zjednoczonych w połączeniu jeszcze tutaj z Izraelem. To z pewnością, jeśli chodzi o tę kwestię takie miękkie, takie propagandowe, takie związane z determinacją tych bojowników będzie miało wpływ na nich taki pozytywny, jeśli chodzi o wzmocnienie takich postaw. Natomiast faktem jest, że Iran też nie ma w tym momencie instrumentów tych finansowych w takim zakresie, w jakim miał je wcześniej, więc nie jest w stanie wspierać tych organizacji wydatnie, chociażby zbrojnie i szkoleniowo, co czynił wcześniej przez lata i co sprawiło, że Izrael bardzo zdecydowanie zaczął reagować na tę sytuację, no bo tutaj tym zagrożonym państwem, trzeba powiedzieć sobie jasno, był przede wszystkim Izrael w tej układance. To tam rodzą się obawy, to tak naprawdę tam ważą się losy tej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo Stanom Zjednoczonym samym w sobie byłoby na rękę dojść do porozumienia z Teheranem. Nie jest to jakieś wielkie zagrożenie dla interesów amerykańskich. To jest przede wszystkim potężny Iran, czy wzmacniający się Iran jest przede wszystkim wielkim wyzwaniem, a może nawet zagrożeniem dla Izraela. I tutaj jest ten środek ciężkości tego konfliktu położony.
1: Izrael krzyżuje szyki prezydentowi Trumpowi, robiąc to, co robi i wchodząc coraz głębiej na terytorium Libanu?
0: No, w pewnym sensie tak, zdecydowanie tak. Tutaj w tym momencie widzimy rzeczywiście taki dość mocny klincz polityczny, jeżeli chodzi o to, co robi Izrael. To, czego wymaga w tej chwili, jeśli chodzi o warunki,

0: warunki negocjacyjne od Stanów Zjednoczonych, Iran. No i Stany Zjednoczone, które no szczególnie nie są zainteresowane chyba w tej chwili eskalacją tego konfliktu. To jest polityka, dyplomacja, gdzie rzeczywiście te kwestie mają swój wydźwięk. Każdy z tych frontów właściwie ma swój wydźwięk, jeśli chodzi o decyzje w Waszyngtonie. I to, co dzieje się w cieśninie Ormus, to, co dzieje się na tym froncie, gdzie Izrael wchodzi coraz głębiej, jak pani redaktor powiedziała, do Libanu, jest bardzo blisko ze sobą w tej chwili sprzężone. A stanowisko Iranu tutaj też jest bardzo jasne. Chcą wymóc, tak jak tutaj wspomniałem na początku tej rozmowy, na prezydencie Stanów Zjednoczonych, aby przywołał do porządku właśnie władzę Izraela.
1: Sam prezydent Trump wydaje się być dość zagubiony, jeśli prześledzić te jego ostatnie wypowiedzi medialne, ale także decyzje, jak choćby zwołanie tej specjalnej narady w tym specjalnym pokoju w Białym Domu, no to rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że amerykański lider, amerykańska administracja wobec tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jest pogubiona. To jest wynik działań irańskich, irańskich władz?
0: Ja powiem, może jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem już wcześniej i co powtarzam właściwie zawsze, kiedy rozmawiamy na ten temat. Otóż ogromnym błędem, moim skromnym zdaniem, było to, że Stany Zjednoczone i Izrael weszły do tej wojny, rozpoczęły tę wojnę z Iranem. To była presja ekonomiczna, która była położona na Iran, działała świetnie, a wchodzenie tutaj jakby w kompetencje tego, kto pomoże przełamać opór ludności Iranu względem władz i sprawi, że Republika Islamska upadnie, no, było błędną kalkulacją wynikającą z jakichś zamierzeń, które najwyraźniej zależało Donaldowi Trumpowi, żeby szybko to się stało. Okazało się, że paradoksalnie tutaj doszło do konsolidacji, jeśli chodzi o wewnętrzną sytuację Iranu, konsolidacji wokół obozu rządzącego, bez wielkiego tutaj ideologicznego nawet zacięcia. Bardziej wynikało to właśnie z tej sytuacji, gdzie ktoś z zewnątrz zaatakował Iran. Iran, który czym nazywany będzie Islamską Republiką, czy będzie miał jakąkolwiek inną nazwę i inny system, inny ustrój w sercach Irańczyków, tych, którzy mieszkają w tym państwie, ma miejsce szczególne. Takie sytuacje jak atak na szkołę Minab, który miał miejsce, tylko wzmocniły opór przeciwko zewnętrznej ingerencji w sprawy irańskie. No i tutaj jest tak naprawdę problem Donalda Trumpa i amerykańskiej administracji. Teraz, tak jak powiedziałem, ważne jest z perspektywy amerykańskiej oczywiście, żeby nadal wywierać presję na Teheran, bo ludzie, kiedy nie mają, mówiąc tutaj, sprowadzając to do bardzo tych fizjologicznych spraw, nie mają co do garnka włożyć, wtedy zaczynają protestować przeciwko swoim władzom. No i to się działo, natomiast wejście w to, zaangażowanie się w to było ogromnym błędem.
1: No tak, bo wywołało ten efekt flagi zjednoczenia przeciwko wspólnemu wrogowi. No i także być może zapoczątkowało budowanie nowego mitu założycielskiego, tej nowej ekipy, która przyszła do władzy po tym wyeliminowaniu poprzednich przedstawicieli najważniejszych władz reżimu ajatollahów.
0: Ja myślę, że tutaj jest kontynuacja zdecydowanie, odmłodzenie reżimu, można tak to nazwać. Zresztą takie obrazki też pojawiały się w internecie, gdzie w jakiś sposób, choć oczywiście Irańczycy uznają to za wielką tragedię, śmierć najwyższego przywódcy Alego Chameneiego, ale mówiły o tym irańskie media, że nic takiego wielkiego się nie stało. Ali Chamenei został szahidem, został męczennikiem, co też w kulturze irańskiej ma ogromną wagę. Natomiast odmłodził się po prostu ten reżim. Wszedł Mocztaba Chamenei, którego na razie nie widzieliśmy i nie wiemy do końca, czy wciąż on rzeczywiście na czele Iranu stoi, jeśli chodzi o przywództwo duchowe. Natomiast duża część, jeśli chodzi o kompetencje władz przeszła w ręce

0: ludzi, którzy są związani z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. No i to jest rzeczywiście taki scenariusz, który gdzieś tam był wcześniej w mediach, no może nawet nie w mediach, ale w analitycznych środowiskach brany pod uwagę.
1: I jesteśmy świadkami, panie doktorze, jego realizacji. Pan doktor Jakub Gajda, orientalista z Akademii WSB, był z nami. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pięknie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Miał wymuszać awanse i ingerować w decyzję kierownictwa służby więziennej. Prokuratura chce zatrzymania europosła PiSu Patryka Jakiego. Wojskowi medycy sprowadzą naszą rodaczkę z Chin. 24-latka jest w śpiączce. Nowe informacje przekazuje MSZ. Na koniec ostrzejsze kary i brak możliwości kasowania punktów. Od jutra ważne zmiany dla kierowców. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Uchylenie immunitetu, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie. Tego chce polska prokuratura dla europosła PiSu Patryka Jakiego. Według śledczych, Jaki, będąc wiceministrem sprawiedliwości, miał przekroczyć uprawnienia. Szczegóły zdradza rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Do prokuratury wpłynęły liczne zawiadomienia dyrektora generalnego służby więziennej, w których to zawiadomieniach informowano o możliwych nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania szeroko rozumianej służby więziennej, a więc jej kierownictwa, pracowników, a także osób sprawujących nadzór nad pracą tej służby w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 2015 roku do 2023.
1: Jaki miał m.in. wydać dyrektorowi służby więziennej polecenie awansu jednego z pracowników mimo prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Wniosek w sprawie uchylenia immunitetu i zatrzymania trafił już do władz Europarlamentu. Za godzinę sąd dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej zajmie się wnioskiem o zawieszenie Macieja Z. Znany warszawski adwokat usłyszał zarzuty w sprawie fałszywych alarmów i trafił do aresztu. 48-latek to szósta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych zgłoszeń, choć wygląda na to, że nie ma on związku z zatrzymanymi wcześniej 20-latkami. Mówi Polskiemu Radiu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Tych spraw, które równolegle prowadzi policja, jest kilka i wprost tego pana mecenasa Z na razie nie łączę z tą piątką poprzednio zatrzymanych. Natomiast z całą pewnością jego zatrzymanie jest też pokłosiem bardzo intensywnego śledztwa, które w ogóle w tym obszarze fałszywych alarmów prowadzi policja, prowadzi CBZC i to jest śledztwo nadal rozwojowe.
1: W mieszkaniu mecenasa

0: Znaleziono m.in. broń, amunicję oraz publikacje o tematyce faszystowskiej. Dziś w nocy z Pekinu ma wystartować samolot wojskowy, którym do kraju wróci polska studentka w śpiączce farmakologicznej. Takie informacje przekazał Polskiemu Radiu przebywający w Chinach wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Wiceszef MSZ-u podkreśla zaangażowanie w tę sprawę polskich służb konsularnych.
1: Nasi konsulowie zrobili fenomenalną pracę w trudnych warunkach, bo to bardzo nietypowa sytuacja i doprowadzili do tego, że dziś w nocy pani Klaudia zostanie przetransportowana naszym transportem wojskowym do Polski na dalsze leczenie.
0: U 24-letniej Klaudii wykryto guz jajnika. Potworniak został usunięty, ale pojawiły się powikłania, w tym ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, mózgu i wątroby. Rodzina zbierała pieniądze na transport Klaudii do kraju. Z pomocą przyszli wojskowi, więc cała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów leczenia w Chinach, a także rehabilitację w kraju. Choć inflacja w maju spowolniła, to obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna. Tak uważają eksperci. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie poznamy po południu. Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek, pierwsze obniżki stóp procentowych będą możliwe dopiero w drugim kwartale przyszłego roku.
2: Inflacja w porównaniu do początku roku jest jednak na wyższych poziomach. Ona przekracza te 3%. Na początku roku mieliśmy powyżej 2%. I powrót do tych 2% poziomów wydaje się, że jest możliwy dopiero z początkiem drugiego kwartału przyszłego roku, 2027. Więc być może wtedy Rada będzie miała tą przestrzeń do tego, żeby stopy jeszcze trochę obniżyć. Ale wydaje się, że do tego momentu, zwłaszcza gdyby konflikt się przedłużał na Bliskim Wschodzie, to o obniżkach raczej myśleć nie można.
0: Dziś podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%, inflacja w maju 3,1%. Na koniec ważne informacje dla kierowców. Od jutra nie będzie możliwości redukowania punktów karnych za najgroźniejsze przewinienia drogowe, między innymi za rażące przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego zmiany to krok w kierunku realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.
3: Niezależne analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
0: Na tym nie koniec. Od jutra zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty. Także jutro wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca jest teraz na zachodzie i w centrum. Niestety w drugiej części dnia zacznie się tam chmurzyć. W centrum i na wschodzie pojawią się burze i ulewy. Alerty IMGW obowiązują od Podlasia aż po Podkarpacie, a także w części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Temperatura maksymalna dziś od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 w centrum, do 27 na zachodzie. Wiatr jest słaby, nieco silniej powieje w czasie burz.
5: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel

0: Przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 8 minut po godzinie 11. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Stan dnia.
2: Skoro dzisiaj wtorek, to oznacza, że to dzień posiedzenia rządu, a rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Zamierza wprowadzić zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i to już od września. Będą też ograniczenia w dostępie dzieci do pornografii. Już nie wystarczy deklaracja o ukończeniu 18 lat, by surfować po niebezpiecznych stronach. Łączymy się z Sylwią Białek, naszą reporterką, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry, Sylwio.
3: Dzień dobry.
2: Jakie konkretnie rozwiązania zostaną wprowadzone?
3: Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli używać telefonów podczas lekcji, ale też na przerwach. Co ważne, te zmiany mają wejść w życie od nowego roku szkolnego. Tak mówiła w Polskim Radiu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: Przyjmiemy to jak najszybciej, tak żeby pan prezydent mógł podpisać, żeby 1 września wszedł w życie zakaz smartfonów w szkołach podstawowych i na przerwach, i na lekcjach. Tam jest pisany między innymi możliwość, że jeżeli tylko szkoła ma takie możliwości, to że młodzież musi oddać je do depozytu. Na posiedzenie rządu wchodzi też druga ustawa dotycząca ograniczenia dostępu dzieci do pornografii.
3: Od zakazu używania telefonu w szkołach będą wyjątki. Dzieci będą mogły korzystać z elektroniki za zgodą nauczyciela do celów dydaktycznych. Użycie telefonu będzie też dozwolone w przypadku choroby dziecka, w przypadkach uzasadnionych medycznie, na przykład do mierzenia poziomu glukozy. Ale tak jak wspomniała wiceministra edukacji, ministrowie zajmą się także przepisami, które ograniczają dzieciom dostęp do pornografii w sieci. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka mówił, że dostawcy takich treści będą odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku użytkowników.
5: Przede wszystkim zniknie taka sytuacja, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, że wchodząc na strony pornograficzne wystarczy zaznaczyć krzyżyk mam 18 lat, wchodzę dalej. Każda platforma, która dostarcza takie treści, będzie musiała weryfikować wiek swoich użytkowników. I to będzie musiała być weryfikacja, która jest pewna, ale która zachowuje prywatność.
3: Ministerstwo Cyfryzacji nie wskazuje jednak w ustawie konkretnego narzędzia weryfikacji wieku. Jedną z możliwości może być na przykład Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. W tym roku takie rozwiązanie ma pojawić się w M-Obywatelu. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, który dziś pojawił się przed kancelarią premiera ze swoimi współpracownikami, uważa, że to błąd. Jego zdaniem należało wpisać do ustawy konkretne rozwiązania. Paweł Mrozek skrytykował też rząd za przepisy dotyczące zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach. Młodzi ludzie są jak najbardziej za tym, by problem uzależnienia do elektroniki rozwiązać. Ich zdaniem dane rządowe wskazujące, że dzieci w sieci spędzają 7 godzin dziennie, są nawet zaniżone. Paweł Mrozek obawia się jednak, że wprowadzenie zakazu używania telefonów da efekt odwrotny do zamierzonego. Młodzi ludzie się zbuntują, nie będą rozumieli, dlaczego ktoś im czegoś zakazuje. Dlatego zdaniem Pawła Mrozka zakaz używania telefonów to ostateczność. Najpierw należy postawić na edukację młodych ludzi, na temat higieny cyfrowej i to przewiduje edukacja zdrowotna, która od września ma być obowiązkowym przedmiotem w szkołach.
6: Ten rok nowej edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego dla wszystkich, który rozpocznie się 1 września tego roku, powinien być takim rokiem testowym, bo jak nagle klikniemy magiczny guzik, zakażmy wszystkim dzieciom młodym w szkołach telefonów, no to oni się zbuntują, nie będą wiedzieć, dlaczego taką decyzję podjęto za ich poniekąd plecami, ale tutaj jest jeszcze inna, ważniejsza sprawa, czyli to, że od godziny 8, na przykład do godziny 15 w szkole tych telefonów nie ma, ale po godzinie 15 już młodzi ludzie te telefony mają bez ograniczonego dostępu, rodzice wielokrotnie nie interesują się tym, co robią w sieci.
3: I o tym będą dziś rozmawiać ministrowie. Według planu posiedzenie rządu powinno się rozpocząć o godzinie 11, ale już jest opóźnienie i na początku posiedzenia głos ma zabrać premier Donald Tusk.
2: Sylwia Białek, nasza reporterka, o tym wszystkim państwa informowała. Sylwio, dziękuję i czekamy na relację z dzisiejszego posiedzenia rządu.

0: Zgonem też.
1: Pan doktor Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg, połączył się z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zanim porozmawiamy o tym zakazie telefonów, smartfonów w szkołach podstawowych, to coś, co uderzyło mnie w relacji naszej reporterki.

0: trzeci dziesięciolatek, jeżeli chodzi o chłopców, ma regularny dostęp do pornografii.
1: Dziesięciolatek.
0: Tak, rzeczywiście dzisiaj, szanowni państwo, ochrona przed treściami pornograficznymi, przed treściami, przed patotreściami, przed treściami nawołującymi do nienawiści jest praktycznie żadna. Szkoda i tutaj podbiję ten głos mojego rozmówcy wcześniej, przedmówcy. Szkoda, że jest podpisywana ustawa, ale nie daje żadnych tutaj narzędzi i żadnych wskazówek. Obawiam się, że cokolwiek zostanie dzisiaj podpisane w kontekście ochrony dzieci przed treściami pornograficznymi będzie trudne do wdrożenia, no bo cała powinność na ochronę naszych dzieciaków w Polsce przed internetem będzie spadać na dostawców treści. No a dostawcy
1: nie
0: treści
1: mają interesu w tym, prawda?
0: Nie mają żadnego interesu, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo mnie martwi, że no bo jak się uchwala dwie ustawy, czy pracuje nad dwoma ustawami,
1: tak,
0: to jedna
1: bo na razie
0: promieniuje.
1: Jesteśmy na tym etapie rządowym, czyli to będzie na razie projekt ustawy, która trafi do parlamentu.
0: Tak, ale mówię też o czymś innym. Mówię o tym, że dzisiaj będą rozmawiać politycy o jakby zakazie czy utrudnieniu dostępu do treści pornograficznych, ale też do zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkole. Niestety to promieniuje na siebie w takim sensie, że rozmawiamy o zakazach korzystania z telefonów komórkowych w szkole, patrząc przez pryzmat pornografii, a nie do końca tak jest. Ja jestem takim dość sceptykiem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego zakazu, z tego względu, że zobaczymy, co zostanie uchwalone, ale nawet jeżeli ta ustawa wejdzie od 1 września, to jest kolejny moment, w którym ustawa jest, ale szkoła nie dostaje żadnych narzędzi do realizacji tej ustawy. I to może być problem, znaczy ja się co do zasady zgadzam w kontekście ograniczenia dla dzieciaków, na przykład w przedszkolach czy w klasach 1, 2, 3. Rzeczywiście można prowadzić tak edukację i tak stworzyć przestrzeń szkolną, że te telefony komórkowe nie są potrzebne. Ale proszę mi wierzyć, uczniowie w klasach 4, 8, oni okej, są osoby, które nadużywają, są osoby, które stosują przemoc, które hejtują, ale proszę pamiętać, że telefon komórkowy nie służy tylko do celów rozrywki i zabawy, ale również do kontaktu z innymi.
1: Panie
0: mamy
1: doktorze.
0: mamy bardzo dużo danych, które pokazują, że młodzież fantastycznie potrafi korzystać z telefonu komórkowego. I może to również robić w szkole, na przykład w kontekście projektów społecznych.
1: Jestem po lekturze stanowiska Fundacji Dbam o mój zasięg w sprawie planowanego wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Bardzo wiele tam argumentów, nie tyle przeciwko samemu zakazowi, samemu namysłowi nad tym, jak zagospodarować ekrany i smartfony w szkole, ale o tym dużo jest tam, w jaki sposób to wprowadzać. I to, co mi najbardziej utkwiło w pamięci po przeczytaniu tego waszego stanowiska, to jest to rozróżnienie między uzależnieniem behawioralnym i chemicznym i przeciwdziałaniu, walce z takimi uzależnieniami. Jeżeli ktoś jest uzależniony na przykład od alkoholu, no to rzeczywiście abstynencja tutaj jest kluczowa. Jeśli chodzi o te uzależnienia behawioralne, którym może być uzależnienie od smartfona czy smartfonu, no to tutaj samo odebranie tego narzędzia,
0: zachowań.
1: Tak, samego zabranie samego narzędzia, no na niewiele się zda. Jak trzeba podejść do tego problemu, pana zdaniem?
0: No właśnie, i to jest to, co żeśmy pisali. Zakaz tak naprawdę niczego nie uczy. On oddali problem, albo nawet nie oddali, tylko wypchnie go poza mury szkolne. Tworząc zakaz, niczego nie nauczymy dzieci w zakresie korzystania z zasobów sieci, bo zamiast zakazu powinniśmy się zastanowić, jak jednak wdrażać telefony komórkowe, które z nami póki co zostaną i raczej one gdzieś tam nie wyparują po prostu i ich nie będzie, wdrażać w procesy nauczania, jak prowadzić czy korzystać z telefonu komórkowego, żeby robić dobre, pozytywne, kreatywne rzeczy. Bo to nieprawda jest, że każde korzystanie z telefonu komórkowego rujnuje zdrowie psychiczne, czy wszyscy scrollują, czy po prostu internet to w ogóle jest za pokolenie pochylonych głów z SMS-owymi szyjami. Ja się na taką wizję młodzieży nie zgadzam. Tym bardziej, że w raporcie Dobre i Złe Wiadomości, które zrobiliśmy w zeszłym roku, widać, że bardzo duża część młodych osób

0: korzysta z telefonu komórkowego i przy tym się rozwija. I szkoła powinna być miejscem, gdzie jest używany telefon komórkowy do celów kreatywnych. Więc zakaz niekoniecznie, ale profilaktyka uzależnień, edukacja medialna, wejście poszczególnych elementów i zajęć w zajęcia z edukacji zdrowotnej, bardzo duża praca z rodzicami, największa praca z rodzicami. My w Fundacji Dbam o Mój Zasięg przede wszystkim pracujemy teraz z rodzicami. I zgadzam się, że szkoła nie jest pierwszym miejscem, które powinno dbać o higienę cyfrową, więc bardzo duża praca z rodzicami. Bardzo dużo szkoleń dla wychowawców, dla nauczycieli. Dostarczenie narzędzi diagnostycznych dla pedagogów i psychologów szkolnych. Wypracowywanie różnych przestrzeni, które będą dbały o relacje, że uczniom w szkole będzie aż głupio korzystać z telefonu komórkowego, bo będą mieli różne inne alternatywy. Alternatywa do świata cyfrowego. Czasem to może być otworzenie sali gimnastycznej na przerwie, czasem to mogą być wystawione leżaki, pufy, gdzie młodzież może odpocząć. Mam naprawdę obawy co do tego zakazu i jakoś specjalnie uśmiechu na mojej twarzy to pani nie zobaczy.
1: Panie doktorze, teraz pytanie o trzecią drogę. Coś między wolą amerykanką a kompletnym zakazem. Bo problem jest, i tutaj pewnie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji będą nas przekonywać, że ten zakaz jest wprowadzany równolegle chociażby z wprowadzeniem obowiązkowej edukacji zdrowotnej, co oznacza, że ten komponent edukacji medialnej również się pojawi, więc edukujemy równocześnie z zakazem, no ale sytuacja jest na tyle poważna, że trzeba sięgnąć po takie bardzo drastyczne środki. Tak pewnie będą przekonywać przedstawiciele ministerstwa.
0: No tak, będą przekonywać, ale wiarygodnych danych, jeżeli chodzi o Polskę, to nie mamy, więc znowu ustalamy prawo na podstawie doświadczeń Finlandii, Danii, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Ja myślę sobie, że w wychowaniu cyfrowym i w ogóle w higienie cyfrowej bardzo ważna jest równowaga. Jeżeli zakazujemy korzystania z telefonów komórkowych na przerwach, prawda, i tak dalej, to starajmy się włączyć nowe technologie, może też w postaci telefonów komórkowych, do kreatywnie zrobionych zajęć. Bo można używać telefonów komórkowych w szkole na zajęciach za zgodą nauczyciela, prawda? Więc super by było. Zakazujemy korzystania z telefonów komórkowych w szkole. Stwórzmy alternatywę, żeby ci, którzy naprawdę są przesiąknięci nowymi technologiami, nie zwariowali i nie się symptomy odstawienia, są przyklejeni do nowych technologii. Robienie projektu wspólnie z rodzicami, wspólnie z nauczycielami. Ale czy jest taka środkowa droga, to ja nie wiem. Zresztą proszę zauważyć, jak były komunikowane te całe prace związane z zakazem korzystania z telefonów komórkowych w szkole. Wielkie larum podniesione, że będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych od września i minister Nowacka i premier i wszyscy mówią, po czym wjeżdżają, przepraszam za sformułowanie, wjeżdżają na stół do konsultacji różnego rodzaju ustawy, rozporządzenia, jak ten pomysł jest, więc samostanowienie prawa w kontekście tej ustawy w mojej opinii pozostawia wiele do życzenia.
1: Panie doktorze.
0: Trop jest dobry. Trzeba ograniczać bycie w sieci, ale można to zrobić inaczej niż przez taki rygorystyczny zakaz, który zabije ducha szkół i zabije różne rzeczy, które są w szkołach wypracowane i super funkcjonują.
1: Dzisiaj rząd się tym zajmuje, przed nami jeszcze pewnie prace legislacyjne, więc niejednokrotnie będzie jeszcze okazja, żeby do tego tematu wrócić, przyglądać się tym pracom, w jaki sposób będzie trwała ta parlamentarna również debata, ale i społeczna i debata w mediach na temat tego proponowanego przez rząd zakazu używania smartfonów w szkołach podstawowych. Był z nami pan dr Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Bardzo dziękuję panie doktorze.
0: Pozdrawiam panią i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: I przenosimy się. I przenosimy się na posiedzenie rządu. Premier Donald Tusk mówi m.in. o tych propozycjach, o których rozmawialiśmy z panem doktorem.
2: Zwrócę uwagę na jeden z punktów naszego dzisiejszego posiedzenia. To jest

Prawo oświatowe, w sumie dwa pierwsze punkty. Prawo oświatowe i projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Mówimy dzisiaj i będziemy proponowali rzecz bardzo trudną, nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. I to są te dwie kwestie. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych, no, całej populacji, ale szczególnie najmłodszych, bo o to się troszczymy. I w związku z tym po wielu rozmowach także z najbardziej zainteresowanymi, z uczniami, rodzicami, nauczycielami, zaproponujemy projekt ustawy, który chyba wreszcie wzmocni rolę i nauczycieli, i rodziców, i to za aprobatą też przynajmniej części tych najbardziej zainteresowanych, czyli uczniów, jeśli chodzi o kontrolę korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć szkolnych w szkołach podstawowych. Długo dyskutowaliśmy o tym, jakich szkół to powinno dotyczyć i z jakimi wyjątkami. I uznaliśmy, że nie będziemy różnicować szkół publicznych i niepublicznych. Z dość oczywistych względów nie mówimy o szkołach średnich, ponieważ część uczennic i uczniów w szkołach średnich to są osoby pełnoletnie. Nie chcielibyśmy ograniczać praw obywatelskich. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. To będzie miało oczywiście takie pozytywne znaczenie pod warunkiem, że wszyscy uznamy, że tego naprawdę chcemy. Doświadczenia innych państw i także nasze pokazują, że oczywiście szczególnie wtedy, kiedy nie akceptujemy jakichś rozwiązań prawnych, to zawsze ktoś znajdzie sposób, jak obejść to prawo. Ale jesteśmy absolutnie przekonani co do tego, że i rodzice, i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz z tymi nielicznymi wyjątkami. Jeśli ze względów zdrowotnych dziecko potrzebuje mieć telefon, na przykład do kontroli, w przypadku cukrzycy na przykład to jest niezbędne. Czy w jakichś takich też szczególnych przypadkach, na przykład na wycieczkach też byśmy założyli, że dzieci mogłyby mieć przy sobie i korzystać z telefonów komórkowych, ale co do zasady, w czasie zajęć i w czasie przerw telefon komórkowy byłby, znaczy korzystanie z tego telefonu byłoby zakazane. Tak jak wspomniałem, to nie jest rozwiązanie idealne, wiemy o tym, nie mamy żadnych iluzji. Jeszcze raz to podkreślę, będziemy, teraz jak to trafi do Sejmu, ale też w praktyce, będziemy musieli cały czas starać się budować synergię między rodzicami, nauczycielami i także uczniami i tłumaczyć sobie, że mamy poważny cywilizacyjny problem. To jest uzależnienie, nie tylko, no wszyscy dobrze wiecie, uzależnienie no, prawie wszystkich już w tej chwili, ale to, co szczególnie szkodliwe tych najmłodszych, od internetu, telefonów komórkowych, platform, komputera, gier, etc. I zdajemy sobie sprawę, ale byliśmy do tej pory jakoś tak trochę bezradni czy bezsilni, ale zdajemy sobie sprawę, że to może mieć no, fatalne skutki i to takie długoterminowe. I dla życia naszych dzieci i młodych ludzi i też dla państwa i takie cywilizacyjne negatywne skutki. Więc będę bardzo prosił o wzajemną życzliwość w czasie prac w Sejmie. Takie zrozumienie, że robimy to dla dobra przede wszystkim młodych Polek i Polaków. Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. Słyszałem też no, między innymi od najmłodszych członków mojej rodziny, bo jak wiecie, w wielu szkołach taki zakaz wskutek porozumienia rodziców i nauczycieli już obowiązuje. No i wtedy się pojawia ten problem, że w przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. No ale no, jest różnica. Znaczy i to sami młodzi ludzie, z którymi konsultowaliśmy w czasie naszych długich spotkań tę ustawę, sami podkreślali, że jednak jest co innego łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania z takiego telefonu. Nie będę mówił, że to jest moje doświadczenie, no ale pamiętam sam, że w szkołach średnich, na przykład dawno temu, to chodzili do toalet w czasie przerw, na przykład palić papierosy. Więc omijali zakaz. I to było bardzo nieładne oczywiście. Ale jednak jest różnica między takim zachowaniem, a możliwością palenia papierosów na lekcji.
Nie? Znaczy wiecie...

0: co mam na myśli. Więc postarajmy się z jak najlepszą wolą i ze świadomością, że przepisy nigdy nie będą stuprocentowo skuteczne ani doskonałe. Z jak najlepszą wolą jeszcze precyzować pracę nad tym. A jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem. To samo dotyczy dostępu do treści szkodliwych. To i do stron pornograficznych, ale także do innych treści szkodliwych, które pojawiają się w internecie, takich jak nakłanianie do samobójstw czy naga przemoc. To jest jeszcze trudniejszy problem. On będzie wymagał też takiej społecznej zgody. To jest kwestia weryfikacji wieku tych, którzy mają czy chcą mieć dostęp do internetu i do tego typu treści. To jest pytanie o skuteczne narzędzia ze strony państwa, jak blokować, jak egzekwować od na przykład platform cyfrowych, żeby szanowały naszą kulturę czy przepisy prawa. To jest też daleka droga, ona się nigdy nie skończy. Wiemy o tym. Ale tutaj też będziemy potrzebowali pełnej współpracy wszystkich bez wyjątku. To kompletnie się ma nic wspólnego, mam nadzieję, z partiami czy z ideologiami. Chcemy chyba wszyscy chronić nasze dzieci i młodych ludzi, ale szczególnie najmłodszych, przed szkodliwymi treściami, które no, czynią spustoszenie w umysłach i w emocjach najmłodszych. Także w przypadku zarówno stron z treściami szkodliwymi, platform cyfrowych, będziemy szukali rozwiązań i bardzo bym prosił, żebyśmy podzielając wrażliwość, no wiecie, nadmierna kontrola, cenzura, nie o to chodzi, ale jakieś narzędzia, które pozwolą nam panować nad tą rzeczywistością, tak aby młodzi nie padli ofiarą tych treści, to musimy zrobić wszystko, żeby to było skuteczne. To jest pierwszy bardzo poważny krok. Dziękuję premierowi Kawkowskiemu, pani minister Nowackiej i wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten proces. Jeszcze raz podkreślam, mam świadomość, że bez pełnej takiej zgody narodowej wokół tego projektu nie osiągniemy sukcesu, ale wierzę w to, że wszyscy już dojrzeli do tego momentu, żeby wziąć się za bary z tym problemem, z tym zagrożeniem.
1: Tak mówił premier Donald Tusk, otwierając dzisiejsze posiedzenie rządu.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zakaz używania telefonów w szkołach, skuteczna ochrona najmłodszych przed pornografią. Tym zajmuje się rząd. Posiedzenie, jak słyszeliśmy, rozpoczęło się kilka minut temu. Premier Donald Tusk podkreślał, że i rodzice, i nauczyciele potrzebują odpowiednich narzędzi, by chronić dzieci. A nowe ustawy takie narzędzia wprowadzają.
0: Chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem. To samo dotyczy dostępu do treści szkodliwych. To i do stron pornograficznych, ale także do innych treści szkodliwych, które pojawiają się w internecie, takich jak nakłanianie do samobójstw czy naga przemoc. To jest jeszcze trudniejszy problem.
1: Przekonywał premier Donald Tusk. Jest zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Stery w jednym z najważniejszych struktur wojskowych przejął generał Ireneusz Nowak. To doświadczony pilot myśliwców F-16, który przez ostatnie lata pełnił ważne funkcje w dowództwie generalnym. Był m.in. inspektorem sił powietrznych. Kilka minut temu odebrał akt powołania na dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych z rąk prezydenta Nawrockiego. Prokuratura Generalna kieruje do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie europosła Patryka Jakiego. Chce uchylenia immunitetu i wyrażenia zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie. Sprawa dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Ten wniosek został sformułowany w postępowaniu prowadzonym przez zespół śledczy w prokuraturze regionalnej w Poznaniu. Ten zespół został powołany w grudniu 2024 roku, a konieczność jego powołania była to decyzja prokuratora krajowego Dariusza Korneluka.
1: Patryk Jaki lekceważy całą sprawę. W jego ocenie wniosek ośmiesza prokuraturę. Trwa dogaszanie pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Na miejscu działa jeszcze 10 zastępów straży. Pożar wybuchł wczoraj. Ogień początkowo objął cały budynek, w którym znajdowało się kilkanaście punktów usługowych, a także magazynowych. Większa część dachu hali zawaliła się. Strażacy szacują, że dogaszanie pogorzeliska może trwać do wieczora. Wtedy do środka

0: Będą mogli wejść policjanci, prokurator i biegli, by ustalić przyczyny wybuchu ognia.
1: Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit. Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Minęła godzina 11.34 w Polskim Radiu 24. Wracamy do uroczystości, którą już zapowiadaliśmy w naszym programie. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowego szefa dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Został nim generał dywizji Ireneusz Nowak. Posłuchajmy, co z tej okazji mówił prezydent.
6: Każdy generał, który otrzyma nominację czy zostanie wskazany przez zwierzchnika sił zbrojnych zgodnie z wolą Polek i Polaków w swoim życiorysie, nie tylko w swoim sercu i umyśle, ale w swoim życiorysie musi mieć głęboko zapisaną gotowość Polski do wzmacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też gotowość do tego, aby budować relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Obaj panowie generałowie macie właśnie te cechy wypisane w swoich życiorysach. Nie tylko w sercach i w umysłach, ale w waszych życiorysach czyta się właśnie to, że kształciliście się już w Polsce budzącej się do niepodległości po roku 89. Nie niesiecie ze sobą zobowiązań spoglądania na wschód ani na zachód, chociaż jednocześnie budujecie relacje Polski i w Unii Europejskiej, i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jesteście generałami, którzy dojrzewali, kształcili się i zdobywali doświadczenie wojskowe, to liniowe i to dowódcze w wolnej i niepodległej Polsce. Budowaliście relacje w Sojuszu Północnoatlantyckim, to także jest w waszych życiorysach. Życzyłbym sobie, panie generale, żeby zawsze tak wyglądało odwołanie z ważnej funkcji państwowej, bo tym, którzy nie wiedzą, choć państwo generałowie, pan premier, wszyscy ministrowie wiedzą, to nie jest wyłącznie odwołanie, ale to jest awans generała Macieja Klisza, drodzy państwo, który będzie reprezentował teraz Rzeczpospolitą jako szef sztabu sojuszniczego w dowództwie sił połączonych Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brunsum. I tego awansu, panie generale, gratuluję i dziękuję za pana generała dotychczasową pracę, bo rzeczywiście swoim życiorysem dowiódł pan generał, że jedyne czemu pan służy, to Rzeczpospolitej Polskiej. Długa kariera pana generała od 6. Brygady Desantowo-Szturmowej przez kolejne doświadczenia dowódcze i w Polsce i za granicą. Służył pan generał z biało-czerwoną flagą i w Bośni, i w Hercegowinie, i w Afganistanie. Ale to, co dla mnie jest szczególnie ważne, panie generale, w momencie, gdy dziękuję za pana służbę w Polsce i proszę o służbę Polsce w Brunsum w Sojuszu Północnoatlantyckim, to to, że był pan generał jednym z dowódców Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: Generał dywizji Ireneusz Nowak, nowym szefem dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, a to była wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego w czasie uroczystości mianowania nowego szefa dowództwa.
4: Stan dnia.
5: W naszym programie zmieniamy temat. Zajmiemy się teraz burzą wokół projektu ustawy, która wprowadza dopłaty Dopłaty państwa dla twórców kultury do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

0: wodne. Rządowy projekt, który to zakłada, jeszcze nie trafił pod obrady Sejmu, ale już powoduje polityczne spory i budzi społeczne emocje. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Witaj Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co dokładnie przewiduje ten projekt i czy ma sens jeszcze w ogóle powody, żeby wejść w życie, czy będzie na to polityczna zgoda?
1: Ten projekt, mówiąc w dużym skrócie, wprowadza mechanizm, który gwarantuje artystom dostęp do stałego ubezpieczenia, gdy ich dochód nie pozwala na samodzielne pokrycie składek. Te dopłaty miałyby przysługiwać osobom, których średni roczny dochód z trzech poprzednich lat nie przekroczył 125% dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia, no i byłyby naliczane do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej zauważa, że artyści często nie mają stabilnego źródła dochodu, dlatego państwo powinno wyciągnąć do nich pomocną dłoń.
2: Bardzo wiele tych osób pracuje w takim systemie, mówię, projektowym, że na przykład ma jeden projekt na cały rok, czasami na dwa lata jest taki projekt, więc tutaj to jest bardzo trudne zrobić w ten sposób, dlatego wydaje mi się, że to rozwiązanie jest dotyczące zresztą niewielkiej grupy, ale pozwalające, że nikt nie będzie poza systemem ubezpieczeń.
1: Bez artystów nie ma kultury, a bez kultury nie ma narodu. O tym też mówią rządzący. Opozycja projekt jednak krytykuje. Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek zapowiada, że jego partia na pewno go nie poprze, a jego klubowy kolega Zbigniew Kuźmiuk mówi, że ten projekt to prowokacja wobec większości Polaków, bo jak tłumaczy, no, duża część obywateli otrzymuje głodowe emerytury, mimo że ciężko na nie pracuje i nikt im do nich nie dopłaca. Z drugiej, jak dodaje poseł Kuźmiuk, prowokacją jest również sposób rozdysponowania tych środków.
3: 15-osobowa rada, która miałaby otrzymywać za posiedzenie 2,5 tysiąca, za każde posiedzenie, i 155-osobowa grupa ekspertów, każdy z nich za decyzję przyznającą tę dotację miałby otrzymywać 240 zł.
1: Projekt budzi duże emocje społeczne, stąd też pytania dziennikarzy do rządzących, czy nie planują się jednak z niego wycofać. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że te sygnały docierają do rządzących, ale ewentualna decyzja będzie zapadać na szczeblu rządowym bądź na szczeblu liderów koalicji. Nawet jeśli koalicja rządowa ten projekt uchwali, to biorąc pod uwagę to, jakie jest stanowisko opozycji do tego projektu, można stwierdzić, że prawdopodobnie te przepisy i tak nie wejdą w życie, bo zawetuje je prezydent Karol Nawrocki.
0: Michał Fabisiak, prosto z Sejmu o tych zapisach dotyczących ustawy o dopłatach do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego artystów. Michale, dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
0: Ze mną w studiu pani Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich, aktorka.
5: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tych emocjach, ale nie tylko o emocjach, które ten projekt wzbudził, bo w pani też widziałam emocje w czasie, tak, kiedy cytowaliśmy wypowiedź jednego z posłów opozycji.
5: Tak, dlatego że, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, jestem zaskoczona tym, że mało kto przeczytał ustawę.
0: Więc na razie projekt.
5: Projekt, tak, oczywiście. Więc powielanie tej nieprawdy jest tak naprawdę wodą na młyn dla tej opinii wzburzonych obywateli.
0: Artyści, ich los stanął w centrum tego bieżącego politycznego sporu. Spodziewała się pani takiej reakcji?
5: Tak, spodziewałam się, dlatego że obserwuję już od tak naprawdę wielu lat, kiedy widzę jakąkolwiek grupę zawodową, która walczy o swoje prawa i ma do tego pełne prawo, ponieważ nasz system nie jest najlepszym systemem, w jakim żyjemy, i mamy wszyscy tego świadomość. I każdorazowo każda grupa zawodowa, która zaczyna o siebie walczyć, no, spotyka się po prostu z zalewem hejtu. Jest to strasznie deprymujące jako dla obywatelki, matki, która będzie wychowywała i wychowuje w tym kraju swoje dziecko. Nie wiem, gdzie się podziała nasza narodowa solidarność, dzięki której państwo polskie tyle rzeczy przeszło. Gdybyśmy dzisiaj stanęli w obliczu jakiegoś wyzwania jako naród, ciężko i słabo to widzę.
0: Los artystów polaryzuje bardzo to, co się dzieje chociażby w internecie po ogłoszeniu, no, w skrócie tego, o czym mówi ten projekt ustawy. Bardzo wiele pojawiło się takich głosów, ja nie chcę cytować tych określeń, które towarzyszą tym ocenom, no ale takim

0: bardzo stygmatyzującym artystów. Wyjaśnijmy, kim w świetle tego prawa projektowanego jest artysta? Artysta, czyli kto?
1: Artysta, czyli osoba w świetle tej ustawy, która wykaże się dorobkiem z okresu ostatnich 3 lat, dorobkiem, które było jego głównym źródłem utrzymania, czy jego głównym zajęciem, czyli udowodni komisji, przed którą stanie, czy która będzie czytała jego wniosek, że on pracował artystycznie przez ostatnich 3 lata, a jego dochody nie przekroczyły średniomiesięcznej 125% pensji minimalnej.
0: To jest artysta?
1: W rozumieniu ustawy.
0: Artysta... Nie gwiazda,
1: nie
0: celebryta,
1: nie
0: ktoś, kogo znamy z ekranów i pierwszych stron gazet.
1: Nie, to jest człowiek, który wytwarza, tworzy kulturę tradycyjną, twórczość ludową tak zwaną. To jest malarz, który pracuje nad kolejnym dziełem swoim. To jest pisarz początkujący, to jest początkujący aktor. Mamy 60 teatrów dramatycznych. Nikt nie zapewni takiego zatrudnienia dla wszystkich absolwentów szkół teatralnych. To jest młoda tancerka, czy nawet nie młoda, bo musi pracować w tej chwili do 55, 60 roku życia, zanim przejdzie na emeryturę. To też jest walka, którą toczą w tej chwili o powrót do starego brzmienia ustawy tancerze. To jest cała rzesza ludzi, którzy wybrali zawód, i to prawo wyboru zawodu ma każdy, wybrali zawód artysty, wykształcili się, a zatem państwo polskie zapłaciło ogromne pieniądze za ten proces kształcenia. W niektórych przypadkach od 5-6 roku życia. Oni nie wybrali systemu. To system ich nie wybrał. System ich nie wziął pod uwagę lata temu, kiedy był stwarzany, dobrze mówię.
0: Ci, którzy krytykują tę ustawę, te rozwiązania pomocowe, mówią tak. Ci artyści zarabiają często znacznie więcej niż przeciętny Polak. Może w innym systemie, może nie wszystkie te zarobki są oskładkowane. No i przecież mają możliwość odkładania sobie na emeryturę w inny sposób niż to się dzieje w tym ogólnokrajowym systemie składek ZUS-owskich chociażby. Ale decyduje się na to, żeby te pieniądze, które trafiają do jego kieszeni, po prostu wydawać, konsumować, żyć na wysokiej stopie. No takie jest, takie powszechne wyobrażenie, które płynie z tych komentarzy, które się pojawiają teraz. Dlaczego zatem państwo ma pomagać tym osobom w sytuacji, kiedy te pieniądze zostały już gdzieś tam rozdysponowane, wydane, no a teraz na tę tak zwaną starość wyciągają te osoby rękę o pomoc do państwa, które przecież ma tyle jeszcze innych zadań do spełnienia?
1: Dobra, i to sprecyzujmy. Nikt na starość nie wyciąga ręki. To nie są dopłaty do emerytur, jak się przyjął powszechnie w narracji publicznej. To nie są dopłaty do emerytur, powtórzę to jeszcze raz. Ktoś, kto pracował na swoją emeryturę, nie podlegał pod ten system, mu lub podlegał, lub samodzielnie płacił, lub nie płacił, ma taką emeryturę, jaką ma, i na to nic nie poradzimy i tego nikt nie zmienia. My mówimy o artystach, którzy w tej chwili są w czasie trwania swojej pracy zawodowej, którzy w tej chwili nie są objęci systemem. Tak naprawdę ministerstwo próbuje załatać lukę systemową. Zgadzam się i nie będę mówiła i wybielała artystów, którzy potrafili przehulać swoje pieniądze, ale o nich ustawa nie mówi. To nie jest o nich, więc... Nie ma sensu się nad tym tematem pochylać z mojego punktu widzenia. Dzisiaj mówimy o artystach, którzy pracują od kontraktu do kontraktu. Tak wygląda środowisko twórcze. Mamy wielu pracodawców. Umowy o dzieło nie są ozusowane, są wygodą dla przedsiębiorcy. W innym wypadku, gdyby były ozusowane, wierzcie mi, szanowni państwo, koszt kultury przeszedłby na nas, obywateli. Bo nikt nie chce zarabiać mało. Po prostu chcemy zarabiać jak najwięcej. I to jest naturalne.
0: A ten wątek, który pojawił się również w relacji naszego reportera, czyli ta komisja, która ma decydować o tym, kto artystą jest, a kto artystą nie jest i komu ta pomoc jest potrzebna i należna, może tak, a komu nie.
1: Tak, raczej ta druga część. Komu jest potrzebna pomoc, komu nie. Ustawa co do zasady nie powinna definiować, kto jest artystą, kto nie. Państwo polskie już pośrednio na etapie szkolnictwa wyższego w przypadku muzyków i w przypadku tancerzy na etapie szkolnictwa średniego nadaje tytuł zawodowy. Na pewno będziemy wnosili o taką poprawkę. Ministerstwo o tym jest poinformowane, żeby zapis w ustawie nie mówił o jakości artysty,

0: tylko i wyłącznie zaznaczał jego stosunek do systemu, tak? Czyli czy systemu do artysty. Czyli na zasadzie artysta zarejestrowany albo artysta uprawniony do ubezpieczenia. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli chodzi o komisję. Szanowni Państwo, ktoś musi weryfikować. Pytania z drugiej strony są takie, czy ktoś tego nie wykorzysta, czy nie będzie czegoś udawał przed państwem polskim, nie będzie chachmęcił, ukrywał swoich dochodów. Ktoś musi to zweryfikować. To po pierwsze. Po drugie, ona się składa z bardzo wielu osób.
1: Tak, ta liczba 155 robi wrażenie.
0: 145 osób. Zgadza się. Tam są i osoby z ministerstwa, wskazane przez ministerstwo i z Zakładu Usług Społecznych. I z organizacji. Z wielu organizacji. Bo mówimy o wielu różnorodnych artystach z różnych dziedzin. Przecież ja jako aktorka nie będę oceniała dorobku artystycznego malarza tudzież rzeźbiarza. Nie jest to moją kompetencją, a więc zatem muszą być te osoby kompetentne. Ja pokręciłam głową, ponieważ usłyszałam w państwa tu przekazie, w wywiadzie, że jeden ekspert będzie zarabiał 240 zł. Liczę na to, że wkrótce zobaczymy jakąś... jak to się nazywa, taki rysuneczek, który nam dokładnie pokaże, taki rysuneczek w przestrzeni internetu, który nam pokaże, ile będzie zarabiał ekspert. Ustawa mówi o tym jasno. Potwierdzone i zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów jest wynagrodzenie od weryfikacji jednego wniosku przez jednego eksperta 50 zł. Uwaga, maksymalnie. Czyli może się okazać, że nawet ten ekspert dostanie mniej. Trzech ekspertów na wniosek to jest maksymalna liczba ekspertów na wniosek do weryfikacji wniosku. A zatem jakbyśmy przyjęli, a ustawa zakłada w tej chwili, czy też jak gdyby ta informacja z ministerstwa dookoła ustawy zakłada, że w pierwszym roku wpłynie około 14 tysięcy wniosków. I każdy z komisji, każdy z ekspertów dostałby równomierną ilość wniosków, około 100 wniosków, razy 50 zł, to jest 5 tysięcy rocznie. W podziale na miesiące to wychodzi tam 417 zł miesięcznie. Uwaga, brutto. Więc ja się raczej zastanawiam, czy my znajdziemy ekspertów z naszych dziedzin, którzy zechcą w tych pieniądzach przejrzeć i zweryfikować te wnioski.
1: No i podpisać odpowiedzialnie, podjąć odpowiedzialną decyzję, z której także pewnie będą...
0: Więc tutaj to jeszcze tylko dokończę jedną, znaczy nie dokończę, a dopnę jedną rzecz, bo to też mnie bardzo zabolało, że ministra Cienkowska stwarza stołki dla swoich. Nie, szanowni państwo, no stołek za 417 zł, ewentualnie za jedno posiedzenie, które będzie jednorazowe w wysokości 2000 zł, też to jest 2400 brutto. To nie są kokosy, o których chyba marzymy. No nie wiem, niech każdy to jak gdyby przez siebie zweryfikuje.
1: Jak pani ocenia prawdopodobieństwo tego, że to ta sprawa nie skończy się na etapie projektu ustawy, tylko że będzie ta praca dalej kontynuowana, po prostu kontynuowana, bez dalej, że zajmą się nią posłowie, że będzie konsensus, porozumienie nawet w obrębie koalicji rządzącej, bo tutaj też słyszymy głosy, że jednomyślności nie ma.
0: Tak, nie wiem, czy już się odbyło spotkanie przedstawicieli Lewicy z minister Cienkowską, o którą posłowie prosili. Mam nadzieję, że ministra Cienkowska wytłumaczy i rozwieje wszelkie obawy dotyczące projektu. Ciężko mi powiedzieć, no nie chcę wróżyć z fusów, jak to będzie dalej wyglądało. Liczę na to, że po pierwsze osoby rządzące aktualnie, które wybraliśmy, jednak otworzą oczy i zobaczą, że to nie jest rozmowa od wczoraj, że to jest rozmowa od dekad. Ja rozumiem, że to nie jest najdoskonalszy projekt, że nie wyjaśnia on i nie gwarantuje nam wszystkim wszystkiego, o czym marzymy. Ale to jest pierwszy krok podstawowy, który zapewnia elementarne obowiązki państwa wobec obywatela. Przecież jeśli nie dziś poniesiemy koszt, który, uwaga, on jest 380 milionów założenie ustawy roczny, a zatem on nie może tego pułapu przekroczyć. To nie będzie więcej. Biznes jest gałęzią również, która ma dofinansowanie w postaci, z tego co pamiętam, liczby z 2024 roku, 61 miliardów rocznie. My mówimy o naprawdę niewielkich w skali polskiego, w skali PKB pieniądzach, gdzie nasz wkład jako sektora kreatywnego to jest na poziomie 100 miliardów złotych wartości dodanej. Mówimy o niewielkich pieniądzach, więc liczę na to, że posłowie

0: podejdą jednak z jakimś rozsądkiem do tematu, który jest niezwykle istotny i który jest naszą tożsamością narodową, jeżeli chodzi o to, co produkujemy jako twórcy. Liczę na otwartość pana prezydenta. Mam nadzieję, że będzie otwarty na rozmowę z przedstawicielami środowiska i uważam, że dialog jest jedyną formą, gdzie, powtarzam to, jeśli się słyszymy i słuchamy, to możemy dojść do konsensusów.
1: Przyjmując państwa perspektywę, zastanawiam się, jak przekonać i polityków, i ich wyborców do tego, że realizacja zapisów tego projektu, jeśli stanie się ustawą, to nie jest koszt, a inwestycja.
0: Myślę, że to nie jest takie szalenie trudne do wyobrażenia. Wiemy o tym, że istnieje pomoc społeczna, która jest finansowana ze środków państwa i jeżeli dzisiaj nie zaopiekujemy się obywatelem na takim poziomie, żeby nie zapewnić mu luksusów na starość, bo mówimy o minimalnej emeryturze, mówimy o minimalnych składkach, to jeśli dzisiaj to obciążenie 250 milionów, bo mniej więcej tyle to będzie ostatecznie kosztowało, jeżeli chodzi o same dopłaty do składek, taki jest przewidywany koszt przy założeniu, że wszyscy z tego skorzystają, a nie sądzę, że wszyscy z tego skorzystają, to jest znacznie niższy koszt niż później opieka zdrowotna nad osobą starą, niedołężną. Tak jak to dzisiaj wygląda. To są budżety gmin finansowane ze środków państwa. To jest znacznie wyższy koszt później.
1: Podoba się pani to porównywanie artystów jako grupy społecznej w tej dyskusji do przedstawicieli innych zawodów i mówienie o tym, że do rolników, górników, właśnie do biznesu państwo również dopłaca jeszcze więcej?
0: Nie zastanawiałam się w kategorii, czy mi się podoba. No uważam, że każdy z nas wybiera jakiś zawód, a państwo, nowoczesne państwo powinno dbać o wszystkie zawody.
1: Jesteśmy w tej dyskusji cały czas o bezpieczeństwie. To jest słowo, które odmieniamy przez wszystkie przypadki. Mówimy o tych wydatkach na obronność, na budowanie odporności takiej w kontekście bezpieczeństwa. Może to też jest jakiś sposób, że praca artystów buduje jednak poczucie tożsamości narodowej, poczucie wspólnoty. To także może być jeden z filarów. Może tutaj jest jakiś sposób i jakaś droga.
0: Oczywiście i bezwzględnie. Przecież mamy pojęcie takich, jedna trochę dalsza, odległa i znamy ją z historii, sytuacja kraju, kiedy 123 lata nie było nas na mapach, a przetrwaliśmy, bo mieliśmy kulturę i mieliśmy wiarę, mieliśmy religię.
1: I język.
0: Język, oczywiście. A druga dość niedawna pandemia, gdzie nie oszaleliśmy, bo mieliśmy kulturę, bo mieliśmy dostęp do kultury. Mieliśmy audiobooki, mieliśmy filmy, mieliśmy seriale, mieliśmy muzykę w sytuacjach, w których nie wolno było wyjść nawet na plac zabaw.
1: Pani Anna Maria Buczek, wiceprezeska zespu, aktorka, była ze mną. Rozmawiałyśmy o projekcie ustawy o dopłatach do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla artystów, które budzą wielkie polityczne i społeczne emocje. Ten temat kończy nasze przedpołudniowe spotkanie w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik, bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Koczysz do Carrefoura?
9: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego.

0: Nowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Czym zajmują się położne poza odbieraniem porodów? I co możemy stracić, jeśli w życie wejdą planowane zmiany w kształceniu położnych? O tym porozmawiam w najbliższej audycji Do Pomyślenia w środę o 22.06. Moim gościem będzie położna Klaudia Nil-Atmadża. Ewelina Kamińska, zapraszam do pomyślenia.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. W magazynie dziś m.in. rozliczenia poprzedniej władzy. Prokuratura chce zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Miał wymuszać awanse i ingerować w decyzje kierownictwa służby więziennej. Potem Ukraina w ogniu po rosyjskim ostrzale. Rośnie liczba ofiar, służby wciąż przeczesują gruzy zawalonych budynków. Za chwilę połączymy się z naszym korespondentem. Wrócimy też do Paryża i historycznego awansu Maji Chwalińskiej. Polka zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Czas na szczegóły, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Na początek jednak rządowy plan ochrony dzieci. Ministrowie właśnie teraz omawiają kilka ważnych ustaw, wśród nich zakaz używania telefonów w szkołach oraz zabezpieczenia stron z pornografią. Sprawa jest bardzo poważna, bo średni wiek, kiedy dzieci spotykają się z takimi treściami, to zaledwie 11 lat. Posiedzenie rządu śledzi nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co rząd zapisał w ustawach, no i kiedy zmienią się przepisy.
3: Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli używać telefonów komórkowych podczas lekcji, ale nie będą mogli też używać na przerwach. Co ważne, te zmiany mają wejść w życie od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września tego roku. Takie są plany rządu. Premier Donald Tusk mówił, że wiele tygodni trwały rozmowy na ten temat i wypracowano rozwiązanie optymalne.
4: Długo dyskutowaliśmy o tym, jakich szkół to powinno dotyczyć i z jakimi wyjątkami. I uznaliśmy, że nie będziemy różnicować szkół publicznych i niepublicznych. Z dość oczywistych względów nie mówimy o szkołach średnich, ponieważ część uczennic i uczniów w szkołach średnich to są osoby pełnoletnie. Nie chcielibyśmy ograniczać praw obywatelskich. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw.
3: Premier wspomniał już o tym, że będą wyjątki. Dzieci będą mogły korzystać z elektroniki za zgodą nauczyciela do celów dydaktycznych. Użycie telefonu będzie dozwolone także w przypadku choroby dziecka, w przypadkach uzasadnionych medycznie, na przykład gdy dzieci są chore na cukrzycę. Dozwolone będzie także korzystanie z telefonów podczas wycieczek szkolnych. Premier ma nadzieję, że te rozwiązania zyskają aprobatę parlamentarzystów.
4: To nie jest rozwiązanie idealne, wiemy o tym, nie mamy żadnych iluzji. Jeszcze raz to podkreślę, będziemy, teraz jak to trafi do Sejmu, ale też w praktyce, będziemy musieli cały czas starać się budować synergię między rodzicami, nauczycielami i także uczniami i tłumaczyć sobie, że mamy poważny cywilizacyjny problem.
3: Ministrowie zajmują się dziś także kwestią ograniczenia dzieciom dostępu do pornografii w sieci. Dostawcy takich treści będą odpowiedzialni

0: za skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Premier Donald Tusk w tym przypadku też ma nadzieję, że te rozwiązania poprą parlamentarzyści i zaakceptuje prezydent.
1: To jest kwestia weryfikacji wieku tych, którzy mają czy chcą mieć dostęp do internetu i do tego typu treści. To jest pytanie o skuteczne narzędzia ze strony państwa, jak blokować, jak egzekwować od na przykład platform cyfrowych, żeby szanowały naszą kulturę czy przepisy prawa. To jest też daleka droga, ona się nigdy nie skończy. Wiemy o tym. Ale tutaj też będziemy potrzebowali pełnej współpracy wszystkich bez wyjątku.
0: Ministerstwo Cyfryzacji w rozwiązaniach przygotowanych nie wskazało konkretnego narzędzia weryfikacji wieku. Jest wiele możliwości. Jedna z nich to Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. W tym roku takie rozwiązanie ma pojawić się w M-Obywatelu. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej uważa, że to błąd. Jego zdaniem należało po prostu wpisać do ustawy konkretne rozwiązania. Akcja Uczniowska pojawiła się dziś przed kancelarią premiera. Paweł Mrozek skrytykował też rząd za przepisy dotyczące zakazu używania telefonów w szkołach. Jak mówił, obawia się, że wprowadzenie zakazu da efekt odwrotny od zamierzonego, że młodzi ludzie po prostu się zbuntują, nie będą rozumieli, dlaczego ktoś im czegoś po prostu zakazuje. Zdaniem Pawła Mrozka zakaz używania telefonów to ostateczne rozwiązanie. Najpierw należy postawić na edukację młodych ludzi na temat higieny cyfrowej i taką edukację przewiduje przedmiot edukacja zdrowotna, która od września ma być obowiązkowym przedmiotem w szkołach i tam zdaniem Pawła Mrozka najpierw powinniśmy się nauczyć tego, jak z telefonu korzystać.
2: Ten rok nowej edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego dla wszystkich, który rozpocznie się 1 września tego roku, powinien być takim rokiem testowym, bo jak nagle klikniemy magiczny guzik, zakażmy wszystkim dzieciom młodym w szkołach telefonów, no to oni się zbuntują, nie będą wiedzieć, dlaczego taką decyzję podjęto za ich poniekąd plecami, ale tutaj jest jeszcze inna ważniejsza sprawa, czyli to, że od godziny 8, na przykład do godziny 15 w szkole tych telefonów nie ma, ale po godzinie 15 już młodzi ludzie te telefony mają bez ograniczonego dostępu, rodzice wielokrotnie nie interesują się tym, co robią w sieci.
0: Jak dziś usłyszałam, młodzi ludzie są jak najbardziej za tym, by problem uzależnienia od elektroniki rozwiązać. I ich zdaniem dane rządowe wskazujące, że dzieci w sieci spędzają 7 godzin dziennie, są zaniżone, bo tych godzin w sieci spędzają po prostu więcej.
3: Zakaz używania telefonów w szkołach i przepisy zwiększające bezpieczeństwo w sieci to główne tematy trwającego posiedzenia rządu. Obrady śledzi nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję za relację. A w kontekście ochrony dzieci jeszcze głos ekspertki Martyna Różycka z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej mówi, że w naszym kraju ponad połowa nieletnich ma kontakt z pornografią. To najnowsze niepokojące dane.
4: Czyli ogląda aktywnie od czasu do czasu, natrafia na tego typu treści, a regularnie 30%. Nawet jeżeli dzieci aktywnie poszukują, szczególnie te młodsze dzieci, pytanie brzmi, jakiego rodzaju wyniki powinny otrzymać, bo na pewno nie powinny otrzymać pornografii, nawet jeżeli tego rodzaju treści poszukują z ciekawości.
3: A problem dotyczy coraz młodszych dzieci, nawet 8-letnich. Czarne chmury nad Patrykiem Jakim. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości może stracić immunitet. Wniosek do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie skierował prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodzi o nadzór polityka PiSu nad służbą więzienną w okresie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Miał wówczas wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie w sprawie awansu jednego z pracowników, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
5: Ustalony funkcjonariusz służby więziennej, informatyk z wykształcenia w jednym z regionalnych ośrodków szkoleniowych służby więziennej, nagle został przeniesiony do biura kwatermistrzowsko-inwestycyjnego w centralnym zarządzie służby więziennej, nie mając kompetencji w zakresie wykształcenia ani doświadczenia. Dyrektor tego biura takiego wniosku o jego oddelegowanie do pełnienia obowiązków w tym biurze nie złożył, co jest wymagane.
3: I na tym nie koniec. Decyzje o awansie funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Patryk Jaki odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji. Tak napisał europoseł PiSu. Prezydent powołał nowego dowódcę operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych. Nominację z rąk Karola Nawrockiego odebrał generał dywizji pilot Ireneusz Nowak.
6: Naród powiedział, że chce oficerów i generałów, którzy są gotowi służyć wolnej, suwerennej, nie

0: niepodległej Polsce, a nie obracać się z właściwym dla komunizmu kompleksem w stronę wschodu, w stronę Moskwy czy w stronę zachodu. Obaj panowie generałowie macie właśnie te cechy wypisane w swoich życiorysach. Jednocześnie budujecie relacje Polski i w Unii Europejskiej, i w Sojuszu Północnoatlantyckim.
1: I tak mówił podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki. Generał Nowak to doświadczony pilot myśliwców F-16, który przez ostatnie lata pełnił ważne funkcje w dowództwie generalnym. Był m.in. inspektorem sił powietrznych. Generał Nowak zastąpił generała Macieja Klisza. Ten obejmie funkcję szefa sztabu sojuszniczego w dowództwie sił połączonych NATO. Najpierw reset, po nim nowe otwarcie i walka w wyborach na prezydenta miasta. To scenariusz Koalicji Obywatelskiej dla Krakowa. Premier jako szef partii rządzącej zdecydował o rozwiązaniu struktur koalicji w regionie i to po kłosie przegranego referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Przenosimy się teraz do Sejmu. Tam jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, witaj.
2: Dzień
1: powiedz,
2: dobry.
1: Jak posłowie komentują sytuację w Krakowie, w tym decyzję premiera w sprawie struktur koalicji.
3: No jak mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej, a zarazem członek Zarządu Krajowego Zbigniew Konwiński, Dorota Niedziela będzie odpowiedzialna za wybory prezydenta Krakowa oraz te wewnętrzne. Polityk zaznacza, że priorytetem są przede wszystkim wybory prezydenta Krakowa.
4: Dorota Niedziela będzie odpowiedzialna za te wybory. Będzie również odpowiedzialna za wewnętrzne wybory do Rady Regionu, Koalicji Obywatelskiej Małopolskie, a także później wyboru zarządu i osoby, która będzie pełnić funkcję przewodniczącego czy przewodniczącej Zarządu Regionu Koalicji Obywatelskiej. Dziś ważniejsze są oczywiście wybory, bo one mają określone terminy wynikające z przepisów prawa, te wybory na prezydenta Krakowa. Natomiast te nasze wewnętrzne wybory, one są oczywiście dla nas ważne, ale są dużo mniej ważne. Ważniejsze są wybory na prezydenta Krakowa.
3: Małopolska Koalicja Obywatelska potrzebuje resetu, który pozwoli poprawić komunikację z mieszkańcami, podkreśla europoseł ugrupowania Krzysztof Brejza. Jak mówił rano na naszej antenie, to było źródłem kłopotów KO w Krakowie.
5: Taka jest decyzja szefa Koalicji Obywatelskiej, taka jest decyzja Zarządu Krajowego. Jestem przekonany, że ta decyzja w związku z tą sytuacją, jaka miała miejsce w Krakowie, czyli problemami komunikacyjnymi ostatnich miesięcy, też krakowskich struktur Koalicji Obywatelskiej, ta decyzja wpłynie na dobre przygotowanie, zwłaszcza do wyborów przyspieszonych, które będą miały miejsce.
3: Również senator Grzegorz Schetyna uważa, że rozwiązanie struktur w Małopolsce było konieczne. Jak wyjaśnił, to działanie niestandardowe, żeby zmobilizować i wstrząsnąć działaczami, bo wybory w Krakowie odbędą się już pod koniec sierpnia. Tu trzeba być gotowym, zaznaczył senator.
6: Te sygnały, które były po tym nieudanym referendum dla nas, były takie, że nic się nie stało i trzeba się po prostu bardziej zmobilizować, no to chyba nie wystarczy. Stąd taka decyzja Zarządu Krajowego. Bardzo próbująca uruchomić nie tylko emocje, ale także ciężką, organiczną pracę, żeby te wybory w Krakowie były też, no one będą początkiem kampanii parlamentarnej, bo za rok już jesienią będziemy liczyć dni do wyborów parlamentarnych, więc to będzie bardzo ważny sprawdzian dla nas i chodzi o włączenie wyższego biegu, tak rozumiem tę decyzję.
3: Podobne stanowisko przedstawiła mi także w rozmowie telefonicznej Dorota Niedziela, która, przypomnijmy, została mianowana komisarzem w Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Podkreśliła, że rozwiązanie struktur oznacza wyciągnięcie wniosków z przegranego referendum i mobilizację przed wyborami na prezydenta Krakowa. Jak podkreśliła, priorytetem są właśnie te wybory, dlatego kwestie wyborów wewnętrznych schodzą teraz na dalszy plan.
1: Premier rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. O skutkach tej decyzji, a także przygotowaniach do przedterminowych wyborów w Krakowie, prosto z Sejmu mówiła Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, bardzo dziękuję. A w tym temacie jeszcze komentarz ekspertki. Reset w krakowskich strukturach był potrzebny. Tak mówiła na naszej antenie Marzena Tabor-Olszewska z dziennika Rzeczpospolita.
7: Publicyści piszą wprost, że to kara od premiera. Myślę, że taki reset jest potrzebny. Działacze krakowskiej Koalicji Obywatelskiej w poprzednim układzie z prezydentem Jackiem Majchrowskim byli bardzo dobrze poukładani. Aż za dobrze, szczerze powiedziawszy, i przyzwyczaili się do tego układu. Ten układ sprzyjał samemu układowi, mogę powiedzieć, ale nie zawsze sprzyjał mieszkańcom.
1: Przypomnijmy, 25 maja mieszkańcy Krakowa zdecydowali w referendum o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Komisarzem miasta został Stanisław Kracik. Przedterminowe wybory w Krakowie muszą się odbyć najpóźniej pod koniec sierpnia. Co dalej ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego? Po południu tą sprawą może zająć się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. W nieoficjalnych rozmowach politycy ugrupowania potwierdzają, że planowana

0: jest dyskusja o działalności wszelkich stowarzyszeń wewnątrz PiS-u. Kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek uważa, że powinny być one zakazane.
1: Moje zdanie jest zupełnie jasne.

0: opozycyjne środowisko wobec macierzystej partii. Posiedzenie Komitetu Politycznego PiS o 16.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: I w tej części magazynu najpierw Ukraina. Służby przeczesują gruzy budynków ostrzelanych przez Rosjan. Według najnowszych informacji tylko w Kijowie zginęło 5 osób, w Dnieprze 6. W sumie ponad 100 osób jest rannych po nocnym, zmasowanym ataku. I zgodnie z zapowiedzią łączymy się z naszym korespondentem w Kijowie. Jest Paweł Buszko. Pawle, witaj. Powiedz, czy dane o ofiarach są ostateczne? No i jak wyglądał ten atak?
2: Niestety bilans ofiar może się zwiększać, zwiększa się. Te najnowsze dane z Dniepra, bo to tam rosyjskie pociski wyrządziły najwięcej chyba szkód, przynajmniej zabiły najwięcej cywilów. Na chwilę obecną z Dniepra informacje to 12 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, w tym 8-letni chłopiec, a tam rosyjska rakieta niemal całkowicie zniszczyła dom mieszkalny. Kilka osób wciąż uważa się za zaginione. Rannych zostało ponad 20 osób. Tu mówię o Dnieprze, w tym przed wojną milionowym mieście. Tam walka ze skutkami zmasowanych ataków trwa także w ukraińskiej stolicy, w Kijowie. Mówił o tym mer miasta Witalij Kliczko, który jeszcze przed południem przyjechał do kijowskiej dzielnicy Padł. Kolejny zmasowany atak na Kijów. Drony i rakiety. W różnych dzielnicach miasta uszkodzonych jest wiele budynków. Odpowiednie służby pracują na miejscu i likwidują skutki uderzeń. Uruchomiliśmy też punkty pomocy dla mieszkańców. Ten bilans ofiar także w ukraińskiej stolicy rośnie. Dosłownie kilka minut temu władze podały, że spod gruzów wydobyto kolejną ofiarę śmiertelną. Już 6 dzisiaj. Ponad 50 osób jest rannych. Rano w całym mieście wybuchły pożary. Głównie w wyniku spadania odłamków strącanych rakiet i dronów nad ukraińską stolicą unosiły się kłęby dymu. Rosyjskie pociski bądź ich odłamki uszkodziły co najmniej 2 wielopiętrowe bloki. W Kijowie rakiety uderzyły także w obiekty energetyczne. Ponad 100 tysięcy mieszkańców miasta pozbawionych jest prądu, a ogółem w nocy Rosjanie atakowali Ukrainę za pomocą 73 rakiet, w tym 33 balistycznych Iskanderów i 656 dalekosiężnych dronów. To są te osławione szachidy. Tutaj z tego bilansu wynika rzecz dość niepokojąca, bo Ukraińcom nie udało się strącić 22 rosyjskich balistycznych rakiet, tych najtrudniejszych do strącenia. No a to może świadczyć, że deficyt pocisków Patriot jest coraz bardziej realny. O tym deficycie cały czas alarmują ukraińskie władze. A przypomnijmy, bo to też istotne, że Rosjanie już od ponad tygodnia straszyli zmasowanymi atakami na Ukrainę, a przede wszystkim na Kijów. No i ten atak był nie tyle oczekiwany, no co niestety spodziewany, a według wstępnych szacunków mógł kosztować Rosję, no licząc lekką ręką, kilkadziesiąt czy też nawet kilkaset milionów dolarów. Komentatorzy nad Dnieprem no, nie mają wątpliwości, że Putin chce wywrzeć wrażenie i zastraszyć może nie tyle Ukraińców, no bo Ukraińcy to też niestety już się przyzwyczaili do tych ataków, chociaż trudno przyzwyczaić się do lecących codziennie rakiet. Putin właściwie chce pokazać światu, że jest silny i zdolny do ataków, tak mówią komentatorzy. No a to istotne w kontekście sytuacji na froncie. No a stamtąd dociera coraz więcej sygnałów, że ta rosyjska ofensywa wiosenna, najdelikatniej mówiąc, no nie udaje się Rosjanom. Rosyjskie wojska przesuwają się bardzo powoli. Mówi się, że Ukraińcy więcej ziem odzyskują niż tracą, ale to też są dość minimalne przesunięcia pozycji, które świadczy o tym, że no, wojna od wielu tygodni, od wielu miesięcy ma charakter pozycyjny, a Kreml po prostu nie ma pomysłu, jak przerwać tę złą passę. No i Putin ucieka się do tego, co potrafi najlepiej, czyli do terroru wobec cywilów.
0: I to oni płacą najwyższą cenę. 12 ofiar w Dnieprze i 6 w Kijowie po zmasowanym ataku Rosji. Najnowsze informacje przekazał nam Paweł Buszko. Pawle, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pogłębia się impas w rozmowach pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Teheran zawiesił rozmowy w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. To odwet za izraelskie ataki na Hezbollah w Libanie. Prezydent Donald Trump próbuje przywrócić zawieszenie broni między Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją. O szczegółach opowie Marek Wałkuski.
3: Jeszcze kilka dni temu prezydent Donald Trump wyrażał optymizm co do szans na porozumienie z Iranem. W poniedziałek wysyłał jednak sprzeczne sygnały.

0: portalu Truth Social zapewniał, że rozmowy z Teheranem toczą się w szybkim tempie. Jednak w wywiadzie dla CNBC mówił, że nie obchodzi go, czy negocjacje zakończą się fiaskiem i że jest już zmęczony próbami zakończenia trwającej od 3 miesięcy wojny. Trump powiedział, że nie miał informacji o zawieszeniu rozmów przez Iran, ale stwierdził, że go to nie dziwi. Zapowiedział jednocześnie utrzymanie blokady cieśniny Ormus. Iran odpowiedział, że pozostawi strategiczny szlak morski zamknięty, co podtrzymuje obawy o przedłużający się kryzys energetyczny i dalszy wzrost cen ropy naftowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Najpierw Niemcy, później Francja. Premier Węgier rozpoczyna kolejną wizytę zagraniczną. W ciągu 2 dni spotka się z przywódcami obu krajów. Więcej na ten temat wie Piotr Piętka.
2: We wtorek w Berlinie Peter Modior ma się spotkać z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem, a dzień później w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Głównym tematem rozmów ma być odbudowa relacji Budapesztu z partnerami w Unii Europejskiej po latach napięć z czasów rządów Viktora Orbana. Według europejskich komentatorów Modior chce przedstawić Węgry jako przewidywalnego partnera we wspólnocie i doprowadzić do pełnego odblokowania miliardów euro unijnych funduszy wstrzymanych wcześniej przez Komisję Europejską. Wizyta w Berlinie i Paryżu odbywa się zaledwie kilka dni po rozmowach premiera Węgier w Brukseli dotyczących odblokowania unijnych środków i przyszłej współpracy Budapesztu z instytucjami europejskimi. Należy też pamiętać, że Niemcy są jednym z najważniejszych partnerów handlowych i inwestorów na Węgrzech. Za czasów Orbana na Węgry sprowadzono kilka dużych niemieckich fabryk samochodów. Zagraniczna ofensywa dyplomatyczna Modiora ma również wzmocnić jego pozycję w kraju, bo chce on pokazać różnicę w uprawianiu polityki międzynarodowej po rządach Fideszu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Czesi ponownie debatują nad przyjęciem euro. Wprowadzenie europejskiej waluty popiera między innymi prezydent Petr Pavel. Jego zdaniem sentyment do korony czeskiej powinien ustąpić miejsca pragmatycznym rozwiązaniom. Relacja Wojciecha Stobby.
3: Prezydent Petr Pavel zwrócił uwagę, że czeska gospodarka jest tak silnie powiązana ze strefą euro, iż korzystniej byłoby, jak to ujął, siedzieć przy stole, przy którym zapadają decyzje, zamiast pozostawać za drzwiami. Zarzucił też czeskiej klasie politycznej narzucanie negatywnej narracji w debacie o ewentualnym przyjęciu wspólnej waluty. Do słów prezydenta odniósł się premier Andrej Babiš. Stwierdził, że decyzje w strefie euro podejmują wyłącznie najwięksi gracze, a przystąpienie do niej oznaczałoby dalsze ograniczenie suwerenności państwa. Strefa euro z projektu ekonomicznego przeistoczyła się w projekt polityczny, dlatego nie wybieramy się tam. Potrzebujemy korony czeskiej. Jeszcze w maju Andrzej Babiš ogłosił, że jego gabinet rezygnuje z opracowywania corocznego raportu na temat gotowości Czech do przyjęcia wspólnej waluty. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Strajk pracowników metra paraliżuje Londyn. Dla wielu mieszkańców dzisiejszy poranek oznaczał dłuższą podróż do pracy, zatłoczone autobusy i kolejki na stacjach. Więcej na ten temat wie Anna Rączkowska.
4: Największe utrudnienia dotyczą niebieskiej linii metra Piccadilly, która łączy centrum Londynu z lotniskiem Heathrow. Na części tras metro nie kursuje wcale, a na innych pociągi jeżdżą znacznie rzadziej niż zwykle. Problemy od rana mają nie tylko mieszkańcy stolicy, ale także turyści i osoby podróżujące na największe brytyjskie lotnisko. Na głównych londyńskich dworcach kolejowych gromadzą się tłumy pasażerów, którzy próbują dostać się do pracy bez korzystania z metra. Większy niż zwykle ruch panuje także na ulicach prowadzących do centrum miasta. Przyczyną protestu jest spór między związkiem zawodowym pracowników metra, a władzami londyńskiego transportu. Chodzi o planowane zmiany w organizacji pracy, w tym możliwość przejścia na 4-dniowy tydzień pracy z dłuższymi zmianami. Związkowcy twierdzą, że takie rozwiązanie może prowadzić do przemęczenia pracowników i budzi obawy o bezpieczeństwo. Dyrekcja argumentuje, że nowe zasady mają być dobrowolne i zapewnić większą elastyczność pracy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Sumę wydarzeń.
1: Wracamy do kraju. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej w Płocku. Ogień pojawił się na terenie obiektu wczoraj wieczorem. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. W trakcie akcji gaśniczej jeden ze strażaków został ranny. Trwa zabezpieczanie pogorzeliska, mówi Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży Pożarnej.
6: Cały czas działamy. Dogaszamy pogorzelisko z polonej hali. Ciężko mi powiedzieć dokładnie, kiedy ono się dokończy, chociaż do końca dziś czy dopiero jutro. Musimy wszystko dokładnie przetoczać, dogasić, żeby teren był całkowicie bezpieczny.
1: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Przypadkowe zaprószenie ognia czy celowe podpalenie. Prokuratura bada przyczyny ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Zgromadzono już pierwsze dowody w tej sprawie, przesłuchano także świadków, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
7: Przesłuchano już kilkanaście osób w charakterze świadka. Gromadzone są dokumentacje dotyczące przede wszystkim czynności.

0: po stronie Straży Pożarnej informacje, dokumentacja dotycząca zawiadomień o tym zdarzeniu.
1: Pożar wybuchł w miniony czwartek w szczytowym momencie. Ogień objął ponad 300 hektarów terenu, a z pożarem walczyło ponad 1200 strażaków. Za sprowadzenie niebezpieczeństwa w postaci pożaru grozi do 8 lat więzienia. Poszkodowani w sobotniej nawałnicy mieszkańcy gminy Ujazd na Opolszczyźnie mogą liczyć na pomoc. Pierwsze pieniądze zostaną przekazane im jeszcze dziś, poinformowała wojewoda opolska Monika Jurek. Żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych.
2: Dzisiaj już w godzinach porannych wpłynie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pierwszy wniosek o zasiłki celowe. Te zasiłki do 8 tysięcy złotych, które po przeprowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej pana burmistrza w wywiadach środowiskowych, te wnioski zostały złożone i dzisiaj będziemy przekazywać pieniądze gminie Ujazd na wypłaty tych pierwszych zasiłków dla swoich mieszkańców.
1: Przed rozpoczęciem odbudowy straty muszą oszacować odpowiednie komisje. Dwa z uszkodzonych budynków zostały wyłączone z eksploatacji. Do największych szkód doszło w miejscowości Balcarzowica, przez którą przeszła trąba powietrzna. Dziś w nocy z Pekinu ma wystartować samolot wojskowy, którym do kraju wróci polska studentka w śpiączce farmakologicznej. Takie informacje przekazał Polskiemu Radiu przebywający w Chinach wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Wiceszef MSZ-u podkreśla zaangażowanie w tę sprawę polskich służb konsularnych.
3: Nasi konsulowie zrobili fenomenalną pracę w trudnych warunkach, bo to bardzo nietypowa sytuacja i doprowadzili do tego, że dziś w nocy pani Klaudia zostanie przetransportowana naszym transportem wojskowym do Polski na dalsze leczenie.
1: O 24-letniej Klaudii wykryto guz jajnika. Potworniak został usunięty, ale pojawiły się powikłania, w tym ostre zapalenie otrzewne, zapalenie płuc, mózgu i wątroby. Rodzina zbierała pieniądze na transport Klaudii do kraju, z pomocą przyszli wojskowi, więc cała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów leczenia w Chinach i rehabilitację w kraju.
4: Suma wydarzeń.
1: Warszawiacy nie kupią już nocą alkoholu. Od wczoraj obowiązują przepisy o nocnej prohibicji. Od 22 do 6 rano sprzedaż napojów wyskokowych jest zakazana m.in. w sklepach, kioskach czy na stacjach paliw. Część całodobowych sklepów spożywczych i monopolowych skraca godziny pracy. Z ich klientami rozmawiał Michał Makowski.
5: Pan teraz zdążył jeszcze przed tym zakazem?
6: Zdążyłem akurat, no bo mówię, wyjdę, zostawię akurat. Może się kiedyś przyda. Po prostu zawsze trzeba mieć coś w domu, czy alkohol, czy jakieś jedzenie, czy cokolwiek i tyle.
7: Jak właśnie pan widzi przed ciszą alkoholową popieguski. Dla mnie osobiście, jako osoby niepijącej, to jest żal, bo ja sobie w nocy nie pójdę i nie kupię. No, tak jak teraz na przykład. Przyjechałem, a zdarza się, że i o drugiej w nocy. Jak wracam z pracy, to zaopatrzenie.
8: No jest to potrzebne, bo ludzie może przestaną szaleć na tych dzielnicach pod sklepami.
1: Za złamanie przepisów grożą surowe kary. Wszystkie ujawnione naruszenia policjanci będą na bieżąco przekazywać do urzędów miasta, który posiada uprawnienia do cofnięcia zgody na handel alkoholem. Nocne ograniczenia, przypomnę, nie dotyczą lokali, w których alkohol jest spożywany na miejscu.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: To ogromny sukces, tak awans Mai Chwalińskiej do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open, komentują eksperci. Polka pokonała wczoraj na kortach Rolanda Garrosa francuskę Diane Perry 6-3, 6-2. Co było kluczem do sukcesu? Nasza zawodniczka wskazuje na jeden czynnik – zachowanie spokoju.
9: Nie wiem, jakoś jestem dość spokojna na tym turnieju. Myślę, że może mi to pomaga. Też wydaje mi się, że po prostu chyba troszkę też dorosłam i jakoś tak cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni. Nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię.
1: Optymistycznie do gry Polki podchodzi trener tenisa Michał Gawłowski.
10: Jeżeli chodzi o tak zwany dorosły tenis, no to jest chyba kosmiczny sukces i brany w ciemno z uśmiechem na twarzy, że ktoś coś w ogóle takiego mówi, nawet i z perspektywy Mai i jej potencjału. Także ogromny sukces, ogromne gratulacje.
1: I kibicujemy dalej. Ćwierćfinałowe starcie Mai Chwalińskiej jutro. Rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalińska, numer 24 w światowym rankingu. Wciąż czekamy na ustalenie godziny tego spotkania. Zmieniamy dyscyplinę. Polskie koszykarki mają za sobą dwa pierwsze mecze.

0: Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. W rozgrywanym w Warszawie turnieju biało-czerwone w pierwszym spotkaniu grupy A pokonały reprezentację Madagaskaru 20-10, a także uległy Czeszkom 12-14. Zawodniczka polskiej kadry Weronika Telenga mówi o przyczynach porażki.
1: Wiedziałyśmy, że będą rzucać za dwa, te rzuty im wpadały, po prostu wydaje mi się, że trochę chaosu w naszej grze. Chciałyśmy bardzo szybko je dogonić, doprowadzić do remisu albo nawet po prostu przewagi, kiedy było 13-12 dla zespołu Czeszek. My trochę tak niedokładnie zaczęłyśmy grać i ta końcówka po prostu.
0: Kolejnymi rywalkami Polek będą reprezentacje Azerbejdżanu i Holandii. Anna Pawłowska zapowiada walkę o wyjście z grupy.
2: W koszykówce 3x3 nie możemy długo rozpamiętywać meczy, bo za chwilę mamy następne. To był tak naprawdę dopiero drugi mecz w grupie. Mamy dzień odpoczynku, przygotowujemy się na kolejnych rywali i będziemy walczyć tak samo.
0: Oba mecze zostaną rozegrane jutro, a dziś do rywalizacji przystąpią polscy koszykarze, którzy w swojej grupie mierzą się z Mongolią, a także z Łotwą. I w południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13. Do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
7: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
7: Czerwiec w szkołach to czas, w którym w wielu przypadkach można poprawić oceny, co przychodzi z mniejszym lub większym wysiłkiem. Tymczasem polska gospodarka podciągnęła wynik wzrostu PKB do 3,5% w pierwszym kwartale, ale spokojnie, tutaj nie ma żadnego kombinowania. Po prostu GUS dokładniej policzył składowe i poprawił ten wynik względem wstępnego odczytu. No i jeszcze inflacja, która wygląda całkiem przyzwoicie. Dane makro i trochę optymizmu potrzebnego nam w tym trudnym dziś czasie, no właśnie dzisiaj w magazynie Saldo, w rozmowie z naszym gościem. Marek Klapa, zapraszam. Ale wcześniej wiadomości gospodarcze. Choć inflacja w maju spowolniła do 3,1%, obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, tak uważają eksperci. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie poznamy dziś po południu, a główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że dane o inflacji w maju zdejmują z członków Rady presję podnoszenia stóp.
8: Ten odczyt okazał się nie tylko niższy od kwietniowego, ale również sporo niższy od średnich oczekiwań rynkowych, a te średnie oczekiwania rynkowe kształtowały się w okolicach 3,6-3,7%.
7: Tym samym inflacja sprawiła nam makroekonomiczną niespodziankę. Górna granica celu Narodowego Banku Polskiego, przypomnijmy, wynosi 3,5%, a zdaniem Moniki Kurtek pierwsze obniżki stóp procentowych będą możliwe dopiero, uwaga, w drugim kwartale przyszłego roku. Dlaczego?
8: Inflacja w porównaniu do początku roku jest jednak na wyższych poziomach. Ona przekracza te 3%. Na początku roku mieliśmy powyżej 2%. I powrót do tych 2% poziomów wydaje się, że jest możliwy dopiero z początkiem drugiego kwartału przyszłego roku.
7: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%. Komisja Handlu Międzynarodowego Europarlamentu zaakceptowała umowę celną Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Kolejny krok to głosowanie na sesji Parlamentu Europejskiego, co ma nastąpić za 2 tygodnie w Strasburgu. Chodzi o porozumienie celne wynegocjowane w lipcu ubiegłego roku w Szkocji przez przewodniczącą Komisji Europejskiej oraz prezydenta

0: USA. Wszystkie procedury mają być sfinalizowane do końca tego miesiąca. Na tym zależy cypryjskiej prezydencji, bo nad Unią wisi ultimatum Donalda Trumpa. Prezydent USA dał wspólnocie czas do 4 lipca na wdrożenie umowy. W przeciwnym razie musi się ona liczyć z podwyżką ceł. A my spoglądamy na rynki i dużo lepiej wygląda to niż wczoraj, chociaż mam wrażenie, że to jest taki negatyw wczorajszej sesji, bo wczoraj sesja zakończyła się w ten sposób, że wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy na czerwono i tylko SWIG 80 na zielono, no to dzisiaj mamy dokładnie odwrotnie. WIG zyskuje 1,31%, WIG 21,24%, MWIG 40 zyskuje 1,18%, a wspomniany przeze mnie wcześniej SWIG 80 traci, ale tylko 0,06%, a zatem do 17 wszystko może się jeszcze zmienić. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4,23 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,64. Frank szwajcarski 4,63 i funt brytyjski 4,90.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 jest razem ze mną pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od tych danych PKB. Nie tak dawno mówiliśmy o tym i cieszyliśmy się w sumie, że mieliśmy wzrost PKB w pierwszym kwartale 3,4%, ale GUS wszystko jeszcze raz policzył, nowe dane spłynęły. No i mamy 3,5% za pierwszy kwartał. Jak pan podchodzi do tego wyniku?
2: Zawsze cieszę, że to w górę, a nie w dół.
0: No zdecydowanie.
2: I oczywiście warto by było też dla słuchaczy no, przybliżyć troszeczkę procedurę naliczania rachunków narodowych w sposób
0: no,
2: naturalny. Z początkiem przynajmniej część tego rachunku jest oparta o dobre, ale szacunki, a potem z czasem mamy coraz więcej danych do rzeczywistych. No i gdyby tak zapytać o taką rozsądną pragmatykę, to lepiej jest w tych szacunkach czasami troszeczkę mniej doszacować, niż by potem miało wyjść, niż na odwrót. No bo panie redaktorze, jakbyśmy dzisiaj rozmawiali, gdyby się nagle okazało, że mówili 4, a jest 3. No po prostu rynki, wszystko, no to by szalało, płakało, rwało włosy z głowy, tak? Więc jak to jest drobna korekta i do góry, to myślę, że to nie jest źle, ale oczywiście już nie żartując sobie, no to jest całkiem przyzwoity wynik, jak mamy gdzieś z tyłu głowy, jak mieliśmy dwa pierwsze miesiące roku. No wszyscy wiedzieliśmy, że mróz, śnieg, popachy i nie bardzo ani się dało wysłać towar, ani się nie bardzo dało budować, ani się niespecjalnie chciało iść do sklepu, żeby coś sobie fajnego kupić, więc no, w sposób naturalny w styczniu, w lutym obroty gospodarki były wyraźnie mniejsze niż mogły być. No część już próbowaliśmy nadrobić w marcu, ale w jeden miesiąc nadrobić dwa to się nie zawsze da.
0: No zdecydowanie tak, ale trochę przyzna pan jak w szkole. Proponowana ocena na przykład 4, a na świadectwie wychodzi 5. To zawsze lepiej niż w drugą stronę. Trochę tak samo w gospodarce. No,
2: też tak wolę i też wolę w tą stronę. Proszę też zauważyć, że to też bardzo często było tak, że jak spotykaliśmy się z prognozami międzynarodowych organizacji dotyczących polskiej gospodarki, obojętne czy to Fundusz Walutowy, czy Bank Światowy, czy nawet Matka Unia, no to tam zawsze nas trochę niedoceniano, a myśmy zawsze wykręcili potem lepiej niż tam prognozowano, więc może to też jakoś tak.
0: Wczoraj w Sopocie w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego minister finansów, pan Andrzej Domański, zwrócił uwagę przy okazji komentarza do tych danych o PKB, że tak na dobrą sprawę Polska jest tylko jednym z trzech krajów, któremu Komisja Europejska nie obniżyła prognoz. Ja wiem, że to są cały czas prognozy. Ja wiem, że różnie to wszystko może się skończyć, ale tutaj ta wiara po stronie Brukseli w możliwości polskiej gospodarki, to chyba też ma znaczenie.
2: Ja myślę, że to jest dosyć taki mocny sygnał, no bo proszę zobaczyć, że no może większość analityków światowych w zakresie światowej gospodarki no nie miało jakichś bardzo alarmistycznych prognoz, no choćby ze względu na zatokę i to, że to się dzieje od już długiego czasu, no ale gdzieś tam zawsze jakąś jedną, dwie, trzy dziesiątki poucinali różnym krajom, a my na tym tle raczej tacy bez zmian, więc może się okazać, że nawet analitycy komisji stwierdzili, że no nie doszacowali jakichś tam wcześniejszych okresów, więc będzie nam szło lepiej. Więc nawet jak gdzieś chcieli uciąć dziesiąteczkę, no to gdzieś indziej musieli ją dodać.
0: Ja się tak zastanawiam, czy lepiej powinniśmy porównywać kwartał do kwartału, czy rok do roku, bo tak, jeżeli spojrzymy na 3,5%, no to jest gorszy odczyt niż w czwartym kwartale 2025 roku, ale jeżeli tak spojrzymy sobie i porównamy

0: pierwszy kwartał ubiegłego roku do obecnego, no to mamy tutaj różnicę na plus, bo przypomnę, w pierwszym kwartale 2025 mieliśmy 3,2%, teraz już mamy według tych najnowszych odczytów 3,5%. O czym to świadczy?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że jeżeli patrzymy na te statystyki, czy kwartał do kwartału, czy kwartał do analogicznego przed rokiem, no to trochę na tym polega, że my od bardzo dawna obserwowaliśmy tą właśnie dynamikę roczną i my jako analitycy i większość też szerokiej publiczności jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to nam sporo mówi, no bo to też jakby trochę odsezonowuje i daje pewnego rodzaju tendencję, z jaką my mamy do czynienia. No bo trzeba pamiętać, że jeżeli byśmy porównywali kwartał do tego, co się działo poprzednio, no to musimy gdzieś mieć z tyłu głowy, a jakaż to jest sezonowość, tak? Że na przykład, nie wiem, że zazwyczaj kwartał czwarty, a czasami też i trzeci są wysokie, kwartał pierwszy nie za specjalnie, no i gdzieś byśmy to musieli w głowie odsiewać, a jak widzimy tą statystykę roczną, to nam łatwiej jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Więc nie jest tak, że która z nich jest lepsza, tylko łatwiej nam rozmawiać w tej wersji kwartał do tego, co się działo równo rok temu.
0: Liczby się zmieniają, ale uzasadnienie często bywa dokładnie to samo. No właśnie, jeżeli chodzi o te dane, które poznaliśmy dotyczące produktu krajowego brutto, to tutaj, jeżeli rozłożymy to na czynniki pierwsze, to wyraźnie widzimy. Znowu popyt wewnętrzny jest tym takim najmocniejszym motorem. Sami sobie robimy ten wzrost.
1: Znaczy, no bo panie redaktorze, proszę zobaczyć, jak to działa, bo co do zasady, w zasadzie całością PKB powinien być popyt wewnętrzny i my mamy trochę salda z zagranicą. Sporo kupujemy, sporo sprzedajemy, więc akurat to saldo z zagranicą nie powinno nam aż tak bardzo dużo zmieniać w naszej sytuacji gospodarczej. Gdybyśmy tam mieli na przykład duży wkład z tamtej strony, no to znaczy, że my dużo więcej importujemy, jak robimy i że to może być jakiś taki okres nierównowagi. Tak? Też bym jakoś bardzo specjalnie włosów z głowy nie rwał, jeżeli to jest jakiś czas i nie za mocno. No bo oczywiście importujemy choćby maszyny, urządzenia, które potrzebujemy do inwestowania, bo my nie wszystkie takie produkujemy, trochę środków transportu i innych rzeczy potrzebnych nam inwestycyjnie. Często też sprowadzamy towary, które nam są potrzebne do dalszej produkcji, więc kiedy ich gromadzimy więcej, no to mamy minus w imporcie taki głębszy. No ale oczywiście w sposób naturalny głównie popyt krajowy kształtuje to, co się dzieje z produktem krajowym brutto jako takim. I to, że akurat te dwie dynamiki są podobne, nie powinno nas jakoś specjalnie dziwić. Bardziej moglibyśmy się wgłębiać, który to jest kawałek, czy to bardziej spożycie, czy to bardziej akumulacja.
0: Namówił mnie pan. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyła się realnie o 0,6%. I teraz to jest bardzo ciekawe. Uwaga, transport i gospodarka magazynowa tutaj o 0,7% i w administracji publicznej i obronie narodowej, co ciekawe, 1%. To już tutaj widać, to przestawienie naszej gospodarki też w stronę obrony?
1: Tak, jakbyśmy popatrzyli z kolei na ten kawałek taki tej gospodarki pokazywanej od strony popytowej, no to w sposób naturalny my w ostatnim czasie widzimy, że są duże potrzeby, żeby to, co nam organizuje i nazwijmy, robi nam nasz popyt państwo, czyli to, co płacimy podatki, a państwo daje nam swoje usługi, my mamy na to zapotrzebowanie większe niż do tej pory. No bo tak jak zechciał pan redaktor powiedzieć, no o dwie klasy do góry potrzebujemy więcej w zakresie obronności. Też w służbie zdrowia, ale też i w innych sferach. Pamiętajmy, że przez długi czas sfera, nazwijmy ta państwowa, budżetowa była mocno niedofinansowana. No i teraz administracja co może robić, żeby tam chociaż trochę nadgonić. Ja oczywiście rozumiem, że z punktu widzenia pracowników tej sfery na pewno za mało, tak jak nas wszystkich chcielibyśmy zarabiać więcej, no ale co się tam daje, więc oczywiście to daje większe wydatki, a po tej stronie, nazwijmy, kto to wykonuje, pan redaktor z kolei właśnie widzi, że administracja, obrona narodowa i tak dalej, kto dostarcza tą usługę, tak? No ale też pamiętajmy, że no, bardzo duża część gospodarki w zakresie właśnie tego popytu, to jednak jest popyt taki nasz, indywidualny, to co my kupujemy na swoje potrzeby, co jest raczej naturalne i nie powinniśmy jakoś specjalnie narzekać, no bo lubimy pracę, ale głównie chodzimy po to, żeby mieć na rachunki, więc potem coś sobie ładnego kupujemy.
0: No i też przemysł i handel i naprawy też całkiem nieźle wyglądają w tej strukturze. No dobrze, to w takim razie do PKB jeszcze pewnie wrócimy, ale inne dane tutaj nam zalegają i musimy je skomentować. Inflacja, czyli ten parametr, o który wszyscy się dość mocno martwią w kontekście tego, co dzieje się na świecie, co dzieje się na rynku paliw. A tutaj proszę bardzo, inflacja 3,1% 0,2% w maju. To jest świetny odczyt, biorąc pod

0: uwagę fakt, że wielu ekonomistów mówiło 3,6, 3,7, a tu 3,1.
1: Taki był konsensus. Przyznam, że ja nawet byłem w górnych granicach tego, że tak powiem, zbioru analityków. Ja myślałem, że to nawet będzie gdzieś 3,8, 3,9. Mhm. Przyznać też trzeba jeszcze jedną rzecz. Najwięksi optymiści mówili, że to będzie 3,4, więc 0,3% wyżej niż faktycznie opublikowane dane. No i warto też pamiętać, że jak faktycznie w przypadku produkcji czy budownictwa my często, jak się pomylimy o procent, to mówimy, a praktycznie w celu, nie? To w przypadku inflacji odjazd o jedną czy o dwie dziesiątki już jest komentowany, no, sporo. No więc jeżeli mówimy o 0,7, to jest dużo, czy 0,8, zależy od których prognoz. No i warto by było zajrzeć do tego, co tam było zaskakujące, bo warto słuchaczom powiedzieć, że my jeszcze nie widzimy tego, co się działo z całokształtem inflacji. My widzieliśmy dopiero takie bardzo wstępne dane, w której jest pokazane, zarysowane kilka pozycji, zazwyczaj z kilkunastu, które my dogłębnie oglądamy. No i między innymi tam bardzo zaskakująco wyszły sprawy z żywnością, bo pokazano nam w komunikacie, że jej ceny spadły o procent, a wypadałoby słuchaczom przypomnieć, że maj to jest raczej taki przednówkowy okres. Znaczy my jeszcze dożeramy zapasy z zeszłego roku, a jak je trzymamy, to po pierwsze trzeba mieć na finansowanie, więc jak żeśmy pożyczyli na to, żeby zgromadzić w magazynie, to musimy płacić wciąż jeszcze odsetki. Po drugie, no my musimy zapłacić za magazyn, no i stąd są właśnie te wzrosty cen przednówkowe, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i dopiero gdzieś od czerwca pojawiają się te nowe rzeczy i zazwyczaj tam wbijamy gdzieś pewnie 0,5-0,6%, że ceny wzrosną. Teraz procent spadło, no i proszę zobaczyć, że takie 1,5% różnicy przy udziale w koszyku żywności 25 z kawałeczkiem, no to tak naprawdę 0,4 inflację nam dało mniejszą niż myśleliśmy. Może jakby tam zaokrąglenia jakoś poszły, to 0,5, więc to jest główny ten element, który nas zaskoczył pewnie. No i oczywiście pewnie moglibyśmy chwilę podyskutować o paliwie, bo część z nas...
0: To podyskutujmy, bo to bardzo ciekawy wątek.
1: Tak, bo oczywiście trzeba pamiętać, że metodologia jakby badania inflacji jest taka, że no w pewnym momencie GUS musi zrobić fotografię tych cen, tak? To nie jest absolutnie ostatni dzień miesiąca, to jest troszeczkę wcześniej. I w zależności od tego, co było na tej fotografii, a my pamiętajmy, że te ceny paliw nam nieźle falowały na przestrzeni poszczególnych dni, no to to, co jest na tej fotografii, no to jest potem w sprawozdawczości GUS-u, tak? I czekamy na kolejną fotografię z kolejnego miesiąca. Więc to, w którym momencie GUS to uchwycił, czy to było trochę wyżej, czy trochę niżej, to też dawało różnicę w tych naszych prognozach.
0: Czyli to nie jest średnia z całego miesiąca gdzieś tam wyrównana, tylko jakiś moment?
1: No nie aż tak bardzo, tak? To na pewno nie średnia z każdego dnia miesiąca.
0: Okej. To ten CPN i teraz pytanie zupełnie tak na poważnie, bo tutaj padają również w tym studiu hasła, że CPN nam wypłaszcza krzywą inflacyjną. Ja jestem ciekawy, ile w tej niespodziance inflacyjnej waży ten program CPN? Ja wiem, że on nas sporo kosztuje, że on jest obciążeniem dla budżetu państwa, ale może broni nas przed...
1: Panie redaktorze, już w tej chwili, jak rozmawiamy o zmianach pomiędzy poszczególnymi miesiącami, to już go trudno złapać. Natomiast my widzimy, że on nam sporo pomógł przy inflacji kwietniowej, która była, która była całkiem przyzwoita. Tak? Więc nie ma tego dodatkowego impulsu majowego. Zobaczymy, co będzie, jak ten program zostanie w pewnym momencie zniesiony, bo już nie będzie potrzebny albo w nie takiej skali. No oczywiście to jest duża różnica, bo pamiętajmy, że moglibyśmy mieć pewnie gdzieś ceny z ósemką z przodu i to z grubymi groszami.
0: A
1: potem
0: dzisiaj 5,
1: i w zakresie
0: 95.
1: benzyny. I pewnie bardziej oczywiście w oleju, bo on był droższy napędowym, a trochę mniej w benzynie, no ale gdzieś te ceny mogły być na tyle grube. No i oczywiście też warto tym wszystkim, którzy mówią, że to nas kosztuje ten 1,6 miliarda miesięcznie, mówić, że to nie do końca jest takie proste wyliczenie, no bo gdyby paliwo było aż tak drogie faktycznie, no to mogłoby się okazać, że my byśmy go kupili sporo mniej oszczędzając, tak? No ci, którzy mogliby pojechać autobusem, to by pojechali autobusem zamiast tankować auto. Ci, którzy by mogli jakieś podróże odłożyć, to by to zrobili, więc tego paliwa by kupiono mniej, więc nie cały ten zysk byłby zrealizowany. No i oczywiście też pamiętajmy, że no mamy sporo zacnych sąsiadów, którzy do nas przyjeżdżają, bo taniej, a tak by nie przyjeżdżali, więc chociaż mniejszy zysk na akcyzie i mniejszy na VAT-ie, jest jednak większe o to, że te obroty są dużo większe niż by mogły być.
0: A to jest bardzo ciekawe, bo w wielu analizach pojawia się właśnie ta suma, o której pan wspomniał, 1 600 000, 1 800 000, że to tyle nas kosztuje, ale faktycznie pomijamy w tym wszystkim ten efekt.
1: No, zmian struktury, tak? Mhm. Panie redaktorze, bo oczywiście je bardzo trudno jest na zaś podać, jeżeli to będzie. No, porozmawiajmy w tej chwili, jak analityk z analitykami. A iluż to w lipcu Niemców przyjedzie do nas po tanie ta paliwo? No i proszę mi średnio powiedzieć, wezmą 30 litrów wachy czy 45? Aha. Nie mam zielonego pojęcia.

0: zdjęcia, więc oczywiście to troszeczkę sobie żartujemy, ale no, trudno takie rzeczy robić, a też należy pamiętać, że no, część z nas, analityków, posługuje się pewnego rodzaju warsztatem, który upraszcza całą resztę, żebyśmy coś mogli tak bardzo jaskrawo pokazać. No, ja uwielbiam taki typowy przykład. Zbadajmy gospodarkę, która nie ma eksportu, importu i nie ma podatków. No, oczywiście świetnie się coś takiego bada i świetnie na tym równania wychodzą, no ale proszę mi wskazać na świecie chociaż jedną taką gospodarkę, tak?
1: Trudne zadanie. No,
0: więc są pewne uproszczenia, żeby coś zrozumieć, ale one nie zawsze w pełni odzwierciedlają rzeczywistość, która jest bardziej skomplikowana.
1: I z tą skomplikowaną rzeczywistością mierzy się dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej. I teraz pojawia się pytanie, bo ja myślę, że skoro ekonomiści byli zaskoczeni tym wstępnym odczytem inflacji 3,1% w maju, to ja myślę, że RPP też była zaskoczona.
0: No pewnie tak było i tak jak były dyskusje, które też zresztą pan redaktor przytaczał, czy obniżka może wcześniej, później, to no raczej my staliśmy przed taką mocną perspektywą, że być może gdzieś to nam się zaraz pojawi pod wyżka albo dwie jeszcze w tym roku, gdyby ta inflacja faktycznie uciekła gdzieś w okolice 4. No bo już żeśmy się witali z częścią prognoz, że może będzie 3,7 w maju, może będzie 3,8-9. No więc wtedy bardzo prawdopodobne było to, że no Rada, członkowie, przynajmniej część z nich, stwierdzi, kurczę, no może ta ostatnia obniżka, którą zrobiliśmy z 4 na 3,75 była przedwczesna, bo już było widać, że się wali, a my tutaj ten. No ale tutaj widać, że w tej chwili nie ma tej presji, że wtedy to było niepotrzebne, a teraz potrzebne jest podwyższenie. Tak? Więc my raczej nie tyle powinniśmy teraz dyskutować o tym, czy ten poziom inflacji nam przybliża, czy oddala obniżki, on nam mocno oddala ryzyko podwyżek.
1: Ale mieścimy się bardzo ładnie w celu inflacyjnym. Jeszcze. No właśnie, pytanie jeszcze, czy tutaj jest taki czerwcowy pik, czy wszystko zależy od tego,
0: panie
1: czy
0: redaktorze,
1: rząd
0: tam
1: zaraz
0: troszeczkę jest tak, oczywiście, że ta inflacja jeszcze troszkę nam będzie falować, bo pamiętajmy, aha, że nie zawsze się tak układa, że te miesiące analogiczne do siebie są takie dokładnie takie same. Coś, niektóre procesy się tam mogą poprzesuwać i oczywiście czasami w związku z tym ten roczny wskaźnik też będzie falował. Natomiast raczej w tej chwili prawdopodobieństwo, że on ucieknie gdzieś w okolice 3,5-4 jest mało prawdopodobne, mniej niż nam się to jeszcze zdawało choćby tydzień temu. Natomiast on gdzieś tam w okolicach 3 z drobnymi groszami może pełzać. No i oczywiście kiedy on spadnie? No w danych za marzec, tak jak myśmy widzieli dane na tym 12-miesięcznym wskaźniku styczeń, luty 2,1 i potem skok w marcu na wyżej zdecydowanie, powyżej trójki, no to tak w marcu przyszłego roku on spadnie mniej więcej o punkt procentowy, bo będzie ten efekt bazy, tak? I kiedy to będziemy widzieli? No oczywiście w kwietniu, no bo dane za marzec będziemy widzieli w kwietniu. Wstępne w pierwszym pewnie dniu, a takie bardziej dokładne w połowie. No i wtedy też Rada Polityki Pieniężnej będzie to mogła oglądać, więc to już pewnie będzie no przyznam, że nie znam kalendarza, kiedy tam będzie posiedzenie kwietniowe w przyszłym roku, ale wtedy będą się mogli nad tym spokojnie porozglądać i ewentualnie decydować, czy spadło, o ile i co z tym zrobić.
1: Ja się zastanawiam, jaka strategia może być na najbliższe miesiące Rady. Czy spodziewa się pan jakichś niespodzianek, czy na razie Rada zaparkuje na tym poziomie 3,75? Bo on z wielu powodów wydaje się być dzisiaj takim poziomem bezpiecznym. No chyba, że się mylę.
0: Panie redaktorze, stosunkowo często, kiedy pan pyta analityków, a jak oni widzą przyszłość, to oni, tak jak ja teraz, zaznaczą, że opowiem panu redaktorowi o najbardziej przeze mnie prawdopodobnym scenariuszu, który
1: to przyjmijmy
0: uważam.
1: Jakieś założenia.
0: I najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest taki, że no my jeszcze ze 4 kwartały nie będziemy widzieć zmian w polityce pieniężnej, jeżeli nic się dodatkowego nie zadzieje. Bo teraz tak naprawdę stosunkowo prosto jest członkom Rady przejść na tą politykę czekaj i patrz. Jak się nic nie zepsuje, to w zasadzie parametry polityki monetarnej są takie, że one raczej są adekwatne. Trudno tutaj dyskutować, czy powinno być dużo więcej, czy dużo mniej. Raczej może być jak jest, więc to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Choć z drugiej strony wypada przypomnieć, że od czasu do czasu Rada nas zaskakiwała. No myśleliśmy, że tam będzie płasko przez dłuższy czas. Pojawiły się obniżki. Myśleliśmy, że będzie płasko. Pojawiły się podwyżki. No nie można tego wykluczyć, tak? Ale to już są te scenariusze, nazwijmy bardziej z tych skrajnych, tak?
1: Ja się zastanawiam, jak wygląda dzisiaj praca ekonomisty lub analityka, biorąc pod uwagę fakt, że no, patrząc na ceny ropy chociażby naftowej, jeżeli przyjęlibyśmy jakąś analizę techniczną, no to moglibyśmy dzisiaj śmiało powiedzieć, że tak w takim ujęciu długoterminowym mamy trend spadkowy. Może nie długoterminowym, ale takim ostatnio zauważalnym. No ale co? Wystarczy jeden wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych albo jakaś plotka, która pojawi się na rynku

0: i wszystkie prognozy trzeba wyrzucić do kosza. Jak się żyje analitykom i ekonomistom w tej sytuacji? Czy w tej chwili prognozy są obarczone potężnym błędem już na starcie?
1: Panie redaktorze, to ja pozwolę sobie opowiedzieć taką scenkę ze swojego życia. W pewnym momencie jechałem gdzieś do jakiegoś zacnego grona, żeby im poopowiadać o tym, co będzie w makro i żeby ich tak troszkę, nazwijmy, wstrząsnąć, rozbawić. Stwierdziłem, no wiecie państwo, jak teraz ludzie mnie pytają, co wielcy świata zrobią jutro czy pojutrze. Zielonego pojęcia nie mam, bo czasami działają dla mnie bardzo impulsywnie. No to mówię, wiecie, no trzeba wracać do starych metod badawczych. No i rzucam tutaj taki slajd, gdzie jest napisane szklana kula, tarot, fusy, tam nie wiem, wnętrzności kurczaka i oni w tym momencie wielkie oczy, wariat do nas przyjechał, a ja mówię, oczywiście to żart. Więc natomiast trzeba pamiętać, że tak jak kiedyś rozmawialiśmy o scenariuszach, tak jak przed chwilą mówiłem, wiodących, no to one, nazwijmy, zabierały ze 70-75% rzeczywistości, a te skrajne, w zależności czy symetrycznie, czy nie, no pozostałe te 20-25%, tak? W tej chwili ja bym stwierdził, że ten wariant, nazwijmy taki wiodący, no to jest ze 45-50%, a ta reszta, no to jest drugie pół tylko zsumowane, więc oczywiście to jest znacznie mniej pewny czas niż kiedyś. No i jeszcze jest jedna rzecz, o której warto pamiętać. Kiedyś, kiedy rozmawialiśmy, że no w gospodarce, tak jak dzisiaj na początku rozmowy, szło 3,5% wzrostu realnego w gospodarce, PKB, no to w zasadzie większości z nas szło gdzieś tak mniej więcej podobnie. No ktoś miał 3,5 w tej skali, ktoś miał 4, ale gdzieś myśmy byli w tym przedziale. Natomiast kogoś, komu szło dużo gorzej, typu nie wiem, widział recesyjne sprawy dla swojej branży, czy wręcz dla swojej firmy, albo szło mu dużo szybciej, no to było dużo mniej, tak? Tych ogonów, nazwijmy takich, tych komu idzie lepiej, komu idzie gorzej, było dużo mniej niż teraz. I teraz tak naprawdę, jak pan redaktor mówi, że no gospodarka wzrosła o 3,5, no to ja sobie wyobrażam dużo takich kąśliwych odpowiedzi, no nie wiem, może im tak, ale mi nie, tak? Mhm. Więc oczywiście to jest naturalne, a inni mówią, kurczę, mi idzie szybciej, tylko nie chcę zapeszyć, tak? Więc oczywiście czas taki na prognozę jest trudniejszy, tak?
0: Zdecydowanie, tak. Chociaż jak pan zauważył, wielu analityków zakładało w ostatnim czasie, że ta wojna na Bliskim Wschodzie nie potrwa długo i tak właściwie to od początku tej wojny, czyli od 28 lutego słyszymy, ta wojna nie potrwa długo, zaraz wszystko wróci do normy, zaraz ropa stanieje. No i tak ci inwestorzy trzymają się tego. Jak brzytwy chyba.
1: No w teorii kiedyś były takie zwroty klasy krótka, zwycięska wojenka i z natury wszystkim się zdaje, że sprawy załatwią w 3 dni, no dobra, w tydzień, a potem to się ciągnie miesiącami, kwartałami, a czasem latami. Zobaczymy, jak będzie tym razem. I faktycznie trochę tak jest, że jeżeli by popatrzeć na to, co nazwijmy wiodące analitycy dla wiodących rynków patrzą, to jakby pan redaktor spojrzał, co myśleli, nie wiem, 3 miesiące temu, kiedy jeszcze było tuż przed, tak, a co myślą teraz, no to tam nie ma bardzo dużych korekt dla na przykład choćby oczekiwań wzrostu dla dużych gospodarek. To nie jest tak, że w tych prognozach się nic nie zadziało. Ale tam gdzieś dla 2-3 najbliższych kwartałów ujęli tam dziesiąteczkę czy dwie, no może gdzieś 3, ale to nie jest tak, że stwierdzili, że koniec świata i od tej pory będzie recesja. Tak widać było, że reakcja choćby w stosunku do tego, co było, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, była zupełnie inna.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 był pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: A ja jeszcze na koniec zerknę na to, co dzieje się na giełdzie i tutaj sytuacja się utrzymuje, czyli WIG na zielono, WIG 20 na zielono, MWIG 40 na zielono. 3 indeksy na plusie ponad 1%, a SWIG 80 cały czas pod kreską, ale tylko 0,07%. Ja jednak zakładam, że do 17 jeszcze wiele może się zmienić. Miejmy nadzieję, że in plus. To był magazyn Saldo w Polskim Radiu 24. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. Autopromocja.
4: Odliczanie od kapitału.

0: Kapitału emerytalnego kwot wypłaconych z tytułu wcześniejszej emerytury jest niedopuszczalne, więc emerytowi należy się odszkodowanie i podwyżka świadczenia na przyszłość. Taki wyrok sądu daje wielu emerytom szansę na walkę o swoje pieniądze. Jednak muszą ją toczyć indywidualnie, a dla wielu jest to zbyt trudne. Ustawa, która rozwiązywałaby problem, jest gotowa, ale cały czas nie jest procedowana. Czy warto indywidualnie iść do sądu? To jeden z tematów audycji Portfel Seniora już w czwartek, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rządowy plan ochrony dzieci przyjęty zakłada blokowanie szkodliwych treści w internecie i mniej czasu przed ekranem telefonu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Tylko w mieście Dniepr zginęło 12 osób. Polska coraz bliżej nuklearnego sojuszu. Powiemy więcej o rewelacjach amerykańskich mediów. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynamy jednak od Wrocławia i ewakuacji ponad 430 osób po znalezieniu niewybuchu. Pocisk odkryli robotnicy podczas prac przy budynku liceum imienia Adama Mickiewicza przy ulicy Składowej. Większość ewakuowanych to uczniowie i pracownicy tej szkoły. Wszyscy zostali zwolnieni do domów. Niewybuch to prawdopodobnie pocisk artyleryjski. Na miejsce wezwano saperów. Rząd przyjął dwie ustawy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. Pierwsza to zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Dzięki niemu dzieci mają uniknąć uzależnienia, a także nauczyć się radzić bez mediów społecznościowych. Drugi projekt to ustawa, która ma zwiększyć ochronę najmłodszych w internecie. Co w niej zapisano, zdradza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Po pierwsze, ograniczenie dostępu do treści pornograficznych dla niepełnoletnich. Po drugie, usuwanie szkodliwych treści z internetu. No i po trzecie, ograniczenia dotyczące korzystania ze smartfonów w szkołach. Ustawy, które przedstawiamy, umożliwiają usuwanie szkodliwych treści z internetu w sposób szybki i skuteczny. Takich treści, które dotyczą m.in. pedofilii, oszustw, kradzieży tożsamości.
1: Dostawcy stron z treściami pornograficznymi będą zobowiązani do wdrożenia skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku. A problem jest poważny. Ponad połowa dzieci w wieku od 12 do 18 lat styka się z pornografią w internecie. Rośnie liczba ofiar po nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Wojska Putina posłały w stronę naszych sąsiadów dziesiątki rakiet i setki uzbrojonych dronów. Celem były obiekty cywilne. W Kijowie zginęło 6 osób, w mieście Dniepr 12, w tym dwoje dzieci.
3: Rosyjska rakieta niemal całkowicie zniszczyła tam domy mieszkalne. Kilka osób wciąż uważa się za zaginione. Walka ze skutkami zmasowanych ataków trwa także w Kijowie, przekazał mer miasta Witalij Kliczko, który przyjechał do kijowskiej dzielnicy Padół. Kolejny zmasowany atak na Kijów. Odpowiednie służby pracują na miejscu i likwidują skutki uderzeń. Uruchomiliśmy też punkty pomocy dla mieszkańców. W Kijowie rakiety uderzyły także w obiekty energetyczne. Ponad 100 tysięcy mieszkańców miasta pozbawionych jest prądu. Ogółem w nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę za pomocą 73 rakiet, w tym 33 balistycznych Iskanderów i 656 dalekosiężnych dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Stany Zjednoczone rozważają rozszerzenie obecności nuklearnej w Europie. Według Financial Times trwają już rozmowy administracji USA z sojusznikami. Wśród państw zainteresowanych udziałem w takim programie dziennikarze wymieniają Polskę. Szczegóły zna Jan Olencki.
4: Gazeta podaje, że dyskusje dotyczą rozmieszczenia w nowych państwach baz dla samolotów zdolnych do przenoszenia amerykańskiej broni jądrowej. Oprócz Polski zainteresowanie mają wykazywać także niektóre państwa bałtyckie. Według źródeł Financial Times rozmowy prowadzone są w ramach NATO, ale nie należy spodziewać się szybkiej decyzji. Sam fakt ich prowadzenia ma jednak potwierdzać, że amerykański parasol nuklearny pozostaje ważnym elementem bezpieczeństwa Europy.
1: No obecnie w natowskim programie Nuclear Sharing uczestniczy 6 państw.

0: państw, w tym Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. Dziennik przypomina, że Polska od lat zabiega o wzmocnienie amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa w regionie. Łączą siły w walce o bezpieczeństwo. Policjanci, lekarze i zarządcy dróg przygotowali spot, w którym opowiadają o konsekwencjach nierozważnych zachowań na drodze. A to w przededniu zmiany prawa. Od jutra dzieci do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach na hulajnogach i rowerach.
1: 5 sekund, bo czasem tyle wystarczy, by zmienić całe życie.
2: Dawid Aleksandrowicz, jestem anestezjologiem. Chcemy, żeby poszła informacja w świat. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych.
3: Widzimy to za często. To tylko chwila, a zmienia całe życie.
4: Podkomisarz Wołczyńska, Wydział Ruchu Drogowego. Obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej niż w roku ubiegłym.
5: To miała być chwila. Już nigdy nie będzie jak wcześniej.
0: Ten spot 5 sekund ostrzega przed wypadkami. Jego adresatami są zarówno dzieci, jak i dorośli.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca wciąż jest na zachodzie i w centrum, ale niebawem zacznie się tam chmurzyć. W centrum i na wschodzie pojawią się burze i ulewy. Alerty IMGW obowiązują, przypomnę, od Podlasia aż po Podkarpacie, a także w części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Temperatura od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23, tyle jest w centrum, do 27 na zachodzie.
6: Klima.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. System energetyczny pracuje stabilnie, większość prądu produkujemy ze słońca. Przez cały dzień możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Wciąż niepokojące są informacje dotyczące suszy. Wody najbardziej brakuje w centrum i na wschodzie Polski, miejscami także na Pomorzu Zachodnim i Kujawach.
6: Klimat. Reklama.
7: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
8: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie. Autopromocja.
13: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
6: Autopromocja.
14: Dzień w Polskim Radiu 24.
15: A ten dzień to wtorek, 2 czerwca i mamy już 8 minut po godzinie 13. Witamy się z Państwem w składzie. Rafał Wardzyński, Anna Pałdyna, Dawid Twardziak przed mikrofonem, Maciej Wolny. Dzień dobry. Przed nami sporo tematów dotyczących m.in. polityki krajowej, ale na początek decyzje po posiedzeniu rządu.
6: Stan dnia.
15: Bez telefonów w szkołach podstawowych od 1 września. Rząd przyjął rozwiązania, które zakazują uczniom korzystania z telefonów w czasie lekcji i podczas przerw. Będą też ograniczenia w dostępie dzieci do pornografii w sieci. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Sylwia Biały.

0: Sylwio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, na czym dokładnie te zmiany mają polegać?
1: Rzeczywiście od września uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Ustawa przewiduje co prawda wyjątki w przypadkach medycznych czy na wycieczkach szkolnych, ale rząd wypowiada wojnę uzależnieniu dzieci od elektroniki. Ministra edukacji Barbara Nowacka zdaje sobie jednak sprawę, że te zmiany nie rozwiązują wszystkich problemów. Tak mówiła na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.
2: To jest drobna zmiana, ale zmiana potrzebna. My też mamy pełną świadomość, że ta ustawa tylko w drobnym elemencie wspiera potrzebną higienę cyfrową. Wprowadziliśmy też w ramach edukacji zdrowotnej cały komponent dotyczący świadomości, jak potrzebna jest przeciwdziałanie uzależnieniu od telefonów komórkowych, bo dzisiaj wszyscy to możemy sobie jasno powiedzieć. Uzależnienie jest, jest w każdym wieku i w każdym pokoleniu. Ale silne państwo działa tak, że zapobiega tam, gdzie to jest możliwe i w tym przypadku jest to działanie potrzebne w szkole.
1: Rząd przyjął także rozwiązania ograniczające dostęp dzieci do pornografii w sieci. Dostawcy takich treści będą odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawił przerażające dane dotyczące kontaktu dzieci ze stronami pornograficznymi.
3: Badania, o których wspomniała pani minister Nowacka, wskazują, że dzieci mają już pierwszy kontakt z internetem w tym rozumieniu treści pornograficznych w wieku 11 lat. 11 lat. Musimy jasno powiedzieć, że obecne przepisy nie sięgają rzeczywistości, w której żyjemy. Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę. Niemałą karę.
1: Dostawcy takich treści będą właśnie odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku. Ministerstwo Cyfryzacji nie wskazuje jednak konkretnego narzędzia do tego celu. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, który dziś był ze swoimi współpracownikami przed kancelarią premiera, uważa, że to błąd, że te rozwiązania powinny się znaleźć w ustawie.
4: I to właśnie jest ogromny błąd. Naszym zdaniem M-Obywatel powinien skroczyć do akcji. Aplikacja coraz bardziej jest rozwijana i jednak dobrze działa. Oczywiście ma pewne wady, ale też te wady można zalepić, a dodać właśnie do tej aplikacji M-Obywatel, żeby można było weryfikować daną tożsamość młodej osoby i nie tylko młodej osoby, żeby osoba, która komentuje w sieci, nie była ani nigdy więcej anonimowa. Więc rozwiążemy tutaj dwa problemy. Problem dostępu młodych ludzi do internetu, mediów społecznościowych, ale również rozwiążemy problem związany z hejtem, mową nienawiści.
1: Dostawcy treści, którzy nie dostosują się do zmian, muszą się liczyć z karami finansowymi bądź zablokowaniem strony. Wicepremier Gawkowski wspomniał, że te kary będą bardzo dotkliwe, bo nawet do miliona złotych. A premier Donald Tusk, który zabrał głos wcześniej przed posiedzeniem rządu, otwierając posiedzenie, ma nadzieję, że te rozwiązania zostaną zaakceptowane przez parlamentarzystów ponad politycznymi podziałami i że pod tymi zmianami podpisze się także prezydent.
0: Czas tutaj pokaże, jak to będzie, jeżeli chodzi o tą zgodę polityczną co do tych pomysłów. Natomiast też pozostaje cały czas otwarte pytanie, czy to rozwiązuje problem. Takie mam wrażenie. No ale to też będziemy musieli na efekty konkretnie poczekać. Sylwia Białek te informacje dla państwa zebrała. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A do tego tematu też wrócimy w Polskim Radiu 24 o 13.33. Naszym gościem będzie pani Karolina Klecka, psycholożka, terapeutka i psychotraumatolożka.
5: Komentarz.
0: Ale teraz stricte polityka krajowa i to, co się dzieje między innymi w Prawie i Sprawiedliwości. Razem z nami Szymon Rębowski, serwis Mam Prawo Wiedzieć. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Zaczynamy od Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. On ma się dzisiaj zebrać przy Nowogrodzkiej. No i głównym tematem, nie wiem czy to jest zaskakujące, ale na pewno ciekawe, ma być Stowarzyszenie Rozwój Plus założone przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ja się zastanawiam, dlaczego ta inicjatywa ponownie wywołuje takie reakcje, takie ruchy w ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości?
6: No trudno to powiedzieć, bo nie mamy chyba dostępu do informacji takich bezpośrednich od tego kierownictwa. Niemniej wynika to chyba z tego, że no, sprawa stowarzyszenia jest szersza niż tylko stowarzyszenia. Dotyczy przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, tego jakie frakcje czy jakie kto będzie przewodził tej partii. I to stowarzyszenie jest taką no, formalną emanacją tego, ale spór jest realny i w związku z tym on no, chyba trudno, żeby wygasł, bo zarówno aspiracje osobiste, jak i pomysł po prostu na to, jak Prawo i Sprawiedliwość ma wyglądać, są różne u różnych grup w tej partii.

No i tutaj chyba no, trudno będzie to rozwiązać w ramach jednego ugrupowania, a na pewno w ramach jednego ugrupowania, które się zmniejsza, jeśli chodzi o

0: prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim sprawa jest zamknięta. Okazało się, że jednak nie, że to stowarzyszenie cały czas wywołuje emocje i podziały wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, ale to też chyba wpływa na to, że w tym ugrupowaniu trudno dzisiaj o jednolity przekaz polityczny.
1: No zdecydowanie. No, tu wydaje mi się, że i problem jest właśnie głęboki, już nawet zostawiając te kwestie po prostu no, osobiste, to znaczy tego, kto ostatecznie będzie przewodził tej partii, to są też różne pomysły takie no, na to, jak ta partia ma wyglądać, czy ma bardziej, czy powinna bronić dorobku rządów z lat 15-23, a przede wszystkim z czasów rządów Mateusza Morawieckiego, czy powinna iść bardziej w taką twardą, prawą stronę i licytować się z Grzegorzem Braunem. No nie wiem, ten przykład, prawda, odnawialnych źródeł energii, które Przemysław Czarnek, kandydat na premiera tej partii, wyśmiał, a z drugiej strony w analizach ekspertów czytamy, że właśnie z rządów Prawa i Sprawiedliwości te odnawialne źródła energii, jakby rozwój tych odnawialnych źródeł energii był najszybszy w historii naszego kraju, więc ten spór jest realny i w związku z tym, no, ciężko go zakopać. Premier Morawiecki wydaje się, że chciałby takich bardziej technokratycznych rządów, chciałby twardo negocjować, ale jednak negocjować wewnątrz Unii Europejskiej. Natomiast no, to skrzydło, powiedzmy, związane czy z Przemysławem Czarnkiem, czy tak zwaną frakcją maślarzy, wydaje się, że jest coraz no, bardziej na peryferiach tej Unii chociażby. Więc no, tutaj spór do tego, jaką politykę prowadzić i jak ją prowadzić, wydaje się, z mojej przynajmniej perspektywy, jest bardzo realny. I jakby przełożenie tego na dyskusję o stowarzyszeniu to jest już jakaś formalna emanacja tego w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeśli chodzi o samą dyskusję o stowarzyszeniu, to też no, przynajmniej tak jak możemy obserwować to medialnie, wydaje się, że jest trochę tak, że jak spotka się z prezesem Kaczyńskim premier Morawiecki i będą mieli kilka godzin, żeby spokojnie porozmawiać, to ten spór jest łagodzony. No ale możemy się domyślać, że potem z prezesem Kaczyńskim spotykają się przedstawiciele bardziej krytycznych wobec premiera frakcji i oni żądają, żeby tą śrubę stowarzyszeniu przykręcić. Stąd potem mamy kolejne odsłony tego sporu.
0: A czy problemem nie jest też to, że mało kto prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości słucha? No bo mieliśmy sporo apeli o to, żeby nie wynosić tych sporów, tych różnic do mediów, żeby nie mówić o tym publicznie, nie wiem, w mediach społecznościowych. Kilka razy już się przydarzyły takie słowa przecież prezesa Kaczyńskiego. No i co to dało? Niewiele, bo pomimo różnego rodzaju takich konferencji wspólnych, prasowych, uścisków, które się pojawiły chociażby Mateusza Morawieckiego, Przemysława Czarnka podczas ogłoszenia tego drugiego jako kandydata na premiera, no niewiele te apele przyniosły skutku. Czy to oznacza, że też pozycja Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj jest osłabiona?
1: No na pewno jest słabsza niż jeszcze jakiś czas temu. Wydaje się, że tutaj, że te kolejne odsłony dyskusji o stowarzyszeniu jednak przynajmniej dotychczas wzmocniły Mateusza Morawieckiego. To znaczy on licytuje coraz mocniej i niejako no tak formalizuje swoją frakcję w ramach Prawa i Sprawiedliwości, więc wykracza niejako poza ten mandat, który prezes Kaczyński daje, no a nie spotyka go za to ta ostateczna kara, którą byłoby wykluczenie go z partii. Też chyba dlatego, że no zbyt wielu parlamentarzystów, zbyt wielu ważnych działaczy, jak się okazało, dołączyło do tego stowarzyszenia, więc taka próba już tego poprzedniego siłowego rozwiązania, jednak prezes Kaczyński się wycofał ze względu na to, że chyba nie był gotowy na rozejście się wtedy z kilkudziesięcioma parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj następuje to cofanie się, więc premier Morawiecki się wzmacnia, a z drugiej strony ta frakcja mu przeciwna no nie chce pozostać w tyle, więc też za każdym razem dokłada swoje również medialnie i w tym sensie to spór obu tych frakcji, gdzie prezes Kaczyński no nie wiem, jest gdzieś w środku, powiedzmy, eskaluje i w związku z tym, że żadna ze stron nie chce odpuścić, to wydaje się, że autorytet prezesa spada. No, tu bym jeszcze dorzucił ważny taki aspekt związany z Pałacem Prezydenckim, gdzie ostatnio mieliśmy też do czynienia z czymś podobnym, to znaczy prezes Kaczyński wygłosił na portalu X swoją opinię na temat kandydata na, jeszcze wtedy kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, która została zignorowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, więc ten autorytet zarówno wewnątrz samej partii, jak i wewnątrz całego szeroko pojętego obozu prawicy wydaje się słabszy niż, no nie wiem, powiedzmy 5 lat temu.
0: Jeden z anonimowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z PAP ocenia, że Morawiecki założy swoje ugrupowanie po wyborach, a tym obecnym stowarzyszeniem po prostu w tym momencie

0: chuje Kaczyńskiego, by wywalczyć miejsca na listach dla swoich ludzi. Czy według pana to jest realny scenariusz rozłamu, czy tylko taka bezwzględna, przynajmniej na ten moment, licytacja i walka o polityczne przetrwanie?
1: No, myślę, że tu jest możliwych jest kilka scenariuszy. Myślę, że takim najchętniej widzianym scenariuszem przez Mateusza Morawieckiego to jest przejęcie władzy w przyszłości nad Prawem i Sprawiedliwością i sprawienie, żeby to ugrupowanie, czy przynajmniej jego jakaś zasadnicza część, podążała tym kursem prawicy, który on uznaje za najbardziej optymalny. No, ale w związku z tym, że ta licytacja jest no, na bardzo wysokich stawkach i możliwy jest ten potencjał rozłamowy, no to pewnie możliwe jest i wyjście czy wykluczenie premiera jeszcze przed wyborami. Wtedy to stowarzyszenie będzie mogło posłużyć jako no, punkt wyjścia do stworzenia własnej partii i własnej listy wyborczej. Albo po wyborach, gdyby okazało się, że czy to Przemysław Czarnek, czy bardziej właśnie ta prawa strona Prawa i Sprawiedliwości, czy też może w ogóle Konfederacja zgłasza kandydata na... Znaczy prezydent będzie nominował jako pierwszy kandydat na premiera, jeśli prawica będzie miała większość, ale że ta prawa strona, no można powiedzieć, będzie rządzić rządem, no to premier Morawiecki wtedy być może wyjść ze swoją grupą posłów i w ten sposób wzmacniać swoją pozycję negocjacyjną przy powstawaniu takiego gabinetu. Więc myślę, że w tej chwili wszystkie te trzy scenariusze są jakoś możliwe. Myślę, że frakcja Mateusza Morawieckiego, on jako najbliższe otoczenie ma środki również finansowe, które pozwoliłyby na założenie takiej partii. No tu na pewno problemem jest też to, że już bardzo jest gęsto na prawicy. Mamy już Prawo i Sprawiedliwość i dwie konfederacje, więc stworzenie tego czwartego bytu to na pewno byłby kolejny podział i kolejna taka trudność w uzyskaniu sukcesu dla prawicy, nawet jeśli ona uzyska większość głosów, to przy tym rozdrobnieniu politycznym może być trudno przełożyć tę większość głosów na większość mandatów.
0: Takim mocno osobnym bytem, mam wrażenie, też w obecnie rządzącej koalicji jest Polska 2050. Trochę zmieniając te polityczne strony, teraz dotknijmy obozu rządzącego i ugrupowania pod przewodnictwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bo ona jako minister funduszy i polityki regionalnej rusza w trasę po Polsce, zaczynając od Stargardu i bardzo mocno przy tym akcentuje, że robi to wyłącznie jako szefowa resortu funduszy, a nie liderka ugrupowania, czyli Polski 2050. No ale tu się można zastanawiać, czy w polskich realiach politycznych da się w ogóle taką grubą kreską oddzielić funkcję ministerialną od partyjnej?
1: No chyba się nie da. Nie wiem, czy tylko w polskich, czy w ogóle. No tak jakby premier Tusk, będąc premierem, nie był też liderem Koalicji Obywatelskiej, a marszałek Czarzasty, będąc marszałkiem Sejmu, nie był liderem Lewicy. Wydaje mi się, że te funkcje są raczej nierozerwalne, więc to będzie ta kampania zarówno ministerialna, jak i jakoś polityczna, zwłaszcza, że tak jak widziałem w tym ogłoszeniu tego spotkania, no postulaty, które są tam zgłoszone, nie są wyłącznie związane z ministerstwem. Ma być tam, zdaje się, dyskusja chociażby o podwyższeniu drugiego progu podatkowego, więc no jest to postulat bardziej partyjny niż ministerialny, ale z drugiej strony no pytanie, czy coś w tym złego, to znaczy premier Tusk nie do końca to realizuje, ale w swoim exposé obiecywał, że sam będzie jeździł na takie spotkania przynajmniej raz w miesiącu z wyborcami, z obywatelami i wydaje mi się, że no jest to możliwy sposób prowadzenia polityki, no liderzy partyjni będący w rządzie, wydaje mi się, że no mają jednak też taką możliwość, żeby prowadzić po prostu kampanię polityczną. Oczywiście tu pozostaje pytanie o fundusze, o to, no z jakich środków jest finansowane dane wydarzenie, to zgoda. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie, że tak powiem, możliwość prowadzenia polityki, to wydaje mi się, że ona jest jak najbardziej naturalna. No, Włodzimierz Czarzasty też, zdaje się, odbywa spotkania z wyborcami. No, taka, wydaje mi się, jest też rola polityków. Natomiast no, powinno to być rozdzielone i wydaje mi się, że tego typu spotkania powinny być jednak finansowane raczej z kasy partyjnej niż ministerialnej.
0: No tak, no bo tu możemy mieć taką sytuacją do czynienia, że wyjazd terenowy ministra może być nierealną pracą urzędniczą na rzecz regionów na przykład, a na przykład taką ukrytą prekampanią wyborczą. No i rzeczywiście wtedy kwestia finansowania tego na przykład z ministerialnych pieniędzy może być mocno problematyczna. A ja się zastanawiam, czy to może gdzieś tam na końcu pani minister Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz zaszkodzić.
1: Zaszkodzić, rozumiem, w ramach
0: koalicji rządzącej.
1: Koalicyjnych. Mhm. No tak, no, wszyscy wiemy, każdy tekst i analiza, która poświęcona jest tego typu aktywności pani minister, zaczyna się od tego, że ona i tak już jest takim enfant terrible tego rządu z perspektywy

0: premiera czy Koalicji Obywatelskiej, że więc nie wiem, czy tutaj, no pytanie oczywiście, co będzie się konkretnie pojawiać na tych spotkaniach. Myślę, że ogólnie one nie zmienią bardzo obrazu Katarzyny Połczyńskiej na Łęczy i pewnej asertywności w ramach tej koalicji. To jest też taka dyskusja na temat tego, na ile członkowie tej koalicji są wystarczająco asertywni i samodzielni wobec premiera Tuska. Jedni powiedzą, że właśnie są za bardzo, ale równie liczne grono ekspertów powie, że są za mało asertywni. Właśnie to zaszkodziło Polsce 2050, że ona od początku powinna bardziej twardo negocjować pewne rzeczy i przez to, że no, była zbyt złączona z Koalicją Obywatelską, to straciła swoje poparcie. Więc tutaj nie wiem, czy jesteśmy w stanie to łatwo rozstrzygać. Pewnie da się znaleźć argumenty na obie te strony. Jeśli będzie bardzo ostra krytyka rządu, zwłaszcza na spotkaniach, które są prowadzone jako ministra i ewentualnie finansowane też z ministerstwa, no to być może wywoła to jakieś kolejne konsekwencje wobec Katarzyny Połczyńskiej na Łęcz, no ale mimo wszystko ona jest przewodniczącą partii w tej chwili. No ta partia zapewnia większość koalicyjną, więc też wydaje mi się, że jednak te konsekwencje będą wysuwane z umiarem, przynajmniej, no nie wiem, do jeszcze przez rok, do wiosny 2027, kiedy już będzie ta ostatnia prosta przed kampanią wyborczą i wtedy zarówno być może ze strony Koalicji Obywatelskiej będzie chęć jakaś odcięcia się od części koalicjantów, a z drugiej strony ci koalicjanci mogą też próbować na ostatniej prostej wyjść z rządu, żeby no, pokazać pewną właśnie swoją niezależność wyborcom.
1: Kolejna sprawa przed nami. Gazeta Wyborcza ujawniła, że żona ministra Marcina Kierwińskiego zarabia jako dyrektorka w Kolejach Mazowieckich ponad 340 tysięcy złotych rocznie, czyli więcej niż prezydent Warszawy, a też jest to radna Koalicji Obywatelskiej. Jak to może wpływać na wiarygodność formacji rządzącej, koalicji rządzącej, która no też szła do wyborów przecież z hasłami czyszczenia spółek, walki z nepotyzmem?
0: No na pewno nie wygląda to dobrze i chciałbym zaznaczyć, że w każdym z takich przypadków warto analizować też no, kompetencje konkretnych osób, bo też te przypadki bywają szczegółowe i czasem może zdarzyć się tak, że w jakimś związku, małżeństwie jest tak, że jest ktoś pełni funkcję polityczną, ktoś jest bardzo dobrym ekspertem w swojej dziedzinie i pod pewnymi warunkami być może powinien zasiadać w różnego rodzaju spółkach. Natomiast no, zapoznałem się z samym tym tekstem w Gazecie Wyborczej, który no, prezentuje taki cały system posad w różnych właśnie spółkach samorządowych, radnych i Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i patrząc na to z takiego lotu ptaka, na pewno nie wygląda to najbardziej korzystnie, więc wydaje się, że to są takie no, kamyczki, które zbiera koalicja i które będzie ciężko tłumaczyć wyborcom. Tutaj w kontekście od razu pojawia się ta informacja, prawda, że zarabia więcej niż prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, więc to jest też cały ten kontekst no, dyskusji o tym, kto tak naprawdę rządzi Warszawą.
1: No tak, takie szybkie, wymowne porównanie. Ale minister Marcin Kierwiński tutaj broni swojej żony, tłumacząc, że w Kolejach Mazowieckich pracuje już od 6 lat, że ma świetne wyniki w pozyskiwaniu chociażby środków unijnych, radną jest od 24 lat. No i czy te argumenty przedstawiane przez ministra Kierwińskiego, czy tak długa i udokumentowana kariera samorządowa i zawodowa w pewien sposób tutaj zamyka dyskusję o konflikcie interesów, czy jednak ten niesmak i tak pozostaje?
0: No wydaje mi się, że niesmak pozostaje. Wydaje mi się, że jednak powinniśmy zastanowić się, czy to jest najlepszy model, w którym te funkcje wyborczo-polityczne miesza się z funkcjami w radach nadzorczych spółek samorządowych, bo tutaj Gazeta Wyborcza opisuje taki system, w którym radni miejscy wchodzą do spółek mazowieckich, tak, czyli tego poziomu wojewódzkiego i odwrotnie. Znamy ten system nie tylko z Mazowsza. No, szczególnie w takim mieście jak Warszawa, w którym no, wiemy, że stałe są poparcie polityczne mieszkańców dla poszczególnych formacji, no bardzo łatwo taki system, w którym ktoś mając bardzo dobre miejsce na liście będzie tym radnym przez 20 kilka lat, a jednocześnie będzie budował swoją
1: tutaj
0: karierę w tych spółkach
1: stawiamy
0: samorządowych.
1: Kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz i naszą rozmowę. Szymon Rębowski, serwis Mam Prawo Wiedzieć, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media

0: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
1: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
0: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
2: Cicho, wiem.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Znikam na dwa dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
3: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zakaz używania smartfonów w szkołach coraz bliżej. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Zakaz ma dotyczyć i lekcji, i przerw lekcyjnych. To ważna regulacja, podkreśla szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Podkreśla przy tym, że prawdziwy problem zaczyna się po godzinie 16, czyli po powrocie dzieci ze szkoły.
6: Prośba do rodziców, szczególnie w wakacje, zwróćcie Państwo uwagę na to, w jaki sposób dzieci korzystają z telefonów i róbmy wszystko, żeby to było działanie świadome.
5: Apelowała minister Nowacka. Ustawa o zakazie używania telefonów w szkołach ma wejść w życie 1 września. Krakowska policja szuka osoby, która zgłosiła fałszywe zawiadomienie w sprawie rzekomego skoku do Wisły. Wczoraj po południu służby dostały zgłoszenie, że dwóch mężczyzn miało skoczyć do wody z mostu Piłsudskiego i nie wypłynąć. Na miejscu pojawili się policjanci, strażacy, a rzekę przeszukiwali nurkowie. Ruch na moście był całkowicie wstrzymany. Ostatecznie nikogo nie znaleziono. Za zgłoszenie fałszywego alarmu grożą konsekwencje, przypomina Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji.
7: To jest przestępstwo. Powiadamianie służb, kiedy wiemy, że zagrożenie nie ma, powoduje, że te służby są wykorzystywane tam, gdzie nie jest to potrzebne. Za zgłoszenie takiego fałszywego alarmu może grozić od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Mimo serii fałszywych alarmów, o których było głośno w ostatnich tygodniach, służby nie bagatelizują żadnego zgłoszenia. Od 11 maja było w sumie 18 nieprawdziwych wezwań do mieszkań osób związanych z opozycją. W Brukseli rozpoczynają się negocjacje w sprawie praw pasażerów lotniczych. Przepisy nie były zmieniane od prawie dwóch dekad. Na porozumienie bardzo liczy cypryjska prezydencja.
8: Ile będzie wynosiło odszkodowanie za odwołany lot po zmianie przepisów i po ilu godzinach w przypadku opóźnienia będzie wypłacane? Jak ma wyglądać formularz z żądaniem odszkodowania? Czy będzie na przykład wysyłany automatycznie? To tylko niektóre kwestie wymagające uzgodnień. Sprawą zmian w przepisach zajmowała się Polska w ubiegłym roku, kiedy kierowała pracami Unii. Wtedy unijne kraje uzgodniły, że odszkodowania za opóźniony lot powinny być wyższe, ale dopiero kiedy opóźnienie przekroczy 4 godziny, a nie jak obecnie 3. Na to nie chce się zgodzić Parlament Europejski.
5: O czym z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Na koniec jeszcze Turcja i ograniczenia na plażach. Cel to ochrona żółwi morskich w sezonie lęgowym. Wstęp na chronione plaże jest zabroniony w godzinach od 20 do 8 rano aż do końca września. Władze zakazały również biwakowania, rozbijania namiotów, rozpalania ognisk i grillowania. Za naruszenie ograniczeń grożą surowe kary, nawet 15 tysięcy dolarów grzywny.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Jest 13.33 i zgodnie z obietnicą wracamy do zmian, które zapowiedział rząd, to znaczy rozwiązań, które zakazują uczniom korzystania z telefonów w czasie lekcji podczas przerw.
3: Komentarz.
10: Razem z nami jest pani Karolina Klecka, psycholożka, terapeutka, psychotraumatolożka. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Tak jak powiedziałem, rząd chce wprowadzić zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych, ale czy z perspektywy psychologa taki zakaz może realnie poprawić funkcjonowanie dzieci i młodzieży?
11: Ja myślę, że w szkołach podstawowych dzisiaj my

0: potrzebujemy faktycznie wyraźnych ograniczeń dotyczących smartfonów, natomiast ja uważam, że sam zakaz nie wystarczy, bo przecież jeśli my zabierzemy dziecku telefon na 7 godzin w szkole, to przecież to dziecko wraca do domu i kolejne 6 czy 7 godzin ma dostęp do smartfonów, do tabletów i myślę, że może to być dobrym początkiem do wprowadzenia w ogóle debaty i rozmowy na temat higieny cyfrowej, którą trzeba wprowadzić od najmłodszych lat, ale sam zakaz moim zdaniem nie rozwiąże problemu i myślę, że bardziej skupiłabym chyba się na tym, żeby jednak spróbować wprowadzić ograniczenia, ale jednocześnie również bardzo szeroko zakrojoną edukację cyfrową.
1: Ale to a propos tego, o czym pani mówi, w serwisie informacyjnym słyszeliśmy też, że minister Barbara Nowacka apeluje w pewien sposób do rodziców w tej sprawie, bo rzeczywiście zwraca uwagę, że prawdziwy problem zaczyna się po godzinie 16, czyli po szkole, kiedy dzieci wracają do domu i taki apel do rodziców się pojawił, żeby zwracali uwagę, jak dzieci korzystają ze smartfonów, czy robią to świadomie. Czy według pani ten apel jest fair wobec rodziców?
0: Myślę, że tak. Ja myślę, nawet bym powiedziała więcej. Wydaje mi się, że dzisiejszy problem, który jest w szkołach, zapoczątkowany został jednak w domach, bo dzieci uczą się tak naprawdę bardziej przez obserwację niż przez słuchanie i trudno jest wymagać od dziecka, żeby ograniczyło telefon, jeśli bardzo często w domach widzi, że to rodzice spędzają wieczory ze wzrokiem wbitym w ekrany telefonów, tabletów czy komputerów, więc myślę, że dzisiaj już nie chodzi o to, żeby szukać odpowiedzialnych bardziej lub mniej. Mam wrażenie, że ten apel jest jak najbardziej na miejscu, bo tutaj jakby praca nad trudnym tematem, który dotknął dzisiaj młodych rodziców i rodziców dzieci w szkołach podstawowych, musi iść z dwóch stron już, i z domu, i z ograniczeń wynikających, wprowadzanych w szkole.
1: A co w sytuacji, kiedy to rodzice też mają problem z korzystaniem ze smartfonu, to znaczy problem, są na przykład w pewien sposób już uzależnieni od tego korzystania, że ten brak tego telefonu w ciągu kilku minut wywołuje już jakiś taki lęk, czy takie poszukiwanie tego smartfona, co wtedy?
0: Ja myślę, że tutaj w ogóle osoba, która widzi problem, mówię o osobie dorosłej, która widzi problem z uzależnieniem od takich cyfrowych bodźców w postaci, na przykład tutaj mówimy o telefonach, powinna udać się, jeśli nie sama potrafi sobie z tym poradzić, wprowadzając pewne ograniczenia, jakieś rytuały bardziej, które kierują ją w tą taką higienę cyfrową, to powinna udać się do specjalisty po pomoc. Problem tutaj polega na tym, czy to mówimy o dzieciach, czy mówimy o młodzieży, czy o dorosłych, że tak naprawdę dzisiaj telefon stał się źródłem dopaminy. Ona daje te bodźce, które dostarcza telefon, powodują, że ta dopamina jest dosłownie dostarczana co kilkanaście sekund, oglądając i przewijając chociażby rolki na TikToku. I tak jak pan mówi, myślę, że tutaj jakby to musi pójść kompleksowo, to musi pójść w bardzo duży sposób od uświadamiania właśnie nie tylko dzieci, ale też dorosłych, rodziców, tego jaki wpływ ma to, co my robimy w domach na to, co dzieci obserwują i co przenoszą potem do swojego życia.
1: Ale to problemem w takim razie jest sam smartfon, czy raczej sposób, w jaki dzieci, młodzież, czy również my dorośli nauczyliśmy się z niego korzystać?
0: Ja myślę, że właśnie największym zagrożeniem nie jest smartfon, bo przecież my dzisiaj nie jesteśmy w stanie powstrzymać tego postępu technologicznego. My dzieciom nie zabierzemy nagle telefonu, dostępu do internetu, do tego, że tak naprawdę one dzisiaj mają, to pokolenie ma dostęp do świata niemalże w kieszeni, mogą wszystko sprawdzić. Natomiast problemem jest to, że my nie potrafimy z tego korzystać. Problemem jest to, że dla mnie w ogóle największym zagrożeniem to jest ta sytuacja, w której smartfon stał się ważniejszy od drugiego człowieka, od kontaktu z drugim człowiekiem, od kontaktu z własnymi emocjami, kiedy on stał się sposobem na nudę bardzo często, sposobem na szukanie właśnie znajomości, akceptacji w sieci.
1: Odbierał umiejętność bycia razem po prostu.
0: Tak, tak, jak najbardziej. No przecież jeszcze, ja pamiętam, gdzie pokolenie moje, chociażby pokolenia lat 80. czy 90., my nie mieliśmy w ogóle dostępu do takich rzeczy i ta nuda była wpisana w takie dzieciństwo. My żeśmy się nudzili, my z nudy zaczęliśmy tworzyć, prawda? Przecież czasem wystarczył patyk, kreda czy jakiś kawałek sznurka i nagle można było wymyślać super zabawę i o to właśnie chodzi. Nasze dzieci dzisiaj się w ogóle nie potrafią nudzić. One mają tyle bodźców dookoła i ten telefon, który jest dostępny zawsze, zawsze, że proszę zauważyć, co się dzieje w ogóle z dziećmi, kiedy nagle nie mają zasięgu, nie mają sieci albo telefon się

0: się rozładuje. To jest po prostu jedna wielka panika, lęk. Często nie można opanować dziecka, które zgubi telefon, bo nagle jemu się świat wali. Ja sobie nawet jestem w stanie wyobrazić, gdyby dzisiaj na przykład zakazać młodzieży używania telefonów, to jestem przekonana, że za chwilę mielibyśmy wysyp problemów emocjonalnych, gdzie i tak już mamy problem dzisiaj ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi.
1: Ale no właśnie, to czy zakaz takiego używania telefonów, smartfonów w szkołach podstawowych będzie skuteczną metodą wychowawczą, czy jednak istnieje też ryzyko, że dzieci będą próbowały omijać te nowe przepisy?
0: No, z zasady dzieci omijają zakazy i lubią je łamać. To jest już taka natura i tak jest. Ja w ogóle nie wierzę w rozwiązania oparte wyłącznie na zakazach, bo dla mnie to nie zadziała. Dla mnie sensownym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie polegające na pewnych ograniczeniach, na bardzo dużej edukacji, na uświadamianiu tego, co niesie za sobą nadmierne spędzanie czasu w sieci. Ale jednocześnie trzeba tym dzieciom dać coś w zamian. No bo jeżeli ten telefon przestanie być źródłem dopaminy, to dziecko potrzebuje jakichś innych bodźców, tak, ciekawszych bodźców, które będą je odrywały od tego telefonu. Nie możemy z zasady zakazać i zostawić to samemu sobie, bo tak naprawdę ja myślę, że my dzisiaj, nasze dzieci, to pokolenie młodych dzieci dzisiaj w ogóle nie potrafi w żaden sposób regulować w ogóle emocji, nie potrafią się z tymi swoimi emocjami zmierzyć. Zdarza mi się pracować z dziećmi i ja widzę, że duży problem też polega na tym, że nie potrafią nawet nazywać tego, co czują. I zamiast nawet zastanowić się, przemyśleć pewne rzeczy, no sięgają po telefon i próbują odwrócić uwagę od jakichś, no chociażby właśnie trudności.
1: Ale to jeszcze jedna rzecz i myślę, że ona jest bardzo ważna, o ile nie najważniejsza też w tej debacie. Mówimy smartfon, mówimy dzieci, kwestia tego, jak nauczyliśmy my jako dorośli też korzystania dzieci ze smartfonów, z tych nowych technologii, bo i smartfony, tablety, laptopy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy problemem nie jest też to, a może przede wszystkim to, co tam się znajduje? Mam na myśli konkretne aplikacje, mam na myśli to, jak funkcjonują dzisiaj media społecznościowe, to znaczy one są bardzo często oparte na takich technikach manipulacyjnych, które też mają nas w pewien sposób przykuć do tego ekranu. Są projektowane w taki sposób, żeby nasz umysł się skupiał wyłącznie na tym, co widzimy, żeby się do tego przyzwyczajał i żeby chciał więcej. Czy to nie jest fundament w ogóle problemu?
0: Nie, no to jest jakby oczywista sytuacja, w której właściwie te aplikacje są tak konstruowane, żeby właśnie ludzie, czy dzieci, czy dorośli spędzali właśnie coraz więcej czasu w sieci. Czyli ten czas poświęcony danej aplikacji, danej grze, portalowi społecznościowemu był jak najbardziej zagospodarowany. Tak? To o to właśnie chodzi. I myślę, że faktycznie tutaj temat tego, jak konstruowane są pewne strony, jak pewne portale są konstruowane, to jest też temat, który powinien podlegać pewnej regulacji, bo to są takie bardzo mocno manipulacyjne też konstrukty, które nas właśnie przywiązują, przykuwają uwagę. Przecież człowiek, który zaczyna oglądać, no już nie chcę wymieniać tutaj tych platform, często nawet nie wie, że upłynęła godzina bądź dwie. Tak się wciąga i chce więcej i tak naprawdę zmieniają się tylko obrazki. Dopamina jest cały czas dostarczana. Kolejna kwestia to jest też cyberprzemoc, która przecież nie kończy się tylko w szkole, tak, że w kontekście odebrania możliwości korzystania w kołach. Przecież ta cyberprzemoc, która cały czas, to jest temat cały czas obecny w naszej przestrzeni, to nie zniknęło. Myślę, że jest tego jeszcze coraz więcej. To przecież ona nie zniknie w 7 godzin na lekcji. Tak? Dziecko musi mieć świadomość, że ta przemoc pójdzie za nim też do domu, razem z tym właśnie smartfonem w kieszeni.
1: I teraz pytanie też ważne z perspektywy rodziców, ale nas wszystkich chyba mi się też wydaje. To znaczy, kiedy możemy mówić o uzależnieniu dziecka od smartfonu czy mediów społecznościowych? Jakie sygnały powinny niepokoić rodziców?
0: Na pewno reakcja dziecka na to, że telefon jest niedostępny. To te właśnie sytuacje, o których mówiłam, że dziecko nagle nie potrafi się odnaleźć w sytuacji, kiedy telefon gdzieś zostawiło, na przykład w samochodzie u rodzica, albo w sytuacji, w której telefon się rozładował, albo coś się wydarzyło z telefonem, coś nie działa, tak? Kiedy dziecko wpada w takie bardzo trudne i skrajne emocje. Pierwszym też takim sygnałem, może jeszcze takim wcześniej, zanim dojdzie do tych sytuacji takich już skrajnych, to jest to, że dziecko nie potrafi w ogóle zorganizować sobie czasu, jeśli nie ma telefonu. Czyli jeżeli pozostawimy dziecko bez właśnie

0: tego zasilacza dopaminy, jakim jest smartfon, ono nagle się nudzi, ono chodzi, ono nie potrafi się w ogóle niczym zająć, nie potrafi się skoncentrować na niczym innym i ten telefon jest faktycznie takim pragnieniem, bez którego nie może funkcjonować. I to jest na pewno już bardzo, bardzo poważny sygnał do tego, że trzeba zacząć ten temat w jakiś sposób regulować, bo on finalnie doprowadzi do bardzo wielu trudności. Ja już nie mówię o uzależnieniu od telefonu, o tym, że ten czas jest, no, mówiąc wprost, przepalany na rzeczy, na którym właśnie twórcom aplikacji zależy, ale to również niesie za sobą bardzo duże trudności właśnie w budowaniu relacji międzyludzkich, relacji koleżeńskich. Te osoby mają potem naprawdę bardzo dużą trudność z wyjściem do świata, a przecież te dzieci naprawdę bardzo szybko dorosną i za chwilę będą młodymi dorosłymi, które nie będą miały podstawowych kompetencji społecznych.
1: A jak z dziećmi, w cudzysłowie z dziećmi, rozmawiać na ten temat? Jak zacząć w ogóle taką rozmowę? No bo kiedy mamy do czynienia z dziećmi, tymi młodszymi na przykład, no to nie wiem, będzie tupanie nogą, będzie, nie wiem, złość, krzyk, próba uderzenia rodzica na przykład. Jak w takiej sytuacji sobie poradzić? Albo z młodzieżą, kiedy odwróci się plecami, nie wiem, trzaśnie drzwiami, wyjdzie z domu. Różne mogą być sytuacje. Jak to zrobić z głową, jak to zrobić rozsądnie, jak w ogóle rozpocząć rozmowę na taki temat?
0: Jeśli chodzi o młodzież, widzę bardzo budujący mnie trend, bo widzę, że coraz więcej młodych ludzi zaczyna właśnie z telefonów powoli, nie powiem, że rezygnować, ale je ograniczać w sposób świadomy. Młodzi ludzie, mówię o takim wieku od 16 w górę, więcej czasu zaczynają spędzać właśnie w towarzystwie rówieśników, zaczynają grać w planszówki, co było dla mnie bardzo takie naprawdę mocno budujące, kiedy usłyszałam, że oni lubią to robić, że są organizowane różnego rodzaju noce gier planszowych w szkołach po to właśnie, żeby zachęcić dzieci do tego, młodzież do tego, żeby z tych telefonów troszkę rezygnować. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to ja jestem tutaj i będę stała na stanowisku, że to, co dzieci widzą w domu i to, jak rodzice zagospodarują ten czas wolny bez smartfona dzieciom, jeżeli pokażą, że ten czas może być bardzo atrakcyjny, może być fajny, ale my też zostawiamy telefony i my też z tych telefonów rezygnujemy, czyli damy coś dziecku w zamian, to i oczywiście to nie może być tak, że jednorazowo dziecko, nie wiem, nie jest zainteresowane i my rezygnujemy. My musimy po prostu konsekwentnie aktywować dziecka do różnych ciekawych zajęć, pomysłów, do budowania jego kreatywności. I wtedy jest naprawdę duża szansa, że ten telefon będzie faktycznie służył do tego, do czego powinien służyć, tak? A nie do właśnie zabijania nudy, czy szukania bodźców i podbijania sobie dopaminy.
1: Bo może służyć do wielu pozytywnych rzeczy. I tutaj przykład. Projekt pozostawia możliwość wykorzystania telefonów do celów edukacyjnych, w tym podczas nauki bezpiecznego korzystania z internetu. To jedno, ale mamy też wyjątki od tego zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych. Dotyczą one sytuacji, gdy uczeń musi korzystać ze smartfona ze względu na przykład na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby. Jako przykład tutaj wskazano m.in. monitorowanie poziomu glukozy. No i to są właśnie przykłady, które chyba dobrze świadczą też o nowej technologii i o tym, jak ona może być w życiu przydatna.
0: No, oczywiście, że tak. W ogóle tak jak mówię, nowa technologia niesie za sobą mnóstwo możliwości. Naprawdę dzisiaj te dzieci mogą korzystać z wiedzy właśnie za pomocą tych źródeł i kanałów dostępu. Natomiast czym innym jest właśnie korzystanie z wiedzy czy wsparcie, chociażby w przypadku dzieci, które potrzebują monitorowania poziomu cukru, a czym innym jest właśnie zabijanie nudy, regulowanie emocji, szukanie akceptacji w sieci, co jest właśnie mocno uzależniające. I ja też nie chciałabym tutaj demonizować tego smartfona, tak? Bo nagle się okaże, że smartfon to samo zło. Właśnie nie, to tak nie wygląda. Chodzi o to, że to nie smartfon jest zły, tylko nawyki są złe, a te nawyki gdzieś przyszły z góry od dorosłych, których te dzieciaki obserwują, bo tak jak powiedziałam, dziecko nie uczy się przez to, że słucha i że będzie... Szybciej nauczy się przez obserwację niż przez słuchanie. I jeszcze wracając do tego pytania, jak tłumaczyć dziecku, to właśnie tutaj zawarłam trochę odpowiedź na to pytanie, że zamiast tłumaczyć, może często lepiej pokazać i to może

0: takie wrażenie od niej, że jak tam już prezydent Trump mówi, że to będzie dobrze, już właśnie się dogadaliśmy, już tam 90%, to Izrael robi taki dziwny manewr i to niestety, mówię to z goryczą, no bo wiecie państwo, no my sobie o tym rozmawiamy, ale to oznacza, że ludzie giną po prostu najzwyczajniej w świecie. Co ma rozdrażnić, rozsierdzić Iran? No i znowu nie będzie pokoju. Perspektywa wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, która tworzy kontekst polityczny dla posunięć amerykańskiej administracji, jest jeszcze na tyle odległa, że myślę, że tutaj, że ten konflikt jeszcze trochę potrwa. Ciekaw jestem, szczerze mówiąc, powiem państwu, i myślę, że to może wpłynąć, ale na następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, no bo na razie wiemy, że do 15 jest CPN. Co będzie dalej? Rozumiem ten 15, no bo po co Polaków rozdrażniać przed czerwcówką, prawda, na którą część z nas wyjedzie, nawet jeżeli to będzie wyjazd na działkę pod miastem, no to po co płacić więcej za paliwo? No ale do 15, tylko wakacje się zaczynają, no 2 tygodnie później, prawda? Polacy ruszą na wypoczynek wakacyjny, no i teraz pytanie, czy ceny paliwa dalej zostaną ograniczone, czy nie? W zależności od tego, jaką decyzję podejmie rząd, a może wpłynąć na Radę Polityki Pieniężnej, na przykład czysto teoretycznie, no bo to jest dwukrotne jeżeli. Jeżeli na przykład rząd by uchylił program CPN, w co szczerze mówiąc ciężko mi uwierzyć, ale załóżmy, że by uchylił, no to wtedy Rada Polityki Pieniężnej może taki sygnał wysłać, że no, ceny paliw wtedy skokowo wzrosną. I żeby sobie poradzić z tym skokowym wzrostem paliw, czy właśnie ograniczyć te efekty drugiej rundy, no to wtedy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe. Ale jak państwo widzicie, to jest dwukrotne jeżeli i to jest uzależnione od tego, co zrobi rząd, czy jaką rząd podejmie decyzję w kontekście tego 15 czerwca i do kiedy przedłuży. Szczerze mówiąc, spodziewam się, tak jak rozumiem tę decyzję, najprawdopodobniej do końca wakacji przedłużenia programu CPN.
1: No tak, ale czy opłaca nam się w ogóle rezygnować z tego programu? No bo jeżeli rezygnujemy z CPN-u, paliwa, ceny paliw idą w górę, no to tak naprawdę za chwilę będziemy mieli wzrost cen wielu różnych dóbr dookoła. Tak w sklepach, bo to dostawy i tak dalej, i tak dalej. Czy zrezygnowanie z tego programu po prostu nie będzie większym kosztem?
0: No to tak, szanowni państwo, to są dwie optyki się zderzają. Optyka numer jeden mówi tak. Obniżyliśmy opodatkowanie paliw silnikowych. Co jest korzystne dla tych wszystkich, którzy paliwa do silnika leją swoich aut. Natomiast nie obniżyliśmy wydatków, co generuje zmniejszony przychód do sektora finansów publicznych o około 1 mld zł miesięcznie. I tej wyrwy nie zasypujemy w żaden sposób. No więc tak się no nie da na dłuższą metę. No ale to się oczywiście, tego typu logika zderza się z logiką pod tytułem, ja spotkałem się z takimi w sferze medialnej wypowiedziami, że państwo, przepraszam, ja tak nie myślę, ale to jest, przyjmijcie państwo, że to jest cytat, że państwo zmniejszyło haracz nakładany na kierowców, w związku z tym, no właśnie, no po co nakładać haracz na kierowców? Tylko, że wiecie państwo, to jak nie kierowcy zapłacą, to zapłaci ktoś inny. Słyszy się o podatku nałożonym na alkohol w małych butelkach, tych słynnych małpkach, słyszy się o podatku cukrowym i tak dalej. Prawda? Ja nie mam wątpliwości, że efekty różnego rodzaju podatków są różne. Ja na przykład mogę powiedzieć, że jako kierowca i człowiek, który w życiu nie wypił żadnej małpki, to proszę bardzo, ja z zadowoleniem witam utrzymanie programu CPN, a za to z równie dużym zadowoleniem witam podwyżkę podatku na te małe buteleczki alkoholu, które, jak przekonują nas ludzie zajmujący się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, mają no, bardzo destruktywny wpływ na sposób picia alkoholu przez wielu Polaków. Natomiast no, jest druga strona tego medalu, no bo ktoś wtedy powie tak sobie, albo teraz sobie myśli. No zaraz chwileczkę, cwaniaczku, tak? Tobie to dobrze. A ja mam samochód, który jest na gaz. bo chcę zmniejszyć koszty paliwa, bo na przykład dojeżdżam, bo nie jeżdżę jak ty po Warszawie i w ogóle przesiąść i przesać, już nie będę mówił co, z samochodu do komunikacji publicznej, tylko ja muszę dojechać 30 km spod Warszawy.

0: więc wylewam gaz. A gaz nie jest objęty programem CPN, więc nie cwaniakuj, tylko żeby było sprawiedliwie, no to trzeba było albo objąć tym programem również gaz w jakiś sposób, albo przywrócić taką elementarną sprawiedliwość i wprowadzić ograniczenia również dla kierowców, którzy tankują gaz. A ludzie, którzy odliczają VAT od paliwa, czyli przedsiębiorcy, mówią tak, a my w ogóle na tym nie korzystamy, bo dla nas to, jaka jest stawka VAT-u na paliwa, jest całkowicie neutralna, bo my ten VAT odliczamy. W związku z czym dla przedsiębiorców, którzy traktują paliwo jako środek produkcji, bo wlewają je do baku samochodu, którym nie jeżdżą osobiście, prywatnie, tylko prowadzą jakieś przedsiębiorstwo, które wykorzystuje transport samochodowy, to, ten program ma znacznie mniej korzyści. I tak dalej. Także wiecie państwo, byłoby, ja bym się czuł bezpieczniej, powiem państwu, gdybyśmy przedłużyli działanie programu CPN, ale za to powiedzieli, jak ograniczymy wydatki o ten około miliard miesięcznie. Tylko że wiecie państwo, od czasów Ronalda Reagana, który pod wpływem swojego doradcy ekonomicznego Laffera, tego od krzywej Laffera, jeżeli państwo kojarzycie, obniżył podatki, ale jako że kongres był demokratyczny, to już nie obniżył wydatków. To wiemy, że łatwo jest znaleźć poklask dla obniżek, a dużo trudniej jest znaleźć poklask dla podwyżek albo ograniczeń wydatków. Szczególnie, że jest jeszcze pan prezydent Nawrocki, który tak powiem, rok mniej więcej, tak, rok minął od wyborów i zdaje się, że politycy Konfederacji recenzowali ten rok pierwszy pana prezydenta i mówili, że bardzo dobrze. Pan prezydent zapowiedział, że będzie się sprzeciwiał podwyżkom podatków i to właśnie robi, więc trudno oczekiwać, żeby pan prezydent zmienił swoje postępowanie.
1: Skomplikowane to wszystko, jak widzimy, i niełatwo jest też w dość prosty sposób przedstawić właśnie te zawiłości dotyczące chociażby programu CPN, bo pojawiają się wątki dotyczące gazu, pojawiają się wątki społecznej, sprawiedliwości nawet, ale teraz o przyszłości i o gospodarce w ogóle, bo tutaj dość dużo optymizmu ma minister finansów Andrzej Domański w tej kwestii. Polska ma szansę, by w ciągu najbliższych 10 lat znaleźć się w grupie trzech najbardziej wpływowych gospodarek w Europie. Tak mówił wczoraj minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Jego zdaniem znajdziemy się w tej trójce, ponieważ po raz pierwszy od wielu dekad pojawiają się jednocześnie warunki gospodarcze, polityczne i okazje technologiczne. Musimy je wspólnie wykorzystać. Tak mówi Andrzej Domański.
2: Już dziś jesteśmy w grupie sześciu największych gospodarek Unii Europejskiej. Uczestniczymy w pracach grupy G20. Budujemy nasz soft power. Zaledwie kilkanaście dni temu Komisja Europejska przedstawiła nowe prognozy. Prognozy na rok 2026. Tylko trzy kraje, pomimo tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, rosnących rentowności obligacji, tylko trzy kraje, prognozowany wzrost gospodarczy dla tych państw nie został obniżony. I w tej grupie znajduje się oczywiście Polska.
1: G20, soft power, tylko trzy kraje bez obniżonego tej prognozy wzrostu gospodarczego. W tej grupie znajduje się Polska, tak mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na ile to jest polityczny optymizm, a na ile realne spojrzenie na szanse gospodarki naszego kraju na przyszłość?
0: Ja mam problem z tak postawionym pytaniem, bo ja oczywiście jestem zdania, że polska gospodarka, my Polacy, no bo gospodarka jest pewną abstrakcją, my Polacy oczywiście mamy w sobie potencjał, żeby być krajem wielkim w tym sensie gospodarczym. Bez wątpienia. Dowiedliśmy tego w ciągu ostatnich blisko 40 już lat. Polska gospodarka po 92 roku nieustannie rośnie, z wyjątkiem roku covidowego 2020. Bezprecedensowy sukces, pojawiają się określenia sukces, polski cud gospodarczy. Ale z drugiej strony, tak, przyznając to, nie bardzo widzę ścieżkę dojścia, bo ja bym od ministra finansów, tego architekta polityki gospodarczej rządu oczekiwał nie tyle stwierdzenia, że staniemy się kimś w bliżej nieokreślonej przyszłości, tylko wskazania, w jaki sposób to zrobimy. I tam państwu tylko trzy wskazania, z czym polski rząd będzie sobie musiał poradzić. Pierwsze, koszula jest zawsze najbliższa ciału. To jest niedawny protest ludzi nauki. No będziemy

0: Jedną z trzech najbardziej wpływowych gospodarek Unii Europejskiej, utrzymując jeden z najniższych odsetków PKB przeznaczanych na finansowanie nauki. Jak pan wicepremier Domański chce to pogodzić, to ja bym chętnie się dowiedział. To jest jeden problem. Drugi problem to jest kwestia gigantycznego deficytu sektora finansów publicznych. Z tej wypowiedzi państwo tego nie usłyszeli, natomiast na tym spotkaniu pan premier wskazywał, że będziemy zasypywać ten deficyt, nakładając nowe podatki. No, to jest bardzo dobry pomysł, tylko że on się nie uda, bo premier...
1: Wracamy trochę do prezydenta
0: prezydent Nawrocki zawetuje te ustawy, więc ja bym chciał zobaczyć raczej, w jaki sposób pan wicepremier będzie ograniczał stronę wydatkową. I trzy, to jest katastrofalna demografia. Znaczy rozumiem, że rozmawiamy nie o tym roku, nie o przyszłym, tylko rozmawiamy o perspektywach dla polskiej gospodarki.
1: W najbliższych 10 latach, jak mówił minister.
0: No więc demografia jest katastrofalna dla nas. My jesteśmy krajem, który się demograficznie, jakkolwiek by to nie brzmiało, zwija. I teraz tak, jeżeli my chcemy budować tę wpływową gospodarkę, to musimy być gospodarką innowacyjną. W jaki sposób ma się to stać? Przy tak niskich nakładach na naukę, to ja nie wiem, ale to, że ja nie wiem, to państwo będzie wiedzieć, od zaprosili półgłówka do radia. Ale ja państwu powiem, że w historii rozwoju globalnego taki przypadek się nie trafił. I od razu zwracam uwagę tym, którzy będą mówić dużo o zbrojeniach, że mamy takie dwa kraje, które przeznaczają bardzo dużo na zbrojenia, bo albo są w ciągłym stanie wojny, albo groźba. To jest Korea Południowa i Izrael. Nam się niestety wydatków na zbrojenia z wydatkami na naukę połączyć nie da, więc ja bym chciał usłyszeć od pana premiera nie zapowiedzi, kim się nie staniemy w perspektywie 10 lat, tylko jaki ma plan na to, aby to osiągnąć.
1: Z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy. Dr Piotr Maszczyk, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
10: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 15.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Warszawski adwokat Maciej Z. zawieszony w czynnościach zawodowych. Tak zdecydował Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Prawnik usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów oraz podszywania się pod inne osoby. Został aresztowany na 3 miesiące.

0: Polsce. Kolejnym krokiem może być usunięcie go z zawodu, przekazała rzeczniczka dyscyplinarna Rady Adwokackiej w Warszawie Anna Mika-Kozak.
1: To jest tylko zawieszenie związane z tymczasowym aresztowaniem. My będziemy prowadzić całe postępowanie dyscyplinarne, które będzie analogicznie prowadzone do tego, co prowadzi prokuratura. Natomiast te zarzuty, jest ich tak dużo i są tak skomplikowane, że materiał dowodowy, który my jesteśmy w stanie zebrać, jest bardzo ograniczony, więc będziemy posiłkować się pomocą prokuratury.
0: Usunięcie z zawodu jest najsurowszą karą dyscyplinarną w adwokaturze. 2 miliardy złotych na laboratoria sztucznej inteligencji dla szkół. Tyle przeznaczy rząd na ten cel, a pieniądze będą pochodzić przede wszystkim z Krajowego Planu Odbudowy, o czym poinformował premier Donald Tusk podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
2: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. W skład tego laboratorium będzie wchodził sprzęt, laptop, jednostka centralna usług AI katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, AP razem z Wi-Fi.
0: Dostawy sprzętu do wybranych szkół już się rozpoczęły i potrwają do drugiej połowy lipca. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte do odwołania. W wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne. Trwają badania, które mają ustalić, jakie dokładnie, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Sławomir Farbaniec.
3: Podczas prac technicznych na terenie Zakrzówka zaobserwowano w jednej z niecek basenowych, że znajduje się zawiesina, pewna substancja nieznanego pochodzenia i składu. Według wstępnych analiz wskazano, że jest to środek, który odpowiadałby środkowi na kamień, rdze. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie.
0: Policja wszczęła już dochodzenie. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób substancja dostała się do wody i czy mogło dojść do celowego zanieczyszczenia akwenu. Zakrzówek to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Każdego roku w sezonie letnim przyciąga tysiące mieszkańców i turystów.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 15.33, a teraz w Polskim Radiu 24 pochylimy się nad tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, czyli z jednej strony relacje cały czas napięte między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, z drugiej strony to, co dzieje się między Izraelem a Libanem.
6: Komentarz.
5: Razem z nami jest pani Karolina Cieślik-Jakubiak, orientalistka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
5: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. I zacznijmy naszą rozmowę od kwestii dotyczących Iranu i tego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Jak to może się potoczyć w najbliższym czasie, bym powiedział, ale chyba ten najbliższy czas też jest mocno niedookreślony. Zastępca dowódcy irańskiego połączonego dowództwa koordynującego działania Armii i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył we wtorek dzisiaj w państwowej telewizji, że wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest nieuniknione. Tutaj cytat: Stany Zjednoczone żądają naszej całkowitej kapitulacji, a naród irański nigdy się nie podda. Tak mówi ten zastępca dowódcy irańskiego połączonego dowództwa, cytowany przez agencję AFP. Jeśli nie nastąpi kapitulacja, czeka nas wojna, a my nie odkryliśmy jeszcze wszystkich kart, które zapewniły nam zwycięstwo. Takie słowa padają. No i one są znowu sprzeczne z tym, co na przykład mówił prezydent USA Donald Trump, chociażby telewizji ABC News. Jego zdaniem w ciągu tygodnia może zostać osiągnięte porozumienie z Iranem dotyczące przedłużenia rozejmu oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Który z tych komunikatów jest bliższy prawdy według pani?
7: Bardzo trudno jest mi określić, który z tych komunikatów jest bliższy prawdy, dlatego że nawet i w samym Iranie mamy tych komunikatów kilka i może nie jest to jakaś bardzo radykalna różnica między nimi, ale jednak zauważalna, bo te słowa, które pan przytoczył, to jest jedna frakcja, taka frakcja, która przede wszystkim jest reprezentowana przez Korpus Strażników Rewolucji i niektórych tych, powiedziałabym, bardziej radykalnych posłów samego irlańskiego parlamentu. Wskazują oni, że negocjowanie z wrogiem jest tak właściwie z góry skazane na stratę. Wskazują, że jedyne rozmowy, jakie mogą mieć miejsce, to takie rozmowy, które w pewien sposób potwierdzą i rozpoznają tę irańską supremację i absolutnie wygraną. Ale to nie jest jedyny głos, który nas dobiega z Iranu, ponieważ są również reprezentanci takich opcji, powiedziałabym, odrobinę bardziej pragmatycznych, jak chociażby sam prezydent Iranu, Masoud Pezeszkian, czy minister spraw zagranicznych, Abbas Araghchi, którzy jednak wskazują i wskazywali również w ostatnich dniach, że

0: Taki deal byłby możliwy, ale tylko wtedy, kiedy zabezpieczy irańskie interesy. I jeżeli te interesy nie byłyby zabezpieczone, no to wtedy żaden deal jest lepszy niż taki deal, który byłby wadliwy. Także to jest trójgłos, powiedziałabym, w samym Iranie. Natomiast jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to wydaje mi się, że mimo jego deklaracji w ostatnich dniach, kiedy on powtarzał, że ma czas, że nie musi się spieszyć, w pewien sposób odpowiadając pewnie na komentarze ekspertów z całego świata, którzy wskazują na to, że Iran może mieć tego czasu trochę więcej niż same Stany Zjednoczone, więc takie głosy na pewno do niego dotarły i próbował retorycznie im zaprzeczyć, to wydaje się, że jakkolwiek nie brzmiałoby to może, biorąc pod uwagę powagę tej sytuacji, dość dziwnie i głupio, wręcz mówiąc kolokwialnie, to Stany Zjednoczone tak właściwie zaraz otwierają mundial. Nie mówiąc już oczywiście o zbliżających się wyborach połówkowych i tym, że Donald Trump utracił zaufanie nie tylko swoich wyborców, ale również polityków w ramach własnej partii, więc wydaje mi się, że jemu do dealu powinno się raczej spieszyć.
1: No ale to chyba też niedobre informacje albo takie, które Iran może ze swojej perspektywy chcieć po prostu wykorzystać w tych negocjacjach.
0: Zdecydowanie może i wydaje się, że właśnie to robi, bo tutaj przechodząc delikatnie do tego, co zapowiedział pan również na samym początku naszej rozmowy, czyli że Iran w tym momencie zadeklarował, co tak właściwie deklarował od samego początku tego konfliktu, że nie będzie żadnego rodzaju umowy, czy to w formie porozumienia pokojowego, dealu, czy innego rodzaju dokumentu, który pełniłby jakąś funkcję wygaszającą trochę konflikt między tymi zwaśnionymi państwami, to mam tutaj na myśli oczywiście to, że Iran dąży do tego, ażeby zabezpieczyć pokój czy też wstrzymanie działań wojennych na wszystkich frontach, które w tym momencie są otwarte, mając na myśli Liban i mając na myśli w dalszej kolejności, może by ona rzadziej padała w tych wypowiedziach par excellence, Palestynę i Strefę Gazy oczywiście, chociaż równie dobrze można byłoby tu ująć zachodni brzeg i ostatnie wydarzenia, które stamtąd nas dobiegają. Iran w tym momencie, wydaje mi się, mając tę świadomość swojego czasu i mając tę świadomość tego, że Donald Trump może się spieszyć, próbują jednak, co też udowodniły, zepchnąć te rozmowy, czy też jakoś w pewien sposób je prolongować, do zabezpieczenia tego pokoju w Libanie właśnie, czy też podpisania jakiegoś rodzaju porozumienia pokojowego, czy to chociażby zawieszenia broni, wiedząc, czy też analizując tę sytuację, że Donald Trump wydaje się mieć coraz mniej kontroli nad swoim sojusznikiem Benjaminem Netanyahu i najprawdopodobniej nie jest w stanie takiego zawieszenia broni, które byłoby respektowane oczywiście, po prostu zabezpieczyć.
1: A chciałem też o to zapytać, czy nie jest trochę tak, że Izrael poniekąd sabotuje te negocjacje i ewentualne porozumienie z Iranem?
0: Zdecydowanie możemy to tak interpretować. Wydaje mi się wręcz, że trudno to interpretować inaczej, ponieważ pod koniec zeszłego tygodnia, o ile dobrze pamiętam, w piątek, portal Axios był pierwszym, który poinformował nas o tym, że taki deal, taki dokument może tak właściwie już istnieć, ale miałby on odczekać kilka dni na oficjalne ogłoszenie przez prezydenta Donalda Trumpa, który chciał zrobić to możliwe, że w tym tygodniu. I tak właściwie niemal zaraz po tym, jak media obiegła ta informacja i kolejni komentatorzy, eksperci zastanawiali się nad tym, co tak właściwie finalnie jest treścią tego dokumentu, pojawił się Izrael jako ta strona sabotująca, która ewidentnie nie chce doprowadzić do tego, ażeby zawiesić to w takim stanie, w jakim w tym momencie jest, również z bardzo silną pozycją regionalną Iranu, ponieważ wydawać by się mogło, że przynajmniej na poziomie retorycznym Iran w jakiś sposób ten konflikt jednak nie chcę powiedzieć wygrał, ale na pewno zjednał sobie nie tylko nowych sojuszników, ale przede wszystkim wyrósł na państwo opozycji o wiele silniejszej niż miał ją jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy to wszyscy wskazywali raczej na to, że Iran stracił swoich sojuszników w regionie, Iran nie jest już tak silnym państwem, Iran nie jest tym państwem, które w jakiś sposób stoi już na czele tej silnej frakcji państw, które nazywało się, zgodnie z irańską narracją, osią oporu. W związku z tym, tak, jest to zdecydowanie moja silna opinia, że Izrael nie chciał doprowadzić do tego, żeby w tym momencie pewnej takiej przynajmniej narracyjnej, społecznej, w dużej mierze bardzo internetowej,

0: wygranej Iranu dojść do właśnie tego zawieszenia broni.
1: Tutaj się zatrzymajmy na moment, bo to jest też ciekawa sprawa. Wydawało się, że jednak Stany Zjednoczone i Izrael mają taką spójną wizję tego, jak powinna wyglądać sytuacja na Bliskim Wschodzie. Okazuje się w szczególe, że wygląda to zupełnie inaczej. Wspomniany przez panią portal Axios, powołując się też na anonimowe źródła, poinformował o takiej niezwykle napiętej rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z Benjaminem Netanyahu. Według relacji prezydent USA miał ostro krytykować izraelskiego premiera za eskalację działań wojskowych w Libanie i wyrażać, delikatnie rzecz ujmując, niezadowolenie z kierunku rozwoju sytuacji. Co mówi nam to, albo co może mówić o relacjach amerykańsko-izraelskich?
0: Przede wszystkim tutaj wydaje mi się, że nie tylko te dwie strony, czyli strona Benjamina Netanyahu, ale i Stanów Zjednoczonych mają w jakiś sposób, kolokwialnie mówiąc, rozjazd w swoich opiniach i spojrzeniu na to, jak powinien w tym momencie wyglądać region Bliskiego Wschodu, ale nawet i w samym Izraelu. Taka różnica się pojawia, bo o ile Benjamin Netanyahu po tym, jak został, można powiedzieć, przynajmniej deklaratywnie ze strony Donalda Trumpa, może trochę zdyscyplinowany przez swojego starszego sojusznika, tak Izrael Katz, minister obrony Izraela, zadeklarował, że nie będzie żadnego zawieszenia broni, nie będzie żadnego wstrzymania ataków na południowy Liban właśnie i że należy ten atak i tę wojnę, operację, którą w tym momencie Izrael prowadzi, utrzymać niezależnie od kosztów, a może nawet i większe koszty na te operacje przeznaczyć. W związku z tym jest to trochę sprzeczny komunikat w stosunku do tego, co usłyszeliśmy jako informację pochodzącą z samego gabinetu Netanyahu, który tam wskazywał na to, że jeżeli Hezbollah przestanie atakować izraelskie pozycje, no to sam Izrael również wstrzyma się z prowadzeniem swoich działań w południowym Libanie, czy jak zobaczyliśmy w ostatnich dniach, ostatnich godzinach, również w samej stolicy Libanu właśnie. Więc wydaje się, że to jest bardzo trudna sytuacja dla Iranu, świadcząca o tym, że Donald Trump nie ma kontroli, mimo tego, że deklaruje ją mieć. A Netanyahu jest politykiem w tym momencie, który jest w jakiś sposób, powiedziałabym, absolutnie samodzielny, chociaż podtrzymuje to, że jest od Stanów Zjednoczonych zależny. W związku z tym na pewno Iran będzie chciał tę pozycję wykorzystać i pytanie, jak długo administracja Donalda Trumpa i czy w ogóle zamierza w jakiś sposób rozważyć ewentualne inne kroki zmierzające ku temu, żeby tak bliskim partnerem w samych działaniach wojennych Izraela nie być. Ja osobiście wątpię, natomiast wydawałoby się, że to jeden z logicznych kroków, które Donald Trump mógłby podjąć, biorąc pod uwagę, że ten wspólny wysiłek wojenny jest ich właśnie wspólny. Nie mówiąc też o tym, że oczywiście bardzo wiele osób analizujących tę sytuację na całym świecie wskazuje, że Donald Trump został do tej wojny przez Benjamina Netanyahu tak właściwie popchnięty. Dlatego, że sam w sobie Donald Trump przecież tak właściwie większość swojej kariery politycznej, mam na myśli tutaj tę karierę polityczną prezydencką, zbudował na byciu konsekwentnie antywojennym, jeżeli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie przede wszystkim. W ten sposób swoje wybory wygrał, na tym budował swoją krytykę poprzedników, takich jak Barack Obama czy Joe Biden. Bardzo jasno też wskazywał, że jest przeciwko temu fenomenowi, który został nazwany Forever Wars, po czym taką właśnie wojnę podjął. Czy też zmierzającą ku takiej właśnie, powiedziałabym, formule.
1: A teraz kolejna kwestia dotycząca już stricte Libanu i tego, co tam się dzieje, no bo prezydent Stanów Zjednoczonych, wspominany przez nas wielokrotnie w rozmowie, no, ogłosił, że Hezbollah zgodził się na wstrzymanie ostrzału Izraela, a Izrael ma powstrzymać się od ataków na Bejrut. Zastanawia mnie to, jak istotna jest ta deklaracja z perspektywy sytuacji w Libanie, no bo możemy też przeczytać, że 9 osób, w tym dzieci, zginęło w poniedziałkowych atakach izraelskich na południu Libanu. No, o tym informuje obrona cywilna, także media. Do tego w poniedziałek na prośbę Francji zbierze się na nadzwyczajnej sesji w sprawie Libanu Rada Bezpieczeństwa ONZ. Jak według pani ta sytuacja w Libanie będzie wyglądała w najbliższych dniach?
0: Ja chciałabym zacząć może od takiej może śmiałej opinii, która nie wiem, czy ma prawo być uzasadniona, natomiast jest jakimś moim przeczuciem. Ja szczerze mówiąc wątpię w bezpośrednią rozmowę Donalda Trumpa z dowództwem Hezbollahu. Bo to by oznaczało nie tylko, a jeżeli taka rozmowa miałaby się odbyć, to Bardzo bym się zdziwiła, że została ona ogłoszona w jakiś sposób oficjalnie, że się nią chwali i że...

0: na jej podstawie buduje się jakiekolwiek deklaracje, bo oznaczałoby to całkowite ominięcie ścieżki dyplomatycznej przez Donalda Trumpa właśnie, który wyminąłby jakkolwiek w tak krytycznie ważnych, istotnych dla Libanu sprawach faktycznego premiera Nabi Haberiego, który z Hezbollahem nic wspólnego nie ma. A kolejny wątek jest taki, bo to może zawsze warto dodać, że teoretycznie zawieszenie broni w Libanie, między Libanem a Izraelem, teoretycznie wciąż obowiązuje. Nikt go oficjalnie nie zerwał. Zerwano je czynem, a nie w żaden sposób, powiedziałabym, taką jasną deklaracją. W związku z tym wątpię, ażeby tutaj te deklaracje Donalda Trumpa, szczerze mówiąc, miały jakąś moc sprawczą dla Libanu samego w sobie.
1: Ale na Izrael mam wrażenie, że w ostatnim czasie bardzo mocno zwiększa się presja. Pytanie, czy ta presja na Izraelu, czy na szefie izraelskiego rządu robi jakiekolwiek wrażenie?
0: Ja szczerze mówiąc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy w tym momencie ta presja robi na nich jakiekolwiek wrażenie, dlatego że jest to presja, która powiedziałabym jest wielowektorowa, spływa z wielu kierunków i dotyczy wielu tematów. Tutaj chociażby wspomnieć reakcję globalnej północy w końcu, która obserwowała w jakiś sposób tak właściwie oficjele irańskie. Przepraszam, izraelskiej polityki, traktowali aktywistów, którzy zostali porwani przez izraelskie siły, a którzy płynęli tam w ramach Global Summit Flotilla. W związku z tym nie wydaje się, żeby do tej pory w jakiś sposób to taka krytyka na działania Izraela wpłynęła i ażeby Izrael w jakiś sposób reformułował swoją politykę w oparciu o te głosy, które z całego świata w tym momencie również spływają. Oczywiście w ramach pewnych frakcji w państwach istniejących. Warto też, wydaje mi się, może analizować to w kontekście tego, że w Izraelu jesienią również będą wybory i Benjamin Netanyahu, ostatecznie reprezentant i największy luminarz swojego rządu, jest tą osobą, która może najwięcej podczas tych wyborów przegrać i w jakiś sposób, znowu kolokwialnie mówiąc, pewne wyniki musi dowieść, dlatego że sam ryzykowałby może nawet i głową, czyli konsekwencjami prawnymi w momencie, w którym stanąłby tuż przed wyborami w obliczu jakiejś porażki, nie byłby w stanie przekuć tego w pewnego rodzaju propagandę sukcesu i po prostu trafiłby do więzienia, bo przecież i takie głosy do nas dochodzą.
1: A jeżeli taki scenariusz rzeczywiście jest możliwy, czy może wpłynąć na najbliższe decyzje podejmowane przez Benjamina Netanyahu, na przykład, nie wiem, otwarcie nowego konfliktu albo zwiększenie eskalacji, z którą mamy do czynienia już w tym momencie, czy to w Strefie Gazy, czy w Libanie?
0: Wydaje mi się, że niestety takie opcje są na stole. I jedną z opcji, którą widzę, to jest ta, która to właściwie została już zapowiedziana przez Izraela Katza, ministra obrony, która może po prostu nie może paść z ust samego w sobie premiera i reprezentanta tego kraju na arenie międzynarodowej, czyli faktycznie eskalacja i dalsza intensyfikacja działań, nie tylko w południowym Libanie, ale też Libanie po prostu. Inna rzecz, którą możemy obserwować, to oczywiście coraz częstsze i coraz bardziej brutalne ataki, które mają miejsce na zachodnim brzegu w Palestynie właśnie, więc tutaj też mogłabym się spodziewać ewentualnie jakiegoś rodzaju intensyfikacji, ażeby tą retoryką wojenną i nie usuwaniem z obrazka, z krajobrazu polityka aktywnie prowadzącego działania wojenne czy też innego rodzaju operacje w połowie w środku, w momencie, w którym nie zdążył tak właściwie swoich planów do końca spełnić, bo taka też bywa praktyka na świecie. Czyli, że raczej takich osób się nie usuwa.
1: Wróćmy jeszcze do Libanu. Jak ta obecna sytuacja wpływa w ogóle na sam Liban, który od lat w zasadzie zmaga się z kryzysem z jednej strony politycznym, gospodarczym, również społecznym?
0: Wydaje mi się, że w tym momencie, o ile jeszcze na samym początku tego konfliktu, tej właściwie iteracji tego, co w Libanie się dzieje, istniała pewnego rodzaju może większy jakiś dualizm czy jakiegoś rodzaju podział społeczeństwa na szyitów oraz sunnitów i innych, którzy dążyli do tego, żeby Hezbollah w jakiś sposób jednak zaprzestał swoich działań i nie sprowadzał takiego

0: to się często powtarzało retorycznie, Libanu na ścieżkę wojny, chociażby w słowach samych reprezentantów, takich jak premier właśnie. Tak, teraz ja ekspertką od Libanu oczywiście nie jestem, ale wydaje mi się, że to poczucie zjednoczenia w momencie, w którym wojna zaczyna i pożoga za nią idąca zaczyna sięgać nie tylko tych regionów południowego Libanu, na które Libańczycy ze stolicy patrzyli z pewnego rodzaju, nie wiem, orientalizacją, pobłażaniem, ale kiedy one faktycznie przesuwają się na północ, tak wydaje mi się, że możemy teraz obserwować pewnego rodzaju większe zjednoczenie polityczne przeciwko Izraelowi właśnie.
1: Ale czy sami mieszkańcy Libanu, ja wiem, że dotykam tu być może szczegółów związanych z funkcjonowaniem tego państwa, ale czy oni postrzegają ten Hezbollah jako obrońcę kraju, czy coraz częściej jako taką siłę, czy niebezpieczeństwo, które naraża państwo na kolejne konflikty?
0: Postrzeganie Hezbollahu przez Libańczyków, powiedziałabym, w ogóle jest bardzo zniuansowane i tutaj w tym momencie, odnosząc się bardziej do tej sunnickiej strony, wydaje mi się, że oni często uznają Hezbollah za w pewien sposób potrzebną organizację, ale organizację polityczną, uznając, że południowy Liban w pewien sposób dla Hezbollahu jest takim państwem w państwie i że taka rola opiekuna, którą Hezbollah również ma, dbając o pewnego rodzaju instytucjonalizację, o szkolnictwo, o szpitale, jest potrzebna, natomiast są zdecydowanie przeciwko tym działaniom zbrojnym, które uznają za taki czynnik wiecznie destabilizujący. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze konflikty stricte religijne, czy też te polegające na pewnego rodzaju spojrzeniu umniejszającym na szyitów, którzy wydaje się w tym momencie stanowią nieoficjalnie większość mieszkańców Libanu właśnie, a też przynajmniej największą grupę w ostatnich latach ze względu na przyrost naturalny w tych właśnie regionach. Więc jest tam trochę takiej antypatii polegającej może często na pewnym poczuciu wyższości wobec południowego Libanu jako tego kraju, który jest mało rozwinięty, mniej rozwinięty, gorzej rozwinięty. Natomiast w obliczu ostatnich miesięcy, może w sumie już lat, wydaje mi się, że ta taka bardziej wspólnotowa cecha, ten bardziej wspólnotowy pierwiastek w coraz większym stopniu zaczyna grać pierwsze skrzypce i wysuwać się poza takie codzienne podziały, które w Libanie są zdecydowanie bardzo na co dzień widoczne.
1: Biorąc tak ogólnie sytuację na Bliskim Wschodzie w tym momencie, jakie scenariusze na przyszłość są najbardziej możliwe?
0: Przyznam, że oczywiście pytanie bardzo trudne i nie wiem w jaki sposób i też może jak tu udzielić odpowiedzi klarownej, ale tak, biorąc pod uwagę zdecydowaną, powiedziałabym, w pewnym stopniu zwycięską pozycję Iranu dotyczącą pewnego rodzaju rozpychania się łokciami na Bliskim Wschodzie ponownie po tych właściwie latach pozycji raczej w cieniu czy też ginącej, wydaje mi się, że Iran w jakiś sposób osiągnął swój cel, który deklarował od samego początku, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której posiadanie na swoim terytorium amerykańskich baz wojskowych, co ma miejsce w wielu państwach Zatoki Perskiej, zaczyna być czynnikiem nie tylko niebezpiecznym i skazującym te państwa na ewentualne niebezpieczeństwo, jak również w ogóle takim nie do końca zapewniającym, nie do końca dorastającym do umowy, która między państwami Zatoki a Stanami Zjednoczonymi właśnie tak właściwie miała obowiązywać. Czyli, że Stany Zjednoczone mają tam swoją obecność militarną, ale traktują po partnersku kraje, które decydują się je przyjąć. Wydaje mi się, że to zostało w pewien sposób obalone. I kolejną rzeczą, którą na pewno warto tutaj zauważyć, jest to, że Bliski Wschód wbrew planom rozwoju państw Zatoki właśnie, które podjęły taki tor rozwoju, wiedząc, że potęgami naftowymi w długim istnieniu, w długim trwaniu nie będą, bo ta ropa w końcu się skończy, podjęły próbę bycia takimi hubami biznesowymi, pewnymi centrami turystycznymi, które gwarantują pewne bezpieczeństwo i rozwój. I to nie jest zdecydowanie już, powiedziałabym, aktualne. Wiemy i cały świat

0: świat dowiedział się, że tak nie musi być.
1: Tutaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Pani Karolina Cieślik-Jakubiak, orientalistka, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego popołudnia. Bo trwa popołudnie w Polskim Radiu 24. Za moment po godzinie 16 kolejna odsłona. Gospodarzem będzie Krzysztof Grzybowski, Paweł Pawłowski. Gospodarzami, panowie, witajcie.
2: Witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Krzysztof, wygrałeś z mikrofonem, raczej mocowanie
3: nie, walczę,
1: mikrofonu.
3: Walczę,
1: walczę.
3: Ale nie poddaję się.
1: Obserwuję tę walkę i tak z lekkim uśmiechem.
3: Jest nierówna.
1: Chociaż tematy poważne i pewnie też poważne będą po godzinie 16 podjęte. Ja tylko powiem, bo dr Piotr Maszczyk, ekonomista, był naszym gościem ze Szkoły Głównej Handlowej. On przewidywał, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych i tak rzeczywiście jest. Ta decyzja już została ogłoszona, że Rada Polityki Pieniężnej tych stóp procentowych nie zmienia. Wątki ekonomiczne po godzinie 16 pewnie się pojawią.
3: Pojawią się m.in. w programie Saldo. Marek Klapa zapewne będzie o tych rzeczach wspominać. Odniesie się również właśnie do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ale nie tylko o ekonomii, nie tylko o gospodarce będziemy rozmawiać. Paweł Pawłowski, to może najpierw 24 pytania i to, o co będziesz pytać polityków.
2: Tak, ja zastanawiam się, ilu polityków na co dzień, właśnie w tym momencie nawet, kiedy nas słucha, trzyma w rękach telefon. Nawiązuję do tego z tego względu, że dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy mówiący o tym, że będzie zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. I na ten temat dzisiaj na pewno porozmawiamy w rozmowach politycznych, a moimi gośćmi będą Izabela Ziętka, wiceminister edukacji narodowej oraz Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: Zastanawiam się, czy ten temat poruszymy również w naszej debacie po godzinie 18. Na pewno będą te tematy dotyczące takiej tak zwanej czystej polityki. Mam nadzieję, że również o telefonach komórkowych porozmawiamy, bo wszystko, za co biorą się politycy wcześniej czy później, tematem politycznym się i tak staje, więc myślę, że ten wątek warto będzie poruszyć. Oprócz tego sprawy międzynarodowe, między innymi Ukraina, bombardowanie Ukrainy, a także relacje Iran-Stany Zjednoczone. Będzie również o, uwaga, grze komputerowej, która jest symulatorem SOR-u.
1: Ciekawe doświadczenie.
3: Tak myślę. Jeszcze nie grałem, ale trochę mnie kusi, żeby zobaczyć,
1: to trzeba
3: jak
1: sprawdzić.
3: To wygląda.
1: Krzysztof Grzybowski, Paweł Pawłowski zostają z Państwem. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
13: Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Zakaz telefonów w szkołach i ograniczenie dostępu do pornografii w sieci. Rząd przyjął pakiet ustaw chroniących dzieci. Za chwilę relacja naszej reporterki. Patryk Jaki może stracić immunitet europosła. Śledczy chcą też go przymusowo zatrzymać za przekroczenie uprawnień, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. U nas sejmowe komentarze. Maja Chwalińska w drodze po marzenie.

0: Jutro w Paryżu zagra mecz o półfinał French Open.
1: Suma wydarzeń.
0: Rząd mówi stop uzależnieniu dzieci od urządzeń elektronicznych. Rada Ministrów przyjęła rozwiązania zakazujące uczniom szkół podstawowych korzystania z telefonów w czasie lekcji i podczas przerw. Będą też ograniczenia w dostępie dzieci do pornografii w sieci, bo statystyki są tu przerażające. Co dokładnie się zmieni, to już pytanie do Sylwii Białek, z którą się łączymy. Witaj, Sylwio.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe przepisy według planów rządu mają wejść w życie 1 września tego roku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zakaz ma obowiązywać zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych. Obejmie też inne urządzenia, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu, nie tylko zatem smartfony. Minister edukacji Barbara Nowacka zdaje sobie sprawę, że te zmiany nie rozwiążą wszystkich problemów i że niektórzy będą po prostu ten zakaz omijać. Ma jednak nadzieję, że szkoła przy okazji będzie edukować młodych ludzi, jak ta higiena cyfrowa powinna wyglądać.
3: I tak, jestem przygotowana na krytykę od pewnych uczniów i mam świadomość, że będą takie osoby, które będą starały się ten zakaz obejść, ale dla dobra społecznego taki zakaz jest potrzebny, trzeba go wprowadzić i trzeba dać nauczycielkom i nauczycielom narzędzie, które będzie mogło ich wesprzeć w codziennym dbaniu o higienę cyfrową dzieci i młodzieży. I bardzo apeluję do rodziców. Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, ile czasu dzieci spędzają, mówiąc językiem młodych, siedząc na telefonie w domu.
2: Ministra zaznaczyła, że od tego zakazu będą pewne wyjątki. Są to wyjątki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel albo nauczycielka zdecydują, że do procesu dydaktycznego lub wychowawczo-opiekuńczego potrzebne jest użycie telefonu. To będzie takie działanie możliwe, to przewidziała ustawa, tak mówiła ministra. Podkreślała, że zakaz wprowadzony będzie na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Ale jak wspomniałaś, rząd przyjął też pakiet ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Regulacje dotyczące ograniczenia dostępu do pornografii w sieci. Niespełna 11 lat. To w Polsce średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią, tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dlatego rząd zamierza wprowadzić skuteczną i w pełni anonimową weryfikację wieku bez naruszania prywatności. Państwo nie będzie dokładnie wiedziało, jakie strony odwiedzają obywatele. Serwisy nie będą otrzymywały danych osobowych użytkowników, ale po prostu młodzi ludzie nie będą mogli wchodzić na strony pornograficzne, tak tłumaczył minister Gawkowski.
4: Musimy jasno powiedzieć, że obecne przepisy nie sięgają rzeczywistości, w której żyjemy. Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma niemałą karę.
2: Ustawa przewiduje kary finansowe nawet do 1 000 000 zł. Premier Donald Tusk, otwierając dzisiejsze posiedzenie rządu, wyraził nadzieję, że pod tymi zmianami podpiszą się politycy wszystkich opcji. A do tego tematu wrócił też 3 godziny później na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.
5: Mamy świadomość wszyscy, że czasami to przypomina walkę z wiatrakami. Szczególnie wtedy, kiedy, co przecież wszyscy dobrze wiemy, kiedy ci najbardziej uzależnieni od telefonów usiłują udawać lekarzy i terapeutów i starają się wyleczyć swoje dzieci lub wnuków od tego uzależnienia. No ale nie możemy poprzestać w tych wysiłkach i staraniach. Także dlatego, aby ten lęk przed rozwojem technologii nie był tak powszechny i tak przygnębiający.
2: Dr Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, uważa, że to krok w dobrą stronę, ponieważ, jak mówił, obecnie dzieci zbyt wcześnie otrzymują od rodziców smartfony.
6: Wprowadzenie takich zakazów, rozwiązania systemowe mogą się przełożyć na ochronę młodego pokolenia, na ochronę zdrowia psychicznego, na ograniczenie tych ryzykownych zachowań. Trzymam kciuki za te systemowe rozwiązania, ale co jest ważne? Ważne tak naprawdę jest budowanie świata norm i zasad. Nawet jeżeli wiemy, że nie wszyscy będą się do nich stosować, to te normy i zasady wyznaczają pewne standardy, które pokazują nam, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, a ten świat nowych technologii cyfrowych jest wyzwaniem dla nas wszystkich, również dla dorosłych, tym bardziej dla takich nastolatków, którzy chodzą do szkoły.
2: A jak na zmianę reagują sami uczniowie? Opinie co do tego, czy w szkołach powinien być zakaz używania telefonów komórkowych, są oczywiście podzielone.
7: Czasami te telefony mogą się przydać.
8: Mi się wydaje, że to nie będzie działać. Przez kilka tygodni będzie działać, a potem nie. No będą na pewno osoby z dwoma telefonami.
9: Zależy, czy do kontaktu, czy do grania, na przykład na przerwach. No nie powinno się...

0: raczej grać, bo no lepiej też sobie pochodzić, pogadać z koleżankami zamiast grać na przerwach.
1: Nie no, czasami trzeba do odrobienia lekcji.
2: Plus są takie, że nie będziemy jeszcze bardziej uzależnieni od tych telefonów.
3: Z badań resortu edukacji wynika, że już w ponad 50% szkół obowiązuje zakaz używania, szkół podstawowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i z badań wynika także, że takie rozwiązanie popiera 85% społeczeństwa.
4: Rząd przyjął nowe przepisy w sprawie większej ochrony małoletnich w sieci i przeciwdziałania uzależnienia dzieci od telefonów. O szczegółach mówiła Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy. Kolejny polityk PiSu pod lupą prokuratury. Śledczy wnioskują do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Michale, witaj.
5: Dzień dobry.
4: Za co prokuratura chce pociągnąć polityka PiS do odpowiedzialności? No i też co na to sam zainteresowany?
5: Sprawa dotyczy okresu, gdy Patryk Jaki pełnił stanowisko wiceministra sprawiedliwości i nadzorował właśnie służbę więzienną. Zdaniem śledczych miał wówczas wydać jej dyrektorowi generalnemu polecenie w sprawie awansu jednego z pracowników. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak mówi, że europoseł PiSu popełnił przestępstwo, właściwie mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
6: Ustalony funkcjonariusz służby więziennej, informatyk z wykształcenia w jednym z regionalnych ośrodków szkoleniowych służby więziennej, nagle został przeniesiony do biura kwatermistrzowsko-inwestycyjnego w centralnym zarządzie służby więziennej, nie mając kompetencji w zakresie wykształcenia ani doświadczenia.
5: Patryk Jaki mówi o tym, że oskarżenia prokuratury formułowane pod jego adresem są absurdalne. Podkreśla, że działał na podstawie i w granicach prawa. W jego ocenie podobne zarzuty, biorąc pod uwagę ich treść i właściwie wniosek prokuratury, można by równie dobrze postawić wszystkim innym ministrom, w tym ministrom obecnego rządu.
7: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje decyzje dotyczące, jakieś decyzje kadrowe, każdego dnia. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne. I dotyczy tego, czy dana osoba została przeniesiona z miejsca X do miejsca B słusznie, czy nie, została awansowana słusznie, czy nie. Tak można zrobić w każdym przypadku.
5: Dlatego politycy PiS uważają, że ta sprawa ma charakter polityczny, że obecna prokuratura działa na zamówienie obecnej koalicji rządowej, no i próbuje na siłę zaszkodzić dzisiejszej opozycji. Rządzący odpierają te zarzuty. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy uważa, że politycy PiS próbują kreować się na męczenników.
8: Uważają, że stoją ponad prawem. Przecież tysiące takich wniosków codziennie jest wydawane w stosunku do różnych podejrzanych osób i jakoś tam żadnych krzyków nie ma. A jeżeli to dotyczy działacza PiSu, to od razu jest krzyk.
5: Europoseł PiSu Patryk Jaki zamierza obrać nieco inną strategię niż jego polityczny mentor, czyli Zbigniew Ziobro. Słyszymy, że nie zamierza uciekać z kraju i zapowiada, że jest gotów stawić się jak najszybciej w prokuraturze, aby złożyć zeznania. Jest nawet gotów oddać paszport, co dowodzi, że nie zamierza wyjeżdżać z kraju. Stąd pytania, po co ten wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Do sprawy dosłownie kilka minut temu odniósł się tu w Sejmie prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: Dowody, które prokuratura zebrała, wskazują na to, że to była manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc nie chcę mówić o szczegółach. Myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
5: Ale zdaniem opozycji celem tych wszystkich działań jest zaspokojenie apetytów najbardziej radykalnych zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Rafał Meckler z Konfederacji uważa, że rząd powinien zająć się rozwiązywaniem realnych problemów zwykłych ludzi, a nie zajmować się ściganiem opozycji.
10: Są to pewnego rodzaju działania obliczone na efekt polityczny, bowiem skutku to żadnego nie ma. To stworzenie pewnego wrażenia, że są jakieś konflikty z prawem po prawej stronie. Tak? A tu w mojej opinii no jest dużo, dużo, dużo więcej rzeczy, które są istotne, którymi się rząd obecnie powinien zająć.
5: Jeśli Parlament Europejski zgodzi się uchylić immunitet Patrykowi Jakiemu, to może być on kolejnym politykiem PiSu, który usłyszy zarzuty. Przypomnę, że w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości usłyszeli je już m.in. Michał Wosie i Marcin Romanowski.

0: Prokuratura chciałaby też postawić w tej samej sprawie zarzuty Zbigniewowi Ziobrze, ale ten, jak wiemy, przebywa poza Polską. Za odtajnienie planu Warta zarzutu słyszał już natomiast były szef MON-u Mariusz Błaszczak. Z kolei byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu postawiono je w sprawie wyborów, tak zwanych wyborów kopertowych.
1: Patryk Jaki może stracić immunitet. Sprawa dotyczy okresu, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. O kolejnym etapie rozliczeń poprzedniej władzy mówił Michał Fabisiak. Bardzo dziękujemy za te relacje. Adwokat podejrzany o zgłaszanie fałszywych alarmów i podszywanie się pod inne osoby zawieszony w czynnościach przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Maciej Z. usłyszał wcześniej zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. A to nie koniec, bo mężczyźnie grozi wydalenie z zawodu, mówi rzeczniczka dyscyplinarna Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Anna Mika-Kozak.
2: To jest tylko zawieszenie związane z tymczasowym aresztowaniem. My będziemy prowadzić całe postępowanie dyscyplinarne, które będzie analogicznie prowadzone do tego, co prowadzi prokuratura. Natomiast te zarzuty, jest ich tak dużo i są tak skomplikowane, że materiał dowodowy, który my jesteśmy w stanie zebrać, jest bardzo ograniczony, więc będziemy posiłkować się pomocą prokuratury. Więc najczęściej jest tak, że my wszczynamy postępowanie i zawieszamy postępowanie na czas trwania postępowania karnego. Daje nam to możliwość przede wszystkim wyjścia z sytuacji przedawnienia czynu.
1: Maciej Z. jest podejrzany m.in. o to, że od lipca ubiegłego roku do marca podszywał się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. Miał w ten sposób wysyłać się do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Zmiany na czele polskiej armii. Dowództwem operacyjnym pokieruje generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot myśliwców. Prezydent Karol Nawrocki podczas wręczania nominacji podkreślał, że oficer przez wiele lat uczestniczył w modernizacji sił powietrznych oraz angażował się w szkolenie wojska. Więcej o tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Generał Ireneusz Nowak już dzisiejszej nocy poznał smak zadań, jakie będzie od teraz wykonywał. Jak sam mówi, poderwanie dyżurnej pary myśliwców w związku z atakami Federacji na Ukrainę tylko potwierdza to, jak skomplikowana jest tam sytuacja i jak ważne zadania nadzoruje dowództwo operacyjne.
4: Ta noc dzisiejsza udowodniła, że ataki na Ukrainę Federacji Rosyjskiej nie ustają, są prowadzone w sposób zmasowany, z premedytacją, celem steroryzowania społeczeństwa ukraińskiego i tutaj moim głównym celem będzie zapewnienie spokoju obywateli polskich i spokoju w naszej przestrzeni powietrznej.
3: Generał Ireneusz Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpił generała Macieja Klisza. Oficer awansował w natowskich strukturach. Już za kilkanaście dni poleci do holenderskiego Brunsum, gdzie będzie szefem sztabu dowództwa połączonych sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Prezydent podpisał kolejne ustawy i jest też nowe weto. Karol Nawrocki zaakceptował m.in. przepisy dotyczące obowiązkowej rejestracji psów i kotów. Ich celem jest ograniczenie bezdomności. Zawetował natomiast ustawę rozszerzającą system elektronicznego nadzoru transportu. Nakładała ona na przedsiębiorców obowiązek rejestracji sprzedawanej odzieży i obuwia. A zdaniem prezydenta przygotowane prawo uderzało w przedsiębiorców.
5: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy, zwłaszcza gdy mówimy o naprawdę małych firmach.
1: Za brak rejestracji transportu towarów ustawa przewidywała kary w wysokości minimum 20 tysięcy złotych. Prezydent podpisał jeszcze ustawę o ochronie przyrody, systemie umów elektronicznych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawę porządkującą zasady funkcjonowania zawodu radcy prawnego. Kolejne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Polski. Chodzi o 7 200 milionów euro w ramach czwartej transzy środków. Więcej Beata Płomecka.
6: Te pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na poprawę usług opieki zdrowotnej, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa czy na rozbudowę internetu. Pieniądze zostaną także przeznaczone na inwestycje wodno-kanalizacyjne czy dotyczące sieci energetycznych, także na reformę prawa pracy oraz wspieranie inicjatyw ekologicznych. M.in. na modernizację kolei. Jeszcze w tym miesiącu Polska chce wysłać 8 wniosek o płatność. Jest to możliwe, bo wcześniej rząd porozumiał się z komisją w sprawie zmian w KPO. Polska wynegocjowała wykreślenie kontrowersyjnej opłaty od aut spalinowych wpisanej przez poprzedni rząd. Zamiast tego podatku jest obietnica zainwestowania w ciepłownictwo. Beata Płomecka, Polskie Radio.

0: Radio Bruksela.
1: Stopy procentowe pozostaną bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym ta główna referencyjna stopa nadal wynosi 3,75%. To jej wysokość ma wpływ m.in. na oprocentowanie kredytów i lokat w złotówkach. Polski drób z obszarów wolnych od ptasiej grypy będzie mógł być bez przeszkód eksportowany do Chin. W Pekinie po raz pierwszy od 3 lat odbył się strategiczny dialog Polski i Chin. Nasz kraj reprezentował wiceszef

0: deregionalizacji w eksporcie polskiego drobiu do Chin. Oznacza to, że drób z terenów wolnych od ptasiej grypy będzie mógł trafiać do chińskich odbiorców. Wcześniej Chiny w przypadku wystąpienia choroby blokowały możliwość importu z całego kraju. Teraz dotyczyć to ma jedynie obszarów, na których stwierdzono ptasią grypę. Rozmawiano o planowanych wizytach w Chinach najważniejszych polskich polityków. Minister Bartoszewski w położonym na północy Chin Harbinie z tamtejszymi władzami rozmawiać ma zaś o sposobach upamiętnienia Polaków, którzy pod koniec XIX wieku współtworzyli to miasto. W głównej mierze byli to budowniczowie kolei wschodniochińskiej. W szczytowym okresie polska diaspora liczyła tam około 10 tysięcy osób. Istniały polskie szkoły, gazety i organizacje. Od lat polskie władze czynią starania o upamiętnienie wkładu Polaków w rozwój Harbinu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Trwa szacowanie strat po nocnych zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę. Pod gruzami budynków zginęło co najmniej 18 osób. Około 100 zostało rannych. Szczegóły zna Paweł Buszko.
3: Bilans ofiar może się zwiększać. Wśród 11 ofiar ataku na Dniepr jest dwoje dzieci. Rosyjska rakieta niemal całkowicie zniszczyła tam dom mieszkalny. Kilka osób wciąż uważa się za zaginione. Walka ze skutkami zmasowanych ataków trwa także w Kijowie. Przekazał mer miasta Witalij Kliczko, który przyjechał do kijowskiej dzielnicy Padł. Kolejny zmasowany atak na Kijów. Odpowiednie służby pracują na miejscu i likwidują skutki uderzeń. Uruchomiliśmy też punkty pomocy dla mieszkańców. W Kijowie rakiety uderzyły także w obiekty energetyczne. Ponad 100 tysięcy mieszkańców miasta pozbawionych jest prądu. Ogółem w nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę za pomocą 73 rakiet, w tym 33 balistycznych Iskanderów i 656 dalekosiężnych dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ma pomysł na nowe siły pokojowe w południowym Libanie. Z końcem grudnia kończy się mandat UNIFIL-u, międzynarodowego kontyngentu pilnującego porządku na granicy libańsko-izraelskiej od 1978 roku. Szczegóły zna Milena Rashid-Szechab.
4: W liście skierowanym do członków Rady Bezpieczeństwa Guterres przedstawił plan utworzenia nowych sił, które będą czuwać nad zawieszeniem broni między Hezbollahem a Izraelem. To właściwie trzy propozycje. Ta najbardziej ambitna zakłada rozmieszczenie około 350 obserwatorów wojskowych ONZ wspieranych przez prawie 3000 żołnierzy oraz siły rezerwowe liczące 700 żołnierzy. To wciąż dwa razy mniej niż liczą obecnie siły UNIFIL, ale na tyle dużo, że będzie wciąż można prowadzić patrole wzdłuż granicy aż do rzeki Litani, badać naruszenia, ściśle współpracować z armią libańską i armią izraelską oraz fizycznie nie dopuszczać do eskalacji konfliktu. Pozostałe opcje zakładają mniejszą liczebność żołnierzy, około 1000 lub 2000, i mniejsze uzbrojenie, a także mniejszą możliwość wspierania armii libańskiej. W praktyce ta najbardziej oszczędna zakłada głównie obserwacje i raportowanie oraz ułatwianie komunikacji między siłami libańskimi i izraelskimi. Uniemożliwia właściwie jakiekolwiek działania deeskalacyjne, nie mówiąc już o rozminowywaniu terenu czy egzekwowaniu ustaleń. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
2: Stany Zjednoczone rozważają rozszerzenie programu nuklearnego NATO na kolejne kraje Europy. Takie informacje podaje dziennik Financial Times. Wśród państw zainteresowanych udziałem w programie znajduje się m.in. Polska. O szczegółach Jan Olencki.
5: Gazeta podaje, że dyskusje dotyczą rozmieszczenia w nowych państwach baz dla samolotów zdolnych do przenoszenia amerykańskiej broni jądrowej. Oprócz Polski zainteresowanie mają wykazywać także niektóre państwa bałtyckie. Według źródeł Financial Times rozmowy prowadzone są w ramach NATO, ale nie należy spodziewać się szybkiej decyzji. Sam fakt ich prowadzenia ma jednak potwierdzać, że amerykański parasol nuklearny pozostaje ważnym elementem bezpieczeństwa Europy. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Obecnie w programie NATO Nuclear Sharing uczestniczy 6 państw, w tym Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. Dziennik przypomina, że Polska od lat zabiega o wzmocnienie amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa w regionie. InPost chce umocnić swoją pozycję we Francji. Polski gigant i europejski lider dostaw paczkowych zamierza zainwestować na tamtejszym rynku 500 000 000 euro. Ogłoszono to podczas wczorajszego szczytu Choose France w Pałacu Wersalskim, promującego atrakcyjność gospodarczą Francji. Podczas spotkania zapowiedziano też rekordowe inwestycje nad Sekwaną. O szczegółach Stefan Falzer.
6: 5 lat po przejęciu swojego francuskiego konkurenta Mondial Relais, InPost planuje zwiększyć swoje inwestycje we Francji z 900 milionów euro do 1,5 miliarda. Skalę przedsięwzięcia podkreślił w serwisie X prezydent Francji, zaznaczając, że do 2030 roku polska firma stworzy dzięki niej 750 miejsc pracy nad Sekwaną. W Wersalu Emmanuel Macron spotkał się z prezesem InPostu Rafałem Brzoską, który po szczycie chwalił wysiłki francuskiego

0: francuskich władz na rzecz wspierania inwestorów. Francja już szósty rok z rzędu jest krajem przyciągającym najwięcej zagranicznych inwestycji w Europie. U nas nikt nie zmienia zasad w ciągu nocy. Jedna osoba nie może zmienić wszystkiego własną decyzją, podkreślał w Wersalu Emmanuel Macron, nawiązując do działań Donalda Trumpa. Zainicjowany w 2018 roku przez Emmanuela Macrona szczyt Choose France przyniósł w tym roku zapowiedzi rekordowych inwestycji, łącznie 93 miliardy euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń.
2: W magazynie wracamy do kraju. Pożar hali handlowej w Płocku pod lupą śledczych. Przyczyny zdarzenia bada prokuratura. Ogień niemal doszczętnie zniszczył budynek przy ulicy Rębielińskiego. Zespół ekspertów, między innymi z zakresu pożarnictwa i budownictwa, zdecyduje, kiedy będzie można rozpocząć oględziny pogorzeliska, o czym poinformował rzecznik prokuratury Bartosz Maliszewski.
3: Jeżeli to będzie możliwe, to te oględziny będą zaplanowane na najbliższe dni. Planowane jest wykorzystanie technik specjalnych, dronowych, jak również skanerów 3D. Oględziny być może będą przeprowadzane sektorowo, również z udziałem ekspertów z dziedziny pożarnictwa. Prokuratorzy chcą zacząć od oględzin. I zabezpieczenia, oczywiście monitoringów z całego obszaru.
2: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem. Gęsty czarny dym był widoczny z kilkunastu kilometrów. Zgłosił fałszywy alarm, teraz może mieć kłopoty. Krakowska policja szuka osoby, która wczoraj postawiła na nogi służby w centrum miasta. To za sprawą zawiadomienia o rzekomym skoku do Wisły dwóch mężczyzn. Na miejscu pojawili się policjanci i strażacy. Rzekę przeszukiwali nurkowie. Ruch na moście Piłsudskiego był całkowicie wstrzymany. Ostatecznie nikogo nie znaleziono. Zgłaszającemu fałszywy alarm grożą konsekwencje, wyjaśnia Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji.
4: Mogły zostać wyczerpane znamiona przepisu kodeksu karnego 224a, który mówi o fałszywym alarmie. To jest przestępstwo. Powiadamianie służb, kiedy wiemy, że zagrożenia nie ma, powoduje, że te służby są wykorzystywane tam, gdzie nie jest to potrzebne. Za zgłoszenie takiego fałszywego alarmu może grozić od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Śledcze badają też możliwy związek tej sprawy z serią fałszywych alarmów, do której doszło w ostatnich tygodniach. Od 11 maja służby miały otrzymać 18 nieprawdziwych wezwań do mieszkań osób przede wszystkim związanych z opozycją. To zmiana, która może zaboleć niektórych kierowców. Od jutra nie będzie już możliwości redukcji punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości czy jazdę pod wpływem alkoholu. Nowe przepisy zdecydowanie popierają eksperci, jednak sami kierowcy są podzieleni w ocenie. Głosy za i przeciw zebrał Maciej Szefer.
5: Są kierowcy, którzy dobrze znają kursy redukujące punkty karne w obecnej formie i nie chcą zmian.
6: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem.
5: Większość kierowców na naszych drogach nie ma punktów lub ma ich niewiele i stara się jeździć zgodnie z przepisami.
7: I się pilnuję i przestrzegam przepisów.
8: Staram się przestrzegać, a jeżeli nawet przekraczam, to przekraczam w bardzo, bardzo niewielki sposób. 5% przekroczenia prędkości i tak dalej, raczej powyżej tego rzadko.
5: Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach.
9: System oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
5: W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: To nie jedyna zmiana dla użytkowników dróg. Od jutra dzieci i młodzież do 16 roku życia korzystające z jednośladów będą musiały zakładać kask. Dotyczy to zarówno jazdy rowerem, jak i hulajnogą elektryczną. Mundurowi zyskają nowe narzędzia, by poprawić bezpieczeństwo, mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
10: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
2: Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
2: Rosjanka Anna Kalińska będzie kolejną rywalką Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka powalczy jutro półfinał wielkoszlemowego French Open.

0: Open. Maja może sprawić niespodziankę, mówił w rozmowie z Polskim Radiem Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
1: Kalińska, wydawało się, że na korcie za chwilę straci przytomność w meczu z Osorio, rundę wcześniej. Teraz grała ten wyniszczający mecz z Potapową, wygrała go. To trwało bardzo długo. Jeżeli Maja znowu zaprezentuje ten swój tenis na najwyższym poziomie, nie będzie popełniać błędów, wtedy znowu mogą się wydarzyć wielkie rzeczy.
0: Maję Chwalińską chwali też liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka. Widziałam kilka jej meczów, tylko te ostatnie rundy. Parę dni temu przypadkowo trafiłam też na jej trening. Uważam, że mączka bardzo pasuje do jej stylu gry. Z tego, co widziałam, dobrze się porusza i świetnie zmienia rytm. Jest jedną z tych bardzo mądrych tenisistek. Rewelacyjnie gra też w obronie. Dlatego czuję, że korty ziemne idealnie jej odpowiadają. Poza tym to prawdziwa wojowniczka. Widziałam, jak walczyła szczególnie przeciwko reprezentantce Francji. To nigdy nie jest łatwe. Zagrała naprawdę świetny tenis. Tak to zdecydowanie przyszła zawodniczka z czołówki, mówiła Aryna Sabalenka. Dzięki wczorajszemu zwycięstwu Maja Chwalińska może liczyć na duży awans w klasyfikacji WTA. Ostatnio zajmowała 114 miejsce i musiała zagrać w trzystopniowych kwalifikacjach. Teraz w rankingu na żywo widnieje na około 50 pozycji. Błyskawiczny awans może dać Polce też dziką kartę do głównego turnieju w tegorocznym Wimbledonie. Na to liczą Polski Związek Tenisowy i sztab Maji Chwalińskiej, którzy oficjalnie zwrócili się do organizatorów tego wielkoszlemowego turnieju. Decyzji o przyznaniu tzw. dzikich kart na nadchodzący Wimbledon należy się spodziewać w połowie czerwca. Turniej główny rusza 29 czerwca, a kwalifikacje tydzień wcześniej. Ale zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze mecz w Paryżu. Maja Chwalińska powalczy o półfinał z Anną Kalińską jutro o godzinie 11. Zmieniamy dyscyplinę. To będzie 10. spotkanie Jana Urbana w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zagrają jutro towarzyski mecz z Nigerią. Obu reprezentacji zabraknie podczas rozpoczynającego się za tydzień mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. Polacy przystąpią do meczu po niedzielnej porażce w spotkaniu towarzyskim z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Dotychczasowy bilans Jana Urbana w roli selekcjonera wynosi 5 zwycięstw, 2 remisy oraz 2 porażki. Początek tego meczu o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. I pozostajemy jeszcze w temacie piłki nożnej. Największe kluby piłkarskie w Krakowie jednoczą siły w walce z agresją na stadionach. Zawodnicy Wisły, Krakowi, Wieczystej oraz 5 drużyn z Małopolski wspólnie będą uczestniczyć w szkolnych lekcjach i uczyć młodzież kulturalnego dopingu. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Akcja ma na celu wychowanie nowego pokolenia kibiców, wolnego od agresji stadionowej.
2: Kibicować właśnie z klasą, z respektem do przeciwnika, o to chodzi, tak?
3: Na pewno kibicowanie z klasą to jest szacunek do przeciwnika.
2: Doceniać tych przeciwników, którzy też przychodzą na mecz.
4: Głównie wspierać swoją drużynę, a bardziej się skupiać na niej właśnie niż na tym przeciwniku. Nie robić żadnych awantur.
2: Taka akcja może przynieść właśnie dobre skutki.
3: Po tym programie, który wdraża Małopolska, będzie lepiej. Tak, my kibicujemy z klasą.
4: Nowe pokolenie może wejść na te stadiony i pokazać swoją kulturę.
0: Zajęcia Kibicuj z klasą ruszają od września w szkołach podstawowych i średnich. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz, a ja wracam do Państwa punktualnie o 17 z najnowszą porcją informacji. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne! Mają świeżą promkę.

0: Hab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
7: Autopromocja.
9: Za 27 minut, godzina 17.
10: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
9: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do godziny 19, a jeżeli chodzi o popołudnie na antenie Polskiego Radia 24, to zaczynamy oczywiście od politycznych pytań, które już za chwilę zada Paweł Pawłowski.
7: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Witam Państwa serdecznie, a na moje pytanie, mam nadzieję, będzie odpowiadał Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Panie pośle, Waldemar Żurek przekazał dzisiaj do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie przez tenże Parlament Europejski zgody na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Ma to związek oczywiście z działalnością Patryka Jakiego jako sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości lata temu. Pilna sprawa czy polityczna błahostka pana zdaniem?
12: Panie redaktorze, wszystkie sprawy są pilne i w mojej ocenie toczą się zbyt wolno, ale też słyszałem wypowiedź pana Patryka Jakiego na konferencji w tej sprawie. On powiedział, że jest gotowy poddać się wymiarowi sprawiedliwości, że jest gotów nawet złożyć paszport, więc wydaje mi się, że jeśli jest człowiekiem honoru, to powinien w tej chwili także zrezygnować z immunitetu europosła i szybko zgłosić się do prokuratury celem złożenia wyjaśnień w tej sprawie, bo jak twierdzi, jest niewinny. W związku z tym, po co ma tracić czas na oczekiwanie na zniesienie immunitetu, a to może w europarlamencie trwać nawet pół roku.
11: Zastanawiam się, dlaczego ten wniosek został skierowany dopiero teraz, no bo przecież Patryk Jaki przestał być wiceministrem w 2019 roku. No to kawał czasu, rzeczywiście, szalenie wolno.
12: Dlatego, że dwaj ministrowie sprawiedliwości nie uporządkowali spraw w prokuraturze i prokuratura trzyma sprawy dotąd, dokąd chce, puszcza wtedy, kiedy chce. Ja wczoraj miałem w biurze interesanta, człowieka, który w 2009 roku, prowadząc firmę leasingową, wniósł do prokuratury o swoje środki utracone w firmie, której wyleasingował sprzęt. Miał weksle na 800 tysięcy złotych. Sprawa toczy się od 2009 roku. Prokurator po drodze weksle pogubił. Jest już wyrok sądu, że prokuratura powinna zapłacić mu odszkodowanie i zwrócić te weksle, zapłacić te weksle, ale prokuratura przekazuje sprawę kolejnemu prokuratorowi. Jeśli rok jeszcze te procedury potrwają, to sprawa się przedawni. Więc jeśli wiemy, a wiemy, bo i z mediów, nie tylko z mediów, co działo się i w Funduszu Sprawiedliwości, i także w Służbie Więziennej. Ta sprawa nie była sprawą nową, ta sprawa była omawiana także jeszcze za czasów rządu Mateusza Morawieckiego. To ja jestem zdumiony, że prokuratura potrzebowała 2,5 roku, żeby złożyć wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe zatrzymanie.

0: utrzymanie pana posła Jakiego, żeby zająć się sprawą.
1: A co do Funduszu Sprawiedliwości i pewnej opieszałości państwa, Marcin Romanowski podobno ma przebywać w Turcji. Tak wynika z doniesień medialnych. No właśnie, tyle czasu państwo polskie szuka Marcina Romanowskiego, zaangażowani są nawet łowcy cieni, ale czy nie wydaje się panu, że ten pościg jest po prostu nieco groteskowy i obnaża trochę słabość naszego państwa?
0: Panie redaktorze, bardzo mocno obnaża słabość naszego państwa i słabość wymiaru sprawiedliwości, bo co jest najgorsze w dochodzeniu sprawiedliwości? Jej nieuniknioność i rychłość. Natomiast mamy sytuację, w której sprawy ciągną się, tak jak powiedziałem, w tamtym przypadku tego człowieka, który stracił 800 tysięcy złotych, sprawa trwa od 2009 roku, a tu w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przecież wystarczyło Zbigniewowi Ziobrze postawić 3 zarzuty, złożyć wniosek o uchylenie immunitetu. Po co był na początek ten areszt? Po co było to zatrzymanie?
1: Politycznie nie byłoby to tak głośne, panie pośle.
0: Panie redaktorze, po to było zrobione przez prokuraturę, żeby miał czas na przygotowanie się do ucieczki, do uniknięcia wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
1: Prokuratura ułatwiła mu tę sprawę, panie pośle?
0: W mojej ocenie opieszałość prokuratury, ja nie chcę powiedzieć, że zrobiła to celowo. Ale opieszałość prokuratury przyczyniła się do tego, że Zbigniew Ziobro miał czas na przygotowanie linii obrony. Przecież on ma świetnych prawników wokół siebie. Ciągle zapominamy, że Zbigniew Ziobro był wiceministrem sprawiedliwości. Jeszcze u świętej pamięci ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego, że później przez 10 lat kształtował prokuraturę i sądy w Polsce. Bo raz w latach 2005-2007, później ponownie w latach 2015-2023. Więc jeśli komuś się wydaje, że wokół niego nie zbudowało się grono wybitnych prawników, którzy wiedzą, jak korzystać z procedur i luk prawnych i jak przedłużać różnego rodzaju postępowanie, no to po prostu zwyczajnie niech się za te sprawy nie bierze.
1: To w takim razie spróbujmy porozmawiać o czymś, co być może stanie się szybciej, bo dzisiaj rząd przyjął projekt dotyczący zakazu telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. No i właśnie te nowe regulacje mają służyć ograniczeniu nieletnim dostępu do nieodpowiednich dla nich treści. Zastanawiam się, czy pana zdaniem jest to słuszny kierunek.
0: Panie dyrektorze, to jest bardzo słuszny kierunek, tylko problem polega na tym, jak go wyegzekwować.
1: A no właśnie.
0: Dlatego, że dzisiejsi rodzice tych uczniów szkoły podstawowej, a więc 35 plus, mniej więcej w takim wieku ludzie, są jeszcze bardziej uzależnieni od tych mediów, jak ich dzieci. Więc dzieci mają przykład. Dzieci patrzą, co robią rodzice, że nie mają chwili czasu, który mogliby im poświęcić, bo rozmawiają, bo grają, bo szukają sensacji. A dziecko potrzebuje czasu, więc jeśli dziecko widzi taki wzorzec w domu i widzi, że ten rodzic nie ma czasu zajęcia się tym dzieckiem, to no to zaczyna się zajmować tym, co jest w mediach.
1: To może w takim razie, panie pośle, lepsza byłaby edukacja niż po prostu zakazy w szkołach, bo co z tego, że dziecko będzie miało zakazane korzystanie z telefonu w szkole, kiedy, tak jak pan mówi, przyjdzie do domu i będzie patrzyło na rodzica, który z tego telefonu korzysta.
0: Sama edukacja nie wystarczy, panie redaktorze. Nie ma nic gorszego, jak inne nauczanie w szkole, a inne nauczanie w domu. Jeśli te systemy nauczania i wychowania nie są ze sobą powiązane, jeśli nie ma wspólnych wartości, to pojawia się u dziecka dualizm poznawczy. Ono zaczyna się buntować albo wobec domu, albo wobec szkoły. Więc jakaś forma zakazu, inteligentnie wprowadzona prawnie, być powinna. Natomiast jak minister edukacji, jak minister, przepraszam, oświaty ma zamiar wprowadzić to w szkole i jak dać wsparcie szkole i nauczycielom. I tu powinna być bardziej edukacja dla rodziców niż dla samych uczniów. Żeby rodzice także byli w tej sprawie wsparciem dla szkoły. Czy tak będzie? Zobaczymy.
1: Czy tak będzie? Zobaczymy. Będę pytał o to w kolejnej rozmowie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji. No ale panie pośle, to przejdźmy do kolejnych tematów, bo jest ich dzisiaj sporo. Sporo mówiło się przecież ostatnio o rozbieżności w samym PSL-u w sprawie projektów dotyczących statusu osoby najbliższej. Pan też wypowiadał się na ten temat w innych mediach, ale minister Miłosz Motyka w rozmowie z Wirtualną Polską w zeszłym tygodniu bodajże powiedział, że należałoby przedyskutować pomysł ustawowego zakazu adopcji dzieci dla par jednopłciowych. Co pan na to?
0: Otóż, panie redaktorze, zamiast wprowadzać ustawowy zakaz, Ja tu rozumiem.

0: ministra Miłosza Motykę, bo ja głosowałem za ustawą, która była ustawą podstawową i ona dawała jakąś formę, szansę na rejestrację osób bliskich. A więc po to, żeby przynajmniej prawo ich widziało. Natomiast nie głosowałem za ustawą wprowadzającą, dlatego że ta ustawa wprowadzająca ma znamiona niestety wprowadzenia równości małżeńskiej. I na to zgody w polskim społeczeństwie, w większości polskiego społeczeństwa nie ma, mojej także.
1: Czyli nie jest pan tęczowym Markiem, tak jak mówi Donald Tusk o panu złośliwie?
0: To nie powiedział Donald Tusk, bo były osoby, które blisko niego siedziały. To prawdopodobnie powiedziała pani Dominika Wielowiejska. Ja ją zawsze traktowałem jako wybitną publicystkę, natomiast nie sądziłem, że będzie zajmowała się plotkowaniem o Marku Sawickim.
1: Mogła sobie zmyślić. Trudno.
0: Ma do tego prawo. Pytałem osób, które blisko Donalda Tuska siedziały, czy miało to miejsce. Okazuje się, że nikt w wagoniku rządowym tego nie słyszał, więc to jest ciekawa konstatacja.
1: No to dobrze, natomiast że pan to wyjaśnia.
0: Ja w tej kwestii jestem oczywiście zawsze nacenzurowanym, ale jeszcze raz podkreślam, jeśli nie ma ustawy wprowadzającej, to nie ma tych wielu uprawnień, które daje się osobom bliskim. I ja uważam, że to minimum, które osoby bliskie, czyli czytaj związek partnerski, nie może otrzymać, to są kwestie właśnie związane z adopcją dzieci, to jest wspólne rozliczenie podatków i to jest także dziedziczenie. Jeśli chcemy zrobić wspólne rozliczenie podatków i dziedziczenie, to musi być wprowadzony jakiś okres karencji. Nie wiem, 5-8 lat.
1: Po co taki okres karencji?
0: No bo panie redaktorze, znamy przypadki z życia. Znamy normalne Polaków zachowania. Jeśli ja mam dzisiaj dom i jakąś nieruchomość do sprzedaży i znajdę kupca, no to jak sprzedam temu kupcowi, to oczywiście zapłacę podatek. Ale jeśli ja będę osobą samotną, mogącą zawrzeć związek partnerski, czy związek z osobą bliską, to pójdę, zarejestruję ten związek w Urzędzie Stanu Cywilnego, dokonam sprzedaży, rozliczymy się kasą, a następnie ten związek za rok, półtora rozwiążemy. Więc wydaje mi się, że dla trwałości tego typu decyzji i porządku finansowego w państwie, no przynajmniej 5-letni okres takiego pożycia osób bliskich powinien być brany pod uwagę. Jeśli przerwało się to ten związek w okresie krótszym, no to należy zapłacić zarówno podatek od sprzedaży, czy od spadków i darowizn, czy ewentualnie rozliczyć się normalnie z fiskusem w sprawie podatku dochodowego.
1: Ale aż tak nie wierzy pan w uczciwość obywateli naszego kraju?
0: Panie redaktorze, ja wierzę w uczciwość obywateli naszego kraju i 90%, czy może nawet więcej obywateli jest super uczciwych, ale my wiemy doskonale, że od wielu pokoleń my Polacy naprawdę potrafimy świetnie wykorzystywać wszelkie luki prawne i wszelkie możliwości w zakresie wykorzystania prawa w celach finansowych. No niech pan sobie przypomni chociażby kwestie związane z ustawą o fundacjach rodzinnych. Mhm. Już wiele o tym mówimy, a to jest ustawa bardzo młoda, bardzo krótko funkcjonująca, a jak wielu ludzi już z tej ustawy korzysta i nadużywa jej.
1: To co jeszcze do samej propozycji Miłosza Motyki, bo przecież człowieka z pana ugrupowania. Jeśli chodzi o sam ustawowy już zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, pan by zagłosował za? Czy to jest rzecz...
0: Tak, jestem gotów włączyć się także do prac legislacyjnych, bo w klubie za te sprawy odpowiadam i na pewno po długim weekendzie będę rozmawiał z panem ministrem Miłoszem Motyko. Jeśli chcę, żeby taki projekt przygotować, to zespoły prawnicze, z którymi pracuję, są gotowe, żeby coś takiego zrobić.
1: I żeby na przykład współpracować w tym temacie z Konfederacją, bo Konfederacja proponuje bardzo podobne rozwiązanie.
0: Ale dlaczego mamy w tym temacie współpracować? My bez Konfederacji naprawdę mamy świetne zespoły prawnicze. I mamy
1: zdaję sobie sprawę z tego, panie pośle, tylko zastanawiam się, czy są nam potrzebne dwa projekty.
0: Panie redaktorze, chociażby ustawa o naprawie służby zdrowia, mam nadzieję, że pan marszałek nada już jej numer, bo wszelkie uzupełnienia, jakie potrzebował, żeśmy do niej wprowadzili. Dziś konsultowałem także ustawę o kwocie wolnej od podatku z panem ministrem finansów. Czekam w najbliższym czasie na odpowiedź. My naprawdę mamy wiele dobrych projektów przygotowanych, które warto rozważyć i w ramach rozwiązań koalicyjnych wprowadzać.
1: I o tym mówił Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Za 14 minut, godzina 17.
1: Światopogląd.
0: A w studiu jest już Wojciech Cegielski.
2: Dzień dobry.
0: No i oczywiście przegląd najważniejszych informacji dotyczących zagranicy. Zaczniemy od Ukrainy. W nocy Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków, jaki zanotowaliśmy od wielu miesięcy. Według najnowszych danych miało zginąć co najmniej 13 osób, 9 w Dnieprze i 4 w Kijowie. Ukraińskie siły mówią o ponad 650 dronach i 73 rakietach. Co w tej informacji należałoby uznać za najistotniejsze?
2: No myślę, że najważniejsze jest to, że to nie był pojedynczy atak na jedno miasto, to była fala zbudowana po to przede wszystkim, żeby przeciążyć ukraińską obronę powietrzną. Rosjanie wysłali drony, można powiedzieć, jak często wysyłają, że często wysyłają właśnie w ten sposób drony masowo. Wysłali rakiety manewrujące, rakiety balistyczne i według Ukrainy także pociski hipersoniczne. Ukraina twierdzi, że zestrzeliła albo unieszkodliwiła około 600 z tych, jak powiedziałeś, ponad 650 i 40 rakiet spośród tych 73. Czyli w zasadzie większość tego, co Rosja wysłała, została unieszkodliwiona. Ale właśnie dlatego najważniejsze jest to, o czym powiedziałem, że nawet ten niewielki ułamek rakiet wysłanych na Ukrainę może spowodować szkody i może spowodować takie tragedie jak śmierć ludzi. To oczywiście brzmi jak spory sukces obrony ukraińskiej, no ale te kilka pocisków właśnie, które przeszły, wystarczyłyby zniszczyć blok, samochody, przedszkole czy zabić ratownika w Dnieprze. Bo właśnie w Kijowie uszkodzony został między innymi 24-piętrowy blok. W Dnieprze zginął ratownik, który przyjechał pomagać po pierwszym uderzeniu. No i to jest taki klasyczny, bardzo brutalny mechanizm podwójnego ataku, który stosuje Rosja. Czyli najpierw uderzenie, potem kolejne, kiedy na miejscu pojawią się służby, żeby ratować ludzi, którzy w tym pierwszym uderzeniu zostali ranni. Moskwa mówi, że to odpowiedź na tak zwane, tu cytat, akty terrorystyczne Ukrainy i że celem były obiekty wojskowe. Akty terrorystyczne, czyli po prostu Rosja, mówiąc już wprost, Rosja zaczęła wojnę, zaatakowała Ukrainę, Ukraina odpowiada atakami, a te ataki według Rosji są akty terrorystyczne.
0: Czyli Rosja nigdy nie atakuje, Rosja najwyżej uderza odwetowo.
2: Odwetowo nie do końca wiadomo za co, to znaczy w rosyjskiej narracji wiadomo. No ale Ukraina jest zła, Rosja jest dobra, wystarczy spojrzeć na komentarze w mediach społecznościowych, a już będziemy wiedzieli jak to wygląda. To oczywiście jest ironia, no bo te akty terrorystyczne to są ataki coraz śmielsze Ukrainy, no ale trudno tutaj w jakiś sposób się do tych ataków nie odnieść, jeśli mówimy o 4 latach wojny. No ale to, co widzimy w Kijowie i Dnieprze, to także są zniszczone budynki mieszkalne i cywile pod gruzami.
0: No to w takim razie oczywiście pojawia się kolejne pytanie. No, na ile to jest zapowiedź czegoś większego, być może jakiejś rosyjskiej kampanii powietrznej, czy być może w ogóle ofensywy? Na ile to jest takie jednorazowe uderzenie, które, no właśnie, być może ma bardziej mieć wymiar taki propagandowy niż militarny?
2: To bardziej wygląda na początek serii niż na zamknięty epizod. Rosja już wcześniej groziła zresztą systematycznymi uderzeniami w cele w Kijowie. Teraz zrobiła atak, który testuje ukraińską obronę. Ile rakiet przepuści, gdzie są słabsze miejsca, jak szybko zareagują systemy Patriot oraz inne zestawy. Dlatego można powiedzieć, że to nie był tylko taki systemowy atak, ale i test tego, jak działa ukraińska obrona powietrzna. Druga ważna rzecz tutaj, Moskwa wie, że uwaga Stanów Zjednoczonych jest teraz mocno przesunięta na Bliski Wschód, o czym za chwilę. To nie znaczy, że Zachód zapomniał o Ukrainie, no ale Kreml widzi moment, w którym Biały Dom ma równolegle Iran, Liban, Izrael i rozmowy rozejmowe. No i to jest dla Rosji bardzo dobra chwila, żeby zwiększyć tę presję. Musimy teraz sprawdzić, czy patrzeć na to, czy będą kolejne fale w najbliższych dniach i czego wszyscy się spodziewają. Po drugie, czy Ukraina dostanie teraz więcej rakiet do obrony powietrznej, a po trzecie, czy zacznie odpowiadać mocniej, jeszcze mocniej na rosyjskie zaplecze, no bo wtedy ta noc miniona w Kijowie i nie tylko w Kijowie może nie być końcem, tylko początkiem kolejnego etapu wojny powietrznej.
0: No to teraz w takim razie Bliski Wschód, a właściwie Iran, który wstrzymuje rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, to jest konsekwencja z kolei izraelskich ataków w Libanie. Z kolei Donald Trump ogłasza częściowy rozejm między Izraelem a Hezbollahem. I ten rozejm pojawia się w czasie, kiedy formalny rozejm już trwa. Można się w tej układance naprawdę pogubić. Jak to wyjaśnić? No bo mamy tak naprawdę informację o rozejmie, który jest w trakcie rozejmu.
2: Taką, z przeproszeniem, ruską babę. Baba w babie, tak.
0: I tak wyciągamy kolejne, tak?
2: Tak. I to oczywiście brzmi absurdalnie, ale mechanizm jest dosyć prosty. Pierwszy rozejm, ten najważniejszy, niedotrzymywany, to ten

0: formalny zaledwie rozejm. Izrael i Liban zgodziły się 16 kwietnia na 10 dni przerwy w walkach. Przypomnę tylko, dlaczego ten Iran. Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. W odpowiedzi Iran zaczął atakować cele amerykańskie, ale Hezbollah libański, który no, trochę trzyma Liban za gardło, zaczął uderzać w Izrael. Hezbollah, szyici sprzymierzeni z Iranem, zaczęli uderzać w Izrael sprzymierzony ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest dosyć proste. Iran plus Hezbollah kontra Stany Zjednoczone plus Izrael. No i ta wojna sobie trwała, ta druga wojna, nazwijmy to, czyli właśnie Izrael-Hezbollah, czyli Izrael i częściowo Liban. Do 16 kwietnia wtedy weszło w życie pierwsze porozumienie o zawieszeniu broni na 10 dni. Potem 15 maja ten rozejm przedłużono o 45 dni, czyli na papierze wciąż ten rozejm trwa. Problem polega na tym, że rozejm na papierze nie zatrzymał wojny w terenie. Izrael nadal prowadzi działania w południowym Libanie. Całkiem niedawno zdobył i zatknął flagę na takim zamku, czy też ruinach zamku. Niewielkiej fortecy, ale jednak fortecy, która pozwala kontrolować cały region. Bo wiadomo, ci z Państwa, którzy interesują się na przykład średniowiecznymi bitwami, no wiedzą, że jak się zdobędzie zamek na wzgórzu, no to ma się kontrolę nad całym terenem, bo wszystko widać. To trochę o to chodziło.
1: A jest to miejsce bardzo historyczne, dodajmy.
0: Tak. No i teraz, jeśli w trakcie rozejmu Izrael wchodzi i zdobywa zamek, no to wiemy, że to jest bzdura, a nie żaden rozejm. To znaczy rozejm jest formalny, a w praktyce walki trwają. I stąd też te wysiłki Trumpa, żeby zawrzeć nowy rozejm, czyli tą właśnie babę w babie. Zwłaszcza, że każda strona tego konfliktu, czyli i Izrael, i Hezbollah, mówi, my tylko odpowiadamy na działania przeciwnika, my nie łamiemy rozejmu. No i Trump ogłasza drugi częściowy rozejm. On oczywiście nie naprawia całej tej wojny, on ma zatrzymać teraz najgroźniejszy ruch tu i teraz, zapowiadane izraelskie uderzenia na Bejrut i przedmieścia kontrolowane tam właśnie przez Hezbollah w zamian za zatrzymanie ataków Hezbollahu na Izrael. Wydawałoby się to dosyć proste. To jest taki plaster na ten pęknięty rozejm. Stany Zjednoczone próbują przynajmniej na razie zatrzymać eskalację na Bejrut, no bo Bejrut mógłby wysadzić w powietrze rozmowy z Iranem. Bo Iran z kolei mówi, jeśli Izrael nie przestanie atakować Libanu, to my już nie rozmawiamy o końcu wojny USA-Izrael.
1: A dlaczego Teheran tak mocno wiąże te dwa konflikty, to znaczy ten swój konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, no i jednocześnie to, co Izrael robi w Libanie. No bo nie tylko w Libanie.
0: Bo dla Iranu Liban to nie jest taki, to nie jest osobny front, to nie jest osobny byt. Hezbollah to jest najważniejszy irański sojusznik przy granicy z Izraelem. No i jeśli Izrael uderza w Hezbollah w Libanie, no to Iran w ramach tej, nazwijmy to, szyickiej solidarności nie może udawać, że to nie dotyczy rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. To są wszystko naczynia połączone. Dlatego właśnie, jak informowały irańskie media, nastąpiło to zatrzymanie wymiany wiadomości z USA przez pośredników. No bo trudno się też, patrząc z punktu widzenia Iranu, dziwić, że no rozmawiamy o rozejmie, ale Izrael dalej robi to, czego nie chcemy, no więc wy, Amerykanie, musicie coś z tym zrobić. Skoro nie zrobiliście, no to bardzo proszę. Zresztą był taki dosyć mocny i wiele mówiący tekst dzisiaj portalu Axios, amerykańskiego portalu, o tym, że w czasie niedawnej rozmowy telefonicznej Trumpa i Netanyahu
1: działy się rzeczy ciekawe.
0: Tak, Trump nie tylko wrzeszczał, przekleństwa pominiemy, bo nie ma jeszcze 23, jakie padały przekleństwa, jakie padały w stronę Benjamina Netanyahu. W każdym razie Trump mówił, że powinieneś siedzieć w więzieniu, bo Netanyahu ma sprawy korupcyjne na głowie i tylko dzięki mnie nie siedzisz, ja ci pomagam, a ty robisz co chcesz. Chodzi o to, że Trump od dłuższego czasu naciska na Izrael, żeby dał sobie spokój w tym Libanie, bo inaczej te rozmowy z Iranem się wysypią i nie będzie można zakończyć wojny, a na tym Trumpowi zależy. Netanyahu miał pokornie schylić głowę w czasie tej rozmowy, obiecać, że już nie będzie, po czym kilka godzin później znowu izraelska armia zaatakowała. No i
1: To jeżeli pozwolisz, dwa pytania. Czy to jest jakby kolejny dowód na to, że Netanyahu, Izrael kompletnie się w tej chwili nie liczy z opinią Stanów Zjednoczonych?
0: Tak,
1: coś
0: bo wie, że...
1: do pomyślenia jeszcze niedawno.
0: Bo wie, że Trumpa owinął wokół palca. Była taka oto historia, kiedy John Kerry, były najważniejszy dyplomata Stanów Zjednoczonych i jedna z najważniejszych osób w Partii Demokratycznej, mówił całkiem niedawno mediom, że Benjamin Netanyahu przychodził do kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych z propozycją, to może uderzmy na Iran. Był z tym u Obamy, był potem u Trumpa pierwszej kadencji, był u Bidena i teraz u Trumpa w drugiej kadencji. I tylko Trump go posłuchał. Benjamin Netanyahu doskonale wie, że owinął sobie Trumpa wokół palca i może oczywiście w czasie tych rozmów z Trumpem pokornie mówić, że tak, już nie będę, ale robi swoje, co widzimy właśnie teraz.
1: No to w takim razie kolejne pytanie, które trochę wynika z tego, o czym teraz powiedziałeś, to kto jest w tej chwili największym hamulcowym?

0: albo największym zagrożeniem, albo krajem, stroną, która tak naprawdę, której najbardziej zależy na tym, żeby do tego porozumienia pokojowego nie doszło. No bo przez lata, przez wiele, wiele lat zawsze bez żadnego wahania wskazywano, że jest to albo Hezbollah, albo inne organizacje terrorystyczne, albo Iran. Teraz słuchając tego, co mówisz, no mam wrażenie, że to chyba się zdecydowanie odwróciło.
1: To znaczy na pozór można oczywiście powiedzieć, że to Izrael jest hamulcowym tego porozumienia, ale oczywiście nie wszystko jest takie proste, no bo trzeba oddać sprawiedliwość. Izrael, gdyby miał wokół siebie dookoła spokój, też by prawdopodobnie nie atakował. Natomiast i po prostu Iran i Hezbollah grają trochę inaczej. O ile Izrael stracił hamulce i wie, że może robić wszystko, ponieważ jakby wpływ Europy czy Zachodu jest niewielki. Jeśli ktokolwiek ma wpływ, to Stany Zjednoczone. A Stany Zjednoczone równa się Trump, a Trumpa mamy owiniętego wokół palca. Jak już wspomniałem, to mogą nie liczyć się z nikim i dlatego Netanyahu wykorzystuje te swoje 5 minut. Natomiast jeśli chodzi o Hezbollah i Iran, to nie jest tak, że te dwa organizmy chcą pokoju. One po prostu jakby grają poszkodowanych.
0: To na sam koniec jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Niestety krótko, bo Netanyahu, obecny izraelski rząd, jest rządem prawicowym, ultraprawicowym, niektórzy by nawet powiedzieli. A jednocześnie mamy rzecz niezwykle ciekawą. Kryzys wewnętrzny Izraelu. Dziesiątki tysięcy ultraortodoksów blokowały drogi, tory, protestując przeciwko poborowi do wojska. No i pytanie, na ile to jest wyzwanie dla Netanyahu?
1: To jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ to może rozwalić mu rząd. W Izraelu wszyscy idą do służby wojskowej obowiązkowej, oprócz ultraortodoksów. To jest jeszcze wyjątek z czasów powstania państwa Izrael. Teraz w wyniku decyzji Sądu Najwyższego trwają prace, żeby jednak ultraortodoksów wcierać do wojska. Ultraortodoksi nie chcą. Tłumaczę to zresztą w nowym odcinku podcastu Świat na naszym YouTube.
0: No tak, ale na początku istnienia Izraela ultraortodoksi to był jakiś malutki tak, wyimek Izraela.
1: A teraz to są tysiące osób. Problem w tym, że partie sprzymierzone z ultraortodoksami są w koalicji i one mówią stanowcze nie. A Netanyahu musi teraz gdzieś wyważyć. W związku z tym, dlatego właśnie te protesty są tak istotne, które przetaczają się przez Izrael, bo one mogą doprowadzić do wcześniejszych wyborów.
0: No i pytanie, co wtedy? Wojciech Cegielski, dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert
7: anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Kłopoty europosła PiS Patryka Jakiego. Prokuratura wnioskuje o uchylenie mu immunitetu i przymusowe zatrzymanie. Uszczelnienie weryfikacji wieku w internecie. Rząd przyjął ustawę w celu ochrony najmłodszych. Polka w śpiączce wraca z Chin po chorą 24-latkę. Poleciał wojskowy samolot. Minęła 17. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Ciąg dalszy rozliczeń poprzedniej władzy. Prokuratura chce pozbawić immunitetu Patryka Jakiego. Śledczy skierowali już w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego. Proszą w nim również o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa go o przekroczenie uprawnień poprzez wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników, mimo że ten nie spełniał wymagań określonych w ustawie o Służbie Więziennej. Miało to miejsce w czasie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że zdaniem śledczych mogło dojść do wyłudzenia publicznych pieniędzy.
9: Dowody, które prokuratura zebrała, wskazują na to, że to była manipulacja, która miała osiągnąć określony cel.

0: czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc nie chcę mówić o szczegółach. Myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
1: Patryk Jaki uważa, że wniosek prokuratury jest absurdalny, a kryterium, którym kierują się śledczy, jest subiektywne.
2: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje decyzje dotyczące, jakieś decyzje kadrowe, każdego dnia. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne i dotyczy tego, czy dana osoba została przeniesiona z miejsca X do miejsca B, słusznie czy nie, została awansowana słusznie czy nie. Tak można zrobić w każdym przypadku.
1: Polityk PiS deklaruje, że jest gotów jak najszybciej stawić się w prokuraturze w celu złożenia zeznań. Zapewnił, że nie zamierza uciekać z kraju. Zapowiedź surowych kar w celu ochrony dzieci. Rząd przyjął projekt ustawy, który ma skłonić administratorów platform internetowych do skuteczniejszej weryfikacji wieku użytkowników. Do tej pory użytkownicy stron przeznaczonych dla osób pełnoletnich musieli jedynie oświadczyć, że mają ukończone 18 lat. Wejście w życie nowych przepisów ma utrudnić dzieciom i nastolatkom dostęp do treści zawierających przemoc czy do pornografii. O szczegółach Michał Makowski.
3: Narzędziem do weryfikacji wieku w internecie stanie się na przykład Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który zacznie działać w Polsce pod koniec roku. Za pomocą aplikacji mObywatel użytkownik z zachowaniem prywatności będzie mógł przekazać stronie internetowej tylko jedną informację na swój temat, czyli to, że ma ukończone 18 lat.
4: Nie można przymykać oczu na to, że dzieci w wieku 11-12 lat mają dostęp do pornografii, bo platformy zapewniają taką możliwość samoidentyfikacji przez jedno kliknięcie i nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie.
3: Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Metodą weryfikacji wieku może być również potwierdzenie z serwisu bankowości elektronicznej albo od operatora telefonii komórkowej. Platformy cyfrowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, zapłacą nawet 1 000 000 złotych kary administracyjnej. Egzekwowaniem nowych regulacji ma się zająć Urząd Komunikacji Elektronicznej. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Z pokorą przyjmuje decyzję premiera Donalda Tuska, mówił w Krakowie Aleksander Miszalski, odwołany w referendum prezydent miasta i były już szef małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Jednocześnie Miszalski zapewnił, że nie zamierza odchodzić z partii ani wycofywać się z polityki.
5: Nie chcę się angażować, chcę pomagać. Będę dalej działał w takim kierunku, by Koalicja Obywatelska, co jest najważniejsze, uzyskała urząd prezydenta w mieście Kraków, bo to w tej chwili jest jedyny nasz najważniejszy cel tutaj w mieście.
1: Komisarzem regionalnych struktur KO została tymczasowo wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od kilku tygodni przebywa w śpiączce w pekińskim szpitalu, jutro zostanie przetransportowana do Polski. Pacjentka trafi do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, co potwierdziła Polskiemu Radiu sama placówka. Transport zapewni specjalistyczny samolot medyczny. Na pokładzie jest mama 24-latki. Klaudia Uciechowska trafiła na oddział intensywnej terapii w Chinach 15 kwietnia. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym zapalenie mózgu. 11 rodzin z Balcarzowic na Opolszczyźnie wystąpiło o doraźną pomoc po sobotniej trąbie powietrznej. Gminne komisje rozpoczęły już szacowanie strat. Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom zapowiada, że w najbliższych tygodniach zostaną przygotowane wnioski o pieniądze na odbudowę i remont zniszczonych budynków.
6: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych. Trzecie wsparcie to jest z budżetu gminy Ujazd. Jestem po rozmowie z radnymi, z panią skarbnik. Takie pieniądze dedykowane będziemy z naszych własnych środków udzielać.
1: Na miejscu trwa jeszcze sprzątanie. Wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców gminy Ujazd deklarują też inne samorządy z regionu oraz organizacje pomocowe.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Trochę więcej słońca wyszło na wybrzeżu i południu, poza tym za oknami dziś sporo chmur. Na wschodzie kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami, tam też przelotnie popada. Na termometrach średnio od 19 do 22-23 stopni. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie. Na Suwalszczyźnie możliwy też deszcz.
8: Sześć minut po godzinie 17.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Trwa popołudnie na antenie Polskiego Radia 24. Tak jak wspomniałem,

0: 6 minut po godzinie 17. Czas sprawdzić teraz, czym żyją regiony. Takiego wsparcia, jakie mają rodziny zastępcze z Białej Podlaski i regionie, mogą pozazdrościć inne miasta w całej Polsce. W Białej Podlaski działa Stowarzyszenie Jedno Serce, które prowadzi integracyjne Centrum Wsparcia Rodzin Lighthouse. Placówka znana jest w kraju z pomagania dzieciom z rodzin zastępczych przy zastosowaniu amerykańskiej metody TBRI, która opiera się na budowaniu więzi i zaufania. Stowarzyszenie ma co świętować. Budynek, w którym prowadziło terapię i opiekę nad dziećmi po traumach i trudnych przeżyciach, właśnie został przez nie przejęty. No i na pewno ta informacja bardzo ucieszy rodziny zastępcze, które korzystają z takiego wsparcia.
1: Na taką wiadomość oczekiwali rodzice dzieci, które uczęszczają do Lighthouse. Lighthouse to po prostu ich drugi dom. Ze wsparcia tutaj korzysta między innymi Liliana Jurkowska, która jest mamą zastępczą i prowadzi rodzinny dom dziecka w powiecie bialskim.
2: Miejsce Lighthouse, no to jest nasze miejsce, nasz dom, drugi. Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię, gdzie gdy przyjmując dzieci mamy pomoc od razu. Nie musimy czekać w kolejkach, nie musimy prosić, chodzić. To jest miejsce, gdzie inni nas rozumieją, wiedzą z jakimi problemami się borykamy, wiedzą jak nam można pomóc.
3: A jakimi problemami się teraz rodziny zastępcze najbardziej mierzą?
2: Każde z innymi. Ja osobiście uważam, że największym problemem to jest brak dostępności do lekarzy i do terapii. Takie miejsce jak u nas to jest ewenement na Polskę, ale też tego jest wszystkiego, mimo tego, że to miejsce jest, to jest i tak za mało na potrzeby rodzin zastępczych, które są w powiecie i w mieście. Takie miejsca powinny powstawać, powinny być dofinansowane z góry od państwa, żeby nasze dzieciaki miały, jak przyjdą do nas, żeby od tego momentu miały ten dobry start. Bo jednak w rodzinach biologicznych tego startu nie miały, mają bardzo dużo zaburzeń, mają bardzo dużo opóźnień rozwojowych i my nie możemy czekać na terapię. My musimy tu i teraz z miejsca zaczynać, żeby nasze dzieciaki wyrównały lata zaniedbań.
1: Pani Liliana, która przyprowadza do Lighthouse swoje dzieci, widzi efekty pracy specjalistów z jej małymi podopiecznymi.
2: Dziecko, które się jąka i po miesiącu jest pierwsze spotkanie z rodziną biologiczną i mama mówi, ale jak to? Ona się nie jąka? A ja mówię, jąka się, ale nie aż tak. Czyli dzieci przestają się bać, przestają się jąkać, zaczynają się prostować, bo dzieci często przychodzą takie skulone, zgarbione, zaczynają się prostować, zaczynają się uśmiechać, przestają krzyczeć w nocy. Najbardziej to cieszy, jak widzisz to dziecko takie na początku bardzo trudne, zahukane w sobie, takie bardzo mocno skrzywdzone i takimi małymi kroczkami. Ludzie tego nie dostrzegają, my to dostrzegamy, gdzie to dziecko zdrowieje.
1: Lighthouse jest miejscem, które bardzo chętnie odwiedza 12-letnia Magda z rodziny zastępczej.
4: Ja ogólnie korzystam z zajęć integracji sensorycznej, fizjoterapii, bo to są ogólnie zajęcia, w których ćwiczymy różne rzeczy i te zajęcia wspomagają pamięć, ale także siłę.
3: A masz takie ulubione zajęcia, które właśnie tutaj się odbywają i na które bardzo lubisz przychodzić i dlaczego? Tutaj w Lighthouse'ie.
4: Ja ogólnie bardzo lubię chodzić na śpiew, bardzo bym chciała śpiewać w przyszłości i zostać aktorką.
1: Borykamy się z przeszłością, z którą muszą zmierzyć się nasze dzieci. Tutaj mamy wsparcie specjalistów, psychologów, fizjoterapeutów czy pedagogów, mówi pracująca w Bialskim Centrum Pedagog, a zarazem mama zastępcza Dorota Zając.
5: Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy psychicznej, po fizycznej i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
1: A podstawą wsparcia udzielanego dzieciom w Lighthouse'ie jest zastosowanie w terapii amerykańskiej metody TBRI, która opiera się na budowaniu zaufania i więzi.
5: Korzystamy też z metodyki, która dla nas tak naprawdę jest sercem tutaj centrum, ściągnięta ze Stanów Zjednoczonych, przebadana naukowo. Dzisiaj widzimy, jak ona owocuje w życiu naszych dzieci. Kto pracuje tą metodą, ten wie, jak dzieci po prostu wzrastają z nowym doświadczeniem poczucia bezpiecznych relacji.
1: Tutaj warto podkreślić, że dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Jedno Serce w procedowanym projekcie ustawy o pieczy zastępczej znalazł się zapis, aby takie centra jak Lighthouse w Białej Podlaskiej powstawały na szerszą skalę i były finansowane przez państwo.
5: Cudownie. Czekamy na to i mamy nadzieję, że tak naprawdę z tego naszego małego miasta, z mojej Białej Podlaskiej, rozkwitnie się coś, co w kraju się rozszerzy i będzie ugruntowany sposób niosło pomoc, bo można pomagać

0: w różny sposób, a to jest schemat, który został dobrze przemyślany przez lata doświadczenia i oparty na praktyce, co jest ewenementem. No chcielibyśmy, żeby takie centra były po prostu wpisane w budżety, z których będą się utrzymywać takie centra. Liczymy na to, że proces ustawy wesprze nasze centrum, bo na dzień dzisiejszy po prostu jest to nasza troska o to, żeby to miejsce trwało i na takim poziomie funkcjonowało jak dotychczas.
1: Tutaj warto zaznaczyć, że w Polsce już powstają takie centra. Ma ich powstać 16 i to będzie w ramach pilotażu. A mówiąc o Bialskim Centrum, nie sposób nie wspomnieć o osobie, dzięki której ta inicjatywa zaistniała. To Edyta Wojtasińska, mama zastępcza, która prowadzi rodzinny dom dziecka. No i też jest oczywiście w stowarzyszeniu Jedno Serce i dzięki jej zaangażowaniu takie wspaniałe miejsce jest w Białej Podlaskiej.
2: Wspominałaś o tym, że takich miejsc być może w Polsce będzie więcej i w dużej mierze będą to miejsca, które właśnie będą się wzorować na tych rozwiązaniach. To jest nadzieja, plany, czy to się rzeczywiście już dzieje?
1: To się już rzeczywiście dzieje i tak jak słyszeliśmy, wszystko zaczęło się tutaj od Białej Podlaskiej, a no nie sposób opisać radości tych dzieci, które uczęszczają do tego miejsca. Ja miałam okazję rozmawiać i z rodzicami, i z dziećmi. Po prostu one żyją tym miejscem.
2: No a te wszystkie optymistyczne informacje zebrała Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
2: To teraz zupełnie inna historia. Ciężko powiedzieć, że optymistyczna, ale finał chyba za takowy można uznać. Małżeństwo z Warmii i Mazur przez kilkanaście lat powodowało kolizje drogowe i wyłudzało odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych. W ten sposób zdobyli ponad 1 300 000 zł. Ten oszukańczy proceder zakończył się jednak wyrokiem, który zapadł w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. A więcej o tej historii może opowiedzieć Leszek Tekielski z Radia Olsztyn.
3: Ta sprawa wyszła na jaw, gdy do organów ścigania zgłosiło się jedno z towarzystw ubezpieczeniowych, które podejrzewało, że mogło paść ofiarą wielu wyłudzeń. Proces ruszył w listopadzie 2024 roku. Przeprowadzono kilkadziesiąt posiedzeń sądowych i przesłuchano wielu świadków, ale to, co sędziowie usłyszeli, pozwoliło ustalić, jak długo działało to małżeństwo i jaki był podział ról.
4: Sąd ustalił, że oskarżony już od 2007 roku uczestniczył samodzielnie w kolizjach drogowych jako osoba poszkodowana i występował o wypłatę odszkodowań, a następnie po związaniu się z oskarżoną w 2013 roku w większości przypadków oskarżeni proceder ten kontynuowali wspólnie i w porozumieniu. To oskarżony najczęściej kierował pojazdem, który uczestniczył w kolizji. Natomiast oskarżona występowała jako właściciel pojazdu i zwracała się następnie do zakładów ubezpieczeniowych o wypłatę odszkodowań.
3: Jak dodał sędzia Adam Barczak z Sądu Okręgowego w Olsztynie, do zdarzeń dochodziło na rondach i skrzyżowaniach, a sposób jazdy mężczyzny zaskakiwał innych kierowców i utrudniał im uniknięcie kolizji. Za każdym razem była tak prowokowana, by wezwana na miejsce policja uznawała, że winnym sytuacji jest poszkodowany, lub by oni sami, bez wzywania funkcjonariuszy, uznawali swoją winę i pozwalali na obciążenie zdarzeniem ich polisy OC. Para działała na terenie całego kraju. Sąd uznał, że było to celowe i zaplanowane działanie.
4: Oskarżeni działali w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu i uznał, że czynili sobie z popełnienia tych przestępstw stałe źródło dochodu. W ten sposób doprowadzili do wielu kolizji drogowych na terenie Olsztyna, Warszawy, Białegostoku, Łodzi oraz innych miejscowości w kraju. Następnie szkody były zgłaszane ubezpieczycielom, wprowadzając ich w błąd co do podstaw wypłaty tego odszkodowania. Zakłady albo towarzystwa ubezpieczeniowe po przeprowadzeniu postępowań likwidacyjnych wypłacały odszkodowania, doprowadzając tym samym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie blisko 1 300 000 zł.
3: Akt oskarżenia, który trafił do olsztyńskiego sądu, obejmował ponad 200 zarzutów. Zdecydowana większość z nich obarczała mężczyznę. W rezultacie został on skazany na 4 lata więzienia, a jego żona na 2 lata i 10 miesięcy. Muszą także zwrócić wyłudzone odszkodowania. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że małżeństwo to w jednej z miejscowości powiatu olsztyńskiego prowadzi firmę taksówkową. Wyrok jest nieprawomocny.
2: No to ciekawe w takim razie, czym skończy się ta ścieżka sądowa i jaki wyrok ostatecznie zapadnie. A te wszystkie informacje zebrał dla nas Leszek Tekielski z Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję.

No i teraz informacja, która myślę wielu może zaskoczyć albo przynajmniej lekko zdziwić. Lekarz Marek Bączar ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach to medyk z powołania, a twórca z pasji. Stworzył komputerowy symulator pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli tak zwanym SOR-ze. Gra pozwala wcielić się w rolę lekarza dyżurnego.

0: Bardzo prosta. Mamy stronę internetową, która już samym wyglądem przenosi nas na szpitalny oddział ratunkowy. Symulator uruchomiłem wspólnie z jego twórcą, czyli lekarzem Markiem Bonczarem, który na różnych izbach przyjęć przepracował ponad 20 lat. Diagnozuj, lecz, ucz się. Oparte na prawdziwych przypadkach klinicznych. To co? Wchodzimy, rozpoczynamy dyżur. Mamy SOR i 4 pacjentów, dobrze widzę, czeka na nas.
1: Mamy to w formie, że już to jak w rzeczywistości jest, że nie jest tak, że jest pusta izba przyjęć albo SOR, tylko czekają na nas już pacjenci, którzy się niecierpliwią.
0: Mamy pana Stanisława, lat 58, czeka od 3 minut i skarży się na...
1: Ból w klatce piersiowej od około 40 minut, ból promieniujący do lewej ręki i żuchwy.
0: Pytanie, jak możemy mu pomóc?
1: Mamy wywiad, który jest opisem, co mu dolega, w jakim stanie przyszedł. Jest taka adnotacja, że minimalizuje objawy, pewnie nic poważnego, co się zdarza w naszym zawodowym życiu.
0: Wspólnie daliśmy radę pomóc pacjentowi, chociaż nie ukrywam, że to przede wszystkim zasługa pana doktora. Jak powiedział mi Marek Bonczar, od dawna myślał, jak nowe technologie mogą oddziaływać na codzienną pracę w szpitalu.
1: Od dłuższego czasu chodziło mi po głowie, żeby wpierw skonstruować program do uproszczenia diagnostyki dla pacjentów, którzy są w SOR-ze, w izbie przyjęć. Jednak tutaj potrzebna była duża baza danych i problemy związane z RODO, czyli danymi osobowymi. I to wydawało mi się zbyt skomplikowane. Natomiast prostsze wydawało mi się stworzenie symulatora albo gry, która jest adresowana do studentów medycyny oraz młodych lekarzy, której celem jest pokazanie, jak wygląda praca w izbie przyjęć, w SOR-ze oraz mniej więcej na czym polega ścieżka decyzyjna przy pacjencie, który przychodzi i zaczyna się od rozmowy z pacjentem.
0: Tak jak powiedział twórca, symulator szpitalnego oddziału ratunkowego przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych lekarzy i rezydentów, ale swoich sił może spróbować każdy, bez wyjątku. Gra uświadamia, że zlecone przez lekarza badania i leki wiążą się z pewnymi kosztami i w czasie gry trzeba uważać, żeby nie przekroczyć budżetu. I co ważne, twórca przypomina, że nawet jeśli ktoś nie jest medykiem, a w grze pójdzie mu dobrze, to nie znaczy, że jest specjalistą. Gra ma charakter edukacyjny i wszelkie problemy zdrowotne trzeba konsultować z lekarzem. Prawdziwym, nie z żadnej gry.
1: Zamysłem naszego programu, projektu było również, że na początku, jeżeli pacjent prezentuje pewne objawy i zgłasza pewne dolegliwości, to nadal jest to bardzo szerokie spektrum bardzo różnego rodzaju schorzeń i poważnych chorób.
0: Warto dodać, że przypadki pacjentów w grze to historie z życia wzięte. Lekarz Marek Bonczar opisał je na przykładzie własnego doświadczenia.
2: No to gdyby ktoś chciał poznać te przypadki z życia wzięte i poczuć się jak lekarz na SOR-ze, proszę bardzo, symulator jest bezpłatny, dostępny w internecie na stronie sorsymulator.pl. A tą sprawą, a właściwie tym niecodziennym pomysłem zajął się Paweł Nadrowski z Radia Katowice. No to już teraz z SOR-u przenosimy się na parkiety i boiska. W studiu jest Tomasz Kowalczyk.
3: Sport. Miejmy nadzieję, że nikt na SOR nie trafi z emocji na przykład.
2: No chyba, że z pozytywnych.
3: Z pozytywnych, tak, tak. I nikt nie skręci kostki.
2: Dobrze, to rozumiem, że ten twój wstęp to jest dowód na to, że zaczniemy od tenisa.
3: Zaczniemy od tenisa, tam wiemy, co dzieje się w ostatnim czasie. Szał wokół Mai Chwalińskiej, która szykuje się na jutrzejszy mecz o awans do półfinału. Dzisiaj 2 ćwierćfinały u pani już rozegrano, kończy się ćwierćfinał u panów, a wszystko w Paryżu. Śledzice, Zary Guriew, dzień dobry.
4: Dzień dobry, ja może do kostki się odniosę, bo Aleksander Zwieriew, który teraz pokonał Rafaela Hodara, Hiszpana, awansował już do półfinału. Reprezentujący Niemcy tenisista kilka lat temu na tym korcie, walcząc z Rafaelem Nadalem, no skręcił kostkę i później nie grał przez pół roku, a więc wiemy, że Zwieriew już w półfinale, tak samo jak pierwszą parę utworzyły Rosjanka Mira Andrzejewa i Ukrainka Marta Kostiuk. Andrzejewa wygrała z Drumą.

0: Polką Soroną Kirstą 6-0, 6-3. A Kostiów pokonała swoją rodaczkę Linę Świtolinę 6-3, 2-6, 6-2. Oczywiście czekamy na mecz Maji Chwalińskiej jutro 11. Na tym korcie Filipa Châtier będzie walczyć z Anną Kalińską. Maja wygrywa, Maja wytrzymuje fizycznie te spotkania. Rozegrała już 7 pojedynków. No i oczywiście też cudownie radzi sobie ze stresem.
1: Jestem tylko człowiekiem i ten stres oczywiście żyje, bo mi zależy, więc tak, więc jest, jak sobie z nim radzę, po prostu też akceptuję to, że tak jest i że to jest normalne, to myślę, że to jest właśnie taki klucz i od tego bym zaczęła. Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to jakby oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać, więc myślę, że to jest też bardzo pomocne.
0: Tak, oczywiście to jest ważne, otaczać się ludźmi, którzy dodają energii, którzy nie ciągną w dół, to jest tak ważne i w sporcie, jak i w życiu. No i jutro mecz z Anną Kalińską. Rosjanka grała już w ćwierćfinale w Australii w 2024 roku. Tutaj osiągnęła też taki sam wynik na kortach imienia Rolanda Garrosa. Tej najlepszy występ w Paryżu. No Iga jednak, Igi nie ma. Oczywiście Iga będzie nam się zawsze tutaj pojawiać, gdy będziemy na kortach w Paryżu, ale Maja, nasza nowa bohaterka, będzie chciała się zaprezentować ponownie wyśmienicie.
1: Tenis to jest gra i naprawdę te rankingi nie grają. Ja sama mam takie zawodniczki, nawet śmieję się, bo na początku turnieju z jedną z nich rozmawiałam i ona gra w eliminacjach i się śmiałyśmy, że kurczę, mam nadzieję, że cię nie wylosuję. I dzisiaj mi napisała właśnie, że cieszy się, że jest jedyną zawodniczką, którą ja nie chciałam wylosować. Więc tak, z Anną się okaże.
0: A więc Maja Chwalińska i wspomniana Anna Kalińska, Rosjanka. Drugą parę jutro utworzą Aryna Sabalenka, więc Białorusinka, a jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider.
2: Dziękujemy bardzo, Cezary Gurjew, prosto z Paryża. No i czekamy na ten mecz Chwalińska-Kalińska, tak jak słyszeliśmy, jutro o 11. Tymczasem reprezentacja Polski mężczyzn rozpocznie dziś udział w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Pierwszego dnia turnieju na placu Defilad w Warszawie zaprezentowały się Polki, które w spotkaniach fazy grupowej zanotowały zwycięstwo i porażkę. Polacy wystąpią w stolicy w składzie Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski. Dziś podopieczni trenera Piotra Renkiela zmierzą się z Mongolią i Łotwą. Wszystko będzie śledził Filip Jastrzębski. Dzień dobry. Powiedz, czego się dziś możemy spodziewać?
3: Dzień dobry. Kibice zbierają się już powoli w koszykarskim miasteczku, gdzie powstała ta przepiękna arena u stóp Pałacu Kultury i Nauki. Dzisiaj spodziewamy się jeszcze więcej fanów basketu niż wczoraj, bo wczoraj pogoda nie rozpieszczała. To muszę przyznać, się organizatorzy pomyśleli o wszystkim, ale pogody nie zamówili. Padał deszcz i dopiero ten deszcz ustał wówczas, gdy Polki grały swoje pierwsze spotkanie z drużyną Madagaskaru. Pewne zwycięstwo podopiecznych Edyty Koryzny, no ale w drugim spotkaniu ta poprzeczka powędrowała znacznie wyżej. Czeszki postawiły twarde warunki biało-czerwonym. Niestety Polki przegrały 12-14. Szkoda tego spotkania, ponieważ mogły biało-czerwone odnieść zwycięstwo w ostatniej minucie. Była na to szansa. Trzeba poprawić skuteczność, trzeba te celowniki wyregulować. Miejmy nadzieję, że jutro Polki powalczą z dobrym skutkiem o wyjście z grupy, a dziś zagrają polscy koszykarze. Pierwsze spotkanie o 19.45 z Mongolią i to będzie takie przetarcie dla drużyny Piotra Renkiela. Następnie o 21.35 zaplanowano mecz z reprezentacją Łotwy. Niezwykle ważne jest to, by dobrze wejść w ten turniej, szczególnie, że zawodnicy reprezentacji Polski trafili do bardzo silnej grupy, w związku z tym każde zwycięstwo jest na wagę złota. Przypomnę, że biało-czerwoni wystąpią w doświadczonym składzie. Myślę, że wielu z Państwa może kojarzyć te nazwiska. Przemysław Zamojski, olimpijczyk z Tokio i Paryża. Do tego Adam Waczyński, były reprezentant Polski i kapitan naszej kadry w pięcioosobowej odmianie koszykówki. Do tego lider obecnej kadry w tradycyjnej koszykówce, czyli Michał Sokołowski. No i Marcel Ponitka. I ten skład ma dziś powalczyć o dobre wejście w turniej. Kibice udowodnili już wczoraj, że potrafią być bardzo głośni. No i atmosfera w tej arenie, na której może zasiąść 2,5 tysiąca ludzi, jest nieprawdopodobna i wydaje mi się, że dzisiaj może być jeszcze lepiej, bo pogoda dopisuje, piękne słoneczko góruje nad Warszawą. Miejmy nadzieję, że i te trybuny, i ta wspaniała atmosfera poniosą biało-czerwonych, by dobrze zaczęli ten turniej i mogli myśleć o wyjściu z grupy.
2: Była koszykówka, był tenis.

0: jeszcze o futbolu. Piłkarska reprezentacja
1: przygotowuje się. Przepraszam, to teraz
0: się.
1: To rzeczywiście ten SOR może się przydać.
0: Tak. A niedawno minęło 20 lat od sytuacji, w której jeden kibic wyskoczył przez okno. Nic mu się nie stało, tylko kostkę skręcił po meczu Polska-Kolumbia na Stadionie Śląskim, kiedy z połowy straciliśmy gola, więc miejmy nadzieję, że ten kibic teraz w stronę drzwi będzie biegł.
1: Tak, zdecydowanie i te drzwi zdąży otworzyć, zanim wybiegnie przez te drzwi, bo po ostatnim meczu z Ukrainą, no myślę sobie, że te emocje rzeczywiście nie były chyba najlepsze.
0: Nie były. Trener Jan Urban zapowiada zmiany, zapowiada, że trochę zawodników zobaczymy.
2: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu. W drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony tym, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom. I tak sobie przejrzałem inne reprezentacje i to myśmy zrobili tylko 9 zmian, inni robili 11. Carlo Ancelotti zrobił wszystkie zmiany w przerwie meczu. Ja też nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już lekko kontuzjowany jest Kuba Piotrowski, który złapał kontuzję mięśniową, bo na te rzeczy po prostu trzeba zwracać uwagę i trzeba uważać.
0: Jak to będzie, przekonamy się jutro. Początek o 20:45.
1: Zmiany są dobre, no ale trzeba jeszcze mieć na kogo zmieniać.
0: O to właśnie.
1: A no właśnie.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowid.
13: Po reklamie.
14: To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 17:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Patryk Jaki sam powinien zrzec się immunitetu europosła, tak uważa poseł PSL-u Marek Sawicki. Śledczy podejrzewają byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy o przekroczenie uprawnień. Obecny europoseł PiS miał wydać dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie szybkiego awansu jednego z pracowników. Wniosek o uchylenie immunitetu śledczy skierowali już do Parlamentu Europejskiego. Skoro Patryk Jaki twierdzi, że jest niewinny, sprawa jest prosta, mówił na naszej antenie Marek Sawicki.
16: Jeśli jest człowiekiem honoru, to powinien w tej chwili także zrezygnować z immunitetu europosła i szybko zgłosić się do prokuratury celem złożenia wyjaśnień w tej sprawie, bo jak twierdzi, jest niewinny, w związku z tym po co ma tracić czas na oczekiwanie na zniesienie immunitetu, a to może w Europarlamencie trwać nawet pół roku.
15: Eurodeputowany PiS-u deklaruje, że jest gotów jak najszybciej stawić się w prokuraturze. Sędzia Anna Nowakowska wyłączona ze sprawy Zbigniewa Ziobry. Tak zdecydował sąd apelacyjny. Chodzi o sprawę zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Anna Nowakowska może nie być bezstronna w tej sprawie, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
17: Sędzia ta została delegowana do sądu apelacyjnego przez Zbigniewa Ziobro. Prokurator wskazał na powiązania środowiskowe. Sędzia

0: znanymi publicznie z aktywnego popierania zmian w sądownictwie, które były wprowadzane przez ówczesnego ministra sprawiedliwości.
1: Z wnioskiem o wyłączenie sędzi wystąpiła prokuratura krajowa. Do tej pory nie został wyznaczony termin posiedzenia w sprawie Ena. Na 1 lipca sąd wyznaczył termin rozpoznania zażalenia na tymczasowy areszt wobec posła PiSu. Przenosimy się do Wielkopolski. W miejscowości Jasin pod Poznaniem płonie hala magazynowa. Na miejscu jest 15 zastępów straży pożarnej. Najpewniej płonie instalacja fotowoltaiczna i magazyn energii. Strażacy nie informują, jaka jest skala pożaru. Nie ma też doniesień o osobach poszkodowanych. W informacjach jeszcze awaria na kolei w Warszawie. W Wawrze uszkodzona została sieć trakcyjna. Skład, który uszkodził zasilanie pociągów, został usunięty z trasy, mówi Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK.
2: Na miejscu pracuje już pogotowie sieciowe i pociąg sieciowy. Wybrane pociągi szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich, które kończą i zaczynają bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują w skróconej relacji do Warszawy Wschodniej.
1: Naprawa sieci potrwa do rana.
3: Za 27 minut godzina 18.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 ponownie czas na Pawła Pawłowskiego i polityczne pytania.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Witam ponownie, ze mną w studiu Izabela Ziętka, wiceminister edukacji narodowej, Polska 2050. Witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pani minister, porozmawiamy dzisiaj oczywiście o sprawach resortowych, ale jest przecież też pani politykiem zrzeszonym w partii, więc od tych tematów politycznych pozwolę sobie zacząć. Waldemar Żurek przekazał dzisiaj do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Słyszeliśmy o to oczywiście przed chwilą w serwisie informacyjnym. Zastanawiam się, czy pani zdaniem jest to pilna sprawa, czy jakaś po prostu polityczna błahostka.
7: No myślę, że prokuratura nie zajmuje się politycznymi błahostkami i jeśli faktycznie taki wniosek stawia, to jest on uzasadniony. Każdy urzędnik, już nie mówiąc o tym, że każdy polityk powinien ponosić konsekwencje swoich czynów i odpowiedzialność za nie. I myślę, że dotyczy to tak samo europosła Jakiego. Z tego co wiem, on twierdzi, że właściwie tutaj nie ma żadnej sprawy, więc też uważam, podobnie jak pan marszałek Sawicki, że jak najbardziej może wyjaśnić tę sprawę w prokuraturze.
6: Tylko strasznie długo to wszystko trwa, bo ja przypomnę, że Patryk Jaki przestał być wiceministrem w 2019 roku, a wniosek o uchylenie immunitetu mamy dopiero teraz.
7: Tak, trwa to długo, natomiast myślę, że trwa to długo dlatego, że prokuratura stara się te zarzuty stawiać rzetelnie. To nie jest wojna polityczna, wbrew temu, co mówi pan poseł Jaki. I myślę, że po pierwsze zebranie dowodów trwało, bo tak jak powiedziałam, prokuratura w tej chwili nie działa na usługach żadnej z opcji politycznych i wierzę, że przygotowuje te wnioski bardzo rzetelnie. I dlatego to trwa.
6: No właśnie, opozycja twierdzi nieco inaczej, chociażby nawet w sprawie Marcina Romanowskiego. Tu oczywiście nazywane jest to hucpą polityczną i działaniem absolutnie politycznym. Wiemy, że Romanowskiego śledzą łowcy cieni. Podobno jest w Turcji, tylko strasznie długo trwa ten pościg. Ja zastanawiam się, czy to nie pokazuje trochę takiej słabości naszego państwa, ta cała opieszałość i nieporadność w tej sprawie.
7: Ja myślę, że przede wszystkim pokazuje słabość byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy jeszcze kilkanaście miesięcy temu stali i mówili, że są gotowi odpowiedzieć na pytanie, poddać się woli narzędzi systemu sprawiedliwości, a teraz uciekają, bo słyszymy, że pan poseł był w Chorwacji, gdzieś tam w Bośni i Hercegowinie, teraz podobno w Turcji. No i to jest naprawdę żenujące, że muszą go ścigać właśnie łowcy cieni, że za posłem Ziobrą, byłym ministrem sprawiedliwości, do Stanów wyjeżdżają także osoby, które go szukają. No to jest po prostu brak odwagi cywilnej, brak odpowiedzialności za to, co się robiło. I myślę, że no, robienie z siebie męczenników politycznych, co myślę, że ma bardzo krótkie nogi.
6: A co do odpowiedzialności za los młodych ludzi, takie

0: taką odpowiedzialność chce wziąć Ministerstwo Edukacji Narodowej. No i mamy dzisiaj przyjęty projekt ustawy przez rząd, projekt o zakazie korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Jak taki zakaz ma wyglądać?
1: Tak, ja bardzo się cieszę, że ten projekt dziś wychodzi z rządu, bo chcę przypomnieć, że ponad rok temu zaczął mówić o tym projekcie pan marszałek Szymon Hołownia w trakcie kampanii prezydenckiej. Pamiętam też takie duże spotkanie, bardzo burzliwe, różnych środowisk i różne głosy na ten temat. W tej chwili bardzo się cieszę, że wszyscy już mamy to samo zdanie, że telefony i higiena cyfrowa to są dwie różne rzeczy często dla młodych ludzi i że to jest bardzo ważne, żebyśmy my jako dorośli postawili granice. A te granice właśnie stawiamy w szkołach, mówiąc o tym, że telefony używane 24 godziny naprawdę robią dzieciom, robią uczniom ogromne szkody.
0: Myślę, że wszyscy się co do tego zgadzają. Może tutaj pewnie głos odrębny będzie ze strony dzieci i młodzieży. Natomiast pytanie, jak to będzie faktycznie
1: wyglądać? Myślę, że nie aż tak. Ponad 50% szkół w tej chwili już wprowadziło taki zakaz telefonów w swoich szkołach. Zrobiły to na podstawie porozumień między radami rodziców, między samorządem uczniowskim i dyrekcją szkoły. Więc wiele takich szkół już praktykuje zakaz telefonów i on się naprawdę sprawdza. Ja muszę przyznać, że dla mnie naprawdę, ponieważ w tej chwili bardzo dużo jesteśmy w terenie przy okazji reformy Kompas Jutra, która od 1 września wchodzi, to są nowe podstawy programowe dla klasy pierwszej, klasy czwartej i przedszkoli. I ja miałam okazję też być na tak zwanej cichej przerwie. Pan dyrektor mówi, a teraz zobaczy pani, jak wygląda cicha przerwa. I mnie to przeraziło,
0: czym
1: naprawdę.
0: Jest cicha przerwa?
1: Cicha przerwa to przerwa, kiedy uczniowie mogli mieć telefony. Jedna przerwa w ciągu dnia, bo tak zostało to wcześniej ustalone. No i był to naprawdę przerażający widok, bo to były tłumy dzieci, które siedziały wpatrzone w ekran. Zupełnie nie zważając na to, że obok nich siedzi kolega, koleżanka.
0: To dla dyżurującego na przerwie nauczyciela ułatwienie.
1: Pewnie ułatwienie.
0: Tak pilnować dzieci.
1: Pewnie
0: mówię
1: ułatwienie.
0: To oczywiście z delikatnym, ironicznym uśmiechem.
1: No, oczywiście, natomiast faktycznie wyglądało to naprawdę tragicznie. Nauczyciele też podczas tych kompasowych spotkań, bo spotkaliśmy ponad, wydaje mi się, 20 tysięcy nauczycieli, mówili o tym, że potrzebują takiego narzędzia. Nie mieli takiego narzędzia, żeby faktycznie jednoznacznie mógł taki zakaz wprowadzić.
0: Ale to teraz szkoły będą o tym decydować? Czy będzie jakiś jeden odgórny zakaz, który będzie wprowadzony przez ustawodawcę?
1: Tak. W szkołach podstawowych, przynajmniej to jest nasz pomysł. Ta ustawa przecież trafia do Sejmu, więc tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jaki będzie jej ostateczny kształt. Natomiast naszym zamysłem jest całkowity zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych.
0: Ale zakaz przynoszenia czy zakaz korzystania?
1: Zakaz korzystania. Uczniowie będą mogli korzystać z telefonów, jeśli nauczyciel uzna, że są potrzebne w trakcie procesu dydaktycznego, bo myślę, że to też nie możemy demonizować. Natomiast w szkole będzie ogólnie zakaz używania telefonów. Będą mogli też korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bo telefony też służą bardzo często do komunikacji, chociażby są tego typu aplikacje, które wspierają właśnie komunikację uczniów, więc ci uczniowie, którzy faktycznie muszą, będą mogli korzystać, ci, którzy mają jakieś trudności zdrowotne, będą mogli za zgodą nauczyciela ten telefon mieć, ale także kiedy będzie on potrzebny do procesu dydaktycznego. Również w pozostałych sytuacjach będzie musiał on być najlepiej schowany w plecaku.
0: Sporo do myślenia dało mi to, co powiedział kilkadziesiąt minut temu Marek Sawicki w rozmowie ze mną, że nie ma nic gorszego niż odrębne nauczanie w szkole, a odrębne nauczanie w domu. Co z tego, że zakażemy smartfonów w szkole, skoro potem ci młodzi ludzie, te dzieci przychodzą i patrzą na swoich rodziców, którzy mają nosy zatopione w ekranach telefonów. Tylko, że nie mamy za bardzo możliwości, żeby wywrzeć presję na rodziców, żeby też pilnowali albo reglamentowali dostęp do urządzeń z ekranami w domu. I co teraz? Jak
1: dokładnie
0: to zrobić? Czy taki zakaz nie będzie przeciwskuteczny? Bo zawsze dziecko się przeciwko czemuś wtedy zbuntuje.
1: My też widzimy bardzo mocno, w tej chwili pokazują to raporty, pokazują to dane, że dzieci najczęściej korzystają z telefonów między godziną 15 a 16:30, kiedy rodziców w domu nie ma i później, co też jest straszne, po 22:00. Natomiast wydaje mi się, że taki zakaz bardzo jasno stawia granice i pokazuje, tak jak zrobiliśmy to z zakazem alkoholu kilka lat temu, czy z zakazem palenia,

0: w terenie publicznym, to dokładnie tutaj, tak? Stawiamy środek ciężkości. Mnie też podczas tych kompasowych naszych spotkań przeraziło pytanie rodziców, dlaczego my nie zakazujemy telefonów w przedszkolach? I to było też przerażające, prawda? Bo nie po prostu...
1: Dla mnie, dzieci mają telefony?
0: Z tego wynika, że tak. Natomiast
1: nie pytam, bo jestem w szoku, bo sam mam dziecko też, w przedszkolu i się z tym nie spotkałem.
0: Znaczy, wydaje mi się, że do przedszkoli nie przynoszą, natomiast faktycznie dzieci w wieku przedszkolnym mają już telefony i trzeba od tego zacząć, ponieważ te nasze dzieci żyją naprawdę w ogromnym napięciu. Świat cyfrowy, który je otacza, te wyrzuty dopaminy, to są przecież naprawdę ogromne szkody dla mózgu. Więc postawienie takiej granicy jasnej, że to nie jest zawsze dobrze, że oczywiście, że ważna jest higiena i o tej higienie też mówimy. Chociażby w trakcie zajęć edukacji zdrowotnej, między innymi.
1: Ta edukacja zdrowotna to jest jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszyć i bardzo cieszę się, że pani do niego przechodzi. Czytam w mediach. Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji projekty rozporządzeń wprowadzające od września 2026 roku nowy obowiązkowy przedmiot edukację zdrowotną i uwaga, towarzyszyć temu będzie opcjonalny moduł poświęcony zdrowiu seksualnemu, którego uruchomienie wymagać będzie wcześniejszych spotkań informacyjnych z rodzicami. Pani minister, przestraszyliście się prawicy?
0: Nie przestraszyliśmy się prawicy, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby wszystkie dzieci na edukacji zdrowotnej mogły się uczyć o chociażby higienie cyfrowej, ale nie tylko, o zagrożeniach, które czyhają i w internecie, i w świecie realnym, bo ta edukacja zdrowotna to naprawdę taka tarcza, wyposażenie dzieci w dużą wiedzę, także odnośnie swojego rozwoju, odnośnie odżywiania, odnośnie tego, jak spędzać czas wolny, ale też jak nawiązywać relacje. To jest też profilaktyka przemocy rówieśniczej. Naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy, których nie ma w innych przedmiotach.
1: Ale to zdrowie seksualne nie jest na tyle ważne, żeby było obowiązkowe?
0: Jest. Natomiast część rodziców powiedziała, chcemy sami o tym rozmawiać z dziećmi. Uszanowaliśmy te decyzje. Chcemy, aby jak najwięcej dzieci mogło uczestniczyć. Ja też myślę, że to są obawy bardzo często nieuzasadnione. My słyszeliśmy w ubiegłym roku, kiedy ten przedmiot był wprowadzany jeszcze jako nieobowiązkowy, jak bardzo był demonizowany. W tej chwili rozmawiając z dziećmi, rozmawiając z uczniami, którzy uczestniczą w tych zajęciach, oni są zachwyceni. Rozmawiamy też z nauczycielami, którzy te zajęcia prowadzą. To są zajęcia praktyczne, to są zajęcia, które odbywają się między innymi chociażby mogą odbywać się na siłowni, gdzie się spotykają z trenerem personalnym, który pokazuje, w jaki sposób ćwiczyć, jak się zdrowo odżywiać, jak bilansować posiłki. To jest także edukacja zdrowotna.
1: Pani minister, ale przepraszam, ja nie kupuję takiego argumentu, że rodzice chcą sami o czymś decydować w tym momencie, bo taki argument można byłoby paralelnie zastosować chociażby do lekcji biologii czy lekcji WF-u. To w takim razie ja nie chcę, żeby moje dziecko wchodziło na WF, bo ja sam sobie pójdę z nim na rower czy pograć w piłkę.
0: Tak, to jest nowy przedmiot obowiązkowy w tym roku, więc ja wierzę, że też rodzice przekonają się do tego przedmiotu i zobaczą, kto tego przedmiotu uczy. Bo ja myślę, że to jest bardzo ważne. My też słyszeliśmy naprawdę dziwne historie w ubiegłym roku, kto tego przedmiotu będzie uczył. Uczą go nauczyciele od lat pracujący w tych szkołach, do których dzieci mają zaufanie i chcemy, aby rodzice mogli też się, ci, którzy oczywiście mają obawy, bo ja wierzę, że niewielu takich będzie. Nauczyciel będzie też spotykał się właśnie, myślę, że to jest bardzo ważne, na miesiąc przed, bo to będą jedna, dwie lub trzy godziny w szkołach ponadpodstawowych, takich zajęć w roku, więc to nie jest wiele. Natomiast taki ten nauczyciel będzie spotykał się z rodzicami, będzie im opowiadał o tym, w jaki sposób będzie rozmawiał z dziećmi o zdrowiu seksualnym.
1: Wtedy jest szansa przekonać rodzica, żeby puścił dziecko na takie zajęcia.
0: Ja wierzę, że tak będzie. Wierzę, że tak będzie, że rodzice zobaczą, że to jest z korzyścią dla ich dzieci i że to jest tak naprawdę też ochrona ich dzieci.
1: I wierzę w to wiceminister edukacji narodowej Izabela Ziętka z Polski 2050. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 14 minut godzina 18.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A w studiu jest już Marek Klapa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i nie możemy chyba zacząć od innego tematu jak Rada Polityki Pieniężnej, stopy procentowe i decyzja dotycząca stóp. No właśnie, to jaka to jest ta decyzja i czy jest zaskoczeniem?
4: Jest zaskoczenie, że nie ma zaskoczenia, bo tak, dane dotyczące PKB zaskoczyły ekonomistów In Plus.

0: Dane dotyczące inflacji w ostatnich dniach zaskoczyły ekonomistów in plus, a Rada Polityki Pieniężnej nikogo nie zaskoczyła i oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na tym samym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmieniają. I tutaj ważna uwaga, którą kiedyś podzielił się z nami jeden z ekonomistów, że to nie jest tak, że to jest brak decyzji. Nie. Decyzja o tym, że stopy pozostają bez zmian...
1: To też
0: jest
1: decyzja.
0: Tak, jest równorzędną decyzją i też nas informuje o tym, że nie była potrzebna zmiana i stopa procentowa, ta główna, referencyjna, pozostaje na poziomie 3,75%. A co do uzasadnienia tej decyzji, no to wszyscy czekamy jutro, wyjątkowo w środę, a nie w czwartek, jak to jest co miesiąc, konferencja prasowa profesora Adama Glapińskiego, czyli prezesa NBP, a jednocześnie przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej. I tutaj czekamy na uzasadnienie z jego strony.
1: Na te uzasadnienia czasami potrafią być bardzo, bardzo interesujące, bardziej interesujące niż sama decyzja.
0: Zatem ustawiamy sobie przypomnienie, słuchamy i pewnie wyciąg z tej konferencji również w popołudniowym saldzie jutro na naszej antenie.
1: No to teraz drugi bardzo ważny temat, maksymalne ceny paliw. No i ciekawa sytuacja, bo niektóre pozostają bez zmian, ale z kolei to nie dotyczy wszystkich typów silników.
0: To prawda. Jutro jednakowe ceny benzyny jak dziś, droższy będzie za to olej napędowy. To teraz szczegóły. Litr benzyny 95 na stacjach będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, a zatem ta piątka z przodu utrzymuje nam się w przypadku tego paliwa kolejny dzień. Tyle samo co dziś zapłacimy także za benzynę 98, 6 zł i 54 grosze. Przypominam, to jest ta cena maksymalna, ale za to litr oleju napędowego zdrożeje do 6 zł i 40 groszy i to jest dość zasadnicza zmiana, bo to jest 14 groszy więcej niż dzisiaj. I taki wniosek z tego wypływa, że rzeczywiście Ministerstwo Energii mocno analizuje te ceny hurtowe, bo przecież gdyby opierało się tylko na notowaniach ropy naftowej, no to wtedy proporcjonalnie ceny wszystkich paliw by spadały, ale tutaj nie ma jakiejś takiej równej korelacji. Mamy też koszty rafinacji ropy naftowej, przetworzenia, przygotowania, transportu, a zatem jest dużo zmiennych i ta sytuacja z dzisiaj nam idealnie pokazuje, że to nie jest taka prosta też decyzja z ekonomicznego punktu widzenia.
1: No to skoro wspomniałeś o tych naszych cenach paliw, no to teraz to, z czego te ceny w dużej mierze się biorą, czyli sytuacja na rynkach, jeżeli chodzi o ceny ropy, bo spoglądając na to, co dzieje się wokół Iranu, ciśniny Ormus, na to te wydarzenia wpływają w dużej mierze na to, jakie są notowania ropy, no to tam mamy rollercoaster. Co chwilę zmiana nastroju, zmiana komunikatu i tak naprawdę bardzo, bardzo różne scenariusze.
0: To prawda, ja nawet teraz odświeżam sobie stronę internetową, bo powiem ci tak, przed naszą audycją sprawdzałem cenę ropy naftowej i miałem 94 dolary za baryłkę. Teraz mam 95 dolarów za baryłkę, a zatem pewien tutaj ruch w górę nastąpił, ale już do takich ruchów o 1, 2 dolary już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeden komunikat, i już nie mówię tylko o komunikacie Białego Domu, ale czasami nagłówek w jakimś poczytnym portalu gospodarczym, głównie amerykańskim, albo jakieś doniesienia z Bliskiego Wschodu. One potrafią rzeczywiście wprowadzić pewne wahania i te wahania są bardzo wyraźnie widoczne na wykresie. I tutaj
1: jak wspaniale można dzięki nim spekulować.
0: A zdecydowanie tak. Także to jest raj dla spekulantów, którzy wykorzystują każdą taką informację do tego, aby zarobić. Ale są i tacy oczywiście, którzy na tym tracą, no bo to nie jest tak, że to jest autostrada w jednym kierunku. I wczoraj bardzo ciekawa sytuacja była na rynkach, bo na dobrą sprawę wczoraj została przełamana taka linia wyraźna spadkowa, bo mniej więcej od 25 maja ropa naftowa stopniowo, ale jednak taniała. I wczoraj pojawiły się niepokojące doniesienia, że jednak z tym rozejmem może być różnie, że niewykluczony jest jakiś atak na Iran i wtedy znowu podskoczyła cena ropy naftowej z poziomu 93 dolarów do 97 dolarów. Dzisiaj pojawił się dzień refleksji, uspokoili się inwestorzy, no ale teraz znowu jakieś ruchy się pojawiają i tak na dobrą sprawę to powinienem sobie ekran podzielić na pół. I z jednej strony powinienem mieć wykres, a z drugiej strony powinienem mieć wszystkie wpisy na różnego rodzaju

0: platformach mikroblogowych, czy też w mediach społecznościowych, bo tutaj nigdy nie wiemy, który wpis wpłynie na notowania czarnego złota. Ale teraz ciekawostka, bo tak na dobrą sprawę rynek ropy mimo wszystko się uspokoił. I tak jak jeszcze niedawno jeden wpis Donalda Trumpa potrafił sprawić, że ceny ropy zmieniały się nawet o 7, 8, nawet w którymś momencie o kilkanaście dolarów za baryłkę i to w przeciągu kilku minut, tak teraz rzeczywiście mamy takie uspokojenie. I wnioski są dwa. Pierwszy wniosek jest taki, że rynek już tak z pewną rezerwą podchodzi do różnego rodzaju doniesień i uodpornił się na ten szok wynikający z wpisu. A druga teoria mówi, że rzeczywiście no, pojawia się pewna normalność na tym rynku, ale ta normalność to taka w dużym cudzysłowie, bo musimy pamiętać o tym, że te ceny na poziomie 90 kilku dolarów, one odbiegają od poziomu, do którego ten rynek nas przyzwyczaił przez miesiące. No a teraz musimy się nauczyć funkcjonować w nowej rzeczywistości. Dopóki to zamieszanie na Bliskim Wschodzie nie dobiegnie końca, no to próżno nam oczekiwać, że sytuacja się w przypadku tych wykresów uspokoi.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, no bo oczywiście głównie skupiamy swoją uwagę na ropie i na tym, co się wokół ropy dzieje. Mhm. I trochę zapominamy o jeszcze jednym temacie, bardzo mocno związanym ze Stanami Zjednoczonymi, Donaldem Trumpem, czyli o cłach prezydenta Trumpa. No a ich widmo, ta groźba amerykańskich cał jakoś tak cały czas nad Europą krąży. No chyba, że zdążyliśmy się już przyzwyczaić.
0: To prawda, to widmo cały czas wisi nad Europą i faktycznie te cła i to z takiego drugiego rozdania, te już te bardziej legalne, mówiąc językiem prawniczym, rzeczywiście to zagrożenie cały czas jest, ale pojawił się ruch ze strony Brukseli, który może oddalić właśnie taką perspektywę. Otóż Komisja Handlu Międzynarodowego Europarlamentu zaakceptowała umowę celną Unii ze Stanami Zjednoczonymi. To kolejny krok, a właściwie jeden z wielu, bo kolejnym akcentem będzie głosowanie na sesji Parlamentu Europejskiego, co ma nastąpić za dwa tygodnie, ale już nie w Brukseli, a w Strasburgu. Chodzi o porozumienie celne wynegocjowane, uwaga, w lipcu ubiegłego roku w Szkocji przez przewodniczącą Komisji Europejskiej i prezydenta Donalda Trumpa. Pamiętamy doskonale zamieszanie, też reakcje rynków na te doniesienia. I zobacz, 10 miesięcy musiało minąć, prawie 11, aby rzeczywiście tutaj jakiś ruch ze strony Unii Europejskiej nastąpił. A pamiętajmy, że prezydent USA dał wspólnocie czas do 4 lipca na wdrożenie umowy, a w przeciwnym razie Unia musi liczyć się z podwyżką ceł. A zatem jeśli ktoś mówi, że tylko my Polacy zostawiamy sprawy na ostatnią chwilę, to nie do końca tak jest, bo Komisja Europejska, właściwie Europarlament, zachował się jak taki podatnik, który czeka do 30 kwietnia na złożenie zeznania PIT. I tak było w tym przypadku.
1: To na sam koniec już bardzo, bardzo krótko niestety sytuacja na rynkach.
0: Jeśli chodzi o sytuację na rynkach, to mamy odwrócenie sytuacji z wczoraj, bowiem WIG 20 i MWIG 40 z solidnymi wzrostami, solidnymi jak na ostatnie dni, bo gdzieś tam w okolicach 1%, no niecałe 1%, natomiast SWIG 80 wczoraj zyskiwała, dzisiaj traci 0,3%, to jeszcze waluty, za 1 euro płacimy 4,23 zł, a dolar amerykański wyceniany jest na 3,64.
1: Marek Klapa, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać.

0: utrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Odliczanie od kapitału emerytalnego kwot wypłaconych z tytułu wcześniejszej emerytury jest niedopuszczalne, więc emerytowi należy się odszkodowanie i podwyżka świadczenia na przyszłość. Taki wyrok sądu daje wielu emerytom szansę na walkę o swoje pieniądze. Jednak muszą ją toczyć indywidualnie, a dla wielu jest to zbyt trudne. Ustawa, która rozwiązywałaby problem, jest gotowa, ale cały czas nie jest procedowana. Czy warto indywidualnie iść do sądu? To jeden z tematów audycji Portfel Seniora już w czwartek, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koniec z telefonami w podstawówkach. Rząd przyjął pakiet ustaw chroniących dzieci. Czworo sędziów TK składa skargę do Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o niedopuszczenie ich do orzekania. Poważne utrudnienia na kolei w Warszawie. Służby będą usuwać usterkę do jutra. Minęła 18. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy o zakazie korzystania z telefonów przez uczniów w szkołach podstawowych. Obostrzenia obejmą placówki publiczne i niepubliczne. Zakaz ma obowiązywać w trakcie lekcji oraz na przerwach. Rządowy projekt był też tematem popołudniowych rozmów politycznych w Polskim Radiu 24. Ze mną ich prowadzący Paweł Pawłowski.
2: Witam ponownie.
1: Witaj, witaj. Projekt trafi teraz do Sejmu. Powiedz, czy zyska poparcie wśród posłów?
2: Wygląda na to, że co do tej kwestii jest zgoda w koalicji. Marek Sawicki z PSL-u chwali rządowy projekt, ale widzi w nim pewną lukę, bo co z tego, że zakażemy korzystania z telefonów w szkołach, skoro później w domach dzieci widzą swoich rodziców wpatrzonych w ekrany swoich smartfonów. Nie ma nic gorszego niż inne nauczanie w szkole i inne nauczanie w domu, puentuje Marek Sawicki. Telefony używane zbyt długo robią dzieciom ogromne szkody, tak mówi mi z kolei wiceminister edukacji Izabela Ziętka z Polski 2050. Rządowe przepisy przewidują zakaz korzystania ze smartfonów podczas rzeczywiście zajęć i przerw, no chyba, że urządzenie będzie potrzebne w samym procesie prowadzenia zajęć. Nowe przepisy trafią teraz do Sejmu, a w życie mają wejść od nowego roku szkolnego.
1: Paweł Pawłowski był w naszym studiu. Dziękujemy za relację i do usłyszenia. Jest skarga czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o niedopuszczenie ich do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Sędzia Krystian Markiewicz powiedział, że złożona dziś skarga dotyczy kilku elementów.

0: Przede wszystkim tego, że mam do czynienia z nadmiernym wpływem, w tym wypadku władzy publicznej na niezależność sądownictwa, że w sposób bezprawny nasza czwórka sędziów nie została dopuszczona do orzekania. Że zostaliśmy nierówno potraktowani, ponieważ jak wiemy, dwójka sędziów wygląda w ten sam sposób, została dopuszczona do orzekania, czwórka nie, na podstawie arbitralnej decyzji i pana prezydenta, i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: Sędziowie wystąpili o rozpoznanie skargi w trybie pilnym. Wcześniej na ich wniosek Europejski Trybunał wydał zabezpieczenie, które powinno chronić ich interesy do czasu wydania wyroku. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zignorował zabezpieczenie, twierdząc, że nie może dopuścić do orzekania osób, które nie są sędziami TK. Polski oficer na ważnym stanowisku w strukturach NATO, dotychczasowy dowódca operacyjny generał broni Maciej Klisz, w lipcu obejmie fotel szefa sztabu w dowództwie sił połączonych NATO w Brynsum. Skupi się tam głównie na działaniach podnoszących gotowość sojuszu do obrony wschodniej flanki NATO.
2: Będę szefem sztabu i szefem sztabu byłem w znacznej części mojej kariery. Byłem szefem sztabu jednostki wojskowej komandosów, byłem szefem sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej, byłem szefem sztabu sojuszniczego dowództwa sił specjalnych w Afganistanie. W związku z czym praca szefa sztabu jest mi dobrze znana, koordynacja procesów.
1: Generał Maciej Klisz jutro oficjalnie ma odebrać nominację na nowe stanowisko. Po krótkim odpoczynku pojedzie w połowie czerwca do Holandii, gdzie zacznie wdrażać się w nowe obowiązki. Oficjalnie stanowisko szefa sztabu obejmie w lipcu. Do jutrzejszego poranka potrwają utrudnienia na kolei w Warszawie. W Wawrze uszkodzona została sieć trakcyjna, o czym poinformowała Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK.
3: Po usunięciu pociągu kolei mazowieckiej z uszkodzonym pantografem z toru stacji Warszawa-Wawer okazało się, że sieć trakcyjna jest na tyle uszkodzona, że służby techniczne deklarują, że naprawa będzie trwała do wczesnych godzin porannych.
1: Trasy niektórych pociągów zostały skrócone. Składy SKM i kolei mazowieckich, które kończą bieg w Wawrze, dojeżdżają do Warszawy Wschodniej. Jan Urban chce wypróbować nowych zawodników. Polska zagra jutro towarzyski mecz z Nigerią. Będzie to drugie spotkanie obu drużyn w historii. Selekcjoner naszej reprezentacji Jan Urban podkreślał, że czas sprawdzić na murawie nowych piłkarzy.
4: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony tym, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
1: Polacy zmierzą się z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie jutro o 20:45.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz na wschodzie kraju, tam też może dzisiaj jeszcze zagrzmieć. Poza tym za oknami jeszcze widać trochę słońca. Na termometrach średnio od 18 do 22 stopni. W nocy popada głównie na północnym wschodzie, a temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie na Górnym Śląsku umiarkowana. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. Większość prądu pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, czyli z węgla i z gazu. W centralnej i zachodniej części kraju panuje susza hydrologiczna, tam też zagrożenie pożarowe jest duże lub średnie.
5: Klimat.
6: 6 minut po godzinie 18.
5: Debata dnia.
6: A w debacie dnia witam naszych gości. Pan Jarosław Włodarczyk, publicysta. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I pan dr Paweł Remiączek, politolog, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
6: No a przed nami oczywiście komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych, tych raczej dotyczących jednak polityki krajowej. Jeżeli panowie pozwolą, to chciałbym zacząć od tej informacji, która no chyba zdominowała dzisiejsze serwisy. Prokuratura chce pozbawić immunitetu Patryka Jakiego. Śledczy skierowali w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego. Proszą w nim o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie eurodeputowanego PiS. Śledczy podejrzewają Patryka Jakiego o przekroczenie uprawnień poprzez wydawanie dyrektorowi generalnemu służby więziennej Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników, pomimo iż kandydat ten nie spełniał wymagań określonych w ustawie o służbie więziennej. Dodajmy jeszcze, że to wszystko miało mieć miejsce w czasach, gdy Patryk

0: jak i był wiceministrem sprawiedliwości. Gość jednej z naszych rozmów politycznych, Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówił, że polityk prawicy sam powinien zrzec się immunitetu.
1: Wydaje mi się, że jeśli jest człowiekiem honoru, to powinien w tej chwili także zrezygnować z immunitetu europosła i szybko zgłosić się do prokuratury celem złożenia wyjaśnień w tej sprawie, bo jak twierdzi, jest niewinny. W związku z tym po co ma tracić czas na oczekiwanie na zniesienie immunitetu, a to może w europarlamencie trwać nawet pół roku.
0: No i właściwie identycznego zdania była również pani Izabela Ziętka, wiceministra edukacji narodowej z Polski 2050. Ona z kolei odpierała zarzuty Patryka Jakiego, że sprawa i to, co, o czym rozmawiamy, tak naprawdę ma podłoże polityczne.
2: Myślę, że prokuratura nie zajmuje się politycznymi błahostkami i jeśli faktycznie taki wniosek stawia, to jest on uzasadniony. Każdy urzędnik, już nie mówiąc o tym, że każdy polityk, powinien ponosić konsekwencje swoich czynów i odpowiedzialność za nie. I myślę, że dotyczy to tak samo europosła Jakiego. Z tego co wiem, on twierdzi, że właściwie tutaj nie ma żadnej sprawy, więc też uważam, podobnie jak pan marszałek Sawicki, że jak najbardziej może wyjaśnić tę sprawę w prokuraturze.
0: No to panowie, w takim razie zapytam, nie chcę rozsądzać, na ile rzeczywiście te zarzuty stawiane przez prokuraturę są zasadne, czy nie, tym bardziej, że nie mam wglądu do tego, o co dokładnie chce oskarżyć prokuratura Patryka Jakiego. Bardziej chodzi mi o formę i o to, o co wystąpiono do Parlamentu Europejskiego, no bo uchylenie immunitetu to jedna rzecz, ale zgoda na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie eurodeputowanego PiS. No, pytanie, czy to jest nadal normalne działanie prokuratury, czy to jest jednak już trochę działanie pod publikę, bo sam Patryk Jaki powiedział, że on przed wymiarem sprawiedliwości nie zamierza się ukrywać i zamierza przed polskimi sądami stanąć, więc jak te decyzje traktować? To na początek pan Jarosław Włodarczyk.
3: To znaczy, myślę, że ufanie Patrykowi Jakiemu mniej więcej jest na tym samym poziomie, co Zbigniewowi Ziobrze, który, przypomnę, też mówił, że stawi się przed polskimi sądami i prokuraturą i nie będzie się ukrywał. Efekt widzimy. Najpierw Węgry, teraz Stany Zjednoczone. Zarzuty w stosunku do Patryka Jakiego są dość poważne, dlatego że ten zarzut, o którym słyszeliśmy, dotyczący protekcji jednego z pracowników, to jest jedno, ale w tych czasach, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości, jest bardzo obszerny raport Najwyższej Izby Kontroli z czasów jeszcze Prawa i Sprawiedliwości o wielomilionowych nadużyciach pod nadzorem Patryka Jakiego dotyczących wydatków na budowę zakładów pracy dla więźniów i nadzoru w ogóle nad tym pionem więziennym, który sprawował Patryk Jaki. I myślę, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, to o czym słyszymy. Natomiast tych zarzutów i wyprowadzenia dużych pieniędzy, nie twierdzę, że Patryk Jaki je ukradł, tylko że zniknęły pieniądze, zostały zmarnowane. I to nie jest kwestia wglądu w dokumenty, bo to jest jawny raport NIK-u. Można go na stronie internetowej NIK-u przeczytać. Z kontroli wydatków na więziennictwo w Polsce w czasach ministrowania Patryka Jakiego. Więc myślę, że on ma się czego obawiać. Nie ufam, że się stawi przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Zresztą tak jak jego koledzy Romanowski czy Ziobro. No, jak widać, się nie stawili, chociaż od początku deklarowali, że się stawią. Natomiast prokuratura musi złożyć wniosek do Parlamentu Europejskiego, no bo jest pan Patryk Jaki chroniony immunitetem. Pana marszałka Sawickiego nawoływania, żeby złożył mandat, byłyby, znaczy słuszne są i tak rzeczywiście powinien się zachować Patryk Jaki, tylko jednak politycy Solidarnej Polski, którzy jakoś najwięcej afer narobili w ramach koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, chcą budować taki wizerunek męczenników raczej polityczny, że oni są prześladowani przez prokuraturę, przez sądy polskie, chowają się po świecie i tutaj myślę, że sytuacja z panem europosłem Patrykiem Jakim będzie dokładnie taka sama. On będzie przeciągał procedurę, ile się da w Parlamencie Europejskim wraz ze swoimi kolegami ze stronnictwem w parlamencie, a potem na koniec przypomni sobie, że mieszka w Ameryce albo w jakimś innym kraju, w Serbii, gdzie nie można go łatwo ściągnąć do Polski.
0: No to w takim razie też poproszę o komentarz pana doktora Pawła Ramiączka.

0: Mój przedmówca myślę, że wyczerpał ten wątek bardzo mocno i trudno się nie zgodzić. Również mam takie samo spostrzeżenie. Uważam, że kwestia zaufania do tego, co robią politycy wskazanego ugrupowania, jest sprawą dyskusyjną i rzeczywiście można mieć wrażenie, że pan Patryk Jaki może hipotetycznie przyjąć podobną drogę, aczkolwiek trzeba powiedzieć też z drugiej strony jasno, prokuratura jeśli stawia konkretny zarzut, choć tutaj jeszcze tego zarzutu formalnie nie mamy postawionego, ale jeśli wspomina o konkretnej możliwości popełnienia przestępstwa, to musi mieć silny materiał dowodowy. Tu zostało wspomniane o ewentualnych zarzutach, które mogą się pojawić, natomiast dodać jeszcze do tego trzeba ewentualną możliwość pojawienia się przekroczenia uprawnień w całej tej materii prawnej, który to artykuł też jest istotnym elementem prawa karnego. W związku z tym wydaje się, że te zarzuty mogą być wysokiego szczebla czy wielkiego kalibru. Stąd myślę, że prokuratura, mając na uwadze poprzednie wydarzenia, mówię o politykach tego ugrupowania, chce doprowadzić konkretnie do postawienia osoby przed swoje oblicze i myślę, że robi wszystko, żeby to zrobić. Stąd ta procedura, która jest procedurą zgodną z wszelkimi normami i zasadami działania prokuratury. I ja rozumiem również polityków, w tym wypadku pana Jakiego, który stara się to wszystko rozdrobnić i twierdzi, że żadnej trudnej sytuacji czy afery nie ma. I też jestem zdania, że jeżeli tak, to przecież można stanąć przed obliczem prokuratury i wszystko wyjaśnić od A do Z. Natomiast chciałbym, żebyśmy my w debacie publicznej, jako komentatorzy, jako eksperci z różnych dziedzin, też nie stawiali tezy, że prokuratura działa na zasadzie jakiegoś zlecenia politycznego, bo mam wrażenie, że w dyskusjach publicznych pojawia się to. To jest bardzo niepotrzebne i niewskazane zjawisko, które dyskredytuje działalność organów publicznych, w tym wypadku prokuratury, która przecież po części jest wliczana do szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, choć nie w takiej skali jak sądownictwo, i ujmuje powagi i majestatowi działania tej instytucji. Dlatego ja zawsze podkreślałem, jako też administratywista, i będę podkreślał, że jeżeli mamy do czynienia z procedurami i również mamy do czynienia z sytuacją, w której padają konkrety w ramach instytucji, która stawia określone tezy czy hipotezy, no to musi mieć na to solidne dowody. I nie można dzisiaj pozwolić sobie na to, żeby w przestrzeń publiczną wypuszczać jakieś informacje, które nie mają zaplecza dowodowego. Byłoby to wtedy co najmniej niepoważne, a myślę, że w tak poważnych sprawach, jaką jest działalność Ministerstwa Sprawiedliwości, ówczesna działalność, bo mówimy tu o latach wstecz, te materiały muszą być mocno udowodnione. Więc będziemy obserwować wszyscy, jaki dalszy ciąg ta sytuacja będzie miała. Sądzę, że Parlament Europejski stanie na wysokości zadania i dokona wszelkich formalności, aby otworzyć drogę do dalszych czynności prokuratury. I myślę, że tym razem oblicze polskiej prokuratury będzie tym obliczem, przed którym stanie pan poseł.
1: No to w takim razie kolejny temat, kolejny wątek. Pytanie, czy możemy tu mówić o zaskoczeniu, choć z drugiej strony patrząc na wyniki wyborów, przepraszam, na wyniki referendum, które odbyło się w Krakowie, no być może to słowo zaskoczenie jest, byłoby trochę na wyrost, ale dlaczego premier Donald Tusk zdecydował się panu zdaniem na rozwiązanie małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej? To teraz, żeby w takim razie zachować kolejność, pan doktor Paweł Ramiączek.
0: Całe to referendum, przyznam szczerze, obserwowałem z dość dużą uwagą, ze względu na to, że ono budziło w moich oczach sporo wątpliwości. Nie chodzi tutaj o sprawy formalne, tylko chodzi o sprawę całej otoczki politycznej, która wokół tego referendum była przygotowana. Wiemy o tym, że to referendum było oparte na silnej kampanii hejtu, na silnej kampanii dezinformacji, która w ramach miasta Kraków była szerzona. Wiemy, że to referendum oczywiście skończyło się odwołaniem pana prezydenta, natomiast to budzi moje wątpliwości w kontekście organizowania tego typu przedsięwzięć i przede wszystkim argumentów, które są w ramach referendów lokalnych podnoszone, bo dzisiaj przy pomocy dezinformacji, przy pomocy mediów społecznościowych tak naprawdę można zniszczyć każdego, bez względu na to, czy ktoś jest politykiem, czy osobą znaną, mniej znaną.

bo dzisiaj siła internetu i rażenia jest ogromna i mam niestety nieodparte wrażenie, że w tym referendum te działania odegrały bardzo

0: jakieś argumenty, które za tym przemawiały. Natomiast dzisiaj myślę, że wszyscy zastanawiają się, jaki będzie dalszy efekt tej skali, mówię tutaj o referendum, jaki będzie efekt dalszy co do wyboru władz. Myślę, że Platforma, czyli Koalicja Obywatelska, wystawi kandydata, który powalczy o zwycięstwo, ale wiemy również, że prawica póki co jeszcze podzielona, bo tutaj mówię o kandydatach ze strony Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, a być może prawica się zjednoczy, w Krakowie wystawi swojego jednego kandydata. Zobaczymy. Niemniej jednak to referendum pokazuje, że dzisiaj referendum stało się też elementem gry politycznej przy wykorzystaniu oczywiście mieszkańców, obywateli, i może się okazać, że w wielu miejscach w Polsce ta historia się powtórzy. I nie mówię o tym, że ktoś zostanie odwołany, ale będą próby zorganizowania referendum czy referendów na podobnych zasadach. Mówię tutaj o argumentacji, która nie zawsze jest rzeczywista.
1: No ale panie doktorze, jedna rzecz, to znaczy próby doprowadzenia do referendum w różnych miastach miały miejsce i przeważnie kończyły się absolutnie niczym. W Krakowie nie dość, że do tego referendum udało się doprowadzić, to okazało się jeszcze referendum skutecznym. Takie rzeczy w polskiej polityce no mimo wszystko nie zdarzają się zbyt często.
0: Nie zdarzają się, natomiast trzeba powiedzieć jedno. Tu były bardzo mocne siły i środki zaangażowane w stworzenie okoliczności, żeby to referendum się odbyło. To referendum w Krakowie było oparte na ogromnej kampanii, która miała miejsce zarówno w mieście, takiej zwykłej kampanii, najprostszej od plakatów po billboardy, skończywszy na silnej kampanii w internecie. I panie redaktorze, dobrze zorganizowane referendum, które ma wokół siebie otoczkę PR-owską, medialną i mocno promowane, jest referendum, czy może być referendum, które po prostu będzie skuteczne. To jest wszystko kwestia kampanii i promocji tego wydarzenia. Oczywiście tutaj w grę wchodzą również bardzo istotne argumenty, które jeśli mają w konkretnych miejscach podłoże rzeczywiste, czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie władza nie spełnia swoich postulatów przedwyborczych, czy też nie wypełnia swoich obowiązków, to wtedy pełna zgoda. Natomiast ja nie godzę się na referenda, które są oparte na dezinformacji.
1: No to pan Jarosław Włodarczyk.
2: Co, znaczy ja bym pociągnął ten wątek a propos skali tej kampanii, tego Krakowa, bo to jest ciekawe. Tam takim, no, pierwsze skrzypce grał Łukasz Gibała i tutaj jego ojciec Leszek Gibała, według informacji pojawiających się w przestrzeni informacyjnej, wyłożył kilka milionów złotych, żeby wesprzeć syna w tej kampanii nad odwołaniem prezydenta Krakowa. Więc to pokazuje też, że jak się ma parę milionów złotych, to można odwołać sobie prezydenta nawet dużego miasta w Polsce.
1: Tak, ale to zapytam w takim razie o drugą stronę.
2: Można zrobić już całkiem dobrą kampanię.
1: Ale to zapytam o drugą stronę, bo z kolei jeżeli chodzi o prezydenta Krakowa, to można było mieć takie wrażenie, że on został pozostawiony sam sobie i Koalicja Obywatelska nie za bardzo chciała w tę kampanię wejść i stanąć w obronie swojego prezydenta.
2: No bo to był największy błąd tej kampanii, że Koalicja Obywatelska zrobiła kampanię federalną nad odwołaniem prezydentów miast. Nie robi się nic i robi się jak najciszej. Nie uzyskuje się frekwencji i nie ma odwołania. Analizy internetu wykazują, że największą mobilizację elektoratu, a tak naprawdę na referenda, to do zasady chodzą zwykle ludzie negatywnie nastawieni, którym się chce zagłosować nad odwołaniem. Największą mobilizację spowodował powiązany z politykami Koalicji Obywatelskiej portal Sok z Buraka, który próbował bronić prezydenta Krakowa i wywoływał odwrotną reakcję mobilizującą. Więc w tym sensie Koalicja Obywatelska, myślę, że dość prawidłowo zadziałała. Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że te zarzuty, które były względem prezydenta Krakowa, nie dotyczyły spraw partyjnych, ogólnopolskich, tylko dotyczyły bardzo lokalnych spraw krakowskich, strefy czystego transportu, kwestii komunikacyjnych. To nie były rzeczy, które dla polityków koalicji powinny być jakimś tematem, powinni bronić czy premier, czy członkowie rządu, czy parlamentarzyści. Natomiast no, sprawą do rozstrzygnięcia, ale w tej chwili zobaczymy konsekwencje tego. Dlatego, że konsekwencje polityczne mogą być dość poważne. Poza tym w tej chwili ruszy lawina kolejnych referendów.

0: Już nieoficjalnie się mówi o tym, że ma być referendum między innymi w Rzeszowie. Wstępnie mówi się o tym, że referendum w Warszawie.
1: Radom.
0: Już są badania zrobione, że tu są duże szanse, tak, w Warszawie, duże szanse na skuteczność referendum, bo jest bardzo duża część elektoratu koalicji niezadowolona z prezydenta Trzaskowskiego. Więc to może otworzyć taką serię, która potem może mieć konsekwencje idące przy wyborach parlamentarnych, dlatego że no nie jest dobrze, jeżeli jest taka atmosfera wokół rządzącej partii, że przegrywa w kolejnych regionach. Aczkolwiek też bym nie przesadzał z tymi prognozami, bo w Polsce podział jest mniej więcej pół na pół, tak jak było poparcie Nawrocki-Trzaskowski. I ono przepływów między tymi połówkami nie ma w zasadzie, są wewnątrz tych połówek. Między Konfederacją a PiS-em, czy Brauna a PiS-em, czy w drugą stronę, czy między Koalicją Obywatelską a Lewicą, czy PSL-em, czy już tam nieistniejącą tą Polską 2050.
1: No tak, ale panie redaktorze, tylko że to nie powinno nikogo uspokajać. Tak, to nie powinno nikogo uspokajać, bo patrząc na wyniki referendum w Krakowie, oczywiście upraszczając, można odnieść takie wrażenie, że przeciwnicy prezydenta poszli na referendum, zwolennicy prezydenta zostali w domu.
0: No tak, ale to jest wybór bardzo lokalny. Znaczy i mobilizacja bardzo niska. Dlatego, że tak jak mówię, w referendach dąży się do, z punktu widzenia polityka, który ma być odwołany, do zmniejszenia frekwencji, bo tam frekwencja decyduje o ważności wyborów, znaczy ważności głosowania. W związku z czym niższa frekwencja działałaby na rzecz nieodwołania prezydenta, ponieważ on nie mobilizował za bardzo swoich zwolenników, tylko raczej wygaszał to, żeby właśnie ludzie nie szli na to referendum.
1: No tak, ale ta polaryzacja, o której pan mówi, no sprawia, że to jest być może taktyka nie do końca słuszna.
0: Nie, ona jest słuszna przy referendach samorządowych, bo tam decyduje frekwencja. W wypadku wyborów parlamentarnych jest trzeba maksymalnej mobilizacji, dlatego że bez względu na frekwencję liczy się wynik z urny. I wtedy po prostu, jeżeli elektorat danej partii nie pójdzie głosować, no to kaplica. Więc w tym sensie jest inna taktyka przy wyborach prezydenckich i parlamentarnych, a referendach odwoławczych samorządowych.
1: Tak, tak, tylko ja, panie redaktorze, mówię o tym, że najwyraźniej w Krakowie ta słuszna dla wyborów samorządowych czy też dla referendów samorządowych taktyka, no ona się jednak nie sprawdziła, ponieważ być może polaryzacja również w Krakowie jest na tyle duża, że rzeczywiście no, zwolennicy prezydenta mogą grać na...
0: Nie, przepraszam, nie chcę zmonopolizować rozmowy, ale to ostatnie zdanie w tej sprawie. Nie mam takiego wrażenia. To znaczy, ta taktyka była dobra, tylko że sok z buraka się włączył i zmobilizował część elektoratu na internecie. Było, i tu musimy się zastanowić, co robić dalej w demokracji. Bardzo silne poza jakimiś komitetami finansowanie internetu. I mamy już przy wyborach parlamentarnych i prezydenckich mieliśmy taką sytuację. I Państwa Komisja Wyborcza rozkłada ręce, że nie potrafi tego monitorować i niech se wydają ile chcą. No i mamy jeszcze zjawisko w tej chwili, bardzo powszechne, to w Danii już był z tym problem. Bardzo wielu wyborców konsultuje się ze sztuczną inteligencją, z AI, czatami, na kogo głosować. Takiego robi latarnika wyborczego jakby. Problem polega na tym, że teraz partie rozmaite, Rosja, dezinformacyjnie i tak dalej, faszerują AI, żeby wychodziło głosujcie na nas. I te modele się tego uczą. Nie ma żadnych zabezpieczeń. Modele AI nie mają żadnych zabezpieczeń. I więc mamy zewnętrznych graczy, co najmniej kilku, internet, AI, nielegalne finansowanie, które może mieć wpływ na wynik wyborów. Więc, ale taktyka, wydaje mi się, że ona się sprawdziła, tylko popełniono błędy w tej taktyce i w efekcie prezydent Krakowa został odwołany.
1: No tak, tylko że panie redaktorze, znów, za odwołaniem prezydenta Miszalskiego głosowało ponad 171 tysięcy wyborców, za 3600. No, przyzna pan, że ciężko mówić tu o mobilizacji zwolenników prezydenta, które doprowadziło do jego odwołania.
0: No ale to właśnie mówię, że ich się nie mobilizuje. No, to
1: no ale 3600 głosów to jest mobilizacja?
0: No właśnie nie, no przecież mówię to od początku. On miał nie mobilizować. Wszyscy

0: chcieli zostać w domu, żeby nie nabijać frekwencji.
1: No,
0: wszyscy, którzy
1: no tak, ale te wyniki świadczą o tym, że oni
0: mieli zostać w domu.
1: Panie redaktorze, no tak, ale te wyniki, które teraz przeczytałem, czyli ponad 171 tysięcy przeciw i raptem 3600 za, no raczej nie świadczą o tym, że oni w domach nie zostali. Zostali w domach. W zdecydowanej większości, czyli no...
0: No zostali w domach.
1: Czyli no, no tak, ale pan prezydent został odwołany, więc ciężko mówić o tym, że ta taktyka się sprawdziła i że była dobra.
0: Ale tak... Nie no, taktyka była dobra, tylko zostali zmobilizowani ci niechętni jemu przez bardzo źle poprowadzoną kampanię mobilizującą Soku z Buraka. I to odwróciło tam narrację w internecie w każdym razie, ale to się bardzo przełożyło na ludzi, którzy zagłosowali. Natomiast jeżeli spojrzymy z drugiej strony, tylko 170 tysięcy ludzi było w stanie odwołać prezydenta Krakowa, gdzie normalnie, żeby zostać prezydentem Krakowa, trzeba mieć 500 000 głosów. Mm-hmm.
1: To oczywiście możemy się zastanawiać nad tymi proporcjami, nad tym, jaki powinien być ten minimalny próg wyborczy przy referendum. Natomiast no, z jego wysokości wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę. No i ewidentnie w tej kampanii, czy też antykampanii coś nie zadziałało. Jest w tej chwili prawie 29 minut po godzinie 18. Czas na informacje na antenie Polskiego Radia 24. A do tych tematów politycznych, krajowych wrócimy za chwilę.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 18.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Prokuratura Krajowa chce pozbawić Patryka Jakiego immunitetu. Chodzi o sprawę przekroczenia uprawnień poprzez wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników. Miał do tego dojść w czasie, gdy polityk PiS był wiceministrem sprawiedliwości. Prokuratura nie zajmuje się politycznymi błahostkami, mówiła w naszym studiu Izabela Ziętka, wiceszefowa resortu edukacji z Polski 2050.
8: I jeśli faktycznie taki wniosek stawia, to jest on uzasadniony. Każdy urzędnik, już nie mówiąc o tym, że każdy polityk powinien ponosić konsekwencje swoich czynów i odpowiedzialność za nie. I myślę, że dotyczy to tak samo europosła Jakiego. Z tego co wiem, on twierdzi, że właściwie tutaj nie ma żadnej sprawy, więc może wyjaśni tę sprawę w prokuraturze.
7: Patryk Jaki uważa, że wniosek prokuratury jest absurdalny, ale deklaruje też, że jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania. Michał Drewnicki, kandydatem PiS-u na prezydenta Krakowa. Taką decyzję podjął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Michał Drewnicki jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. W stolicy Małopolski odbędą się wybory na prezydenta miasta po tym, jak w referendum w ubiegłym tygodniu odwołano Aleksandra Miszalskiego. W informacjach kujawsko-pomorskie i miliardowe kontrakty oraz nowe zamówienia. Bydgoska Belma, Nitrochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu będą realizować projekty finansowane z SAFE. To bardzo ważne kontrakty dla regionu, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
9: Część to są umowy bezpośrednie. Na przykład Belma zawierała kilka umów teraz w ubiegły piątek z udziałem pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale jednocześnie część były w konsorcjum, czyli występują w podwójnej roli. Druga sprawa, Nitrochem. Nitrochem, który bezpośrednio, nie będziemy mieli zdjęcia, gdzie prezes Nitrochemu zawiera umowę w ramach SAFE, ale Nitrochem, żeby mina, którą ma wyprodukować Belma, mogła działać, musi mieć trotyl z Nitrochemu.
7: Polska ma

0: Do dyspozycji prawie 44 miliardy euro z programu SAFE. Większość trafi na rozwój rodzimego przemysłu obronnego. W projekty już angażują się firmy z województwa kujawsko-pomorskiego. Na koniec jeszcze Łódź. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa trwają przygotowania do otwarcia największej w Polsce wystawy poświęconej modzie XXI wieku. Od 13 czerwca będzie można oglądać pracę ponad 50 projektantek i projektantów. Pochodzą one ze zbiorów jedynej placówki kolekcjonującej współczesną polską modę. Na ekspozycji znajdą się zarówno uznane marki i projektanci o międzynarodowej renomie, jak i twórcy młodego pokolenia. Wystawę Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć będzie można zwiedzać do 3 maja przyszłego roku.
1: Za 27 minut godzina 19.
2: Debata dnia.
1: A w debacie dnia przypomnę pan Jarosław Włodarczyk, publicysta, i pan dr Paweł Ramiączek, politolog, Uniwersytet WSB Merito. To panowie, jesteśmy już po informacjach i wracamy w takim razie do komentowania tej polskiej politycznej rzeczywistości. To teraz chciałem zapytać o Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie o to, co skończyło się dosłownie kilka minut temu. Dziś zebrał się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. I tu rzecz ciekawa. Jeszcze dziś rano, ba, dziś w południe mogliśmy przeczytać, że Komitet Polityczny zbiera się głównie po to, aby porozmawiać o Mateuszu Morawieckim i jego zwolennikach i o tym, na ile różnego rodzaju ugrupowania mają prawo działać wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. I no, nikt właściwie nie ukrywał, że to jest debata w jakiejś mierze nad przyszłością właśnie byłego pana premiera. Było to tym ciekawsze, że było również wiadomo, że sam premier Morawiecki na tym spotkaniu się z różnych powodów pojawić nie może. Natomiast dosłownie kilka minut temu, po zakończonym już komitecie politycznym, pan Bochenek mówił o tym, iż tematu Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia w ogóle nie było. Natomiast ogłosił, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie będzie pan Michał Drewnicki. Do Krakowa być może jeszcze zdążymy powrócić, ale jak potraktować te słowa o tym, iż temat Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia w ogóle nie był przez Komitet Polityczny rozpatrywany? To teraz, jeżeli nie pomylę kolejności, teraz chyba pan Jarosław Włodarczyk jako pierwszy.
3: Nie?
1: Tak? To teraz pan doktor? Żeby zachować kolejność, tak, odpowiednią.
4: Okej, to już tutaj nie będziemy zwracać uwagi.
3: Ja kończyłem, że przerwał, o to mi chodzi.
4: Tak.
1: Ale to oznacza, panie redaktorze, że zaczynał pan jako drugi wtedy.
3: Dobrze. No dobrze. Jeżeli mam powiedzieć, to ja powiem króciutko.
1: Proszę bardzo.
3: Pierwsza rzecz chcę powiedzieć taką, że Prawo i Sprawiedliwość nie podjęło widocznie tego tematu, bo nie ma siły, żeby podjąć tego tematu. Bo ja wiem, że Jarosławowi Kaczyńskiemu, on nie akceptuje żadnych tego typu ugrupowań, jak jakieś Rozwoje Plus i inne w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tylko że jego dzisiaj nie stać na to, żeby robić rozłam w PiS-ie i wyrzucić Morawieckiego. Z drugim wiceprezesem, jak słyszeliśmy, ma problem pod tytułem taki, że ma być zdjęty immunitet, mam na myśli Patryka Jakiego, od którego dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać. I wewnętrznie Prawo i Sprawiedliwość ma w tej chwili bardzo trudną sytuację. W związku z tym Jarosław Kaczyński, nie podoba mu się to. Morawiecki szantażuje prezesa, mówiąc, znaczy szachuje bardziej, że nie, że on nie ma zamiaru wycofywać się z tego stowarzyszenia i on może prowadzić do rozłamu. Morawiecki jest zdesperowany, dlatego że Czarnek jest kandydatem na premiera jednej z mniejszych partii. To zabawne dość, że jest kandydatem na premiera swoją drogą. W sondażach to jest, nie wiem, trzecia, czwarta siła w tej chwili. Więc myślę, że to jest bardzo interesujące, co się będzie działo. Natomiast nie dziwię się, że na ostrzu noża Prawo i Sprawiedliwość tego nie będzie chciało stawiać.
1: Na skąd w takim razie przecieki mówiące o tym, że to właśnie to będzie tematem numer jeden? To wymysł dziennikarzy, czy jednak takie świadomie puszczane informacje?
3: Myślę, że świadomie, to nie jest wymysł dziennikarzy, to jest świadomie puszczane, to jest takie sondowanie, bo może ci od Morawieckiego puszczą farbę, trochę spękają, trochę się wyluzują, więc myślę, że to jest świadome.
1: To pan doktor Paweł Ramiączek.

0: No cóż, pan premier Morawiecki doskonale wie, jaką strategię przyjąć i zapewne tę strategię przyjął, a jest to strategia budowania siły politycznej najpierw wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, a kto wie, czy ta siła polityczna skupiona wokół pana Morawieckiego nie zaistnieje samodzielnie na scenie politycznej. I tutaj się zgadzam, że w tej chwili Jarosławowi Kaczyńskiemu w żaden sposób nie opłaca się iść w taką twardą wojnę z Mateuszem Morawieckim, bo jakikolwiek podział PiS-u w tym momencie, tuż przed wyborami, bo bądźmy szczerzy, rok czasu zostało nam do wyborów z małym hakiem, no to jest coś, co bardzo niekorzystnie wpłynęłoby po pierwsze na całą partię, na jej stabilność, na jej postrzeganie wśród wyborców i konflikty wewnętrzne tylko podsycałyby paliwo polityczne dla przeciwników politycznych do tego, żeby jeszcze bardziej dobijać Prawo i Sprawiedliwość. Stąd też Jarosław Kaczyński ma ogromny problem i trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, bez ubierania świata w kwiatuszki. I zapewne zastanawia się sam przed sobą, co dalej z tym fantem zrobić. Natomiast Mateusz Morawiecki rośnie w siłę. To jest polityk jeszcze w miarę młody. To jest polityk, który ma za sobą dorobek, który lokuje go w czołówce polityków w ramach PiS-u. I sądzę, że ten kapitał będzie po prostu najzwyczajniej w świecie chciał wykorzystać. Zarówno krajowo, jak i być może kiedyś zagranicznie. Ale najpierw krajowo, bo stawka dzisiaj jest bardzo wysoka. O to, jaki kształt będzie miała Polska po wyborach, mówię oczywiście politycznym, mówię o politycznym kształcie po wyborach w roku 2027. I rolę, którą odegra Mateusz Morawiecki, tutaj trzeba przewidzieć. I on sam ją przewiduje, bo sądzę, że gdyby doszło do sytuacji, w której jest hipotetyczna koalicja pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją, no to pan Mateusz Morawiecki ma odegrania tutaj bardzo istotną rolę, bo jeśli hipotetycznie pojawi się na listach Prawa i Sprawiedliwości, jego koleżanki i koledzy dostaną się do Sejmu z list PiS-u, to wtedy ma szansę na to, aby ewentualnie zablokować możliwość stworzenia takiej koalicji i na przykład negocjować dla swojego ugrupowania, które już wtedy musiałoby opuścić szeregi PiS-u, jakieś inne scenariusze na scenie politycznej. Ale jeżeli z kolei ten konflikt zostanie w PiS-ie zażegnany, to sądzę, że pan Mateusz Morawiecki będzie wspierał jako to drugie teoretyczne płuco PiS w wyborach. Chociaż ten scenariusz tego wspierania tej gry razem z panem ministrem Czarnkiem jakoś nie widzi mi się z punktu widzenia politologicznego jako już ostateczny scenariusz w ramach kampanii i w ogóle działalności, jaką jest PiS. Bardziej kieruje się tutaj w stronę tego, że konflikt będzie się wewnętrznie zaostrzał i tuż przed wyborami może okazać się, że będzie przesilenie, a sądzę, że dla Mateusza Morawieckiego i jego ekipy największym prezentem politycznym byłoby to, gdyby zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości, bo to wtedy dałoby im paliwo do prowadzenia kampanii bardzo, bardzo, bardzo mocnej jako męczennicy, no i zrobienia wokół siebie naprawdę dobrego PR-u, który mógłby poskutkować poparciem. A sądzę, że na scenie politycznej, takiej centroprawicowej, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego mogłoby się śmiało odnaleźć.
1: To panie doktorze, to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo no, na ilu polach w takim razie prezes Kaczyński rzeczywiście ma w tej chwili kłopot? No bo pierwsze z tych pól to jest sytuacja premiera Morawieckiego. Sytuacja wokół jego frakcji, na ile tak naprawdę jest to już frakcja, która działa trochę samodzielnie w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Druga kwestia to jest oczywiście no, ten główny rywal pana premiera Morawieckiego, czyli pan profesor Czarnek, który miał być nowym otwarciem, nową nadzieją Prawa i Sprawiedliwości. Spoglądając na sondaże, a to już trochę trwa, no, tego przełamania, tej ofensywy do przodu za bardzo nie widać. Znaczy nie widać efektów tej kandydatury. No i trzecie pole, być może najmniej oczywiste, dopiero co rozmawialiśmy o roku urzędowania prezydenta Nawrockiego. No i właśnie myślę o tych relacjach z Pałacem Prezydenckim. Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, które przecież wsparło prezydenta Nawrockiego, kandydata Nawrockiego w wyborach, te relacje nie wyglądają wcale tak, jak można się było spodziewać, czego dowodem może być chociażby ostatnia nominacja. Przypomnijmy, że prezesem Sądu Najwyższego został Zbigniew Kapiński, co spotkało się z bardzo zdecydowaną reakcją między innymi właśnie prezesa Kaczyńskiego.
0: Tak, rzeczywiście. Ta nominacja wzbudziła dość duże wątpliwości. Natomiast te wątki, które pan poruszył, panie redaktorze, są wątkami bardzo trafnymi. Natomiast ja myślę, że pan Mateusz Morawiecki jest świadom swojej siły i na pewno nie pozostawi swojego

0: stowarzyszenia w takim miejscu, które byłoby tylko i wyłącznie do skonsumowania, mam tutaj na myśli tę siłę, przez Prawo i Sprawiedliwość. Sądzę, że to jest już za duży kapitał zainwestowany i polityczny, i energetyczny. Mówię tu o ludziach, którzy pracują na rzecz Stowarzyszenia Pana Morawieckiego, ale i także kapitał, mówię tutaj o środkach i siłach, które już pracują w regionach, bo sam z wielu źródeł wiem, że regiony też mają na celu wspieranie stowarzyszenia po to, aby właśnie budować wokół siebie i budować wokół stowarzyszenia kapitał, który być może zostanie wykorzystany w wyborach. Tu jest bardzo zasadnicze pytanie. Jak zachowa się sam Jarosław Kaczyński i zarząd Prawa i Sprawiedliwości, który to zarząd, z tego co wiemy, z publicznych wypowiedzi niektórych posłów, nie jest zwolennikiem tworzenia silnych stowarzyszeń w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą miała powstać Rada Ekspertów. Też był pewien pomysł, który ogłaszał pan prezes podczas konferencji prasowej i też nie spotkało się to do tej pory z finalizacją. Więc cały czas w PiS-ie wewnątrz mam wrażenie, że debata się odbywa. Natomiast co do pana Czarnka, pana ministra, rzeczywiście, gdybyśmy dzisiaj patrzyli na sondaże, gdybyśmy przeanalizowali te wszystkie wydarzenia związane z wystąpieniami pana ministra, no to jednak jeszcze jakiegoś wyraźnego skoku w sondażach nie ma. Być może ten efekt przyjdzie w przyszłości, ale na ten moment, jeśli mielibyśmy to ocenić z punktu widzenia politologicznego oczywiście, to tego efektu nie widać. I pan Mateusz Morawiecki i osoby skupione wokół niego wiedzą, że dzieje się nie tak, jak zakładali szefowie czy szefostwo Prawa i Sprawiedliwości. Efektu nie ma, więc jest pole do tego, aby budować nową siłę. I ta budowa trwa. I jestem przekonany, że punkt kulminacyjny jeszcze przed nami. A to, co dzisiaj powiedział pan rzecznik partii, ja się spodziewałem tego, że na zewnątrz jakichś takich spektakularnie nowych informacji na temat dyskusji o stowarzyszeniu pana Mateusza Morawieckiego nie będziemy mieć. Nie dowiemy się. Ze względu na to, że mówienie o tym wszem i obecnie byłoby tylko i wyłącznie podgrzewaniem całej sytuacji i dawaniem materiału do właśnie naszych rozważań i debat. Będzie cisza wokół tego, natomiast sądzę, że spektakularne wydarzenia będą tuż przed wyborami.
1: No to w takim razie, żeby teraz kilka tych wątków połączyć, no bo mamy sytuację w Krakowie i konsekwencje tego referendum. Przed nami przecież przyspieszone wybory na prezydenta Krakowa. Jeżeli dorzucimy do tego jeszcze pana profesora Czarnka, no i oczywiście to, co się dzieje w PiS-ie, no to nie sposób nie zapytać w takim razie o to, co z kandydatem na prezydenta Krakowa. Przypomnijmy, że dziś Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że kandydatem PiS-u będzie pan Michał Drewnicki, ale dopiero co? Dopiero co mieliśmy przecież apel wspomnianego już pana ministra Czarnka do Konfederacji, aby w Krakowie wystawić wspólnego kandydata. Mijają ile? Dwa dni? I okazuje się, że jak gdyby no, pomysł umiera śmiercią naturalną, a pomysł, no, jakby na to nie patrzeć, firmuje swoją twarzą i swoim nazwiskiem kandydat PiS na premiera, czyli wspomniany już pan minister Czarnek. Jak to traktować? To był tylko taki kapiszon, taki strzał, taka zaczepka w stronę Konfederacji. To teraz w takim razie znów, żeby zachować kolejność, poproszę pana Jarosława Włodarczyka o wypowiedź i komentarz.
2: Myślę, że tak, tak. Rzeczywiście to nie ma takiego pomysłu długofalowego współpracy z Konfederacją na razie, dlatego że dla Prawa i Sprawiedliwości to Konfederacja jest śmiertelnym zagrożeniem, a nie czy obydwie Konfederacje tak naprawdę, a nie Koalicja Obywatelska. W związku z czym współpraca będzie wtedy, jeżeli będzie konieczna. Na dzisiaj arytmetyka wyborcza pokazuje, że w parlamencie w zasadzie nie bardzo jest jak rząd sformułować. I trochę jesteśmy w przededniu być może, czy w przedroku wariantu włoskiego w Polsce, że nie bardzo będzie ktokolwiek miał rozsądną większość. No bo też koalicja z ugrupowaniem Grzegorza Brauna Prawo i Sprawiedliwości się o tyle nie opłaca, że to raczej będzie krótkotrwała koalicja i to się szybko rozsypie. Więc to mogą być kilkumiesięczne czy kilkutygodniowe rządy tymczasowe pana premiera Czarnka. Więc zobaczymy. I Kraków w tym sensie pokazuje, że nie ma takiej współpracy na dziś zaplanowanej. Bardzo by jej chciał prezydent Karol Nawrocki. No, on od roku pracuje nad tym, żeby wzmocnić Konfederację. No i on chętnie byłby takim patronem tej współpracy Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Tyle, że Jarosław Kaczyński nie

0: nieco inaczej widzi przyszłość PiS-u, a on jest prezesem, a nie prezydent Nawrocki.
1: To skąd w takim razie pana zdaniem ta nieoczekiwana, tak mi się wydaje, jednak propozycja pana Czarnka wobec Konfederacji, żeby spróbować wyłonić wspólnego kandydata? I to propozycja złożona w momencie, kiedy Konfederacja właśnie miała zapowiedzieć, kto będzie ją w Krakowie reprezentował.
0: No, z taktycznego punktu widzenia propozycja Przemysława Czarnka, po pierwsze, on ma dość blisko z poglądami z Konfederacją, tak jak Karol Nawrocki, ale druga rzecz znacznie ważniejsza, no on by bardzo chętnie chciał, żeby był wspólny kandydat, z tym, że z jednym warunkiem. Wspólny kandydat oznacza kandydat jego kandydat. Bo to jest podejście Prawa i Sprawiedliwości do wspólnych koalicji, że koalicja koalicją, ale my decydujemy. Tylko, że pamiętamy inicjatywę wicepremiera Gowina czy Solidarną Polskę. No, tak wyglądały rządy koalicyjne, że decydował Jarosław Kaczyński, a Konfederacja jest za duża i tego na to się nie zgodzi. Więc takie propozycje Przemysław Czarnek, trochę partnerzy mu się, skala partnerów mu się pomyliła, gdy jest niewykluczone, że w wyborach parlamentarnych Konfederacja będzie miała wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość.
1: A na ile to była też no, taka ucieczka do przodu, bo myśląc teraz o odpowiedzi, jaką otrzymał pan Czarnek, no to przypomnijmy, że wiceprezes Konfederacji, pan Bosak, powiedział, że no właśnie, że to jest zaczepka, że to jest niepoważne działanie i to jest dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu ma kłopot z wyłonieniem własnego prezydenta, własnego kandydata, no i stąd takie niepoważne propozycje.
0: Nie, ja myślę, że nie, że to nie jest kwestia problemu wyłonienia kandydata, tylko to jest problem z tym, że oni nie chcą, żeby był kandydat po prawej stronie inny niż kandydat Prawa i Sprawiedliwości. To w tym kierunku szła ta taktyka, dlatego że to nie jest tak, że Przemysław Czarnek powiedział, dobrze, miejmy wspólnego kandydata, proponuję 3 osoby i żadna z tych osób nie jest z Prawa i Sprawiedliwości, tylko to są niezależni, nie wiem, prawicowi, samorządowcy, którzy by mogli się włączyć w przywrócenie zaufania w Krakowie do władz miejskich. Nie, to nie jest tak. On powiedział, chcemy wspólnego kandydata i tyle. I ja rozumiem tutaj pana wicemarszałka, że potraktował to jako zaczepkę i niepoważną propozycję, bo tak jak mówię, taktycznie z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości byłoby lepiej, gdyby jedynym kandydatem po prawej stronie był kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Tylko Konfederacja w ten pomysł Przemysława Czarnka się nie dała złapać.
1: No to panie doktorze, oczywiście zwracam się do pana doktora Pawła Ramiączka. Rzeczywiście w tej propozycji chodziło o coś takiego, żeby no, na Konfederacji, nie wiem, wymusić, zaskoczyć ją i sprawić, że rzeczywiście tym wspólnym kandydatem byłby kandydat wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość. No bo trudno uwierzyć w to, że Konfederacja dałaby się na to złapać.
2: No tak, trudno rzeczywiście uwierzyć, że dałaby się w to złapać. Myślę, że te wszystkie wypowiedzi były dość spontaniczne, tak to ocenię po prostu, natomiast jak widać nie zagrały. I myślę, że to też jest pewne wskazanie na współpracę, która może ewentualnie później kreować się pomiędzy tymi dwiema partiami. I też jest faktem, że władza, perspektywa władzy niektóre nastroje wycisza. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której na przykład byłyby do podziału ministerstwa, to myślę, że panowie i panie szybko by się po prostu najzwyczajniej w świecie dogadali. Niemniej jednak na ten moment rzeczywiście Konfederacja rośnie w siłę. Jest ona konkurencją niezwykle silną dla Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj PiS ma tego świadomość i może przyjąć dwie taktyki. Jedna z nich to jest taka, że będzie po prostu szedł na zwarcie z Konfederacją, co uważam nie do końca będzie logiczne w perspektywie przyszłych wyborów. Z drugiej zaś strony też promowanie Konfederacji paradoksalnie ją wzmacnia. W związku z tym mamy dzisiaj dwóch graczy, którzy w ramach Prawa i Sprawiedliwości puszczają oko do Konfederacji. To jest właśnie pan minister Czarnek i tu muszę powiedzieć, oddając majestat dla funkcji, ale niekoniecznie dla polityki, którą uprawia pan prezydent, no, pan prezydent również jest tym, który Konfederację trzyma w swoim pobliżu, wręcz powiedziałbym bardzo blisko siebie. W związku z tym no, jest to sytuacja również trudna dla Prawa i Sprawiedliwości w tym znaczeniu, że rośnie konkurencja, która będzie odgrywała istotną rolę na scenie politycznej w 2027 roku i trzeba

0: przyjąć w końcu jakąś taktykę. Czy jest to taktyka budowania porozumienia, czy jest to taktyka pewnej takiej politycznej przepychanki. Sądzę, że jeszcze tej taktyki jednoznacznej nie ma. Sądzę, że jeszcze ta taktyka jest dopiero elementem ewentualnych dyskusji. A jaki będzie finał, to zobaczymy. Natomiast raz jeszcze zaakcentuję. Myślę, że w przyszłym roku, gdy wybory już będą znane, wyniki wyborów będą znane, to perspektywa podziału władzy bardzo szybko niektórych polityków po prostu ze sobą pogodzi, ale współpraca w mojej ocenie może być bardzo, bardzo trudna, bo poglądy i temperamenty polityków PiS-u i Konfederacji w wielu kwestiach są bardzo, bardzo różne.
1: To na koniec niestety już bardzo, bardzo krótko, ale jeszcze jeden bardzo ważny temat, czyli kwestia relacji polsko-ukraińskich. To oczywiście konsekwencja decyzji prezydenta Zełenskiego dotycząca tego, aby jeden z oddziałów wojskowych nazwać imieniem bohaterów UPA. To oczywiście to było do przewidzenia. No, spotkało się w Polsce z taką, a nie inną reakcją. No i mamy między innymi zapowiedź prezydenta dotyczącą odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. I jak się okazuje, to jest bardzo trudna sytuacja dla premiera Tuska. Mówi się wręcz o tym, że to jest pewnego rodzaju pułapka zastawiona przez prezydenta Nawrockiego na premiera Tuska. No bo teraz ten do tej inicjatywy musi się w jakiś sposób odnieść. A patrząc nawet na wyborców Koalicji Obywatelskiej, ba, słuchając chociażby nawet wypowiedzi ministra Siemoniaka, no, widać, że ta decyzja prezydenta Zełenskiego również wśród wyborców koalicji nie została dobrze odebrana. No i teraz pytanie, jak z tej sytuacji wybrnąć? To teraz w takim razie pan doktor jako pierwszy.
0: Tak, bardzo krótko. Z perspektywy Polski, zaznaczam, z perspektywy Polski decyzja pana prezydenta Zełenskiego była po prostu błędem. I rzeczywiście podgrzanie czy podgrzewanie relacji polsko-ukraińskich tą decyzją jest już dziś faktem. I to jest fakt, który wybrzmiewa. I to są relacje napięte w społeczeństwie. Przeciwnicy Ukrainy wykorzystują teraz to bardzo mocno. Politycy antyukraińscy mają paliwo, więc no nie była to dobra decyzja. Inaczej na pewno wygląda to z perspektywy Ukrainy, ale absolutnie przez pryzmat tej perspektywy nie będę teraz patrzył. Natomiast tu jest bardzo ważny wątek, który dotyczy orderu. Rzeczywiście, to jest sytuacja, gdzie pan prezydent jasno zapowiedział swoje działania. Pan premier ma w tym momencie pewnego rodzaju niezręczność, bo wiemy, jakie relacje z Ukrainą i tutaj zwłaszcza z prezydentem Zełenskim są, można powiedzieć, pielęgnowane. Więc to jest coś, co w polityce stanowi pomiędzy prezydentem a premierem zgrzyt. Natomiast czy jest to dobra droga, mówię o odebraniu, nie do końca moim zdaniem, ze względu na to, że order był wręczany w chwili, gdy były inne okoliczności. Natomiast sądzę, że drogą dyplomatyczną jest to, aby wszystkie te spory wyjaśniać, a w tym wypadku jest to bardzo istotny element i uważam, że ze strony Ukrainy najzwyczajniej w świecie w stronę Polski powinny popłynąć co najmniej bardzo głębokie wyjaśnienia, ale i również być może przeprosiny. To myślę, że w pewnym sensie uspokoiłby sytuację. Natomiast jaki będzie finał, zobaczymy.
1: No ale na razie mamy, jeżeli chodzi o polityków ukraińskich, raczej zdumienie i mówienie o tym, że polska strona upolitycznia ten temat, a nie powinna tego robić. No to pan Jarosław Włodarczyk. Już niestety bardzo, bardzo krótko.
2: Bardzo krótko. To nie jest pułapka na premiera Tuska, tylko to jest faktycznie decyzja, którą musi podjąć premier Tusk. Przypomnę, że odebranie orderu w Polsce, o ile ordery nadaje prezydent, to odbiera prezydent z kontrasygnatą premiera. Premier będzie musiał podpisać tę decyzję. I premier ją podpisze. Tak sądzę. Myślę, że Ukraina... nikt nie zaprzestanie wspierać Ukrainy na wojnie. Natomiast po wojnie bardzo Ukraina sobie skomplikowała ścieżkę ewentualnego wejścia do Unii Europejskiej, dlatego że Polska będzie słabszym sojusznikiem na drodze do wejścia do Unii Europejskiej, ponieważ nie będzie w Polsce przyzwolenia i politycy nie będą działali wbrew opinii publicznej, a dziś opinia publiczna jednoznacznie jest po stronie polskiej, a nie po stronie decyzji prezydenta Zełenskiego. Odwrotnie jak dziś na Ukrainie. Na Ukrainie Ukraińcy popierają decyzję prezydenta Zełenskiego. Historia nas w tej chwili podzieliła. Pan prezydent podpalił, prezydent Zełenski podpalił relacje polsko-ukraińskie. Nie bardzo się da z tym cokolwiek zrobić. Będziemy popierać na wojnie Ukrainę, bo to jest w naszym interesie po prostu. Lepiej, żeby Ukraińcy zatrzymali Rosjan, niż my mamy zatrzymywać Rosjan na naszej granicy. Natomiast dalsze działania wspierające

0: wspieranie Ukrainy, wejścia do Unii Europejskiej, moim zdaniem, jest pod bardzo dużym znakiem zapytania. To był wielki błąd polityczny prezydenta Zełenskiego. Ja się tylko martwię o to, czy nie dojdzie do jakichś demonstracji i różnych innych rzeczy antyukraińskich w Polsce, bo mamy 2 miliony uchodźców, obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce.
1: I przepraszam, to tu musimy zakończyć, tak, panie redaktorze. Natomiast rzeczywiście ta decyzja prezydenta Zełenskiego, można odnieść wrażenie, kompletnie nie brała też pod uwagę ich sytuacji i tego, jak ta sytuacja może ulec zmianie. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą debatę. Pan Jarosław Włodarczyk, publicysta, i pan dr Paweł Ramiączek, politolog, Uniwersytet WSB Meriton.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie. A jak nami mówię, bardzo, bardzo szybko, bo w studiu jest Jeremia Mrożak, a musimy jeszcze zapowiedzieć to, co będzie działo się po godzinie 19.
3: No to przyjrzymy się sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo rośnie napięcie na linii Stany Zjednoczone-Izrael. Na pewno emocje sięgają zenitu przed towarzyskim meczem Polska-Nigeria.
1: O, tutaj zapewne tak,
3: taki
1: tak.
3: Ogromny uśmiech. No i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa nie będzie wspólny kandydat PiSu i Konfederacji, i o tym też będziemy mówić.
1: Choć to chyba zaskoczeniem nie jest, ale szczegóły i więcej już po godzinie 19.
3: Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
7: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
6: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
8: Cicho, wiem.
4: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: PiS odkrywa karty w wyścigu prezydenckim w Krakowie. Koalicja Obywatelska wciąż bez kandydata. Grozi mu dożywocie, jest areszt dla byłego żołnierza WOT podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Koniec z programem redukcji punktów karnych za niektóre wykroczenia. Jutro wchodzą w życie nowe przepisy. Minęła 19. Ewelina Kamińska, zapraszam. Michał Drewnicki, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Obecnie pełni on funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, a to oznacza, że nie będzie wspólnego kandydata całej opozycji w Krakowie. Wybory na prezydenta w stolicy Małopolskiej odbędą się po ubiegłotygodniowym referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Swojego kandydata wciąż nie podała Koalicja Obywatelska. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, a zarazem komisarz struktur regionalnych partii, przekazała, że trwają rozmowy na ten temat.
11: Trzeba spotkać się ze strukturami, które będą na co dzień pracować w tej kampanii, porozmawiać, co według nich było nie tak i co trzeba zmienić, i ruszyć do pracy. W związku z tym, że pan prezydent Miszalski przegrał swoją batalię prezydencką, doszliśmy do wniosku, że nowe otwarcie będzie potrzebne, żeby móc wystartować ze świeżością, z nowymi pomysłami, czy z nową energią, bardziej bym powiedziała, do najbliższych wyborów.
10: Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Jest areszt dla byłego żołnierza WOT podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Według śledczych 47-latek oblał benzyną i podpalił 25-letniego mężczyznę. Poszkodowany jest w bardzo ciężkim stanie. Podejrzany przyznał się do popełnienia czynu, ale nie zgadza się z zarzutem, że chciał pozbawić ofiary życia, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
12: Tyle, co wynika z wyjaśnień podejrzanego, nie miało to w związku ani z jego życiem zawodowym, ani z jakąkolwiek inną aktywnością publiczną czy społeczną. Tłem były jego problemy osobiste, rodzinne. Poszkodowany znajduje się na oparzeniówce w Łęcznej. Jego stan jest bardzo poważny. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej.
10: Podejrzanemu byłemu żołnierzowi WOT grozi dożywotnie więzienie. prezydent Nawrocki

0: nie wystąpił z wnioskiem o objęcie ochroną mieszkania należącego do jego matki, stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. Na skutek fałszywych zawiadomień dotyczących pożaru i zagrożenia życia mieszkańców 23 maja Straż Pożarna i Policja weszły do gdańskiego mieszkania matki Karola Nawrockiego, które w tym czasie było puste. Mieszkania członków rodzin osób chronionych nie podlegają ochronie automatycznie z mocy prawa i trzeba złożyć w tej sprawie osobny wniosek, podkreśla rzecznik rządu.
1: To osoba ochraniana, premier czy prezydent, wnioskuje o to, żeby daną nieruchomość taką ochroną objąć. W przypadku pana prezydenta ta konkretna nieruchomość nie była objęta takim wnioskiem, więc przekazywanie dalej informacji o tym, że jakoby to jest jakaś decyzja służb, jest po prostu nieprawdą. Pan prezydent o taką ochronę po prostu nie wystąpił.
0: Po majowej serii fałszywych alarmów dotyczących m.in. ładunków wybuchowych i zagrożenia w mieszkaniach należących do polityków opozycji, służby zatrzymały do tej pory 5 osób. Od jutra kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. W życie wchodzą nowe przepisy. Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula wskazuje, że tych, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
2: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
0: Od jutra niemożliwe będzie skasowanie punktów na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowcy nie będą mogli też zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejeździe dla rowerów. Kibice tenisa czekają z niecierpliwością na jutrzejszy dzień. W Paryżu Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Maja stała się ulubieńcą kibiców, nie tylko polskich, mówi menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
3: Dlatego ma tak wielu kibiców, bo po prostu ten tenis stał się troszkę nudny, jeśli można tak powiedzieć. Strzały, dwie, trzy piłki, a Maja gra finezyjnie, gra kompletnie inaczej. A przez to te dziewczyny, przez tą jej różnorodność po prostu się gubią. Maja się też bardzo wzmocniła od zeszłego roku.
0: Po ostatnich świetnych występach Maja Chwalińska awansowała już o kilkadziesiąt miejsc w tenisowym rankingu kobiet, a to jeszcze może nie być koniec. Polka powalczy jutro o półfinał na kortach Rolanda Garrosa. Początek meczu z Rosjanką Anną Kalińską o 11:00.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na wschodzie wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami, a jeśli chodzi o to, co przed nami, to w nocy może popadać na wschodzie. Nad ranem deszcz z kolei jest możliwy w Sudetach. Na Podkarpaciu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry w nocy pokażą średnio od 10 stopni na północnym wschodzie, około 12 stopni w centrum, do 15 stopni na zachodzie.
5: Sześć minut po godzinie 19:00.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek, dobry wieczór. Dzisiejszy program przygotowały Kamila Kuzar i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiada Paweł Chodyna, a przyjrzymy się takiej dosyć nietypowej sprawie. Zaczynamy od historii, która chce, kobiety, która chce żyć ekologicznie, dlatego postanowiła, uwaga, nie mieć dzieci. Dla pani Julii kolejny człowiek to kolejny dorosły, który będzie korzystać z zasobów ziemi. No właśnie, czy konsumpcja, zmiana klimatu, eksploatacja środowiska może być powodem aż tak poważnej decyzji? Proszę posłuchać.
7: Zmiana klimatu.
8: Marta Hoppe, zapraszam. Dzisiaj w audycji historia. Historia pewnej kobiety, młodej kobiety, która postanowiła swoje życie zaplanować tak, żeby było ekologiczne. A co jest nieekologicznego w naszym życiu i z czego postanowiła zrezygnować? No właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy w studiu Julia Figurna. Dziewczyna, która żyje ekologicznie, no i tak planuje dalej. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Julio, pytanie i temat, o którym chciałabym porozmawiać, zainspirowała mnie rozmowa z twoją mamą na temat tego, że nie będzie babcią. To znaczy, postanowiłaś nie mieć dzieci. I to nie jest dziwne zjawisko, bo spotykamy się z tym, że ktoś nie decyduje się na dziecko z przyczyny.

0: przyczyn ekonomicznych, być może się do tego nie nadaje, nie czuje, a dla ciebie jest to problem ekologiczny.
1: Między innymi tak. Jak dla każdego myślę, decyzja o posiadaniu lub nieposiadaniu dzieci jest jednak mieszanką wielu różnych czynników. I u mnie ten ekologiczny jest jednym z wielu, ale jest on ważnym czynnikiem też, tak.
0: A jak można spojrzeć na dziecko z punktu takiego widzenia ekologicznego, że właśnie dziecko jest nieekologiczne?
1: Tak więc myślę, że najważniejszym punktem, od którego trzeba zacząć, żeby mieć tę perspektywę, jest zauważenie tego, że decydując się na dziecko, decydujemy się na człowieka, także na dorosłego, który będzie w sumie przez większość życia dorosłym, a nie dzieckiem. Kogoś, kto będzie żył, mam nadzieję, wiele dziesięcioleci i przez cały ten czas będzie konsumował surowce, energię,
0: zasoby, które mamy na tej planecie.
1: Dokładnie, dokładnie, dziękuję. I mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi, decydując się na dziecko, zapomina zupełnie o tym, że to nie jest tylko decyzja na uroczego bobasa, który sam w sobie nie jest aż takim problemem ekologicznym, jak także decyzja na tego dorosłego, który będzie bardzo długo żył i bardzo długo będzie w tym klimacie, który aktualnie, jak wiemy, się pogarsza.
0: Perspektywa rzeczywiście taka długosiężna, dalekowzroczność widzę tutaj, czyli patrzymy na to, co będzie w przyszłości i jak ten człowiek, który jest dzieckiem, będzie potem dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No ale jak spojrzymy na małe dziecko, no to też sporo się zużywa różnych zasobów, żeby je odchować.
1: Tak, tak. Szczególnie moim zdaniem aktualnie w społeczeństwie mamy taki nacisk, mamy perspektywę tego życia bardzo zawyżoną. Wiadomo, jak aktualnie dużo konsumujemy bardzo. Pieluchy swego czasu chociażby, taki głupi trochę przykład, swego czasu były używane wielokrotnie. Był to materiał, który używało się przez całe dzieciństwo. Aktualnie wyrzucamy plastikowo-papierowe pieluchy każdego dnia wielokrotnie, co tworzy niewyobrażalne ilości śmieci. Chociaż, co ciekawe, wśród młodych zauważam trend, gdzie właśnie ludzie próbują wrócić do takich starodawnych trochę metod wielokrotnych pieluch, zabawek z drewna, tylko kilku zabawek, nie 100 różnych plastikowych rzeczy, więc zdecydowanie widzę odwrotny trend, rozmawiając z moimi rówieśnikami.
0: No właśnie, tutaj można wybrać taką bardziej ekologiczną drogę wychowywania, korzystanie z rzeczy, które można uprać, które można podarować, które można właśnie wielokrotnie używać, czyli wózek od kogoś, ubranka po kimś, czyli tutaj ta moda cyrkularna i ta cyrkularność w wychowywaniu akurat może się udać.
1: Jak najbardziej. Ja to też zauważam, ale znowu wraca tutaj problem z patrzenia w przyszłość, ponieważ jak najbardziej uważam, że każdy może wychować dziecko ekologicznie. Jeśli ktoś jest do tego chętny, można skorzystać z transportu miejskiego zamiast jeździć samochodem. Można wychować dziecko na diecie wegańskiej. Ja akurat mam licencję z dietetyki, więc mogę też powiedzieć, że jak najbardziej taka dieta jest kompatybilna z dziećmi. Można ją w sposób zdrowy przeprowadzić, bo wiadomo, że mięso zużywa bardzo dużą ilość surowców. Więc można to zrobić.
0: Ale to i tak nie przekonuje, żeby mieć dzieci.
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wychowujemy dzieci w próżni. Jest kwestia środowiska społecznego wokół nas, naszej społeczności. Jest kwestia rodziny. I nawet jeśli my powiemy, że chcemy wychowywać dziecko ekologicznie, na pewno każdy miał tę sytuację. Rodzice i tak przywiozą kupę plastiku, jak nie rodzice, to dziadkowie, jak nie dziadkowie, to dzieci z klasy na urodziny. Więc po pierwsze jest ta presja środowiska, która nie zaniknie, dopóki ekologia nie stanie się czymś ważnym dla każdego z nas, albo przynajmniej dla większości. Jeszcze bym dodała inny przykład. W szkole też mało kto ma czas, aktualnie energię każdego dnia przygotowywać dziecku obiad. Takie dziecko będzie karmione typową polską dietą, czyli znowu dużo mięsa, dużo bardzo nieekologicznych surowców, które pochłaniają ogromne ilości surowców. A po drugie jest jeszcze kwestia znowu patrzenia w przyszłość. To dziecko będzie dzieckiem przez powiedzmy 16-18 lat. Później, mimo że możemy spróbować w nim zasadzić te wartości ekologiczne, tą niechęć do konsumpcji, bardziej skupienie się na społeczności, na psychologii, zamiast zwracanie się do konsumpcji w celu uzyskania łatwych zastrzyków dopaminy, to mimo wszystko nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zagwarantować. To dziecko będzie swoim własnym człowiekiem, dorośnie z rówieśnikami, którzy średnio będą jednak dużo bardziej konsumować. I jest bardzo duża szansa, że nawet jeśli wychowamy w takich wartościach, to ostatecznie postanowi zamieszkać na wsi, stwierdzi, że bardzo lubi burgery. I to, że przez 18 lat bardzo ograniczyliśmy jego nieekologiczność, nie zmieni aż tak dużo podczas życia takiej osoby w tym momencie już.
0: Ale to, co wspomniałaś, to rzeczywiście taki obraz, że byłoby trochę inne w tym świecie, który jest jakiś określony, mogłoby się wyróżniać tą postawą bardziej ekologiczną, która byłaby trudna do zaakceptowania przez resztę rówieśników, znajomych, rodziny.
1: Tak, tak.
0: I tego by się nie dało

0: zrobić. Trzeba by być może się zaszyć w lesie i żyć trochę jak,
1: tak,
0: prawda, odcięcie od świata. No to tak, znowu tak, też nie jest dobre dla rozwoju człowieka.
1: Zdecydowanie. Ja pod tym względem jestem pesymistyczna, bo znowu tutaj temat trochę dietetyczny wprowadzę. Jak ktoś nie chce karmić swojego dziecka słodyczami, chyba każdy widział, jak to przebiega. Taka osoba może się starać, może tworzyć takie deserki bez słodyczy, bez żadnego cukru.
0: Alternatywę dla tych niezdrowych słodyczy, tak? taką
1: A później urodziny, w szkole dziadkowie, którzy chcą nakarmić sernikiem, tak dalej. Nic to nie daje i tak to jeszcze się często gorzej kończy, bo to dziecko po wychowaniu na takiej diecie otrzymuje tak potężne zastrzyki cukru, jest to tak uzależniające, że nie umie sobie z tym radzić i potrafi się to skończyć jeszcze gorzej niż dziecko wychowywane z cukrem, tylko trochę wychowywane może, żeby je trochę bardziej ograniczać, ale jeść go trochę.
0: No a jak to było z tobą? Ty masz w tej chwili 25 lat.
1: Tak.
0: Czyli jak byłaś wychowywana? Skąd się w ogóle wzięła u ciebie aż taka pasja do ekologii i aż taki właśnie sprzeciw wobec tego, jak się żyje w dzisiejszych czasach?
1: U mnie, z mojej wychowywanie, wiadomo jak było 20 lat temu. Ekologia nie była zbytnio czymś priorytetowym. Żyliśmy w czasach dzikiego kapitalizmu, więc radziliśmy jak mogliśmy. Moja rodzina nie miała tego luksusu, żeby dorastać w centrum miasta, więc na przykład dojazd samochodem był koniecznością. Tutaj nie było wyboru. Nikt nie myślał wtedy, myślę, albo bardzo mała ilość osób o ekologiczności mięsa. Wiem, że zdarzały się jednostki, bo rozmawiałam ze starszymi trochę hippisami, które myślały o etyczności mięsa, ale ekologiczność, myślę, nie była w ogóle na głowie wielu ludzi. Później zauważyłam faktycznie, że gdy dorastałam, po pierwsze ekologiczność stała się czymś bardziej, na co ludzie mogli sobie pozwolić, na myślenie o tym, zastanawianie się nad tym. Moja rodzina miała to szczęście, że aktualnie mamy w mieście domek z ogródkiem, więc mogliśmy sobie pozwolić na takie rzeczy jak kompostowanie. Moja mama zainteresowała się wegetarianizmem, więc ja także jestem wegetarianką od dłuższego czasu. I ten stan życia, ta ilość konsumpcji się poprawiła, ale wciąż uważam, że w dużej części zawdzięczamy to jednak temu, że nasza sytuacja materialna jest dosyć dobra. Wiem, że wielu Polaków nie może sobie pozwolić na kompostowanie. Wielu z nich nie, jest to ciężkie dla nich, żeby douczyć się na temat wegetarianizmu, weganizmu. Chociaż znowu jest tutaj poprawa. Ale dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z nieekologiczności tego. Przecież jednym z najczęstszych argumentów przeciwko wegetarianizmowi, który ja słyszę, jest to, że trzeba będzie tak dużo produkować roślin, co pani pewnie zdaje sobie sprawę jako ktoś zainteresowany ekologią, że jest to kompletna głupota, bo zwierzęta zjadają tak dużo roślin, że więcej gruntów rolnych aktualnie przeznaczamy bodajże na produkcję pokarmu dla nich. Więc
0: który mógłby być pokarmem dla nas.
1: Dokładnie, tak. Ale zdaję sobie też sprawę, że tutaj mam pewne przywileje, których dużo Polaków nie ma. Dużo Polaków nie ma czasu, energii, jest zbyt zajęta przeżyciem, żeby mieć to miejsce w umyśle na rozwijanie takich tematów. I zapytała mnie jeszcze pani, skąd u mnie jest zainteresowanie tym tematem ekologii, ta chęć zmiany mojego życia. Więc tutaj myślę bardziej o innych częściach świata. Bo w Europie wydaje mi się, że mimo wszystko prawdopodobnie będzie w miarę w porządku. Jesteśmy ekonomicznie uprzywilejowani w stosunku do reszty świata. Mimo, że się ociepla, to jak na razie prognozy nie są aż tak tragiczne na następne 100 lat z tego, co widziałam. Oczywiście będzie zwiększona ilość śmierci przez podwyższone temperatury, będą braki pewnych zasobów, ale nie wygląda to aż tak tragicznie. Tak szczerze, gdybym chciała, mogłabym powiedzieć, nie interesuje mnie to, kupuję samochód, jem hamburgery, żyję sobie jak chcę. Ale myślę o tych innych miejscach, które zostaną bardziej uderzone przez katastrofy ekologiczne, jak Azja, Afryka. Szczególnie ta Azja mnie dotyka. Mam kilku znajomych, którzy pochodzą z tych regionów. Z Chin, z Tajlandii, gdzie wiem, że prognozy są naprawdę tragiczne. I nie czuję się z tym dobrze, żeby kontynuować konsumpcję tak, jak przez nasze społeczeństwo jest ona uznawana za akceptowalną, myśląc o tych innych częściach świata.
0: A może zamiast tego myślenia o tym, że dziecko nie, może robić coś dla tego świata więcej?
1: Jak
0: poza tym, że starasz się żyć ekologicznie, ale robić coś więcej dla tego świata, żeby właśnie te dzieci mogły się rodzić i miały warunki do życia takie, które będą komfortowe, ale jednocześnie z szacunkiem dla planety.
1: Jak najbardziej, tak. Ogółem myślę, że najważniejsze to jest kwestia edukowania ludzi. Więc staram się w miarę edukować moje środowisko. Uważam, że to jest coś, co każdy powinien robić.

trochę informować ludzi o tym, jak bardzo szkodliwe są właśnie te rzeczy, jak jedzenie mięsa i jeżdżenie samochodem, jeśli możemy tego uniknąć. I osobiście staram się sama oczywiście jak najbardziej to ograniczać, więc mimo, że aktualnie mieszkam w regionie, w którym dosyć dużo pada, wybieram zawsze rower, ubieram się jak się da i tyle. Ale

0: bo tych osób jest dużo.
1: Pomyślałam właśnie o tym, że mogłabyś mieć dziecko, które będzie pomagać ci edukować kolejne pokolenia, że to mogłoby być taki kaganek oświaty, czyli tak jak masz swoje podejście, no to dziecko mogłoby mieć podobne, czyli kolejny obywatel tego świata, który starałby się w nas tą ekologię zaszczepić. Może mogłabym, takie rozwiązanie.
0: Mogłabym w teorii, ale w praktyce to jest tak samo jak z tym wychowywaniem ekologicznym, jak mówiłam. Nie ma żadnej gwarancji. To dziecko może stwierdzić, że dużo bardziej niż ekologia, niż lniane ubrania, interesuje je Porsche i steki. I nie mam żadnej możliwości tego zmienić. To jest osoba, która podejmie własne decyzje, wytworzy własne wartości.
1: Więc można wychowywać, ale i tak, często jest tak, że człowiek wybiera swoją drogę. Nie dokładnie da się go zaprogramować tak na stałe, że masz być taki i taki. Zresztą no, to też nie jest dobre, żeby człowieka drugiego na swoje podobieństwo idealne zbudować.
0: Dokładnie. I ja bym tu powiedziała, że właśnie skupienie się na edukacji może mieć dużo lepsze efekty, bo w ten sposób dosięgamy osoby tym zainteresowane. Jeśli stworzymy kółko edukacji ekologicznej, to dzieci, nastolatkowie, dorośli, którzy tam przyjdą, to będą osoby, na które mamy dużo większy wpływ, którymi możemy wyrządzić większe zmiany na świecie, niż na takie dziecko, któremu trzeba jednak pozwolić być własną osobą. Ja się z panią bardzo zgadzam. To jest bardzo szkodliwe i dla rodzica, i dla dziecka, żeby stworzyć z niego coś, co wymyśliliśmy sobie w głowie, jakie ono ma być.
1: A jak partner na to reaguje? Bo jesteś w związku, więc taka decyzja o posiadaniu albo nieposiadaniu dzieci w związku zazwyczaj jest decyzją wspólną. Więc jak ta druga strona przyjęła tę decyzję? Czy razem się z tym zgadzacie i macie podobne wartości, podobne przemyślenia na temat właśnie ekologiczności bądź nie posiadania dziecka? Czy tutaj jest jeszcze trudna droga i też musisz partnera gdzieś tam przekonać?
0: W moim przypadku nie było większego problemu, bo zawsze na wczesnych etapach daję znać o tym, że moja decyzja raczej w tym wypadku będzie na nie. Uważam, jeśli ktoś, kto tego słucha, też rozważa nieposiadanie dzieci, uważam, że z powodu respektu dla partnera, dla jego czasu, naszego czasu, powinniśmy jak najszybciej o tym porozmawiać. Nawet na dziwnie wczesnych etapach już coś tam rzucić, że raczej nie będziemy sobie życzyli dzieci. To jest decyzja...
1: Zanim się zaangażujemy tak na poważnie, dokładnie, wtedy to będzie trudne.
0: Tak. To jest decyzja, w której nie ma kompromisów. Albo się dzieci ma, albo się ich nie ma. Nie można mieć połowy dziecka. Więc w moim przypadku nie było to większym problemem, bo mój partner nie był ani mocno na tak, ani na nie, a od kiedy trochę bardziej mu przybliżam aktualne problemy w wychowywaniu dzieci, to chyba nawet bardziej skłania się już do nie, więc nie jest to dla nas problem.
1: No ale może się zmieni za 5, za 7, 10 lat. No jeszcze można mieć dziecko po 30 i po 40. Być może jeszcze do tego tematu dojrzejesz, spojrzysz na to inaczej. Czy już jesteś tak zdeklarowana, że nic cię nie przekona?
0: Myślę, że tak, aż żeby mnie nic nie przekonało, to nie. Ale myślę, że przyszłość musiałaby się rozwijać w dużo bardziej pozytywnym kierunku, niż nawet w moich najbardziej optymistycznych myślach bym przewidywała. Bo niestety muszę przyznać, nie wiem, czy pani ma podobne odczucia, ale gdy patrzę na społeczeństwo wobec nas, nie widzę zbyt dużych zmian. Emisje CO2 wciąż rosną, nie spadają nawet. Mimo, że
1: robimy wiele, to dalej to nie jest ten wynik, który chcieliśmy osiągnąć. To prawda, że rzeczywiście te wartości, które miały być i ta temperatura, która miała się nie podnieść, podnosi się jednak więcej i bardziej niż zakładano, więc no, mimo działań efekty nie są spektakularne, te korzystne.
0: Dokładnie. Mam wrażenie, obserwując ludzi wokół, że znajdują taki komfort w myśli, że zostaną wytworzone technologie, dzięki którym będziemy mogli zachować aktualny poziom życia, jeść sztuczne mięso, żyć w bardzo ekologicznych budynkach, mieć czystą energię i w związku z tym wszystko będzie okej. Ale mało kto jest gotów na zmniejszenie swoich standardów życia, żeby ratować tę planetę. I to jest coś, co napawa mnie dużym pesymizmem, ponieważ aktualny standard życia nie jest możliwy do kontynuowania.
1: No my żyjemy zazwyczaj tak od połowy roku albo nawet wcześniej, czyli maj, czerwiec na tak zwanym długu ekologicznym.
0: Tak.
1: Czyli już w połowie roku wykorzystujemy zasoby, które powinny nam wystarczyć na cały rok. Więc każdy rok trochę się skraca, jeśli chodzi o wykorzystanie tego, co może się odnowić, więc im nas więcej, tym szybciej to będzie działało. Natomiast no to ograniczenie, o którym mówisz, czyli to, żeby być bardziej świadomym, bardziej ekologicznie żyć, trochę niższy standard być może życia prowadzić, to też z mojego punktu widzenia trochę jest tak, że no, co ja jedna mogę zrobić?
0: Tak.
1: Że nam trochę się nie chce i trochę nie widzimy w tym sensu, no bo co ja jedna mogę zrobić właśnie?
0: Tak. Myślę, że problemem dużym całego

0: ruchu, wszystkiego w sumie w tym, jest ten nasz indywidualizm aktualny. Gdybyśmy wciąż żyli w bliskich społecznościach i moglibyśmy wszyscy się zebrać, razem tak żyć, gdyby nierówności ekonomiczne i tym podobne nie były aż tak zaawansowane i wszyscy byśmy razem mogli ruszyć w większym lub mniejszym stopniu, to myślę, że nadzieja na przyszłość, ruchy ekologiczne byłyby, nie byłoby tego wrażenia właśnie, że co to zmieni, że ja nie będę jadła mięsa, co to zmieni, że ja będę mieszkała w mieszkaniu i jeździła autobusem zamiast domu. Ten dom i tak ktoś kupi i tak ktoś będzie z niego dojeżdżał samochodem, więc nic to nie zmienia.
1: Trochę wracasz do czasów, które są czasami, jak wspominamy, słusznie minionymi, bo trochę było tak, tak, że kiedyś mieliśmy wszyscy mało i byliśmy bardziej ekologiczni. No, myślę, że mogę mówić tu o swoim dzieciństwie albo dzieciństwie twojej mamy, kiedy właśnie takie trochę czasy były. Mhm. Ale myśmy chcieli od tego uciec. Chcieliśmy tego kapitalizmu, tego rozwoju.
0: Tak.
1: I teraz co? Dobrze byłoby trochę wrócić.
0: Trochę tak. Wiadomo, chcieliście od tego uciec, bo marketing działa jednak świetnie. Te piękne buteleczki z czerwonymi napisami, z szklącym się lodem obok, sprawiają, że aż nam ślinka nacieka do ust i gdy ich nie było, no to każdy o tym marzył. Aktualnie wciąż jesteśmy przecież ofiarami marketingu. Nawet ludzie bardziej ekologiczni, którzy chcieliby zmieniać świat wokół siebie, wciąż padają jego ofiarą, bo jest strasznie drapieżny i najlepsi psychologowie na świecie próbują go wspomóc, żeby jeszcze lepiej działał, jeszcze bardziej wnikał w nasz mózg.
1: To chciałabym jeszcze zapytać, jak ta mama, bo pojawiło się hasło mamy i tego, że pewnie każda mama chciałaby kiedyś być babcią. Mhm. No i tutaj szansa na to, że będzie babcią trochę spada. Ale masz rodzeństwo, więc jeszcze jakaś szansa jest. Jak
0: jeszcze
1: mama
0: jest.
1: Podchodzi do tego podejścia twojego, do tego pomysłu, do tej decyzji?
0: Na początku myślę, że było to związane ze zdziwieniem, niezrozumieniem. Teraz myślę, jak to tłumaczę, już bardziej to rozumiem. Szczególnie, że u mnie też ważnym argumentem jest to, tak jak powiedziałam, w Europie raczej nie będzie tragedii przez jakiś czas, ale wciąż nie wiem, czy warunki tutaj będą takie, w których chcielibyśmy, żeby dorastało nasze dziecko. Prawdopodobnie po pierwsze standardy życia spadną nie dlatego, że się na to zdecydujemy z wyprzedzeniem i uratujemy świat przed katastrofą, tylko będziemy do tego zmuszeni. Prawdopodobnie możemy się spodziewać wzrostu ceny żywności, możemy się spodziewać wzrostu gorąca, do którego nasze budownictwo jest zupełnie nieprzystosowane, obciążenia pewnie zakładów medycznych też przez wszystkie efekty wzrostu temperatur i niedostępności pewnych składników. Będą być może nawet zaniki jakichś leków, ponieważ możliwe, że surowce z innych krajów nie będą mogły do nas dotrzeć. Więc podejrzewam, że świat w przyszłości niestety będzie dosyć niestabilny. I myślę, że gdy wyjaśniam to nieco głębiej mamie, to jest to pewien smutek, bo jednak dla waszego pokolenia jest to dosyć ważne często, żeby mieć tę rodzinę, żeby mieć te dzieci, ale idzie to z pewnym zrozumieniem.
1: A może w takim razie jakiś kot, pies, jakieś zwierzę, które dotrzyma towarzystwa?
0: Tak, kot już jest. Uważam też, że robię na tyle dużo, że chociaż wiemy, kot je mięso, nie jest to super ekologiczne, to po pierwsze to mięso jest i tak z reguły z odpadów, z resztek innych zwierząt, więc powiedzmy, że jest to w porządku. Po drugie, nie można też przejść w drugą ekstremę. I tak, jeśli już robimy dużo, jeśli nie korzystamy z tych pojazdów spalinowych, dostosowujemy naszą dietę, staramy się żyć w mniejszych mieszkaniach, żeby nie zużywać tyle energii na ogrzewanie, to myślę, że można sobie pozwolić na pewne małe przyjemności w życiu, żeby nie skończyć po prostu w depresji i ostatecznie nie skończyć w dużo gorszej sytuacji, niż gdybyśmy po prostu nie zrobili nic dla klimatu i zamiast tego żylibyśmy chociaż szczęśliwiej.
1: A ten kot ma pewnie u was całkiem dobrze i komfortowe warunki. Jak twoi znajomi podchodzą do tego tematu? To znaczy, czy jest więcej takich osób jak ty, które mają podobne podejście? Obracasz się w towarzystwie ludzi w swoim wieku, więc jak tam wygląda sytuacja? Jak oni reagują na twój pomysł? A być może właśnie, czy jest więcej takich osób myślących podobnie?
0: Tak, tak. Zdecydowanie widzę, że jest dużo osób, które patrzą na ten problem pod względem klimatycznym. Tak jak mówiłam na początku, posiadanie lub nieposiadanie dzieci to jest miks bardzo wielu czynników, ale w moim pokoleniu zdecydowanie myśli się już też o ekologii. Mam jedną koleżankę, która na pewno chce mieć dzieci. To jest jej wielkie marzenie, to jest jej wielkie dążenie. Ona też już myśli, jak sprawić, żeby to dziecko dorastało w ekologiczny sposób, żeby nie pogarszać tego klimatu. Myśli też, że raczej będzie jedynka, dwójka, zamiast nawet trójki, którą by chciała, albo i więcej, bo też myśli już o tym, że posiadanie takiej ilości dzieci aktualnie jest niewytłumaczalne w realiach klimatycznych, w jakich żyjemy. Także i osoby, które się decydują na dzieci, i te

0: które się nie decydują, myślą o tym, tak.
1: Julia Figurna, młoda osoba, 25-letnia kobieta, która postanowiła nie decydować się na dzieci, ale argument jest trochę inny niż ten, do którego przywykliśmy, czyli nie ekonomia, a ekologia wzięła tutaj górę. Argumenty, które przedstawiłaś, naprawdę szanuję. Życzę wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję nawzajem.
1: A my słyszymy się w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 19.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło kandydata na prezydenta Krakowa. Będzie nim Michał Drewnicki, a zdecydował o tym Komitet Polityczny PiS, mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
10: Ta decyzja, wskutek oczywiście dyskusji, zapadła jednogłośnie. Prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom.
1: W Krakowie odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego w wyniku referendum z 24 maja. Termin przedterminowych wyborów nie jest jeszcze znany. Koalicja Obywatelska nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie swojego kandydata. Zakończyły się prace sztabu strategicznego w powiecie wołomińskim na Mazowszu, informuje o tym Państwowa Straż Pożarna. Strażacy pracowali przy pożarze lasu, który wybuchł w miniony czwartek. Na miejscu wciąż działają służby z powiatu wołomińskiego, a prokuratura bada przyczyny pożaru. Strażacy spoza powiatu wołomińskiego wrócili już do swoich jednostek macierzystych, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
11: Kierowanie działaniem ratowniczym przejął komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Na miejscu cały czas pozostają siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnej z powiatu wołomińskiego oraz pojazdy typu UTV z agregatami gaśniczymi.
1: W szczytowym momencie pożar objął około 300 hektarów lasu. Walczyło z nim ponad 1200 strażaków, którzy byli wspierani przez policję i pracowników lasów państwowych. Na Podkarpaciu upamiętniono Rozalię Sochę, zamordowaną w czasie wojny za ukrywanie Żydów. To kolejna odsłona akcji Zawołani po imieniu Instytutu Pileckiego. W Woli Rafałowskiej odsłonięto kamień z tablicą, która przypomina o niemieckiej zbrodni z 1942 roku. Mimo wojennej tragedii lokalna społeczność, podobnie jak Rozalia Socha, zachowała się jak należy, mówił w czasie uroczystości Karol Madaj, pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Pileckiego.
12: Dzięki tej ofierze Rozalii Sochy rodzą się kolejne pokolenia. Nie byłoby tych kolejnych pokoleń, gdyby nie ta wspólnota, gdyby nie to braterstwo w człowieczeństwie, które reprezentowała Rozalia Socha.
1: Rozalia Socha w swoim domu ukrywała w różnych okresach nawet do 10 Żydów. Z tego powodu niemieccy żandarmi zamordowali kobietę. Zginęła od strzału w tył głowy. Na koniec przypominamy jeszcze o kolejowych utrudnieniach na Mazowszu. W Sołecznym Wawrze pociąg Kolei Mazowieckich uszkodził sieć trakcyjną. Pociągi kursują tylko do stacji Warszawa Wschodnia. PKP Polskie Linie Kolejowe usuwają usterkę, ale naprawa może potrwać jeszcze do rana. I tym kolejowym ostrzeżeniem

0: Kończymy informacje, kolejne za pół godziny, wtedy przywita się z Państwem Damian Szpyra.
1: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19:00.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: W programie Samozdrowie nie ma tematów tabu. Uroginekologia, urofizjoterapia to nazwy, które powinna zapamiętać każda kobieta. W dzisiejszych czasach bez fałszywego wstydu powinno się mówić o przypadłościach, które mogą przytrafić się każdej kobiecie, niezależnie od wieku. W wyniku uprawiania sportu, z powodu osłabienia mięśni czy jako uraz poporodowy. Zapraszam na rozmowę w imieniu Małgorzaty Telemińskiej.
2: Samozdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną w studiu doktor nauk medycznych Magdalena Broś-Konopielko, ginekolog ze Szpitala Klinicznego imienia księżnej Anny Mazowieckiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, pani doktor.
4: Dobry wieczór.
3: Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o uroginekologii, bo nie ma tematów tabu. A uroginekologia to jest takie pojęcie, które robi od kilku lat właściwie już karierę. I nareszcie przestałyśmy się wstydzić tego, co dzieje się z naszymi organizmami. Zaczynamy szukać pomocy. I pani doktor, czym zajmuje się uroginekologia?
4: Uroginekologia to taka dziedzina z pogranicza ginekologii i urologii, ale nie tylko, bo proktologia również o to zahacza. Ja jako ginekolog zajmuję się kobietami ze strony właśnie uroginekologicznej. Czego dotyczy uroginekologia? Począwszy od strony ginekologicznej, dotyczy zaburzeń związanych z właśnie narządem rodnym, czyli pochwa, szyjka macicy, macica, ale nie tylko, także z układem moczowym, zwłaszcza z dolnymi drogami moczowymi, czyli pęcherz moczowy i cewka moczowa.
3: No a od tej strony jeszcze proktologicznej?
4: To oczywiście odbyt i wszystkie historie związane właśnie z dolnym przewodem pokarmowym.
3: Historie związane z dolnym przewodem pokarmowym, historie związane z pęcherzem, czyli wszystko to, o czym kobiety wstydziły się mówić przez całe lata. A kłopoty kobiet naprawdę bardzo poważne, czasami związane no po prostu z wiekiem, czasami z licznymi porodami, czasami z powikłaniami po porodach. Nie mówiłyśmy o tym jako kobiety, nie rozmawiałyśmy nawet między sobą, nie mówili nam o tym lekarze przed naszymi porodami, czy też przed ciążą, potem nagle szok. Co się może przydarzyć kobiecie i z czym powinna się zgłosić do uroginekologa?
4: To prawda, przez lata to był temat tabu. Pacjentki po pierwsze wstydziły się o tym mówić, wstydziły się mówić o problemach z nietrzymaniem moczu, z zaburzeniami statyki narządu rodnego, z nietrzymaniem stolca i gazów, ale także za bardzo nie wiedziały, do kogo mają udać się po pomoc. Czy pójść do ginekologa, czy do urologa, czy powiedzieć lekarzowi rodzinnemu. My też często nie mieliśmy w zwyczaju wypytywać dokładnie o te problemy. A co może pacjentce, co może kobiecie przeszkadzać? Wiele jest takich sytuacji, z którymi powinna, jak tylko zauważy objawy, zgłosić się odpowiednio wcześniej. Nie czekać, aż sytuacje zmuszą ją do zmiany stylu życia albo obniżenia komfortu życia. Co to może być? Począwszy od problemów z trzymaniem moczu. Jest wiele sytuacji, kiedy pacjentka może w sposób nieświadomy i niekontrolowany zgubić mocz.
3: A od czego to zależy? Czy to związane wyłącznie z wiekiem?
4: To wszystko zależy, o którym rodzaju nietrzymania moczu mówimy. Jeżeli mówimy o wysiłkowym nietrzymaniu moczu, czyli takie gubienie moczu związane z momentem, kiedy rośnie tłocznia brzuszna, czyli podczas kaszlu, kichnięcia, ruchu, tańca, takie nietrzymanie moczu związane jest z nadmierną ruchomością cewki moczowej albo uszkodzeniem zwieracza. Mogą być sytuacje, o których pani redaktor wspomniała, że mogą to być czynniki ryzyka. Bycie w ciąży, poród drogami natury, trudny poród, poród zabiegowy. To są wszystko sytuacje, kiedy rzeczywiście może w przyszłości być i powodować nietrzymanie moczu wysiłkowe. Ale sam styl życia również na to wpływa.
3: To znaczy, co sobie same szkodzimy?
4: Oczywiście, o tym musimy pamiętać, że na przykład przewlekły kaszel, długotrwały, intensywny wysiłek fizyczny, ale także ćwiczenia fizyczne wykonywane w nieodpowiedni sposób mogą w przyszłości powodować, że to nietrzymanie moczu wysiłkowe może wystąpić.

0: Otyłość to jest bardzo znaczny czynnik ryzyka. Natomiast nietrzymanie moczu, sparcia, czyli takie sytuacje, kiedy pacjentka odczuwa bardzo silną potrzebę parcia. Często potrzebuje pójść do toalety. Właściwie zna wszystkie toalety w mieście, bo rozgląda się, bo będzie wiedziała, że niedługo będzie musiała pójść do łazienki. To, że bardzo często chodzi do łazienki i na przykład bardzo często musi wstawać w nocy. To jest też duży problem, bo wyobraźmy sobie, że kobieta budzi się kilka razy w ciągu nocy, a potem ma problemy z zaśnięciem. I to się powtarza co noc. I to trwa latami.
1: Jakie wcale nie musiała wypić przed snem za dużo wody?
0: Nie, nie, zupełnie nie, nie o to chodzi. Dlatego, że mówimy o takiej sytuacji, kiedy pęcherz moczowy jest taki nadwrażliwy, nadreaktywny. Mocz spływa moczowodami do pęcherza moczowodu cały czas. Ale my nie odczuwamy parcia. Dopiero gdy jest odpowiednia, w sytuacji fizjologicznej, odpowiednia objętość pęcherza moczowego, taka 300-600 ml, my wtedy zaczynamy odczuwać parcie. Natomiast jeżeli niewielka ilość moczu w pęcherzu podrażnia ten pęcherz, pęcherz się kurczy, my odczuwamy parcie. I to się może powtarzać kilka albo kilkanaście razy w ciągu dnia. To pacjentka odczuwa taką nagłą, silną potrzebę parcia i musi szukać toalety. Czasami jest to samo parcie, ale czasami po tym parciu wystąpi nietrzymanie moczu. I takie sytuacje są bardzo niekomfortowe dla pacjentki.
1: A z czego się bierze taki pęcherz nadreaktywny? Bo rozumiem te sytuacje wysiłkowe, ale taki pęcherz nadreaktywny?
0: Różne. Przyczyn może być wiele. My mówimy o objawie, który jest i z tym objawem sobie potrafimy bardzo dobrze i efektywnie poradzić i poleczyć pacjentką. Nie powinno być takich sytuacji, że zgłaszają się do mnie pacjentki, ja pytam się, jak długo ma pani objawy? I pacjentka mówi 5, 10 lat. Bardzo rzadko pacjentki zgłaszają
1: męka,
0: się...
1: Męka, prawda?
0: Tak. Bardzo rzadko zgłaszają się pacjentki w ciągu roku, już nie mówiąc, że w ciągu kilku miesięcy od wystąpienia objawów. My możemy pomóc każdej pacjentce i każdą wyleczyć.
1: A właśnie, chciałam zapytać się, w jakim wieku mogą przytrafić się takie problemy, bo pewnie części naszych słuchaczek wydaje się, że one być może pojawią się z wiekiem, albo ja jeszcze jestem za młoda na to wszystko, o czym pani doktor mówi.
0: Jeżeli mówimy o samym nietrzymaniu moczu, to objawy właściwie dotyczą każdej grupy pacjentek. U tych młodszych pacjentek częściej będzie występowało nietrzymanie moczu wysiłkowe. Im starsze pacjentki, taka postać mieszana pomiędzy wysiłkowym a sparciem. Oczywiście, że częstość rośnie wraz z wiekiem. I oczywiście, że pacjentki w starszym wieku będą częściej zgłaszały takie objawy. Ale nie możemy traktować, że to tylko dotyczy starszych kobiet, a już na pewno, że to jest fizjologia związana z wiekiem. Tak na pewno nie.
1: Wspominała pani doktor o tym, że zdarza się, że nietrzymanie moczu związane jest chociażby z aktywnością fizyczną czy uprawianiem sportu. Czy są jakieś rodzaje aktywności, które mogą spowodować jakiś, że tak powiem, stan braku zdrowia w naszej miednicy? Ja przypominam sobie modne kilka lat temu skoki na trampolinie, o których w pewnym momencie lekarze zaczęli mówić, że w ten sposób kobiety zapracowują sobie na kłopoty właśnie urogi ginekologiczne.
0: Jak wyobrazimy sobie, co jest konsekwencją i co powoduje. Przepona moczowo-płciowa, tak? Czyli te wszystkie powięzi i mięśnie, które podtrzymują cewkę, pochwę, odbytnicę, to jest taka struktura, która rozciąga się pod wpływem tłoczni brzusznej. Jeżeli będziemy pamiętały, że wszystkie sytuacje, które powodują, że ta tłocznia brzuszna cały czas pracuje, prawda? Czyli również ćwiczenia fizyczne, które powodują to, będą sprzyjały w przyszłości nietrzymaniu moczu. Ma pani redaktor rację. Kiedyś byłam promotorem pracy z fizjoterapii i poprosiłam studentkę, żeby przeanalizowała, które dyscypliny w przyszłości mogą powodować, dyscypliny sportowe w przyszłości mogą powodować nietrzymanie moczu, zwłaszcza wysiłkowe. I byłam bardzo zdziwiona, bo wcale nie podnoszenie ciężarów, tylko właśnie trampoliny, akrobatyka. Tak, bo to są właśnie takie dyscypliny, kiedy ta tłocznia brzuszna, kiedy mięśnie brzucha są cały czas mocno napięte i ten tłok na tę przeponę moczową płciową cały czas działa. I o tym powinniśmy wiedzieć, bo trampoliny były bardzo modne i są bardzo modne i wiele mam młodych kobiet, które zgłaszają się, że nagle zaczęły gubić mocz. Po dopytaniu się okazuje się właśnie, że to było po trampolinach.
1: Oczywiście to nie chodzi nam w tej chwili o to, żeby namawiać państwa, panie do tego, żeby w ogóle zrezygnować z aktywności fizycznej, ale być może warto czasami o rodzaj aktywności fizycznej sprzyjający naszemu zdrowiu, także zdrowiu temu kobiecemu, zapytać lekarza w takim razie, co nam sprzyja, a co nam może zaszkodzić.

0: uszkodzić.
1: Pamiętajmy, że mięśnie, które tworzą cewkę moczową, mięśnie przepony moczowo-płciowej, to są takie same mięśnie poprzecznie prążkowane, jakie mamy w rękach, w nogach i w brzuchu. Bardzo często, zwłaszcza po ciąży, po porodzie, pierwsze pytanie, jakie pada, to jest, czy mogą i kiedy mogą ćwiczyć mięśnie brzucha. Mało która z nas pamięta o tym, że te mięśnie, właśnie dna miednicy, zostały najbardziej narażone na wysiłek. Bycie w ciąży, to, że w ciąży działają relaksyny, progesteron, to wszystko powoduje, że te wszystkie powięzi i mięśnie są nadwyrężone. Dodatkowo poród, dodatkowo też osłabia wszystkie te struktury. I my już właściwie po porodzie, w okresie połogu i dalej powinniśmy najpierw pomyśleć o tych mięśniach, które powinniśmy wyrehabilitować, a dopiero później właśnie mięśnie brzucha. I to jest bardzo ważne. Od czego zacząć? No po pierwsze, jak zwykle od wizyty u lekarza, ale mamy też teraz bardzo dużo urofizjoterapeutów, którzy są przygotowani do tego, żeby taką pacjentkę poprowadzić. Bo bardzo ważne jest, żeby nauczyć się ćwiczyć. Ale jak już pacjentka nauczy się ćwiczyć i kurczy odpowiednie mięśnie, to tak naprawdę te ćwiczenia może robić i wręcz powinna samodzielnie w domu. Bo nic tak nie przynosi efektu jak regularnie i często robione ćwiczenia. A ponieważ te ćwiczenia są niewidoczne, można je robić praktycznie cały czas.
0: No mamy dzisiaj dostęp, chociaż na pewno nie wszędzie, do uroginekologów. Mamy dostęp do urofizjoterapeutów, choć oczywiście też niestety nie wszędzie jest to takie proste. Przeraziło mnie to, gdy pani doktor powiedziała, że są kobiety, które zwlekają z tym poszukiwaniem pomocy całymi latami, że te pierwsze objawy wystąpiły i 10 lat temu i jeszcze wcześniej. To trudności z odpowiedzią na pytanie, do kogo pójść, poczucie wstydu, myślenie, że sama sobie w jakiś sposób pomogę?
1: Począwszy od tego, że pacjentki uważają, że to jest taka konsekwencja. Konsekwencja starzenia się organizmu i to być może jest dla mnie naturalne. Jeżeli nie zgłoszą się chociażby do ginekologa, który powie, proszę pani, coś jest nie tak, to co powinno zaniepokoić pacjentki, jeżeli na przykład mówimy o zaburzeniach statyki, to że czuje dyskomfort, począwszy od takich objawów, że czuje takie uczucie rozpierania w okolicy pochwy, uczucie obecności kulki w okolicy pochwy. Dodatkowo, jak to będzie narastało, narząd rodny może się jeszcze bardziej wysuwać i może całkowicie dojść do wypadania narządu rodnego.
0: Tak, mówimy w tym momencie o wypadaniu narządu rodnego, to też się zdarza.
1: Oczywiście, że tak. I to wcale nie jest rzadko. Jeżeli pomyślimy o tym, że obniżenie ścian pochwy to jest forma przepukliny, to dużo częściej słyszymy, jak mężczyźni mówią o tym, mam przepuklinę pachwinową, idę się operować. Kobiety nie mówią o tym, wstydzą się. Nie opowiadamy sobie, że mamy tego typu problemy. A operacja, którą wykonujemy z tego powodu, jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji w ginekologii, więc problem ten na pewno dotyczy znacznej części pacjentek. Oprócz takiego uczucia dyskomfortu, pacjentki mogą mieć problemy z zakażeniami układu moczowego, mogą mieć problemy z trzymaniem stolca i gazów, zakażenia dolnych dróg rodnych. To są wszystko sytuacje, które mogą mieć miejsce. Przy takim dużym, wypadającym narządzie rodnym wręcz pacjentka może mieć problemy z oddawaniem moczu, ponieważ cewka moczowa jest zagięta. Dużo jest sytuacji. Na pewno, jeżeli pacjentka poczuje, że coś jest nie tak, powinna się zgłosić na kontrolę i wspólnie zdecydować, jaka jest najlepsza forma leczenia. To nie zawsze jest operacja, a wręcz przeciwnie, operacja jest na samym końcu. Mamy dużo wcześniej innych metod, które mogą pacjentce pomóc.
0: Mówimy o tym, że tematem tabu jest nietrzymanie moczu, tematem tabu jest wypadanie narządu rodnego, ale wydaje mi się, że jeszcze większym tematem tabu jest wszystko to, co jest w okolicach jelita grubego, a to też jest poważny problem, a to wiążący się z ciężkim przebiegiem porodu, z urazami okołoporodowymi. Chyba jeszcze trudniej kobietom powiedzieć coś na ten temat i szukać pomocy.
1: Oczywiście, że tak. Współpracujemy wówczas bardzo ściśle z proktologami. Ten region rzeczywiście jest zaopatrzony najlepiej, jeżeli jest zaopatrzony przez proktologów. Ale przede wszystkim musimy wiedzieć, że problem istnieje i wtedy możemy odpowiednio pacjentkę pokierować i odpowiednio poleczyć.
0: Co jest tym sygnałem alarmowym?
1: Pierwsze będą problemy z trzymaniem gazów, tak? Potem z trzymaniem stolca. To są takie najczęstsze objawy, które pacjentka może mieć i już stanowią dla niej duży problem.
0: I trudno się przyznać, prawda? I chyba jeszcze trudniej i dłużej szuka się pomocy niż w przypadku problemów z nietrzymaniem moczu.
1: Tak, dokładnie jest. Chociaż tak jak mówiłam, nawet coraz częściej mówimy o nietrzymaniu moczu, ale

0: czas od wystąpienia objawów do zgłoszenia się do lekarza jest ciągle bardzo długi.
1: Zapytam panią doktor o takie najtrudniejsze przypadki, które się zdarzały, albo o te, które występują najczęściej. Mówię i pytam dlatego, żeby może ośmielić nasze słuchaczki do właśnie szukania pomocy, że nie jestem sama. O, tak bym to ujęła.
0: Właściwie trudno powiedzieć, jakie to są najczęstsze przypadki, bo jeżeli pacjentka, jeżeli kobieta zgubi nawet niewielką ilość moczu, ale nie jest do tego przygotowana, jaki to jest dla niej dyskomfort, więc nawet mała ilość sporadycznie to jest duży problem. Zresztą były takie badania, które pokazywały, zadano pytanie, jak bardzo nietrzymanie moczu pani doskwiera w życiu. I co się okazało? Że nawet takie choroby przewlekłe jak cukrzyca czy depresja dużo mniej w cudzysłowie doskwierały pacjentce niż nietrzymanie moczu. Jak sprawdzono, jak mocno obniżony jest komfort życia, to okazało się, że bardzo znacznie i praktycznie każda sfera życiowa jest obniżona. Począwszy od stosunków międzyludzkich, o tym, że pacjentki boją się podróżować, o tym, że mają zaburzony sen, o tym, że mają problemy ze współżyciem. To wszystko powoduje, więc trudno powiedzieć, który przypadek jest bardziej. Czy u pacjentki, która oczywiście stale gubi mocz, to już jest sytuacja ekstremalna, ale to nawet niewielkie i sporadycznie, ale w momencie, kiedy jest to sytuacja zaskakująca, to już jest bardzo krępujący i wstydliwy problem.
1: Który, tak jak pani doktor mówi, utrudnia podróżowanie, utrudnia normalne funkcjonowanie i pewnie część osób pomyśli sobie o ranę. No i co może mi zaproponować lekarz? W pierwszym momencie pewnie skojarzenie, no, pielucha dla dorosłych, ale rozumiem, że ta skala możliwości i zakres tych możliwości jest bardzo duży od takich właśnie środków po zabiegi. Niekoniecznie operacje, ale również proste zabiegi wykonywane chociażby jako laseroterapia.
0: To, co często mówię studentom, jak prowadzą zajęcia na ten temat, mówię, proszę państwa, pytajcie się pacjentek, rozmawiajcie, ponieważ każdej pacjentce można pomóc. Nie można zostawić takiej sytuacji, że kobieta gubi mocz. A szereg propozycji jest ogromny. Począwszy od tego właśnie zmiana stylu życia. To jest pierwsza rzecz, którą musimy pacjentkom nauczyć. Właśnie eliminacja kaszlu, eliminacja zaparć, redukcja masy ciała, nauka ćwiczenia pęcherza. To, że nie należy przy każdym uczuciu parcia iść do toalety, tylko poczekać, bo pęcherz się rozciągnie i to uczucie parcia minie. Znowu nie przetrzymywać moczu. Odpowiednie zachowanie w toalecie, że należy mikcję od początku do końca, że nie można ćwiczyć pęcherza, to często pacjentki robią, że oddają mocz i zatrzymują. To wszystko zaburza fizjologię mikcji. Potem my nie namawiamy do ograniczania picia, ale jeżeli pacjentka wstaje wiele razy w nocy, to może nie powinna brać leków moczopędnych i nie powinna pić na noc, bo to na pewno jej nie pomoże. Potem następny etap to jest taki, że zalecamy ćwiczenia, czyli ćwiczenia mięśni tamiednicy. Albo my uczymy pacjentką, albo właśnie wspólnie z urofizjoterapeutami. I to są albo takie zwykłe ćwiczenia mięśni tamiednicy, ale mamy mnóstwo też, jak ja to mówię, gadżetów w uroginekologii. Najróżniejsze
1: jak to zabrzmiało? Gadżety w uroginekologii.
0: Dokładnie. Różne narządy, które mogą pomóc pacjentce właśnie kurczyć mięśnie. Bo jak my powiemy pacjentce, proszę pani, proszę ćwiczyć mięśnie tamiednicy, czyli robić ćwiczenia Kegla, no to jest w ogóle dla niej niezrozumiałe. Usiłujemy nauczyć pacjentkę, badając ją na przykład na fotelu i sprawdzając, jak i co pacjentka kurczy. Ale jeżeli ciągle ma z tym problemy, to są rzeczywiście najróżniejsze właśnie narządy i przyrządy, które pomagają, żeby pacjentka sobie zwizualizowała, czy kurczy odpowiednie mięśnie. Mogą połączyć bluetoothem z telefonem i pacjentka wie i widzi, czy kurczy to, co trzeba, a nie tylko mięśnie brzucha, które działają zupełnie odwrotnie. W obniżeniu narządu rodnego mamy najróżniejsze pesary, najróżniejszego kształtu, krążkowe, kostkowe, mięciutkie z silikonu, które można odpowiedni rozmiar dobrać pacjentce. Po założeniu takiego pesara, który podpiera ten wypadający narząd rodny, pacjentka nie odczuwa problemów z obniżeniem narządu rodnego, ale również tego pesara nie odczuwa. Przy odpowiedniej higienie, wymianie, nauce, kiedy założyć, kiedy wyjąć, pacjentka może całkowicie uniknąć operacji, jeżeli na przykład tego nie chce lub ma przeciwwskazania z powodów zdrowotnych. I dopiero na końcu jest leczenie operacyjne i mamy różne metody, ale tak naprawdę ta opieka musi być dopasowana do danej pacjentki, mocno zindywidualizowana, tak? Jaki mamy problem, tym problemem się zajmujemy i mamy szereg różnych możliwości, które możemy pacjentce zaproponować.
1: Ale wspominała pani, że oczywiście po

0: wykorzystaniu tych metod nieoperacyjnych jest też cały wachlarz możliwości zabiegowych, chirurgicznych. Rozumiem, że też nie należy się tego bać, bo to po prostu przynosi ulgę.
1: Oczywiście, że tak. Leczymy po to, żeby poprawić komfort życia pacjentki. Mało tego, są czasami takie sytuacje przy dużym obniżeniu wypadania narządu rodnego, wręcz, że powinniśmy pacjentkę zoperować, bo się robią duże odleżyny, duże otarcia. Pacjentka nie może oddawać moczu. To są sytuacje, kiedy my nie możemy takiej pacjentce powiedzieć: proszę pani, może pani poczekać. Nie. Tak lub tak. Taka pacjentka musi być zoperowana. Jeżeli chodzi o nietrzymanie moczu wysiłkowe i nigdy nie ma zaburzeń statyki, to takim ciągle złotym standardem jest operacja taśmowa, jak to mówią pacjentki. Czyli my zakładamy takie podparcie z siatki, z niewielkiego fragmentu taśmy, która podpiera cewkę moczową. I w momencie, jak pacjentka kaszle, kichnie, cewka moczowa dociska się do tej taśmy i się zamyka. Operacja bardzo dobrej efektywności, bardzo dobra, wprowadzona od 2000 roku, wymyślona przez takiego szwedzkiego uroginekologa profesora Lundstena. Bardzo dobra operacja i bardzo popularna i bardzo efektywna. Więc to jest dobre rozwiązanie.
0: Chciałam zapytać, jak szybko wraca się do formy po jakichś zabiegach, bo czasami pewnie to jest też taka bariera. Operacja taka ginekologiczna, jeszcze jak słyszę, siatka, podparcie, że jest bardzo ktoś sobie pomyśli, to bardzo skomplikowane, a potem jeszcze długa rehabilitacja i dochodzenie do siebie.
1: Jeżeli mówimy o takiej operacji, czyli taśmowej, taśma podcewkowa, to właściwie okres rekonwalescencji jest bardzo szybki. Pacjentka ma dwa niewielkie nacięcia nad spojeniem łonowym na skórze. Ma zeszytą pochwę, ale o tym przecież nie wie i tego nie wyczuwa. I bardzo szybko pacjentka dochodzi do siebie. Następnego dnia po operacji wychodzi do domu, bądź nawet tego samego dnia. I często te pacjentki w ogóle zapominają, że taką operację miały.
0: Ale najważniejsze to jest zrobić ten pierwszy krok, czyli przestać się wstydzić.
1: Oczywiście. Przestać się wstydzić, pomyśleć, że to nie dotyczy tylko mnie, że takich kobiet jak ja jest wiele. I wystarczy powiedzieć lekarzowi i lekarz już pokieruje. My już wiemy, co z taką pacjentką zrobić, jak i poprawić jej komfort życia.
0: Nie wstydzić się. Może to jest też początek tego, żeby zacząć mówić o tym, że jest to jakaś wiedza, która powinna być przekazywana z mamy na córkę. To znaczy, tak jak zalecamy, żeby mama zachęcała swoją córkę do pierwszej wizyty u ginekologa, no tak powinna również zachęcać do tego, żeby otworzyła drzwi do uroginekologa.
1: Jeżeli trafi do ginekologa, to na pewno też trafi do uroginekologa, chociaż każdy też ginekolog moim zdaniem też sobie poradzi. Nie musi to być specjalnie uroginekolog i my sobie z tym radzimy. Ważne jest, żeby pójść do lekarza. Taka zwykła profilaktyka to już jest bardzo ważne. Mało tego, też żebyśmy miały w pamięci i w zwyczaju i w głowie, że posiadamy oprócz tych wszystkich widocznych mięśni, o których wiemy, prawda, że mamy też mięśnie dna miednicy, które powinniśmy właśnie ćwiczyć i o nich pamiętać, a nie dopiero jak zaczyna się problem, bo profilaktyka jak zawsze jest najważniejsza.
0: Szanowne panie, weźmy to sobie do serca. Warto po prostu zadbać o siebie, warto pamiętać, że tak jak mówiła pani dr Magdalena Brośko-Nopielko, mamy również mięśnie, których nie widać i one są dla nas bardzo ważne, ale najważniejsze to przestać się wstydzić. Temat tabu, jeszcze do niedawna tematem tabu było nietrzymanie moczu, jeszcze do niedawna tematem tabu były kłopoty z jelitem grubym i odbytnicą, też starannie ukrywane. Mam nadzieję, że przestaniemy się wstydzić samych siebie i mam nadzieję, że wszyscy będą szukać pomocy, gdy tylko poczują, że z ich organizmem dzieje się coś nie tak, bo warto znaleźć po prostu wsparcie. Warto znaleźć wsparcie, jeśli mamy problemy uroginekologiczne u lekarza. Warto poszukać wsparcia urofizjoterapeutycznego, bo teraz też mamy już do tego dostęp. Szukajmy pomocy, gdy tylko jej potrzebujemy. Gościem audycji Samozdrowie była pani doktor nauk medycznych Magdalena Brośko-Nopielko, ginekolog ze Szpitala Klinicznego imienia księżnej Anny Mazowieckiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani doktor, serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwa namawiam do tego, by pomyśleć o swoim zdrowiu. Zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?

0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Powiększa się grono kandydatów na urząd prezydenta Krakowa. Komitet Polityczny PiS jednogłośnie zdecydował w sprawie swojego przedstawiciela. Polak z ważnym stanowiskiem w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, jednym z dyrektorów, zostanie były minister finansów. Nowe nazwisko pojawiło się też w administracji prezydenta Donalda Trumpa. To nowy szef wywiadu. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. To już szósty kandydat, który wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, ich przedstawicielem będzie Michał Drewnicki. Jednogłośnie zdecydował o tym Komitet Polityczny PiS, który obradował w Warszawie, mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
2: Wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Tutaj to jest wielka wartość, że ta decyzja wskutek oczywiście dyskusji zapadła jednogłośnie. Prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
1: Swojego kandydata nie ogłosiła jeszcze Koalicja Obywatelska. Premier zdecydował o rozwiązaniu lokalnych struktur partii. Teraz należy przeanalizować sytuację i zaproponować rozwiązania, mówi wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela.
3: To trzeba spotkać się ze strukturami, które będą na co dzień pracować w tej kampanii, porozmawiać, co według nich było nie tak i co trzeba zmienić i ruszyć do pracy. W związku z tym, że pan prezydent Miszalski przegrał swoją batalię prezydencką, doszliśmy do wniosku, że nowe otwarcie będzie potrzebne, żeby móc wystartować ze świeżością, z nowymi pomysłami, czy z nową energią, bardziej bym powiedziała, do najbliższych wyborów.
1: Wśród pozostałych kandydatów są Bartosz Bocheńczuk z Konfederacji, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców, Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz celebrytka Marianna Schreiber. Mieszkańcy Krakowa nowego prezydenta wybiorą w przyspieszonych wyborach najpóźniej w sierpniu. Prezydenci państw bałtyckich przyjadą do Poznania. Zaprosił ich Karol Nawrocki, a okazją do tego będzie 70. rocznica poznańskiego czerwca 56. Udział w uroczystościach zapowiedziały już głowy państw z Estonii, Litwy i Łotwy, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
4: Chcemy, aby ta uroczystość przypominała całej Polsce, ale tak naprawdę całemu regionowi Europy Środkowej i Wschodniej, z czym kojarzyć Poznań, z czym kojarzyć Wielkopolskę, właśnie z tym sercem do walki, nie tylko z pracowitością, z której Wielkopolska jest znana, ale także z tym duchem wolności i solidarności. W związku z tym szczyt wolności i solidarności odbędzie się właśnie tutaj w czerwcu.
1: Poznań rozpoczął już ogólnopolską kampanię promującą obchody 70. rocznicy czerwca 1956. W największych miastach w kraju pojawiły się plakaty z kodami QR. Ich zeskanowanie daje dostęp do słuchowiska poświęconego wydarzeniu.

0: sprzed 70 lat. Były minister finansów obejmie stanowisko dyrektora Departamentu Europejskiego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Mateusz Szczurek będzie odpowiadał za działania funduszu w całej Europie. O nominacji Polaka poinformowała sama organizacja. Pierwsze gratulacje złożył już w mediach społecznościowych obecny minister finansów Andrzej Domański. Jak podkreślił, to potwierdzenie silnej i rosnącej pozycji Polski. Mateusz Szczurek był ministrem finansów w latach 2013-15. Rok później został członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Dwie osoby zginęły w katastrofie małego samolotu na obrzeżach czeskiej Pragi. Do wypadku doszło w pobliżu lotniska Toczna. Należy ono do miejscowego Muzeum Lotnictwa.
1: Ultralekki samolot runął na pole. Wezwane na miejsce służby ratunkowe potwierdziły śmierć dwóch osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać policja oraz czeski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Do podobnego wypadku doszło we wrześniu ubiegłego roku. Niewielki prywatny samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska w praskiej dzielnicy Letniany. Zginęli pilot i pasażerka. Maszyna spadła na teren parku, jednak żadna z przebywających tam osób nie ucierpiała. Śledczy ustalili, że za tragicznym wypadkiem stały problemy z domknięciem kabiny oraz błędy popełnione przez pilota. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Na koniec Stany Zjednoczone. Choć nie ma żadnego doświadczenia w służbach wywiadowczych, to będzie nimi zarządzać. Prezydent Donald Trump wyznaczył Williama Pulte na pełniącego obowiązki dyrektora wywiadu narodowego. Wybór wzbudził za oceanem niemałe zdziwienie.
2: William Pulte to 38-letni finansista i szef Federalnej Agencji do Spraw Mieszkalnictwa. Nie ma żadnego doświadczenia w dziedzinie wywiadu, bezpieczeństwa narodowego ani służby wojskowej. Trump wynosi więc na kluczowe stanowisko w państwie człowieka bez doświadczenia, którego główną kwalifikacją jest lojalność wobec niego samego. Pulte jest jedną z najbardziej prominentnych i kontrowersyjnych postaci ruchu MAGA. Zasłynął z tego, że kierował do Ministerstwa Sprawiedliwości zawiadomienia o podejrzeniu oszustw wobec domniemanych wrogów Donalda Trumpa, m.in. prokurator generalnej Nowego Jorku Lalitie James, senatora Adama Schiffa i gubernator rezerwy federalnej Lizzy Cook. Pulte zastąpi Tulsi Gabbard, która odejdzie ze stanowiska 30 czerwca. Wyznaczenie go w trybie pełniącego obowiązki pozwala ominąć procedurę zatwierdzania przez Senat. Nawet senatorowie republikańscy krytykują bowiem tę nominację.
0: A z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami spokojna noc, na ogół bez opadów, jedynie miejscami na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Będzie od 11 do 13 na przeważającym obszarze, na zachodzie około 15. Jutro sporo chmur i deszczu, pojawią się też burze. Spokojnie jedynie na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Termometry wskażą jutro od 18 stopni na Dolnym Śląsku, 21 na Lubelszczyźnie, do około 26 na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim.
4: W Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 20. Zapraszam Państwa na magazyn sportowy.
3: Sport.
5: A razem ze mną w studiu Rafał Bała. Rafale, przed Mają Chwalińską wielki dzień. Jak widzisz ten mecz?
6: Och, widzę ten mecz jako niesamowity bój, tylko czy sił wystarczy Maji Chwalińskiej, bo przecież przeciwko po przeciwnej stronie siatki stanie Anna Kalińska, czyli też bardzo doświadczona i zawodniczka, która dużo wyżej w rankingu była przed Mają Chwalińską. Nie chcę powiedzieć, że 100 miejsc, ale prawie, no prawie 90 kilka miejsc. No przypomnijmy, że Maja Chwalińska była na 113 czy na 114 pozycji przed French Open, a teraz już awansuje na 50 miejsce.
5: Kto czy w związku z tym jest szansa, że zobaczymy ją na Wimbledonie?
6: Jest szansa i o to wystąpił Polski Związek Tenisowy, żeby w ogóle mogła zagrać już w głównej drabince. Mhm. Natomiast na razie no, to rozstawienie w Wimbledonie wiemy, że było sprzed kilkunastu dni, więc to było jeszcze sprzed French Open, ale dziwne by było, gdyby taka gwiazda French Open nie zagrała w turnieju głównym na Wimbledonie. Chociaż pewnie awansowałaby z kwalifikacji, no ale to by oznaczało 3 kolejne mecze w kwalifikacjach, czyli dużo.
5: I tak zaczynamy, proszę Państwa, magazyn sportowy od dobrych wiadomości. Resztę przekażę już Rafał.
6: W sporcie mam dla Państwa dużo informacji, bo i o naszej piłkarskiej reprezentacji, ale także i o Maji Chwalińskiej. Będzie także o Giro d'Italia, będzie o siatkarskich roszadach, ale na początek to, co najważniejsze, czyli trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 w Polsce, w Warszawie, pod Pałacem Kultury. Rozstawiono niesamowite...

0: Niesamowite miasteczko, niesamowite boisko. No i tam Polacy grają z reprezentacją Mongolii. To wszystko obserwuje Filip Jastrzębski. Witam cię, Filipie. No i oddaję ci głos.
1: Dobry wieczór. Nieprawdopodobna atmosfera u stóp Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Polacy walczą z reprezentacją Mongolii i słowo walczą użyłem tutaj celowo, ponieważ jest to prawdziwa walka na parkiecie. Świetnie zbudowani, dominujący pod koszem Mongołowie i Polacy, którzy są niesamowicie zmotywowani, by zacząć ten turniej od zwycięstwa. Fantastycznie zaczął Adam Waczyński, który rzucił za dwa punkty, bo w koszykówce trzyosobowej rzuca się spod kosza za punkt, a za linii rzutów za trzy, w normalnej koszykówce tutaj za dwa punkty. I Waczyński dwukrotnie takie rzuty oddał celne. To jest to, czym zachwycał w tej tradycyjnej pięcioosobowej odmianie koszykówki, gdy był kapitanem naszej kadry na Mistrzostwach Świata w Chinach w 2019 roku. Teraz on właśnie przepił cale, powstrzymany przez zawodnika z Mongolii. Jest faul i będzie piłka dla Polaków, ale Polacy przegrywają 8-10 na 5 minut i 43 sekundy do końca. Od początku biało-czerwoni prowadzili, ale to prowadzenie było takie wątłe, maksymalnie dwupunktowe i Mongołowie za każdym razem potrafili wyrównać stan rywalizacji. Oni też chcą zacząć ten turniej od zwycięstwa, choć trudno w to uwierzyć, to także Mongołowie są na trybunach. To nie jest tak, że tylko polscy kibice pojawili się na tej arenie, która może pomieścić 2,5 tysiąca ludzi, choć wydaje mi się, że to wszystko jest tutaj tak ciasno, że tych ludzi jest znacznie więcej. Defense państwo słyszą na trybunach, bo Polacy zagrzewani są do boju, by obronić się przed atakiem reprezentacji Mongolii, ale niestety to się nie udało i następne punkty dla naszych rywali. Niestety przegrywamy 8-11 i po raz pierwszy w tym spotkaniu jest taka sytuacja, że Mongołowie mają aż 3 punkty przewagi. Teraz za 2 punkty Waczyński, a i niestety pomylił się akurat w tak ważnym, być może kluczowym momencie w tym spotkaniu były kapitan reprezentacji Polski w pięcioosobowej odmianie koszykówki. I Mongołowie znów przy piłce, rzut za 2 punkty, na szczęście dla nas niecelny, ale nie udaje się zebrać piłki. Jeszcze ostra walka, twarda walka pod koszem, niestety górą znów Mongołowie, którzy rzucają na następny punkt, jest 12-8, a teraz za 3 punkty Zamojski, za 2 raczej w tej odmianie koszykówki. Udało się w końcu, jest ta celność fantastycznie, a zatem wciąż Polacy są w grze. Jednak teraz muszą się bronić przed tym, by nie stracić kolejnego punktu i niestety znów rzucają nasi rywale. 4 minuty i 42 sekundy do zakończenia pierwszego meczu Polaków na Mistrzostwach Świata w trzyosobowej koszykówce. Podopieczni trenera Piotra Renkiela przegrywają 10-13. Przypomnę, grają dziś w składzie Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Przemysław Zamojski i Adam Waczyński. I teraz Sokołowski, dobrze państwu znany z pięcioosobowej odmiany koszykówki. Fantastycznie odbił piłkę o tablicę. Chciał przeprowadzić taką indywidualną akcję, ale niestety nie skoczyło się to celnym rzutem i znów trafiają Mongołowie. Jacy oni są skuteczni. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jakim zagrożeniem będą dla nas rywale, jak oni świetnie radzą sobie z celnością rzutów z dystansu, także z taką fizyczną grą pod koszem. I to się potwierdza, że oni dzisiaj górują nad Polakami. Miejmy nadzieję, biało-czerwoni jeszcze w tych ostatnich 4 minutach i 18 sekundach tego spotkania zdołają doprowadzić do wyrównania i w ostatniej minucie być może powalczyć o zwycięstwo. Spokojnie, to jest koszykówka trzyosobowa. Tutaj wszystko może się przytrafić w dosłownie ciągu kilkudziesięciu sekund. Niestety wiele wskazuje na to, że to wciąż Mongolia będzie prowadzić grę i dominować w tym spotkaniu. I teraz następny atak naszych rywali. Walczy Michał Sokołowski w defensywie. Rzut za 2 punkty. Nie wchodzi na szczęście i zbiera Adam Waczyński. Waczyński mógł rzucać za 2, jednak zdecydował się na wycieczkę pod kosz, ale zrobił to fantastycznie w swoim stylu. Tak atletycznie, lekciuteńko podbiegł do kosza i z niesłychaną łatwością skierował piłkę do obręczy. Teraz Mongolia atakuje. Jest niecelny rzut i znów zbiera Adam Waczyński. No muszę przyznać, że wiele sobie obiecywałem po występie tego zawodnika, ale trzeba przyznać, że to jest koszykarz, który tak jakby od wielu, wielu lat grał w tej trzyosobowej odmianie koszykówki. A przecież dopiero co jest świeżo upieczonym reprezentantem Polski w koszykówce trzyosobowej. Włączony do tej kadry na kilka miesięcy przed Mistrzostwami Świata w Warszawie. Taki plan miał trener tej kadry, Piotr Renkiel. No i okazuje się, że mimo tych ataków licznych reprezentacji Mongolii, sprawdza się ten pomysł, przynajmniej z Adamem Waczyńskim. Waleczny też jest niesłychanie Michał Sokołowski. Jest teraz czas wzięty przez Polaków, którzy muszą ustalić to, jak jeszcze mogą grać w tym spotkaniu. Jeszcze zorganizować jakieś zagrywki, które przecież mają przygotowanych ich mnóstwo. Kwestia tylko wybrania odpowiedniej na te ostatnie minuty starcia z Mongolią. 3 minuty, 26 sekund.

0: Sekundy do końca. Ja przypomnę, że jeszcze dzisiaj Polaków czeka starcie z Łotyszami. Jeśli nie powiedzie się w tym starciu z Mongolią, to też nic wielkiego się nie stanie. Będą jeszcze 3 mecze, by wyjść z grupy. Zwycięzcy awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów, a zespoły z drugich i trzecich miejsc zagrają w takim barażu o najlepszą ósemkę. Teraz jest rzut dla reprezentacji Mongolii i 3-punktowe znów prowadzenie naszych rywali, którzy z każdym punktem przecież przybliżają się do ostatecznego zwycięstwa w tym spotkaniu. Rzut za 2 punkty i niestety jest celny, a to oznacza, że już na koncie Mongołów 17 punktów. No w koszykówce 3-osobowej to już może być sytuacja wręcz nie do odwrócenia, nie wygląda dobrze. Sytuacja, w której znaleźli się podopieczni trenera Piotra Renkiela. 7 fauli popełnili Mongołowie, podobnie jak reprezentanci Polski, a to oznacza, że już teraz każdy faul będzie kończył się rzutami osobistymi i każdy punkt będzie Mongołów przybliżał do upragnionego zwycięstwa na otwarcie tego turnieju. Słyszą Państwo to buczenie, słyszą Państwo te gwizdy, bo chcieli jednego z zawodników rywali wytrącić, wyprowadzić z równowagi. Polscy kibice tak licznie zgromadzeni u stóp Pałacu Kultury i Nauki. To się udało, bo pierwszy rzut osobisty nietrafiony, zmarnowany. Jak będzie z drugim? 3 minuty, 20 sekund do końca. Teraz rzut jest celny i 18 punktów na koncie Mongolii. To oznacza, że już tylko 3 punkty dzielą naszych rywali od zwycięstwa w tym spotkaniu. Zamojski, musimy próbować za 2 punkty! Ależ fantastycznie to zrobił. Wyszło doświadczenie tego blisko 40-letniego byłego reprezentanta Polski w tradycyjnej odmianie koszykówki, a obecnie lidera naszej 3-osobowej kadry, który przecież ma doświadczenie z Igrzysk Olimpijskich z Tokio. Pierwszych historycznych dla 3-osobowej koszykówki oraz tych, które odbyły się 2 lata temu na placu de Concorde w Paryżu, gdzie Polacy wyszli z grupy, ale odpadli w rywalizacji o wejście do strefy medalowej. Rzut osobisty, cisza na tym stadionie, na tej arenie i jest celny rzut Przemysława Zamojskiego. 18 do 15 przegrywamy 3 punktami. Może jednak ta sytuacja nie jest tak tragiczna, jak się przez moment wydawało, kiedy Mongołowie odeszli już Polakom na 5-6 punktów. Raz jeszcze Zamojski. I znów celnie, jest radość w Warszawie, bo Polacy tracą do rywali już tylko 2 punkty. 3 minuty, 8 sekund do zakończenia tego spotkania. Jeśli Mongołowie się pomylą, Polacy staną przed szansą na wyrównanie. Niestety nie pomylili się, a zatem Polacy znów muszą atakować. Sokołowski pod koszem, bardzo łatwa sytuacja, ale to tylko 1 punkt dla reprezentacji Polski. 19 do 17. Jeśli teraz Mongołowie rzucą za 2 punkty, to wygrają. Jest rzut, ale niecelny. Na szczęście nie wpadło to. No, odbiła się ta piłka od obręczy. Baczyński za 2 punkty. Nie, jednak podszedł pod kosz i piękna indywidualna akcja byłego kapitana reprezentacji Polski w 5-osobowej odmianie koszykówki. Punkt straty mają Polacy, atak Mongołów, 20 punkt na koncie naszych rywali. Jeśli teraz Polacy rzucą za 2, to wyrównają. Jeśli stracą piłkę albo rzucą za 1, to Mongolia stanie przed szansą na zwycięstwo. Rzuca Zamojski pod koszem, 20 do 19, 2 minuty i 20 sekund do końca. Polacy muszą się bronić. Jeśli Mongolia teraz trafi, to przegramy ten mecz i niestety tak się też zdarza. Świetna akcja zespołowa naszych rywali. Podanie pod sam kosz i wykorzystana ta szansa przez naszych rywali. 2 minuty i 15 sekund przed końcem tego meczu. Polacy przegrywają spotkanie otwarcia na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-osobowej w Warszawie. Polska-Mongolia 19 do 21.
1: Relacjonował Filip Jastrzębski, któremu serdecznie dziękujemy. No może lepiej będzie o 21:35, bo wtedy reprezentacja Polski zmierzy się z Łotwą, a Łotwa, przypomnijmy, dziś na inaugurację przegrała z Amerykanami 14 do 17. Jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie z Nigerią. Będzie to drugi w ostatnim czasie mecz towarzyski Polaków. W minioną niedzielę Polska przegrała we Wrocławiu z Ukrainą 0-2. Trener Jan Urban jest krytyczny wobec siebie samego. Reprezentacja nie zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata, ale zdaniem Urbana poczyniła postępy.
2: Rok pracy mojej ja uważam za nieudany, bo nie osiągnęliśmy głównego celu. Jeśli chodzi o samą reprezentację, uważam, że ona się rozwija, mimo tego, że dostaje nam się za przegrany sparing, to jednak uważam, że poszliśmy do przodu i wiemy, co mamy poprawić. Grę defensywną musimy poprawić, bo tracimy zbyt wiele bramek.
1: Reprezentant Polski Nikola Zalewski liczy na lepszy występ niż w ostatnim spotkaniu.
3: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
1: Tyle Nikola Zalewski. Początek meczu Polska-Nigeria jutro o 20:45. Czwarty

Giro d'Italia kobiet to jazda indywidualna na czas na trasie Belluno, Dolina Nevegal. Najszybsza była Anna van der Breggen. Holenderka wyprzedziła Szwajcarkę Marlen Reusser i swoją rodaczkę Demi

0: Polski. Grabka przeszła z mistrza Polski Budowlanych Łódź do wicemistrza Deweloperesu Rzeszów. Wenerska podążyła w przeciwną stronę. Carolina Hurricanes i Vegas Golden Knights rozpoczną batalię o Puchar Stanleya Ligi NHL, najlepszych hokejowych rozgrywek na świecie. Pierwsze spotkanie najbliższej nocy odbędzie się w Karolinie Północnej. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych.
1: Zarówno hokejowi eksperci, jak i bukmacherzy więcej szans na wygraną Pucharu Stanleya dają Karolinie. Zespół ten jest najbardziej dominującą drużyną fazy play-off w najnowszej historii i ma szansę zapisać się jako jedna z najbardziej dominujących ekip w historii rozgrywek w ogóle. Bilans hokejów Karoliny w tegorocznych play-offach wynosi 12 zwycięstw do tylko jednej porażki. Ostatnią drużyną, która tego dokonała, byli Montreal Canadiens dokładnie 50 lat temu, lecz wówczas grano też innym systemem. To go after the greatest trophy in all of professional sports. Carolina and Vegas. Game one. Tuesday night. Ciekawostką stanowi fakt, że hokeiści z Vegas w rozgrywkach NHL grają dopiero 9 lat, a jest to dla nich już trzeci finał, a jeden z nich w 2023 roku okazał się zwycięski. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Mamy Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. Mamy mecze reprezentacji Polski, tej piłkarskiej, ale nie oszukujmy się, proszę Państwa. Cały polski sport kręci się w ostatnich dniach wokół Mai Chwalińskiej, która gra we French Open. Fantastyczny tenis prezentuje zawodniczka, która jeszcze niedawno była poza czołową setką rankingu WTA. Teraz no właściwie w taki bezprecedensowy sposób najwyższe w ostatnich miesiącach, najwyższy awans w ostatnich miesiącach w rankingu. No i pokonuje te zawodniczki z czołówki, czyli te, które kiedyś były finalistkami wielkich turniejów. Na początek przecież mistrzynią olimpijską, później finalistki wielkich koszlemowych turniejów. No a teraz Maja Chwalińska zmierzy się w ćwierćfinale z Rosjanką Anną Kalińską. Posłuchajmy, co Chwalińska mówiła i po tym meczu 1/8 finału, ale także o wyzwaniach, które jeszcze ją we French Open czekają.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, że gram inaczej po prostu i troszkę może też inaczej widzę ten tenis niż większość zawodniczek. Staram się myśleć na korcie najwięcej jak się da, nie zawsze mi to wychodzi. Może i jestem tym odmieńcem, nie ma problemu. Ten turniej się nie zakończył, więc jakby dla mnie nic się nie zmienia. No ale jestem też świadoma tego, no sam fakt, że już mam pewne te turnieje główne wielkich szlemów przez, nie wiem ile tam, nie jestem dobra w tym, ale no US Open i Australia na pewno, więc to na pewno daje ci taki spokój, myślę też na to planowanie, finanse są ważne, więc fajnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa. Jestem tylko człowiekiem i ten stres oczywiście, że jest, bo mi zależy. Więc tak, więc jest. Jak sobie z nim radzę, po prostu też akceptuję to, że tak jest i że to jest normalne. To myślę, że to jest właśnie taki klucz i od tego bym zaczęła. Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to jakby oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać, więc myślę, że to jest też bardzo pomocne. Nie jest tak, że ja bym nie chciała tego świętować, bo na pewno myślę, że po prostu to nie jest też moment na to, żebym jakoś to świętowała, ale myślę, że jak emocje popadną po turnieju, to na pewno będę w stanie jakoś bardziej to docenić i mieć chwilę na to, żeby świętować. Ale tak, ogólnie planuję też kilka dni przed przyjazdem tutaj, planowałam, że po Rolandzie będę miała kilka dni wakacji, więc będę miała chwilę, żeby tak ochłonąć i tak docenić. Tenis to jest gra i naprawdę te rankingi nie grają. Ja sama mam takie zawodniczki, nawet śmieję się, bo na początku turnieju z jedną z nich rozmawiałam i ona gra w eliminacjach i śmiałyśmy, że kurczę, mam nadzieję, że cię nie wylosuję. I dzisiaj mi napisała właśnie, że cieszy się, że jest jedyną zawodniczką, którą ja nie chciałam wylosować. Więc tak, z Aną się okaże.
0: Ale teraz już wiele zawodniczek ma obawy przed meczami z Mają Chwalińską. Zobaczymy, jak poradzi sobie jutro Anna Kalińska. Maja Chwalińska powiedziała, że wiele osób ją wspiera. To oczywiście kibice, teraz już sponsorzy, ludzie z jej klubu z Bielska-Białej, ale przede wszystkim oczywiście rodzice. Pani Marcela Chwalińska i pan Tomasz Chwaliński, oni są razem z córką w Paryżu. Cezarym Gurjewowi udało się porozmawiać z tatą Mai Chwalińskiej, panem Tomaszem Chwalińskim.
3: Panie Tomku, wielkie gratulacje, no wielka radość całej rodziny.
4: Na pewno, bardzo dziękuję za gratulacje. Jesteśmy szczęśliwi, no. Żyjemy dalej, czekamy na następne mecze i w dalszym ciągu cieszymy się tym, co się stało i co się może jeszcze stać.
3: Kibicujecie, Majce, mówię kibicujecie, bo jest tak, że pana małżonka, no ale pan czuwa nad żoną. Musiał czuwać, żeby ona tutaj przeżyła te emocje.
4: Żona troszeczkę bardziej emocjonalnie podchodziła do meczów. Zresztą zawsze tak było, nawet śledząc mecze Mai w domu. Więcej się stresuje, potrafi nieraz nie oglądać nawet, jak nie musi. Szuka sobie jakiegoś tego zajęcia. zajęcia, tylko sprawdza wyniki, wtedy się trochę mniej stresuje.

0: Dużo wyrzeczeń, dużo pieniędzy oczywiście zainwestowanych, wyjazdy całej rodziny na turnieje. No i był taki okres, kiedy mieliście wątpliwości, bo i Maja chorowała. Był trudny okres, ona to przetrwała, choć jeszcze Maja gra dalej. Wielka radość i spełnienie marzeń.
1: Tak, ale wątpliwości nie było żadnych. Maja zawsze miała ten plan i zawsze w to wierzyliśmy.
0: A jakie to uczucie, jak pan siedział na korcie Filipa Châtier, 15 tysięcy kibiców, no i w pewnym momencie publiczność jakby było widać pokochała Maję. Już nie tylko francuska kibicowała, ale oklaskiwała akcję Mai.
1: Dumny z córki z całego tego wydarzenia. Rozpierała mnie duma. No, zresztą jak zawsze, jak gra Maja.
0: Było tak, że nie namawialiście córki tak mocno do sportu. Dawaliście jej przestrzeń. Ona miała się bawić. Miała być to radość skorzystania z tych uroków szeroko rozumianej kultury fizycznej, no ale stała się niezwykle twardym, dzielnym sportowcem.
1: Tak, tenis był w ogóle wymysłem Mai. My ją tylko zachęcaliśmy do sportu. Ona była bardzo dzieckiem ruchliwym, sprawnym. To ją zachęcaliśmy do różnego rodzaju sportów. Maja trenowała i karate. Trenowała, może za dużo słowo powiedziane, ćwiczyła karate, siatkówkę, w międzyczasie łączyła z tenisem. Wszelkie ruchowe sprawy. My ją zachęcaliśmy do tego. Tenis jej się spodobał, została przy tenisie, pokochała to i do tej pory to trwa.
0: Maja gra inaczej, nawet padło określenie wczoraj na konferencji prasowej, że jest odmieńcem. A co panu się najbardziej podoba? Co robi właśnie Maja na korcie?
1: Właśnie ta różnorodność. Dzisiejszy tenis, jak wszyscy wiemy, polega z reguły na sile, szybkościach. Maja tych szybkości nie generuje, choć potrafi. Ale ona gra bardzo zróżnicowanie, bardzo ładnie dla oka. Bardzo się to fajnie ogląda.
0: Dzieci coś przejmują z rodziców. Jak pan patrzy na Maję, tak pan sobie myśli, no co na przykład przejęła ode mnie?
1: Może też pasję do sportu. Ja zawsze lubiłem sport. Może nie trenowałem jakoś zawodowo, ale zawsze sport był obecny w moim życiu.
2: I to jest bardzo ważne, żeby ten sport z rodziców na dzieci przelewać, to zainteresowanie. No, szkoda, że Cezary Guriew nie zapytał, czy pan Tomasz Chwaliński jest leworęczny, bo być może to też odziedziczyła Maja Chwalińska. Przecież wiemy, że już obecnie jest jedną z najlepszych na świecie właśnie leworęcznych tenisistek i również z tego powodu rywalką gra się z nią bardzo trudną. Był tata Mai Chwalińskiej, no to teraz klub, czyli BKT Bielsko-Biała. Tam od pewnego czasu gra, trenuje Maja Chwalińska, występuje między innymi w rozgrywkach klubowych, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski właśnie w zespole z Bielska-Białej. No i ten zespół razem z menedżerami, z prezesami jeździ też za Mają na te najważniejsze turnieje właśnie w Paryżu. Cezary Guriew porozmawiał z prezesem Piotrem Szczypką.
3: Dlatego ma tak wielu kibiców, bo po prostu ten tenis stał się troszkę nudny, jeśli można tak powiedzieć. Strzały, dwie, trzy piłki, a Maja gra finezyjnie, gra kompletnie inaczej, a to co jest inne jest fajne w tym świecie, który dziś wygląda tak samo, więc ma bardzo dużo kibiców. A przez to te dziewczyny, przez tą jej różnorodność po prostu się gubią. Maja się też bardzo wzmocniła od zeszłego roku. Więcej po prostu jest aktywna na tym korcie, więcej kończy też tych piłek, także jest zawodniczką kompletną i praktycznie myślę, że tutaj zrozumiała, że każdy jest do pokonania. Na pewno bardzo dużo jej pomogły też sparingi, treningi. I wcześniej przed pierwszą rundą znajomi Osaką, których grała i wygrywała z nią gemy, czy później z Igą Świątek, więc praktycznie trenowała z dwoma zwycięzczyniami Wielkiego Szlema, pokonała mistrzynię olimpijską, no więc co tutaj więcej dodawać, same wyniki mówią za siebie. W ostatnim czasie się dużo zmieniła, bardzo dużo się śmieje, żartuje, także staramy się po prostu na tych śniadaniach czy tych kolacjach żartować jak najwięcej, żeby te emocje jakoś rozluźnić. Byliśmy na Cekwaną, na lody, czy tam ona lubi z Lego układać, więc kupiłem Lego, układała Lego, graliśmy w karty. Z normalną dziewczyną, młodą kobietą, bardzo skromną, bardzo sympatyczną, żartującą. Właśnie też mnie to dziwi, bo mam wrażenie, że my bardziej się cieszymy, bardziej to celebrujemy niż ona sama. Jest to też na pewno spełnienie marzeń. Gdzieś tam łezka się jej uroniła, ale chce być twarda, więc zaciszu w pokoju. Także tak.
2: Jak te emocje opadną, to na pewno łezka popłynie. No i zobaczymy. Oby popłynęła po zwycięskim finale. Oczywiście nie ma co pompować balonika. Życzymy każdej dobrej, udanej akcji Mai Chwalińskiej. I tak zrobiła już bardzo, bardzo dużo. W przyszłym sezonie piłkarskiej ekstraklasy drużyny zagrają nową piłką, którą ma uświetnić przypadające na 2027 rok, stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Nowe będzie także logo, do którego dodano symbol 100, a także puchar dla mistrza kraju. Jeremy Sochan jest drugim Polakiem po Marcinie Gortacie, którego zespół awansował do finału NBA. Od środowej nocy jego New York Knicks w walce o tytuł zmierzą się z San Antonio Spurs, w którym 23-latek zaczynał sezon. To jest największa scena i największe wyzwanie, przyznał koszykarz. A panczenista Piotr Michalski, trzykrotny olimpijczyk i medalista mistrzostw Europy w wieku 32 lat, zakończył karierę zawodniczą, poinformował Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Kontaktu z dyscypliną sportowiec jednak nie zerwie. Planuje zająć się bowiem pracą trenerską. A my planujemy wrócić do państwa już jutro w informacjach sportowych. Na dziś to już wszystko. Przypomnę, polscy koszykarze 3 na 3 w Mistrzostwach Świata przegrali z reprezentacją Mongolii. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: O reklamie. Autopromocja.
5: Czym zajmują się położne poza odbieraniem porodów? I co możemy stracić, jeśli w życie wejdą planowane zmiany w kształceniu położnych? O tym porozmawiam w najbliższej audycji Do Pomyślenia w środę o 22.06. Moim gościem będzie położna Klaudia Nil-Atmadża. Ewelina Kamińska, zapraszam do pomyślenia.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. O uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego wnioskuje Prokuratura Krajowa. Pismo w tej sprawie skierowano do Parlamentu Europejskiego. Śledczy podejrzewają byłego wiceministra sprawiedliwości o przekroczenie uprawnień. Chodzi o wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników. Zdaniem śledczych mogło też dojść do wyłudzenia publicznych pieniędzy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc nie chcę mówić o szczegółach. Myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
6: Były wiceminister sprawiedliwości twierdzi, że jest niewinny i deklaruje, że jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania. Holandia przedłuży obecność żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia, poinformował o tym minister obrony narodowej. Obecność wojsk sojuszniczych wzmacnia odstraszanie, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, Polska jest gotowa do obrony własnego terytorium, jednak bezpieczeństwo wschodniej granicy NATO pozostaje wspólną odpowiedzialnością państw sojuszniczych. Trwają rozmowy dotyczące dalszego zaangażowania kolejnych państw NATO w ochronę wschodniej flanki sojuszu. Od jutra kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Zdaniem policji to może przełożyć się na zmianę nawyków u części kierowców. Użytkownicy aut są jednak w tej kwestii podzieleni.
8: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
9: Troszeczkę za ostre są w tej chwili te przepisy, tym bardziej, że dużo zależy od interpretacji policjanta.
10: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem. Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane. Strzałka, niezdecydowanie pieszego, widziałem też takie sytuacje.
6: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował już w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia w tej sprawie. Przypomnijmy, zmiana wchodzi w życie jutro. Na koniec o zagrożeniu dla upraw. Tegoroczny maj był jednym z najbardziej suchych od lat. W większości kraju spadła mniej niż połowa normy opadów. W rzekach ubywa wody, a susza rolnicza obejmuje już pas od zachodniej Polski przez centrum po wschód kraju. Zagrożone są cztery grupy upraw, mówi Katarzyna Żyłowska z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
11: Zboża o zimę i zboża jare oraz truskawki i dodatkowo w tym okresie jeszcze weszło zagrożenie suszą dla krzewów owocowych. Problem jest i jeżeli nie będziemy mieli jakichś dużych opadów w ciągu najbliższych kilku dni, to ten obszar na pewno się będzie powiększał.
6: Niedobór opadów utrzymuje się od początku roku.
1: W Polskim Radiu 24.
12: 33 minuty po godzinie 20. Zapraszam Państwa na program Świat w Powiększeniu.
1: Świat w Powiększeniu.
12: A razem ze mną w studiu już Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.

0: wieczór.
1: Czy to koniec wielkiej przyjaźni Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, pewnie padnie w dzisiejszej audycji. Ja bym chyba jeszcze jej tak nie przekreślała, że to już jest koniec przyjaźni, ale na pewno dość duże napięcie w niej obserwujemy.
1: Więcej już teraz. Zapraszam.
2: Świat w powiększeniu.
0: Jest nowe porozumienie w sprawie częściowego zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. I choć izraelska armia kontynuuje ataki w południowym Libanie, kontynuowała je także dzisiaj, to nie uderzyła w Bejrut. Stało się to po tym, jak Iran ostrzegł, że działania Izraela w Libanie zagrażają rozmowom na temat porozumienia mającego zakończyć wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. A prezydent Donald Trump, według doniesień portalu Axios, w ostrych słowach nie pozwolił Benjaminowi Netanyahu na bombardowanie libańskiej stolicy. Co nam to mówi o relacjach izraelsko-amerykańskich i o perspektywach na pokój na Bliskim Wschodzie? O tym dziś w Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dziś pan Patryk Gorgol, prawnik, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dobry wieczór, witam.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Na pewno widział pan, czy też czytał ten głośny artykuł portalu Axios, zgodnie z którym Donald Trump miał w rozmowie telefonicznej z Benjaminem Netanyahu, zresztą krótko po tym, jak Netanyahu wydał rozkaz do zaatakowania Hezbollahu w południowych dzielnicach Bejrutu, powiedzieć: czyś ty oszalał, beze mnie siedziałbyś w więzieniu. Wszyscy cię nienawidzą, wszyscy nienawidzą Izrael właśnie z tego powodu. Tak miał powiedzieć Donald Trump. Wydaje się, że to jest prawda, bo Axios rzadko myli się, jeżeli chodzi o takie przecieki. Zresztą sama treść tego wycieku nie jest kwestionowana, jedynie to, że w ogóle do niego doszło. Dlaczego w takim razie według pana Trump tak nerwowo zareagował właśnie teraz?
3: No, pani redaktor, można powiedzieć, trochę nawiązując do polskiej sceny politycznej, że Donald się wściekł. O co chodzi? Mamy ewidentną rozbieżność interesów amerykańskich i izraelskich, bo o ile amerykańska administracja wkłada bardzo dużo pracy w to, aby mogło w końcu dojść do tego porozumienia, ponieważ uważają ewentualną eskalację za jeszcze większe ryzyko, o tyle zakończenie tego konfliktu nie jest na rękę Izraelowi i premierowi tego państwa, ponieważ oni uważają, że nie osiągnęli swoich celów i ewentualne porozumienie w tym kształcie, w jakim jest projektowane, będzie sukcesem Iranu i przełoży się na pogorszenie sytuacji strategicznej Izraela. W związku z tym tu widzimy kurs kolizyjny i sytuację taką, w której Izraelczycy, choć starają się rzucać kłody pod nogi porozumieniu potencjalnemu, to nie mogą tego zrobić w sposób otwarty. Z drugiej strony widzimy, że pomimo tego, że Izrael narusza to zawieszenie broni w Libanie w ten czy w inny sposób, tak jak pani redaktor wspomniała, dokonując ataków na południu kraju, to jednak Iran nie zdecydował się odejść od stołu negocjacyjnego, to znaczy, że Iranowi też zależy na porozumieniu i też nie zamierza może nie z błahego, bo błahe to jest nieodpowiednie słowo dla wojny, dla tego, co tam się dzieje, ale też nie zamierza z powodu może nie drobnych, ale niedużych naruszeń odchodzić od stołu negocjacyjnego.
0: Mówi pan, Donald się wściekł, a jednak ta relacja z Donaldem Trumpem, Benjamina Netanyahu, zawsze była przez niego uznawana za duży plus i w ogóle to, że potrafi się dogadać z Donaldem Trumpem, że potrafi też dzięki temu zapewnić bezpieczeństwo Izraelczykom, tak przynajmniej to tłumaczy. No, ten obraz takiego właśnie polityka trochę nam tutaj się rozpada. Co nam to mówi o obecnych, według pana, relacjach między Trumpem a Netanyahu?
3: Konflikt biznesowy dwóch przedsiębiorców. To znaczy, tak bym scharakteryzował. Mianowicie w pewnych elementach mamy wspólne interesy i one będą realizowane, a w pewnych jest sprzeczność. Teraz pytanie, na czyim stanie? Ponieważ tak, no w porządku, my z jednej strony widzimy i tutaj pani redaktor relacjonuje wydarzenia ostatnich dni. Z drugiej strony widzimy, że AIPAC, czyli proizraelskie lobby w Ameryce, to jest taka organizacja, która wspiera kandydatów w prawyborach, w rękę z Donaldem Trumpem wyeliminowali republikańskiego kongresmena, który krytykował Izrael. Także to nie należy na to patrzeć tak jednowymiarowo. To znaczy, nie zmieni się wektor polityki Trumpa,

0: będzie dalej proizraelska, aczkolwiek bierze pod uwagę też inne aspekty. Też wracając do wydarzeń z zeszłego roku, to przecież wypowiedź z użyciem tego brzydkiego wyrazu na F w języku angielskim padła też w czasie wojny 12-dniowej, kiedy Trump oceniał w tamtym czasie, że obie strony są szalone i dążą do konfliktu i on stara się to wszystko opanować. Czyli ten rozdźwięk między głosem izraelskim a amerykańskim się zdarza, ale proszę zwrócić uwagę, że ktoś dokonał tego przecieku. Zakładam, że to bardziej był przeciek po stronie amerykańskiej, bo jej on był na rękę. A z drugiej strony premier Netanyahu ani nie zdementował, ani w jakiś sposób nie wyeskalował swoich następnych działań, żeby pokazać, że to wcale tak nie jest i że on się Ameryki nie słucha. Można powiedzieć, że trochę położył uszy po sobie. Czyli on nie uważa, żeby w jego interesie było otwarte stawianie się Amerykanom. Pewnie będzie trochę tak, jak zrobił po zawarciu porozumienia atomowego w 2016 roku przez Baracka Obamę. To znaczy, pewnie będzie starał się w jakiś sposób podważać to, co się dzieje zakulisowo. Tak? Między innymi elementem walki z tym porozumieniem Obamy było to, że Izraelczycy bardzo mocno wspierali Donalda Trumpa w wyborach, który po tym, jak doszedł do władzy, po prostu wypowiedział porozumienie atomowe. Nawiasem mówiąc, porozumienie atomowe, które wydaje się, że dawało dużo większe gwarancje, jeżeli chodzi o brak rozwijania przez Iran programu nuklearnego, niż to, co obecnie jest na stole i o czym się mówi, aczkolwiek nie ma co oczywiście oceniać tego dokumentu, którego jeszcze nie widzimy. Zobaczymy, co zostanie wynegocjowane i wtedy będziemy w stanie ocenić.
1: Do tych negocjacji amerykańsko-irańskich jeszcze pan pozwoli, że wrócimy, ale chciałam jeszcze na chwilę zatrzymać się przy Izraelu i przy sytuacji w polityce wewnętrznej tego kraju, ponieważ tak, rzeczywiście Donald Trump tutaj w tym przypadku Netanyahu zablokował, jeżeli chodzi o ataki na Bejrut. Z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że Netanyahu znajduje się pod bardzo dużą presją ze strony chociażby swoich koalicjantów, ale także opozycji. Skrajnie prawicowy minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir, znany na pewno naszym słuchaczom także z wielu kontrowersyjnych działań i stwierdzeń, powiedział: nadszedł czas, aby powiedzieć naszemu przyjacielowi nie. I tutaj było to w kontekście prezydenta Trumpa. Z kolei lider opozycji Yair Lapid stwierdził, że Izrael stał się państwem klientem w pełnym tego słowa znaczeniu. Czy ta presja wewnętrzna, zarówno wewnątrz własnego rządu, jak i w ogóle na izraelskiej scenie politycznej, presja, która dodajmy pojawia się w roku wyborczym w Izraelu, może okazać się skuteczna, może okazać się silniejsza niż presja z Waszyngtonu?
0: Pani redaktor, jak słusznie pani zauważyła, Netanyahu znajduje się pod ogniem krytyki zarówno swoich skrajnie prawicowych koalicjantów, jak i centrowej opozycji. I jedni i drudzy nie zarzucają mu, że narusza prawo humanitarne w strefie Gazy, że narusza prawo humanitarne w Libanie, że ludzie giną. Nie, zarzucają mu, że jest zbyt miękki wobec Stanów Zjednoczonych, które w którymś momencie coś w końcu postanowiły powiedzieć, tak? Więc tutaj nie należy spodziewać się zmiany kursu Izraela na długoterminowo oczywiście, na łagodniejszy, ponieważ w Izraelu doszło do gromadzenia się, do takiego efektu, gromadzenia się wokół flagi, a dodatkowo nie ma co się tutaj oszukiwać. Większość społeczeństwa izraelskiego po prostu popiera te działania w dziedzinie bezpieczeństwa, czyli popiera i bombardowanie, oczywiście teraz mamy zwiększenie broni, no ale w marcu mieliśmy do czynienia z konfliktem, bombardowanie Iranu w tamtym czasie i popiera operacje w Libanie. I tutaj premier Netanyahu, jak długo będzie mógł grać tą kartą, to będzie grał, ponieważ to jest też coś, co powodowało, że prawicowi wyborcy byli przy nim przez lata, to znaczy on odpowiadał za to bezpieczeństwo, dowoził to bezpieczeństwo i u niego tak naprawdę problemem okazał się dopiero ten październik 2023, kiedy służby i wojsko się skompromitowały i to było totalnie niespójne z tym, co on, przepraszam za słowo, sprzedawał swoim wyborcom do tej pory. I biorąc pod uwagę te jesienne wybory, to sytuacja, w której Netanyahu musi wykazywać

0: wykazywać pewną wstrzemięźliwość jest z jego punktu widzenia niewygodna, zwłaszcza, że jest z dwóch stron krytykowany za to, że jest z jednej strony nieskuteczny, a z drugiej, że jest za miękki. No a dużo rzeczy można powiedzieć o polityce Netanyahu i wobec Palestyńczyków, i wobec Libańczyków, i wobec Irańczyków, ale nie to, że jest miękki. O, że jest miękka ta polityka. Mhm.
1: A co w takim razie jest takim głównym, ostatecznym celem Izraela w Libanie? Bo powiedział pan, że Izraelczycy się nie zatrzymają, ponieważ uważają, że ich cele nie zostały osiągnięte. Czy to jest tak, że jest jakiś punkt końcowy, do którego oni dążą? Czy w przypadku na przykład Benjamina Netanyahu wojna jako taka po prostu jest mu na rękę? Bo dopóki trwa, Izraelczycy skupiają się na bezpieczeństwie, a nie na przykład na jego własnych problemach z prawem.
0: Tak i pewnie też na problemach gospodarczych, które czekają Izrael, tak. Ponieważ tak jak wiadomo, że gospodarka irańska jest w olbrzymich tarapatach ze względu na wojnę, tak samo gospodarka izraelska też będzie miała problemy. Pani redaktor, powiem tak, moim zdaniem wojna jest narzędziem politycznym w ręku Netanyahu, to znaczy on jej potrzebuje właśnie po to, żeby gromadzić ludzi i swój elektorat wobec siebie, zwłaszcza, że wyrosła mu na prawym skrzydle bardzo radykalna konkurencja, przy której niektórzy mogą powiedzieć, że jest on nawet umiarkowany, ale jeżeli chodzi o ten Liban, to tak, Amerykanie obecnie zmuszają Izrael do miarkowania swoich działań, ale jeżeli pani redaktor mnie pyta, jaki jest cel, moim zdaniem czymś, co zadowoliłoby Izrael, byłoby rozbrojenie Hezbollahu. Tylko, że prawdopodobieństwo, że Hezbollah się sam rozbroi, to każdy może sobie sam ocenić. Trzeba pamiętać o tym, że Hezbollah, poza tym, że oczywiście ma skrzydło, które zajmuje się kwestiami militarnymi, które potrafi dokonywać ostrzeliwań północnego Izraela, jest wrogie wobec Izraela z naturalnych przyczyn i w drugą stronę tak samo to wygląda, to tak samo jest organizacja, która spaja libańskich szyitów. Zresztą libańscy, którzy stanowią około 1/3 populacji kraju. I to z kolei powoduje, że trudno doprowadzić do sytuacji, w której organizacja, która reprezentuje, no oczywiście nie wszystkich szyitów, bo tam są też inne organizacje, ale większość szyitów, która reprezentuje, żeby ta organizacja po prostu zniknęła i żeby spowodować, że nie będzie miała żadnego znaczenia. Oczywiście Hezbollah nie rozbroi się sam. Jeżeli będzie próbował Izrael doprowadzić do tego siłą, no to mamy kolejną eskalację. Są siły w Libanie, w tym prezydent tego kraju, w tym wojsko libańskie, które chciały bardzo rozbrojenia tego Hezbollahu, bo uważają, że Hezbollah jest czynnikiem destabilizującym ten kraj. No i w pewien sposób trudno się nie zgodzić z taką tezą. Ale jednocześnie to wojsko nie jest gotowe, żeby stanąć do walki ani z Izraelczykami, ani z Hezbollahem.
1: Ja tylko przypomnę,
0: jeżeli
1: że...
0: Pani, Jeżeli mnie pani pyta, co uznałby za sukces, gdzie by się zatrzymał premier Netanyahu, to moim zdaniem, gdyby rozbroił Hezbollah, to na potrzeby tego, z tych swoich wyborów i tak dalej, powiedział, że to jest taki sukces, jakiego nikt nie osiągnął. Ale jednocześnie uważam, że to jest równie prawdopodobny cel do osiągnięcia, jak na tę chwilę, że szybko dojdzie do zmiany władzy w Iranie.
1: No ale przecież słyszeliśmy już chociażby po 2 latach wojny w strefie Gazy, gdy dochodziło do tego porozumienia w sprawie zawieszenia broni z Hamasem, że zarówno Hamas, jak i Hezbollah zostały osłabione do takiego stopnia, że nie są w stanie już zagrażać Izraelowi. Ten sukces był odtrąbiony przez Izrael, po czym krótko po tym właściwie rozpoczęły się kolejne ataki.
0: Tak, to, ale to trzeba rozróżnić fakty od propagandy po prostu, tak? To, że Hamas ma dużo mniejszy potencjał, to jest zupełna prawda. To, że Hezbollah dostał potężne ciosy i w organizacji, w arsenał broni i w jego potencjał, to jest zupełna prawda. Ale jak gdyby jest też druga strona tego medalu. Jaki jest potencjał tych organizacji do odbudowywania się? Proszę zauważyć, co zrobił Hamas po zawarciu rozejmu w strefie Gazy. Pierwsze, co zrobił Hamas, to wyszedł na ulicę i zaczął zabijać swoich przeciwników politycznych. Jak ja zobaczyłem, że pierwsze, co robi Hamas, to robi porządek wewnątrz strefy Gazy, w brutalny sposób, jak gdyby niedemokratyczny i tak dalej, to podkreślmy, to uznałem, no nikt nie wchodzi, nikt nie robi porządków na ulicy po to, żeby się za chwilę rozbroić. I jest też drugi element, o którym trzeba pamiętać, tak, że

0: Jeżeli Strefa Gazy jest ostrzeliwana, jeżeli Liban jest ostrzeliwany, to to powoduje, że część tego społeczeństwa, która jest reprezentowana przez, no w przypadku Palestyńczyków, przez, w przypadku Hamas, przez, w przypadku, inaczej, część społeczeństwa, która popiera albo identyfikuje się z Hamasem, popiera ten Hamas jeszcze mocniej. To samo w Libanie. Ci szyici będą popierali Hezbollah jeszcze mocniej, bo w którą stronę mają się odwrócić. Tutaj być może byłaby szansa dla, na jakąś rolę dla armii libańskiej, gdyby ona była operatywna i gdyby była rzeczywiście zdolna do zaprowadzenia porządku i z jednej strony opanowania Hezbollahu, że tak powiem, i ich aktywności, a z drugiej niedopuszczenia Izraelczyków. Ale prawda jest taka, że armia libańska unika konfrontacji, a więc tutaj nie ma co liczyć. W związku z tym, odpowiadając na pani pytanie, tak, no, ten potencjał został zmniejszony, ale ten potencjał jest możliwy do odbudowania i to niewielkim, znaczy może niewielkim, ale jak najbardziej wyobrażalnym nakładem sił.
1: To jeszcze na chwilkę wrócę do tego wycieku, od którego zaczęliśmy, tej rozmowy telefonicznej Trumpa z Netanyahu, bo tak się zastanawiam, jaki to jest sygnał też dla Iranu. Czy Iran może się cieszyć z tego, że tak te relacje wyglądają, bo też chyba uświadamia sobie, o ile tego oczywiście nie wiedział wcześniej, że Hezbollah i to, co się dzieje w Libanie w kontekście Izraela, to jest dla Iranu bardzo mocna karta przetargowa.
0: Tak, znaczy generalnie Iran został zaatakowany w tym roku i w zeszłym. Nie dlatego, że Izrael i Ameryka uznały, że jest tak mocny, że trzeba go zaatakować, dlatego, że uznały, że jest tak słaby, że można sobie na to pozwolić i osiągnąć swoje cele. I o ile w czerwcu 2025 roku to się udało, to w tym roku wszyscy widzimy, że Amerykanie dzielnie walczą o otwarcie cieśniny Ormus, która była otwarta przed wybuchem tego konfliktu. Co więcej, my widzimy, że tak, Irańczycy nie chcą eskalacji, bo widzą, że no, jak gdyby długoterminowo nie wygrają w tym konflikcie, ale jeszcze bardziej eskalacji wydają się nie chcieć Amerykanie, dla których są możliwe tylko dwa fatalne wybory. Pierwszym z nich jest słabe porozumienie i to jest kiepski wybór, bo z tego, co my nawet widzimy z amerykańskich przecieków, to nie wynika, jakby Irańczycy się położyli i oddali im wszystko i chcieli dać na tacy to, co Amerykanie chcą, wręcz odwrotnie, a z drugiej strony, czyli słaby deal jest, a drugim rozwiązaniem jest eskalacja, która nie wiadomo, gdzie doprowadzi i która wiadomo, że kojarzy się od razu z Irakiem, Afganistanem i Wietnamem. Tak? I oceniając pozycję negocjacyjną, widać, że Irańczycy czują się bardzo mocni. Nawet ta sytuacja, znaczy powołam się na tę sytuację teraz, pokazuje, że jak Irańczycy tupnęli nogą i powiedzieli, nie będzie dalszych rozmów, jeżeli nie będzie sytuacja z Hezbollahem i Izraelem ustabilizowana, i nagle się okazuje, że Trump interweniuje, rozmawia z Netanyahu, żeby był spokój, to pokazuje, że Amerykanom zależy. Tak? A z drugiej strony to jest to, co my obserwowaliśmy, czyli to wielokrotne przekładanie deadline'u, czyli tego terminu, w którym Trump mówił, że jak nie będzie porozumienia, to on zniszczy cywilizację perską, to on doprowadzi kraj do średniowiecza, jak gdyby ileś tam kamienia, znaczy średniowiecza, on chyba mówił o epoce kamienia, tak? Ileś tam było tych komunikatów, po czym Trump oświadczył tak, no okej, okay, był ten termin, ale zadzwonili do mnie moi przyjaciele z państw arabskich, nie wiem, zadzwonił do mnie premier Pakistanu, ktoś tam, powiedzieli, żebyśmy przyłożyli ten deadline, to ja go przekładam. I on tak go przyłożył go raz, drugi, trzeci. Jeżeli ktoś jednostronnie przekłada termin takiej sytuacji w negocjacjach, to raczej świadczy o tym, że blefował. To znaczy, że to nie była dobrze rozegrana karta, bo jeżeli ja w negocjacjach zakładam, że mówię, jeżeli coś się nie wydarzy do czasu X, to ja zrobię Y, przychodzi ten czas, a ja nie robię tego Y, to znaczy, że nie było warto w ogóle tego mówić. Trzeba było nie dawać deadline'u. Trzeba było nie wyznaczać tego terminu. Więc to też pokazuje, że Amerykanie są na musiku i chcą tego porozumienia, bo alternatywa dla nich jest jeszcze bardziej ryzykowna.
1: No tak, tutaj widać taki rażący brak konsekwencji po stronie amerykańskiej. Zresztą te deadline'y pojawiają się co chwila. Dzisiaj chociażby Trump powiedział, że w ciągu tygodnia może być takie porozumienie z Iranem osiągnięte. Ale tak jak pan powiedział, nie raz, nie dwa to słyszeliśmy. Ale czy z tych wszystkich oświadczeń i oczywiście propagandy i po jednej, i po drugiej stronie

0: Nie, bo tutaj każda strona chce wygrać, każda strona chce przedstawić się jako ta, która ma silniejszą rękę w tych negocjacjach. Czy z tych oświadczeń, czasem z tego spektaklu, który obserwujemy publicznie, także po stronie irańskiej, o tym zrywaniu rozmów, powrocie do rozmów, zaprzeczaniu, jakoby rozmowy trwały, czy można coś powiedzieć o tym, na jakim etapie dzisiaj jesteśmy? Czy rzeczywiście jesteśmy bliżej porozumienia? I ewentualnie w którym kierunku zmierzamy? Czy to jest kierunek takiego JCPOA z 2015 roku, tylko 2.0? Czy jednak jest to coś zupełnie innego?
1: Panie redaktor, oczywiście będziemy spekulowali, bo to nie mamy pewnych informacji. Ja w ogóle oddałbym chyba wszystko, żeby tam siedzieć przy stole i słuchać, jak oni negocjują, bo to musi być pasjonujące, bo z jednej strony mamy ten amerykański taki bezpośredni styl negocjacji, nazwałbym go trochę kowbojskim, a z drugiej strony taką perską kulturę negocjacyjną, która jest, każe być z jednej strony bardzo uprzejmym, ale z drugiej okazywać upór, odpuszczać bardzo, znaczy dawać ustępstwa w bardzo małych punktach i tak dalej. Z drugiej strony jest ta amerykańska chęć osiągnięcia czegoś szybko, więc pojawiają się szybkie żądania i groźby. To musi być pasjonujące, ale co nam jak gdyby z tych oświadczeń, co możemy z takiego wyjąć przed nawias, tak? Mianowicie to jest to, że prawdopodobnie negocjowane jest takie porozumienie, w ramach którego oczywiście Irańczycy odblokują cieśninę Ormus, Amerykanie odblokują swoją blokadę, czyli nie będzie swoboda żeglugi. To, co jest ciekawe, to jest to, czy Irańczycy zachowają tam kontrolę operacyjną. To znaczy, że będą przepływały statki, ale Irańczycy będą tam obecni, po to, żeby w każdej chwili wrócić, jakby był problem z tą blokadą, czyli prowadzić dalsze etapy negocjacji, mając pistolet w ręku, przystawiając go do głowy światowej gospodarki, mówiąc prosto, o co chodzi. To jest bardzo istotne, czy Irańczycy utrzymają ten lewar. A teraz tak, teraz są dwie karty po stronie amerykańskiej. Pierwsza to jest, są zamrożone środki irańskie, to są dziesiątki miliardów dolarów, które by bardzo się temu państwu przydały. Pytanie, czy one zostaną uwolnione w tym pierwszym porozumieniu, czy one będą uwalniane stopniowo wraz z porozumieniem atomowym. I teraz tak, Amerykanie chcieliby wszystko zrobić naraz. Irańczycy chcieliby to zrobić w etapach. Irańczycy chcieliby teraz zawrzeć takie porozumienie, tak ja czytam tą sytuację, które daje, oni otwierają cieśninę Ormus, Amerykanie oczywiście też odblokowują cieśninę, dostają jakieś ustępstwa gospodarcze i strony dalej rozmawiają o programie atomowym. Następnie w ramach tego programu atomowego ustalane są też program atomowy za sankcje. To znaczy Amerykanie, mamy harmonogram zdejmowania sankcji, mamy harmonogram dochodzenia do porozumienia, jeżeli chodzi o program nuklearny, czyli ile tego uranu będzie wywiezione i tak dalej. A jednocześnie w prasie czytamy bardzo szczegółowe przecieki dotyczące tego programu atomowego. Więc zakładam, że Amerykanie chcą jak najwięcej rzeczy upchnąć w tym pierwszym porozumieniu po to, żeby wyjść z twarzą, że mają postanowienia dotyczące programu atomowego, a z kolei Irańczycy chcieliby zostać z tym rewolwerem w dłoni, przystawionym do głowy, na wypadek, gdyby im nie szło w tych negocjacjach atomowych, albo gdyby Amerykanie się rozmyślili. I to jest bardzo wysublimowana gra. To znaczy, też było widać po tym, jak był ten przeciek przed dwóch tygodni dotyczących prawdopodobnego kształtu tej umowy i reakcji świata, który mówił, tak, Amerykanie przegrali. I w tej sytuacji wydaje się, że Donald Trump się trochę usztywnił i stwierdził, że nie, że on musi to trochę przebudować, bo to tak nie może wyglądać.
0: Bo on nie może tego przegrać.
1: Tak, a jednocześnie Irańczycy czują się mocniej, bo widzą, że Amerykanie nie wstają od stołu. To oni cały czas grożą, że wstaną od stołu. Ale też jednocześnie, niech pani redaktor spojrzy, oni tego nie robią. Też z jakiegoś względu. Też wiedzą, że mają dwie kiepskie alternatywy. Inaczej, mają eskalację dla nich dużo gorszą alternatywą niż dobry deal. Bo celem Irańczyków jest przełamanie izolacji gospodarczej.
0: Jednym słowem, obu stronom zależy. Panie Patryku, musimy tutaj postawić kropkę, bo czas nam się już kończy, ale do tematu na pewno będziemy wracać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Patryk Gorgol, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był gościem Świata w Powiększeniu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Świat w Powiększeniu.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Europoseł Patryk Jaki w tarapatach jest podejrzany o przekroczenie uprawnień. PiS wybrało swojego kandydata na prezydenta Krakowa, to wiceprzewodniczący Rady Miasta. Nowa forma cyberprzemocy wśród dzieci i nastolatków. Tym razem wykorzystywane są portale sprzedażowe. Minęła 21. Damian Szpyra, zapraszam. Prokuratura chce uchylenia immunitetu europosła Patryka Jakiego. Chodzi o zarzuty przekroczenia uprawnień z czasów, gdy polityk jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Politycy rządu i opozycji ostro spierają się o tło tej sprawy.
2: Śledczy badają sprawę rzekomego nacisku na awans jednego z funkcjonariuszy. Sam eurodeputowany zdecydowanie odpiera te zarzuty i nazywa działania prokuratury szczytem absurdu.
3: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje jakieś decyzje kadrowe. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne. Tak można zrobić w każdym przypadku.
2: Koalicja rządząca podkreśla jednak, że prokuratura nie zdecydowałaby się na taki radykalny krok bez zgromadzenia poważnego materiału dowodowego, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
4: Jedna kwestia to jest uchylenie immunitetu i pewnie to się dokona, ale z drugiej strony później to trzeba wybronić jednak w sądzie. Jeżeli taki wniosek został złożony, to na pewno są ku temu podstawy.
2: Patryk Jaki zapewnił, że nie zamierza uciekać z kraju i jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Prawo i Sprawiedliwość wybrało swojego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Został nim Michał Drewnicki, to wiceprzewodniczący Rady Miasta i wieloletni krakowski radny. W rozmowie z Polskim Radiem podkreślał, że jest gotowy do rozpoczęcia kampanii.
5: Bardzo się cieszę, jestem dumny, jestem gotowy do startu w wyborach. Zresztą jako radny od 12 lat znam doskonale Kraków, jego słabe strony, jego mocne strony, bolączki, problemy, sukcesy. No więc ja przygotowywałem się do tej roli kandydata na prezydenta. Więc jestem gotowy o to, by w takim przyspieszonym trybie walczyć o to.
1: Oficjalny start kampanii Michał Drewnicki planuje w najbliższy poniedziałek. Wśród pozostałych kandydatów są Bartosz Bochenczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z Partii Razem, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców, Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz celebrytka Marianna Schreiber. Kandydat Koalicja Obywatelska swojego kandydata jeszcze nie przedstawiła. Mieszkańcy Krakowa nowego prezydenta wybiorą w przyspieszonych wyborach najpóźniej w sierpniu. Nękanie wśród najmłodszych zaczyna wychodzić poza media społecznościowe. Na jednej z platform sprzedażowych pojawiły się zdjęcia dzieci, a pod spodem wulgarne opisy nękania osoby i cena. Sprawa została zgłoszona do administratora, a ogłoszenie usunięto, powiedziała Natalia Fabisiak z zespołu dyżurny.net.pl.
6: Najprawdopodobniej dzieci, młodzież publikują tam zdjęcia swoich kolegów, koleżanek oraz krzywdzące, bardzo często poniżające i wulgarne opisy, a także konkretną cenę. Nasz zespół dostał zgłoszenia na ten temat oraz wykonał monitoring tego serwisu i następnie zgłosił te treści do administratora. I tutaj należy podkreślić, że rzeczywiście te treści zostały usunięte, co bardzo ważne.
1: Coraz młodsze osoby są autorami cyberprzestępstw, mówił mecenas Tymoteusz Paprocki, który przestrzega, że za tego typu nielegalną i szkodliwą działalność grożą wysokie kary.
7: Kwestie dotyczące grożenia, czy obrażania, czy przedstawienia kogoś w negatywnym świetle podlegają określonym przepisom kodeksu karnego, w tym m.in. przestępstwo stalkingu.

0: internecie. Pamiętać należy o tym, że takie elementy jak publikacja wizerunku, jak prezentowanie obraźliwych, obrażających treści podlega karze pozbawienia wolności do 8 lat więzienia.
1: Kara jest surowsza, kiedy w wyniku nękania ofiara targnie się na swoje życie. Wówczas autorowi wpisu internetowego grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności. Do jutrzejszego poranka mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Wawer muszą liczyć się z utrudnieniami. Sprawa dotyczy awarii na kolei. Zerwana została sieć trakcyjna.
2: Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej, które kończą i rozpoczynają bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują w skróconej relacji. Informowała o tym Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK.
3: Na miejscu pracuje już pogotowie sieciowe i pociąg sieciowy. Jest też już na miejscu spalinowa lokomotywa, która uszkodzony pociąg ściągnie z sieci, tak żeby udrożnić linię kolejową, ale dotąd wybrane pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które kończą i zaczynają bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują w skróconej relacji do Warszawy Wschodniej.
2: Więcej informacji o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera.
1: Relacjonowała Klaudia Wróblewska.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Tej nocy będzie na ogół spokojnie, przelotny deszcz możliwy na wschodzie. Będzie od 11 do 13 na przeważającym obszarze, cieplej na zachodzie około 15. Jutro pogoda się popsuje, będzie sporo chmur i deszczu, pojawią się też burze. Spokojnie jedynie na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Termometry wskażą jutro od 18 stopni na Dolnym Śląsku, 21 na Lubelszczyźnie, do około 26 na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim.
4: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w województwie śląskim, na pozostałym obszarze dobra lub bardzo dobra. Nieco ponad 15% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najbliższe zielone godziny, jutro od 10 do 16. Duże zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach na Pomorzu, Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, a także w województwie zachodniopomorskim.
4: Klimat.
5: 6 minut po godzinie 21.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: A razem ze mną w studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Bohaterem twojego dzisiejszego programu będzie Jan Nowak-Jeziorański. Między innymi...
7: Nagroda jego imienia.
5: Tak, a skoro o nagrodach mówimy, to Jan Nowak-Jeziorański jest odznaczony Orderem Orła Białego.
7: Jest.
5: Ostatnio dosyć głośno jest na temat tego odznaczenia, ale rozumiem, że to nie będzie przedmiotem twojej dyskusji.
7: Nie, a poza tym zasługi Jana Nowaka-Jeziorańskiego są tak ogromne, pamiętam, sam słuchałem i były przerywane występy Jana Nowaka-Jeziorańskiego od czasu do czasu bezpośrednią transmisją z pracy Ursusa, czyli zagłuszarki.
5: Pomówmy o tym.
4: Pomówmy o tym.
7: A dziś pomówię z panem doktorem Łukaszem Kamińskim, dyrektorem Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Dobry wieczór, panie doktorze. Halo, czy słyszy mnie pan? No mamy jakiś mały problem, to proszę państwa, czasami się zdarza. A powiem teraz o nagrodzie. Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest to przyznawana co roku osobie lub instytucji prezentującej myślenie o państwie jako dorobku wspólnym. No i tych nagród rozdano już bardzo wiele, bo pierwsza nagroda została przyznana w 2004 roku. No udało się to jeszcze raz wobec tego, a dzisiaj pomówię z panem doktorem Łukaszem Kamińskim, dyrektorem Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
8: Dobry wieczór.
7: Jakiś mieliśmy, wie pan, chochlik nam się wkradł czasami w te druty albo w tą przestrzeń. Chochliki się wkradają. 2004 rok, przyznanie pierwszej nagrody. Powiedzmy jeszcze jedną ważną rzecz, że nagroda jest przyznawana przez Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i właśnie Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

0: czuje się, panie dyrektorze, presję wielkości tych osób, które wyżej stawiają myślenie o państwie i o dobru wspólnym ponad wszystkie inne rzeczy?
1: No niewątpliwie tak, jakby tutaj ta już imponująca lista laureatów tej nagrody też powoduje, że jako jury tej nagrody, kapituła tej nagrody, no odczuwamy pewną presję, żeby nasze wybory były trafne, ale może warto też dodać, że tą pierwszą nagrodę w 2004 roku przyznał jeszcze sam Jan Nowak-Jeziorański, bo ta nagroda jest niezwykła także z tego powodu, że to on sam ją ustanowił i on te pierwsze kryteria nam pozostawił. To jest oczywiście właśnie to myślenie o dobru wspólnym przede wszystkim, ale też zwłaszcza w początkach tej nagrody bardzo liczyły się zasługi dla odzyskania wolności przez Polskę, czy szerzej przez państwa naszego regionu, więc jakby w pewnym sensie i ten wątek w pracach kapituły powraca. Staramy się myśleć tak jak Nowak-Jeziorański, staramy się zastanawiać, kogo on chciałby nagrodzić.
0: Nie chcę wymieniać laureatów nagrody, bo nie chcę nikogo pominąć. Byłoby to nieeleganckie, ale laureatów jest tak wielu i tak wspaniałych. Oprócz tego tą instytucję pozwoli pan, wymienię Muzeum Auschwitz-Birkenau, miejsce pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau jako instytucja od lat strzegąca prawdy historycznej i prawdy o tym, co się wydarzyło.
1: Tak, to jest ubiegłoroczny laureat, może właśnie nawet wówczas wydawało się dla niektórych osób w pewnym sensie zaskakujące, jakby wybrany z nieco innego klucza, ale też pamiętajmy, że ubiegły rok to była 80. rocznica zakończenia II wojny światowej i ta praca nad pamięcią, która służy też chociażby pojednaniu, tak? Nie ma pojednania bez mówienia prawdy o przyszłości, bez troski o pamięć, wydawała nam się szczególnie ważna do podkreślenia w tym wyjątkowym rocznicowym roku.
0: A czy może pan zdradzić, mam nadzieję, że to nie jest taka wielka tajemnica, 4 czerwca, czyli za już niedługo, w czwartek zostanie przyznana nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a kto jest?
1: Mamy w tym roku taką wyjątkową sytuację, że w czwartek będziemy mieć Boże Ciało, co nie jest najlepszym terminem. Rzeczywiście to też była wola Jana Nowaka-Jeziorańskiego, żeby nagrodę wręczać 4 czerwca, żeby przypominać o znaczeniu wyborów z roku 89. W tym roku z tego świątecznego powodu przenieśliśmy to wręczenie nagrody na przyszły tydzień, na 9 czerwca, ale myślę, że mogę zdradzić, że tegorocznym laureatem będzie Carl Bildt, czyli były premier Szwecji, były minister spraw zagranicznych, ale człowiek właśnie zaangażowany nie tylko w sprawy Szwecji, ale no bardzo szeroko i na różnych polach także w sprawy europejskie.
0: Dobrze, wobec tego wróćmy do patrona, wróćmy do twórcy tej nagrody, Jan Nowak-Jeziorański. Muszę zdradzić, chyba ze 4 razy w życiu udało mi się przeprowadzić wywiad z redaktorem, z dyrektorem, nawet u niego w domu w Warszawie. No było, powiem panu, dosyć mocne przeżycie rzeczywiście, no bo człowiek miał cały czas z tyłu głowy, że przez całe dzieciństwo i czas dorastania widziałem efekty pracy Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
1: No tak, myślę, że możemy powiedzieć, że w jakimś sensie widzimy je do dziś, tak, bo to jest postać niezwykła pod wieloma względami, ale jednym z takich elementów jego życiorysu, na który chyba warto zwrócić uwagę, jest to, że on po całym bardzo pracowitym życiu, a nie tylko pracowitym, tak, życiu, w którym wykazał się niezwykłą odwagą i poświęceniem, już jako kurier w czasie II wojny światowej, później jako twórca polskiej sekcji Radia Wolna Europa. W 75 roku on przeszedł na emeryturę i wydawałoby się, że to jest taki moment, kiedy może wreszcie odpocząć. I na tej emeryturze rzeczywiście przebywał całe 2 lata, tyle wytrzymał bez aktywności. I potem szuka dla siebie nowego pola tej aktywności. Dlatego też przeprowadza się z Europy do Stanów Zjednoczonych, bo wie, że tam będzie mógł

0: będzie mógł działać na rzecz Polski. Działa całe lata 80., wspierając Solidarność, ale być może jego największym osiągnięciem jest lobbying na rzecz przystąpienia Polski i innych państw naszego regionu do NATO, czyli lata 90., więc to jest niewątpliwie coś, co dzisiaj bardzo sobie w tej, no, niestety smutnej naszej rzeczywistości europejskiej musimy cenić, więc jakby wciąż korzystamy z owoców jego pracy. To nie jest tylko przeszłość.
1: Pamiętam te rozmowy, właśnie rozmowy dotyczyły w dużej części nie tego, co działo się w latach 60. czy latach 70. w czasie dyrektorowania Radiu Wolna Europa, a moje rozmowy dotyczyły tego, w jaki sposób namówić kraje, które już były członkami NATO, żeby Polska do tego NATO została przyjęta. Jak to zrobić i w jaki sposób należy ten cel zrealizować, żeby to nasze marzenie się spełniło?
0: Tak. No i tutaj Nowak Jerzyński był na pewno bardzo dobrze przygotowanym człowiekiem do tej misji właśnie, ponieważ on znał establishment, zwłaszcza amerykański, bo tu jednak kluczowa była decyzja Stanów Zjednoczonych i tam się rozgrywała ta najważniejsza batalia o polskie i nie tylko polskie członkostwo w NATO. A te obawy przecież, zwłaszcza na początku lat 90., jeszcze nawet w połowie, były bardzo silne. To były obawy przed reakcją Rosji, to były obawy przed destabilizacją samego NATO, bo przez przyjęcie tych państw, które dopiero co przecież były członkami nie innego, ale po prostu wrogiego obozu. I właśnie on dzięki tej swojej wyjątkowej pozycji, którą wypracował nie tylko pracując w Radiu Wolna Europa, ale także później będąc doradcą Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tak, czyli no pośrednio doradcą prezydentów amerykańskich. Ta pozycja, którą sobie wyrobił, sprawiała, że nie tylko miał autorytet, ale też czuł amerykańską politykę. Wiedział, jak to robić. Też jego działalność w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Wiedział, jak mobilizować z kolei Polonię, więc no, to był na pewno człowiek, który w jakimś sensie, być może nawet nie wiedząc o tym, znaczy na pewno nie wiedząc o tym, kto się mógł spodziewać, że w latach 90. będziemy się starali o przyjęcie do NATO, to całe życie w pewnym sensie przygotowywał się do tej misji.
1: No i stało się. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich posiada właściwie chyba wszystkie pamiątki, które zostały po Janu Nowaku Jeziorańskim, łącznie z meblami, wyposażeniem gabinetu, pamiątkami, różnymi bibelotami. No, zbiór jest rzeczywiście imponujący.
0: Tak, Jan Nowak-Jeziorański od 95 roku związał się z Zakładem Narodowym imienia Ossolińskich. To był dla nas bardzo ważny moment, moment przyjęcia ustawy, która przywróciła nam status fundacji prawa publicznego, czyli niepaństwowej jednostki. Byliśmy od 1953 roku upaństwowieni i odzyskaliśmy niezależność. On ten proces wspierał stopniowo już od 1996 roku, przekazywał nam swoje archiwa, a w testamencie nam zapisał, tak jak pan redaktor powiedział, cały swój majątek. I to ma wymiar nie tylko symboliczny, tak jak te meble chociażby, czy różnego rodzaju pamiątki osobiste po nim i pamiętajmy po jego żonie, tak jakby Jadwiga Nowak-Jeziorańska, zwana pseudonimem wojennym, zwana Gretą, no była całe życie w jego cieniu, a też to jest ich wspólne archiwum. Tam są chociażby jej zdjęcia, była utalentowaną fotograficzką. To wszystko nam Nowak Jeziorański przekazał. No na pewno dla historyków największe znaczenie ma ogromne archiwum, około 30 metrów bieżących dokumentacji, korespondencja z setkami osób. To są dosłownie dziesiątki tysięcy listów dokumentujących polską historię drugiej połowy XX wieku. I też warto może wspomnieć, że to nie jest tylko jakieś zamknięte archiwum, czy te wszystkie pamiątki nie są w jakimś magazynie muzealnym przechowywane. Gabinet Jana Nowaka-Jeziorańskiego i część jego zbiorów polskiej sztuki zobaczyć można na co dzień w Muzeum Pana Tadeusza, które jest najmłodszym oddziałem Ossolineum.
1: No to właśnie, czekają nas jakieś publikacje wynikające z tych zbiorów archiwalnych Jana Nowaka i Jeziorańskiego?
0: Tak, co jakiś czas ukazują się kolejne tomy. W tym roku mogę zapowiedzieć już z taką praktycznie pewnością, że te dwie książki się ukażą. Po pierwsze,

korespondencję Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Jerzym Giedroyciem. To był jeden z jego najbliższych korespondentów. To będzie drugie, ale takie mocno poprawione i uzupełnione wydanie. I też wydamy w tym roku dzięki pracy jednego z naszych kolegów rzecz niezwykłą, niedokończone

0: Polska z oddali. Natomiast Nowak Jeziorański podczas tej krótkiej przerwy emerytalnej zaczął pisać kolejny tom wspomnień, które miały już dotyczyć tego jakby ostatniego rozdziału jego życia. Nigdy tego dzieła nie ukończył, ale poprzez dodanie do tych fragmentów, które on sam napisał, też jego wywiadów, właśnie fragmentów korespondencji, można właśnie w jakimś sensie odtworzyć czy pokazać po prostu te jego losy po roku 1975.
1: A z tych rzeczy, które są bardzo ważne, aczkolwiek no nie stan, znaczy są historycznie ważne, aczkolwiek no nie stanowią tak ważnych elementów jak listy, jak dokumenty, to zwłaszcza dla historyków, dla badaczy, te różne bardzo osobiste pamiątki, co w tym zbiorze można znaleźć?
0: No to jest, tak jak pan redaktor wspomniał, są zarówno bibeloty, są jego na przykład odznaczenia, część z nich też pokazujemy w muzeum pana Tadeusza. Możemy zobaczyć, jakie obrazy wisiały u niego w domu na ścianach. Co jakiś czas też organizujemy specjalne wystawy. W ubiegłym roku pokazywaliśmy właśnie te wspomniane zdjęcia Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej. I to są zarówno zdjęcia, które mają ten wymiar artystyczny, ale to jest też dokumentacja ich życia, bo to są chociażby tysiące slajdów ze wspólnych wakacji Nowak-Jeziorańskich spędzanych czy we Włoszech, czy w Grecji, czy w jakichś innych miejscach. Więc to są rzeczywiście takie pamiątki, które to pozwalają sobie też ich oboje wyobrazić jako ludzi, tak? Jakby nie tylko jako pewne postaci polskiej historii, osoby bardzo dla niej zasłużone, ale po prostu przybliżają ten ludzki wymiar. To są no, czasem bardzo poruszające pamiątki, na przykład modlitewnik, w którym Nowak-Jeziorański zrobił taką krótką notkę, że ten modlitewnik towarzyszył mu przez całą wojnę, tak? Także to są no, czasem drobne, ale bardzo przemawiające do wyobraźni przedmioty.
1: No i meble, wyposażenie gabinetu.
0: Tak, również część z tych mebli, na przykład biurko Nowaka-Zielińskiego, możemy zobaczyć w jego gabinecie.
1: Jeżeli pan pozwoli, to jeszcze przejdę do tych zdjęć, bo czytałem również, że wśród tych zdjęć są zdjęcia różnych osób bardzo istotnych dla Europy, świata, z którymi Nowak-Jeziorański i jego małżonka się spotykali.
0: Tak, oczywiście oprócz tych ich zdjęć własnych są zdjęcia, które były im robione przy różnych okazjach związane czy z funkcjonowaniem w Radiu Wolna Europa, czy też no, chociażby tą rolą Nowaka Jeziorańskiego jako doradcy prezydentów Stanów Zjednoczonych. On ma zdjęcia, ale to nie są zdjęcia, tylko takie symboliczne. Są zdjęcia, które rzeczywiście dokumentują te jego kontakty z kolejnymi prezydentami Stanów Zjednoczonych, począwszy od Jimmy'ego Cartera, aż po Clintona, tak? Więc jakby to są no też tego typu pamiątki, no, które pozwalają nam spojrzeć na historię nawet szerzej niż tylko przez pryzmat polskich dziejów.
1: A czy my mamy świadomość wpływu Jana Nowaka i Jeziorańskiego na to, jak potoczyły się nasze losy i to, że Jan Nowak-Jeziorański no, zawsze walczył o wolną Polskę i starał się tworzyć jak najlepszy klimat w stosunku do Polski, nawet w tym momencie, kiedy Polska no, była krajem jeszcze uzależnionym od Rosji Sowieckiej?
0: Myślę, że jako społeczeństwo, jako całość nie zdajemy sobie w pełni z tego sprawy, że może ta świadomość w ostatnich latach troszkę jednak gdzieś już zeszła w cień. Pamięć o Nowaku i Jeziorańskim trochę zbladła. Staramy się jakby temu przeciwdziałać i na różne sposoby o nim przypominać, ale też myślę, że jeszcze wciąż w tym bogatym archiwum i w wielu innych archiwach, które dokumentują działalność Kuriera z Warszawy, możemy odkrywać nowe tropy albo dowiadywać się czegoś więcej o wydarzeniach, które już na przykład jako historycy znamy. Ja tutaj podam konkretny konkretny przykład nowej książki profesora Pawła Machcewicza, który swego czasu też pisał o wolnej Europie, również korzystając z archiwum Nowaka Jeziorskiego, ale w ostatniej książce podjął próbę analizy ruchu tak zwanych partyzantów skupionego wokół Mieczysława Moczara w latach 60.

0: Straszna postać. Straszna postać, panie dyrektorze.
1: Tak, to niewątpliwie jest postać, która źle się zapisała w polskiej historii, ale profesor Machcewicz pokazuje, jak wielką rolę odegrał Nowak Jeziorański, no jakby w demaskowaniu Moczara, tak, i jego planów, i jaki wpływ to miało też na działania władz PRL. Tak? To jest, myślę, coś, o czym rzadko myślimy, że Radio Wolna Europa nie tylko wpływało na społeczeństwo, dostarczając mu przede wszystkim nieocenzurowanych informacji, no ale też w ten sposób wpływając na jego postawy, ale ono było równie skrupulatnie słuchane przez przedstawicieli władzy, czego liczne dowody mamy w archiwach chociażby KCPZPR, tak, gdzie sporządzano skrupulatne stenogramy z kolejnych audycji i chcąc, nie chcąc, ci ludzie również byli pod wpływem działalności Nowaka Jeziorańskiego.
0: No tak, wspomniał pan Jerzego Giedroycia, korespondencję pomiędzy obydwoma panami. Tu trzeba powiedzieć, że w KCPZPR kultura paryska była taką pozycją, która była bardzo chętnie czytana i na różnych szczeblach już ówczesnej władzy komunistycznej było to ulubiona literatura.
1: No tak, to jest trochę taki paradoks, że władze zwalczały czy Wolną Europę, czy kulturę. I nieprzypadkowo myślę, że to były te dwa główne ośrodki emigracyjne, z którymi walczono, ponieważ one właśnie miały realny wpływ na to, co działo się w Polsce, nie tylko to, co toczyło się w życiu emigracyjnym. I stąd to zainteresowanie i pewnie też nawet, można powiedzieć, taki snobizm tych ludzi, którzy, zwłaszcza ci, którzy mieli jakieś ambicje otaczania się intelektualistami, a nawet wspomniany Moczar takie ambicje miał, lubili czasem pokazać, że znają właśnie jakieś najnowsze dyskusje z Radia Wolna Europa, czy też najnowszą książkę wydaną przez Instytut Literacki w Paryżu.
0: No a o Solineum będziemy jeszcze mówić, dlatego że Sejm Rzeczpospolitej ogłosił rok 2026 rokiem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, panie dyrektorze. Bardzo ważna sprawa dla was.
1: Tak, zdecydowanie. Mamy w tym roku 200 lat od śmierci
0: Ossolińskiego. I chyba dla Polski tak naprawdę.
1: Tak, bo chcemy właśnie wykorzystać ten rok przede wszystkim do tego, żeby przypomnieć, jak żywe z kolei do dziś jest dzieło Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, ale także jak wiele nam jako Ossolineum udało się zrobić dla polskiej kultury i myślę, że nie tylko dla polskiej kultury przez te minionych ponad 200 lat naszego istnienia.
0: No i na szczęście Wrocław rozpostarł ramiona i Zakład Narodowy imienia Ossolińskich przyjął na swoje łono.
1: Tak, no to nie była oczywiście taka prosta sytuacja, to była pewna walka stoczona przez kształtujące się przecież dopiero wrocławskie środowisko akademickie. To była po pierwsze walka o takim szerszym wymiarze, żeby w ogóle Ossolineum zostało przeniesione, tak, czy zostało odbudowane w nowych granicach Polski. To nie było oczywiste, to nie było proste.
0: Ale się udało, panie dyrektorze. O tym jeszcze będziemy rozmawiali. Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt

0: Krzysztofa Hardzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Jest skarga czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o niedopuszczenie ich do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Złożona dziś skarga dotyczy kilku elementów, mówi sędzia Krystian Markiewicz.
4: Przede wszystkim tego, że mam do czynienia z nadmiernym wpływem, w tym wypadku władzy publicznej na niezależność sądownictwa, że w sposób bezprawny nasza czwórka sędziów nie została dopuszczona do orzekania. Że zostaliśmy nierówno potraktowani, ponieważ dwójka sędziów wygląda w ten sam sposób, została dopuszczona do orzekania, czwórka nie, na podstawie arbitralnej decyzji i pana prezydenta, i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
3: Sędziowie wystąpili o rozpoznanie skargi w trybie pilnym. Wcześniej na ich wniosek Europejski Trybunał wydał zabezpieczenie, które powinno chronić ich interesy do czasu wydania wyroku. Politycy PiS popierają inicjatywę odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Komitet Polityczny Ugrupowania przyjął uchwałę popierającą inicjatywę prezydenta w tej sprawie. To reakcja Karola Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Nadał on imię bohaterów UPA, Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Fragment stanowiska PiS w tej sprawie odczytał rzecznik partii Rafał Bochenek.
5: Gloryfikowanie działalności UPA, odpowiedzialnej za ludobójstwo polskich obywateli, w tym kobiet i dzieci, jest wyrazem braku szacunku dla polskiej pamięci i prawdy historycznej.
3: W najbliższy poniedziałek inicjatywą Karola Nawrockiego ma zająć się kapituła Orderu Orła Białego. Będą nowe obowiązki dla właścicieli czworonogów. Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji zwierząt w centralnej bazie. Nowe rozwiązanie pomoże m.in. ograniczyć problem porzucenia psów i kotów, mówiła w radiowej jedynce posłanka KO Dorota Niedziela.
6: Skończą się w moim przekonaniu łatwe sposoby wyrzucania psa w lesie, bo my po prostu jesteśmy w stanie tego psa zidentyfikować, numer chipa zidentyfikować i odnaleźć właściciela.
3: Przepisy wejdą w życie za 2 lata. Za ich nieprzestrzeganie właścicielowi będzie grozić grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych. Jutro Polska zagra mecz towarzyski z Nigerią. Będzie to drugie spotkanie obu drużyn w historii. Nigeryjczycy są mocnymi przeciwnikami pod względem fizycznym, mówi piłkarz Nikola Zalewski.
7: Musimy uważać na nich, bo myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
3: W jedynym dotąd zagranym meczu z Nigerią towarzyskim w 2018 roku Polacy przegrali 0-1. Mecz jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek zmagań o 20.45.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Są 33 minuty po godzinie 21, czas na stan dnia.
1: Stan dnia.
9: Czyli polityczne podsumowanie dnia. Profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, gościem stanu dnia. Dobry wieczór, panie profesorze.
10: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
9: Panie profesorze, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki, tak przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Drewnicki jest obecnie radnym stolicy Małopolski, czyli jednak nie wspólny kandydat PiS-u i Konfederacji. Rozczarowanie?

0: Chyba nie, bo PiS musi tutaj zaznaczyć swoją obecność i swoją pozycję. I też PiS od razu ogłasza, prawda, że w poniedziałek zaczyna się już kampania wyborcza w wykonaniu ich kandydata. Więc kto pierwszy, ten lepszy. To jest taka zasada w marketingu, która zawsze daje jakieś bonusy. Jeżeli oni pierwsi rozpędzą swój pociąg, że tak powiem, to później będą zapraszali, żeby do niego wsiąść.
1: A z drugiej strony Przemysław Czarnek jakiś czas temu, no dosłownie 2-3 dni temu, w mediach społecznościowych apelował do Konfederacji, żeby może wystawić wspólnego kandydata. To spotkało się z dosyć mocną reakcją ze strony Krzysztofa Bosaka, który wypunktował, po pierwsze, nie ogłasza się takich porozumień czy takich propozycji w mediach społecznościowych, po drugie, nie w dniu, w którym Konfederacja ogłasza swojego kandydata, a po trzecie, nie do końca też spodobała mu się forma. To jak to wróży przed ewentualnymi wspólnymi kontaktami między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją, bo dzisiaj rzecznik PiS Rafał Bochenek zaapelował do Konfederacji o jedność na prawicy i o to, żeby Konfederacja rozważyła poparcie właśnie kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ja bym powiedział, że to jest polityka w pigułce. To jedno się robi, drugie się mówi. Czyli wyprzedzamy kogoś, gramy trochę taką podkręconą piłkę, jednocześnie mówimy, że najważniejsze dla nas to zasady fair play i bardzo cię szanuję i znowu mu podkręconą piłkę, prawda? No, tak to wygląda. Wiemy, że generalnie Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość to są nawet więksi wrogowie obecnie niż na przykład Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska.
1: Naprawdę, aż tak?
0: No, oni walczą o ten sam elektorat, prawda, prawicowy, więc tu to stara zasada, ja ją lubię powtarzać, że jest stopniowanie słowa wróg, wróg, większy wróg, jeszcze większy wróg, kolega z partii, kolega z listy, prawda? No to jeszcze można powiedzieć kolega z tej strony sceny politycznej, z której ja jestem i dopiero kolega z partii, kolega z listy. Więc jeżeli oni walczą ze sobą, to będzie taka udawana uprzejmość, ale każdy gdzieś trzyma z tyłu, no nie chcę powiedzieć nóż, żeby za ostro się nie wyrażać, tak? Ale no tą podkręconą piłkę, przyjmijmy, że to jest dobre porównanie.
1: No to jeżeli jesteśmy przy tych podkręconych piłkach, to jak pan myśli, jak te wybory w Krakowie mogą wyglądać? No bo z jednej strony duże partie tutaj prężą muskuły, a z drugiej strony mówimy o wyborach samorządowych, mówimy o wyborach w Krakowie. Czy można to w ogóle postrzegać jako walkę tych największych partii politycznych?
0: No tu już nie ma żartów, bo Kraków to jest drugie po Warszawie największe miasto w Polsce, tak? Mamy tam prawie 1 000 000 mieszkańców, no 800 tak tysięcy z hakiem. To jest miasto, które jest akademickie, które można powiedzieć, że powinno być z definicji bardziej liberalne. Odbicie takiego miasta to już jest symbol. My sobie możemy mówić, że symbolem będzie odbicie, nie chcę teraz żadnego miasta obrazić, tak? Ale miasta A, B czy C, ale Kraków. No to już jest naprawdę konkretny taki, bym powiedział, konkretna wygrana bitwa i ona może też wzmocnić morale, a jak wiemy, te morale dzisiaj decydują o wynikach wyborów, bo przeważnie bardziej bitnym, bardziej zmobilizowanym elektoratem jest elektorat prawicowy. Gdy weźmiemy jeszcze pod uwagę to, że te wybory będą odbywały się pod koniec wakacji, to tutaj dyscyplina w głosowaniu i frekwencja będzie kluczem do sukcesu. No i możemy sobie teraz dopowiedzieć, połączyć kropki, co się może stać dalej. A jak widzimy, no Koalicja Obywatelska... Ja naprawdę współczuję wyborcom Koalicji Obywatelskiej, bo tu tak trzeba kochać mimo wszystko. Mimo. Nie z powodu, tylko mimo.
1: Myślałem, że tak to mówi się tylko o kibicach Manchesteru, ale rozumiem.
0: No, tak, no ale tu właśnie tak jest, że nieustannie robimy jakieś gafy, niedociągnięcia, niedowożą. No, to jest po prostu dla mnie nie do pomyślenia, że w dzisiejszych czasach tak to wygląda. Ale dodam jeszcze, że na przykład pojawiła się teraz taka inicjatywa, żeby w Rzeszowie było referendum. No i ja sobie poobserwowałem tam dyskusję w internecie i to jest w ogóle niebywałe, jak dzisiaj wyglądają te wybory, bo pojawił się artykuł na jednym z portali lokalnych i był skomentowany w social mediach. Był podany link, no i były komentarze do niego, około 100 komentarzy. I ja poświęciłem trochę czasu i przejrzałem wszystkie komentarze ich autorów. I teraz z ręką na sercu mówię, że 70% tych komentarzy to były trolle. To były profile, które miały na przykład brak zdjęcia profilowego, 7 znajomych, 1000 postów napisanych, no po prostu cyrk. I teraz

0: jestem przekonany, że na 1000 osób, które czytało ten artykuł, ja może byłem jedyną osobą, która pofatygowała się taką analizę, reszta po prostu to łyka, bo to jest dość wiarygodne. Jeszcze nawzajem sobie krzyżowo te trole linkują, klikają, lajkują, no to wiecie państwo, to później robi wrażenie. Więc dzisiaj tak naprawdę nie wygrywa lepszy kandydat, tylko skuteczniejszy w komunikacji i to jest wszystko o polityce.
1: No to proszę mi powiedzieć, jak wygląda ta komunikacja z kolei, jeszcze wrócę do tego Krakowa, bo ja z kolei jestem na stronie głównej Michała Drewnickiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Tutaj jest hasło Dobra Przyszłość. Żeby posłuchać więcej na temat poglądów pana kandydata, można obejrzeć film ze zjazdu klubów Gazety Polskiej. Natomiast zastanawiam się, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie zdecydowało się postawić na Łukasza Gibałę, który przecież w ostatnich wyborach na prezydenta Krakowa przegrał wręcz na żyletki z odchodzącym Aleksandrem Miszalskim.
0: No, ja też nad tym się zastanawiałem. Zdziwiło mnie to, że jak czytałem podczas posiedzenia partii, pan, nie chcę przekręcić nazwiska pana, który teraz jest kandydatem, pan Michał
1: Drewnicki,
0: tak, był jedynym kandydatem, który był zgłoszony. I to mnie zastanawia, że albo tam po prostu wygrało środowisko Beaty Szydło tak mocno, że już nikt się nie zgłaszał. No faktycznie to jest duży znak zapytania.
1: Czekamy w związku z tym na to, co się będzie działo w Krakowie, bo te wybory zapowiadają się bardzo ciekawie, szczególnie, że wśród kandydatów i kandydatek jest Marianna Schreiber, jest były prezes NIK-u, pan Marian Banaś, więc szykuje się naprawdę bardzo ciekawa kampania wyborcza. Skoro jesteśmy już przy prezydentach, to może tych najważniejszych, krajowych. Proszę powiedzieć, panie profesorze, bo jest sondaż Rzeczpospolitej, gdzie zapytano Polaków, jak oceniają prezydentów na przestrzeni lat i urzędujący Karol Nawrocki trafił na trzecie miejsce tego rankingu. Na pierwszym miejscu jest Aleksander Kwaśniewski, a za nim Lech Kaczyński. Ja tak się zastanawiam, bo dopiero piąty jest prezydent Andrzej Duda, a pomiędzy Karolem Nawrockim a Andrzejem Dudą jest Lech Wałęsa. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, że Lech Wałęsa znalazł się pomiędzy Andrzejem Dudą a Karolem Nawrockim. Jak pan ocenia ten sondaż?
0: No ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o pozycję Andrzeja Dudy, w ogóle się nie dziwię, bo osobiście uważam, że to był słaby prezydent. To był taki po prostu notariusz partyjny. Karol Nawrocki już poszerza zakres, bo on, czy ktoś go lubi, czy nie, on pokazał, że on nie będzie pod nadzorem prawicy. On jest prezydentem prawicy, nie jest prezydentem obywatelskim, tak jak był zapowiadany, ale potrafił przez ten rok pokazać, że jest takim, bym powiedział, realnym ośrodkiem opozycji wobec rządu. Ma własne centrum decyzyjne, nawet potrafi dość wyraźnie postawić granice PiS-owi. PiS znowu jest w tej sytuacji niekomfortowej, że nie może na to głośno narzekać, no bo to w końcu oni go zgłosili,
1: no właśnie,
0: nie mają nikogo innego.
1: To musi być duże rozczarowanie dla Prawa i Sprawiedliwości. Przecież Jarosław Kaczyński wyznaczył Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta. To przecież Prawo i Sprawiedliwość cieszyło się ze zwycięstwa Karola Nawrockiego. A tutaj taka niezależność?
0: No właśnie, to jest to, czym Karol Nawrocki się odróżnia od tych innych prezydentów prawicowych. On nawet przecież ewidentnie prze na to, żeby w Polsce nastąpiła zmiana na ustrój prezydencki i żeby jego pozycja dalej wzrastała. A PiS, można powiedzieć, że sam się postawił w takiej pozycji szachowej. Jest po prostu sam w szachu. Dlatego, że no nie ma jak skrytykować, bo by sam sobie strzelał w kolano, prawda? Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że przeciwnicy prezydenta Nawrockiego, polityczni, nie potrafią w ogóle wykorzystać podanych na tacy argumentów do tego, aby go punktować, bo mogliby na przykład, tak jak kiedyś wymyślono premiera takiego, bym powiedział, technicznego, który coś głosił, można by wystawić jakiegoś polityka, który będzie po prostu ripostował i ma tutaj do obsłużenia takie tematy jak program SAFE, kryptowaluty, popieranie w ciemno Donalda Trumpa przy jego najdziwniejszych ostatnio zachowaniach, bycie antyunijnym w obliczu zagrożenia z Rosji i tak dalej, i tak dalej. Tych argumentów jest mnóstwo. No ale troszkę znowu wracamy do tej, bym powiedział, takiej narracji sportowej, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. A prezydentowi Nawrockiemu przeciwnik polityczny pozwala na dużo.

0: Przeciwnicy polityczni Karola Nawrockiego mówią, że nawiązując do tego, że szefował IPN-owi, tak pojawiło się takie hasło, że to jest Instytut Promocji Nawrockiego. Ma pan takie poczucie, że pan prezydent gra na siebie? A jednocześnie dopytując, ja pamiętam, kiedy pan prezydent Andrzej Duda próbował grać na siebie, to na przykład pamiętamy taki moment, kiedy Jarosław Kaczyński nie podał mu ręki. No i wtedy mówiliśmy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości jakby pokazał też swój stosunek do pana prezydenta. Tutaj takich sygnałów nie ma. To oznacza, że pan prezydent Karol Nawrocki jest odporny ewentualnie na takie gesty?
1: Tak, to jestem w ogóle przekonany, bo to powiedzmy sobie szczerze, to jest też kwestia osobowości. No, Karol Nawrocki jest... Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało teraz złośliwie, tak? Ale on się kojarzy z tym, że jest bitny. Więc jakby niepodanie jemu ręki przez prezesa Kaczyńskiego by się równało z tym, że on momentalnie by przystąpił pewnie do jakiegoś ataku i Kaczyński to wie. Dlatego no, znowu gra się tak, jak przeciwnik pozwala, czy tak, jak partner pozwala. No, z prezydenta Dudy można było ustawić w kącie tym, że nie podało mu się ręki albo się go zlekceważyło wprost i koniec. I on nic z tym nie robił. On nie budował w ogóle swojego zaplecza, powiedzmy sobie szczerze. On przez dwie kadencje nie zbudował żadnego środowiska, które teraz by mu dawało jakiś w ogóle byt polityczny. A Karol Nawrocki, gdyby za tydzień przestał być prezydentem, spokojnie mógłby założyć swoją partię. I on by się jakoś odnalazł. On w ogóle inaczej jest zaprogramowany, inaczej gra, inne ma cele, więc więc ja uważam, że to będzie ciekawe. No, natomiast szkoda tylko tyle, że no, ja liczyłem na to, że będą takie, zgodne z racją stanu polską, takie obszary, gdzie rząd i prezydent będą mówili jednym głosem, ale skoro my nie mamy zgody co do naszych stosunków z Ukrainą, co do programu SAFE, no to trudno mi sobie wyobrazić, kiedy znajdzie się wspólny mianownik.
0: To jeszcze dopytam a propos tego sondażu, bo wciąż mnie zastanawia, patrząc nawet na obecne notowania, no to Prawo i Sprawiedliwość, które ma w okolicach 20 paru % poparcia, Konfederacja Grzegorza Brauna, to jest kolejne 20% poparcia, a mimo to prawie 41% Polaków najlepiej ocenia prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z zupełnie drugiej strony sceny politycznej. Dlaczego?
1: No bo Kwaśniewski to były w ogóle inne czasy, to powiedzmy sobie, tamta polityka, a ta polityka, no to chociażby ta gra trollami, tak, to już pokazuje nam pierwszą z brzegu różnicę, która jest kolosalna. No Kwaśniewski był politykiem, który jednoczył i on, jak on w ogóle zostawał prezydentem, to jemu kampanię prowadzili Francuzi, którzy prowadzili wcześniej kampanię Mitterrandowi, byłemu prezydentowi Francji, i zapytali go, jak on widzi swoje szanse. I on powiedział, że no jak ma być uczciwy, to określił tak, jest młodym kandydatem, więc w Polsce to nie jest biorące. Jest kandydatem z obozu no, komunistycznego, to też nie bardzo. Jest zadeklarowanym ateistą w kraju katolików, tak? I wymienił te wszystkie rzeczy, które były na jego niekorzyść. I oni mu powiedzieli, jak będziesz robił to, co ci powiemy, to zostaniesz prezydentem. I on po prostu grał na to, że lubił ludzi. On się pokazywał, on tańczył do disco polo, on się ładnie ubrał, on tańczył na scenie z czarnoskórym... dzisiaj muzyki, to nabiera innego, tak, głębszego sensu, tak? Ale tańczył do muzyki disco polo i obok niego tańczył czarnoskóry młody mężczyzna i dwie atrakcyjne kobiety, bo taki obrazek był często pokazywany.
0: Do dzisiaj pamiętam tę piosenkę Ole Olek.
1: Tak jest. I on potrafił przyjechać do Sosnowca i zapytać, i to był jego spot wyborczy, później ogólnopolski, to co, pomożecie? No i cała hala w Sosnowcu wiedziała, co krzyknąć. No w Sosnowcu, jak ktoś pyta, czy pomożecie, to się wie, co się odpowiada. I pokazany był w spocie starszy pan, starsza pani, młode małżeństwo, jacyś ludzie w wieku 20 lat. On po prostu lgnął do ludzi. I na koniec pokazał, że on przychodzi i potrafi sprowokować Wałęsę, który zachowuje się niemiło. Ludzie go po prostu polubili. Już nie chcę mówić o tym, że nawet to, że on zaliczył wpadkę alkoholową, to było, on był takim swoim chłopem, tylko trochę takim lepszym. Ale takim, że i ze mną się nie napijesz, no właśnie weszło to idealnie.
0: To a po dzisiaj taki kandydat miałby szansę?
1: Miałby szansę, moim zdaniem miałby szansę, dlatego że my przede wszystkim głosujemy emocjonalnie. I jak kogoś lubimy albo nie lubimy, no to wpływa na to. Zobaczmy, na przykład minister Czarnek jest ostrym graczem i to jest polityk, który naprawdę, no ja obstawiam, że on będzie właśnie kandydatem na premiera, bo on jest w stanie zarządzać tą prawicą, która jest taka pokłócona, pościnana ze sobą. Natomiast, no co by nie powiedzieć, to nie jest człowiek, który budzi sympatię wśród ludzi i jak niektórzy drwią z sondaży partyjnych, że efekt Czarnka i PiS czasami tam ma poniżej nawet 20 czy w okolicach 20, bo to jest polityk, który jest bardzo radykalny, groźny, taki ostry, nieprzyjemny.

0: Tak jest, taką ma twardą skórę. A ludzie jednak potrafią docenić to, że ktoś będzie. No to jest słynny case no, Łukasza Litewki, który, no świętej pamięci posła Litewki, który startował z lewicy, ale miał ogromne poparcie też na prawicy. I lubili go wszyscy. Dlaczego? Bo po prostu taki był, że dał się lubić. I dzisiaj trzeba trochę pokazać tego polityka jak taki produkt marketingu politycznego, że musi budzić emocje, odpowiednie emocje. No i tak to trzeba robić.
1: Najnowsze duże emocje wywołuje zapowiedź prokuratury, która skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o pozbawienie Patryka Jakiego immunitetu. Proszę posłuchać, jak Marek Sawicki z PSL i Izabela Ziętka z Polski 2050 komentowali to na naszej antenie.
2: Wydaje mi się, że jeśli jest człowiekiem honoru, to powinien w tej chwili także zrezygnować z immunitetu europosła i szybko zgłosić się do prokuratury celem złożenia wyjaśnień w tej sprawie, bo jak twierdzi, jest niewinny. W związku z tym, po co ma tracić czas na oczekiwanie na zniesienie immunitetu, a to może w europarlamencie trwać nawet pół roku.
3: Myślę, że prokuratura nie zajmuje się politycznymi błahostkami i jeśli faktycznie taki wniosek stawia, to jest on uzasadniony. Każdy urzędnik, już nie mówiąc o tym, że każdy polityk powinien ponosić konsekwencje swoich czynów i odpowiedzialność za nie i myślę, że dotyczy to tak samo europosła Jakiego. Z tego co wiem, on twierdzi, że właściwie tutaj nie ma żadnej sprawy, więc też uważam, podobnie jak pan marszałek Sawicki, że jak najbardziej może wyjaśnić tę sprawę w prokuraturze.
1: No, sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków jako funkcjonariusza publicznego. Jako wiceminister sprawiedliwości miał wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie w sprawie awansu jednego z pracowników. Panie profesorze, nie udało się z Ziobrą, to może uda się z Patrykiem Jakim? Tak można to postrzegać?
0: No właśnie chciałbym tu zażartować nawet ironicznie, że to może do trzech razy sztuka, od razu wybierzmy kogoś trzeciego, tak? Chociaż pan Romanowski jeszcze jest.
1: A on podobno w Turcji.
0: No i właśnie, to może do czterech razy sztuka, może do pięciu. Niestety moim zdaniem ten rząd, jeśli chodzi o pokazywanie takich efektów rozliczania, na co bardzo liczyła bardzo duża część ludzi głosujących na Koalicję Obywatelską i na obecny rząd, no nie dowozi tego. I nawet zauważyłem w ostatnim czasie to, że jest mniej ministra Żurka, który był takim, bym powiedział, no nie chcę powiedzieć pitbullem, tak, ale on tak dość głośno i wyraźnie się wypowiadał i nadawał temu pewnej dynamiki i nagle został schowany. Panu Jakiemu to w ogóle nie zaszkodzi, dlatego że on dla swoich wyborców będzie ewentualnie męczennikiem albo kogoś, kogo trzeba będzie jeszcze bardziej bronić. To będzie ten sam syndrom, co z panem prezydentem Nawrockim w obliczu tematu mieszkania. Po prostu część jego wyborców to są jego wyznawcy i idą bronić za wszelką cenę. Natomiast może się okazać, że to będzie kolejny zaczęty temat, a nieskończony. Jak ja bym miał radzić obecnemu rządowi, to bym doradził, dowieźcie jeden temat i bierzcie się za drugi. Nie łapcie kilku srok za ogon, bo to wygląda komicznie.
1: No to panie profesorze, przecież były te liczne komisje śledcze, była seria politycznych zarzutów, tak to określmy. Dlaczego w związku z tym... Nie ma wyraźnych efektów, nie ma spektakularnych efektów. No, powiem wprost, no, nie widzimy tych polityków za kratkami, skoro było przecież ogłaszane, że oni za te kratki trafią.
0: No właśnie i konia z rzędem temu, kto zna odpowiedź na to pytanie. Naprawdę, to jest dla mnie przedziwne, bo jeżeli prawdą byłoby, nie wiem, 20% tych zarzutów, które się mówi, to już naprawdę ktoś powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Ja mówię 20%, niech będzie 10%, ale tu się okazuje, że tu nie ma żadnej sprawczości. I to naprawdę denerwuje wyborców. Natomiast budowanie przez Koalicję Obywatelską swojej pozycji tylko na tym, że PiS popsuł więcej albo zgrzeszył mocniej, bardziej, to nie zadziała, dlatego że tam po prostu będzie taka sama sytuacja jak po ostatnich wyborach, że PiS może tych wyborów nie wygra, no ale Konfederacja weźmie swoje, druga Konfederacja swoje i później jak się to połączy, no to się okaże, że nie ma o czym mówić.
1: Tak, ale przykład Krakowa i próby nawiązania jakiegoś porozumienia między PiS-em a Konfederacją może wskazywać, że potem niedługo później znowu pójdziemy do wyborów.
0: Ale to tylko ten Kraków to jest taki sparring.
1: Okay.
0: To tutaj

0: I każdy się trochę nastroszy. Zresztą tak jak pan zapytał o pana Gibała, to jeszcze mi tak przyszło do głowy, że pan Gibała nie byłby taki sterowalny dla PiSu. A tak to mają kogoś, kto jest w Radzie, kto jest z PiSu, jest ich taki, że można zaufać. A teraz wiadomo, że no to zaufanie i lojalność wobec swojego środowiska jest bardzo ważne. No choćby dla PiSu z tytułu doświadczeń z prezydentem Nawrockim, który jest bardzo autonomiczny wobec nich, prawda? No więc myślę, że teraz każdy posparuje, postroszy się, a jak przyjdzie co do czego i będzie kwestia do dyskutowania o rządzeniu w państwie, to będzie się inaczej rozmawiało.
1: To jeszcze zapytam, bo jest jeszcze jeden sondaż CBOS, który zapytał Polaków, jak sobie wyobrażają zbliżające się wybory parlamentarne i Polacy odpowiadają, że najlepiej by było, 30% badanych uważa, żeby każde z ugrupowań tworzących teraz koalicję poszło do wyborów samodzielnie. Koalicja Obywatelska osobno, Nowa Lewica osobno, PSL, Polska 2050 i Stowarzyszenie Centrum Polska. Myśli pan, że istnieje taki scenariusz, w którym Koalicja Obywatelska w tych wyborach pożre te mniejsze partie?
0: To znaczy, ona je pożera już od dłuższego czasu, ale to też nie wynika z tego na przykład, że tak brutalnie to robi, bo na przykład lewicy nie dało się pożreć, bo lewica jakoś umiała się w tym odnaleźć. Natomiast to, że pożarła Polskę 2050, no to jest po prostu efekt usilnych starań Szymona Hołowni. To on do tego doprowadził. Sam no, zrobił tyle w tym kierunku, że naprawdę należy mu się medal. PSL jestem przekonany, że finalnie i tak się z kimś połączy, bo PSL jest bardzo elastyczny. Tylko poczeka do momentu, jak się zmęczymy wszystkimi i wtedy ten PSL, który jest taki spokojniejszy, nam się wyda okej i zdobędzie te parę procent plus ktoś w dostawce, tak? No i to będzie przekroczenie progu. Ja myślę, że dlatego dzisiaj w sondażu ludzie tak powiedzieli, bo po prostu widzą, że jak oni grają razem w tym rządzie, to tych efektów takich nie ma, jak powinny być. A nawet jeżeli są, zwróćmy uwagę, to naprawdę ten rząd nie potrafi opowiadać. To ja już tyle razy na zajęciach, na uczelniach, na szkoleniach mówię, że naprawdę marketing mówi o tym, że to, co robimy, jest bardzo ważne, ale równie ważne w obecnych czasach jest to, jak o tym opowiadamy. Bo jak czegoś nie opowiemy, to tego nie ma po prostu.
1: Profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, gościem Stanu Dnia w Polskim Radiu 24. Panie profesorze, dziękuję za ten komentarz. Spokojnego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa!
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklamie. Autopromocja.
8: 22 lata temu w śmietniku na warszawskim Mokotowie znaleziono pornografię dziecięcą. Tak upadł mit wielkiego psychologa i przyjaciela dzieci. Psycholog. Sprawa Andrzeja Samsona. W najbliższy czwartek w programie Więcej niż kryminał

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie skuteczna weryfikacja wieku dla użytkowników platform pornograficznych. Jest projekt ustawy w tej sprawie. 24-latka niebawem z Pekinu wróci do Polski. Trwa skomplikowana operacja przetransportowania kobiety w śpiączce. Jest wyrok w sprawie Alana B. Nożownik z Tucholi spędzi za kratami 3 lata. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszamy. Do 1 000 000 złotych kary otrzymają platformy internetowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku. Sprawa dotyczy stron pornograficznych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Do tej pory użytkownicy takich portali musieli jedynie oświadczyć, że mają ukończone 18 lat.
2: Narzędziem do weryfikacji wieku w internecie stanie się na przykład Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który zacznie działać w Polsce pod koniec roku. Za pomocą aplikacji mObywatel użytkownik z zachowaniem prywatności będzie mógł przekazać stronie internetowej tylko jedną informację na swój temat, czyli to, że ma ukończone 18 lat.
3: I można przymykać oczu na to, że dzieci w wieku 11-12 lat mają dostęp do pornografii, bo platformy zapewniają taką możliwość samoidentyfikacji przez jedno kliknięcie i nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie.
2: Powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Metodą weryfikacji wieku może być również potwierdzenie z serwisu bankowości elektronicznej albo od operatora telefonii komórkowej. Platformy cyfrowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, zapłacą nawet 1 000 000 złotych kary administracyjnej. Egzekwowaniem nowych regulacji ma się zająć Urząd Komunikacji Elektronicznej. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Rząd przyjął również przepisy na temat zakazu używania telefonów przez uczniów szkół podstawowych. Jeśli przepisy zostaną zaakceptowane przez parlament i prezydenta, zmiany wejdą w życie od 1 września tego roku. Uświadamia zagrożenia i przemawia do wyobraźni. Spot 5 sekund przygotowany przez policję, lekarzy i zarządców dróg pokazuje konsekwencje lekceważenia bezpieczeństwa. Od początku roku do końca maja na Mazowszu doszło do ponad 80 wypadków z udziałem hulajnóg. Skutki takich zdarzeń bywają dramatyczne, zwłaszcza gdy ofiara nie miała kasku, mówi anestezjolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Dawid Aleksandrowicz.
4: Otarcia na skórkę, które jest zupełnie urazem błahym poprzez ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, które mogą się kończyć też niestety rokowaniem niepomyślnym i zgonem takiego młodego pacjenta. Ja chciałbym przy tej okazji w ogóle jeszcze przypomnieć, że urazy są pierwszą przyczyną zgonów w przedziale wiekowym od 1 do 44 roku życia.
1: Od jutra kaski będą obowiązkowe dla dzieci do 16 roku życia, które wsiadają na rower czy hulajnogę. Trwa skomplikowana operacja przetransportowania 24-letniej Klaudii z Pekinu do Polski. Choć transport rządową maszyną koordynuje Ministerstwo Obrony, to dopięcie logistyki lotu wojskowego poza granicami Unii Europejskiej okazało się dużym wyzwaniem urzędniczym. Formalności urzędowe mocno skomplikowało święto narodowe w jednym z krajów, nad którym miała lecieć maszyna, mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji.
5: Przy organizacji tego przelotu tutaj było kilka wyzwań. Z jednej strony były wyzwania, jeśli chodzi o sam przelot, bo mówimy o locie tak naprawdę wojskowym, który wymagał, jeśli dobrze pamiętam, 13 zgód nad niektórymi krajami. Jeden z tych krajów akurat miał święto, nie był w stanie bardzo szybko dać takiej zgody, więc też potrzebne było wsparcie dyplomatyczne.
1: Lądowanie samolotu z chorą studentką w kraju zaplanowano na czwartek. Kobieta ma trafić pod opiekę lekarzy ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. 3 lata więzienia dla nożownika z Tucholi. W sądzie okręgowym w Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie Alana B., który w lipcu zeszłego roku ugodził w udo i brzuch 31-latka. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.
6: 37-latek zasiadał na ławie oskarżonych pod zarzutem usiłowania zabójstwa, ale według sędziego Andrzeja Bałzy, który uzasadniał wyrok.
7: Brak jest dowodów wskazujących na to, że oskarżony chciał pozbawić życia pokrzywdzonego.
6: Według niego po zatargu, do którego

0: Pomiędzy nieznajomymi mężczyznami. Doszło w barze, obie strony konfliktu chciały skończyć to, co zaczęły.
1: Oskarżony wraca do domu, przebiera się, bierze do ręki nóż i wraca w okolice tego baru. Z kolei zachowanie pokrzywdzonego na tym monitoringu widać ewidentnie, że szukali oskarżonego.
0: Według sądu nie ma wątpliwości, że oskarżony ugodził nożem Szymona B., ale to pokrzywdzony zaczął zdarzenie.
1: On zaczyna popychać, kopać i uderzać. Natomiast oskarżony na to reaguje w ten sposób, nożem trzymanym w ręku zadaje mu ciosy i to w miejsce, które zagraża życiu.
0: Ostatecznie Alan B. został uznany winnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
2: Dodajmy, że wyrok nie jest prawomocny. Zakończył pracę sztab, który działał w powiecie wołomińskim, poinformowała Państwowa Straż Pożarna. Strażacy pracowali przy pożarze lasu, który wybuchł w czwartek 28 maja. Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówił, że strażacy spoza powiatu wołomińskiego wrócili do swoich jednostek macierzystych.
3: Kierowanie działaniem ratowniczym przejął komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, brygadier Edward Szmankiewicz. Na miejscu cały czas pozostają siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnej z powiatu wołomińskiego oraz pojazdy typu UTV z agregatami gaśniczymi. Pozostali strażacy z Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz grup GFFF zostają rozdysponowani do jednostek macierzystych.
2: W szczytowym momencie pożar objął około 300 hektarów lasu. Walczyło z nim ponad 1200 strażaków, którzy byli wspierani przez policję i pracowników lasów państwowych.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Tej nocy będzie na ogół spokojnie. Temperatura od 11 do 13 stopni na przeważającym obszarze, cieplej na zachodzie, tam około 15. Jutro sporo chmur i deszczu, pojawią się też burze. Spokojnie jedynie na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Termometry wskażą jutro od 18 stopni na Dolnym Śląsku, 21 na Lubelszczyźnie do około 26 na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim.
5: Sześć minut po godzinie 22.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Holenderskie patrioty zostają w Polsce dłużej. Do grudnia mają chronić kluczowe centrum NATO pod Rzeszowem i wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki, ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił, że Polska jest gotowa do obrony własnego terytorium, jednak bezpieczeństwo wschodniej granicy NATO pozostaje wspólną odpowiedzialnością państw sojuszniczych. To granica bezpieczeństwa Europy. Obecność wojsk sojuszniczych wzmacnia odstraszanie, przekazał szef MON. Więcej na ten temat piszemy na stronie Polskiej Radio 24.pl, gdzie zachęcam do zapoznania się właśnie z tym artykułem. A teraz już w Polskim Radiu 24 czas na audycję Między Sztukami.
7: Między Sztukami.
8: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Sanocka dziś w audycji Między Sztukami. Zapraszam Państwa na opowieść o współczesnym rzemiośle i projektowaniu, a także o współczesnym designie. Jesteśmy w Willi Gawrońskich w Warszawie, gdzie można oglądać wystawę Craft Days. Ze mną Eleonora Bojanowska, jedna z autorek koncepcji wystawy. Witam Cię serdecznie.
9: Dobry wieczór Państwu. Tak, jestem współkuratorką, współautorką koncepcji artystycznej wystawy o plecionkarstwie razem z Hanną Rydlewską i Szymonem Machnikowskim.
8: Ta wystawa została zorganizowana i zainspirowana wpisaniem plecionkarstwa na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kiedy to się wydarzyło? Jak ważny był to moment dla polskiego rzemiosła?
9: Miało to miejsce w grudniu zeszłego roku. Było to bardzo istotne dla polskiego dziedzictwa, ponieważ plecionkarstwo jest na naszych ziemiach od bardzo dawna. Jest to najstarsze rzemiosło, starsze niż ceramika. My tą wystawą chcieliśmy pokazać, że tą tradycją, tym dziedzictwem możemy się inspirować do dzisiaj i tworzyć pracę czy z materiału używanego w plecionkarstwie, czy w ogóle w formie przypominającej plecionka.
8: Ta wystawa pokazuje tradycyjne, historyczne przedmioty, ale też te współczesne, inspirowane plecionkarstwem tym tradycyjnym. To zacznijmy może od tych najstarszych, tych najbardziej związanych z tradycją. Co można zobaczyć w Willi Gawrońskich?
9: Myślę, że najstarsze, ale też nie do końca

0: tradycyjne podejście do wikliny. To są fotele Władysława Wołkowskiego. Jest to tak zwany Michał Anioł od wikliny. Był to artysta, rzemieślnik, który zakochał się w tym materiale, który zaczął tworzyć meble, głównie w latach 60., ale robił z nich zupełnie niesamowite rzeczy. Z tą wikliną bardzo, bardzo ją czuł. Umiał z niej stworzyć absolutne dzieła sztuki użytkowej.
1: Tak jak wspomniałaś, Władysław Wołkowski nazywany był Michałem Aniołem Wikliny. Warto przybliżyć trochę jego postać. Był projektantem, architektem wnętrz, designerem i wizjonerem, który podniósł wiklinę do rangi dzieła sztuki. Swoją plastyczną edukację rozpoczął w 1920 roku w Kazimierzu nad Wisłą, w Szkole Rzemiosł Budowlanych. Stamtąd został skierowany na kurs instruktorów Towarzystwa Przemysłu Ludowego w Warszawie. I właśnie tam poznał swojego przyszłego mistrza, swój autorytet i swojego nauczyciela Wojciecha Jastrzębowskiego, który był grafikiem, tworzył też sztukę użytkową. Dzięki tej znajomości Władysław Wołkowski został włączony w przygotowania ekspozycji na wystawę światową w Paryżu w 1925 roku. Tę wystawę, na której polscy artyści zdobyli wiele medali i wielkie uznanie. I właśnie wtedy po tej wystawie nasz bohater Władysław Wołkowski podjął decyzję o rozpoczęciu edukacji w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam też zresztą Wojciech Jastrzębowski był wykładowcą. No, trzeba przyznać, że Władysław Wołkowski miał trudności finansowe i te studia skończył dopiero w roku 1935. No, ale sam dokształcał się także w międzyczasie w ośrodkach wikliniarskich. Sam szkolił innych rzemieślników w dziedzinie plecionkarstwa. No i tym sposobem ta wiklina stała się głównym medium, którym się posługiwał. I trzeba przyznać, że odniósł naprawdę wielki sukces. Przed wojną wyplatane z wikliny meble projektu Wołkowskiego zyskiwały coraz większe uznanie, coraz większe zainteresowanie, zresztą nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W końcu lat 30. były prezentowane na wystawach w Berlinie, w Nowym Jorku nawet, a także w Paryżu. No i jeżeli chodzi o Paryż, w 1937 roku wziął udział Wołkowski w kolejnej światowej wystawie. Tym razem była to wystawa Sztuka i technika w życiu współczesnym. No i prace Wołkowskiego zostały tam odznaczone złotym medalem. Meble zdobiły wnętrza rezydencji rządowych, na przykład ambasady w Berlinie. W końcu lat 50. XX wieku Wołkowski zrealizował wielkie zlecenia na przykład na dworach królewskich w Belgii czy też Wielkiej Brytanii. A do najsłynniejszych jego realizacji na terenie Polski należało wyposażenie hotelu Merkury w Poznaniu.
0: Obok mamy Pawła Grunerta, kolejnego mistrza wikliny. Meble, które są połączeniem rzeźby i znowu bardzo kreatywne, bardzo takie swobodne myślenie o tym, jakie możliwości daje nam wiklina.
1: Paweł Grunert jest designerem, projektantem mebli artystycznych i rzeźbiarzem. Wśród zaprojektowanych przez niego obiektów są na przykład rosnące krzesła z bluszczu, jest krzesło z korzeniami, czy łóżko ze zboża, a także stół z ziemi, no i bujane schody. Trudno to sobie wyobrazić, ale rzeczywiście tak jest. Paweł Grunert urodził się w 65 roku w Warszawie. Tworzy obiekty z pogranicza rzeźby i sztuki użytkowej. Używa tylko naturalnych materiałów. To są gałęzie, słoma, ziemia, trawa, siano, trzcina, oczywiście drewno, ale też cegły, tkaniny i metale. Zaprojektował i stworzył kilkaset mebli, rzeźb i aranżacji przestrzennych. Mówi, że marzą mu się pola zasiane krzesłami, które hoduje się jak winorośle we Francji.
0: I my na tej wystawie też chcieliśmy się trochę pobawić tym, czym może być ta plecionka i materiały, z których można tą plecionkę robić.
2: Czym w takim razie może być dla współczesnych artystów plecionka i te materiały tradycyjne?
0: Pokazujemy bardzo różne podejście do plecionki. Jest szkło, jest blacha, są tkaniny, są nawet lampy stworzone z piasku, które w swojej formie przypominają właśnie, nam przypominały plecionkę. Chcieliśmy pokazać, że to inspirowanie się przeszłością, inspirowanie się tradycją, rzemiosłem może być żywe, może być kreatywne, może być nowoczesne. I to był taki ważny dla nas element tej wystawy. Chcieliśmy pokazać też odbiorcom, że warto sięgać do naszej tradycji i tradycyjnego rzemiosła.
2: Jeżeli chodzi o Pawła Grunerta, przeczytałam jego wypowiedź, kiedy mówił o tym, że żaden z jego obiektów, jego meble nie zostały wprowadzone do produkcji.

0: seryjnej. Czy myślisz, że mogłoby tak się stać? Czy to są takie meble, które mogłyby stać się częścią naszego współczesnego designu?
1: One są w jakiejś formie częścią, ponieważ są zakupywane do prywatnych, ale nie tylko kolekcji. Myślę, że tu chodziło bardziej o to, że są to tak indywidualne projekty i gdzieś tam jedyne w swoim rodzaju, że to jest też połączenie sztuki z designem, sztuki z rzemiosłem, więc myślę, że żadna produkcja po prostu się nie do końca opłaca. To samo zresztą tyczy się Władysława Wołkowskiego, który podobno był też dosyć trudnym człowiekiem do współpracy. On przez jakiś czas współpracował z Ładem, ale właśnie tam z kolei ja znalazłam cytat, że był bardzo zdolny, świetne projekty robił, ale był trudny do współpracy i jego meble faktycznie w większości przypadków nie weszły do dużej produkcji. Były to wyjątkowe obiekty sztuki użytkowej.
0: Na wystawie też głośne nazwiska, bo jest jedno dzieło sztuki, jeden obiekt, Magdalena Abakanowicz. Co to takiego?
1: Mamy na wystawie malutką pracę Magdaleny Abakanowicz. Mówię, że jest to właśnie największa, jednocześnie najmniejsza praca na wystawie. Jest to rączka, pleciona rączka. Tych rączek powstało 5. To jest jedyna, która znajduje się w Polsce. Jest wypożyczona z prywatnej kolekcji i myślę, że to taki ładny obraz tego, że Magdalena Abakanowicz odnajdywała się świetnie nie tylko w monumentalnych realizacjach, ale też w takich bardziej intymnych formach.
0: Jest też praca amerykańskiej artystki Shelly Hicks. Ona z kolei bawiła się kolorem.
1: Tak, i w tej opowieści, którą snujemy na tej wystawie, istotną dla mnie elementem twórczości Shelly Hicks jest to, że ona jako młoda artystka była w podróży po Ameryce Południowej i tam zainspirowała się kolorystyką, tkaniną właśnie ludów takich tradycyjnych z Ameryki Południowej i właśnie te kolory gdzieś tam, widoczne jest to w tej kolorystyce przede wszystkim i to znowu jest dla mnie takie inspirowanie się tą tradycją, tym czymś takim ludowym, tradycyjnym właśnie.
0: We współczesności, kiedy mamy do czynienia z absolutnym rozwojem technologii, cyfryzacją i wszechobecnym plastikiem, jednak widzimy, że te tradycyjne materiały, nie wiem, właśnie słoma, wiklina wracają. Czy postrzegasz to jako jakąś taką odnowę, taki renesans tego powrotu do źródeł, powrotu gdzieś do natury?
1: Absolutnie, absolutnie wydaje mi się, że na przekór właśnie temu współczesnemu świata, tej anonimowości, temu, że za tym nie stoi człowiek, jest coraz większy powrót do rzemiosła, do naturalnych materiałów, docenienie prac rąk ludzkich. Moim zdaniem będzie się to rozwijało, jednocześnie też będzie się to polaryzowało bardzo mocno. Jest też coraz większy ruch tego collectible design, designu kolekcjonerskiego. Jest to design, ale właśnie każdy obiekt powstaje jako jedyny, jest wyjątkowy.
0: W Willi Gawrońskich prawdziwe tłumy. W dwa weekendy mogliśmy oglądać wystawę. Z jakimi opiniami i reakcjami odwiedzających się spotkaliście?
1: Bardzo ciepły odbiór. Myślę, że nikt z nas się nie spodziewał tak dobrego przyjęcia naszej wystawy. Ludzie są właśnie, myślę, że wzruszeni tą tradycją, którą pokazujemy, ale właśnie w większości przypadków takiej nowej odsłonie tego łączenia tradycji ze współczesnością, tego też docenienia tego dziedzictwa naszego. Więc tłumy są olbrzymie. Myśmy przedłużyli w związku z tym wystawę o kolejny tydzień. No bardzo nas to motywuje do kolejnych działań tego typu, do mówienia o naszej tradycji, do mówienia o rzemiośle, który jest związany z naszymi ziemiami, ale też takiego bawienia się tą formą, bo to też słyszałam, że czuć taką lekkość w tej wystawie, w tej opowieści, w tej ekspozycji i jest to dla mnie bardzo miłe, ponieważ myśmy faktycznie też jako zespół, jakby ta praca była dużą dla nas przyjemnością, myśmy faktycznie z dużą lekkością, jakąś taką świadomością, ale właśnie z taką lekkością podeszli do tematu i bardzo się cieszę, że to jest wyczuwalne w tej wystawie.
0: Czy plecionkarstwo i właśnie to rzemiosło to jest coś charakterystycznego dla Europy Środkowej, dla naszych ziem? Czy to jest coś, co możemy uznać za naszą rodzimą tradycję, inną i charakterystyczną w stosunku do innych miejsc na ziemi?
1: Niekoniecznie. No tutaj na pewno to plecionkarstwo było obecne od zawsze, od początków. Ono też po prostu było bardzo dostępne. Materiały, z których się plotło, bo były darmowe, rosły, rosną nad wodą.

Leżankarstwem tradycyjnie zajmowały się osoby z marginesu społecznego. Ludzie biedni, ludzie niepełnosprawni, którzy po prostu w ten sposób mogli dorobić. Władysław Wołkowski,

0: W północnej Europie, w Skandynawii. Więc jest to gdzieś tam materiał, różne materiały, ale ta plecionka jest wszędzie, można ją odnaleźć. Chodziło tutaj, żeby docenić też i pokazać tą wartość naszej plecionki i naszej historii.
1: Czy plecionkarstwo to jest trudna sztuka, to jest trudne rzemiosło?
0: Niestety nie miałam tej przyjemności wziąć udział w warsztatach, ponieważ przy okazji wystawy Stowarzyszenie Serfenta prowadziło warsztaty z plecionki. Jeszcze tylko dopowiem, że Serfenta w dużej mierze przyczyniła się to stowarzyszenie do wpisu właśnie polskiego plecionkarstwa na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Więc na pewno jest to praca i też wiele prac na tej wystawie. Jest to taka praca medytacyjna, taka powtarzalna, gdzieś tam takiego czasochłonna, wymagająca gdzieś tam pokory.
1: A skąd w tobie zainteresowanie tym rzemiosłem właśnie i jak to się stało, że tutaj z całym zespołem wybraliście właśnie to miejsce Wille Gawrońskich na tę wystawę?
0: Wille Gawrońskich jest siedzibą, po remoncie zostanie muzeum, prywatnym muzeum designu, jest siedzibą Fundacji Wisteria, a organizatorem wystawy jest właśnie Fundacja Wisteria. Ja przez większość mojego życia zawodowego zajmowałam się sztuką. Zainteresowało mnie w tym rzemiośle, w projektowaniu, właśnie ten kontekst z materiałem człowieka. Tworzenie w takim dla człowieka faktycznie, ale też korzystanie z naturalnych materiałów. Widzę w tym dużą wartość i stąd moje zainteresowanie rzemiosłem i projektowaniem.
1: W jednej z sal uwagę przykuwa to, o czym mówiłaś, czyli lampa. No właśnie, z czego ona dokładnie jest zrobiona?
0: Jest to lampa z piasku, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się być z soli. Jest to autorska technika Agnieszki Mazur. Ona łączy piasek ze spoiwem i tworzy swoistą plecionkę.
1: Mam takie wrażenie, że na tej wystawie są obiekty, które bardzo chętnie wielu z nas zabrałoby do domu, bo tworzą takie ciepło, klimat przytulności. Czy spotykasz się też z takimi opiniami albo sama odczuwasz to?
0: Tak, faktycznie bardzo dużo ludzi mówi mi o tym, że chciałoby tę pracę wziąć do domu, co bardzo cieszy, bo chcielibyśmy też pokazać tą wystawą, że design, że polskie rzemiosło to jest też coś, czym warto się otaczać na co dzień w naszych domach.
1: Spoglądam na dwa krzesła w przestrzeni drugiej sali i zastanawiam się, czy są wygodne.
0: Tak, wszystkie krzesła, które prezentujemy na wystawie, czyli trzy siedziska chochoły Władysława Wołkowskiego oraz dwa siedziska Pawła Grunerta są absolutnie wygodne, są użytkowe, mimo że w swojej formie są czymś na granicy właśnie rzemiosła, sztuki użytkowej i rzeźby.
1: No i też nawiązanie gdzieś do Wyspiańskiego, bo ta forma chochoła jest tutaj widoczna, prawda? Od razu się kojarzy.
0: Tak, tak, tak. Górna część tych siedzisk przypomina chochoła naszego polskiego.
1: No dobrze, a tutaj jakby taka brama z warkoczy, w zasadzie nie wiem jak to nazwać. Czy to jest duża wisząca fryzura?
0: Jest to instalacja autorstwa Alisa Wasewicz. Powstała specjalnie na tą wystawę. Powstała z pakuły. Jest to kolejny z takich materiałów tradycyjnie wykorzystywany do plecenia.
1: Chodźmy dalej. Widzę tutaj połączenie metalu, prawda, z wikliną. To jest już można powiedzieć raczej rzeźba abstrakcyjna, czy też siedzisko?
0: Jest to siedzisko, jest absolutnie użytkową formą, mimo że faktycznie wygląda rzeźbiarsko i niewygodnie.
1: A te grzybki, pozwolę sobie to tak nazwać, to też lampy, prawda?
0: Grzybki właściwie bardziej miały przypominać w swojej formie domy. Są to dwie lampy autorstwa Studio Ruda. To jest to studio z Ukrainy. Lampy przyjechały do nas z Odessy. Studio poprzez formę swoich prac, ale też użyte materiały nawiązuje właśnie do tego przerwanego dziedzictwa ukraińskiego. Chcę swoją twórczością po prostu nie dać zapomnieć o tym rzemiośle na terenach ukraińskich. Tutaj mamy intarsjowany dół i słomianą górę, a w swojej formie właśnie mają przypominać nam domy, które wiele osób z Ukrainy utraciło.
1: Idziemy dalej. Podest i dużo słomy, ale też kolejne krzesła. Wiklina na postumencie, no i też dwa krzesła. Troszkę bardziej tradycyjna forma niż te, o których mówiłyśmy poprzednio.
0: Siedziska są młodego studia Remiosło. Dziewczyny renowują stare meble, ale na nowo je oplatają. To jest

0: połączenie znowu właśnie tradycji z nowoczesnością. W tym pomieszczeniu mamy artystów i artystki, które zgłosiły się do Fundacji Wisteria na taki konkurs portfolio. Myśmy właśnie, pokazując tych młodych twórców, chcieliśmy dać szansę zaistnienia właśnie na większej wystawie, pokazania zdolnych, młodych, często nieznanych twórców.
1: Jesteśmy w kolejnej sali, całej zajętej przez instalację, która tworzy jakąś całość?
0: Tak, jest to taka najbardziej, powiedzmy, ludowa, gdzieś tam nawiązująca do właśnie tradycyjnego rzemiosła sala. W centrum wielki pająk, tradycyjny pająk stworzony przez Karolinę Merską, przeskalowany w naturalnych kolorach, ponieważ powstał specjalnie na tą wystawę, a pająki znajdowały się w domach na wsiach właściwie w całej Polsce. Z jednej strony miały dekorować wnętrze, z drugiej wierzono w ich moc ochronną.
1: A u dołu te obiekty, jakieś dzbany?
0: Tak, są to trzy obiekty ceramiczne ukraińskiego studia Dyka Ceramics. One poprzez swoją formę oraz użyte materiały naturalne znowu nawiązują do tradycyjnego rzemiosła ukraińskiego.
1: Chciałoby się na tym, nie wiem czy dobrze powiem, sianie położyć po prostu i zasnąć.
0: Jest to słoma, tutaj jest słoma poprzednie, ponieważ scenografia była bardzo takim istotnym elementem myślenia o tej wystawie. Myśmy równolegle pracowali z Anną Szczęsną i Bartoszem Brylewskim, autorami scenografii. Chcieliśmy poprzez tą scenografię pokazać, z czego w Polsce się plecie, z jakich materiałów.
1: To pleciemy dalej opowieść, bo jeszcze kolejna sala przed nami. A tu plecionka, ale już z bardziej współczesnych materiałów.
0: Tak, mamy fotel i stolik Moniki Szycy-Tomas ze studia The Good Living. Jest to pleciona blacha, a obok lampa projekt dyplomowy Ksenii Kwiatkowskiej. Koszt tej lampy jest pleciony we współpracy z rzemieślnikami z Rudniku nad Sanem. Jest to największe zagłębie plecionkarstwa w Polsce w tym momencie, a swoją formą nawiązuje on do koszy, do połowu ryb używanych tradycyjnie w Polsce, więc znowu właśnie mamy to połączenie współczesności z przeszłością. To jest część scenografii. Jest to ławka, która powstała we współpracy z Jankiem Glińskim, projektantem. Zaprojektowała ją Anna Szczęsna. Chcieliśmy w ten sposób dać szansę odwiedzającym, żeby usiedli na wiklinie i zobaczyli, jak jest plastycznym, przyjemnym materiałem.
1: Ale nie wiem, czy siadają, bo pewnie myślą, że to obiekt.
0: Siadają właśnie. I patrzymy na instalację artystyczną. Jest to jeden z niewielu obiektów nieużytkowych na tej wystawie. Jest to instalacja autorstwa Jakuba Święcickiego. Dla mnie jest to takie podsumowanie tej wystawy, właśnie tej opowieści o pamięci. Jakub zebrał VHS-y od przyjaciół rodziny, na których były nagrywane jakieś ważne momenty rodzinne, ulubiona muzyka, filmy i tak dalej. I stworzył z tego taką właśnie plecioną instalację o pamięci.
1: Czy myślicie o tym, żeby stworzyć kolejną odsłonę tego rodzaju wystawy, biorąc pod uwagę zainteresowanie?
0: No, jakby Craftace to jest pierwsza odsłona. Mam nadzieję, że za rok powstanie kolejna. Weźmiemy na warsztat inny temat, inny rodzaj rzemiosła, projektowania, inny materiał może, zobaczymy.
1: Eleonora Bojanowska, jedna z kuratorek tej wystawy. Na wiklinie bardzo wygodnie się siedzi, więc polecamy Państwu, aby tego materiału w Państwa domach nie zabrakło. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Autopromocja.
1: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i...

0: kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 22.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Trzeba zrobić wszystko, żeby prezydent Ukrainy zmienił decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z brygad ukraińskiej armii, mówił minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami ukraińskich władz. Zapowiedź prezydenta dotycząca odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest odpowiednim rozwiązaniem, mówił szef MON-u.
3: Ona nie przyniesie skutku. Ja pracuję nad tym, żeby ten skutek był. Wezwany został atasze wojskowy. Jesteśmy w kontakcie też z Ministerstwem Obrony. Najprawdopodobniej jutro albo pojutrze będę rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy. To nie będzie jedyny temat rozmów, ale ten temat jest dla mnie bardzo ważny. Dzisiaj rozmawiałem z ambasadorem Bodnarem. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta decyzja została zmieniona.
2: Stanowisko Karola Nawrockiego poparł Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Najbliższy poniedziałek inicjatywą polskiego prezydenta ma zająć się kapituła Orderu Orła Białego. 1 września ma wejść w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Ponad połowa szkół we własnym zakresie wprowadziła już takie ograniczenia. Nowe regulacje mają być narzędziem wspierającym, mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
4: Bardzo wyraźnie dotarł do nas, do ministerstwa, ich głos, który mówił, potrzebujemy centralnego narzędzia, ustawy, która w sytuacjach spornych i konfliktowych pomoże nam powołać się na przepisy.
2: Projekt ustawy dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach wkrótce trafi do Sejmu. Do rana potrwają utrudnienia na stołecznych torach. W Wawrze uszkodzona została sieć trakcyjna. W związku z tym skrócono trasę pociągów, mówi Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK.
5: Sieć trakcyjna jest na tyle uszkodzona, że naprawa będzie trwała do wczesnych godzin porannych, do środy 3 czerwca.
2: Pociągi kursują tylko do Warszawy Wschodniej. Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. Ponad 650 tysięcy dzieci i młodzieży zostało zaszczepionych przeciwko wirusowi HPV. To skutek 3-letniego rządowego programu. Objął on roczniki od 2010 do 2016. Eksperci podkreślają, szczepić należy również chłopców. Mężczyźni też chorują na nowotwory, tak zwane HPV zależne, mówi dr Piotr Nogal, otolaryngolog.
6: Pacjenci, którzy gdzieś tam w swoim życiu mieli kontakt z wirusem HPV, trafiają do nas ze zmianami albo błon śluzowych, ale też pacjenci z dość rzadką chorobą, jest to bradawczakowatość dróg oddechowych. No i kolejna grupa pacjentów to są pacjenci onkologiczni.
2: Tylko w 2023 roku w Polsce odnotowano prawie 3400 zachorowań i ponad 2000 zgonów związanych z nowotworami wywoływanymi wirusem HPV.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Chińskie znaki.
7: Chińskie znaki przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Drzwi obrotowe w Wielkiej Hali Ludowej przy placu Tiananmen w Pekinie nadal kręcą się wprawiane w ruch przez zagranicznych dygnitarzy. Nie zapomnimy oczywiście wizyt prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji w jednym tygodniu w Pekinie, ale podróży do Chin zagranicznych polityków ciąg dalszy. W mijającym tygodniu Xi Jinping podejmował m.in. premiera Pakistanu, dodajmy w kluczowym momencie negocjacji irańsko-amerykańskich, w których pośredniczy także Pakistan, oraz prezydenta Serbii Aleksandra Vučića. I o tej trochę egzotycznej współpracy Chin i Serbii dziś Państwu opowiem. Jak produkować po chińsku? Nie być objętym unijnymi regulacjami dotyczącymi warunków produkcji i jakości, produkować w Europie i eksportować do państw Unii Europejskiej. To właśnie przykład współpracy gospodarczej Serbii i Chin. Jak mówi specjalista,

0: Specjalistka od Bałkanów Marta Szpala z Polskiej Akademii Nauk. Serbia to lotniskowiec chińskich inwestycji w Europie. A Chińczycy nigdy nie zapomną Serbom na przykład tego, że ci w pandemii COVID dali się zaszczepić szczepionkami made in China.
1: Faktycznie Serbia jest jednym z najważniejszych sojuszników, bliskich współpracowników, jak to określają obaj przywódcy krajów, których łączy żelazne partnerstwo czy stalowa przyjaźń. Tak naprawdę Serbia, czy właśnie serbski prezydent Aleksandar Vučić bardzo pomógł Chinom w odbudowie wizerunku w trakcie właściwie epidemii COVID-19, gdzie Serbowie przyjęli chińskie szczepionki. Była to tak zwana taka dyplomacja covidowa. Przyjęli chiński sprzęt i wtedy, kiedy właśnie mieliśmy tą wybuch epidemii COVID, Serbowie byli Europejczykami, którzy właśnie bardzo dziękowali, pomagali właśnie też Chinom powrócić na arenę międzynarodową w tym momencie, kiedy obwiniano Chiny o w jakiś tam sposób zapoczątkowanie globalnej epidemii. Ale to nie tylko to, bo wiemy też, że relacje i Chiny, USA i Unia Europejska, USA są teraz coraz bardziej napięte. A Serbia jest takim, powiedziałabym, lotniskowcem dla chińskich inwestycji. Jest to kraj, który ma umowy o wolnym handlu z Unią Europejską i to, co widzimy w ostatnich latach, to relokowanie produkcji chińskiej właśnie do Serbii. Jest to na bardzo korzystnych warunkach, to znaczy właśnie Chińczycy właściwie dostają taki status, to są takie inwestycje eksterytorialne z własnymi pracownikami, nie muszą też przestrzegać unijnych regulacji, no bo Serbia nie jest w Unii Europejskiej, ale właśnie zarazem ma ten dostęp do europejskiego rynku. Jest to też bardzo często korzystanie z pracy niewolniczej. Jedna z chińskich fabryk, Lincton, który produkuje opony dla przemysłu samochodowego, została na przykład objęta właśnie sankcjami Stanów Zjednoczonych. No więc, że tak powiem, w tym momencie, kiedy ta rywalizacja handlowa pomiędzy Unią i Stanami się zaostrza, no to właściwie Serbia jest takim wyłomem, to znaczy ona pozwala chińskim producentom wciąż eksportować produkowane w korzystnych warunkach, właściwie pewnie są takie same warunki jak w Chinach, produkty, które teoretycznie można uznać za europejskie, więc to jest bardzo ważne.
0: Paradoksalnie, antyprezydenckie protesty w Serbii rozpoczęły się 2 lata temu od katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie, inwestycji realizowanej właśnie przez Chińczyków, przypomina ekspertka.
1: Z drugiej strony dla samej Serbii wizyta w Chinach też jest bardzo istotna, dla prezydenta Aleksandra Vučića, który mierzy się już od ponad 1,5 roku z masowymi protestami, które notabene zostały spowodowane katastrofą budowlaną na inwestycji realizowanej przez chińskich inwestorów. Była to modernizacja dworca kolejowego w Nowym Sadzie, gdzie po prostu 16 osób zostało zabitych w związku z tym, że zadaszenie spadło na czekających dla samego serbskiego społeczeństwa. Ta inwestycja, ale także inne, one są przykładem takiej właśnie polityki, powiedziałbym, transakcyjnej prezydenta Vučića, który gwarantuje sobie poparcie polityczne na zewnątrz. To jest, czasem są to państwa unijne, właśnie czasem Stany Zjednoczone, ale też ostatnio przede wszystkim Chiny, za lukratywne inwestycje. To znaczy albo właśnie są to jakieś inwestycje infrastrukturalne, które często się wiążą z korupcją, właśnie inwestycje drogowe, które są realizowane, często kredyty są to chińskie. Właściwie nie wiemy, jakie są warunki, bo wszystkie umowy są tajne. Z jednej strony pozwala to Chińczykom wchodzić i pokazywać, właśnie uczyć się realizowania inwestycji w Europie, a z drugiej strony jest to też przyczynek do bardzo dużej korupcji, też w samej Serbii, no bo takie inwestycje właśnie pozwalają dawać pieniądze swoim poplecznikom, dawać lukratywne kontrakty z kolei już takiej właśnie sieci oligarchicznej popierającej prezydenta Vučića.
0: Chińczycy wykorzystują Serbię jako miejsce, skąd można desantować, powiedziałbym, na własnych zasadach rynki europejskie, ale co mają w zamian? Prócz przyjęcia z honorami Vučića w Wielkiej Hali Ludowej po prezydentach USA i Rosji.
1: Serbia się bardzo chwali, że te relacje handlowe i ta wymiana handlowa rośnie dynamicznie i że Serbia jest jednym z niewielu krajów, która bardzo dużo eksportuje do Chin, w zeszłym roku 2 miliardy euro. Natomiast nie mówi się o tym, że są to przede wszystkim surowce, miedź wydobywana we wschodniej Serbii przede wszystkim. I teraz też mówi się coraz częściej o licie. Serbia ma właśnie zasoby litu, że może też właśnie to będą te surowce, które Chińczycy mogą wykorzystać do rozwoju własnego przemysłu motoryzacyjnego. No więc to jest, powiedziałabym, tanie kredyty, które pompują własną oligarchię w zamian za dostęp do surowców, które też są właśnie wydobywane bardzo często poprzez chińskich pracowników, nieserbskich. I to też jest bardzo ciekawe, jak prezydent mówił, Vučić o tym.

0: inwestycjach. Często się mówiło kiedyś o miejscach pracy, tak, że przyjdą inwestorzy i stworzą miejsca pracy. Teraz już w ogóle tego nie ma, bo właśnie bardzo często jest to tak naprawdę niewolnicza praca pracowników, którzy są przywożeni przez chińskie fabryki. Więc to wsparcie polityczne Chin w momencie, kiedy Unia ma coraz większe wątpliwości, jeśli chodzi o praworządność w Serbii. Z kolei Stany Zjednoczone domagają się od Serbii pozbycia się rosyjskich inwestorów, w tym przypadku Gazpromu, z sektora energetycznego, z sektora naftowego, co też powoduje, że właśnie relacje Serbii z Rosją też są bardzo mocno nadwątlone. No to te Chiny zostają jako taki jedyny, powiedziałabym, sojusznik prezydenta Vučića, może nie samej Serbii, ale właśnie tej ekipy rządzącej, samego prezydenta, który gwarantuje polityczne poparcie i jakiś tam rodzaj kroplówki ekonomicznej, no bo tak właśnie też podpisano w ostatnich miesiącach nowe kontrakty na budowę dróg. I jeszcze jest jedna rzecz ważna, właśnie w związku z tym, że serbskie społeczeństwo się buntuje, to też jakby chińskie technologie kontroli społeczeństwa, czyli właśnie kwestia rozpoznawania twarzy, mamy kamery chińskie w Belgradzie, to też jest bardzo ważne, to znaczy właśnie w jaki sposób przy użyciu technik cyfrowych bardziej kontrolować społeczeństwo i doprowadzić do wygaszenia obecnych protestów.
1: Jak wykorzystywana jest w takim przekazie oficjalnym, w propagandzie serbskiej, ta przyjaźń z Chinami? W sensie, jaki jest przekaz? To mnie najbardziej interesuje. Jaka jest właśnie optyka pokazywania tego, czy jest to właśnie optyka pod tytułem Chiny zapewnią nam wsparcie gospodarcze czy bezpieczeństwo?
0: W związku z tym, że toczą się protesty, to prezydent Vučić raczej nie chce mówić o tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Natomiast faktycznie bardzo chwali się tym, że Chiny jako największa gospodarka, jakby potężny gracz jest bliskim sojusznikiem Serbii. I teraz to jest, kiedyś to była taka narracja o tym, że będą budowane drogi, że chińskie kredyty zapewnią nam poprawę infrastruktury i miejsca pracy. A teraz jest to bardziej taka narracja o tym, że będziemy się unowocześniać dzięki Chinom, że te chińskie inwestycje przyniosą nam rozwój nowoczesnych technologii. Właśnie mieliśmy tutaj taniec z robotami, który jest jakby częstym teraz elementem różnych wizyt, że po prostu w Serbii będą produkowane właśnie z jednej strony bardzo nowoczesne samochody, baterie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to właśnie te nowoczesne roboty, które po prostu zapewnią Serbii sukces. Czy tak będzie? Ja bardzo wątpię. Serbski prezydent na przykład też obiecał Serbom, że będą latające taksówki w Belgradzie, i że po prostu to prowadzi Serbię w taką nową erę świata zarządzanego przez AI, te wszystkie jakby nowoczesne narzędzia. Natomiast Serbia ma problem ze zwykłym transportem autobusowym w Belgradzie i też powiedziałabym, że właśnie w ramach tego, że w Serbii są protesty i ludzie domagają się tak naprawdę rządów prawa, mają dużo też wątpliwości, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe związane z chińskimi inwestycjami, właśnie jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, tak, chińskie firmy nie muszą spełniać żadnych warunków w Serbii. No to powiedziałam, jest to taka wizja, w którą mało kto wierzy, kto będzie pracował w tych fabrykach i czy to naprawdę będą inwestycje, które przyczynią się do rozwoju edukacji, systemu, przemysłu w Serbii, czy to raczej będzie taka platforma, powiedziałam, taki lotniskowiec chiński na terenie Europy, gdzie wszystko będzie robione albo przez roboty, albo przez chińskich specjalistów, a tak naprawdę dla lokalnej gospodarki ta wartość dodana będzie bardzo niewielka.
1: Serbia, w której rozwój gospodarczy może oznaczać więcej chińskich fabryk z chińskimi pracownikami i chińskimi humanoidami. Oby to jednak pozostało wizją przyszłości, która się nie sprawdzi. Zadecydować o tym powinni oczywiście sami Serbowie. A wizytę prezydenta Aleksandra Vučića w Chinach komentowała dla Państwa specjalistka od Bałkanów Marta Szpala z Polskiej Akademii Nauk, do niedawna ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich. Mijający tydzień to także dawno wyczekiwane spotkanie członków Quad, nieformalnej dyplomatycznej grupy czterech dużych gospodarek: Stanów Zjednoczonych, Indii, Australii, Japonii. Jaki wspólny interes mogą mieć te cztery państwa? Głównego rywala, dla których jest on w mniejszym lub większym stopniu zagrożeniem, mowa rzecz jasna o Chinach. Do spotkania w formule szefów dyplomacji Quad w tym tygodniu doszło w Indiach. W ubiegłym roku także w Indiach miał się odbyć szczyt przywódców Quad, ale kiedy Donald Trump swoje działania w wojnie celnej wymierzył także w Indie, Narendrze Modiemu nie było do spotkań z Trumpem. Teraz Stany Zjednoczone deklarują chęć naprawy relacji z Indiami, wzmocnienia współpracy w ramach Quad. Czy spoiwem sojuszu są Chiny, a raczej czy zagrożenia z nim związane? O to pytam doktora Patryka Kugiela z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: Ja myślę, że to jest dość oczywiste, że to jest grupa skierowana.

0: Naprzeciwko Chinom, przeciwko ekspansji chińskiej w Indo-Pacyfiku, bo mamy grupę państw, które podzielają zrozumienie zagrożenia, tak, które wszystkie te państwa się obawiają chińskiej ekspansji. Wszystkie to są kraje demokratyczne w przeciwieństwie do chińskiego systemu. To są państwa, które powiedzmy są w pewnym sensie status quo, czyli zainteresowane zachowaniem obecnego systemu, które obawiają się dominacji chińskiej, które wszystkie w zasadzie mają jakieś napięcia dwustronne z Chinami i to w kolejnych jakby oświadczeniach grupy państw wkład to widać albo explicite, albo implicite. Generalnie większość zastrzeżeń czy obaw i zapewnień wyrażanych na ostatnich spotkaniach dotyczy w sposób zaawalowany mniej lub bardziej zagrożenia ze strony Chin i myślę, że czasem to jest nawet dość otwarcie przyznawane, co wywołuje oczywiste negatywne reakcje w Chinach.
1: Po spotkaniu w Delhi ministrowie spraw zagranicznych Australii, Indii, Japonii i USA zapowiedzieli, że będą współpracować m.in. w kwestii bezpieczeństwa. Takim konkretnym przejawem współpracy ma być pierwsza inwestycja infrastrukturalna w ramach Quad. Będzie to wspólny port na malowniczych wyspach Fidżi na Pacyfiku. Sekretarz stanu Marco Rubio mówił, że właśnie na Pacyfiku jest za mało portów, a te, które są, mają zbyt małą przepustowość. Stąd pomysł właśnie na port.
0: Ja myślę, że tam zostało ogłoszonych kilka nawet inicjatyw. Ten port w Fidżi i budowa, rozbudowa infrastruktury na wyspach Pacyfiku to jest jedna z elementów, ale mówiono też o zacieśnionej współpracy w zakresie dostępu do krytycznych minerałów, o bezpieczeństwie energetycznym, żeby nie polegać na krajach Zatoki, że tutaj Amerykanie mogą zapewniać więcej dostaw surowców energetycznych, co też jest głównie ofertą skierowaną w stronę Indii. Mówiono o zwiększaniu współpracy agencji wywiadowczych po to, żeby zwiększać świadomość tego, co się dzieje na Oceanie Indyjskim. Więc tam jest kilka praktycznych, faktycznie nowych inicjatyw, oprócz tego, co do tej pory było tutaj rdzeniem tej współpracy. Więc Quad trochę przechodzi z takiego politycznego wysyłania sygnałów politycznych, czemu służą szczyty przywódców, do bardziej praktycznych działań. No i to, jak mówię, ma w dużej mierze zacieśnić współpracę, zwiększać stabilność, ale to są sygnały dla Chin, bo tam w tym oświadczeniu wspólnym ministrów spraw zagranicznych grupy Quad jest kilka odniesień wprost do Chin, do militaryzacji wysp na Morzu Południowochińskim, do przymusu ekonomicznego, do restrykcji dotyczących eksportu minerałów krytycznych. To wszystko jest potępione. To są potępione bez nazywania Chin. Tak jest cała masa właśnie krytycznych uwag pod adresem chińskim. A do tego, co warto zauważyć, jest też zbieżność tych państw w odniesieniu do kryzysu na Bliskim Wschodzie i wojny z Iranem. Tak, jest sprzeciw wobec chociażby nakładania opłat za przepływanie z cieśniną Ormus przez Iran. Jest też nie wprost wyrażona, bo bez nazwania państw, ale krytyka Rosji i Chin za współpracę wojskową z Koreą Północną, która jest wezwana po raz kolejny do całkowitej denuklearyzacji. Więc tam jest kilka takich elementów, które pokazują, że państwa Quad podzielają wspólną ocenę sytuacji, że widzą zagrożenia przede wszystkim ze strony Chin w różnych obszarach, że widzą dominację chińską jako zagrożenie dla ich bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego i militarnego i dlatego rozwijają te konkretne inicjatywy w różnych obszarach, od gospodarki do nowoczesnych technologii, do współpracy marynarek wojennych po to, żeby stabilizować ten system taki, jakim on jest, czyli system, gdzie to Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odgrywają kluczową rolę, a Chiny, ich wzrost jest hamowany.
1: Czy Quad, o którym przecież nieczęsto słyszymy, rzeczywiście ma szansę stać się tą siłą, która będzie miała możliwość wpłynięcia na decyzje podejmowane w Pekinie? Z jednej strony to oczywiście cztery ogromne gospodarki, państwo o dużych wpływach politycznych, ale czy Quad będzie umiał to wykorzystać?
0: Ja myślę, że Quad jest obecnie w dość poważnym kryzysie podczas drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, który właśnie skonfliktował się z Indiami, a to są dwa najpotężniejsze, największe państwa w ramach Quadu. I tak naprawdę w kładzie chodzi przede wszystkim o Indie, w mojej ocenie, bo i Australia, i Japonia to są traktatowi sojusznicy Ameryki, którzy z Ameryką i tak współpracują, więc tutaj tym głównym nabytkiem są Indie, które nie chcą wchodzić w jakieś dwustronne sojusze obronne, jakieś bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi.

0: Zjednoczonymi, bo tam ciągle ta pozimnowojenna nieufność się utrzymuje. I dlatego taki format wielostronny był bardziej akceptowalny dla Indii. Łatwiej im było tutaj się zaangażować, nie być postrzeganym przez Chiny jako właśnie taki wróg Chin, który się jednoczy z ich głównym przeciwnikiem. Więc tutaj ranga Indii jest kluczowa, a Indie były mocno skonfliktowane z Donaldem Trumpem. Ja odbieram raczej to spotkanie w Delhi jako próbę reaktywacji i ratowania, reanimowania tej organizacji, bo Indie liczyły na początku prezydentury Trumpa drugiej kadencji, że dojdzie do szczytu w Delhi, że właśnie Indie będą tam świeciły no, swoim blaskiem kluczowego gracza w Indo-Pacyfiku, a Donald Trump potraktował je trochę obcesowo, tak, nakładając kolejne sankcje. Do szczytu w Delhi nie doszło, w związku z tym ta współpraca w ramach kładu od lipca zeszłego roku była zamrożona i dopiero teraz wizyta Marka Rubio w Delhi miała załagodzić te napięcia i zwołano zamiast szczytu liderów, zwołano przynajmniej to spotkanie ministrów spraw zagranicznych po to, żeby wysłać sygnał światu, że kład wcale nie umarł, że ma się dobrze, że przechodzi do działania i że jest dalej potrzebny, bo zagrożenia ze strony Chin wcale nie zniknęły.
1: Spotkanie Sojuszu Kład komentował dla Państwa dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Czy fascynacja kulturą może prowadzić do operacji plastycznych? Rosnąca popularność południowo-koreańskiej kultury to fenomen ostatnich lat, ale Koreańczycy mają nie tylko K-pop, jest także K-beauty. Jest to cały przemysł, od kosmetyków po procedury medyczne, które do Korei Południowej przyciągają równie mocno, co tamtejsza muzyka. Z europejskiego punktu widzenia południowo-koreańskie czy też ogólnie azjatyckie ideały piękna nie do końca współgrają z naszym jego postrzeganiem. Tam i tu w cenie jest smukła figura. W Azji cera w odcieniu papieru kredowego, co sprawia, że istnieje cały segment wybielających kremów do twarzy. Koreańskie kosmetyki, często będące połączeniem znanych od tysiącleci składników i nowoczesnych technologii, są coraz bardziej popularne także w Polsce. Ale jak pokazuje przykład Cindy Gu, Amerykanki chińskiego pochodzenia, od fascynacji K-popem do K-beauty jest tylko jeden mały krok. Zaczęło się od słuchania K-popu, potem były południowo-koreańskie seriale, programy rozrywkowe, potem jedzenie, a teraz zabiegi kosmetyczne. Powoli wszystko to łączyło się, aż doprowadziło do mojego przyjazdu do Korei Południowej. Prócz egzotycznych dla Europejek procedur wybielania cery, południowo-koreańska medycyna estetyczna to korekcja nosów, zmiana owalu twarzy czy popularne wśród Azjatek nacinanie górnej powieki i tworzenie fałdy, której natura akurat Azjatki pozbawiła. Podoba mi się, że jest tak wiele zabiegów, niektóre nie są nawet oferowane w Stanach Zjednoczonych i są one dwu lub nawet trzykrotnie tańsze niż w USA. Jest wiele państw będących kierunkiem podróży medycznych, od przeszczepu włosów po powiększanie piersi. Są różne relacje na ich temat. Korea Południowa ma na razie nad nimi tę przewagę, że budzi zaufanie. Uważam, że Korea robi naprawdę świetną robotę w wielu dziedzinach, nie tylko pielęgnacji skóry. Koreańczycy pokazują, że jako społeczność ciężko pracują. Przyjeżdżając tu, czuję się bezpiecznie. Nie można powierzać piękna byle komu. Trzeba być w najlepszych rękach. Mówi jedna z pacjentek południowo-koreańskiej kliniki. Dr Leslie Rin z jednej z klinik medycyny estetycznej w Seulu tłumaczy zaś, że ogromne zapotrzebowanie na procedury medycyny estetycznej w ostatnich latach sprawiło, że Korea Południowa stała się numerem jeden rynku. Koreańscy lekarze mają większą wiedzę w porównaniu z wieloma innymi krajami. Chociaż Korea jest konkurencyjna cenowo, uważam, że jest również bardziej konkurencyjna pod względem techniki medycznej i wiedzy specjalistycznej. Oferty wycieczek do Korei Południowej to już nie tylko wyjazdy mające ubogacić nas wewnętrznie, ale także upiększyć od zewnątrz. Koncepcja turystyki przyjazdowej do Korei przesunęła się w kierunku czerpania przyjemności z koreańskiego stylu życia. W tym trendzie obserwujemy również duże zainteresowanie koreańską kosmetologią, a zapotrzebowanie na łączenie podróży z zabiegami dermatologicznymi stało się już kluczową formą oferty. Mówi analityczka rynku Kim Ji-young.

0: Powtórka programu.
1: Za 5 minut godzina 23. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dzwoniąc pod numer 22 645 2400 można zostawić u nas wiadomość, można się wypowiedzieć w dowolnym temacie. Halo?
2: Odnośnie tej prohibicji, to jest za mało. To jeszcze w restauracjach powinni zabronić. Ale to całkowicie przez 24 godziny, ile tam jest restauracja otwarta. Zabronić na weselach, na imieninach. No i oczywiście polikwidować wszystkie ławki na osiedlach w całej Polsce.
1: Ławki?
2: Ale to wszystkie. I to dopiero anonimowi alkoholicy będą mieli satysfakcję, no i brak pokus.
1: No przede wszystkim to będzie brak możliwości, żeby usiąść. Halo?
3: Według mojej oceny to ta walka z opozycją już naprawdę stała się nudna.
1: Dlaczego?
3: Trzeba by w końcu coś innego wymyśleć, bo można się zanudzić na śmierć, jak się tego wszystkiego słucha i na to wszystko patrzy. Bo nie wiadomo, jak to dalej się potoczy.
1: No to proszę obserwować wybory w Krakowie, bo tam się będzie działo. Tam wśród kandydatów jest i były szef NIK-u Marian Banaś i Marianna Schreiber. Tam naprawdę będzie się sporo działo, zapewniam, emocje gwarantowane. 22 645 2400 to numer, pod który można dzwonić, zostawić wiadomość, a potem usłyszeć ją na antenie Polskiego Radia 24.
4: Reklama.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: 4 czerwca to jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że dla wielu z Państwa także. Czy łatwiej o wolność walczyć, czy się nią cieszyć, tak żeby jej nie zmarnować? 4 czerwca, w czwartek, porozmawiam o tym z Małgorzatą Niezabitowską. Zapraszam Państwa na tę rozmowę. Małgorzata Żochowska.
9: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mamy wtorek, 2 czerwca, minęła 23. U nas na początek. Kłopoty europosła Patryka Jakiego. Prokuratura chce uchylenia mu immunitetu. Sprawa dotyczy okresu, gdy pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości. To już 6. kandydat, który wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Prawo i Sprawiedliwość wybrało swojego przedstawiciela. Jest nim wiceprzewodniczący Rady Miasta. Jutro wieczorem drugi sprawdzian kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się na PGE Narodowym z Nigerią. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Polityczna burza wokół europosła Patryka Jakiego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu i przymusowego doprowadzenia polityka. Sprawa ma związek z zarzutami dotyczącymi czasów, gdy nadzorował służbę więzienną jako wiceminister sprawiedliwości. Szczyt absurdu, grzmi opozycja. Są ku temu twarde podstawy, odpowiada obóz rządzący. O szczegółach Piotr Durys.
2: Śledczy badają sprawę rzekomego nacisku na awans jednego z funkcjonariuszy. Sam eurodeputowany zdecydowanie odpiera te zarzuty i nazywa działania prokuratury szczytem absurdu.
3: Minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje jakieś decyzje kadrowe. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne. Tak można zrobić w każdym przypadku.
2: Koalicja rządząca podkreśla jednak, że prokuratura nie zdecydowałaby się na taki radykalny krok bez zgromadzenia poważnego materiału dowodowego, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
4: Jedna kwestia to jest uchylenie immunitetu i pewnie to się dokona, ale z drugiej strony później to trzeba wybronić jednak w sądzie. Jeżeli taki wniosek został złożony, to na pewno są ku temu podstawy.
2: Patryk Jaki zapewnił, że nie zamierza uciekać z kraju i jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość podjęło kolejne ważne decyzje personalne. Partia wybrała swojego kandydata w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa. Został nim Michał Drewnicki. Jednogłośnie zdecydował o tym Komitet Polityczny PiS, który obradował po południu w stolicy. Po blisko 2 godzinach obrad rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek podkreślił, że decyzja zapadła bez żadnych wątpliwości.
5: Wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Tutaj to jest wielka wartość, że ta decyzja wskutek oczywiście dyskusji zapadła jednogłośnie. Prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
1: Ponadto podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiS przyjęło również uchwałę popierającą inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Spotkanie przy Nowogrodzkiej dotyczyło także przygotowań do zbliżającej się kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. Komitet Polityczny PiS nie dyskutował jednak o stowarzyszeniach działających wewnątrz partii, powiedział po spotkaniu rzecznik Rafał Bochenek. Prezydent Karol Nawrocki nie wystąpił z wnioskiem o objęcie ochroną mieszkania należącego do jego matki, oświadczył rzecznik rządu Adam Szłapka. Na skutek fałszywych zawiadomień 23 maja Straż Pożarna i Policja siłowo weszły do gdańskiego mieszkania matki Karola Nawrockiego, które w tym czasie było puste. Mieszkania członków rodzin osób chronionych nie podlegają ochronie automatycznie z mocy prawa i trzeba złożyć w tej sprawie wniosek, podkreśla rzecznik rządu.
6: To osoba ochraniana, premier czy prezydent, wnioskuje o to, żeby daną nieruchomość taką ochroną objąć. W przypadku pana prezydenta ta konkretna nieruchomość nie była objęta takim wnioskiem. Więc przekazywanie dalej informacji o tym, że jakoby to jest jakaś decyzja służb, jest po prostu nieprawdą. Pan prezydent o taką ochronę po prostu nie wystąpił.
1: Po majowej serii fałszywych alarmów dotyczących mieszkań posłów służby zatrzymały dotychczas 5 osób. Miliardowe kontrakty i nowe zamówienia dla fabryk z Kujawsko-Pomorskiego. Bydgoska Belma, Nitrochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu będą realizować projekty finansowane z europejskiego programu SAFE. Na konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podkreślano,

0: że Polska jest największym beneficjentem funduszu. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel mówi, że do tej pory podpisano ponad 60 umów wartych łącznie 120 miliardów złotych.
1: Część to są umowy bezpośrednie, na przykład Belma zawierała kilka umów teraz w ubiegły piątek z udziałem pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale jednocześnie część były w konsorcjum, czyli występują w podwójnej roli. Druga sprawa, Nitrochem. Nitrochem, który bezpośrednio, nie będziemy mieli zdjęcia, gdzie prezes Nitrochemu zawiera umowę w ramach SAFE, ale Nitrochem, żeby mina, którą ma wyprodukować Belma, mogła działać, musi mieć trotyl z Nitrochemu.
0: Inwestycje w przemysł obronny mogą przynieść nie tylko nowe zamówienia w Polsce. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza mówi, że nasze rozwiązania coraz częściej interesują zagranicznych partnerów.
2: Bardzo ważne informacje są też przekazane przez pana wojewodę, że obecnie jeden z zakładów bydgoskich negocjuje w jednym z państw Unii Europejskiej sprzedaż swoich produktów, ale wiemy też od pani minister Sobkowiak, że Kanadyjczycy są zainteresowani dronami, że Szwedzi, inne państwa Unii Europejskiej również chcą korzystać z polskiej technologii.
0: Polska ma do dyspozycji prawie 44 miliardy euro z programu SAFE. Większość trafi na rozwój przemysłu obronnego.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Tej nocy ma nastąpić kolejny zmasowany atak Rosjan na Ukrainę, ostrzega Wołodymyr Zełenski. Przywódca Ukrainy skierował do jej mieszkańców dramatyczny apel. Proszę, błagam, zwróćcie uwagę na alarmy, mówił. W ciągu ostatniej doby Rosjanie ponownie atakowali Dniepr. Uderzyli w blok mieszkalny, ranili cywilów. W wyniku nocnego rosyjskiego zmasowanego ataku zginęło tam kilkanaście osób. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Drony atakowały Dniepr po południu. Uszkodzone zostały górne piętra bloku. Miejscowe władze donoszą, że wśród rannych jest dwójka rodzeństwa. Młodsze z nich, dziewczynka, ma 8 lat. Zostali przewiezieni do szpitala. Jednocześnie do 15 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans nocnego ataku na Dniepr. Wśród zabitych także są dzieci. W nocnym zmasowanym ataku na Ukrainę Rosjanie użyli 73 rakiet i 656 dalekosiężnych dronów. Dużą ich część skierowali na ukraińską stolicę. Tam zginęło co najmniej 6 cywilów, a ponad 50 odniosło rany. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Unia Europejska deklaruje gotowość włączenia się w ewentualne rozmowy pokojowe z Rosją i Ukrainą, ale stawia warunki. Tak wynika z projektu wniosków na unijny szczyt, który ma odbyć się za ponad 2 tygodnie w Brukseli. Wspólnota przygotowuje się na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą, bo wkrótce Węgry mają znieść weto postawione przez poprzedni rząd Viktora Orbana.
5: Unia Europejska uważa, że warunkiem rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów z Rosją jest jej zgoda na pełne, bezwarunkowe i natychmiastowe zawieszenie broni. W projekcie wniosków na szczyt napisano, że Rosja na razie nie wykazała takiej woli. A jeśli chodzi o negocjacje członkowskie Unii z Ukrainą, to premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że jest gotowy je odblokować, bo Kijów zobowiązał się do zagwarantowania praw językowych mniejszości węgierskiej. W Brukseli już mówi się, że do otwarcia pierwszych rozdziałów negocjacyjnych mogłoby dojść albo 15 czerwca przy okazji spotkania szefów dyplomacji unijnych krajów w Luksemburgu, albo dzień później na spotkaniu ministrów do spraw europejskich. Samo otwarcie rozdziałów negocjacyjnych jest raczej symboliczne. Potem następują żmudne rokowania i kluczowe jest dopiero zamykanie rozdziałów, do czego potrzebna jest zawsze jednomyślność wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Tymczasem do swoich mieszkań wrócili mieszkańcy bloku w mieście Gałacz w Rumunii. Budynek został uszkodzony w wyniku wybuchu rosyjskiego drona. 56 krajów ONZ potępiło Rosję za ten incydent, a o szczegółach Piotr Piętka.
6: Niemal wszyscy mieszkańcy uszkodzonego bloku w Gałaczu powoli wracają do swoich mieszkań. Po przeprowadzeniu ekspertyz technicznych przywrócono tam dostawy energii elektrycznej, a służby uznały konstrukcję budynku za bezpieczną. Nadal trwa jednak szacowanie strat i usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez uderzenie drona. Do 10-piętrowego bloku nie mogą się z powrotem sprowadzić dwie ranne osoby, w których mieszkaniu eksplodował rosyjski bezzałogowiec. Po incydencie na wniosek Rumunii zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. W jego trakcie Rosja ponownie zaprzeczyła, że to jej dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii i eksplodował w Gałaczu. Szefowa rumuńskiej dyplomacji Ojana Coiu powiedziała na forum Rady, że posiada ewidentne dowody na rosyjskie pochodzenie maszyny. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Choć nie ma żadnego doświadczenia w służbach wywiadowczych, to będzie nimi zarządzać. Prezydent Donald Trump wyznaczył Williama Pulte na pełniącego obowiązki dyrektora wywiadu narodowego. Wybór wzbudził za oceanem niemałe zdziwienie, a więcej o tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: William Pulte to 38-letni finansista i szef Federalnej Agencji do Spraw Mieszkalnictwa.

0: Nie ma żadnego doświadczenia w dziedzinie wywiadu, bezpieczeństwa narodowego ani służby wojskowej. Trump wynosi więc na kluczowe stanowisko w państwie człowieka bez doświadczenia, którego główną kwalifikacją jest lojalność wobec niego samego. Plutti jest jedną z najbardziej prominentnych i kontrowersyjnych postaci ruchu MAGA. Zasłynął z tego, że kierował do Ministerstwa Sprawiedliwości zawiadomienia o podejrzeniu oszustw wobec domniemanych wrogów Donalda Trumpa, m.in. prokurator generalnej Nowego Jorku Lality James, senatora Adama Schiffa i gubernator rezerwy federalnej Lizzy Cook. Plutti zastąpi Tulsi Gabbard, która odejdzie ze stanowiska 30 czerwca. Wyznaczenie go w trybie pełniącego obowiązki pozwala ominąć procedurę zatwierdzania przez Senat. Nawet senatorowie republikańscy krytykują bowiem tę nominację. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Dwie osoby zginęły w katastrofie małego samolotu na obrzeżach czeskiej Pragi. Do wypadku doszło w pobliżu lotniska Toczna. Należy ono do miejscowego Muzeum Lotnictwa. Więcej o tym Wojciech Stopa.
2: Ultralekki samolot runął na pole. Wezwane na miejsce służby ratunkowe potwierdziły śmierć dwóch osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać policja oraz czeski urząd lotnictwa cywilnego. Do podobnego wypadku doszło we wrześniu ubiegłego roku. Niewielki prywatny samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska w praskiej dzielnicy Letniany. Zginęli pilot i pasażerka. Maszyna spadła na teren parku, jednak żadna z przebywających tam osób nie ucierpiała. Śledczy ustalili, że za tragicznym wypadkiem stały problemy z domknięciem kabiny oraz błędy popełnione przez pilota. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Do Sądu Okręgowego w Świdnicy wpłynęła apelacja od wyroku 6,5 roku więzienia dla Kamili W. z Kłodzka. Kobieta została nieprawomocnie skazana za czyny zoofilskie oraz nieudzielenie pomocy małoletniej ofierze przestępstwa seksualnego. Pismo złożył jeden z obrońców kobiety. Sprawę rozpozna teraz sąd drugiej instancji, wyjaśnia sędzia Agnieszka Połyniak, rzeczniczka świdnickiego sądu.
4: Treści samej apelacji ujawnić nie mogę, natomiast mogę poinformować, że jest ona na korzyść pani oskarżonej i dotyczy całego rozstrzygnięcia, w którym to została uznana winną i wymierzona jej karę. Oskarżona ma prawo prezentować swoją linię obrony i swoją wersję wydarzeń i negować ustalenia dotyczące jej sprawstwa i winy.
1: Reporter Radia Wrocław Jarosław Wrona ustalił, że Kamila W. domaga się uniewinnienia. Potwierdza to kancelaria reprezentująca kobietę. Wcześniej apelację złożyła także prokuratura. Śledczy chcą zaostrzenia kar, przede wszystkim podwyższenia kary łącznej pozbawienia wolności do 18 lat. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych. Rząd przyjął pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. Nowe przepisy zobowiążą też platformy internetowe do skutecznego sprawdzania wieku użytkowników. Za brak ochrony najmłodszych przed treściami pornograficznymi będą grozić wysokie kary finansowe. W szkole podstawowej nr 33 w Katowicach zakaz korzystania z telefonów obowiązuje od 5 lat. Dyrektorka Teresa Liburska-Łoj mówi, że rozwiązanie się sprawdza.
5: Mamy bardzo mądrze kochających rodziców, którzy zrozumieli problem nadmiernego używania telefonu. Szczególnie w sytuacji po COVID-zie dzieci, które powracały do szkoły, stały obok siebie i komunikowały się SMS-ami. Dlatego rozmawialiśmy długo z rodzicami. Ustaliliśmy, że od wejścia do szkoły telefon musi być wyłączony i schowany. W momencie, kiedy dzieci chcą się komunikować z rodzicami, mogą za zgodą nauczyciela skorzystać ze swojego telefonu albo przyjść do sekretariatu i zadzwonić do rodzica.
1: A co uczniowie sądzą o zakazie? Większość pytanych raczej nie ma z tym problemu.
6: Czasami ciężko wytrzymać. Się uda, no to się uda się czasami użyć, ale minus 15 od razu nam wpisują.
7: Czyli punkty minusowe.
6: Tak.
7: Myślisz, że jesteś już uzależniona?
6: No trochę.
7: Czy tobie brakuje telefonu w szkole?
8: Nie, nie brakuje.
7: Co można robić w życiu zamiast siedzieć na telefonie?
8: Ja osobiście chodzę na boks, na siatkówkę, kółko plastyczne.
9: Piszę z mamą albo czasami wstawiam coś na YouTube'a, jakieś krótkie filmiki.
7: Czy myślisz, że telefon komórkowy to jest zagrożenie dla dzieci?
9: Nie, niekoniecznie. Koniecznie.
7: Czy są tam czasem takie treści, które ciebie przerażają?
9: No.
7: Co wtedy robisz?
9: Zgłaszam to.
10: Po prostu próbuję to ignorować.
1: W uzasadnionych przypadkach, na przykład ze względów zdrowotnych, dyrektor będzie mógł wydać uczniowi zgodę na korzystanie z telefonu. Projekt ustawy wkrótce trafi do Sejmu. Od jutra kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Niemożliwe będzie skasowanie punktów na płatność.

0: pilotnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowcy nie będą mogli też zbić kar nałożonych na wyprzedzanie, na zakazie lub przejściu dla pieszych. Maciej Szafer.
1: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
2: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
1: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Sami użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
3: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
4: Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane.
1: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów karnych za niektóre wykroczenia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Informacje kulturalne.
0: W Opolskim Amfiteatrze pierwsze próby do piątkowego koncertu Hip Hop Jedno Podwórko. Rapowy program będzie na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki już drugi rok z rzędu. Producentka koncertu Ewa Galin mówi, że w tym roku będzie jednak inaczej niż poprzednio.
6: Myślę, że do każdego koncertu podchodzi się trochę inaczej. Już zeszłoroczna scenografia na przykład tego koncertu bardzo zaskoczyła, a tegoroczna będzie jeszcze bardziej okazała i ona tutaj w tym roku największe wyzwanie stanowiła. W ubiegłym roku w koncercie występowali sami raperzy, w tym roku po pierwsze pojawią się kobiety, a po drugie też takie duety z bardziej mainstreamowymi wykonawczyniami.
0: Koncert hip-hopowy już w piątek po 22:00, a reżyserem tego muzycznego spektaklu jest Miłosz Bidziński. Poprowadzi go Tomasz Klejf.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie z Nigerią. Będzie to drugi w ostatnim czasie mecz towarzyski Polaków. W minioną niedzielę Polska przegrała we Wrocławiu z Ukrainą 0-2. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban nie zgadza się z tym, że w kadrze w ostatnim meczu brakowało motywacji.
7: No nie, nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców. Nie, nie, nie. My dziękujemy za wsparcie kibicom we Wrocławiu, za w ogóle za całe przyjęcie nas, bo czuliśmy w każdym momencie wsparcie.
0: Trener Urban jest jednak bardzo krytyczny wobec siebie samego. Reprezentacja nie zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata, ale zdaniem Urbana poczyniła postępy.
7: Rok pracy mojej ja uważam za nieudany, bo nie osiągnęliśmy głównego celu. Jeśli chodzi o samą reprezentację, uważam, że ona się rozwija, mimo tego, że dostaje nam się za przegrany sparing. To jednak uważam, że poszliśmy do przodu i wiemy, co mamy poprawić. Grę defensywną musimy poprawić, bo tracimy zbyt wiele bramek.
0: Początek meczu Polska-Nigeria w środę o 20:45. Transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. A w wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Kamila Kuzar, to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych.

0: To bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
2: 20 minut po godzinie 23.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Mówił Maciej Wolny.
1: Rząd chce wprowadzić zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych, ale czy z perspektywy psychologa taki zakaz może realnie poprawić funkcjonowanie dzieci i młodzieży?
2: Ja myślę, że w szkołach podstawowych dzisiaj my potrzebujemy faktycznie wyraźnych ograniczeń dotyczących smartfonów, natomiast ja uważam, że sam zakaz nie wystarczy, bo przecież jeśli my zabierzemy dziecku telefon na 7 godzin w szkole, to przecież to dziecko wraca do domu i kolejne 6 czy 7 godzin ma dostęp do smartfonów, do tabletów i myślę, że może to być dobrym początkiem do wprowadzenia w ogóle debaty i rozmowy na temat higieny cyfrowej, którą trzeba wprowadzić od najmłodszych lat, ale sam zakaz moim zdaniem nie rozwiąże problemu i myślę, że bardziej skupiłabym chyba się na tym, żeby jednak spróbować wprowadzić ograniczenia, ale jednocześnie również bardzo szeroko zakrojoną edukację cyfrową.
1: Ale to a propos tego, o czym pani mówi, minister Barbara Nowacka apeluje w pewien sposób do rodziców w tej sprawie, bo rzeczywiście zwraca uwagę, że prawdziwy problem zaczyna się po godzinie 16, czyli po szkole, kiedy dzieci wracają do domu i taki apel do rodziców się pojawił, żeby zwracali uwagę, jak dzieci korzystają ze smartfonów, czy robią to świadomie. Czy według pani ten apel jest fair wobec rodziców?
2: Myślę, że tak. Ja myślę nawet, bym powiedziała więcej. Wydaje mi się, że dzisiejszy problem, który jest w szkołach, zapoczątkowany został jednak w domach, bo dzieci uczą się tak naprawdę bardziej przez obserwację niż przez słuchanie i trudno jest wymagać od dziecka, żeby ograniczyło telefon, jeśli bardzo często w domach widzi, że to rodzice spędzają wieczory ze wzrokiem wbitym w ekrany telefonów, tabletów czy komputerów, więc myślę, że dzisiaj już nie chodzi o to, żeby szukać odpowiedzialnych bardziej lub mniej. Mam wrażenie, że ten apel jest jak najbardziej na miejscu, bo tutaj jakby praca nad trudnym tematem, który dotknął dzisiaj młodych rodziców i rodziców dzieci w szkołach podstawowych, musi iść z dwóch stron już, i z domu, i z ograniczeń wynikających, wprowadzanych w szkole.
1: A co w sytuacji, kiedy to rodzice też mają problem z korzystaniem ze smartfonu, to znaczy problem, są na przykład w pewien sposób już uzależnieni od tego korzystania, że ten brak tego telefonu w ciągu kilku minut wywołuje już jakiś taki lęk, czy takie poszukiwanie tego smartfona, co wtedy?
2: Ja myślę, że tutaj w ogóle osoba, która widzi problem, mówię o osobie dorosłej, która widzi problem z uzależnieniem od takich cyfrowych bodźców w postaci, no na przykład tutaj mówimy o telefonach, powinna udać się, jeśli nie sama potrafi sobie z tym poradzić, wprowadzając pewne ograniczenia, jakieś rytuały bardziej, które kierują ją w tą taką higienę cyfrową, to powinna udać się do specjalisty po pomoc. Problem tutaj polega na tym, czy to mówimy o dzieciach, czy mówimy o młodzieży, czy o dorosłych, że tak naprawdę dzisiaj telefon stał się źródłem dopaminy. Ona daje te bodźce, które dostarcza telefon, powodują, że ta dopamina jest dosłownie dostarczana co kilkanaście sekund, oglądając i przewijając chociażby rolki na TikToku. I tak jak pan mówi, myślę, że tutaj to musi pójść kompleksowo, to musi pójść w bardzo duży sposób od uświadamiania właśnie nie tylko dzieci, ale też dorosłych, rodziców, tego jaki wpływ ma to, co my robimy w domach na to, co dzieci obserwują i co przenoszą potem do swojego życia.
1: Ale to problemem w takim razie jest sam smartfon, czy raczej sposób, w jaki dzieci, młodzież, czy również my dorośli nauczyliśmy się z niego korzystać?
2: Ja myślę, że właśnie największym zagrożeniem nie jest smartfon, bo przecież my dzisiaj nie jesteśmy w stanie powstrzymać tego postępu technologicznego. My dzieciom nie zabierzemy nagle telefonu, dostępu do internetu, do tego, że tak naprawdę one dzisiaj mają, to pokolenie ma dostęp do świata niemalże w kieszeni, mogą wszystko sprawdzić. Natomiast problemem jest to, że my nie potrafimy z tego korzystać. Problemem jest to, że dla mnie w ogóle największym zagrożeniem to jest ta sytuacja, w której smartfon stał się ważniejszy od drugiego człowieka, od kontaktu z drugim człowiekiem, od kontaktu z własnymi emocjami, kiedy on stał się sposobem na nudę bardzo często, sposobem na szukanie właśnie znajomości, akceptacji w sieci.
1: Odbierał umiejętność bycia razem po prostu.
2: Tak, tak, jak najbardziej. No przecież jeszcze, no ja pamiętam, gdzie pokolenie moje, chociażby pokolenia lat 80. czy 90., my nie mieliśmy w ogóle dostępu do takich rzeczy i ta nuda była wpisana w takie dzieciństwo. My żeśmy się nudzili, my z nudy zaczęliśmy tworzyć, prawda? Przecież czasem wystarczył patyk, kreda czy jakiś kawałek sznurka i nagle można było wymyślać super zabawę i o to właśnie chodzi. Nasze dzieci dzisiaj się w ogóle nie potrafią nudzić. One mają tyle bodźców dookoła i ten telefon, który jest dostępny zawsze, że proszę zauważyć,

0: co się dzieje w ogóle z dziećmi, kiedy nagle nie mają zasięgu, nie mają sieci albo telefon się rozładuje. To jest po prostu jedna wielka panika, lęk. Często nie można opanować dziecka, które zgubi telefon, bo nagle jemu się świat wali. Ja sobie nawet jestem w stanie wyobrazić, gdyby dzisiaj na przykład zakazać młodzieży używania telefonów, to jestem przekonana, że za chwilę mielibyśmy wysyp problemów emocjonalnych, gdzie i tak już mamy problem dzisiaj ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi.
1: Ale no właśnie, to czy zakaz takiego używania telefonów, smartfonów w szkołach podstawowych będzie skuteczną metodą wychowawczą, czy jednak istnieje też ryzyko, że dzieci będą próbowały omijać te nowe przepisy?
0: No, z zasady dzieci omijają zakazy i lubią je łamać. To jest już taka natura i tak jest. Ja w ogóle nie wierzę w rozwiązania oparte wyłącznie na zakazach, bo dla mnie to nie zadziała. Dla mnie sensownym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie polegające na pewnych ograniczeniach, na bardzo dużej edukacji, na uświadamianiu tego, co niesie za sobą nadmierne spędzanie czasu w sieci. Ale jednocześnie trzeba tym dzieciom dać coś w zamian. No bo jeżeli ten telefon przestanie być źródłem dopaminy, to dziecko potrzebuje jakichś innych bodźców, tak? Ciekawszych bodźców, które będą je odrywały od tego telefonu. Nie możemy z zasady zakazać i zostawić to samemu sobie, bo tak naprawdę ja myślę, że nasze dzieci, to pokolenie młodych dzieci dzisiaj w ogóle nie potrafi w żaden sposób regulować w ogóle emocji, nie potrafią się z tymi swoimi emocjami zmierzyć. Zdarza mi się pracować z dziećmi i ja widzę, że duży problem też polega na tym, że nie potrafią nawet nazywać tego, co czują. I zamiast nawet zastanowić się, przemyśleć pewne rzeczy, no sięgają po telefon i próbują odwrócić uwagę od jakichś, no chociażby właśnie trudności.
1: Ale to jeszcze jedna rzecz i myślę, że ona jest bardzo ważna, o ile nie najważniejsza też w tej debacie. Mówimy smartfon, mówimy dzieci, kwestia tego, jak nauczyliśmy my jako dorośli też korzystania dzieci ze smartfonów, z tych nowych technologii, bo i smartfony, tablety, laptopy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy problemem nie jest też to, a może przede wszystkim to, co tam się znajduje? Mam na myśli konkretne aplikacje, mam na myśli to, jak funkcjonują dzisiaj media społecznościowe, to znaczy one są bardzo często oparte na takich technikach manipulacyjnych, które też mają nas w pewien sposób przykuć do tego ekranu. Są projektowane w taki sposób, żeby nasz umysł się skupiał wyłącznie na tym, co widzimy, żeby się do tego przyzwyczajał i żeby chciał więcej. Czy to nie jest fundament w ogóle problemu?
0: Nie, no to jest jakby oczywista sytuacja, w której właściwie te aplikacje są tak konstruowane, żeby właśnie ludzie, czy dzieci, czy dorośli spędzali właśnie coraz więcej czasu w sieci. Czyli ten czas poświęcony danej aplikacji, danej grze, portalowi społecznościowemu był jak najbardziej zagospodarowany, tak? O to właśnie chodzi. I myślę, że faktycznie tutaj temat tego, jak konstruowane są pewne strony, jak pewne portale są konstruowane. To jest też temat, który powinien podlegać pewnej regulacji, bo to są takie bardzo mocno manipulacyjne też konstrukty, które nas właśnie przywiązują, przykuwają uwagę. Przecież człowiek, który zaczyna oglądać, no już nie chcę wymieniać tutaj tych platform, często nawet nie wie, że upłynęła godzina bądź dwie. Tak się wciąga i chce więcej i tak naprawdę zmieniają się tylko obrazki, dopamina jest cały czas dostarczana. Kolejna kwestia to jest też cyberprzemoc, która przecież nie kończy się tylko w szkole, tak, że w kontekście odebrania możliwości korzystania w szkołach. Przecież ta cyberprzemoc, która cały czas, to jest temat cały czas obecny w naszej przestrzeni, to nie zniknęło. Myślę, że jest tego jeszcze coraz więcej. To przecież ona nie zniknie w 7 godzin na lekcji, tak? Dziecko musi mieć świadomość, że ta przemoc pójdzie za nim też do domu, razem z tym właśnie smartfonem w kieszeni.
1: I teraz pytanie też ważne z perspektywy rodziców, ale nas wszystkich chyba mi się też wydaje. To znaczy, kiedy możemy mówić o uzależnieniu dziecka od smartfonu czy mediów społecznościowych? Jakie sygnały powinny niepokoić rodziców?
0: Na pewno reakcja dziecka na to, że telefon jest niedostępny. To te właśnie sytuacje, o których mówiłam, że dziecko nagle nie potrafi się odnaleźć w sytuacji, kiedy telefon gdzieś zostawiło, na przykład w samochodzie u rodzica, albo w sytuacji, w której telefon się rozładował, albo coś się wydarzyło z telefonem, coś nie działa, tak? Kiedy dziecko wpada w takie bardzo trudne i skrajne emocje. Pierwszym też takim sygnałem, może jeszcze takim wcześniej, zanim dojdzie do tych sytuacji takich już skrajnych, to jest to, że dziecko nie potrafi potrafi w ogóle zorganizować sobie czasu, jeśli nie ma telefonu. Czyli jeżeli pozostawimy dziecko bez właśnie tego zasilacza dopaminy, jakim jest smartfon, ono nagle się nudzi, ono chodzi, ono nie potrafi się w ogóle niczego

0: zająć, nie potrafię się skoncentrować na niczym innym i ten telefon jest faktycznie takim pragnieniem, bez którego nie może funkcjonować. I to jest na pewno już bardzo, bardzo poważny sygnał do tego, że trzeba zacząć ten temat w jakiś sposób regulować, bo on finalnie doprowadzi do bardzo wielu trudności. Ja już nie mówię o uzależnieniu od telefonu, o tym, że ten czas jest, no, mówiąc wprost, przepalany na rzeczy, na którym właśnie twórcom aplikacji zależy, ale to również niesie za sobą bardzo duże trudności właśnie w budowaniu relacji międzyludzkich, relacji koleżeńskich. Te osoby mają potem naprawdę bardzo dużą trudność z wyjściem do świata, a przecież te dzieci naprawdę bardzo szybko dorosną i za chwilę będą młodymi dorosłymi, które nie będą miały podstawowych kompetencji społecznych.
1: A jak z dziećmi, w cudzysłowie z dziećmi, rozmawiać na ten temat? Jak zacząć w ogóle taką rozmowę? No bo kiedy mamy do czynienia z dziećmi, tymi młodszymi na przykład, no to nie wiem, będzie tu pani nogą, będzie, nie wiem, złość, krzyk, próba uderzenia rodzica na przykład. Jak w takiej sytuacji sobie poradzić? Albo z młodzieżą, kiedy odwróci się plecami, nie wiem, trzaśnie drzwiami, wyjdzie z domu. Różne mogą być sytuacje. Jak to zrobić z głową? Jak to zrobić rozsądnie? Jak w ogóle rozpocząć rozmowę na taki temat?
0: Jeśli chodzi o młodzież, widzę bardzo budujący mnie trend, bo widzę, że coraz więcej młodych ludzi zaczyna właśnie z telefonów powoli, nie powiem, że rezygnować, ale je ograniczać w sposób świadomy. Młodzi ludzie, mówię o takim wieku od 16 w górę, więcej czasu zaczynają spędzać właśnie w towarzystwie rówieśników, zaczynają grać w planszówki, co było dla mnie bardzo takie naprawdę mocno budujące, kiedy usłyszałam, że oni lubią to robić, że są organizowane różnego rodzaju noce gier planszowych w szkołach, po to właśnie, żeby zachęcić dzieci do tego, młodzież do tego, żeby z tych telefonów troszkę rezygnować. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to ja jestem tutaj i będę stała na stanowisku, że to, co dzieci widzą w domu i to, jak rodzice zagospodarują ten czas wolny bez smartfona dzieciom, jeżeli pokażą, że ten czas może być bardzo atrakcyjny, może być fajny, ale my też zostawiamy telefony i my też z tych telefonów rezygnujemy, czyli damy coś dziecku w zamian, to oczywiście to nie może być tak, że jednorazowo dziecko, nie wiem, nie jest zainteresowane i my rezygnujemy. My musimy po prostu konsekwentnie aktywować dziecka do różnych ciekawych zajęć, pomysłów, do budowania jego kreatywności i wtedy jest naprawdę duża szansa, że ten telefon będzie faktycznie służył do czego powinien służyć, tak? A nie do właśnie zabijania nudy, czy szukania bodźców i podbijania sobie dopamina.
1: Bo może służyć do wielu pozytywnych rzeczy i tutaj przykład. Projekt pozostawia możliwość wykorzystania telefonów do celów edukacyjnych, w tym podczas nauki bezpiecznego korzystania z internetu. To jedno, ale mamy też wyjątki od tego zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych. Dotyczą one sytuacji, gdy uczeń musi korzystać ze smartfona, ze względu na przykład na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby. Jako przykład tutaj wskazano między innymi monitorowanie poziomu glukozy. No i to są właśnie przykłady, które chyba dobrze świadczą też o nowej technologii i o tym, jak ona może być w życiu przydatna.
0: No, oczywiście, że tak. W ogóle tak jak mówię, nowa technologia niesie za sobą mnóstwo możliwości. Naprawdę dzisiaj te dzieci mogą korzystać z wiedzy właśnie za pomocą tych źródeł i kanałów dostępu. Natomiast czym innym jest właśnie korzystanie z wiedzy czy wsparcie, chociażby w przypadku dzieci, które potrzebują monitorowania poziomu cukru, a czym innym jest właśnie zabijanie nudy, regulowanie emocji, szukanie akceptacji w sieci, co jest właśnie mocno uzależniające. I ja też nie chciałabym tutaj demonizować tego smartfona, tak? Bo nagle się okaże, że smartfon to samo zło. Właśnie nie, to tak nie wygląda. Chodzi o to, że to nie smartfon jest zły, tylko nawyki są złe, a te nawyki gdzieś przyszły z góry od dorosłych, których te dzieciaki obserwują, bo tak jak powiedziałam, dziecko szybciej nauczy się przez obserwację niż przez słuchanie. I jeszcze wracając do tego pytania, jak tłumaczyć dziecku, to właśnie tutaj zawarłam trochę odpowiedź na to pytanie, że zamiast tłumaczyć, może często lepiej pokazać i to może mieć dużo lepszy skutek.
1: Rząd chce też skuteczniej chronić dzieci przed pornografią w internecie. Jak duży jest to problem z perspektywy psychologicznej?
0: Bardzo duży. Dzisiaj dzieci w szkołach podstawowych 8-10 lat mają dostęp do pornografii i tą pornografię oglądają na smartfonach.
1: Wydaje mi się, że 8-10 lat, ja jeszcze dodam tylko, że z tych danych, które zostały przedstawione, wynika, że do pierwszego kontaktu dziecka z pornografią ten średni wiek wynosi niespełna 11 lat. A zdaje się, że te 8-10-11 lat to jest taki czas, który bardzo mocno wpływa też na rozwój i psychiczny, i emocjonalny. dziecka.
0: Bardzo mocno wpływa i przede wszystkim wypacza pojęcie.

0: pojęcie bliskości, intymności i to, co dzieci widzą na portalach pornograficznych, gdzie dzisiaj przecież wiemy, że wystarczy kliknąć skończono 18 lat bez żadnej weryfikacji i dziecko się dostaje do darmowych portali bez najmniejszego problemu. Dzieci sobie to pokazują, dzieci się uczą od siebie w szkołach, właśnie na tych smartfonach i taka jest niestety brutalna prawda. Nam się rodzicom wydaje, że nasze dziecko absolutnie nie ma z tym nic wspólnego, a niestety tak nie jest i potem właśnie kształtują się bardzo poważne zaburzenia, nie tylko emocjonalne, bo dziecko w wieku 8 lat tak naprawdę nie rozumie tego, co tam widzi jeszcze w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dziecko często widzi jakąś sytuację, w której nie wie, czy to jest sytuacja związana z przemocą, czy to nie jest przemoc i zaczyna myśleć w ten sposób właśnie o związkach, o relacjach i o bliskości. Dlatego ja myślę, że w ogóle my powinniśmy też bardzo mocno znaleźć mechanizmy zaradcze, jak chronić te młode dzieci w tak młodym wieku właśnie przed dostępem do pornografii.
1: No, o tym z Karoliną Klecką, psycholożką, terapeutką, rozmawiał Maciej Wolny. Wieczór w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. Dzisiejszy program przygotowały Kamila Kuzar i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiadali Paweł Chodyna i Adam Brzeziński. Ja nazywam się Jeremiah Jamrożek i życząc Państwu spokojnego wieczoru, zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24.
2: Powtórka programu. Przestrzeń, design, architektura.
3: Błażej Prośniewski, dobry wieczór. A dziś chciałbym w audycji Przestrzeń, design, architektura porozmawiać o temacie, który pewnie Państwa jakoś nie zdziwi, zważywszy na datę, a mianowicie porozmawiamy o architekturze dla dzieci. Ta często jest kojarzona z krzykliwymi kolorami, taką dosłownością form. Czy tak musi być i czy faktycznie architektura dla dzieci musi być często tak bardzo infantylna? A ze mną w studiu Dorota Sibińska, współzałożycielka pracowni XY Studio. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Pracownia XY Studio, chyba mogę tak powiedzieć, była pionierem w tej materii, o której dziś będziemy mówić i trochę wyspecjalizowała się w projektach żłobków i przedszkoli. Na koncie pracowni są liczne nagrody, m.in. za żłobek publiczny numer 67 w Warszawie, przedszkole przyzakładowe Żółty Słonik w Suwałkach, przedszkole Kido w Aleksandrowie Łódzkim. Pewnie tak jeszcze mógłbym trochę wymieniać. Te wszystkie realizacje przeczą tezie, że architektura dla dzieci musi być infantylna. I może rozprawmy się na początek właśnie z tym mitem. Dlaczego pani zdaniem panuje takie przekonanie, że tego typu placówki muszą być pstrokate, w jakiś sposób przerysowane, banalne, kiczowate czy też niepoważne?
4: Przekonanie to może takie nie panuje, natomiast możemy takie zaobserwować, a to duża różnica. Już zasadniczo od 20 lat zajmujemy się placówkami dla dzieci, od 20 lat z tym kiczem i pstrokacizną walczymy, starając się kreować jakieś dobre wzorce. Natomiast no cały czas, jak już ktoś nie ma pomysłu na elewację, to będą to pastelowe paseczki albo kolorowe paseczki po to, żeby było widać, że to jest miejsce dla dzieci. Mam wrażenie, że to jest taka najprostsza droga, najbardziej na skróty.
3: A czy myśli pani, że faktycznie takie pastelowe paseczki dzieciom się podobają? Bo chyba tutaj leży to myślenie, że takie właśnie pstrokate wzorki dzieciom się podobają.
4: Myślę, że tak dużo osób zakłada, że to właśnie dzieci lubią, bo zabawki są pstrokate, bo wszystko jest wielokolorowe. No ale bądźmy szczerzy, gdybyśmy, a to mi się zdarzyło wielokrotnie podczas mojej pracy zawodowej, poprosili dzieci, żeby nam zaprojektowały przedszkole albo swoją salę, to ona będzie taka pstrokata, tak? Ale wynika to z zupełnie czego innego. Będzie tak jak klasyczna dziecięca kolorowanka pomalowana na wszystkie kolory, a my musimy pamiętać o tym, że przestrzeń, w której nasze dziecko spędza właściwie połowę swojego życia, no nie może być przestrzenią kolorowanki, tylko to jest przestrzeń, która na nas oddziałuje i w jakiś sposób ma na nas bardzo duży wpływ. I kolory, i akustyka, i tak naprawdę cała ta atmosfera, więc przebodźcowanie dzieci, no to jest najgorsze, co nas może spotkać, bo później te dzieci wracają

0: do domu zmęczone i rozdrażnione i tak się zaczynają nasze konflikty z maluchami.
1: To może teraz przejdźmy do pytania chyba zasadniczego, które, jak mi się wydaje, będzie stanowiło asumpt do kolejnych kwestii, a mianowicie, co pani zdaniem jest najważniejsze w projektowaniu architektury dla dzieci?
0: Perspektywa dziecka. Czyli ja zawsze mówię, projektowanie z perspektywy podłogi. Musimy usiąść na podłodze, żeby zobaczyć, jak naszą przestrzeń obserwuje dziecko, żeby spojrzeć jego oczami. Zupełnie inaczej to wygląda, jak spojrzymy w naszym domu na parapet, który będzie widoczny od spodu, jak spojrzymy na biurko, które będzie widoczne od spodu. To spowoduje, że musimy projektować jakimś takim niższym horyzontem. Tak może to łatwiej wytłumaczyć.
1: Bo to, co nam się wydaje dorosłym normalne, dla dzieci takim normalnym nie jest, no bo właśnie jest albo za wysokie, albo za duże, bo dla nas normalne krzesło dla dziecka jest krzesłem XXL pewnie.
0: Dokładnie. I była kiedyś, pamiętam, wiele, wiele lat temu taka wystawa w Zachęcie, gdzie właśnie były takie wielkie meble, wielki stół i wielkie krzesło. Ja pamiętam, że ona mnie jakoś tak poruszyła, bo to krzesło było tak olbrzymie i to właśnie było trochę, co prawda musiałam być bardziej z perspektywy chyba jakiegoś niewielkiego robaczka, ale zauważyłam, jak przerażające może być takie krzesło. I no, musimy o tym pamiętać, że dzieciaki małe to będą chodzić na czworaka, będą brać do buzi wszystko, co będzie w zasięgu ich rąk, będą się wspinać, będą stawiać swoje pierwsze kroki, przez to wszystkie elementy, które im proponujemy w przestrzeni, muszą być stabilne. No, jest tutaj bardzo dużo takich elementów i wpływających na bezpieczeństwo, ale też wpływających na rozwój sensoryczny. To strasznie też jest ważne, szczególnie u małych dzieci.
1: No właśnie, bo dzieci w dużej mierze poznają świat haptycznie, to znaczy przez dotyk, o czym często jako dorośli zapominamy, no bo my głównie skupiamy się na tym poznaniu wzrokowym, co zresztą swego czasu słynny fiński architekt Juhani Palasma krytykował w swoich książkach, chociażby Oczy skóry czy Myśląca dłoń.
0: Tak, uderzył w sedno tej sprawy. To haptyczność u małych dzieci jest bardzo istotna. My faktycznie oceniamy wszystko bardziej wzrokiem, może dlatego też zapominamy o wielu rzeczach, ale dzieci dotykają, próbują, liżą, wąchają. W związku z tym te wszystkie elementy, które im możemy zaproponować, musimy pamiętać o tym, że one nie będą używane tak, jak my je używamy, tylko zupełnie inaczej. Więc oprócz tej skali, o której mówię, no to ważny jest też ten materiał, z którego to wykonujemy.
1: No właśnie, materiał to jest kolejna, tak jak pani wspomniała, kluczowa rzecz, jeśli myślimy o architekturze dla dzieci. Nie tylko dlatego, że ten materiał musi być bezpieczny, bo dzieci mogą na przykład wziąć jakiś taki fragment do buzi, no ale też ten materiał jest istotny, bo przez to dzieci rozwijają swój zmysł dotyku. Różne faktury, różne wzory sprawiają, że dziecko poznaje też w ten sposób świat.
0: Tak, i dlatego dobrze jest stosowanie w takich wnętrzach dla dzieci różnych faktur. One też powodują, że ta akustyka tego pomieszczenia będzie sympatyczniejsza, że tak powiem, w odbiorze. I no, od tego też mamy mnóstwo zabawek, ale to wszystko nie może być wyrzucone hurtem na jeden dywan w tak zwaną drogę. Tak? Jak zobaczymy sobie przedszkola niewyremontowane przez ostatnie 10-15 lat, i dalej, no to z reguły mamy do czynienia z salą, w której wszystkie ściany są zaklejone dekoracjami od smerfów po bałwanki, z szafkami, w których się wywalają tony zabawek i rzeczy niepotrzebnych i z kolorowym dywanem. I to wszystko sprawia wrażenie, że jednej rzeczy od drugiej nie można odróżnić i nawet ułożenie zwykłych puzli staje się niezwykle trudne, ponieważ nie mamy tego takiego tła, a tak naprawdę przestrzeń powinna być tłem dla tej dziecięcej wyobraźni.
1: Z jednej strony powinna być tłem, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że takie wnętrza żłobków czy przedszkoli dla dzieci stanowią swoisty mikrokosmos, więc też ta przestrzeń powinna oferować im bardzo różne wrażenia, bardzo różne przestrzenie, tak aby dzieci mogły poznawać różne, no właśnie, przestrzenie.
0: Przede wszystkim według mnie ta przestrzeń, w której one się znajdują, powinna być łatwa do zdefiniowania, do nazwania i do opisania. Dlatego ja często w naszych projektach stosuję

0: kody kolorystyczne, które ułatwiają mi to. A to tylko dlatego, że wiele lat temu, jak projektowaliśmy jeszcze kluby Malucha, kiedyś czekałam w poczekalni na inwestorkę i wychodził taki chłopiec, ledwo mówił, z wypiekami na twarzy i opowiadał tacie, jak było. I mówił, że on był w takim pokoju, tak było wszystko takie niebieskie. Innym razem mieliśmy nagranie jakiejś telewizji śniadaniowej w przedszkolu Żółty Słonik, gdzie dzieci zapytano, co im się najbardziej podoba i jednym tchem to zostało wymienione basen piłkowy w sali różowej, basen piłkowy w sali fioletowej, basen piłkowy w sali niebieskiej. To wszystko sprawiło, że zauważyłam, że dzieci od najmłodszych lat zaczynają najpierw operować kolorami w opisywaniu tej przestrzeni. Co zresztą możemy zauważyć, że jak mamy maluchy, to najczęściej zaczynamy od kolorów, jak uczymy je słów, a nawet jak się uczymy języka, to też najczęściej te kolory są podstawowe, prawda? Czyli ten kolor w naszym życiu okazuje się być bardzo ważnym elementem rozpoznawczym i dla dzieci jest takim najprostszym do określenia, szczególnie dla właśnie 2-, 3-, 4-latków. I wtedy ta sala staje się takim ich miejscem i jej nie pomylą, no bo wyobraźmy sobie, że mamy 3 niebieskie sale i nagle jak dziecko na przykład przedszkolne wyjdzie i wróci nie do tej sali, to może się poczuć zdezorientowane. Jak się poczuje zdezorientowane, to zaczyna tracić poczucie bezpieczeństwa. A to, co powinno być dla nas najważniejsze, to żeby nasze maluchy w tych przestrzeniach czuły się bezpiecznie. A to bezpieczeństwo to między innymi jest prosto odnalezienie drogi do sali albo nie pomylenie tej sali z żadną inną. No i pojawia się jeszcze taki tutaj element awansu, że w następnym roku przechodzimy do jakiejś innej sali, która ma jakieś inne atrakcje i nie jest taka sama jak poprzednia, tylko w innym kolorze, tylko ma jakieś fajne wyposażenie. Ja nawet pamiętam w moim przedszkolu, w sali zerówkowej, wtedy były zerówki w przedszkolach, był na przykład taki sklepik w szafce. I ostatnio zgadałam się przez zupełny przypadek a propos jednego artykułu z koleżanką, która mówi: słuchaj, chodziłyśmy do tego samego przedszkola. Tam był taki sklepik, więc to w ogóle zostaje w pamięci przez lata. Ja się trzymam tego elementu, że jak projektujemy, to żeby w każdej sali było coś wyjątkowego, co ten nasz młody człowiek może faktycznie za 30 lat powie: kurczę, miałam taką fajną salę w przedszkolu z norką. Wrzucaliśmy tam wszystkie pufy i bunkrowaliśmy się tam. I tak było ekstra w tym przedszkolu. Czyli trochę tak generujemy wspomnienia.
1: Ale jak rozumiem, jeden taki focal point wystarczy, bo nie chodzi o to, o czym już pani zresztą wspomniała, żeby te sale traktować trochę jako składzik rzeczy wszelakich. Te dzieci też muszą mieć przestrzeń, oddech do tego, by móc chociażby, nie wiem, biegać, wspinać się, chować.
0: Oczywiście, oczywiście. To mówię, jeden taki element, jeden kolor i to wystarczy, byle był to mocny jakiś charakterystyczny akcent, który one będą mogły później rodzicom opowiedzieć, że teraz są w tej sali z tym schowankiem, jak to nazywamy potocznie u nas. Albo z lukadłem, jak mieliśmy w jednym przedszkolu. To też było takie fajne miejsce, gdzie się wychodziło przez dziurę w ścianie, tak trochę na korytarz i można było wyjrzeć, co się dzieje przed salą, podpatrzeć. To bardzo się wszystkie dzieci chciały już być w tej najstarszej grupie z lukadłem.
1: A na ile taka dobrze zaprojektowana przestrzeń przedszkola czy żłobka umożliwia dzieciom taki wszechstronny rozwój i też poznawanie świata poprzez jego kreowanie? Myślę tutaj o tym, na ile taka przestrzeń przedszkolna powinna być traktowana jako takie dzieło zamknięte, a na ile powinno być to miejsce, które jednak ma w sobie gdzieś zaprogramowane te wszelkiego rodzaju zmiany, modyfikacji dokonywane przez dzieci, bo wiemy, że dzieci lubią przestawiać rzeczy, lubią malować ściany i tak dalej, i tak dalej.
0: No to wszystko w dobrym projekcie musi być po prostu przewidziane wcześniej. Zawsze zostawiamy miejsca do autorskiej kreacji, zarówno dzieci, jak i opiekunów tych dzieci, no bo każdy też będzie miał inne przyzwyczajenia, więc jeżeli przewidzimy te ruchy, to, że dzieci będą chciały gdzieś malować po ścianie, że powstanie bardzo dużo takich gazetek ściennych, no to musimy przewidzieć na to miejsce. Inaczej cofniemy się do lat 70. i będziemy mieli wszystko
1: wszędzie.
0: Wszystko wszędzie. Więc jakby wyznaczenie tych stref na aktywność i dzieci, i pani opiekunek jest jakby fundamentalna. Tylko trzeba pamiętać i przewidzieć to wcześniej już podczas projektowania.
1: Ważną kwestią, jeśli chodzi o projektowanie takich przestrzeni dla dzieci, jest także to, co jest poza samym budynkiem.

0: parkiem, czyli place zabaw, zieleń, która jest dookoła. No właśnie, jak państwo do tego podchodzicie?
1: No piszemy scenariusze zdarzeń. Po prostu wymyślamy, co na tym placu zabaw może się wydarzyć. Fajny mieliśmy plac zabaw w żłobku w Adamowie, gdzie zrobiliśmy taką magiczną furtkę. Ona za takim murem, ona trochę inspiracją naszą był tajemniczy ogród. I ta furtka miała 1,50 m wysokości, czyli dorosły się musiał schylić, żeby przed nią przejść. I za tą furtką był magiczny sad. I w tym sadzie już dzisiaj są prawdziwe jabłka, ale jak otworzyliśmy ten żłobek, to panie wieszały jabłka z papieru i dzieci z koszykami chodziły na jesieni zbierać jabłka. No to są takie miejsca znowu, które nam wzbogacają te nasze wspomnienia. I też powodują, że to wyjście na dwór jest różnorodne, bo jakby musimy podzielić tą przestrzeń na różne strefy, zarówno wiekowe, jak i jeżeli chodzi o temperament naszych maluchów, no bo chłopcy będą chcieli w przedszkolach kopać piłkę, dziewczynki będą chciały porobić babki. Każdy musi znaleźć dla siebie miejsce, więc jakby strefowanie ogrodów też jest taką dobrą odpowiedzią na dzisiejsze zagadnienie neuroróżnorodności i tego, że wszyscy zaczęliśmy zauważać, dorośli przede wszystkim u siebie, ale dzięki Bogu też i u dzieci, że mamy różne potrzeby i nie ma złotej recepty dla każdego. Czyli projektowanie różnorodne, strefowe chyba daje każdemu przynajmniej trochę szansę, że będzie mu dobrze.
0: To też jest bardzo istotne z perspektywy w ogóle projektowania placów zabaw, nie tylko tych przedszkolnych, przyżłobkowych, ale tych, które są gdzieś w przestrzeni osiedli czy w parkach.
1: To jest fundamentalne. Teraz robimy taki ogród i modernizację ogrodu jordanowskiego. Niedługo ruszy budowa i tam właśnie bardzo podzieliliśmy strefę tego ogrodu, nie tylko na miejsca dla starszych i na młodszych dzieci, ale też dla dzieci z niepełnosprawnościami, na osoby nadwrażliwe. I to są same dobre rzeczy, bo tak naprawdę powstają fajne projekty, jeżeli nie traktujemy tego z placu zabaw jak takiego równego wygonu, tylko projektujemy strefy, co powoduje też, że ruch na tym placu zabaw nam się rozchodzi, że nie wszyscy siedzą w jednym miejscu, tylko jest zagęszczenie, bo z reguły jest tak, że w parku mamy jeden plac zabaw i tam jest tłum ludzi. Ale jeżeli ten plac zabaw podzielimy na 5 mniejszych, tematycznych, to mamy 5 bardziej kameralnych placów zabaw, bardziej dostosowanych do naszych odbiorców, gdzie nie ma problemu, że jeden chłopiec większy stara nowo jakąś małą dziewczynkę, tylko mała dziewczynka jest w jednym miejscu, a duży chłopiec ma górkę, wspina się i sobie może poszaleć z innymi dużymi chłopcami.
0: I to też jest chyba ciekawe dla dzieci, bo dzięki tym różnym strefom one tak szybko się nie nudzą i nawet jeśli już nie chcą się bawić na strefie A, to mogą przejść na strefę B, gdzie są zupełnie nowe atrakcje.
1: No to jest też fajne dla rodziców, tak? Bo jeżeli idziemy z dziećmi na spacer, to fajnie jest, jeszcze jak one poszukują tych placów zabaw, jak to u nas się w domu nazywało PZ-ów, tajemniczy skrót, czyli była
0: u
1: droga
0: mnie też w domu stosowany.
1: Z PZ-ami, albo omijamy PZ-y, no ale niewątpliwe, że już wychodzimy na ten niedzielny spacer z dzieckiem, żeby ono miało fajnie, to fajnie by było nie siedzieć 3 godziny na ławce, też dla nas, bo też o sobie też musimy myśleć. Spacer jest przyjemnością dla całej rodziny. I tak powinno być, a nie, że idziemy na ten spacer i dziecko biegnie, więc takie stacje w parkach są bardzo fajne, że idziemy tu, a teraz pójdziemy tam, będzie ścieżka, a pamiętasz jeszcze tam dalej mamy jakąś inną atrakcję magiczną, kopułę i wtedy ten spacer wydaje mi się dla wszystkich jest dużo bardziej wartościowy.
0: To jest w ogóle taka cała przygoda, wycieczka, chodzenie od placu do placu zabaw w poszukiwaniu kolejnych atrakcji. Wracając natomiast do samych przedszkoli i żłobków. Jest takie powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Według pani, jak przebywanie dzieci w zaprojektowanych przez państwa placówkach będzie wpływało na ich późniejszy odbiór przestrzeni czy też architektury? Na co będą zwracać uwagę? Czego będą od architektury w końcu wymagać? To też jest trochę pytanie o to, na ile przebywanie dzieci w takich miejscach może kształtować ich gust, czy też poczucie estetyki.
1: No obserwuję to zagadnienie niewątpliwie od lat, no bo już niektóre dzieci, które chodziły do pierwszych naszych placówek, dzisiaj są dorosłe. I faktycznie no, ten poziom wychowania architektonicznego u nas, edukacji architektonicznej jest bardzo niski w naszym kraju, ale zauważyłam, że dzieci jednak odróżniają to.

0: przestrzeń. Wielokrotnie mi się zdarzyło słyszeć od dzieci, bo zaprawdę w każdej placówce robimy takie wywiady z dziećmi, że one uważają, że tu jest fajniej, że jest fajniej, bo jest ładniej, że zauważają, że mają jakąś strefę do czytania. To pamiętam, taki czterolatek mnie kiedyś zaskoczył, że on najbardziej mu się w przedszkolu podoba, że on ma takie miejsce, gdzie się może wyciszyć. Z ust czterolatka faktycznie było to bardzo dziwne, ale faktycznie sam to powiedział, nikt mu tego nie podpowiadał. I dzieci zaczynają też oczekiwać. I widzę różnicę. I to jest olbrzymia robota przed nami, bo zawsze mówię, że to te dzieci, jakie wychowamy, to one nam naszą starość zaprojektują. Więc powinniśmy wyjątkowo przykładać się do tych przestrzeni, w jakich one bytują i uczyć je, czym jest ta dobra przestrzeń.
1: Wydaje się, że powinniśmy nie tylko projektować dobre, przemyślane żłobki i przedszkola, ale generalnie projektować mądre, przemyślane budynki, także takie, które będą uwzględniały potrzeby dzieci. Myślę tutaj o takich budynkach na przykład użyteczności publicznej. Na ile pani zdaniem dziś właśnie projektując takie obiekty jak chociażby przychodnie, ale także jakieś muzea i tak dalej, potrzeby dzieci są uwzględniane. Dużo mówi się ostatnio o potrzebie dostępności, o tym, aby projektować budynki z myślą o osobach na przykład o ograniczonej mobilności. Nie tylko chodzi tutaj o osoby niepełnosprawne, ale też na przykład kobiety z małymi dziećmi. Czy w tym dostępnym projektowaniu także uwzględnia się potrzeby dzieci?
0: Trudne pytanie. Dostępność kojarzy mi się z projektowaniem jednak uniwersalnym. Uniwersalne z racji swojej, z definicji tego słowa, powinno być dla wszystkich. Ale czy my myślimy o dzieciach projektując bank? Niekoniecznie, jeżeli myślimy oprócz robienia klasycznego kącika dla dzieci. No ale jeżeli już mamy przychodnie, czy przychodnie pediatryczne, no to sama projektowałam kilka w naszym zespole bardzo fajnych przychodni pediatrycznych, gdzie staraliśmy się je zrobić w taki sposób, żeby ten stres dziecka przed wizytą u lekarza jak najbardziej zminimalizować, a czas czekania w kolejce jak najbardziej urozmaicić, więc absolutnie to się dzieje i ten mały człowiek jest zauważalny w przestrzeni.
1: Dorota Sibińska, współzałożycielka pracowni XY Studio, była dziś z nami w audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim dzieciom małym i dużym wszystkiego najlepszego z okazji ich święta.
1: Ja się oczywiście przyłączam do tych życzeń i dziękuję za dziś. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
2: Przestrzeń, design, architektura. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Europoseł PiS pod lupą prokuratury jest podejrzany o przekroczenie uprawnień. Polak z ważnym stanowiskiem w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, jednym z dyrektorów, zostanie były minister finansów. Wieczorem drugi sparing piłkarskiej reprezentacji Polski. Przeciwnikiem będzie Nigeria. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. O uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego wnioskuje prokuratura krajowa. Pismo w tej sprawie skierowano do Parlamentu Europejskiego. Śledczy podejrzewają

0: byłego wiceministra sprawiedliwości o przekroczenie uprawnień. Chodzi o wydanie dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników. Zdaniem śledczych mogło też dojść do wyłudzenia publicznych pieniędzy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc nie chcę mówić o szczegółach. Myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
0: Były wiceminister sprawiedliwości twierdzi, że jest niewinny i deklaruje, że jest gotów jak najszybciej złożyć zeznania. Polak pokieruje Departamentem Europejskim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mateusz Szczurek to były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Stanowisko obejmie 27 lipca.
2: Mianowanie Szczurka na to stanowisko ogłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa. Polak zastąpi Niemca Alfreda Kamera, który przechodzi na emeryturę. Georgiewa podkreśliła, że Szczurek wniesie do funduszu unikalne połączenie doświadczenia przywódczego i głębokiej znajomości europejskiej polityki gospodarczej. Szczurek to ekonomista z rozległym doświadczeniem w sektorze publicznym i międzynarodowych instytucjach finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Columbia University i Uniwersytetu Sussex, gdzie uzyskał doktorat z ekonomii. W latach 2013-2015 pełnił funkcję ministra finansów. Przez 8 lat pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był też członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. Od 2024 roku zasiada w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor do spraw ryzyka. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Trzeba zrobić wszystko, żeby prezydent Ukrainy zmienił decyzję, mówił w TVP Info minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA jednej z brygad ukraińskiej armii. Zapowiedź prezydenta dotycząca odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu nie jest odpowiednim rozwiązaniem, tak uważa wicepremier.
3: Ona nie przyniesie skutku. Ja pracuję nad tym, żeby ten skutek był. Wezwany został atasze wojskowy. Jesteśmy w kontakcie też z Ministerstwem Obrony. Najprawdopodobniej jutro albo pojutrze będę rozmawiał z ministrem Ukrainy, o obrony Ukrainy. To nie będzie jedyny temat rozmów, ale ten temat jest dla mnie bardzo ważny. Dzisiaj rozmawiałem z ambasadorem Bodnarem, również w tej sprawie. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta decyzja została zmieniona.
0: Tymczasem Komitet Polityczny PiS jednogłośnie przyjął uchwałę, w której popiera inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego. Rzecznik partii Rafał Henek odczytał treść uchwały.
4: Ostatnia oburzająca decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu patronatu bohaterów UPA, bardzo ważnej jednostce wojskowej, godzi wprost w stosunki polsko-ukraińskie, podważając wzajemne zaufanie. Gloryfikowanie działalności UPA, odpowiedzialnej za ludobójstwo polskich obywateli, w tym kobiet i dzieci, jest wyrazem braku szacunku dla polskiej pamięci i prawdy historycznej.
0: W najbliższy poniedziałek inicjatywą prezydenta ma zająć się kapituła orderu Orła Białego. Przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony orderem Orła Białego w 2023 roku. Prezydenci państw bałtyckich przyjadą do Poznania. Zaprosił ich Karol Nawrocki, a okazją do tego będzie 70. rocznica poznańskiego czerwca 56. Udział w uroczystościach zapowiedziały już głowy państw z Estonii, Litwy i Łotwy, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
5: Chcemy, aby ta uroczystość przypominała całej Polsce, ale tak naprawdę całemu regionowi Europy Środkowej i Wschodniej, z czym kojarzyć Poznań, z czym kojarzyć Wielkopolskę, właśnie z tym sercem do walki, nie tylko z pracowitością, z której Wielkopolska jest znana, ale także z tym duchem wolności i solidarności.
0: Poznań już rozpoczął ogólnopolską kampanię promującą obchody 70. rocznicy czerwca 1956. W największych miastach w kraju pojawiły się plakaty z kodami QR. Ich zeskanowanie daje dostęp do słuchowiska poświęconego wydarzeniom sprzed 70 lat. To będzie drugi sparing piłkarzy selekcjonera Jana Urbana. Po przegranym 0-2 meczu z Ukrainą w niedzielę wieczorem polscy piłkarze zmierzą się z Nigerią. Jan Urban podkreślił na konferencji prasowej, że chce wypróbować nowych zawodników.
6: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony tym, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
0: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45. Transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami spokojna noc, temperatura od 11 do 13 na przeważającym obszarze, cieplej na zachodzie.

0: Gdzie około 15. W ciągu dnia pojawi się sporo chmur i deszczu, pojawią się też burze. Spokojnie jedynie na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Termometry wskażą od 18 stopni na Dolnym Śląsku, 23 w centrum, do około 26 na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Jest 6 po północy.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Samo zdrowie.
3: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną w studiu doktor nauk medycznych Magdalena Broś-Konopielko, ginekolog ze Szpitala Klinicznego imienia Księżnej Anny Mazowieckiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o uroginekologii, bo nie ma tematów tabu, a uroginekologia to jest takie pojęcie, które robi od kilku lat właściwie już karierę. Nareszcie przestałyśmy się wstydzić tego, co dzieje się z naszymi organizmami. Zaczynamy szukać pomocy. I pani doktor, czym zajmuje się uroginekologia?
4: Uroginekologia to taka dziedzina z pogranicza. Z pogranicza ginekologii i urologii. Ale nie tylko, bo proktologia również o to zahacza. Ja jako ginekolog zajmuję się kobietami ze strony właśnie uroginekologicznej. Czego dotyczy uroginekologia? Począwszy od strony ginekologicznej, dotyczy zaburzeń związanych z właśnie narządem rodnym, czyli pochwa, szyjka macicy, macica, ale nie tylko, także z układem moczowym, zwłaszcza z dolnymi drogami moczowymi, czyli pęcherz moczowy i cewka moczowa.
3: No a od tej strony jeszcze proktologicznej?
4: To oczywiście odbyt i wszystkie historie związane właśnie z dolnym przewodem pokarmowym.
3: Historie związane z dolnym przewodem pokarmowym, historie związane z pęcherzem, czyli wszystko to, o czym kobiety wstydziły się mówić przez całe lata. A kłopoty kobiet naprawdę bardzo poważne, czasami związane no po prostu z wiekiem, czasami z licznymi porodami, czasami z powikłaniami po porodach. Nie mówiłyśmy o tym jako kobiety, nie rozmawiałyśmy nawet między sobą, nie mówili nam o tym lekarze przed naszymi porodami, czy też przed ciążą, potem nagle szok. Co się może przydarzyć kobiecie i z czym powinna się zgłosić do uroginekologa?
4: To prawda, przez lata to był temat tabu. Pacjentki po pierwsze wstydziły się o tym mówić, wstydziły się mówić o problemach z nietrzymaniem moczu, z zaburzeniami statyki narządu rodnego, z nietrzymaniem stolca i gazów, ale także za bardzo nie wiedziały, do kogo mają udać się po pomoc. Czy pójść do ginekologa, czy do urologa, czy powiedzieć lekarzowi rodzinnemu. My też często nie mieliśmy w zwyczaju wypytywać dokładnie o te problemy. A co może pacjentce, co może kobiecie przeszkadzać? Wiele jest takich sytuacji, z którymi powinna, jak tylko zauważy objawy, zgłosić się odpowiednio wcześniej. Nie czekać, aż sytuacje zmuszą ją do zmiany stylu życia albo obniżenia komfortu życia. Co to może być? Począwszy od problemów z trzymaniem moczu. Jest wiele sytuacji, kiedy pacjentka może w sposób nieświadomy i niekontrolowany zgubić mocz.
3: A od czego to zależy? Czy to związane wyłącznie z wiekiem?
4: To wszystko zależy, o którym rodzaju nietrzymania moczu mówimy. Jeżeli mówimy o wysiłkowym nietrzymaniu moczu, czyli takie gubienie moczu związane z momentem, kiedy rośnie tłocznia brzuszna, czyli podczas kaszlu, kichnięcia, ruchu, tańca, takie nietrzymanie moczu związane jest z nadmierną ruchomością cewki moczowej albo uszkodzeniem zwieracza. Mogą być sytuacje, o których pani redaktor wspomniała, że mogą to być czynniki ryzyka. Bycie w ciąży, poród drogami natury, trudny poród zabiegowy. To są wszystko sytuacje, kiedy rzeczywiście może w przyszłości być i powodować nietrzymanie moczu wysiłkowe. Ale sam styl życia również na to wpływa.
3: To znaczy, co sobie same szkodzimy?
4: Oczywiście, o tym musimy pamiętać, że na przykład przewlekły kaszel, długotrwały, intensywny wysiłek fizyczny, ale także ćwiczenia fizyczne wykonywane w nieodpowiedni sposób mogą w przyszłości powodować, że to nietrzymanie moczu wysiłkowe może wystąpić. Otyłość to jest

0: bardzo znaczny czynnik ryzyka. Natomiast nietrzymanie moczu, wsparcia, czyli takie sytuacje, kiedy pacjentka odczuwa bardzo silną potrzebę parcia. Często potrzebuje pójść do toalety. Właściwie zna wszystkie toalety w mieście, bo rozgląda się, bo będzie wiedziała, że niedługo będzie musiała pójść do łazienki. To, że bardzo często chodzi do łazienki i na przykład bardzo często musi wstawać w nocy. To jest też duży problem, bo wyobraźmy sobie, że kobieta budzi się kilka razy w ciągu nocy, a potem ma problemy z zaśnięciem. I to się powtarza co noc. I to trwa latami.
1: Nie musiała wypić przed snem za dużo wody?
0: Nie, nie, zupełnie nie, nie o to chodzi. Dlatego, że mówimy o takiej sytuacji, kiedy pęcherz moczowy jest taki nadwrażliwy, nadreaktywny. Mocz spływa moczowodami do pęcherza moczowodu cały czas. Ale my nie odczuwamy parcia. Dopiero gdy jest odpowiednia, w sytuacji fizjologicznej, odpowiednia objętość pęcherza moczowego, taka 300-600 ml, my wtedy zaczynamy odczuwać parcie. Natomiast jeżeli niewielka ilość moczu w pęcherzu podrażnia ten pęcherz, pęcherz się kurczy, my odczuwamy parcie. I to się może powtarzać kilka albo kilkanaście razy w ciągu dnia. To pacjentka odczuwa taką nagłą, silną potrzebę parcia i musi szukać toalety. Czasami jest to samo parcie, ale czasami po tym parciu wystąpi nietrzymanie moczu. I takie sytuacje są bardzo niekomfortowe dla pacjentki.
1: A z czego się bierze taki pęcherz nadreaktywny? Bo rozumiem te sytuacje wysiłkowe, ale taki pęcherz nadreaktywny?
0: Różne. Przyczyn może być wiele. My mówimy o objawie, który jest i z tym objawem sobie potrafimy bardzo dobrze i efektywnie poradzić i poleczyć pacjentkę. Nie powinno być takich sytuacji, że zgłaszają się do mnie pacjentki, ja pytam się, jak długo ma pani objawy? I pacjentka mówi 5, 10 lat. Bardzo rzadko pacjentki zgłaszają
1: Męka,
0: się...
1: Męka, prawda?
0: Tak. Bardzo rzadko zgłaszają się pacjentki w ciągu roku. Już nie mówiąc, że w ciągu kilku miesięcy od wystąpienia objawów. My możemy pomóc każdej pacjentce i każdą wyleczyć.
1: A właśnie. A właśnie, chciałam zapytać, w jakim wieku mogą przytrafić się takie problemy, bo pewnie części naszych słuchaczek wydaje się, że one być może pojawią się z wiekiem, albo ja jeszcze jestem za młoda na to wszystko, o czym pani doktor mówi.
0: Jeżeli mówimy o samym nietrzymaniu moczu, to objawy właściwie dotyczą każdej grupy pacjentek. U tych młodszych pacjentek częściej będzie występowało nietrzymanie moczu wysiłkowe. Im starsze pacjentki, taka postać mieszana pomiędzy wysiłkowym a wsparciem. Oczywiście, że częstość rośnie wraz z wiekiem. I oczywiście, że pacjentki w starszym wieku będą częściej zgłaszały takie objawy. Ale nie możemy traktować, że to tylko dotyczy starszych kobiet, a już na pewno, że to jest fizjologia związana z wiekiem. Tak na pewno nie.
1: Wspominała pani doktor o tym, że zdarza się, że nietrzymanie moczu związane jest chociażby z aktywnością fizyczną czy uprawianiem sportu. Czy są jakieś rodzaje aktywności, które mogą spowodować jakiś, że tak powiem, stan braku zdrowia w naszej miednicy. Ja przypominam sobie modne kilka lat temu skoki na trampolinie, o których w pewnym momencie lekarze zaczęli mówić, że w ten sposób kobiety zapracowują sobie na kłopoty właśnie uroginekologiczne.
0: Jak wyobrazimy sobie, co jest konsekwencją i co powoduje. Przepona moczowo-płciowa, tak, czyli te wszystkie powięzi i mięśnie, które podtrzymują cewkę, pochwę, odbytnicę, to jest taka struktura, która rozciąga się pod wpływem tłoczni brzusznej. Jeżeli będziemy pamiętały, że wszystkie sytuacje, które powodują, że ta tłocznia brzuszna cały czas pracuje, prawda? Czyli również ćwiczenia fizyczne, które powodują to, będą sprzyjały w przyszłości nietrzymaniu moczu. Ma pani redaktor rację. Kiedyś byłam promotorem pracy z fizjoterapii i poprosiłam studentkę, żeby przeanalizowała, które dyscypliny w przyszłości mogą powodować, dyscypliny sportowe w przyszłości mogą powodować nietrzymanie moczu, zwłaszcza wysiłkowe. I byłam bardzo zdziwiona, bo wcale nie podnoszenie ciężarów, tylko właśnie trampoliny, akrobatyka. Tak, bo to są właśnie takie dyscypliny, kiedy ta tłocznia brzuszna, kiedy mięśnie brzucha są cały czas mocno napięte i ten tłok na tę przeponę moczową płciową cały czas działa. I o tym powinniśmy wiedzieć, bo trampoliny były bardzo modne i są bardzo modne i wiele mam młodych kobiet, które zgłaszają się, że nagle zaczęły gubić mocz. Po dopytaniu się okazuje się właśnie, że to było po trampolinach.
1: A, bo oczywiście to nie chodzi nam w tej chwili o to, żeby namawiać państwa, panie do tego, żeby w ogóle zrezygnować z aktywności fizycznej, ale być może warto czasami o rodzaj aktywności fizycznej sprzyjający naszemu zdrowiu, także

0: zdrowiu temu kobiecemu, zapytać lekarza w takim razie, co nam sprzyja, a co nam może zaszkodzić.
1: Pamiętajmy, że mięśnie, które tworzą cewkę moczową, mięśnie przepony moczowo-płciowej, to są takie same mięśnie poprzecznie prążkowane, jakie mamy w rękach, w nogach i w brzuchu. Bardzo często, zwłaszcza po ciąży, po porodzie, pierwsze pytanie, jakie pada, to jest, czy mogą i kiedy mogą ćwiczyć mięśnie brzucha. Mało która z nas pamięta o tym, że te mięśnie, właśnie dna miednicy, zostały najbardziej narażone na wysiłek. Bycie w ciąży, to, że w ciąży działają relaksyny, progesteron, to wszystko powoduje, że te wszystkie powięzi i mięśnie są nadwyrężone. Dodatkowo poród, dodatkowo też osłabia wszystkie te struktury. I my już właściwie po porodzie, w okresie połogu i dalej powinniśmy najpierw pomyśleć o tych mięśniach, które powinniśmy wyrehabilitować, a dopiero później właśnie mięśnie brzucha. I to jest bardzo ważne. Od czego zacząć? No po pierwsze, jak zwykle od wizyty u lekarza, ale mamy też teraz bardzo dużo urofizjoterapeutów, którzy są przygotowani do tego, żeby taką pacjentkę poprowadzić. Bo bardzo ważne jest, żeby nauczyć się ćwiczyć. Ale jak już pacjentka nauczy się ćwiczyć i kurczy odpowiednie mięśnie, to tak naprawdę te ćwiczenia może robić i wręcz powinna samodzielnie w domu. Bo nic tak nie przynosi efektu, jak regularnie i często robione ćwiczenia. A ponieważ te ćwiczenia są niewidoczne, można je robić praktycznie cały czas.
0: No mamy dzisiaj dostęp, chociaż na pewno nie wszędzie, do uroginekologów. Mamy dostęp do urofizjoterapeutów, choć oczywiście też niestety nie wszędzie jest to takie proste. Przeraziło mnie to, gdy pani doktor powiedziała, że są kobiety, które zwlekają z tym poszukiwaniem pomocy całymi latami, że te pierwsze objawy wystąpiły i 10 lat temu i jeszcze wcześniej. To trudności z odpowiedzią na pytanie, do kogo pójść, poczucie wstydu, myślenie, że sama sobie w jakiś sposób pomogę?
1: Począwszy od tego, że pacjentki uważają, że to jest taka konsekwencja. Konsekwencja starzenia się organizmu i to być może jest dla mnie naturalne. Jeżeli nie zgłoszą się chociażby do ginekologa, który powie, proszę pani, coś jest nie tak, to co powinno zaniepokoić pacjentki, jeżeli na przykład mówimy o zaburzeniach statyki, to że czuje dyskomfort, począwszy od takich objawów, że czuje takie uczucie rozpierania w okolicy pochwy, uczucie obecności kulki w okolicy pochwy. Dodatkowo, jak to będzie narastało, narząd rodny może się jeszcze bardziej wysuwać i może całkowicie dojść do
0: wypadania
1: narządu
0: rodnego. Tak, mówimy w tym momencie o wypadaniu narządu rodnego, to też się zdarza.
1: Oczywiście, że tak. I to wcale nie jest rzadko. Jeżeli pomyślimy o tym, że obniżenie ścian pochwy to jest forma przepukliny, to dużo częściej słyszymy, jak mężczyźni mówią o tym, mam przepuklinę pachwinową, idę się operować. Kobiety nie mówią o tym, wstydzą się. Nie opowiadamy sobie, że mamy tego typu problemy. A operacja, którą wykonujemy z tego powodu, jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji w ginekologii, więc problem ten na pewno dotyczy znacznej części pacjentek. Oprócz takiego uczucia dyskomfortu pacjentki mogą mieć problemy z zakażeniami układu moczowego, mogą mieć problemy z trzymaniem stolca i gazów, zakażenia dolnych dróg rodnych. To są wszystko sytuacje, które mogą mieć miejsce. Przy takim dużym wypadającym narządzie rodnym wręcz pacjentka może mieć problemy z oddawaniem moczu, ponieważ cewka moczowa jest zagięta. Dużo jest sytuacji. Na pewno jeżeli pacjentka poczuje, że coś jest nie tak, powinna się zgłosić na kontrolę i wspólnie zdecydować, jaka jest najlepsza forma leczenia. To nie zawsze jest operacja, a wręcz przeciwnie, operacja jest na samym końcu. Mamy dużo wcześniej innych metod, które mogą pacjentce pomóc.
0: Mówimy o tym, że tematem tabu jest nietrzymanie moczu, tematem tabu jest wypadanie narządu rodnego, ale wydaje mi się, że jeszcze większym tematem tabu jest wszystko to, co jest w okolicach jelita grubego, a to też jest poważny problem, a to wiążący się z ciężkim przebiegiem porodu, z urazami okołoporodowymi. Chyba jeszcze trudniej kobietom powiedzieć coś na ten temat i szukać pomocy.
1: Oczywiście, że tak. Współpracujemy wówczas bardzo ściśle z proktologami. Ten region rzeczywiście jest zaopatrzony, najlepiej jeżeli jest zaopatrzony przez proktologów. Ale przede wszystkim musimy wiedzieć, że problem istnieje i wtedy możemy odpowiednio pacjentkę pokierować i poleczyć.
0: Co jest tym sygnałem alarmowym?
1: Pierwsze będą problemy z trzymaniem gazów, tak? Potem z trzymaniem stolca. To są takie najczęstsze objawy, które pacjentka może mieć i już stanowią dla niej duży problem.
0: I

0: trudno się przyznać, prawda? I chyba jeszcze trudniej i dłużej szuka się pomocy niż w przypadku problemów z nietrzymaniem moczu.
1: Tak, dokładnie jest. Chociaż tak jak mówiłam, nawet coraz częściej mówimy o nietrzymaniu moczu, ale czas od wystąpienia objawów do zgłoszenia się do lekarza jest ciągle bardzo długi.
0: Zapytam panią doktor,

0: gość Polskiego Radia 24.
1: Połączył się z nami pan Cezary Łazarewicz, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego. Dzień dobry panie prezesie, dzień dobry panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tematu związanego z Patrykiem Jakim. Waldemar Żurek przekazał dzisiaj do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego właśnie do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. W internecie burza, gwałtowna reakcja głównie polityków prawicy, co zrozumiałe, którzy twierdzą, że ten wniosek i w ogóle ta sprawa to jest próba odwrócenia uwagi wyborców od nieudolnych rządów obecnej koalicji. Dlaczego tak bardzo trudno jest politykom dzisiaj oddzielić właśnie tę bieżącą politykę, bieżącą rywalizację polityczną od działań wymiaru sprawiedliwości?
2: Powodów jest kilka. Pierwszy to jest taki, że politycy zawsze stoją murem za swoimi kolegami, dlatego że kiedy im się noga powinie, to ci ich koledzy też staną murem za nimi. I tak było od pewnego czasu.
1: Taka
2: tak właśnie
1: korporacyjna
2: jest.
1: Solidarność.
2: Ja jeszcze pamiętam z lat 90. to były takie dwie zasady, że po pierwsze milczało się wokół takich przypadków, kiedy prokuratura zajmowała się politykami. Pierwszy, który chyba zerwał z taką tradycją, to był Andrzej Leper, który, ja przypomnę państwu, Leper pierwszy raz trafił do więzienia za to, że wychłostał pod Słupskiem w Kobylnicy zarządcę komisarycznego. Jego koledzy twierdzili, że to było działanie polityczne. Upokorzyli tego człowieka, bo z tego co pamiętam, to go rozebrali, ściągnęli mu spodnie i na goły tyłek tłukli za jakieś domniemane przestępstwa. Więc ja myślę, że to jest trochę tak, że trochę się później zmieniły obyczaje polityczne i te obyczaje dzisiaj jakby powodują, że politycy prawicy, PiS-u, którzy zniszczyli wymiar sprawiedliwości, z którym obecna władza nie może sobie poradzić. Dziś mówią, że sądy, prokuratury są upolitycznione. No jeśli są upolitycznione, no to właśnie z tego powodu, że w latach 2015-2023 na czele tego resortu stał minister sprawiedliwości, który się dzisiaj ukrywa najpierw na Węgrzech, a później w Stanach Zjednoczonych. To on zniszczył taki konsensus, który panował wokół wymiaru sprawiedliwości, to znaczy taki, że wymiar sprawiedliwości był trzecią władzą, oddalony od sporów politycznych i niezależny od tych pozostałych władz. No, dzisiaj, jak mi się wydaje, koalicja próbuje odbudować wiarygodność wymiaru sprawiedliwości. I to się bardzo nie podoba dzisiejszej opozycji, a w skrócie mówiąc PiS-owi.
1: W przypadku tej konkretnej sprawy Patryka Jakiego chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w sprawie personalnej jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. Tak domyślam się z tego dość na razie lakonicznego komunikatu, który wysyła prokuratura. Więcej mamy się dowiedzieć na konferencji prasowej, która jest zapowiadana jeszcze w tej pół godzinie, panie redaktorze. Będziemy pewnie wiedzieć więcej na ten temat, ale nie możemy...
2: Wydaje mi się, że wie pani, uczciwi nie mają się czego obawiać.
1: Jak mówił bardzo bliski współpracownik Patryka Jakiego, z którego kręgu politycznego Patryk Jaki się wywodzi, czyli Zbigniew Ziobro. Ale Patryk Jaki to także jest ważna osoba, kiedy obserwujemy to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości obecnie, bo to jest człowiek, który bardzo mocno się po jednej ze stron jednej z frakcji, która w Prawie i Sprawiedliwości rywalizują ze sobą, się opowiada, czyli po stronie maślarzy. Czy jakoś to może na to, co się wewnątrz PiS-u dzieje, wpłynąć, ten wniosek, o którym dzisiaj mówimy?
2: Nie wydaje mi się. To znaczy, jeśli nastąpi dezintegracja PiS-u, to na pewno koledzy, poszczególne frakcje, to jest trochę, Adam Michnik kiedyś mówił, że to przypomina takie zachowanie, ja to od niego zżynam, walkę buldogów pod dywanem, że na zewnątrz PiS pokazuje twarz zjednoczonej prawicy, stara się

0: mówić jednym głosem, a z drugiej strony tam następuje taki proces dezintegracji. Pomysł na to, żeby minister Czarnek pociągnął notowania partii, nie wypalił, to wie pani, to jest ciekawe, bo to jeszcze to Jacek Kurski kiedyś powiedział, że nie trzeba nic robić. Wystarczy tylko powiedzieć, że ktoś jest kandydatem na premiera i już od tygodni, od dni zaczynają się dyskusje. I w zasadzie z tym Czarnkiem jest podobnie, bo przecież PiS nawet nie ma zdolności wystawienia kandydata, bo będzie musiał się dogadać z Braunem prawdopodobnie i z Konfederacją, czyli z dwoma konfederacjami. Więc mówienie, że to jest kandydat na premiera, jest niepoważne. To jest taki zając, którego się wypuszcza w czasie gonitw psów i te psy za nim biegną. I mam wrażenie, że dziennikarze dzisiaj są jak na tych wyścigach psów. Czarnek jest takim zającem, który wyskakuje, a wszyscy inni biegną i relacjonują, co przyszły premier Czarnek ma do powiedzenia, chociaż to jest, nie ma żadnych podstaw, żeby, a nawet są podstawy, bo przecież Konfederacja mówi o tym wprost, że nie poprze tego kandydata, że o kandydacie będziemy rozmawiać dopiero po wyborach. A z sondaży wynika, że nic nie wskazuje na to, że PiS będzie, tak jak dawniej, miał samodzielną większość w parlamencie.
1: Panie redaktorze, to zostawmy w takim razie tego hipotetycznego przyszłego premiera, a zajmijmy się byłym premierem, Mateuszem Morawieckim, bo dzisiaj o sprawie stowarzyszenia założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego ma rozmawiać Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Przy Nowogrodzkiej podobno panuje nerwowa atmosfera. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że stowarzyszenie się rozwija. Przeciwnicy krytykują, że stoi w kontrze do partii i robi więcej złego niż dobrego. Jak ta sprawa się zakończy? Bo już jakiś czas temu mieliśmy ogłoszony pokój i mieliśmy ogłoszone, że ta sprawa została w Prawie i Sprawiedliwości rozwiązana i panuje no, przyjaźń i pojednanie między prezesem Kaczyńskim a byłym premierem Mateuszem Morawieckim. To tylko pozory?
0: No tak, no te sztylety są schowane w kieszeniach albo za plecami. To, co się dzieje, jest wypadkową w PiSie, jest wypadkową tego notowań. No, notowania spadają. Zależy, jak one nisko spadną. Już od dawna komentatorzy wróżyli, że jeśli notowania PiSu spadną poniżej 20%, to zacznie się dezintegracja tej całej partii. Dzisiaj PiS nie jest jedyną partią na prawej stronie. Jarosław Kaczyński dbał o to, żeby za nim była już tylko ściana, ale między PiS a ściany wcisnęły się dwie konfederacje, które łącznie mają mniej więcej tyle, co PiS. No i przez najbliższy rok będziemy obserwować, co się będzie działo z tymi partiami. Jak się patrzy na dwie takie grupy najważniejsze w PiSie, no to ta grupa, czy to stowarzyszenie, czy nie wiem, krąg osób wokół byłego premiera, no to jednak są eurosceptycy, ale ludzie, którzy widzą przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Ale też jest, do takich się zalicza Patryk Jaki, który uważa, że kiedyś Janusz Kowalski też się zaliczał, który mówił wprost. On chyba wróżył, że do 2027 Polska wystąpi z Unii Europejskiej. I to jest grupa antyeuropejskich posłów. Dzisiaj mam wrażenie, że trwa w PiSie taki spór cywilizacyjny. Czy Morawiecki reprezentuje liberalną demokrację i jakby chęć bycia w Europie? Oczywiście oni chcą zweryfikować te zasady bycia w tej Europie. Nie wiem w jaki sposób, ale są mocno krytyczni. A druga grupa jest antyeuropejska. Europejska.

0: Myślę, że to jest taki europejski ruch MAGA, którego liderem był Orban na Węgrzech. Antyeuropejski, antyliberalny. Mówię tutaj o takiej demokracji liberalnej, w którą do tej pory wszyscy wierzyli. Nie wiem, która grupa zwycięży i nie wiem, jak to się zakończy. Szansą PiSu, żeby przetrwać, jest przetrwanie jako jedna grupa. Ale nie wiem, czy się to uda przy takich różnicach ideologicznych, które są w tej partii. I co
1: Panie
0: tą
1: redaktorze,
0: partię miałoby spajać?
1: to przyjrzyjmy się temu, co dzieje się po drugiej stronie politycznej barykady, bo koalicja też boryka się ze swoimi problemami. Kraków to jeden z tych problemów, a drugi to czarne chmury, które zbierają się nad głową ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jest wniosek o odwołanie ministra złożony przez Prawo i Sprawiedliwość. To pokłosie tej sprawy fałszywych alarmów, ale to także sprawa z pogranicza życia prywatnego pana ministra, o której donoszą dzisiaj media, czyli sprawa zatrudnienia jego żony w Kolejach Mazowieckich, w spółce, która podlega marszałkowi Adamowi Struzikowi, który wywodzi się, jak dobrze wiemy, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z tego samego stronnictwa, które jest koalicjantem Koalicji Obywatelskiej w rządzie. No i pojawiają się tutaj wątpliwości również dotyczące tego, według jakiego klucza żona pana ministra te prace w spółce samorządowej dostała, utrzymuje ją. No i pobiera za to wysoką pensję, bo jak piszą media, zarabia więcej nawet niż prezydent Warszawy.
0: No, zwykle w komercyjnych spółkach zarabia się więcej niż na stanowiskach państwowych i samorządowych, ale wie pani, nie wiem, no bo jak jest, ja czytałem jednak, że pani Kierwińska pracowała w tej spółce znacznie wcześniej i to jest tylko awans w ramach tej samej firmy. Nikt jej nie zatrudnił tam na kierowniczym stanowisku, tylko po prostu ona awansowała, była tam od lat i to również wcześniej. Nie wiem, niech to badają dziennikarze, jeśli są zarzuty wobec Kierwińskiego, no to nie wiem, premier na pewno wyciągnie wobec niego jakieś konsekwencje. Jeśli nie wyciągnie, no to stracą w sondażach wyborczych, a być może w wyborach. A ten zarzut, który ma spowodować, bo rozumiem, że wniosek został złożony, że minister Kierwiński nie zareagował
1: No
0: na.
1: chaos, chaos, chaos, opóźniona reakcja, no wszystko źle.
0: No jak, no tak, no, a jaka było, tak, też słyszałem, że powinni sprawdzić, do jakiego mieszkania jeżdżą. No, mieliśmy do czynienia z jakąś zorganizowaną akcją wszczynania alarmów. No, i ja nie mam pomysłu, jak to rozwiązać. Nie widzę w tym jakiejś winy ministra spraw wewnętrznych. Według mnie oni, czyli organa ścigania, dość szybko się uporały z tymi fałszywymi telefonami. Złapali osoby, które są za to odpowiedzialne. Z tego, co pamiętam, te dwie osoby są aresztowane. No i według mnie to była dość sprawna i błyskawiczna
1: Czyli
0: akcja.
1: ten wniosek
0: Jeśli
1: to
0: porównać.
1: takie rytualne działanie pana zdaniem ze strony opozycji?
0: Ale wie pani, jeśli opozycja składa takie wnioski, a ma mniejszość, no to i nic nie wskazuje na to, że może ten wniosek przeforsować, to są takie rytualne działania, które mają wskazać, że oni by to zrobili lepiej. Ale jak pamiętamy sprawę byłego szefa CBA Wojtunika, któremu to było wydarzenie, bo przecież z telefonu córki, on odebrał telefon od córki, z numer telefonu od córki. Nie, przepraszam.
1: To było odwrotnie.
0: Do
1: Córka
0: córki
1: odbierała te telefony, tak.
0: zadzwoniono z telefonu ojca, który informował o jego śmierci. Do dzisiaj się nie udało znaleźć tej osoby, która tego dokonała, a ta manipulacja była jednak większa, no bo jednak ktoś się podszył pod numer.

0: który faktycznie istnieje, czyli musiał sklonować kartę SIM. I wie pani, no pytanie tak, jak świat światem, opozycja będzie próbowała negować wszystko, co robi rządząca koalicja. Tylko wie pani, no jest jakaś granica rozsądku. Ja się zgadzam, że no, jeśli minister zawodzi, to należy go zawiesić, odwołać ze stanowiska. Przepraszam, zawiesić to nie, odwołać ze stanowiska, tylko że no, jakieś poważne, merytoryczne zarzuty. No, zarzut wobec Kierwińskiego, że za wolno łapał ludzi, którzy wszczynali alarmy, no, jest, wydaje mi się, niepoważny. No, jednak udało się tych ludzi namierzyć, zatrzymać, aresztować i sprawić, że mam nadzieję,
1: pewnie staną przed sądem. Tak. Panie redaktorze, 3 minuty nam zostały jeszcze do końca rozmowy, a o Kraków jeszcze chciałam pana zapytać i reakcję premiera Donalda Tuska, który rozwiązuje małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej w reakcji za karę za to, co się stało w Krakowie, czyli za odwołanie w referendum prezydenta tego miasta?
0: Nie, no ja myślę, że za jakiś rodzaj nieudolności, no bo jeśli szef lokalnych struktur zostaje prezydentem drugiego co do wielkości miasta w Polsce i w referendum mieszkańcy tego miasta odwołują tego prezydenta, jednocześnie szefa lokalnych struktur partii, no to jest z jednej strony wotum nieufności wobec prezydenta, a z drugiej strony wotum nieufności wobec partii, więc to jest dość trudna sytuacja. Chyba nie można było przymykać oka na to. Nie wiem, jak to się zakończy, ale ja nie pamiętam podobnych działań w tak dużym okręgu. No, przecież to jest jakby rozwiązanie wszystkich struktur w całej Małopolsce. No, to jest trochę dość poważny okręg wyborczy, dość poważna struktura partyjna. Nie wiem, jak to przyjmą ci lokalni działacze. Nie wiem, jak to przyjmą. Oni przecież reprezentują tą partię w samorządach. Wielu posłów jest z Małopolski. No, to z uwagą będę obserwował, co będzie dalej.
1: Być może strzelił sobie premier, szef Koalicji Obywatelskiej w kolano tą decyzją? To pan sugeruje, że ona jest ponadwymiarowa?
0: Nie, nie sądzę. Raczej uważam, że coś partia powinna zrobić. Nie wiem co, nigdy nie byłem działaczem partyjnym, ale to jest pokazanie, dobra, robimy coś, żeby powstrzymać gniew ludzi. Albo być może chodzi tylko, żeby jakby tą decyzję odwołującą prezydenta Krakowa jakby skleić z nim, a nie z partią.
1: To, co dzieje się w Krakowie, to, co się już wydarzyło, dzieje się teraz i dziać się jeszcze będzie, jeśli chodzi o kampanię przed tymi wcześniejszymi wyborami. Powie nam coś o tym, co się dzieje w całym kraju również? Może być takim poligonem doświadczalnym?
0: Ja myślę, że to poszedł jasny sygnał, że przy odrobinie jakby takiej sprawności organizacyjnej możemy odwoływać prezydentów, a być może nawet rady miejskie, że to jest w miarę skuteczna akcja. To jest z punktu widzenia opozycji jest to bardzo dobre zagranie, ponieważ tak, działacze lokalni, kiedy trwa takie przygotowanie do referendum, muszą zebrać podpisy, wykazują się aktywnością.
1: No tak, to jest taki czynnik mobilizacyjny, panie redaktorze. Niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję dzisiaj. Nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, bo jeszcze pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, wczoraj minął rok od wyborów, które wygrał obecny prezydent, ale to już umawiamy się na następny raz. Pan Cezary Łazarewicz, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego, był z nami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Komem też.
1: Połączył się z nami pan dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich, redakcja międzynarodowa Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Czy to, że Władimir Putin z taką zajadłością, taką brutalnością atakuje cele cywilne w Ukrainie, to jest dowód na to, że nie idzie mu na froncie, tym konwencjonalnym?
2: No w jakimś sensie na pewno tak, jest jakoś forma, no jakby to nie zabrzmiało źle, no zrekompensowania sobie tych, no trzeba to powiedzieć chyba wprost, porażek, które rosyjska armia ponosi na froncie wojny z Ukrainą, bo przecież tak naprawdę od, no na zasadzie 3,5 roku już minęło od tego momentu, kiedy ostatnie jakieś takie widoczne sukcesy, widoczne postępy Rosjanie zanotowali na linii frontu, bo od tego czasu ten front tak naprawdę stoi i nie widać, żeby się cokolwiek tam miało zmienić na korzyść Rosjan, a nawet w drugą stronę to zaczyna działać, bo coraz bardziej aktywne są ukraińskie siły systemu bezzałogowych, coraz bardziej działają w kierunku tego, żeby pozbawić siły rosyjskie zaopatrzenie i zwiększyć te straty, przede wszystkim straty osobowe, które ponosi armia rosyjska w wojnie z Ukrainą. To jak tuż po swojej nominacji w zeszłym roku stwierdził minister obrony Ukrainy, celem jest, żeby Rosjanie co miesiąc stracili do 50 tysięcy zabitych. Obecnie to jest około 35 tysięcy, ten bilans rośnie z każdym miesiącem, no więc wszystko wskazuje na to, że ten cel się może w niedługim czasie faktycznie udać zrealizować w stronie ukraińskiej.
1: Przed chwilą naszym gościem był generał Bogusław Pacek, który mówił o tym, że to, co robi w tej chwili Putin, to, co robi w tej chwili putinowska Rosja, to jest próba wypracowania jak najlepszego stanowiska negocjacyjnego w tych zbliżających się, tak twierdzi i przewiduje generał Pacek, ale nie tylko on, zbliżających się negocjacji dotyczących ewentualnego zawieszenia broni, a być może nawet zakończenia jeszcze przed zimą wojny w Ukrainie. Pan również podobnie to interpretuje?
2: Być może tak, ale trzeba też mieć na uwadze to, że te negocjacje tak naprawdę trwają już dobrze od ponad roku, bo one się zaczęły mniej więcej w marcu zeszłego roku, kiedy prezydentem USA został Donald Trump, kiedy tak naprawdę zainicjował ten proces rozmów pomiędzy Rosją a Ukrainą. Czy rzeczywiście to się przełoży na zakończenie wojny? Nie wydaje mi się, żeby to mogło nastąpić w tej formie, przynajmniej nie w formie podpisania jakiegoś porozumienia, traktatu, który by realnie kończył tę wojnę. Jedyne, na co możemy liczyć, albo tylko tyle, albo aż tyle, można powiedzieć, to jest podpisanie jakiegoś zawieszenia broni, jakiegoś rozejmu, który będzie w miarę stabilnie będzie obowiązywał przez miesiące, miejmy nadzieję lata, no ale to powiedzmy sobie będzie forma raczej zamrożenia konfliktu, tak naprawdę niż jego zakończenia.
1: Bardzo boleśnie, bardzo dotkliwie i jak na dłoni widać efekty tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, na to, co dzieje się na tym naszym najbliższym wschodzie, czyli tuż za naszą wschodnią granicą, bo z jednej strony docierają do nas sygnały i mówią o tym Ukraińcy, ale to widać również po tym, co wydarzyło się dzisiaj, że brakuje im pocisków do zestrzeliwania rosyjskiej balistyki. To może być skutek tego, że wszystko poszło, mówiąc kolokwialnie, do Iranu na Bliski Wschód, w rejon Zatoki Perskiej i tam jest wykorzystywane przez siły amerykańskie. No a z drugiej strony te negocjacje, o których pan powiedział, które trwają teoretycznie od roku, ale wiemy, że zaangażowani po stronie amerykańskiej są głównie Steve Witkoff i zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner. To są ci sami ludzie, którzy również uczestniczą, a właściwie prowadzą i decydują o tym, w jaki sposób przebiega proces pokojowy, czy to w Strefie Gazy, czy teraz na Bliskim Wschodzie. No nie da się ogarnąć wszystkiego, nie da się być wszędzie, załatwiać wszystkich ważnych spraw. Ukraina zeszła na plan dalszy.
2: Tak, zdecydowanie tak. I znaczy to, w jaki sposób spełniają się te nasze obawy z początku tego roku, że jeżeli wybuchnie wojna na Bliskim Wschodzie, no to jednak te sprawy ukraińskie no zwyczajnie stracą na znaczeniu w optyce amerykańskiej, która tutaj jest bardzo ważna, no bo jednak Amerykanie są tym głównym negocjatorem, ale też, jak słusznie pani zauważyła, też głównym dostawcą, w zasadzie jedynym dostawcą pocisków przechwytujących do zestawów Patriot. A wiemy, że zużycie tych pocisków przez amerykańskie i krajów na Bliskim Wschodzie w czasie wojny z Iranem było naprawdę znaczne. To było według różnych szacunków nawet być może 2,5 tysiąca pocisków, które zużyto, żeby zestrzeliwać irańskie rakiety. I niestety w związku z powyższym, tak jak pani powiedziała, nie ma tych pocisków dostępnych na tyle dużo, żeby mogły też trafiać na Ukrainę. I faktycznie zwracają na to uwagę też przedstawiciele administracji amerykańskiej, że ci negocjatorzy, czyli Witkow i Kushner, no oni, to w zasadzie padło wprost chyba wczoraj, czy przedwczoraj, że oni są na tyle

0: zajęci w tym momencie rozmowami z Iranem, które mają z punktu widzenia Ameryki priorytet, że zwyczajnie fizycznie nie mają czasu, nie mają możliwości wzięcia udziału w kolejnych rozmowach dotyczących zawieszenia broni czy zakończenia wojny na Ukrainie. Więc niestety, ale wcześniej niż pod koniec tego roku, ja bym się niestety nie spodziewał tego, żeby się coś miało zmienić, żeby doszło do jakiegoś przełomu, który dałby nam rozejm. Nie wcześniej niż jesienią, być może wczesną zimą tego roku.
1: Panie doktorze, to skoro Ukraina, ukraińska administracja, ukraiński prezydent nie może liczyć na wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, to proszę mi pomóc zrozumieć i naszym słuchaczom zrozumieć te działania ukraińskiego prezydenta. Mam na myśli to nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Dlaczego decydując się na coś takiego, naraża się również na krytykę ze strony swojego najbliższego europejskiego sojusznika, przyjaciela, czyli Polski? Jaki w tym jest cel? Dlaczego robi to ukraiński prezydent?
0: Znaczy cel tutaj jest dość jasny, to znaczy to jest z tym wnioskiem wystąpiła konkretna jednostka wojskowa, wystąpili żołnierze. Ten wniosek to ja podejrzewam, no bo oczywiście nie wiem jak to wyglądało, ale sądzę, że tak właśnie się to odbyło. Wystąpiła z tym wnioskiem jedna z jednostek wojskowych, taki wniosek trafił po prostu na biurko prezydenta, on go zwyczajnie podpisał. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie zabrakło trochę, jak to się mówi, czasami tak zwanej wrażliwości na te kwestie historyczne. Problem polega na tym, że to, co dla nas jest oczywiste, to w jaki sposób my w Polsce interpretujemy rolę organizacji takiej jak Ukraińska Powstańcza Armia czy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, to jest zupełnie inna interpretacja tego w przypadku Ukrainy i także niestety wśród przedstawicieli kół rządzących, czy prezydenta, czy innych ukraińskich polityków. Oni zwyczajnie prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z tego, na ile to jest dla Polski kwestia drażliwa, na ile to jest dla Polaków kwestia bolesna. I stąd mamy niestety co jakiś czas z taką regularnością, co kilka lat, co rok, dwa, trzy, czasem częściej, czasem trochę rzadziej takie sytuacje właśnie, że po stronie ukraińskiej coś takiego się wydarza, ze strony polskiej jest bardzo silny protest, no a czasami Ukraińcy po prostu wzruszają nami i pytają zapewne ze szczerym zdziwieniem, o co nam tak naprawdę chodzi. To niestety pokazuje, że jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o tą właśnie przekonanie, przedstawienie tej naszej perspektywy i tego, żeby ona rzeczywiście dotarła do ukraińskich elit politycznych, żeby pokazać, na ile ten temat rzeczywiście jest po prostu dla nas nadal bolesny.
1: Tym razem spotkało się to z bardzo ostrą reakcją, szczególnie jeśli chodzi o tę zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, możliwości odebrania nawet Wołodymyrowi Zełenskiemu, ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego, największego polskiego odznaczenia. Jakie to by przyniosło konsekwencje, gdyby do tego doszło? Konsekwencje w relacjach polsko-ukraińskich i na tym najwyższym szczeblu, ale także na poziomie takim ludzkim, bo przecież wiemy, że Ukraińców w Polsce no powiedzieć, że jest mnóstwo i że jest bardzo wielu, to nic nie powiedzieć. Już ci ludzie są, żyją obok nas, razem z nami. Jaki to mogłoby też przynieść skutek w takich relacjach międzyludzkich?
0: To znaczy na poziomie takim, powiedzmy sobie, politycznym, dyplomatycznym, to oczywiście jest pewnego rodzaju sygnał. Zawsze tego typu wydarzenia, tego typu sytuacja zawsze jest pewnego rodzaju sygnałem.
1: Ale gestem, jeszcze sygnał, czy już skandal?
0: Skandal może, znaczy ciężko to w zasadzie stwierdzić, czy można to nazwać skandalem. No, na pewno jest to sygnał, który by pokazał stronie ukraińskiej, na ile, ale tak symbolicznie oczywiście, na ile to jest sprawa istotna, sprawa ważna z naszego punktu widzenia, na ile jakby wpłynęło to w tym momencie na nasze stosunki. No, na tym polega dyplomacja, że pewne rzeczy się komunikuje takimi właśnie tak zwanymi gestami dyplomatycznymi. To jest niezależnie od tego, co się wydarzy, czy nie. Te właśnie gesty, o których my mówimy, to jest komunikat, tylko niestety, ale samymi komunikatami my nie jesteśmy w stanie jakby załatwić niczego, nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, to znaczy od tego na pewno niespecjalnie przybędzie nam możliwości rozmawiania ze stroną ukraińską i wpływania na stanowisko strony ukraińskiej, bo w tym momencie Ukraina trochę funkcjonuje, trzeba powiedzieć, na zasadzie trochę takiej oblężonej twierdzy, to znaczy są cały czas atakowani przez Rosję, a w tym momencie prawdopodobnie zostanie to uznane przez ukraińskie elity, ukraińskich polityków, pewnie też część społeczeństwa za

0: po prostu jakby no, kolejny trochę atak, taki oczywiście nie bezpośredni, ale symboliczny właśnie w tych no, dość ciężkich, powiedzmy sobie, momentach, jakie w tym momencie przychodzi Ukraina. Więc będzie to komunikat, ale prawdopodobnie nie będzie miał niósł za sobą jakichś większych pozytywnych skutków. Na takim poziomie międzyludzkim no, mam nadzieję, że nie wpłynie to po prostu na jakoś szczególnie na relacje takie osobiste, międzyludzkie między Polakami a Ukraińcami, w tym wypadku funkcjonującymi tutaj w Polsce od kilku, czasem nawet więcej lat.
1: Panie doktorze, czy słyszał pan, czytał o sprawie polskiej firmy Control Proces, która działała we Lwowie?
0: No tak, gdzieś coś zastanawiam się z tym tematem. Z tego, co, znaczy nie znam szczegółów, ale tam to się już toczy przynajmniej od kilku lat.
1: No jest konflikt z władzami miasta, Lwów, które wyrzuciło tego polskiego wykonawcę, choć ten podobno robił wszystko zgodnie z kontraktem i wygrał wszystkie sprawy przed międzynarodowymi sądami. Teraz miasto nie dopuszcza go do pozostawionego na terenie budowy sprzętu o wartości bagatela 10 milionów euro i blokuje przedstawiciela polskiej ambasady. Kolejny taki incydent, kolejna sprawa, która kładzie się cieniem na polsko-ukraińskich relacjach, tym razem w tym wymiarze gospodarczym i w kontekście powojennej odbudowy Ukrainy.
0: Na pewno tak, niestety, ale tutaj o ile jakby nie znam dokładnie szczegółów tej konkretnej sprawy, więc nie jestem w stanie stwierdzić, kto tutaj rzeczywiście ma rację, jedna czy druga strona. Natomiast niestety, ale trzeba się przygotować na to, że takich spraw po prostu będzie więcej. To znaczy, kiedy dojdzie do podpisania rozejmu, kiedy się rozpocznie już rzeczywiście ten proces odbudowy Ukrainy, z pewnością będą w nim brały udział aktywnie także polskie firmy. I tych firm pewnie będzie sporo, a rynek ukraiński, no jakby nie patrzeć, jest rynkiem trudnym. To znaczy, zdarzały się już wcześniej wielokrotnie różne takie niejasne sytuacje i na pewno one się będą zdarzać. Im więcej będzie zaangażowanych firm na tym trudnym rynku, na pewno więcej będzie takich sytuacji, więc na pewno tutaj, co jest ważne z punktu widzenia i naszego, i strony ukraińskiej, to jest to, żeby wypracować tutaj możliwości rozmowy, negocjacji, arbitrażu, rozsądzania w sposób, nazwijmy to, polubowny takich właśnie sporów, które się na pewno będą pojawiać. No i co jest ważne, to jest to, żeby się właśnie na te kwestie gospodarcze jak najmniej nakładały właśnie te z kolei spory polityczne czy historyczne, no bo to nam nie będzie pomagać, a jeśli już rozmawiamy o odbudowie, to na pewno jedno jest ważne, że ta odbudowa Ukrainy będzie w interesie i Ukrainy, i także Polski.
1: No i jeszcze jest jeden ważny aspekt, żeby nie dawać w ten sposób no, pożywki kremlowskiej, rosyjskiej propagandzie, która czeka tylko na podobne wydarzenia, na podobne informacje, żeby wykorzystać i przemielić to przez swoje młyny i na swoją modłę to wykorzystać.
0: No cały czas tak, cały czas to jest istotny problem i niestety, ale to, co się odbywa, zwłaszcza te dyskusje dotyczące spraw historycznych, o ile one wykraczają poza ramy dyskusji na poziomie ekspertów, specjalistów, a zaczynają się rozmowami, no chociaż czasami trudno to nazwać rozmowami, ale przerzucaniem się, nazwijmy to sobie, argumentami gdzieś w internecie, w komentarzach na Facebooku czy na Twitterze, no to jeżeli zaczyna to być na tym poziomie, no to niestety to już jest pełne pole no, aktywności dla właśnie rosyjskiej propagandy, dla działań dezinformacyjnych. Niestety, dlatego i to z kolei w jakimś sensie można powiedzieć, jeśli można mówić o winie, to niestety, ale jest wina elit politycznych i ukraińskich, i polskich, no bo z jednej i drugiej strony zdarzają się sytuacje, które po prostu prowokują takie burze internetowe, można, jeśli można tak to nazwać, i coraz więcej z tego potem jest problemów i wzajemnych pretensji, wzajemnego obrażania się po prostu. Więc to, co jeszcze warto byłoby mieć na uwadze, warto byłoby, żeby właśnie przedstawiciele elit politycznych mieli na uwadze tę sytuację i ten właśnie wymiar, powiedzmy sobie, tej wojny informacyjnej, która trwa, a która niestety już zaczyna nam, już wyszła dawno poza ramy czysto internetowe, a coraz bardziej zaczyna nam wpływać właśnie na te realne, faktyczne, codzienne stosunki polsko-ukraińskie.
1: Panie doktorze, a skoro o Rosji mowa, to jak ta wojna, która trwa za naszą wschodnią granicą, wygląda z perspektywy właśnie rosyjskiej? Na ile te doniesienia o słabnącej rosyjskiej gospodarce, o tym, że coraz trudniej jest Kremlowi tę wojnę prowadzić, bo po prostu zaczyna brakować jej na to pieniędzy i też zaczyna to odczuwać rosyjskie społeczeństwo. Na ile one te sygnały są prawdziwe?

0: prawdziwe, na ile możemy je rzeczywiście interpretować?
1: One są prawdziwe, na pewno te informacje są w dużej części odpowiadają temu, co się dzieje, no bo konsekwencje są. To widać po wskaźnikach, to widać po liczbie strat, które po prostu ponosi, nawet tych strat czysto fizycznych, zabitych, rannych, które ponosi Federacja Rosyjska. Natomiast trzeba pamiętać, że Federacja Rosyjska jest w tym momencie krajem de facto totalitarnym. I o bardzo rozbudowanym i sprawnie działającym aparacie propagandowym, dezinformacyjnym, także skierowanym w kierunku własnego społeczeństwa. I akurat ten element Rosjanie mają opracowany bardzo dobrze i wykorzystują go cały czas, wykorzystują go skutecznie, no bo większość ludzi, większość odbiorców po stronie rosyjskiej jest po prostu przekonana, że wojna, która się toczy, jest tak naprawdę wojną, w której to nie Rosja zaatakowała Ukrainę, ale wojną, w której Rosja walczy i to nie tylko z Ukrainą, ale też ze Stanami Zjednoczonymi, Polską, Wielką Brytanią, z całym NATO, no praktycznie z całym światem. Więc dla Rosjan to jest no forma niemalże świętej wojny ojczyźnianej, tak samo jak to było w czasie II wojny światowej. I te konsekwencje, które są, które spadają na rosyjskie społeczeństwo, no one są na dalszym ciągu zbyt słabe, zbyt mało poważne, mało istotne, żeby mogły wpłynąć w jakikolwiek sposób na podejście mieszkańców Rosji do tej sytuacji, żeby mogły sprowokować jakiś ruch społeczny czy cokolwiek podobnego, który mógłby doprowadzić do tego, że ta wojna się zakończy.
0: Pan dr Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich z redakcji Międzynarodowej Polskiej Agencji Prasowej, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Życzę dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Odliczanie od kapitału emerytalnego kwot wypłaconych z tytułu wcześniejszej emerytury jest niedopuszczalne, więc emerytowi należy się odszkodowanie i podwyżka świadczenia na przyszłość. Taki wyrok sądu daje wielu emerytom szansę na walkę o swoje pieniądze. Jednak muszą ją toczyć indywidualnie, a dla wielu jest to zbyt trudne. Ustawa, która rozwiązywałaby problem, jest gotowa, ale cały czas nie jest procedowana. Czy warto indywidualnie iść do sądu? To jeden z tematów audycji Portfel Seniora już w czwartek, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Miliardowe kontrakty i nowe zamówienia dla firm z Kujawsko-Pomorskiego. Bydgoska Belma, Nitrochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu będą realizować projekty finansowane z europejskiego programu SAFE. Wojewoda Michał Sztybel mówi, że do tej pory podpisano ponad 60 umów wartych łącznie 120 miliardów złotych.
1: Część to są umowy bezpośrednie. Na przykład Belma zawierała kilka umów teraz w ubiegły piątek z udziałem pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale jednocześnie część były w konsorcjum, czyli występują w podwójnej roli. Druga sprawa, Nitrochem. Nitrochem, który bezpośrednio, nie będziemy mieli zdjęcia, gdzie prezes Nitrochemu zawiera umowę w ramach SAFE, ale Nitrochem, żeby mina, którą ma wyprodukować Belma, mogła działać, musi mieć trotyl z Nitrochemu.
0: Inwestycje w przemysł obronny mogą przynieść nie tylko nowe zamówienia w Polsce. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza mówi, że nasze rozwiązanie coraz częściej interesują zagranicznych partnerów.
2: Bardzo ważne informacje są też przekazane przez pana wojewodę, że obecnie jeden z zakładów bydgoskich negocjuje w jednym z państw Unii Europejskiej sprzedaż swoich produktów, ale wiemy też od pani minister Sobkowiak, że Kanadyjczycy są zainteresowani dronami, że Szwedzi, inne państwa Unii Europejskiej również chcą korzystać z polskiej technologii.
0: Polska ma do dyspozycji prawie 44 miliardy euro z programu SAFE. Większość trafi na rozwój przemysłu obronnego. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych podczas lekcji ani podczas przerw. Rząd przyjął pakiet